0: Jeśli je ma, zaraz, niech je okaże.
1: Dokumenty dotyczące drogi zawodowej Macieja Berka są ogólnodostępne i jasno z nich wynika, jakie funkcje pełnił, twierdzi europoseł KO Michał Szczerba.
2: Doktor Maciej Berek pracował w Kancelarii Senatu jako radca prawny, legislator. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako radca prawny i prawnik. Mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś ściema, jakaś kolejna uzurpacja i bezprawie Kancelarii Prezydenta, który nie chce dopuścić sędziów do Trybunału, aby wpływy Ziobry, jeszcze jakie tam są, ucierpiały.
1: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Tymczasem z polityki przechodzimy do zdrowia i ważnej informacji dla wszystkich nałogowych palaczy. W październiku ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc.
3: To jest oferta skierowana przede wszystkim do ludzi palących, używających wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ankietą wypełnioną taka osoba będzie skierowana do badania tomografii komputerowej, niskodawkowej. To jest badanie, które ma wykryć wczesne postacie raka płuc.
1: Mówił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Przebadać się będą mogły osoby w wieku od 55 do 74 lat, które przez 20 lat paliły paczkę papierosów dziennie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Do rana popada na północy Polski, opady utrzymają się też w ciągu dnia już w większości regionów, a termometry w niedzielę pokażą przeważnie od 17 do 25 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Nasz dzisiejszy temat to równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. A moimi gośćmi są panie Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Konfederacja Lewiatan i Klub Akademii Przywództwa. Dobrze powiedziałam? Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry.
5: A także dr Barbara Godlewska-Bujok, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Witam panie. Według raportu Deloitte, bo taki raport swego czasu powstał, kobiety zajmują tylko około 17% miejsc w radach nadzorczych i zarządach firm w Polsce. A nawet gdyby to było, nie wiem, 18 czy 20, to ciągle byłoby mało. Funkcje prezesek według tego samego raportu sprawuje 5% kobiet, a przewodniczących rad nadzorczych 12%. No to pytanie, nie chcą czy nie mają szansy? Pani Małgorzata, jako pierwszej pani oddaję głos.
6: Dzień dobry państwu, dziękuję za to ciekawe pytanie. Oczywiście jest tak, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zaimplementowania tych przepisów dotyczących 33% w radach nadzorczych i zarządach łącznie. I wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo dobrowolnie nie doszłoby do takiej sytuacji, że kobiety awansowałyby na te stanowiska tak defaultowo, że tak powiem, czyli szukają sobie miejsca na przykład na stronach internetowych spółek, które właśnie poszukują na przykład osoby na stanowisko prezesa, prezeski albo członka, członkini rady nadzorczej.
5: Trzeba mieć sporo odwagi, żeby się zgłosić.
6: Trzeba mieć odwagi, ale przede wszystkim, pani redaktor, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Bo nie jest to takie łatwe, żeby znaleźć takie ogłoszenie. I te ogłoszenia bardzo często są ważne 2-3 tygodnie. Mamy takie wrażenie czasami, jak zastanawiałyśmy się w różnych kręgach nad tymi kwestiami, czy te ogłoszenia nie są celowo,
5: czy są pozorne po prostu,
6: nietransparentne, tak? Mhm. Bo normalnie, przy normalnej takiej kwalifikacji kandydata na takie stanowisko, powinno być to ogólnie dostępne i moglibyśmy sobie przeczytać, gdzie na przykład i która spółka, ja teraz mówię o dużych spółkach, oczywiście spółkach z udziałem Skarbu Państwa, czy też tych notowanych na giełdzie, bo o tych teraz mówimy, bo one, te, no,

0: notowane na giełdzie papierów wartościowych w Polsce podlegają tejże ustawie, która została właśnie przez Sejm uchwalona, przez Senat zaakceptowana. Także 7 lipca tego roku. Więc myślę, że tak. To jest bardzo dobry kierunek, że faktycznie te 33% i jeszcze dodam z obowiązkiem udziału jednej osoby niedoreprezentowanej płci w danym organie, bo tego wcześniej nie było w tym projekcie, który był poddawany pod obrady. Więc mi się wydaje, że tak, bardzo, bardzo jest to potrzebne. Oczywiście.
1: Ja rozumiem w związku z tym, że pani odpowiadając na moje pytanie odpowiedziała, że bardziej nie mają szansy niż nie chcą.
0: Bardziej nie mają szansy i myślę, że oczywiście jest ten problem dotyczący pewnej nieśmiałości, to nazwę.
1: Dlatego zapytałam, że trzeba mieć, powiedziałam, dużo odwagi, tak?
0: Tak.
1: Zaraz do tego właśnie przejdziemy. Tak. No dobrze, właśnie, część barier, albo bardzo duża część barier, może tak bym powiedziała, ma tą naturę psychologiczną. Ona dotyczy pewnej pewności siebie, wiary w nasze możliwości, w nasze umiejętności. No i z drugiej strony, z kolei pojawiają się nam stereotypy, tak? One sprowadzają tą kobietę ciągle jeszcze do roli opiekunki domowego ogniska. To tak jakbyśmy tam oglądali jakieś filmy sprzed lat, prawda, i tam widzieli już historyczne, bym powiedziała. No to teraz jakby to się tak kształtuje, że tam sobie mogą pójść do pracy kobiety, ale spokojnie, najlepiej na 8 godzin, żeby potem mogły wrócić do domu i tam jeszcze wszystkie te swoje prace wykonać, ugotować, uprać i posprzątać. No w przeciwnym razie jakby wiadomo, że coś w tym domu będzie nie tak, to takie pewne powszechne panuje przekonanie. Nie, może już nie tyle, już jesteśmy nie w tych czasach, że ten mężczyzna będzie się o tę zupę awanturował, no ale w każdym razie dzieci będą zaniedbane. Ja przepraszam, że tak trochę trywializuję temat, ale celowo jakby opowiadamy to, co wydaje mi się jest absolutnie, absolutnie powszechne. No to pani Barbara ma głos, czy to jest właśnie ten powód, nadal ten powód, że te kobiety, no nie wiem, się nie zgłaszają, czy one nadal w siebie nie wierzą. Jak gdzieś słyszałam, jeszcze tylko dodam, że jak nawet mężczyzna czegoś nie umie, to on i tak jakby zgłosi się do tej pracy. W ogóle nie myśli o tym, że on tego nie umie. Natomiast kobieta nie, ona 10 razy będzie przemyśliwała i w końcu się nie zgłosi, no bo może nie umie, może.
2: No tak, pani redaktor poruszyła tutaj bardzo dużo tematów. Nie wiem, od czego zacząć w gruncie rzeczy. Po kolei to tak. No to na pewno nie jest tylko sprawa kobiety jako indywidualności, jako jakby osoby, tylko to jest niestety no, stereotypy. To głębsze przekonania społeczne, to też setki lat, powiedziałabym co najmniej 200 czy 300 jakby wspychania kobiety w tą sferę życia takiego domowego, bo też proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich jakby systemach feudalnym innym to też trochę inaczej wyglądało. My czasami bardzo mylnie myślimy o średniowieczu, że to wieki ciemne były. A tymczasem tak nie było, bo na przykład kobiety z mężczyznami prowadziły, nie wiem, warsztaty rzemieślnicze, tak, i tak dalej, ale to jakby zupełnie jest na
1: inną... Ale z tymi polowaniami to już nie, no dobrze, idźmy dalej.
2: Polować to pewnie nie polowały, choć zdarzało się, że później obrabiały mięso, które z polowania pochodziło, chociaż to też nie jest aż takie proste, bo tutaj antropolodzy pewnie by dużo mogli powiedzieć na ten temat. Na pewno też jest tak, że te stereotypy rządzą pewnymi mechanizmami na rynku pracy i tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, kobiety rzeczywiście globalnie są dużo lepiej wykształcone, właściwie na tych wszystkich wyższych poziomach, na tych niższych poziomach, czyli przy wykształceniu podstawowym, niepełnym podstawowym, niepełnym średnim, tam dominują rzeczywiście mężczyźni. Ale co się potem dalej dzieje? No, przez to, że w taki sposób socjalizujemy chłopaków i dziewczynki, no one gdzieś tam zostają w tyle. I na przykład, jakby już nawiązując też do tego, co pani powiedziała o tych ogłoszeniach o pracę, no zwykle też jest tak, to badania są takie na to, że na przykład kobiety zupełnie inaczej aplikują niż mężczyźni. Kobieta myśli sobie, oho, nie spełniam jednego wymagania z 10, no tak, to nie aplikuję, bo się nie dostanę. Tak. A mężczyzna myśli sobie, o, spełniam 2 z 10, super, idę w to.
1: Tak jest.
2: Później też jakby takie mechanizmy panują też na etapie oceniania ofert, tak? Dlatego, że zupełnie inaczej oceniamy mężczyzn i kobiety, dlatego, że to też znowu badania amerykańskie, które pokazały, że

że mężczyzn oceniamy po potencjale, po tym, co mogą zrobić, co mogą osiągnąć, a kobiety po tym, co osiągnęły. Więc tutaj też już mamy pełną nierównowagę. I tego mamy jeszcze tam ileś takich zachowań. A tak bardziej generalnie, to, co jest zależne bardziej od nas, to ja bym wskazała na

0: no nie wiem, zacznijmy od debat, tak, publicznych.
1: Tak jest.
0: I jakby od tego też, czy kobiety są w ogóle do tych debat zapraszane,
1: no
0: czy
1: jest
0: też
1: jedna
0: nie.
1: kobieta i sześciu mężczyzn.
0: No jest na przykład jedna kobieta, sześciu mężczyzn, albo sześciu mężczyzn. Proszę popatrzeć na przykład na debaty dotyczące chociażby szkolnictwa wyższego, tak, no rzadko kiedy tam jest jakaś kobieta, no chyba, że to jest Aleksandra Przegalińska, nie? Albo tam może ktoś jeszcze, jakaś jedna, ale to się rzadko zdarza.
1: Ja ze swojego doświadczenia, przepraszam, wejdę w słowo, powiem, kobieta może prowadzić taką
0: Kobieta może prowadzić, ale
1: debatę.
0: Bardzo rzadko kiedy...
1: Pytanie, czy prowadzący wie mniej, czy więcej, ale to jest osobna kwestia. Natomiast, ale siedzi sześciu mężczyzn i rozmawia sześcioma mężczyznami.
0: To też jest na pewno to, a proszę pamiętać o tym, że konstytucja i to myślę, że jest taka nasza podstawowa wartość mówi o tym, że kobieta i mężczyzna w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i rodzinnym no, mają być równi. Co to oznacza, że musimy zbudować takie mechanizmy, żeby te kobiety mogły w tym życiu uczestniczyć, a tymczasem my tego nie budujemy i to jest właściwie systemowe, bo też już do ostatniego wątku nawiązuję, do tego, co panie powiedziały o uczestnictwie kobiet w zarządach spółek. Proszę zwrócić uwagę właśnie to, że w spółkach prywatnych tych kobiet nie ma, ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tak? Ale nie jestem tego w stanie zrozumieć, chociaż uważam, że to jest absolutnie taki brak różnorodności, jakby godzi, że tak powiem, w sprawność takiej spółki, tak? W sprawność ekonomiczną. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w spółkach czy Skarbu Państwa, albo spółkach, które korzystają z systemu zamówień publicznych, tak? Dlatego, że ja takie mikrobadanko sobie przeprowadziłam. Zaczęłam je prowadzić jakieś 3 lata temu i przy kancelarii chyba prezesa Rady Ministrów, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych to się tam zmieniało. Jest taka komisja, która opiniuje kandydatów do organów spółek Skarbu Państwa. No i tak jak sobie to zaczęłam liczyć, to już na etapie zgłaszania zgłaszano 20-25% kobiet w stosunku do 75-80% mężczyzn. Czyli już na etapie kandydowania tych kobiet było mniej. Popatrzmy na związki sportowe. Tam jest tak samo. Tam też w większości są, w tych wszystkich organach są mężczyźni. Popatrzmy właśnie na spółki Skarbu Państwa. To jest też taki trochę paradoks, bo jak popatrzymy sobie na ten wspomniany przez panią raport Deloitte'owski, to zatrudnienie kobiet jest o tyle ciekawe, że ono jest takie trochę silosowane. I ono jest też silosowane na przykład w sektorze finansowym. Tam jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. W sektorze prawniczym jest podobnie, bo w ochronie zdrowia jest podobnie. No i teraz słyszymy o tych kobietach prezeskach? No nie. Mimo, że jakby ich jest generalnie więcej liczbowo, tak? Bardzo często mają dużo wyższe kwalifikacje, ale ich nie ma. No, co się dzieje? Gdzie one giną?
1: No, ja bym powiedziała tak. Pani Małgorzato, ja do pani teraz już się zwrócę z takim mianowicie pytaniem. Wy w Lewiatanie w ogóle od lat jakby zajmujecie się tą kwestią. Przez całe lata, no teraz już tak nie jest, niestety tego nie powiem, ale przez całe lata szefową u was była kobieta. Aczkolwiek jak się przyglądałam temu, jakby przez te wszystkie lata, z kim współpracowało na poziomie chociażby Rady Dialogu Społecznego, gdzie byli szefowie i szefowe, to miała wokół siebie samych mężczyzn. Poza nią jedną, czyli poza panią Henryką Bochniarz, byli sami mężczyźni szefami pozostałych organizacji, tak? A było ich sporo. Jest ich sporo, jeszcze więcej. Dzisiaj, jeżeli się przyjrzę na te same organizacje, to już u was jest mężczyzna. Natomiast spośród wszystkich pozostałych organizacji jest szefowa też jest tylko jedna w innej organizacji, ale też tylko jedna. Mamy 7 organizacji pracodawców i 3 związkowe. No to tak już liczby nam się tutaj zgodziła. Jesteśmy w dialogu społecznym, zaznaczamy. No i teraz ja panią zapytam o to, bo właśnie my rozmawiamy o tym, że tym szczególnym problemem nie jest jakby sama na przykład równość w pracy. Nie o tym rozmawiamy, tylko na szklany sufit, czyli właśnie awans, szansa na awans. To kto ten, bo to jest może pytanie, żeby to zdiagnozować, kto ten szklany sufit buduje? Kto go tworzy? Czy są to na przykład dotychczasowi szefowie, osoby, które piastują w jakiś sposób jakieś kierownicze stanowiska? Czy może są to sami współpracownicy, sami ludzie, inni pracownicy. Powiem, dlaczego o to pytam? Bo też te badania były. I z nich wynika,

0: że 3/4 badanych chce, woli mieć za szefa mężczyznę. O co w tym wszystkim chodzi? Pani Małgorzato, proszę.
1: Ja myślę, pani redaktor, że chcą 3/4 badanych z tego raportu, o którym pani
0: woli
1: mieć mężczyznę, bo nie mieli doświadczeń na przykład z szefową kobietą, tak? Tak mi się wydaje, tak odpowiadając zupełnie na gorąco. Pani też wspomniała o tym, że wśród organizacji pracodawców jedynie pani doktor Henryka Bochniarz była przez wiele, wiele lat taką szefową, przewodniczącą, panią prezydent czy prezydentką. Teraz jest prezydentką honorową Konfederacji Lewiatan. Jest teraz druga pani, Joanna Makowiecka-Gaca w Pracodawcach RP, tak? Faktycznie, tak. Faktycznie dość dużo dookoła tych kobiet jest mężczyzn, bo z natury rzeczy, i to chyba moja przedmówczyni powiedziała, jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że mężczyźni zajmowali zawsze kierownicze i takie zarządcze stanowiska. I myślę, że tutaj, myślę, że też młode pokolenie, takie pokolenie Zetek, będzie zupełnie inaczej na to patrzeć. Ja myślę, że to jest nasza przyszłość i te kobiety, które teraz dochodzą i uzyskują wyższe wykształcenie, mają trochę inny pogląd i inną opinię na ten temat. Dlaczego nie widzą w ogóle, my rozmawiamy, mamy takie zajęcia w ramach Akademii Budowania Przyszłości z młodymi ludźmi, ze studentami, z pracownikami pierwszych lat swojego życia zawodowego i tam są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno dziewczyny, jak i chłopaki i rozmawiamy z nimi na te tematy, jak oni widzą tą swoją karierę. To jest Akademia Budowania Przyszłości, która koncentruje się na takich, powiedzmy sobie, liderskich, przywódczych cechach. I oni nie widzą takich problemów, jakie my widzimy. Dla nich też nie jest problemem używanie feminatywów, tak? Dla nich zupełnie inaczej postrzegają swoją rolę, bardziej równouprawnioną, że mają do tego po prostu prawo, są kompetentne, są bardzo dobrze wykształcone i wydaje mi się, że ta przyszłość trochę inaczej wygląda, natomiast to, co mamy teraz, bo przecież zarówno pani redaktor, państwo, ja mamy jeszcze pewnie gdzieś aktywności zawodowej dosyć dużo przed sobą, na pewno gdzieś z 15 lat, więc musimy myśleć o sobie i teraz, czy słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, kobiety, mężczyźni też w ten sposób mogą na to patrzeć. I wydaje mi się, że faktycznie takie wsparcie legislacyjne w przepisach zdecydowanie pomoże.
0: Doskonale, że pani o tym powiedziała. I w tym momencie chcę zadać pytanie. Mianowicie dlatego, że tak ciągle się zastanawiam. A może my chcemy poprzez te rozwiązania legislacyjne zmienić coś, czego zmienić się nie da, a jak zmienimy, to będzie to dla nas społecznie zgubne. Już panie na pewno wiedzą, do czego nawiązuję. Może to będzie kij w mrowisko, ale koniecznie chcę go włożyć. Dlatego mianowicie, że tak, może przyczyną tego wszystkiego jest rola kobiety matki. Tej kobiety, która będzie rodziła dzieci, która będzie chodziła na urlop macierzyński. I umówmy się, no nie zmienimy tego. No przynajmniej nie sięgamy tak, ja przynajmniej nie sięgam tak umysłem, żebym była w stanie powiedzieć, że tak medycyna to zmieni i że to się w ogóle zmieni. Więc zakładamy, że nie. Że to w związku z tym to nie ona będzie miała, znaczy, że nie będzie mogła, nie wiem, przynajmniej przez jakiś czas swojej aktywności zawodowej brać nadgodzin, pracować w porze nocnej, być w pełni dyspozycyjną i tak dalej. A jeśli to zmienimy, to będzie to sztuczne i ta sztuczność będzie jakby podwójna. To znaczy, z jednej strony sztucznie będziemy wpychać te kobiety na te stanowiska nie dlatego, bo to u was w Lewiatanie tu dużo było o tym mowy swego czasu, dlatego o tym trochę mówię, nie dlatego, że one na to zasługują ze względu na swoje kompetencje, tylko dlatego, żeśmy stworzyli ustawę i wpisali 33% i to jest jedna sprawa, zaraz pani o tym będzie mówiła, ale z drugiej strony po prostu będzie to sztuczne, no bo doprowadzimy, nie wiem, do zapaści demograficznej, spowodujemy, że młode kobiety, co do których mamy taką nadzieję na przyszłość, powiedzą, no dobra, to ja tylko będę przebijać szklany sufit i będę zajmowała stanowiska kierownicze. No to wtedy nie będę miała dzieci, bo ten

0: Facet powie, no ja to też nie. No dobra, pani Barbaro, pani pierwsza, a później się pani odniesie do tych
1: Właściwie tak trochę się uśmiecham, tak?
0: No, tak widzę cały czas.
1: Tak, no bo tak ciągle o tej demografii i
0: no, ale ciągle to jest nasza przyszłość.
1: Znaczy i tak i nie, no bo to my korzystamy z takiego paradygmatu jakby, że nas coraz musi być więcej, nie? To może wcale nie musi, bo jak popatrzymy na cele chociażby zrównoważonego rozwoju, to ja nie wiem, czy to przeludnienie Ziemi to jest takie dobre, nie? No ale to tak trochę anegdotycznie.
0: No, ale to może gdzieś indziej jest przeludnienie niż u nas.
1: No,
0: zaryzykujmy tą tezę.
1: I tak i nie, ale trzeba by było się też nad tym zastanowić, dlaczego my obciążamy tylko i wyłącznie kobietę w pewnym sensie winą, tak, za dzietność. Może powinniśmy się zastanowić, że coś w tym naszym państwie nie działa. W tej naszej 20. gospodarce świata, tak? A poza tym mi się wydaje, że też stworzenie warunków dobrych to jest to, na co my się umówimy. Jeżeli my traktujemy, bo do tej pory, mimo że zakaz, nie wiem, pytania kobiet o życie rodzinne, o plany, jakby powiedzmy reprodukcyjne, jest zakazane od lat bardzo wielu, ono się ciągle pojawia i pojawia się w rekrutacjach do tak zwanych najlepszych spółek w Polsce i to spółek Skarbu Państwa na przykład. Wiem, bo rozmawiam z osobami i uczę osoby i mi mówią, tak?
0: A ja też mam taki i nawet muszę coś tutaj dodać, jakby nie wiem, co pani by na to powiedziała, bo też się spotkałam z czymś takim, że to może źle, że takie pytanie nie pada. Bo gdyby takie pytanie padło, to może ta kobieta mogłaby odpowiedzieć, a ja już mam dwoje dzieci, jakby dziękuję, albo ma się kto nimi zająć i też jest okej, a tak to nawet nie ma szansa w głowie tego rekrutera i tak stoi, że to będzie.
1: Ja tak sobie myślę, że może i dobrze, że ono by padło, tylko zależy, co my byśmy z nim zrobili. Nie?
0: No właśnie o tym mówię.
1: Bo jeżeli my jesteśmy na przykład, spółką publiczną, powinniśmy powiedzieć, okej, pani planuje dzieci, to zapraszamy. To właśnie u nas jest to miejsce, gdzie pani te dzieci może bezpiecznie urodzić i bezpiecznie wychować, tak? Być może my powinniśmy w tym kierunku iść. No a my niestety skupiamy się na takim bardzo liberalnym podejściu, jakby skupionym na kosztach, skupionym na zysku, tak?
0: Tak.
1: Więc może nie ma tutaj w naszym kraju miejsca po prostu na to, żeby te dzieci się rodziły, tak? A może to też strasznie to zabrzmiało.
0: Ja myślę, że w tym miejscu musimy zdradzić pewną tajemnicę, żeby nas ktoś tutaj o coś nie posądził. No taką prywatną. No powiedzmy, że mamy dzieci, no żeby było jasne.
1: Mamy dzieci, żeby było jasne. No.
0: Ktoś nie powiedział. Dobrze,
1: może jakoś tam się bardzo nie przyczyniłyśmy do wzrostu dzietności, tak? Ale żeby nie było.
0: Dobrze. To teraz...
1: Ale mi się wydaje, że kończąc, tak, to też chyba zależy, na co się umawiamy, tak? Zależy, na co się umawiamy. Czy się umawiamy na to, że okej, kobieto, mężczyzno, jeżeli chcecie mieć dzieci, to my jako państwo będziemy cię wspierać. I to nie tylko finansowo.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, ale nie wspierać, że dostaniesz właśnie o to chodzi.
1: Nie tylko 800+, chociaż 800+ to chyba też jest za mało, myślę. To też może być niepopularne. Ale może rozbudowując właśnie usługi publiczne, rozbudowując po prostu też w ogóle takie myślenie o tym, że chcemy mieć dzieci, szanujemy te dzieci.
0: Pani kiedyś młodych studentów na przykład, czy oni bardziej by chcieli 800+, czy żłobek w miejscu pracy?
1: Wie pani, nie, dlatego że studenci przeważnie nie mają dzieci. Bardzo mało...
0: Ale nie myślą o tym w ogóle
1: jeszcze o tym nie myślą, to nie jest ten wiek, bo tak szczerze powiedziawszy, jak ja miałam te 18-19 lat, to też jakby niespecjalnie to do mnie...
0: 24 już mogą też mieć. No.
1: No ale tu już nie ma takich studentów 24, bo tak 23 kończą studia, no bo to jest te wcześniejsze roczniki, które poszły jak miały 6 lat do szkoły, nie? Więc,
0: a no może teraz,
1: więc
0: no, ale ogólnie...
1: Kończą
0: 24,
1: tak naprawdę bardzo młode dzieci, które jeszcze, bardzo młode osoby, przepraszam, które jeszcze...
0: Jasne, które jeszcze mieszkają z rodzicami, bardzo, bo to nam też średnia
1: tak,
0: pokazuje.
1: Czasami tak.
0: Dobrze, nie? To teraz pytanie, ja bym chciała zadać jeszcze pani Małgorzacie o te procenty, o których powiedziałam. To znaczy o tym, że może to jest sztuczne tworzenie, no bo może te kobiety się po prostu powinny przebijać swoimi kompetencjami, umiejętnościami rozmaitymi innymi, poza takimi stricte kompetencjami i tyle. I to by było czyste.
2: No to ja powiem tak od razu. mam dwójkę dzieci.

0: dzieci.
1: Także idziemy dalej.
0: Również się przyczyniłam w jakiś sposób i też to nie było łatwe. I myślę, że zaraz odpowiem na pytanie pani redaktor. Ja myślę, że ta sieć żłobków i te żłobki w miejscu pracy albo wsparcie i pokazanie właśnie przez spółki Skarbu Państwa, że taki model jest dobry i przyjdź do nas, bądź młodą mamą i my zapewnimy ci właśnie te warunki takie, które potrzebujesz, żeby ta demografia u nas się polepszyła. Ja myślę, że to jest bardzo duży problem, to co się dzieje teraz i nie ma tego kształtu rodziny, tego jakiegoś obrazu pozytywnego rodziny, że fajnie jest mieć dzieci, fajnie być razem i mieć tą, jak gdyby tą gromadę koło siebie.
2: Powiedziała przedstawiciel organizacji pracodawców.
0: Dobrze, ale to nic.
3: Ja bym jeszcze powiedział, muszę to powiedzieć, bo gdyby tu siedzieli mężczyźni, to pewnie ta kwestia o tych dzieciach w ogóle by nie padła, tak? A do kobiet zawsze jest jakby przypięta ta kwestia tych dzieci.
2: Ja też dlatego tak zapytałam.
3: No właśnie. I to jest w sumie trochę smutne, bo my ich nie pytamy, tak? Czy opiekują się dziećmi?
2: Ja bym zapytała, dlaczego tylko 11% chodzi na urlopy tacierzyńskie. O, tak bym zapytała na przykład.
0: A wracając do tych procentów, czyli 33% w radach nadzorczych i w zarządach. Mi się wydaje, że tak. I to nie jest nic sztucznego. I wydaje się, że jednak to, że częstokroć właśnie rady nadzorcze, które mają w swoich kompetencjach mianowanie członków, członkiń zarządów, mówią, że ta osoba nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia i nie ma odpowiednich kompetencji. Więc to znowu jest takie zamknięte koło, tak? Bo gdzie miałaby nabyć te kompetencje doświadczenie, jeżeli nigdy nie była awansowana?
2: Tak jak było z tym doświadczeniem, idziesz do pracy, musisz mieć 5 lat doświadczenia i dopiero zaczynać.
0: Myślę, że to wsparcie, słuchajcie państwo, to 5 projektów tej ustawy przeszło przez naszego ustawodawcę, tak? Mm-hmm. Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się tym, bo nikt nie chciał się tym zająć.
2: No dobrze,
0: tak?
2: Ale...
0: Więc i teraz...
2: No mamy, ja się tylko boję w tym momencie, żeby mężczyźni nie powiedzieli dobrze, tak żeby trochę żartobliwie rozładować ten temat, który w gruncie rzeczy no, może być nawet ciężki dla kobiet, którym się nie udaje tego szklanego sufitu przebić, żeby nie mężczyźni nie powiedzieli, że to zapiszmy, że oni 67% muszą zajmować w tych wszystkich radach nadzorczych. Dobrze, a jak się panie na mnie popatrzyły, dziękuję uprzejmie dr Barbara Godlewska-Bujok i Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, były gośćmi audycji Kapitał Praca. Dziękuję, a na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
4: Kapitał i Praca. Powtórka programu. Zamieszkania.
5: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, autor książki System Białoruś, uwolniony wiosną więzień Łukaszenki. Był w Grodnie, a dziś jest naszym gościem w studiu w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry też słuchaczom Polskiego Radia 24, tym, którzy słyszą nas przez aplikację Polskie Radio i widzą na kanale YouTube Polskiego Radia 24. Powiem to pewnie w imieniu wszystkich. Dobrze pana widzieć.
6: Dziękuję, bardzo mi też dobrze jest być w Polskim Radiu 24.
5: A wracając do pana notatki o tych kilku dniach w Grodnie, naprawdę jest tam plac, który nazywa się Sowiecki?
6: Na Białorusi nadal jest nazewnictwo, które zostało wprowadzone w czasach sowieckich, więc jest pomnik Lenina, jest plac Sowiecki, jest ulica Dzierżyńskiego, przy której ja mieszkam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
5: Poczobut przy ulicy Dzierżyńskiego. A plac Stalina albo pomnik też

0: Jest?
1: Pomniki Stalina są na Białorusi, w Grodnie dzięki Panu Bogu nie ma.
0: A plac Łukaszenki?
1: Na razie nie ma. Znaczy, ja nie wykluczam, że może się pojawi, biorąc pod uwagę atmosferę w kraju, ale na razie nie ma. No, ale nie ma z tego powodu, że to raczej Aleksander Grygoryś na razie nie jest gotów do tego emocjonalnie, wewnętrznie, a gdyby chciał, to by już dawno były te place.
0: Czy to oznacza, że całe miasto tak naprawdę jest elementem propagandy historycznej, tej polityki historycznej prowadzonej przez Białoruś? Czy właściwie już nikt na to nie zwraca uwagi i te nazwy wymienia troszeczkę bez, no bez takiego głębszego wglądu w to, co to oznacza?
1: Znaczy, bez głębszego wglądu w to, co znaczy. To po prostu część jest krajobrazu. Kiedy przyjechałem do Grodna, teraz, no to wszędzie było czerwono-zielono bardzo, czyli w tych kolorach flagi państwowej białoruskiej. Bardzo dużo flag w mieście wisi, a ludzie ich już nie widzą. Bo takie wrażenie ja miałem, że jest jakieś święto, o którym nie znam, że będzie jakieś święto państwowe za chwilę. Ale okazało się, że teraz każdy dzień na Białorusi jest świętem. Państwowym.
0: No, ale wiemy wszyscy, że uparł się pan, że będzie tam dalej mieszkał. To więc przyjrzymy się temu pana Grodnu bliżej. Znajomi opowiadali, że białoruskie miasta są znane z czystości, że są tak elegancko wysprzątane. I zawsze się zastanawiałam, jak to jest. Czy ludzie się po prostu boją śmiecić, bo kary są surowe, czy tam są sprawne usługi publiczne?
1: Znaczy, ja myślę, że jedno i drugie i trzecie, ale znaczy, z punktu widzenia Polski, no to wyglądają normalnie te miasta. No graffiti nie ma. A graffiti nie ma z tego powodu, że są bardzo surowe kary, można do więzienia pójść, więc no i monitoring umożliwia skuteczną walkę, jeżeli nie daj Boże gdzieś coś stanie się, ktoś coś namaluje. Więc na tym polega różnica. No, w Polsce jest bardzo dużo graffiti na ulicach, na Białorusi tego nie ma, a już czystość jest taka no, porównywalna. To jest mniej więcej to samo.
0: A ja rozumiem, że na murach raczej nie pojawiają się napisy wolność albo uwolnić poczobuta, ale nawet jakbym narysowała serduszko, to też za to są kary?
1: Tak, oczywiście. No, trzeba byłoby pofarbować budynek na nowo. No, tych pieniędzy sfinansować. Więc ja myślę, że to jest skuteczne działanie, które, mówię, biorąc pod uwagę ilość służb na Białorusi, biorąc pod uwagę monitoring i tak dalej, no to bardzo sprawnie w tym są. Służby białoruskie działają bardzo sprawnie w różnych kierunkach.
0: W tym kłopot. Jeśli mają państwo pytania do naszego gościa, to zachęcam. Adres zamieszkania małpapolskieradio.pl. Ale przez 5 lat przebywał pan pod innymi adresami. Areszt w Mińsku, więzienie w Żodzinie, łagier w Nowopołocku i to nie są wszystkie.
1: Tak, ale jeszcze wszystkie w Grodnie było, tak?
0: No właśnie, jeszcze w Grodnie. To wszystko ponure miejsca i mam wrażenie, że nawet łagier nie oddaje do końca rzeczywistości, bo tam są ludzie torturowani i oni tam umierają. I zastanawiałam się, czy można to porównać do więzień stalinowskich w Polsce, a może nawet do obozów koncentracyjnych, tylko że bez komór gazowych.
1: Znaczy nie, no ja tak daleko w analogiach bym nie poszedł, jednak no, to nie jest gulag. Tak, to są bardzo ciężkie warunki, to są warunki, które z punktu widzenia, nie wiem, europejskiego, no to są niedopuszczalne, ale to jednak nie są obozy śmierci. No.
0: No ale opowiadał pan, że w wywiadach, między innymi w Gazecie Wyborczej, że wiele miesięcy spędził przy otwartym oknie, niezależnie od pory roku, w pomieszczeniu, gdzie nie było nic poza deskami do spania. No to każdy tak jest traktowany, czy tylko specjalni goście?
1: No, znaczy, no raczej specjalni goście, ale trafić do tej kategorii jest bardzo łatwo w obozie. I to nieważne jest, czy ty jesteś więźniem politycznym i ty z racji tego, że jesteś skazany za przestępstwo polityczne, no to jesteś tak traktowany, albo ty jesteś więźniem kryminalnym, który chce mieć swoje zdanie i się zachowuje tam jakąś godność ludzką w tych warunkach i w ten sposób ściąga na siebie uwagę służby więziennej. I jeżeli

0: Służba więzienna kogoś kwalifikuje jako osobę, która sprawia im jakiekolwiek problemy, no to wtedy zaczyna się praca wychowawcza w postaci przetrzymywania w karcerze, w postaci wtrącenia do PKT, czyli do czegoś, co można nazwać więzieniem na terenie obozu. I tam są bardzo, bardzo trudne warunki. Ludzie będąc w obozie boją się tego więzienia.
1: Tej kary w karze.
0: Dokładnie.
1: A jak pan to przetrwał?
0: No, jakoś tam sobie radziłem. No nie wiem, trudno mi tam często to na to pytanie odpowiedzieć. No jakby ja moralnie do tego byłem przygotowany. I znaczy to na pewno wpłynęło. No oprócz tego ja przez wiele lat pracowałem dziennikarzem, opisywałem i te wszystkie sztuczki, które oni stosują, to naprawdę tak nic nowego. Nowe jest to, że zastosowano to na szeroką skalę. Wcześniej podobne represje w trakcie odbywania kary, one były stosowane wobec liderów świata przestępczego, wobec osób, które popełniły ciężkie przestępstwa. No i odpowiednio nikt za bardzo nie przejmował się ich losem, jeżeli chodzi o opinię publiczną i tak dalej. No a po 20 roku to zostało zastosowane na szeroką skalę w stosunku do więźniów politycznych. Ten mechanizm, który oni wcześniej odpracowali, właśnie dodatkowo represjonując osoby ze świata przestępczego.
1: Tak, pamiętam, że pan kiedyś pisał w swojej korespondencji dla Gazety Wyborczej jeszcze przed uwięzieniem, że Łukaszenka zlikwidował konkurencję, po prostu pozbywając się mafii w Białorusi. Ale wróćmy na wolność, możemy? Z przyjemnością. Do Grodna. Po 5 latach miasto okazało się dokładnie takie samo, jak było? Czy zmieniło się na lepsze, gorsze?
0: Czy było w czymś takie samo, w czymś się zmieniło? Już mówiłem o tych dominujących kolorach, ale to wynika nie z jakby woli mieszkańców, tylko z działań władz po prostu. Wszędzie, gdzie się da, jest zatknięta czerwona, zielona flaga i powiewa. I jeżeli to ona jest na domach mieszkalnych, to wyznaczona jest specjalna osoba, która odpowiada, żeby ta flaga była. Jeżeli ta flaga wygląda jakoś nie tak, jak ma wyglądać, no to ta osoba może zostać ukarana w jakiś sposób. Więc jakby mechanizm ideologiczny no, na pewno pracuje. To się rzuca w oczy. No oprócz tego wcześniej, jeżeli przechodziłem przez centrum miasta, no nie było takiego wypadku, żebym ja nie zobaczył jakiejś znajomej twarzy. No teraz przechodziłem i nie widziałem znajomych
1: no,
0: twarzy.
1: No gdzie oni są?
0: Wyjechali. No bardzo dużo osób wyjechało i to wyjechały osoby, które były zauważalne w mieście, osoby, które były znane, tworzyły jakby no nastrój Grodna. Więc to jest na pewno cios dla miasta, że tyle ludzi wyjechało.
1: No tak pomyślałam, że też dla pana. Będzie pan tam mieszkał, ale taki trochę osamotniony?
0: Znaczy, no, jest Związek Polaków. Są ludzie, których znam, z którymi razem prowadzimy działalność. To pozostało, to się nie zmieniło. Owszem, ograniczone zostały warunki tej działalności. Inaczej troszkę wygląda rzeczywistość. Odpowiednio no, organizacja ma się dostosować do tej rzeczywistości, która wygląda inaczej, czyli ograniczone zostały możliwości, ale to nadal jest. To nadal jest autentyczna, niezależna polska organizacja,
1: która uczy dzieci polskiego.
0: Dokładnie, która przetrwała ciężkie lata i jest po ciężkich doświadczeniach, ale nadal pozostaje tą samą organizacją.
1: Wiem, że w czasie tych 5 lat w więzieniu w Łagrze miał pan kontakt ze strony żony, listy, a później wreszcie spotkaliście się. Pana żona, pani Oksana Poczobut, te 5 lat spędziła w Grodnie. To życie dla niej, pomijając pana nieobecność, w tym mieście było zauważalnie gorsze, lepsze?
0: Nie, no, lepsze nie można powiedzieć, bo to wszystko przecież cała ta historia, która dotyczyła mnie, ale też dotyczyła setek innych osób, te represje, to było zauważalne, odczuwalne, jak ludzie znikali, bo albo to wyjeżdżali, albo to zostawali aresztowani i ten strach,

0: panował w społeczeństwie. No to jest takie no, wielkie traumatyczne doświadczenie. Kiedy byłem w Grodnie w naszej szkole, rozmawiałem z naszymi nauczycielkami, oni mówili, że nas aresztowali wiosną 21 roku. Więc szkoły te nasze społeczne z rozpędu jeszcze działały do końca roku szkolnego. Później następują letnie ferie. W trakcie tych letnich ferii masowo są wzywani nauczyciele, uczniowie, rodzice na przesłuchania w ramach tej dużej sprawy karnej, która w stosunku do nas toczy się. Przychodzi wrzesień miesiąc i mówię, my nie wiemy, czy te dzieci wrócą na zajęcia, czy nie wrócą. I w takim, no, w takim napięciu czekają. No i wracają niemal wszyscy. Bardzo mało osób zabrało swoje dzieci. Później w trakcie roku szkolnego odbywa się rewizja, zabierają sprzęt, a to już drugi raz, bo z początku w ramach naszej sprawy karnej, później dodatkową sprawę karną wszczęli i znowu zabierają sprzęt. Jest przerwa w działalności szkoły społecznej w Grodnie na kilka dni. I później znowu nie jest niewiadomo, czy przyjdą, czy nie przyjdą. I znowu przychodzą.
1: Stałe napięcie.
0: Dokładnie. No i ta determinacja ludzi, to poświęcenie ludzi no spowodowało, że Związek Polaków jest dzisiaj jedyną organizacją, która tam przetrwała. Owszem, to nie da się porównać działalności Związku Polaków sprzed 21 roku, bo 21 rok dla nas jest takim wodorozdziałem z tym, co jest teraz. No to jest ograniczone czerwonymi liniami bardzo mocno, ale razem z tym to jest niezależna od władz organizacja, która prowadzi działalność, dostosowując się do tego, co nazywam totalitaryzm bez pięciu minut, bo pięć tak. minut to jest właśnie to, co różni jakby od pełnego totalitaryzmu, że ten system jeszcze nie został domknięty, ale no... Nie wiem, czy zostanie
1: nie wiem,
0: on
1: czy
0: domknięty.
1: Pięć, może minuta. Ale my nie będziemy rozmawiać o absurdalnych zarzutach, jakie są kierowane wobec Związku Polaków na Białorusi, bo nie ma powodu poświęcać im czasu. To są wymysły. Zastanawiam się, czy w Grodnie ludzie się uśmiechają do siebie na ulicy.
0: Tak, znaczy, wie pani, no... Człowiek jest taką istotą, która się przyzwyczaja do wszystkiego. Ja w więzieniu też się uśmiechałem.
1: Uśmiechał się pan?
0: Oczywiście. I były momenty, kiedy się uśmiechałem i nie miałem z tym problemu. I generalnie uważałem, że taka no, ponurość, że trzeba szukać coś pozytywnego i jakby no, dobry nastrój starać się utrzymać, nie zważając na całą tą otoczkę. To samo jest tam. I koncerty, które organizuje czasem władza, one gromadzą tysiące ludzi, ale to nie wynika z ich akceptacji dla tego, co robi władza, tylko jest poszukiwania właśnie możliwości wyrwać się z tej szarej, ponurej rzeczywistości, gdzie człowiek jest po prostu sprowadzony do jakiegoś narzędzia, na którym władza gra.
1: A to jest tak, że... Bo ja próbuję sobie wyobrazić to życie w Białorusi i czy to jest trochę tak jak w PRL-u w Polsce, kiedy... Było szaro, było biednie, ale każdy miał zapewnioną pracę, każdy miał zapewnioną jakąś niską emeryturę i takie było poczucie no, słabego, szarego, ale jednak bezpieczeństwa. Czy tak jest w Białorusi?
0: Znaczy, władza próbuje wytworzyć właśnie, że jest poczucie bezpieczeństwa. Razem z tym każdy człowiek sobie zdaje, że jest przed władzą, jest bezsilny, no, że jest ubezwłasnowolniony tak naprawdę. I to jest wielka krzywda, która robi się temu społeczeństwu, dlatego że my wiemy, że wcześniej czy później przyjdą czasy, kiedy trzeba być aktywnym, trzeba działać i trzeba jakby być kreatywnym. No a ten przekaz, który dostaje społeczeństwo białoruskie, dzisiaj to trzeba być pokornym, trzeba być stać w tłumie i się nie wyróżniać i robić dokładnie to, co tobie kazali. I na tym polega ta różnica. I to każda dyktatura, ona właśnie przegrywa z wolnym społeczeństwem w konkurencji. No. Dlatego, że jednak wolny człowiek jest bardziej wydajny, jest w stanie więcej zrobić, jest bardziej zaangażowany niż ten, który pracuje z powodu tego, że jego się tam zmusza do tego. No. Także moim zdaniem ta generalnie dyktatura i reżim, one są niekonkurencyjne w dzisiejszych warunkach. I to, że kierunek emigracji jest na zachód bardzo popularny,

0: Czarne na Białorusi, to pokazuje, że władza przegrywa tą konkurencję. No i musi jakieś sztuczne bariery tworzyć, wytwarzać różnego rodzaju sztuczne bariery. Albo z kolei już próbuje przyciągać ludzi z Azji do pracy. No była słynna akcja, kiedy ściągnięto Uzbeków, no a po chwili się okazało, że dla Uzbeków te warunki białoruskie są nieodpowiadają, że oni wolą pracować w Rosji, bo w Rosji, nawet w tej, która prowadzi wojnę i która ma problemy gospodarcze, wypłaty są większe niż na Białorusi. Także wot taka to sytuacja.
1: No pojawiają się te historie nawet Rosjan, którzy skuszeni białoruskim spokojem i stabilnością, następnie rozczarowani wyjeżdżają, bo okazuje się, że jest biednie.
0: Dokładnie, no była głośna sytuacja z rodziną z Niemiec. Która przyjechała z powodu tam, że tam jest LGBT propaganda, no to nie mieli LGBT propagandy, ale po tam kilku latach uznali, że jednak lepiej tam z propagandą, no bo...
1: Bo jest za co żyć za to.
0: Dokładnie.
1: A istnieje w ogóle tak w mieście widoczna białoruska nowoczesność? Nie wiem, jakieś wieżowce, jakieś...
0: Tak, znaczy jeżeli byśmy rozmawiali w Mińsku, no to na pierwszy rzut oka, jeżeli wziąć, jakby jeżeli nie zwracać uwagę na tą natarczywą propagandę, kiedy na billboardach jest nie reklama, tylko hasła patriotyczne i tak dalej, to billboardy są, ale i są bardzo tak ładnie zrobione, ale tam jest hasła patriotyczne.
1: A co, jakie to są hasła patriotyczne?
0: No, że Białoruś, znaczy zdjęcia wojska białoruskiego są o tym, że jest porządek, że milicja chroni tam i tak dalej. Ja teraz nie będę potrafił tych haseł powtórzyć z tego powodu, że ja ich przez tydzień obserwowałem, ale tak w pamięci mi nie utkwiły. Ja wiedziałem, że jest propaganda i tyle.
1: To słabe te hasła, jak nie wpadają tak w pamięć. Mogą państwo wybrać się do muzeum choćby plakatu w Warszawie i tam te stare plakaty z tymi hasłami też wiszą. Można sobie obejrzeć, jak to kiedyś było i wyobrażać, jak to jest teraz w Mińsku. A w ogóle Mińsk bardzo różni się od Grodna dla zwykłego mieszkańca. Inaczej się mieszka w tych dwóch miastach.
0: No, oczywiście. No,
1: dlaczego?
0: Znaczy Mińsk to jest... metropolia. Mińsk, znaczy na Białorusi gdzieś jest tam 8-9 milionów mieszkańców. Tam można dyskutować ile, dlatego że bardzo dużo wyjechało i moim zdaniem te statystyki nie do końca odzwierciedlają tam rzeczywisty stan rzeczy. Więc 8-9 milionów mieszkańców i Mińsk to około 2 milionów. Czyli każdy, no, czwarty może być mieszkaniec Białorusi mieszka w stolicy. Generalnie Białorusini w większości to są dzisiaj mieszkańcy miast. Wszyscy to już mniejszość, taka zauważalna mniejszość. I Mińsk jest bardzo nowoczesny, bardzo rozbudowany, bardzo czysty. Także no, Grodno też jest, ale ono jest na 300 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest takie no, znowuż duże miasto. I odpowiednio, znaczy te wieżowce, one nie są takie duże jak w Mińsku.
1: Wiemy, że ta decyzja o powrocie do Grodna jest zapadła i będzie zrealizowana. Jest coś, za czym w tym mieście pan tęsknił i co będzie radością dla pana, gdy będzie znaczy, pan tam mieszkał?
0: To jest uczucie, że się jest u siebie. No. Tam się urodziłem. Grodzieńszczyzna jest moją ojczyzną. Ja czuję się z nią związany i tam jestem u siebie. I tam są ludzie, którzy są dla mnie ważni, tam moja rodzina, tam groby moich przodków, no i tak dalej. Milion różnych nici, które wiążą człowieka z miejscem urodzenia.
1: Myślę, że wszyscy, którzy mają doświadczenie niechcianej w gruncie rzeczy emigracji, nasi słuchacze też mogą zrozumieć tę opowieść. Nie wiem, czy pan pamięta, ale był kiedyś taki film z 1969 roku. Nazywał się Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. I to było o wycieczce Amerykanów po Europie. I mam wrażenie, że jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Sopocie, to była wycieczka Andrzeja Poczobuta po Polsce przez ostatnie miesiące. Galopada po naszych miastach i miasteczkach. I zastanawiam się, czy w ogóle miał pan szansę coś dostrzec przez ten tłum fanów, wielbicieli, kwiatów, bukietów, zobaczyć Polskę w ogóle.
0: No mi się wydaje, że zobaczyłem Polskę.
1: Tak? I co tak. Pan zobaczył?
0: znaczy no kraj dobrych ludzi, no i bardzo

0: Znaczy, mi się wydaje, że to o tym już kilkakrotnie mówiłem, o tym, że nie doceniają, nie do końca doceniają ludzie to, co mają. I znaczy, jeżeli spojrzeć nawet na Polskę nie tylko z perspektywy Białorusi, bo z perspektywy Białorusi no zrozumiałe, jak to wygląda, ale nawet z perspektywy, nie wiem, krajów bałtyckich, czy Bułgarii, czy Rumunii, to my zobaczymy historię sukcesu jednak. Hmm. Zobaczymy, że dynamicznie się rozwija gospodarka. Zobaczymy, że kraj ma aspiracje dzisiaj do bycia w G20 i tak dalej. I że to są sukcesy i przykład innych państw wschodnich, nie wiem, Węgier na przykład, czy wspomniane już Bułgarii, on dowodzi, że tak wcale być nie musiało, bo jakby jeżeli my traktujemy to, co dzisiaj ma Polska, że tak właśnie musiało być, to nie, tak nie musiało być. I to jest sukces i ten sukces należy docenić. A docenić jego można w porównaniu. Oczywiście, znaczy jeżeli my spojrzymy na Polskę, no to drogi na zachód już dawno były bardzo dobre, a droga na przykład do Grodna, czyli do Kuźnicy Białostockiej przez wiele, wiele lat była taka sobie, delikatnie mówiąc, bo jej znaczenie po prostu nie jest, Polacy mają, postrzegają wszystko przez pryzmat zachodu, ale porównują, no wiadomo, że porównują do najlepszych, do państw, które są najlepsze i które miały najwięcej czasu, żeby urządzić sobie normalne życie. No Polska tyle czasu niestety z powodów historycznych nie miała, ale w tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele, no to jest sukces moim zdaniem. I ten sukces nie zawsze jest doceniany.
1: Tak, to prawda, to prawda. Na co dzień jednak wolimy się frustrować. Centrum Praw Człowieka w Jasna prowadzi listę więźniów, więźniarek politycznych. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tego tematu. I można do nich napisać. Strona to spring96.org. Strona jest po angielsku również. Można napisać, Wiasna przetłumaczy państwa pocztówkę i ją po prostu wyśle. Zastanawiam się, czy te pocztówki dochodzą.
0: Nie dochodzą, ale trafiają do obozu i są sygnałem dla administracji, że jest zainteresowanie losem tego więźnia. Wszystko, co w ciągu tych wszystkich lat robiła administracja więzienna w stosunku do politycznych więźniów, to przekonywała, że o nich wszyscy, że o nas wszyscy zapomnieli i tak dalej. I taki sygnał, taki list, on na pewno jest jak uścisk przyjaciela w trudnej sytuacji.
1: spring96.org. Zachęcam państwa, napiszcie do któregoś więźnia lub więźniarki. Można wybrać, do kogo piszecie i od serca coś skrobnąć kilka słów. A z nami był Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, były już, hura, więzień Łukaszenki, mieszkaniec Grodna. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rosja może próbować ograniczonych uderzeń na infrastrukturę krytyczną państw NATO, ale tak, by nie doprowadzić do otwartej wojny, uważa dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w ten sposób skomentował czwartkowe wystąpienie premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił w Sejmie o ryzyku rosyjskich uderzeń, później przedstawionych jako przypadkowe.
1: To mogą być ataki hybrydowe bardziej poważne niż te, które obserwowaliśmy dotąd. To mogą być ataki bezpośrednie, także przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, pocisków manewrujących. Na przykład wysadzić linie przesyłowe, które zasilają dużą aglomerację, albo na przykład na jakiś obiekt, powiedzmy port, czy gazoport, czy rafinerię, spadnie na przykład salwa pocisków manewrujących.
0: Doktor Piekarski dodaje, że takie ataki nie oznaczają otwartej wojny z NATO i że Moskwie chodzi o wywarcie presji na państwa sojuszu, by ograniczyć pomoc dla Ukrainy. Z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja: Polska nie musi bać się wojny. Na konwencji podsumowującej 1000 dni lewicy w rządzie przypomniał o rekordowych wydatkach na zbrojenia. Minister Gawkowski mówił o programie SAFE, z którego m.in. Gdyńska Stocznia buduje największe w historii okręty wojenne w Polsce.
2: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
3: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
2: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica, wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
4: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska, masz płacić tu podatki, bo to jest państwo polskie.
2: Lewica ostrzega, że te plany, jak i jej osiągnięcia, trafią do kosza, jeśli do władzy dojdzie prawica. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Nadchodzą zmiany dla osób z niepełnosprawnościami. Po przyjęciu przez Sejm ustawy o asystencji osobistej niepełnosprawny sam będzie mógł wybrać asystenta, a wsparcie będzie przyznawane indywidualnie, także jeśli chodzi o wymiar godzin. Ustawa trafi teraz do Senatu. Przedłużające się prace nad projektem sprawiły, że zmiany wejdą w życie od 2028 roku. Nowe regulacje będą miały wpływ na jakość życia 100 tysięcy osób i ich rodzin, podkreśla pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora.
5: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
0: Zapisy ustawy o asystencji osobistej wprowadzi w życie powiat, gmina lub organizacja pozarządowa wpisana w odpowiedni rejestr.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ostatni weekend astronomicznego lata przyciągnął tłumy nad polskie morze. Jednym z powodów jest fakt, że wkrótce nie będzie już tak ciepło.
7: Przyjechaliśmy dzisiaj właśnie w odwiedziny, żeby pożegnać sezon. Poopalamy się troszeczkę.
8: Klimat, wszystko bardzo ładnie, podoba nam się.
9: Pogoda przede wszystkim.
8: A i pogoda.
9: Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień.
0: Astronomiczna jesień rozpocznie się już w najbliższą środę. Na towarzyszącą jej zmianę czasu z letniego na zimowy poczekamy do nocy z 24 na 25 października. A na koniec Rzym. Po 6 latach przerwy na kulturalną mapę wiecznego miasta wraca Teatro Eliseo. Historyczna scena przy Via Nazionale działa od 1900 roku. Przez jej deski przewinęli się najwięksi włoscy aktorzy.
10: Teatr został zamknięty w 2020 roku. Teraz wznawia działalność dzięki nowemu dyrektorowi artystycznemu, który wydzierżawił obiekt na najbliższy sezon. Czym jest ponowne otwarcie?

0: teatru, oddanie tego miejsca miastu to wielkie święto, które powinniśmy przeżywać bez polemik dotyczących przeszłości. Wiemy, że robienie teatru jest być może jednym z najbardziej ryzykownych zawodów, jakie można wykonywać, mówi Alessandro Longobardi. Na najbliższe pół roku zaplanowano 14 spektakli. Piccolo Eliseo otworzy sezon 2 października, a główna scena 28 spektaklem Dylan Dog Horror Show. Umowa na prowadzenie teatru obowiązuje przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Do rana opady deszczu na północy Polski. Nad ranem na Podkarpaciu kierowcy powinni uważać na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Popada też w ciągu dnia, mogą się też pojawić burze i opady gradu. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie.
2: Powtórka programu. Polskim Radiu 24.
3: W Polskim Radiu 24 teraz spoglądamy na mobilność, ale tym ciekawszy jest to temat, jeśli spojrzymy na to, jak kształtują się ceny na stacjach benzynowych. Zmiana klimatu i Patryk Michalski.
4: Zmiana klimatu.
5: Dzień dobry Państwu, Patryk Michalski. W sobotni poranek przygotowałem dla Państwa najciekawsze fragmenty naszych rozmów o klimacie z tego tygodnia. A zaczniemy od Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczął się w minioną środę i potrwa do wtorku. Niemal każda i każdy z nas przemieszcza się przecież codziennie do pracy, szkoły, na uczelnie, trening, zakupy i spotkania ze znajomymi. Nasze wybory dotyczące środka transportu na co dzień mają wpływ na hałas, korki czy powietrze, którym oddychamy w miastach. Hasło tegorocznego Tygodnia Mobilności to mobilność dla każdego, o czym rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Maciejem Florczakiem.
6: Przez te ostatnie lata dużo mówiliśmy o tym, że mobilność, transport powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast no, my się w tej chwili jako społeczeństwo starzejemy, więc ta mobilność musi być coraz bardziej dostępna także dla osób z ograniczoną mobilnością, tą taką własną fizyczną. Tak? To są nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby starsze. Matka czy ojciec, który idzie z wózkiem po mieście, to też jest osoba, która ma tą mobilność ograniczoną. Tak?
5: Tak, i tu nasuwa nam się wiele aspektów ułatwiania tej mobilności. Czy to na przykład budowa przejść na ziemnych zamiast przejść podziemnych, czy budowa krawędzi przystankowych, które ułatwiają wejście do autobusu. To jest bardzo wiele elementów, które składają się na tę mobilność dla każdego.
6: To jest także tabor niskopodłogowy. Nie da się niestety tutaj tej mobilności dla wszystkich osiągnąć hasłami, jakimiś akcjami, postami na Facebooku czy na jakimś innym portalu, tylko trzeba fizycznie, faktycznie o tą dostępność dla wszystkich dbać. To są ciężkie często inwestycje po prostu infrastrukturalne, tak, które kosztują.
5: Ja to hasło interpretuję jeszcze w ten sposób, że ta mobilność ma być dla każdego, niezależnie w jaki sposób po mieście się porusza. Czy samochodem, czy komunikacją miejską, czy rowerem, hulajnogami elektrycznymi, na rolkach. Ostatnio tych urządzeń wiele się w przestrzeni miejskiej pojawiło. Jak tutaj zmieniło się myślenie o mobilności, na przykład jeśli chodzi o rowerzystów, bo ja sam jestem takim codziennym rowerzystą, który codziennie do pracy dojeżdża na dwóch kółkach.
6: Jeśli chodzi o rowerzystów, też nie obejdziemy bez infrastruktury. Tak, w tej chwili ta się buduje nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Ona oczywiście ma takie dwa aspekty. Jeden to jest taki ten bardziej turystyczny, czyli te wszelkie szlaki, Eurovelo, Greenvelo, które są po Polsce budowane. No ale w mieście ta infrastruktura budowana jest też do innych potrzeb, nie tylko rekreacyjnych, ale też do takich codziennych dojazdów, no bo bez niej po prostu ciężko się do pracy jeździ i nikt nie będzie chciał tego robić. No i my to jako Warszawa, a też ogólnie taki trend europejski, wynikający ogólnie z polityk europejskich w zakresie mobilności, no właśnie, żeby te nasze ulice miejskie były dostosowane do potrzeb wszystkich osób, które się poruszają, tak? Czyli i samochodów, i pieszych, i rowerzystów, no ale w praktyce faktycznie no, te ulice do tej pory najczęściej były projektowane głównie pod samochody, więc no, te samochody właśnie kierowcy są dzisiaj najbardziej w cudzysłowie poszkodowani, to odczuwają, że ich w cudzysłowie oczywiście kosztem, no trzeba też myśleć o przestrzeni

0: ulic dla innych użytkowników. Tak jak pan powiedział o tych przejściach dla pieszych, ta likwidacja chociażby kładek naziemnych, przejść podziemnych, one są wygodne dla kierowcy, tak? Przepustowość drogi jest wyższa. Natomiast, jak pan powiedział, matka z wózkiem czy osoba starsza naprawdę ma problem, żeby wejść na schody, wejść pod ziemię, tak? To jest ciężka czynność.
1: Zatrzymam się jeszcze przy tych rowerzystach, bo jak tutaj zmieniło się myślenie, tak sobie o tym myślę, kiedy Warszawa tak naprawdę rozpoczynała tworzenie takiej porządnej, spójnej infrastruktury dla rowerzystów. Jak ona wyglądała wtedy, kiedy to były jakieś rozsiane odcinki dróg rowerowych, wąskich, z kostki brukowej, niepołączonych ze sobą, do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy infrastruktura rowerowa liczy łącznie ponad 880 kilometrów i tworzy naprawdę spójną sieć.
0: Tak,
1: jeszcze nie wszędzie.
0: Jeszcze nie wszędzie, ale to, co pan powiedział, że jakby tak naprawdę ta budowa dróg dla rowerów zaczęła się, powiedzmy, około 2005-2010 tak naprawdę roku. Budowa dłuższych odcinków i wtedy najczęściej budowano z kostki. Minęło kilkanaście niecałych lat i właściwie dzisiaj już wiemy, że to był błąd. Znaczy tak po prostu się to robiono. Dzisiaj to powinno być nawierzchnia bitumiczna. To też pokazuje, że czasem trzeba też tą infrastrukturę zmieniać, dostosowywać do nowych potrzeb, nowych wymogów.
1: Ale ktoś powie, że to przecież tylko środek transportu sezonowy, a przecież poruszać się trzeba przez cały rok. No to tutaj odpowiedzią jest komunikacja publiczna, którą warszawiacy według różnych badań wybierają do takich codziennych podróży najczęściej.
0: Tak, także ważne to, że obcokrajowcy, którzy odwiedzają Polskę, w końcu widzą, że nie jesteśmy tym wschodem Europy, tylko widzą faktycznie w Warszawie nowoczesny transport publiczny. No i takim też celem, jakim jest właśnie promocja transportu publicznego, to jest ten tydzień mobilności. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby nasze miasta poruszały się w sposób bardziej zrównoważony i też nie ma co ukrywać, że samochód jest mało zrównoważoną formą poruszania się po mieście, to trzeba jasno powiedzieć.
1: W drodze do pracy myślałem sobie o tym, że gdyby wszystkich z rowerów i wszystkich z tramwajów i autobusów przesadzić na jeden dzień do samochodów. Nawet niech oni siedzą po dwie osoby w samochodzie, chociaż często w Warszawie widzi się, że w samochodzie jest tylko kierowca, ale niech będą to dwie osoby, no to jak bardzo rośnie nam długość korków, no w zasadzie miasto by nie funkcjonowało.
0: Tak jest, wtedy. Oczywiście jakby na całej sieci ulic Warszawy pewnie one by się zmieściły, tylko problem jest na tym polega, że te tysiące ludzi dojeżdża w jedno miejsce. Tak. Dzisiaj jechałem tramwajem tutaj koło Rondo Taszyńskiego, no to po prostu z metra, z tramwaju się wylewały rzeki ludzi do biurowców tam przy Daszyńskiego i tam na pewno, gdyby wszyscy przyjechali tam samochodem, no to by pewnie nie dojechali tą dziewiątą.
1: Tak, to jest ten efekt, że jest tych korków jednak mniej. Efekt środowiskowy też jest bardzo ważny.
0: No on jest jednym z kluczowych tak naprawdę aspektów, bo gdy myślimy o tym, jak samochód negatywnie wpływa na środowisko, no to ktoś powie, ale są elektryczne. No tak, no są. Faktycznie one już nie emitują w tym miejscu, gdzie oczywiście jeżdżą, no bo w Polsce one emitują na przykład w Kozienicach czy w Bełchatowie to zanieczyszczenie tak naprawdę. Ale poruszanie się samochodem, takie częste i masowe, też ma ten wpływ ekologiczny inny, to jest to zapotrzebowanie na przestrzeń. To już nie muszę mówić, jak wyglądają miasta amerykańskie, gdzie 30-40% centrów miast, może poza Nowym Jorkiem, to są głównie parkingi. Tak? Każdy chciałby mieć parking pod domem. To jest kolejny beton, to jest kolejne powierzchnie utwardzone i to jest ta niezrównoważoność poruszania się samochodem po mieście.
1: Zatem jakie miejsce w myśleniu o miejskiej mobilności zajmuje dziś samochód? O tym ponownie Maciej Florczak, naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nie chcemy, żeby nikt nie jeździł samochodem, bo mobilność to także wolność i absolutnie tej wolności nikt nikomu nie chce zabierać. Samochód ma swoje miejsce, bo transport publiczny nie jest wszędzie w stanie dojechać. No nasze miasta też się rozlały, tak? I mamy tą świadomość, i to wszyscy mają tą świadomość, że nie da się dzisiaj wszystkich na siłę wsadzić do transportu publicznego, ale też nie da się wszędzie zaprojektować transportu publicznego, więc nikt tutaj nie ma takich ambicji, żeby w cudzysłowie zaorać wszystkie drogi dojazdowe w jakichś podmiejskich, warszawskich, podwarskich miejscowościach i wszędzie na przykład doprowadzić kolej, bo to jest niemożliwe, tak? No samochód ma swoje miejsce, on na przykład może służyć absolutnie do dojazdu, na przykład do dobrego węzła przesiadkowego, do parkingu, gdzie można zaparkować i pojechać transportem publicznym, co się właściwie dzieje. No ale miasto nie jest z gumy, zwłaszcza centrum miasta. I wydaje się, że nawet te nasze wyniki warszawskich badań ruchu no, pokazały jasno, ogólnie po Warszawie da się jeździć samochodem i ludzie jeżdżą, to widać po statystykach, tak? Ale widać wyraźnie, że widzą to, że w centrum miasta nie ma sensu jechać samochodem, zwłaszcza w szczytach komunikacyjnych, bo po prostu się nie pomieszczy, nie mam gdzie zaparkować. A mało tego, mówimy o tym rondzie Daszyńskiego, tamte biurowce mają właściwie parkingi na kilkaset pojazdów, ale one stoją w dużej części puste. Nie mówię, że tam nikt nie parkuje, ale sprawdzaliśmy to, około tam czasem połowa, 60% tych biurowców ma puste parkingi, bo ludzie świadomie wybierają to, że tam

0: lepiej dojechać transportem publicznym.
1: No mówimy o miejscu, w którym znajduje się stacja metra i w którym dokładnie tak, nie tak, można dojechać.
0: Dokładnie tak, spoza Warszawy. Tam też blisko jest kolej, przecież średnicowa, linie tramwajowe i tam ludzie faktycznie mają tę alternatywę w postaci transportu publicznego, mogą z tego samochodu zrezygnować. Ale tak jak mówię, nikt dróg nie zamyka, tylko trzeba mieć świadomość, że jak podróżuję samochodem, to mogę mieć

0: Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na Festiwal Drewna. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spojrzeć na nie jak na surowiec przyszłości. Jak ma się do tego ochrona przyrody i lasów przed wycinką? O tym Marta Hoppe rozmawia z doktorem inżynierem Arkadiuszem Gruchałą, leśnikiem i kanclerzem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1: Wydaje nam się dzisiaj, że pozyskiwanie drewna jest szkodliwe dla środowiska, dla ekosystemów, dla przyrody, a wręcz przeciwnie, może być zupełnie odwrotnie. Dlatego, że w drewnie kumulujemy dwutlenek węgla, kumulujemy go na setki lat. Dzisiaj oglądamy piękne kościoły, piękne domy drewniane właśnie sprzed setek lat, a przynajmniej dziesiątek lat. I możemy to robić dalej. Możemy używać mniej stali, mniej betonu, mniej cegieł. Wszystkich tych materiałów, które w całym ciągu swojej produkcji zużywają mnóstwo energii, a drewno czy produkcja konstrukcji drewnianych domów, to zupełnie przeciwnie, tej energii zużywamy zdecydowanie mniej.
2: No ale wtedy pojawiają się głosy, że wycinamy lasy, które są cennym zasobem, które są przepięknymi przestrzeniami w naszym kraju, no a ścięte drzewo to serce boli.
1: Tak, mnie też boli czasami, jak ścinamy drzewa, ale trzeba powiedzieć, że zaraz my, leśnicy, sadzimy następne. Sadzimy mniej więcej 700 milionów drzew rocznie, nowych drzew. To nie jest tak, że wycinamy drzewo, a w to miejsce nie pojawia się nowe drzewo. Pojawiają się nowe drzewa, te młode drzewostany, które tworzymy, kumulują jeszcze więcej dwutlenku węgla, a ten dwutlenek węgla, który został zmagazynowany, bo przecież to drewno to magazyn drewna w tym drewnie, no jest wbudowywany w te konstrukcje drewniane na wiele lat. Czyli możemy powiedzieć...
2: I on się nie uwalnia? On tam zostaje na zawsze?
1: On się nie uwalnia, no bo dopóki tego drewna oczywiście nie wyciągniemy z tej konstrukcji drewnianej, ale oczywiście możemy go uwolnić dopiero wtedy, kiedy spalimy tak na dobrą sprawę drewno. Natomiast nie musimy tego robić. Możemy te drewno, które nie wykorzystaliśmy już w jakimś momencie do czegoś, wykorzystać do czegoś innego. Możemy stare drewno, dzisiaj bardzo modne elementy, wbudowywać w wyposażenie wnętrz na przykład. Tak? Dzisiaj deski ze starych stodół są bardzo drogie. Nawet kiedyś próbowałem to zrobić u siebie w domu, ale zrezygnowałem, bo rzeczywiście są to elementy drogie, bo poszukiwane po prostu. Mamy niewiele takich. Możemy z starych konstrukcji, rozbieranych budynków możemy budować małą infrastrukturę na przykład. Możemy wbudowywać je w płyty różnego rodzaju, które wykorzystujemy znów do czegoś innego. Także dopóki nie uwolnimy dwutlenku węgla poprzez głównie spalenie. Z tym spaleniem to też oczywiście to jest uwalnianie dwutlenku węgla, ale tutaj mamy większe możliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem w trakcie tego spalania drewna. Dlatego, że no łatwiej nam budować różnego rodzaju konstrukcje wyłapujące szkodliwe elementy spalania drewna, niż w odniesieniu do spalania na przykład węgla. Oczywiście spalanie jest tym elementem uwalniającym, ale wcale nie musimy tego robić. Naprawdę możemy drewno bardzo długo wykorzystywać.
2: No właśnie, to tak jak taki recykling. Mówimy o tym, że na przykład szkło, jak ważne, żeby je zbierać i przetwarzać można wielokrotnie szkło i z drewnem też tak jest. No przecież próchnieje czasem. Drewno ma swój termin przydatności.
1: Ma, ale my ten termin przydatności, dobre sformułowanie, bardzo mi się podoba termin przydatności drewna. To pozwolę sobie to sprzedawać potem dalej. Ale mamy dzisiaj nowoczesne technologie, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie drewna. Przecież kiedyś, żeby zbudować dużą konstrukcję drewnianą, musieliśmy mieć duże drzewa. Dzisiaj tego nie musimy mieć. Wystarczy dzisiaj drewno klejone w różnych systemach, oczywiście w różnych technologiach. Może tutaj powiem, że my na uczelni już mamy też takie obiekty, które już od wielu lat wykorzystują takie drewno w technologii CLT na przykład, gdzie konstrukcja naszej pływalni, czy konstrukcja areny piłkarskiej, konstrukcja dachowa jest właśnie z takiego drewna. Nie z wielkich drzew, w związku z tym starych, 200-letnich, czy jeszcze starszych, tak? Tylko z młodego pokolenia drzew, z niedużych kawałków drewna, które są odpowiednio przygotowane. Czyli ten termin przydatności, o którym pani powiedziała, możemy zdecydowanie wydłużać. Myślę, że powinniśmy też tworzyć pewnego rodzaju mody, tak jak tworzymy mody na ubrania. Dziś mówimy, nie zmieniaj często garderoby.
2: Mówimy albo o tym fast fashion i o tym, tak, że jest bardzo dużo kolekcji w ciągu sezonu. Kiedyś było 4, tak, a teraz 50.
1: Tak. Więc... Albo dzisiaj mówimy też, dziel się tymi ubraniami z innymi. Dawaj nowe życie ubraniom. Tak samo może być z drewnem, tak? Dlatego, że my oczywiście też obserwujemy modę na przykład w przemyśle meblarskim, tak? Gdzie produkujemy meble. Kilka sezonów te meble wykorzystujemy u siebie w domu, a potem nam się trochę nudzą. Z prostokątnego stołu chcemy mieć okrągły stół, zmieniamy wyposażenie naszych wnętrz i nie musimy tego wyrzucać. Mamy, to jest dobry, jakościowo dobrze wykonany mebel, może naprawdę wiele lat służyć innym. Zresztą też taki trend obserwujemy. No dzisiaj te meble z lat 60., 70.

0: tych różnych ciekawych modeli foteli, prawda, komód i tak dalej, możemy powiedzieć, że meble z PRL-u, to bardzo są poszukiwane na rynku. Tak?
1: No,
0: ale
1: to była chyba lepsza technologia, tak jak z samochodami. Stare samochody można naprawiać i naprawiać i jeszcze będą jeździć, a to... te nowoczesne i tak samo jak te meble, teraz jest szybko, tanio, żeby właśnie się zepsuło i następne.
0: To była pewnie też inna technologia. Oczywiście ma pani rację, w związku z tym też no, powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby jakość tych mebli była coraz lepsza, żeby one rzeczywiście były dłużej wykorzystywane. I to też jest praca dla nas wszystkich. To też robimy między innymi u nas na uczelni, dlatego że na kierunkach związanych z technologią drewna, z meblarstwem. Uczymy studentów takiego wykorzystania drewna, żeby ten mebel, czy ta konstrukcja, którą stworzymy, była jak najdłużej wykorzystywana.
2: Drewno ma dziś różnorodne zastosowanie. Powstają z niego nawet kilkunastopiętrowe bloki mieszkalne, a w jednym z parków rozrywki w Polsce działa najwyższa na świecie kolejka górska, której konstrukcja jest drewniana. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas Festiwalu Drewna, który dziś i jutro odbywa się na kampusie głównym SGGW na warszawskim Ursynowie. I to może być świetny pomysł dla tych, którzy weekend spędzają w stolicy. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. No i na początek pytania. Gdyby tak wszystko rzucić i pojechać, ale nie w Bieszczady, tylko do Rumunii. Okazuje się, że ten kraj ma o wiele więcej do zaoferowania niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. A te wszystkie historie o Drakuli nie do końca są takie, jakbyśmy sobie wyobrażali.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dobre drogi, brak tłumów i ceny na każdą kieszeń. Rumunia jesienią to jeden z najlepszych kierunków na samochodowy city break albo road trip w Europie. Ja nazywam się Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, a naszym gościem jest Michał Tosz, dziennikarz, autor przewodników po Rumunii, który, żeby poznać ten kraj bez filtra, kupił i wyremontował starą, kultową Dacię 1310. Cześć Michał.
6: Cześć, dzień dobry.
5: Zacznijmy może od Cluj-Napoca. To nieoficjalna stolica Transylwanii i zdaje się miejsce, gdzie padają wszelkie mity i stereotypy o zacofanej Rumunii.
6: To jest prawda. Miasto jest faktycznie olbrzymie. Rumunia jest trochę inna niż Polska. Tam jest duże rozdrobnienie administracyjne, ale jest kilka naprawdę takich większych miast, 2 milionowy Bukareszt. Na drugim miejscu jest Cluj-Napoca z przyległościami chyba około 600 tysięcy mieszkańców. Miasto faktycznie tętnie życiem, masa studentów i to studentów mówiących w różnych językach, bo Transylwania to region, gdzie mieszka ponad 1 milion Węgrów, więc ten język chociażby jest słyszalny na ulicach. To miasto wielokulturowe. W Cluju mamy kościoły wszystkich możliwych wyznań, mamy wiele mniejszości etnicznych. Oprócz wspomnianych Węgrów są Niemcy, są Żydzi, są Ormianie. Jest dużo studentów z zagranicy współcześnie tam przyjeżdżających.
5: Życie nocne mamy zagwarantowane.
6: Bez wątpienia.
5: Ale co będziemy tam robić w dzień?
6: Jest piękne stare miasto, które przywodzi na myśl takie miasta jak Kraków czy Wrocław, bo mamy piękny średniowieczny rynek z katedrą gotycką, mamy dużo kamienic, kościołów, bardzo wiele ciekawych zakątków, piękne parki.
5: Mamy tam jakiś jeszcze w pobliżu pokręcony las. Zjawisko jest dziwne, nierozpoznane przez naukowców.
6: Tak, Rumunii lubują się w różnych zjawiskach paranormalnych, w różnych niewyjaśnionych historiach i las Hoya Baciu, bo o nim chyba mowa jest,
5: tak,
6: tego przykładem.
5: Ten.
6: I faktycznie krążą legendy, mrożące krew w żyłach historie, dotyczące dziwnych zjawisk, niepokojącej atmosfery, jaka tam jest. Muszę powiedzieć tak, no byłem i nie doświadczyłem tego, ale no nie wiem, na noc nie zostałem. Może trzeba by rozbić dziś namiot i przekonać się na własnej skórze.
5: A może wystarczy zobaczyć te dziwnie poskręcane drzewa, wszystkie w kierunku ruchu wskazówek zegara. I to będzie wystarczający powód, żeby zajrzeć do tego lasu. Wróćmy na chwilę do samej granicy, bo jadąc z autem z Polski wjeżdżamy przez Oradea. I to jest miasto zbudowane tak naprawdę przez społeczność żydowską. Tam mnóstwo Żydów mieszkało, mnóstwo Żydów tam

0: właśnie inwestowało pieniądze.
1: Orada jest naprawdę brylantem, jeśli chodzi o renowację zabytków, a było co odnawiać. Jak byłem tam pierwszy raz paręnaście lat temu, to miasto było oczywiście urokliwe, ładne, ale troszkę jednak się sypało. Natomiast dzięki wpompowanym pieniądzom odzyskało dawny blask. Bardzo charakterystyczną rzeczą są secesyjne kamienice z przełomu XIX-XX wieku. Wyglądają dosłownie jak domy...
0: No i ten pasaż pod Czarnym Orłem.
1: Tak, jak domy z piernika. Byłeś, to możesz potwierdzić. To po prostu
0: tak.
1: Piękne, nieoczywiste kształty, kolory, wariactwo.
0: W ogóle takie bombonierkowe miasteczko, można powiedzieć.
1: Tak, piękne formy. I też miasto, które w ogóle jak znalazło się w granicach Rumunii po 18 roku, było w większości zamieszkane przez Węgrów. I do dzisiaj ta ludność tam jest obecna, mniej więcej pół na pół można określić. Jest masa studentów, którzy są nawet bardziej wyraziści niż w Kluczu, bo Klucz to jest wielka metropolia. Orada jest bardziej, można powiedzieć, prowincjonalnym miastem, około chyba 100 tysięcy mieszkańców, jeśli pamiętam. I stąd ci studenci są bardziej widoczni, są naprawdę bardzo istotną częścią tego miasta.
0: Ja tylko dodam, że są mniej wysportowani, bo swego czasu w Kluż był taki projekt, że można było jechać autobusem za darmo, pod warunkiem, że zrobiło się 20 przysiadów.
1: To chyba nawet dalej działa. W ubiegłym roku jeszcze to funkcjonowało i widziałem panią, która robi przysiady na przystanku, bo nie wiem, nie wzięła telefonu, czy nie miała jak zapłacić.
0: To piękne, ale teraz wskakujemy w twoją dacie symbolicznie i jedziemy kawałek za Oradę do jednej z bardziej zjawiskowych jaskiń. Jaskini Niedźwiedzi.
1: No właśnie, dobrze powiedziałeś, jaskinia Niedźwiedzi, bo funkcjonuje nazwa jaskinia Niedźwiedzia, tak jak na Dolnym Śląsku, ale tam potrzebna jest liczba mnoga, bo nie wiem dokładnie, kiedy się to wydarzyło.
0: Po kościach naukowcy rozpoznali, że 30 tysięcy lat temu te niedźwiedzie w tej jaskini zostały w jakiś sposób zamknięte,
1: no
0: i uwięzione.
1: Niedźwiedzie tam sobie żyły, prawdopodobnie też zimowały, natomiast w pewnym momencie, a było ich tam wewnątrz paręset sztuk, z tego co pamiętam, głaz oberwał się, zatrasował wyjście. Niedźwiedzie zostały tam zamknięte, pożerały się nawzajem.
0: Warto zajrzeć do tej jaskini Niedźwiedzi, dlatego że jest imponująca, prawdę mówiąc, ogrom stalaktytów i stalagmitów po prostu oczarowuje. Jest długa ta jaskinia i rzeczywiście na samym końcu, w takim kręgu, leżą szczątki tego niedźwiedzia. Można je zobaczyć. Ale my jedziemy chyba w drugą stronę. Klasyczną dacią, tymi klasycznymi karpackimi drogami na wschód.
1: Trafimy na Karpaty i pięknymi trasami górskimi można przejechać na drugą stronę, gdzie dojeżdżamy do historycznej Mołdawii, bo Mołdawia historyczna to jest nie tylko Republika Mołdawii, ale przede wszystkim kraj między Karpatami a Prutem. I tam jest też Bukowina, czyli fragment Mołdawii, który był we władaniu habsburskim. No i efekty kolonizacji Habsburgów widoczne są do dzisiaj, choćby polskie wsie, które są tam często odwiedzane przez turystów. Ale to nie wszystko, bo są też piękne zabytki, choćby malowane monastyry. Drewniane konstrukcje malowane nie tylko w środku linii, ale i na zewnątrz, wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.
0: To jak już jesteśmy po tamtej stronie, zjedźmy troszeczkę na południe i pojedźmy do Delty Dunaju.
1: O.
0: Zjawiskowej, przepięknej, ogromnej UNESCO, oczywiście wiadomo, ale jesienią chyba szczególnie warto tam zajrzeć.
1: Choćby dlatego, że jest mniej turystów i to odnosi się nie tylko do Delty Dunaju. Rumunia wprawdzie wciąż jest takim krajem nieodkrytym. Liczby mówią same za siebie, bo wynika z nich, że jeździ tam 10 razy mniej turystów niż do Polski chociażby. Natomiast są takie miejsca, które są już dotknięte tym zjawiskiem tak zwanego overturizmu. I Delta Dunaju też w wakacje na przykład bywa, po prostu jest tam tłoczno. Natomiast jesień to jest taki moment, kiedy jest troszkę więcej spokoju. Warto dojechać do takiej miejscowości jak Tulcza na przykład. Tam najprościej jest wynająć albo miejsce w łódce, które można tam popływać, pooglądać, albo do mniejszych miejscowości, gdzie lokalni przewodnicy już motorówkami pływają po tych wszystkich kanałach, kanalikach, jeziorkach. Są też promy, którymi można pojechać nad sam brzeg Morza Czarnego, mijając po drodze miejscowości odcięte od świata, gdzie można tylko dopłynąć, nie da się tam dojechać. Są wioski rybackie.
0: Teleportujemy się z powrotem na północny zachód Rumunii, wracamy na te kultowe drogi i pojedziemy teraz z Oradei na południe.
1: Mhm.
0: Droga Transfogoraska i Transalpiną. Ta pierwsza

0: pierwsza ma wręcz polityczną historię.
1: Obie mają bardzo ciekawe historie. Trasa Transfogaraska faktycznie ma mroczną historię. 68 rok, inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ówczesny dyktator rumuński Nicolae Ceaușescu przestraszył się, że jego może dosięgnąć taka braterska pomoc. Stąd pomysł, żeby zrobić drogę przez Karpaty w tajemnicy, wśród wierzchołków gór, żeby móc przerzucać wojsko z północy na południe, z południa na północ. No cóż, wydano mnóstwo pieniędzy, ogromne ilości dynamitu do wysadzania skał, tunele, przejazdy, mosty. Udało się, no ale droga chyba nigdy nie została wykorzystana militarnie, natomiast została
0: turystycznie,
1: jest eksploatowana jak najbardziej. Teraz jest idealny moment, żeby tam jechać, bo w wakacje tworzą się dosłownie korki. W weekendy trzeba się toczyć, co chwilę zatrzymywać. Co chwilę są jakieś niedźwiedzie, które tam podchodzą, żebrzą o jedzenie. Nie można ich karmić, ale niektórzy niestety to robią, chociaż można ogromne mandaty zapłacić. Natomiast jesień to jest fantastyczny czas. Ona jest czynna do października. Różnie bywa z jej zamknięciem. Moja pierwsza wyprawa tam to był właśnie październik i wszystkim polecam właśnie jesień. Widoki są przepiękne. Drzewa mają piękne, już pięknie się wybarwiają.
0: Klasyk z programu kultowego Top Gear.
1: Tak,
0: ale jest.
1: Jest
0: jeszcze ta druga droga, Transalpina.
1: Tak,
0: która Transalpina jest jeszcze wyżej niż poprowadzona.
1: Jest jeszcze wyżej, jest jeszcze starsza, bo mówi się nawet, że pochodzi jeszcze z czasów rzymskich. Transalpina jest troszeczkę bardziej na zachód względem trasy transfogaraskiej. Jak rozmawiałem z kierowcami nie tylko od klasycznych, ale też i zwykłych motocykli, częstym pomysłem jest to, żeby pojechać sobie w jedną stronę jedną drogą, wrócić drugą, a po drodze jeszcze są wspaniałe miejsca do odwiedzenia.
0: Na przykład?
1: W przypadku trasy transfogaraskiej jej szczytowy moment jest w miejscu, gdzie jest jezioro Balia. Są tam schroniska górskie. Jeśli ktoś chce, to w parę godzin można wejść na najwyższy rumuński szczyt Moldowianu. Natomiast zjeżdżając na południe, docieramy na przykład do takich miejscowości jak Curtea de Argeș, gdzie znajduje się katedra metropolitalna. Piękne ornamenty, szaleństwo różnych form i barw. Tam są też pochowani królowie rumuńscy z dynastii Hohenzollern i Sigmaringen, którzy władali krajem między XIX a XX wiekiem.
0: Dobra, twoją dacią zjeżdżamy teraz do Siedmiogrodu, bo pewnie słuchacze cały czas czekają na...
1: No Siedmiogród jest takim hitem.
0: Siedmiogród, Dracula, no to przecież jest Rumunia. A tu zdaje się, że niekoniecznie Rumuni kochają to skojarzenie.
1: No cóż, jak chcemy poznać historię na przykład zamku Drakuli, to nie musimy wracać do Transylwanii, bo zamek Poenari znajduje się przy trasie transfogaraskiej, ale na południu. To była jego główna siedziba, ale też na przykład miejscowość Tylgowiszta, gdzie to doszło do egzekucji Nicolae Ceaușescu, jego żony w 1989 roku. No ale to pamiętajmy, że w lat Cepeș był, czyli Wołat Polownik, był gospodarem wołoskim.
0: I dumą Rumunów.
1: Dumą
0: bohaterem rumuńskim.
1: Walczył z Turkami.
0: Tak jak Skanderberg dla Albańczyków.
1: Aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy wytrawny polityk ma też swoich wrogów. I on też miał swoich wrogów. Jego silna pozycja polityczna nie podobała się na przykład kupcom siedmiogrodzkim, głównie Niemcom. Stąd pisali oni różne paszkwile na tego wstrętnego, krwiożerczego władcę. No i cóż, fake news można by powiedzieć dzisiaj, a przetrwał do dzisiaj. Stąd taka niechlubna historia.
0: I taki potrójny fake news skupia się w zamku Bran. To jest to miejsce, do którego ciągną wszyscy turyści, a to jest, można powiedzieć, zamek zbudowany na trzech kłamstwach.
1: Aż trzech?
0: Aż trzech, oczywiście. To pierwsze, o którym mówiłeś. Vlad Palasz wcale nie był Drakulą ani żadnym wilkołakiem, był normalnym człowiekiem. Drugi to autor
1: Bram Stoker,
0: który w ogóle nigdy nie był w Rumunii. Napisał po prostu książkę, korzystając z zasobów bibliotek.
1: I pisał z takim przekonaniem, że jakby był.
0: No pięknie, no właśnie. Może by się nadawał do
1: promocji. Trzecie kłamstwo, zgaduję, że chodzi o to, że nigdy tam nie był.
0: No właśnie.
1: Ale jest piękny i malowniczy. Fakt, że to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie zjawisko overturyzmu w Rumunii się znajduje. Jest zamek, a pod nim jest miejscowość Bran. Zamek jest prześliczny i malowniczy. Natomiast jest ogromna liczba turystów, którzy chcą go zobaczyć. Pod zamkiem wyrosło całe podgrodzie, można powiedzieć. Współczesne targowiska, restauracje, domy strachów, inne tego typu atrakcje. Dla rodzin z dziećmi to jest na pewno super miejsce, bo można maleństwa puścić, żeby się pobawiły. Tu zamek strachów, tu jakaś strzelnica, tu można z łuku postrzelać, więc tam jest dużo różnych atrakcji.
0: Jedźmy, ale pamiętajmy, że to jest symbol potęgi fake newsów.
1: Coś w tym jest.
0: Dobrze, natomiast pojedźmy jeszcze do siedmiogrodzkich miast.

0: Jedziemy teraz do Braszowa, do Sibiu, do Sigisoary.
1: Sigisoara to jest miasto takie typowo turystyczne. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, położone pięknie na wzgórzu, wpisane na listę UNESCO. Piękna architektura, która zachowała się tam od średniowiecza. Mury miejskie, kościół na wzgórzu, cmentarz, który się przy nim znajduje. No, miejsc jest tam do odwiedzenia sporo. Wszystko na dosyć małej przestrzeni, więc jak już zaparkujemy auto, to wystarczy się wspiąć po schodkach i można oddać się zwiedzaniu. Do tego miasto ma niepowtarzalny klimat, a Transylwania jesienią to jest naprawdę coś wspaniałego.
0: To jeszcze rzućmy tylko okiem na oczy Sybina.
1: A jeszcze Braszów.
0: Ale oczy Sybina nie są w Braszowie.
1: Oczy miasta tak zwane. To wzięło się stąd, że w Sybinie jest dużo starych budynków, które są pokryte, no mają dachy z czerwonej dachówki i tam są takie specyficzne okna, takie bawole oczy. No i właśnie jest coś takiego w tym, że można mieć wrażenie, że ktoś nam się przygląda. To jest specyfika tego miasta, ale nie jedyna.
0: Ale te bawole oczy, powiedzmy, one miały bardzo ważną użytkową wartość i znaczenie użytkowe, ponieważ na tych strychach były składy żywności i te oczy
1: to były wentylatory. Tak, ale miasto jest niesamowite. Mówiłeś Sibiu, ja mówię Sybin, Węgrzy mówią Sibiu, a Niemcy mówią Hermannstadt, bo tam jest bardzo mała już teraz, ale bardzo wyraźna społeczność niemiecka.
0: Okej.
1: Okay. Braszów?
0: Dokładnie, jeszcze nam został Braszów.
1: Miasto otoczone przez Karpaty. Piękny rynek Starego Miasta, otoczony murami miejskimi, wciśnięte między okoliczne wzgórza. Niesamowita historia, magnes na turystów i piękny punkt wypadowy do zwiedzania kraju. A wokoło moc atrakcji. Po południowej stronie choćby Zamek Pelesz, rezydencja letnia królów rumuńskich. Sama Sinaja, w której się znajduje, to też kurort górski. Można pojechać kolejką w okoliczne góry. Można zwiedzić olbrzymią kopalnię soli.
0: Proszę Państwa, ja już nabrałem smaku na Rumunię. Przede wszystkim na te miejsca, które opisał Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu.
1: Paweł Aramowicz-Zieliński przed mikrofonem. Jak Państwu obiecywałem, tak teraz przenosimy się nad rzekę Czarną, bo choć dziś jest piękna pogoda, to jeszcze w przyszłym tygodniu też będą takie ostatnie przebłyski wakacji. I może w te wakacje warto nad Czarną się wybrać? Czy warto? O tym opowie Magdalena Galas-Klusek z Radia Kielce.
2: Piękne, nieznane.
3: Ta podróż zaczyna się od rzeki, która zmieniła bieg historii. Czarna przez wieki napędzała staropolski okręg przemysłowy, a dziś prowadzi nas śladami historii, przyrody i ludzi. Dziś Czarna kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Sielpią.
4: Tutaj niedaleko mamy domek i tutaj sobie tak wyjeżdżamy, jak jest jakiś fajny, wolny weekend, jak jest ładna pogoda, to dzieci też fajnie mogą sobie tam pobiegać, pobawić się i tam odciąć się trochę od tych telefonów.
5: Zdecydowanie, póki pogoda jeszcze dopisuje, to aktywnie. Czyli park linowy, młodsze dzieci na kajakach i korzystamy. Bardzo takie rodzinne miejsce, fajne.
6: Pierwszy raz na wypróbowanie.
7: Podoba się.
6: Podoba się. Klimacik taki jak nadmorski klimacik. Te drzewka i te wszystkie szyszki, to wszystko to taki nadmorski klimacik. Na spacerki chodzimy sobie na drugą stronę.
8: Na trzy mosty. Zrobiliśmy wycieczkę trzech mostów.
9: Dobrze.
10: A mijaliście innych pływających ludzi?
9: Tak.
8: Robicie abordaż.
9: To jest tak, że przybliżacie się do siebie i przechodzicie i porywacie dziecko.
10: Mam nadzieję, że dziecko wróciło na swój statek.
9: Tak.
11: Dzisiaj Sielpia jest miejscowością wypoczynkową, gdzie z całej Polski zjeżdżają rodziny na wypoczynek.
3: Magdalena Weber, przewodniczka świętokrzyska.
11: I miejscowość ta jest doceniana przez i rodziny z dziećmi, i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas przyjeżdżając ze swoimi rowerami. Także różnorodne formy wypoczynku, czy w domkach kempingowych, czy w warunkach hotelowych, zachęcają do tego, żeby do Sielpi przyjechać. Również rozległe lasy i również szlaki turystyczne, które wokół Sielpi prowadzą.

0: początkiem XIX wieku Sierpia była miejscowością, która była mocno zmechanizowana, bowiem Stanisław Staszic i Ksawery Drucki-Lobecki później kontynuował tą działalność. Powstawała w Sierpi walcownia i pudlingarnia z ogromnym kołem wodnym śródsiębiernym, które poruszane było dzięki siłę spadku wody. I co ciekawe, sporo rozwiązań takich konstrukcyjnych, nowatorskich zostało w tym zakładzie zaprowadzonych. Również sam fakt wybudowania takiego pieca pudlingowego, służącego do oczyszczania żelaza. Dzisiaj ta dawna fabryka, która w zasadzie przestała działać przed wybuchem II wojny światowej, została uznana w 1934 roku za pierwszy zabytek sztuki technicznej w Polsce.
1: No dobra, Jula, siadaj.
2: Gorąco miasz.
1: Siadaj, Jula.
3: Najlepszym sposobem, by poznać Czarną z bliska, jest zejść na wodę. Od tego roku z Sierpi można wybrać się na spływ kajakowy w kierunku Maleńca.
4: Trasa będzie około 6,5 km. Startujemy przy Tamie w Sierpi i kończymy zaraz za pierwszym mostem w Jacentowie, że można ognisko zapalić, jakieś ławeczki i tam na końcu trasy po prostu będzie takie miejsce odbioru i przywozimy ludzi do Sierpi z powrotem.
3: Rzeka jest głęboka?
4: No w niektórych miejscach od 30 cm do nawet 1,60 m, 1,70 m. Dość ciekawe miejsca, dość ciekawy krajobraz, piękne, duże ryby po drodze, także naprawdę warto. Krajobraz, no rzekłbym jak z Amazonki.

0: nad Czarną powstał rezerwat Papiernia.
1: W 2025 roku w akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych otworzono nowy rezerwat na rubieżach południowych gminy Końskie. W pobliżu Rzeki Czarnej utworzono właśnie rezerwat Papiernia, nawiązując nazwą do działalności, która się tam odbywała. W Dobrach Małachowskich działała papiernia, która na ich potrzeby wykonywała papier, starą metodą papier czerpany. Dziś możemy też z tego dobrodziejstwa korzystać, bo udało się odtworzyć technologię produkcji tego papieru, więc czasem dokumenty ważne, bardzo okazjonalne, też jeszcze gmina z użyciem tego papieru wydaje. Natomiast był on szczególny. Papier, który był wykonywany w tej papierni za pomocą takiego filigranu z ich herbem i z napisem Końskie. Więc gdzie te kartki wędrowały, wiadomo było, że były wytworzone w Dobrach Małachowskich. Możemy odczytać na południe, spacerując sobie wzdłuż biegu rzeki Czarnej, na południe od miejscowości Niebo Piekło, na ślady dawnych urządzeń, które się tam znajdowały. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko papiernia, ale również młyn i tartak działały też w tych miejscowościach w wieku XIX. I w zasadzie tylko znawcy tematu mogą się dopatrzeć jeszcze takich niewielkich urządzeń. Natomiast my, spacerując dzisiaj trasą wzdłuż rzeki Czarnej, raczej powinniśmy się zachwycać tą dziewiczą przyrodą, która wspaniale się zachowała. I generalnie trzeba zaznaczyć fakt, że rzeka Czarna jest rzeką, która mimo iż w dawnych czasach była wykorzystywana do budowy na niej różnych urządzeń hydrotechnicznych, czy to związanych z przemysłem, czy to z obróbką rud żelaza, czy związanych z pracą młynów wodnych, to jednak dzisiaj jest to rzeka, która ma rzeczywiście bardzo naturalny charakter bieg i jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Dwie miejscowości, Niebo i Piekło, związane są ich historia też właśnie troszeczkę z przemysłem, z działalnością tutaj, z wyrobem gwoździarstwa tutaj na naszym terenie. Istniały w tych miejscowościach dawniej również karczmy, ale trzeba zaznaczyć fakt, że do początku XIX wieku one miały zupełnie inne nazwy. Piekło było Iwasiowem, zaś Niebo Babią Górą. Chyba w kaprysie dawnego właściciela, jak mówią legendy, trzeba dopatrywać się powstania tych nowych nazw miejscowości. I dziś dzięki temu sąsiadują ze sobą w niedalekiej odległości, bo z niespełna 1,5 kilometra.

0: i niebo, i piekło. I są to miejscowości, które związane są z piekielnym szlakiem, więc można je odwiedzić spacerując te krótkie 1,5 kilometra, albo wyruszyć z piekła na trasę piekielnego szlaku, który łączy 9 gmin i przespacerować się do nieba, przejeżdżając dużo znaczniejsze ilości kilometrów.
1: Na moment opuszczamy brzeg Czarnej. Kilkanaście minut drogi od Sielpi czeka miejsce, które przenosi w historię polskiej motoryzacji. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi. To miejsce, w którym zobaczymy zabytkowe łodzie, ale nie tylko.
2: Na ten moment mamy 9 hal i około 800 pojazdów, licząc samochody, motocykle, łodzie. Jeszcze nie wszystko jest wliczone, jeżeli chodzi o rowery, ale tak, część rowerów tak samo tutaj wliczamy. Tutaj znajdujemy się aktualnie na hali sportowej, gdzie można zobaczyć m.in. Raka 66, którym jeździł Zbigniew Sucharda, wybitny sportowiec, a także Marsza, którym jeździł później w swojej karierze. Jeżeli chodzi o Raka 66, to jest jeden z trzech wyprodukowanych egzemplarzy.
3: W jakich latach?
2: To były lata 60-70. Tutaj ta część hali też jest poświęcona troszkę bardziej militariom, bo jest samolot, jest śmigłowiec, są też stary 660 i to w dwóch ciekawych wersjach, bo jeden to jest właśnie Ważka, czyli taka bardziej radiostacja, a drugi jest już naprawdę bardzo niespotykany, bo to jest sala operacyjna na kołach. Rozkładane są boki i w środku można normalnie operować.
4: Całość jest fajna. Fajnie, że to wszystko się zachowało. Dużo wspomnień, bo z tymi urządzeniami, z tymi maszynami, to żeśmy się spotykali na co dzień w dzieciństwie, nasi rodzice, dziadkowie mieli. Po prostu dzień wspomnień. A dużo było rolniczek, bo ja jestem ze wsi. Dużo rolniczek, bo to też jest wystawa. Dużo jest motocykli, przeważnie motocykle, bo tak jak na wsi, WS-ki, UFM-ki, Junaki i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie marki, które tu są nam znane z codziennego życia i tak dalej.
5: Bardzo nam się podoba. Specjalnie dla tego muzeum przyjechaliśmy tutaj, zboczyliśmy z trasy, tak? Muzeum zrobiło na nas wielkie, wielkie wrażenie.
6: No, liczba eksponatów, różnorodność, wyczerpanie tematu w wielu przypadkach. No, jesteśmy super też szczęśliwi, że jest motosport, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ja gdzieś tam w rajdach sobie startuję od wielu, wielu lat, więc ten dział motosport tutaj fajnie zaznaczony, z ciekawymi eksponatami, unikatowymi. No, jesteśmy naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem.
1: W Rudzie Malenieckiej rzeka Czarna zwalnia na tyle, że od lat pomaga hodować słynne karpie.
0: Dawny właściciel Rudy Malenieckiej z początkiem XX wieku starał się troszkę zmienić profil produkcji zakładów w tym miejscu i wpadł na innowacyjny pomysł. Zamiast technicznie wykorzystywać wody rzeki Czarnej, założono pierwszą doświadczalną stację rybacką w Polsce. Właśnie utworzono stawy właśnie na rzece Czarnej Koneckiej i to stało się pod wodzą Franciszka Staffa, znanego ichtiologa, który zakładał pierwszy zakład taki ichtiologiczny przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Później był dziekanem, a finalnie nawet po wojnie rektorem tejże uczelni, więc bardzo znana zasłużona postać. Franciszek Staff założył nad rzeką Czarną stawy hodowlane, stację doświadczalną i starał się o odtworzenie dawnego gatunku karpia królewskiego. I to mu się udało. Dzisiaj o tym fakcie przypomina pomnik karpia, który znajduje się w środku miejscowości Ruda Maleniecka w niedalekiej odległości od tamtejszej szkoły.
1: Nurt Czarnej doprowadza nas do Maleńca i zabytkowego zakładu hutniczego, jednego z najcenniejszych zabytków techniki w regionie.
7: Bez wątpienia Czarna obok Kamiennej i Bobrzy to była ta z tych rzek, które nadawały rytm gospodarczy i impuls dla rozwoju całego regionu, ale też przemian społecznych i urbanistycznych, jakie tutaj zachodziły.
1: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
7: To ten czynnik, który organizował produkcję, ale i osiadnictwo w tym regionie. 1784 to początki fabryki. Uruchomiono właśnie nad Czarną, gdzie urządzono staw wodny o powierzchni 20 hektarów. On stanowi rezerwuar wody na potrzeby zainstalowanych kół wodnych. A proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu dziś mamy dwa koła wodne, z tym największe drewniane w Polsce, ale w momencie uruchomienia fabryki pracowało tutaj aż 20 kół wodnych napędzających urządzenie i konstrukcje wykorzystywane w procesach przetwórstwa surowca żelaznego. Wszystkie zakłady przemysłowe do momentu pojawienia się maszyny parowej korzystały z napędu wody, więc to jest pewne wyjaśnienie, dlaczego były

0: lokowane wzdłuż brzegów rzeki Czarnej, Bobrzy czy Kamiennej.
1: Tutaj jest największe w Europie drewniane koło wodne.
0: W Polsce na pewno, tak? Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,80 szerokości, zestawione z dwóch bębnów, 130 łopaty. Rzeczywiście jest monstrualne. Koło jest zawieszone, taka ciekawostka, na wale dębowym o długości 9 metrów i średnicy 80 cm. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie drewno, jakie drzewo należy znaleźć, żeby taki wał wykonać. I to już te pewne dla nas wyzwanie na przyszłość, ponieważ stopniowo przymierzamy się do rekonstrukcji koła wodnego i wymiany wału napędowego. Myślę, że będziemy to robić w ciągu dwóch kolejnych lat. Rzeka, bliskość rzek i stawów wodnych, których jest tutaj mnóstwo, spowodowało, że w pierwszych dekadach XX wieku, w momencie, kiedy już te fabryki chyliły się ku upadkowi, kiedy ta produkcja przemysłowa zaczęła być mocno ograniczona ze względu na przemiany w technologiach produkcji żelaza, pojawił się problem, co zrobić z tą infrastrukturą, więc padł pomysł i słusznie rozwijany do dzisiaj, żeby te stawy wykorzystać na potrzeby hodowli ryb. I przecież Ruda Malniecka, okolice właśnie Kołońca, Machor, one słyną dzisiaj z hodowli ryb, znakomitych karpi, które tutaj są hodowane i sprzedawane. Nawet u nas na terenie fabryki, jeżeli Państwo nas odwiedzą, jest szansa takiego amatorskiego wędkarstwa. Mamy staw fabryczny, mamy karpie, one są bardzo smaczne, ponieważ ta woda jest świeża, przepływowa, dotleniona i one tu sobie w bardzo dobrych, takich optymalnych warunkach wzrastają, co ma przełożenie na ich walory kulinarne.

0: mamy tą przyjemność, chyba jako jedyni z niewielu, że siedząc w biurze za biurkiem, pracując, pochylając się nad komputerem, Dudka obserwujemy. Mamy w końcu zwierzęta, które uważane są za szkodniki, ale też swoją rolę w ekosystemie pełnią. Mamy wydrę, która nas nawiedza, od czasu do czasu nawiedza nas koegzystujemy w różnych stosunkach. Mamy w końcu monstrualnego orła bielika, którego tutaj widzimy. On tutaj gdzieś siedliskuje, ma swoją siedzibę i widzimy go na nieboskłonie, jak rozpościera swoje skrzydła o długości, tak mówię, około 2 metrów. To wspaniały widok. Mnóstwo innych ptaków. Cały świat owadów jest bogato też reprezentowany przez ważki, ale też zwierzyna dzika w postaci jeleni, sareny, dzików też, no i bobrów oczywiście.
1: Ja robotnik z Maleńca, z Cieklińska wracam. Tama zniesiona, przewał czarną się toczy. Staw Maleńców zburzy, pozrywa, upusty koła zrujnuje.
2: Za ile to będzie?
1: Godzina, nie więcej.
2: Pędem do fabryki.
1: Ja! Wrota otwierać!
3: Dawna fabryka w Maleńcu najpierw stała się scenerią radiowego słuchowiska Krew i Żelazo. Dziś zaprasza do podróży w czasie. Wystarczy przekroczyć próg zabytkowej gwoździarni, by zamiast dźwięków opowieści usłyszeć odgłosy dawnej fabryki.
0: Zbyt wiele nie musimy sobie wyobrażać, ponieważ ten obiekt jest tak autentyczny i zachował pewną integralność między tymi obiektami historycznymi, że możemy to na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, odczuć polisensoryczność tej zabytkowej infrastruktury, czyli nie tylko dźwięki generowane przez tło i uruchamiane maszyny, ale zapach, poczuć fakturę dawnych urządzeń, wibracje w gruncie, jeżeli w momencie, kiedy je uruchomimy, i wszystko to, co, czyli ruch, dynamika, i wszystko to, co odwala się naszych zmysłów i dźwięki.
4: Kiedy uruchamiamy wielkie koło wodne, ile maszyn możemy wprawić w ruch?
0: Duże koło wodne, ono napędza walcarkę i układ przekładni zębaty w hali walcowni. I drugi

0: Układ napędowy to jest w hali Gwoździanie, gdzie teraz jesteśmy. Małe koło wodne, ono jest zintegrowane z wałem napędowym o długości 32 metrów i za pomocą pasów transmisyjnych energia jest dystrybuowana. Widzimy na dawne prasy, szlifierki, gwoździarki, wiertarki, kilkadziesiąt maszyn przemysłowych.
1: Można się też przenieść do tej starszej fabryki, która nie zachowała się do naszych czasów. Macie takie specjalne gogle VR. Jak wiele osób może z tego skorzystać i co się dzieje, kiedy założymy te gogle na nasze oczy?
0: Od niedawna mamy możliwość odbycia pewnej wędrówki w czasie. To, co widzimy, jeżeli dziś odwiedzimy Maleniec, to jest infrastruktura z różnych czasokresów. Pierwotne założenie fabrykanckie z końca XVIII wieku nie dotrwało do czasu współczesnego. Ono było wielokrotnie przebudowywane, modernizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb, więc zachowały się jedynie plany historyczne, na podstawie których możemy wyobrażać sobie, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało, ale narzędzia technologiczne, dzisiejsze współczesne cyfrowe, pozwalają nam zasymulować tą dawną infrastrukturę zabytkową i to też zrobiliśmy. Udało nam się dzięki środkom zewnętrznym opracować aplikację VR, czyli otworzyć w technologii cyfrowej fabrykę nieistniejącą, dawną fryszernię żelaza w Maleńcu wraz z pełnym wyposażeniem i mechaniką interakcji. I oto dzięki tym goglom i manipulatorom, tak, trzeba je dopasować, uchwycić nasze cyfrowe ręce, a więc manipulatory, takie joysticki w ręce, możemy przenieść się do fabryki z XVIII wieku. Mało tego, jak już wejdziemy do tej przestrzeni cyfrowej, to możemy uruchamiać dawny układ hydroenergetyczny i manipulować, czyli rekonstruować dawne technologie wytwórcze w zakresie fryszowania żelaza, czyli świeżenia produkcji żelaza kutego w oparciu o te maszyny, które też zrekonstruowaliśmy, a które się nie zachowały, czyli podchodzimy do kół wody, uruchamiamy koła wodne, następnie przenosimy żelazo do ogniska fryszerskiego, rozgrzewamy w piecu fryszerskim do białości. Jak już mamy rozgrzane żelazo, poddajemy pod kucie młotowe, wielki młot wodny poruszany kołem wodnym, on przykuwa żelazo na sztaby i z gotowymi sztabami następnie idziemy do walcowni, do walcarki żelaza, gdzie rozwalcujemy te sztaby na blachy żelazne. Jak już będziemy mieli je gotowe, to możemy już własnoręcznie wykuć, wyrobić gwoździe na mechanicznej gwoździarce. I to wszystko w technologii cyfrowej. Czyli one umożliwiają nam przeżycie czy doświadczenie przestrzeni historycznych nieobecnych i nieosiągalnych dla nas już w rzeczywistości, ponieważ się nie zachowały. Dyskusyjne, czy jest to przewaga nad oryginałem, czy raczej jego dopełnienie, to pozostawiam już użytkownikom tych narzędzi. Ja jestem zadowolony, ponieważ jest to inny sposób pojmowania i przeżywania naszego dziedzictwa.
1: A Maleniec można też poznać z pokładu kajaka.

Nurt czarnej napędzał kiedyś młoty hutnicze i koła wodne. Dziś napędza wyobraźnię turystów. Wzdłuż jednej rzeki można spotkać dziką przyrodę, zabytki techniki, wyjątkowe muzea i miejsca, których próżno szukać na pierwszych stronach przewodników. I właśnie dlatego warto tu wracać.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Tego mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogli nauczyć się podczas specjalnych treningów reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Zorganizowane zostały przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. Nasz reporter odwiedził trening przygotowany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
1: Służby podkreślają, gdy pojawi się alert RCB i usłyszymy syrenę, nie panikujmy, mówi brygadier Waldemar Rybak z Komendy w Rykach.
2: W przypadku ogłoszenia takiego alarmu należy się udać najlepiej na ostatnią kondygnację, czyli do piwnicy, przede wszystkim tam, gdzie nie ma okien lub miejsc przeszklenia.
1: System, który teraz opiera się na alertach i syrenach, będzie udoskonalony. Chodzi o technologię Cell Broadcast. Zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Chcemy uruchomić specjalną aplikację. Każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena.
1: Treningi na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie to kontynuacja ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób. Z Chełma Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Prokuratura Europejska odwołała się od decyzji katowickiego sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Taki komentarz z Prokuratury Europejskiej w Luksemburgu otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Poseł został zatrzymany w piątek, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Późnym wieczorem opuścił sąd rejonowy Katowice Wschód.
4: Komentarz Prokuratury Europejskiej jest bardzo krótki. Potwierdza ona, że sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego, że osoba delegowana do Prokuratury Europejskiej złoży odwołanie od tej decyzji i że żadnych dalszych informacji teraz udzielać nie będzie. Jest jeszcze przypomnienie, że wszystkie osoby, których dotyczy ta sprawa, są uznawane za niewinne do czasu udowodnienia im winy przez właściwe polskie sądy. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas zamówień na modernizację linii tramwajowych w województwie śląskim. Inwestycja w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W aktualnościach powracamy do kraju i przyglądamy się wnioskom z raportu o pokoleniu Alfa. Wynika z niego, że jego przedstawiciele mają problemy z krytyczną oceną sytuacji. Współautor raportu Alfa Insights Dominik Kutz z Fundacji 1,5 minuty mówi, że choć Alfy funkcjonują w środowisku cyfrowym niemal od urodzenia, nie oznacza to automatycznie ich wysokich kompetencji medialnych.
5: Rozwój sztucznej inteligencji jest doświadczeniem pokoleniowym i to jest fakt, ale jednocześnie wcale nie jest tak, że każda młoda osoba, która siedzi w telefonie, jest cyfrowym tubylcą i wie wszystko o tej technologii. Wiemy, że wiele z nich, 63%, nie wiedzą, czym są deepfake'i, czyli 12,5% korzysta z sztucznej inteligencji, aby rozmawiać o emocjach, więc mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia i myślę, że to są pewnego rodzaju mity, które warto odkłamać teraz.
0: Autorzy raportu określają Alfy jako pokolenie cudzych oczekiwań, które dorasta pod presją ocen, egzaminów i porównań z dorosłymi, jednocześnie tracąc poczucie kontroli nad własnym życiem. Pokolenie Alfa to najmłodsza współczesna generacja obejmująca osoby urodzone w latach 2010-2025. Szacuje się, że liczy w Polsce ponad 4 miliony osób.
6: To są aktualności jedynki.
0: Wybory w dwóch niemieckich landach przykuwają uwagę Europy. Sondaże wskazują, że tak zdecydowanego zwycięstwa skrajnej prawicy jak przed dwoma tygodniami w Saksonii-Anhalt nie będzie, ale właśnie wyniki alternatywy dla Niemiec pokażą, w którą stronę zmierza zachodni sąsiad Polski.
7: Po miesiącach sondażowej przewagi AfD w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w ostatnim tygodniu przed wyborami badania opinii publicznej pokazały ją na drugim miejscu. Na finiszu partię skrajnej prawicy przegoniła socjaldemokratyczna SPD obecnej premier landu Manueli Schwesig. Oba ugrupowania mają po ponad 35%, a przy takim poparciu tylko SPD może liczyć na utworzenie rządu, bo największe szanse na trzecie miejsce w wyborach ma skrajna lewica, obecny koalicjant. O przekroczenie progu wyborczego walczy kanclerska CDU. W Berlinie walka jest jeszcze bardziej zacięta. Pięć partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma trzecie miejsce. O zwycięstwo walczą chadecy z CDU obecnego burmistrza oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy. Zwycięstwo skrajnej prawicy w dwóch kolejnych landach dałoby AfD możliwość wzmocnienia sygnału o marszu po władzę w kraju. Z kolei mizerne wyniki CDU zachwiałyby dodatkowo i tak słabą pozycją kanclerza Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie.

0: Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Koniec tygodnia zapowiada się deszczowo. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Lokalnie mogą im towarzyszyć burze i grad. Na termometrach dziś od 17 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Nasz dzisiejszy temat to równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. A moimi gośćmi są panie Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Konfederacja Lewiatan i Klub Akademii Przywództwa. Dobrze powiedziałam? Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
3: A także dr Barbara Godlewska-Bujok, wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam panie. Według raportu Deloitte, bo taki raport swego czasu powstał, kobiety zajmują tylko około 17% miejsc w radach nadzorczych i zarządach firm w Polsce. A nawet gdyby to było, nie wiem, 18 czy 20, to ciągle byłoby mało. Funkcje prezesek według tego samego raportu sprawuje 5% kobiet, a przewodniczących rad nadzorczych 12%. No to pytanie, nie chcą czy nie mają szansy? Pani Małgorzata, jako pierwszej pani oddaję głos.
4: Dzień dobry Państwu, dziękuję za to ciekawe pytanie. Oczywiście jest tak, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zaimplementowania tych przepisów dotyczących 33% w radach nadzorczych i zarządach łącznie. I wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo dobrowolnie nie doszłoby do takiej sytuacji, że kobiety awansowałyby na te stanowiska tak defaultowo, że tak powiem, czyli szukają sobie miejsca na przykład na stronach internetowych spółek, które właśnie poszukują na przykład osoby na stanowisko prezesa, prezeski albo członka, członkini rady nadzorczej.
3: Trzeba mieć sporo odwagi, żeby się zgłosić.
4: Trzeba mieć odwagi, ale przede wszystkim, pani redaktor, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Bo nie jest to takie łatwe, żeby znaleźć takie ogłoszenie. I te ogłoszenia bardzo często są ważne 2-3 tygodnie. Mamy takie wrażenie czasami, jak zastanawiałyśmy się w różnych kręgach nad tymi kwestiami, czy te ogłoszenia nie są celowo,
3: czy są pozorne po prostu,
4: nietransparentne, tak? Mhm. Bo normalnie, przy normalnej takiej kwalifikacji kandydata na takie stanowisko, powinno być to ogólnie dostępne i moglibyśmy sobie przeczytać, gdzie na przykład i która spółka, ja teraz mówię o dużych spółkach, oczywiście spółkach z udziałem Skarbu Państwa, czy też tych notowanych na giełdzie, bo o tych teraz mówimy, bo one, te notowane na giełdzie papierów wartościowych w Polsce, podlegają tejże ustawie, która została właśnie przez Sejm uchwalona, przez Senat zaakceptowana. Także 7 lipca tego roku. Więc myślę, że tak. To jest bardzo dobry kierunek, że faktycznie te 33% i jeszcze dodam, z obowiązkiem udziału jednej osoby niedoreprezentowanej płci w danym organie, bo tego wcześniej nie było w tym projekcie, który był poddawany pod obrady. Więc mi się wydaje, że tak, bardzo, bardzo jest to potrzebne. Oczywiście.
3: Ja rozumiem w związku z tym, że pani odpowiadając na moje pytanie odpowiedziała, że bardziej nie mają szansy niż nie chcą.
4: Bardziej nie mają szansy i myślę, że oczywiście jest ten problem dotyczący pewnej nieśmiałości, to nazwę.
3: Dlatego
4: tak?
3: Zapytałam, że trzeba mieć, powiedziałam, dużo odwagi, tak?
4: Tak.
3: Zaraz do tego właśnie przejdziemy. Tak. No dobrze, właśnie, część barier, albo bardzo duża część barier, może tak bym powiedziała, ma tą naturę psychologiczną. Ona dotyczy pewnej pewności.

0: siebie, wiary w nasze możliwości, w nasze umiejętności. No i z drugiej strony z kolei pojawiają się nam stereotypy, tak? One sprowadzają tą kobietę ciągle jeszcze do roli opiekunki domowego ogniska. To tak jakbyśmy tam oglądali jakieś filmy sprzed lat, prawda? I tam widzieli już historyczne, bym powiedziała. No to teraz jakby to się tak kształtuje, że tam sobie mogą pójść do pracy kobiety, ale spokojnie, najlepiej na 8 godzin, żeby potem mogły wrócić do domu i tam jeszcze wszystkie te swoje prace wykonać, ugotować, uprać i posprzątać. No w przeciwnym razie jakby wiadomo, że coś w tym domu będzie nie tak, to takie pewne powszechne panuje przekonanie. Może już nie tyle, już jesteśmy nie w tych czasach, że ten mężczyzna będzie się o tę zupę awanturował, no ale w każdym razie dzieci będą zaniedbane. Ja przepraszam, że tak trochę trywializuję temat, ale celowo jakby opowiadamy to, co wydaje mi się jest absolutnie, absolutnie powszechne. No to pani Barbara ma głos, czy to jest właśnie ten powód. Nadal ten powód, że te kobiety, no nie wiem, się nie zgłaszają, czy one nadal w siebie nie wierzą. Jak gdzieś słyszałam, jeszcze tylko dodam, że jak nawet mężczyzna czegoś nie umie, to on i tak jakby zgłosi się do tej pracy. W ogóle nie myśli o tym, że on tego nie umie. Natomiast kobieta nie, ona 10 razy będzie przemyślała i w końcu się nie zgłosi, no bo może nie umie, może.
1: No tak, pani redaktor poruszyła tutaj bardzo dużo tematów. Nie wiem, od czego zacząć w gruncie rzeczy. Po kolei to tak. No to na pewno nie jest tylko sprawa kobiety jako indywidualności, jako jakby osoby, tylko to jest niestety no, stereotypy. To głębsze przekonania społeczne, to też setki lat, powiedziałabym co najmniej 200 czy 300 jakby wspychania kobiety w tą sferę życia takiego domowego, bo też proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich jakby systemach feudalnym innym to też trochę inaczej wyglądało. My czasami bardzo mylnie myślimy o średniowieczu, że to wieki ciemne były, a tymczasem tak nie było, bo na przykład kobiety z mężczyznami prowadziły, nie wiem, warsztaty rzemieślnicze, tak, i tak dalej, ale to jakby zupełnie jest na
0: inną... Ale z tymi polowaniami to już nie, no dobrze, idźmy dalej.
1: Polować to pewnie nie polowały, choć zdarzało się, że później obrabiały mięso, które z polowania pochodziło, chociaż to też nie jest aż takie proste, bo tutaj antropolodzy pewnie by dużo mogli powiedzieć na ten temat. Na pewno też jest tak, że te stereotypy rządzą pewnymi mechanizmami na rynku pracy i tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, kobiety rzeczywiście globalnie są dużo lepiej wykształcone, właściwie na tych wszystkich wyższych poziomach, na tych niższych poziomach, czyli przy wykształceniu podstawowym, niepełnym podstawowym, niepełnym średnim, tam dominują rzeczywiście mężczyźni. Ale co się potem dalej dzieje? No, przez to, że w taki sposób socjalizujemy chłopaków i dziewczynki, no one gdzieś tam zostają w tyle. I na przykład, jakby już nawiązując też do tego, co pani powiedziała o tych ogłoszeniach o pracę, no zwykle też jest tak, to badania są takie na to, że na przykład kobiety zupełnie inaczej aplikują niż mężczyźni. Kobieta myśli sobie, oho, nie spełniam jednego wymagania z 10, no tak, to nie aplikuję, bo się nie dostanę. Tak. A mężczyzna myśli sobie, o, spełniam 2 z 10, super, idę w to.
0: Tak jest.
1: Później też jakby takie mechanizmy panują też na etapie oceniania ofert, tak? Dlatego, że zupełnie inaczej oceniamy mężczyzn i kobiety, dlatego, że to też znowu badania amerykańskie, które pokazały, że mężczyzn oceniamy po potencjale, po tym, co mogą zrobić, co mogą osiągnąć, a kobiety po tym, co osiągnęły. Więc tutaj też już mamy pełną nierównowagę. I tego mamy jeszcze tam ileś takich zachowań. A tak bardziej generalnie, to, co jest zależne bardziej od nas, to ja bym wskazała na kilka rzeczy, tak? Bo przede wszystkim pani wspominała o raporcie Deloitte'a. Jest jeszcze taki drugi raport bardzo, że tak powiem, słynny i znany McKinsey'a, Women in the Workplace. On też bardzo fajnie pokazuje różne mechanizmy. Ale to, co na przykład widzimy w polskich mediach, czy w polskim życiu ekonomicznym, które ja jakoś tam obserwuję, to na pewno jest to, że, no nie wiem, zacznijmy od debat, tak, publicznych.
0: Tak jest.
1: I jakby od tego też, czy kobiety są w ogóle do tych debat zapraszane,
0: no
1: czy
0: jest
1: też
0: jedna
1: nie.
0: Kobieta i 6 mężczyzn.
1: No jest na przykład
0: generalnie
1: jedna kobieta, 6 mężczyzn, albo 6 mężczyzn. Proszę popatrzeć na przykład na debaty dotyczące chociażby szkolnictwa wyższego, tak, no rzadko kiedy tam

0: jest jakaś kobieta, no chyba, że to jest Aleksandra Przegalińska, nie? Albo tam może ktoś jeszcze, jakaś jedna, ale to się rzadko
1: zdarza. Ja ze swojego doświadczenia, przepraszam, wejdę w słowo, powiem, kobieta może prowadzić taką
0: Kobieta może prowadzić, ale debatę. Bardzo rzadko kiedy...
1: Pytanie, czy prowadzący wie mniej, czy więcej, ale to jest osobna kwestia. Natomiast, ale siedzi sześciu mężczyzn i rozmawia sześcioma mężczyzn.

0: nawiązuje do tego, co pani powiedziała o uczestnictwie kobiet w zarządach spółek. Proszę zwrócić uwagę właśnie to, że w spółkach prywatnych tych kobiet nie ma, ja to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tak? Ale nie jestem tego w stanie zrozumieć, chociaż uważam, że to jest absolutnie taki brak różnorodności, jakby godzi, że tak powiem, w sprawność takiej spółki, tak? W sprawność ekonomiczną. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w spółkach czy Skarbu Państwa, albo spółkach, które korzystają z systemu zamówień publicznych, tak? Dlatego, że ja takie mikrobadanko sobie przeprowadziłam, zaczęłam je prowadzić jakieś 3 lata temu i przy kancelarii chyba prezesa Rady Ministrów, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych to się tam zmieniało, jest taka komisja, która opiniuje kandydatów do organów spółek Skarbu Państwa. No i tak jak sobie to zaczęłam liczyć, to już na etapie zgłaszania zgłaszano 20-25% kobiet, w stosunku do 75-80% mężczyzn. Czyli już na etapie kandydowania tych kobiet było mniej. Popatrzmy na związki sportowe. Tam jest tak samo. Tam też w większości są, w tych wszystkich organach są mężczyźni. Popatrzmy właśnie na spółki Skarbu Państwa. To jest też taki trochę paradoks, bo jak popatrzymy sobie na ten wspomniany przez panią raport Deloitte'owski, to zatrudnienie kobiet jest o tyle ciekawe, że ono jest takie trochę silosowane. I ono jest też silosowane na przykład w sektorze finansowym. Tam jest znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. W sektorze prawniczym jest podobnie, bo w ochronie zdrowia jest podobnie. No i teraz słyszymy o tych kobietach prezeskach? No nie. Mimo, że jakby ich jest generalnie więcej liczbowo, tak? Bardzo często mają dużo wyższe kwalifikacje, ale ich nie ma. No, co się dzieje? Gdzie one giną?
1: No, ja bym powiedziała tak. Pani Małgorzato, ja do pani teraz już się zwrócę z takim mianowicie pytaniem. Wy w Lewiatanie w ogóle od lat jakby zajmujecie się tą kwestią. Przez całe lata, no teraz już tak nie jest, niestety tego nie powiem, ale przez całe lata szefową u was była kobieta. Aczkolwiek jak się przyglądałam temu, jakby przez te wszystkie lata, z kim współpracowało na poziomie chociażby Rady Dialogu Społecznego, gdzie byli szefowie i szefowe, to miała wokół siebie samych mężczyzn. Poza nią jedną, czyli poza panią Henryką Bochniarz, byli sami mężczyźni szefami pozostałych organizacji, tak? A było ich sporo. Jest ich sporo, jeszcze więcej. Dzisiaj, jeżeli się przyjrzę na te same organizacje, to już u was jest mężczyzna. Natomiast spośród wszystkich pozostałych organizacji jest szefowa, też jest tylko jedna w innej organizacji, ale też tylko jedna. Mamy 7 organizacji pracodawców i 3 związkowe. No, no to tak już liczby nam się tutaj zgodziła. Jesteśmy w dialogu społecznym, zaznaczamy. No i teraz ja panią zapytam o to, bo właśnie my rozmawiamy o tym, że tym szczególnym problemem nie jest jakby sama na przykład równość w pracy. Nie o tym rozmawiamy, tylko na szklany sufit, czyli właśnie awans, szansa na awans. To kto ten, bo to jest może pytanie, żeby to zdiagnozować. Kto ten szklany sufit buduje? Kto go tworzy? Czy są to na przykład dotychczasowi szefowie, osoby, które piastują w jakiś sposób jakieś kierownicze stanowiska? Czy może są to sami współpracownicy, sami ludzie, inni pracownicy? Powiem, dlaczego to pytam? Bo też te badania były. Z nich wynika, że 3/4 badanych chce, woli mieć za szefa mężczyznę. O co w tym wszystkim chodzi? Pani Małgorzato, proszę.
2: Ja myślę, pani redaktor, że chcą 3/4 badanych z tego raportu, o którym pani
1: woli
2: mieć mężczyznę, bo nie mieli doświadczeń na przykład z szefową kobietą, tak? Tak mi się wydaje, tak odpowiadając zupełnie na gorąco. Pani też wspomniała o tym, że wśród organizacji pracodawców jedynie pani doktor Henryka Bochniarz była przez wiele, wiele lat taką szefową, przewodniczącą, panią prezydent czy prezydentką. Teraz jest prezydentką honorową Konfederacji Lewiatan. Jest teraz druga pani, Joanna Makowiecka-Gaca w Pracodawcach RP, tak? Faktycznie, no tak. Faktycznie dość dużo dookoła tych kobiet jest mężczyzn, bo z natury rzeczy, i to chyba moja przedmówczyni powiedziała, jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że mężczyźni zajmowali zawsze kierownicze

0: i takie zarządcze stanowiska. I myślę, że tutaj, myślę, że też młode pokolenie, takie pokolenie Zetek, będzie zupełnie inaczej na to patrzeć. Ja myślę, że to jest nasza przyszłość i te kobiety, które teraz dochodzą i uzyskują wyższe wykształcenie, mają trochę inny pogląd i inną opinię na ten temat. Dlaczego nie widzą w ogóle, my rozmawiamy, mamy takie zajęcia w ramach Akademii Budowania Przyszłości z młodymi ludźmi, ze studentami, z pracownikami pierwszych lat swojego życia zawodowego i tam są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno dziewczyny, jak i chłopaki i rozmawiamy z nimi na te tematy, jak oni widzą tą swoją karierę. To jest Akademia Budowania Przyszłości, która koncentruje się na takich, powiedzmy sobie, liderskich, przywódczych cechach. I oni nie widzą takich problemów, jakie my widzimy. Dla nich też nie jest problemem używanie feminatywów, tak? Dla nich zupełnie inaczej postrzegają swoją rolę, bardziej równouprawnioną, że mają do tego po prostu prawo, są kompetentne, są bardzo dobrze wykształcone i wydaje mi się, że ta przyszłość trochę inaczej wygląda, natomiast to, co mamy teraz, bo przecież zarówno pani redaktor, państwo, ja, mamy jeszcze pewnie gdzieś aktywności zawodowej dosyć dużo przed sobą, na pewno gdzieś z 15 lat, więc musimy myśleć o sobie i teraz, czy słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, kobiety, mężczyźni, też w ten sposób mogą na to patrzeć. I wydaje mi się, że faktycznie takie wsparcie legislacyjne w przepisach zdecydowanie pomoże.
1: Doskonale, że pani o tym powiedziała. I w tym momencie chcę zadać pytanie. Mianowicie dlatego, że tak ciągle się zastanawiam. A może my chcemy poprzez te rozwiązania legislacyjne zmienić coś, czego zmienić się nie da, a jak zmienimy, to będzie to dla nas społecznie zgubne. Już panie na pewno wiedzą, do czego nawiązuję. Może to będzie kij w mrowisko, ale koniecznie chcę go włożyć. Dlatego mianowicie, że tak, może przyczyną tego wszystkiego jest rola kobiety matki. Tej kobiety, która będzie rodziła dzieci, która będzie chodziła na urlop macierzyński. I umówmy się, no nie zmienimy tego. No przynajmniej nie sięgamy tak, ja przynajmniej nie sięgam tak umysłem, żebym była w stanie powiedzieć, że tak medycyna to zmieni i że to się w ogóle zmieni. Więc zakładamy, że nie. Że to w związku z tym to nie ona będzie miała, znaczy, że nie będzie mogła, nie wiem, przynajmniej przez jakiś czas swojej aktywności zawodowej brać nadgodzin, pracować w porze nocnej, być w pełni dyspozycyjną i tak dalej. A jeśli to zmienimy, to będzie to sztuczne i ta sztuczność będzie jakby podwójna. To znaczy, z jednej strony sztucznie będziemy wpychać te kobiety na te stanowiska nie dlatego, bo to u was w Lewiatanie to dużo było o tym mowy swego czasu, dlatego o tym trochę mówię, nie dlatego, że one na to zasługują ze względu na swoje kompetencje, tylko dlatego, żeśmy stworzyli ustawę i wpisali 33% i to jest jedna sprawa, zaraz pani o tym będzie mówiła, ale z drugiej strony po prostu będzie to sztuczne, no bo doprowadzimy, nie wiem, do zapaści demograficznej, spowodujemy, że młode kobiety, co do których mamy taką nadzieję na przyszłość, powiedzą, no dobra, to ja tylko będę przebijać szklany sufit i będę zajmowała stanowiska kierownicze. No to wtedy nie będę miała dzieci, bo ten facet powie, no ja to też nie. No dobra, pani Barbaro, pani pierwsza, a później się pani odniesie do tych.
2: Właściwie tak trochę się uśmiecham, tak?
1: No, tak widzę cały czas.
2: Tak, no bo tak ciągle o tej demografii i
1: no, ale
2: ciągle
1: to jest nasza przyszłość.
2: Ciąży się, znaczy i tak i nie, no bo to my korzystamy z takiego paradygmatu jakby, że nas coraz musi być więcej, nie? To może wcale nie musi, bo jak popatrzymy na cele chociażby zrównoważonego rozwoju, to ja nie wiem, czy to przeludnienie Ziemi to jest takie dobre, nie? No ale to tak trochę anegdotycznie.
1: No, ale to może gdzieś indziej jest przeludnienie niż u nas.
2: No,
1: zaryzykujmy
2: tak,
1: tą tezę.
2: I tak i nie, ale trzeba by było się też nad tym zastanowić, dlaczego my obciążamy tylko i wyłącznie kobietę w pewnym sensie winą, tak, za dzietność. Może powinniśmy się zastanowić, że coś w tym naszym państwie no, jakoś tam trochę nie działa. W tej naszej 20. gospodarce świata, tak? A poza tym no, mi się wydaje, że też stworzenie warunków dobrych to jest to, na co my się umówimy. Jeżeli my traktujemy, bo do tej pory, mimo że

0: zakaz, nie wiem, pytania kobiet o życie rodzinne, o plany, jakby powiedzmy reprodukcyjne, jest zakazane od lat bardzo wielu, ono się ciągle pojawia i pojawia się w rekrutacjach do tak zwanych najlepszych spółek w Polsce i to spółek Skarbu Państwa na przykład. Wiem, bo rozmawiam z osobami i uczę osoby i mi mówią, tak?
1: A ja też mam taki i nawet muszę coś tutaj dodać, jakby nie wiem, co pani by na to powiedziała, bo też się spotkałam z czymś takim, że to może źle, że takie pytanie nie pada. Bo gdyby takie pytanie padło, to może ta kobieta mogłaby odpowiedzieć, a ja już mam dwoje dzieci, jakby dziękuję, albo ma się kto nimi zająć i też jest okej, a tak to nawet nie ma szansa w głowie tego rekrutera i tak stoi,
0: ja tak
1: że to
0: sobie
1: będzie.
0: Myślę, że może i dobrze, że ono by padło, tylko zależy, co my byśmy z nim zrobili. Nie?
1: No właśnie o tym mówię.
0: Bo jeżeli my jesteśmy na przykład, spółką publiczną, powinniśmy powiedzieć, okej, pani planuje dzieci, to zapraszamy. To właśnie u nas jest to miejsce, gdzie pani te dzieci może bezpiecznie urodzić i bezpiecznie wychować. Tak? Być może my powinniśmy w tym kierunku iść. No a my niestety skupiamy się na takim bardzo liberalnym podejściu, jakby skupionym na kosztach, skupionym na zysku. Tak?
1: Tak.
0: Więc może nie ma tutaj w naszym kraju miejsca po prostu na to, żeby te dzieci się rodziły. Tak? A może to też kwestia
1: strasznie
0: jest...
1: to zabrzmiało.
0: No, strasznie to zabrzmiało.
1: Ja myślę,
0: ale...
1: że w tym miejscu musimy zdradzić pewną tajemnicę, żeby nas ktoś tutaj o coś nie posądził. No taką prywatną. No powiedzmy, że mamy dzieci, no żeby było
0: mamy
1: jasne.
0: Mamy dzieci, żeby było
1: dobrze.
0: Jasne. No.
1: Ktoś nie powiedział. Dobrze,
0: może to... jakoś tam się bardzo nie przyczyniłyśmy do wzrostu dzietności,
1: no,
0: tak?
1: Tak,
0: ale,
1: no.
0: Ale coś tam...
1: No, ale żeby nie
0: tam,
1: było,
0: tak,
1: żeby nie było.
0: Żeby nie było.
1: No, no, dobrze. To teraz...
0: Ale mi się wydaje, że tak, jakby kończąc, tak, to... Też chyba zależy na co się umawiamy, tak? Zależy na co się umawiamy. Czy się umawiamy na to, że okej, kobieto, mężczyzno, jeżeli chcecie mieć dzieci, to my jako państwo będziemy cię wspierać. I to nie tylko finansowo.
1: No
0: i właśnie to nie
1: chciałam
0: tylko
1: powiedzieć,
0: 800
1: ale nie
0: plus,
1: wspierać, że dostaniesz właśnie o to chodzi.
0: Nie tylko 800
1: nie o to chodzi
0: plus, chociaż 800
1: ludziom.
0: Plus to chyba też jest za mało, myślę. To też może być niepopularne, ale może rozbudowując właśnie usługi publiczne, rozbudowując po prostu też w ogóle takie myślenie o tym, że chcemy mieć dzieci, szanujemy te dzieci.
1: Pyta pani kiedyś młodych studentów na przykład, czy oni bardziej by chcieli 800 plus, czy żłobek w miejscu pracy?
0: Wie pani, nie, dlatego że studenci przeważnie nie mają dzieci. Bardzo mało...
1: Ale nie myślą o tym w ogóle
0: znaczy jeszcze o tym nie myślą, to nie jest ten wiek, bo tak szczerze powiedziawszy, jak ja miałam te 18-19 lat, to też jakby niespecjalnie to do mnie...
1: 24 już mogą też mieć. No,
0: no ale tu już nie ma takich studentów 24, to, bo tak 23 kończą studia, no bo to jest te wcześniejsze roczniki, które poszły jak miały 6 lat do szkoły, nie? Więc,
1: a no może teraz,
0: więc
1: no, ale ogólnie... No...
0: Kończą
1: 24,
0: tak naprawdę bardzo młode dzieci, które jeszcze, bardzo młode osoby, przepraszam, które jeszcze...
1: Jasne, które jeszcze mieszkają z rodzicami,
0: bardzo,
1: bo to nam też średnia pokazuje.
0: Tak, czasami tak.
1: Dobrze,
0: nie?
1: To teraz pytanie, ja bym chciała zadać jeszcze pani Małgorzacie o te procenty, o których powiedziałam. To znaczy o tym, że może to jest sztuczne tworzenie, no bo może te kobiety się po prostu powinny przebijać swoimi kompetencjami, umiejętnościami rozmaitymi innymi, poza takimi stricte kompetencjami i tyle. I to by było czyste.
2: No to ja powiem tak od razu. Mam dwójkę dzieci. Także
1: idziemy dalej.
2: Również się przyczyniłam w jakiś sposób i też to nie było łatwe. I myślę, że zaraz odpowiem na pytanie pani redaktor. Ja myślę, że ta sieć żłobków i te żłobki w miejscu pracy albo wsparcie i pokazanie właśnie przez spółki Skarbu Państwa, że taki model jest dobry i przyjdź do nas, bądź młodą mamą i my zapewnimy ci właśnie te warunki takie, które potrzebujesz, żeby ta demografia u nas się polepszyła. Ja myślę, że to jest bardzo duży problem, to co się dzieje teraz i nie ma tego kształtu rodziny, tego jakiegoś obrazu pozytywnego rodziny, że fajnie jest mieć dzieci, fajnie być razem i mieć tą jak gdyby tą gromadę koło siebie.
1: Powiedziała przedstawiciel organizacji pracodawców.
2: Dobrze. Ale to nic.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że muszę to powiedzieć, bo gdyby tu siedzieli mężczyźni, to pewnie ta kwestia o tych dzieciach w ogóle

0: ogóle by nie padła, tak? A do kobiet zawsze jest jakby przypięta ta kwestia tych dzieci.
1: To ja też dlatego tak zapytałam.
0: No, no właśnie. I to jest takie, i to jest w sumie trochę smutne, bo my ich nie pytamy, tak? Czy nie
1: dziećmi? Ja bym zapytała, tylko
0: bym zapytała,
1: dlaczego tylko 11% chodzi na urlopy tacierzyńskie. O, tak bym zapytała na przykład.
2: A wracając do tych kwot i wracając do tych procentów, czyli 33% w radach nadzorczych i w zarządach. Taki... Ja mi się wydaje, że tak. I to nie jest nic sztucznego. I wydaje się, że jednak to, że częstokroć właśnie rady nadzorcze, które mają w swoich kompetencjach mianowanie członków, członkiń zarządów, mówią, że ta osoba nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia i nie ma odpowiednich kompetencji. Więc to znowu jest takie zamknięte koło, tak? Bo gdzie miałaby nabyć te kompetencje doświadczenie, to, jeżeli nigdy nie była awansowana?
1: To, jest tak, jak było z tym doświadczeniem, idziesz do pracy, musisz mieć 5 lat doświadczenia i dopiero zaczynać. Tak,
2: i myślę, że to wsparcie, słuchajcie państwo, to 5 projektów tej ustawy przeszło przez naszego ustawodawcę, tak? Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się tym, bo nikt nie chciał się tym zająć.
1: No dobrze, tak? Ale...
2: Więc i teraz...
1: No mamy, ja się tylko boję w tym momencie, żeby mężczyźni nie powiedzieli dobrze, tak, żeby trochę żartobliwie rozładować ten temat, który w gruncie rzeczy no, może być nawet ciężki dla kobiet, którym się nie udaje tego szklanego sufitu przebić, żeby nie, mężczyźni nie powiedzieli, że to zapiszmy, że oni 67% muszą zajmować w tych wszystkich radach nadzorczych. Dobrze, a jak się panie na mnie popatrzyły, dziękuję uprzejmie doktor Barbara Godlewska-Bujok i Małgorzata Miszkin Wojciechowska, były gośćmi audycji Kapitał Praca. Dziękuję, a na kolejny zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca. Powtórka programu. Adres zamieszkania.
4: W Grodnie najbardziej brakuje znajomych. Łatwiej ich spotkać w Białymstoku, Warszawie czy Wilnie. A kiedy spotkałem na Placu Sowieckim znajomego, patrzył na mnie jak na UFO. Tak o swoim mieście napisał kilka dni temu Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi, autor książki System Białoruś, uwolniony wiosną więzień Łukaszenki. Był w Grodnie, a dziś jest naszym gościem w studiu w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry też słuchaczom Polskiego Radia 24, tym, którzy słyszą nas przez aplikację Polskie Radio i widzą na kanale YouTube Polskiego Radia 24. Powiem to pewnie w imieniu wszystkich. Dobrze pana widzieć.
5: Dziękuję bardzo, mi też dobrze. Jest być w Polskim Radiu 24.
4: A wracając do pana notatki o tych kilku dniach w Grodnie, naprawdę jest tam plac, który nazywa się Sowiecki?
5: Na Białorusi nadal jest nazewnictwo, które zostało wprowadzone w czasach sowieckich, więc jest pomnik Lenina, jest plac sowiecki, jest ulica Dzierżyńskiego, przy której ja mieszkam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
4: Poczobut przy ulicy Dzierżyńskiego. A plac Stalina albo pomnik też jest?
5: Pomniki Stalina są na Białorusi, w Grodnie dzięki Panu Bogu nie ma.
4: A plac Łukaszenki?
5: Na razie nie ma. Znaczy ja nie wykluczam, że może się pojawi, biorąc pod uwagę atmosferę w kraju, ale na razie nie ma. No, ale nie ma z tego powodu, że to raczej Aleksander Grygoriewicz na razie nie jest gotów do tego emocjonalnie, wewnętrznie, a gdyby chciał, to by już dawno były te place.
4: Czy to oznacza, że całe miasto tak naprawdę jest elementem propagandy historycznej, tej polityki historycznej prowadzonej przez Białoruś? Czy właściwie już nikt na to nie zwraca uwagi i te nazwy wymienia troszeczkę bez, no bez takiego głębszego wglądu w to, co to oznacza?
5: Znaczy bez głębszego wglądu w to, co znaczy. To po prostu część jest krajobrazu. Kiedy przyjechałem do Grodna, teraz, no to wszędzie było czerwono-zielono bardzo, czyli w tych kolorach flagi państwowej białoruskiej. Bardzo dużo flag w mieście wisi, a ludzie ich już nie widzą.

0: bo ja, takie wrażenie ja miałem, że jest jakieś święto, o którym nie znam, że będzie jakieś święto państwowe za chwilę, ale okazało się, że teraz każdy dzień na Białorusi jest świętem. Państwowym.
1: No, ale wiemy wszyscy, że uparł się pan, że będzie tam dalej mieszkał. To więc przyjrzymy się temu pana Grodnu bliżej. Znajomi opowiadali, że białoruskie miasta są znane z czystości, że są tak elegancko wysprzątane. I zawsze się zastanawiałam, jak to jest. Czy ludzie się po prostu boją śmiecić, bo kary są surowe, czy tam są sprawne usługi publiczne?
0: Znaczy, ja myślę, że jedno i drugie i trzecie, ale znaczy, z punktu widzenia Polski, no to wyglądają normalnie te miasta. No graffiti nie ma. A graffiti nie ma z tego powodu, że są bardzo surowe kary, można do więzienia pójść, więc no i monitoring umożliwia skuteczną walkę, jeżeli nie daj Boże gdzieś coś stanie się, ktoś coś namaluje. Więc na tym polega różnica. No, w Polsce jest bardzo dużo graffiti na ulicach, na Białorusi tego nie ma, a już czystość jest taka no, porównywalna, to jest mniej więcej to samo.
1: A ja rozumiem, że na murach raczej nie pojawiają się napisy wolność albo uwolnić poczobuta, ale nawet jakbym narysowała serduszko, to też za to są kary?
0: Tak, oczywiście. No, trzeba byłoby pofarbować budynek na nowo, no, z tych pieniędzy sfinansować. Więc ja myślę, że to jest skuteczne działanie, które, mówię, biorąc pod uwagę ilość służb na Białorusi, biorąc pod uwagę monitoring i tak dalej, no to bardzo sprawnie w tym są. Służby białoruskie działają bardzo sprawnie w różnych kierunkach.
1: W tym kłopot. Jeśli mają państwo pytania do naszego gościa, to zachęcam. Adres zamieszkania małpapolskieradio.pl. Ale przez 5 lat przebywał pan pod innymi adresami. Areszt w Mińsku, więzienie w Żodzinie, łagier w Nowopołocku i to nie są wszystkie.
0: Tak, ale jeszcze wszystkie w Grodnie było, tak?
1: No właśnie, jeszcze w Grodnie. To wszystko ponure miejsca i mam wrażenie, że nawet łagier nie oddaje do końca rzeczywistości, bo tam są ludzie torturowani i oni tam umierają. I zastanawiałam się, czy można to porównać do więzień stalinowskich w Polsce, a może nawet do obozów koncentracyjnych, tylko że bez komór gazowych.
0: Znaczy nie, no ja tak daleko w analogiach bym nie poszedł, jednak no, to nie jest gulag. Tak, to są bardzo ciężkie warunki, to są warunki, które z punktu widzenia, nie wiem, europejskiego, no to są niedopuszczalne, ale to jednak nie są obozy śmierci. No.
1: No ale opowiadał pan, że w wywiadach, między innymi w Gazecie Wyborczej, że wiele miesięcy spędził przy otwartym oknie, niezależnie od pory roku, w pomieszczeniu, gdzie nie było nic poza deskami do spania. No to każdy tak jest traktowany, czy tylko specjalni goście?
0: Znaczy, no raczej specjalni goście, ale trafić do tej kategorii jest bardzo łatwo w obozie. I to nieważne jest, czy ty jesteś więźniem politycznym i ty z racji tego, że jesteś skazany za przestępstwo polityczne, no to jesteś tak traktowany, albo ty jesteś więźniem kryminalnym, który chce mieć swoje zdanie i się zachowuje tam jakąś godność ludzką w tych warunkach i w ten sposób ściąga na siebie uwagę służby więziennej. I jeżeli służba więzienna kogoś kwalifikuje jako osobę, która sprawia im jakiekolwiek problemy, no to wtedy zaczyna się praca wychowawcza w postaci przetrzymywania w karcerze, w postaci wtrącenia do PKT, czyli do czegoś, co można nazwać więzieniem na terenie obozu. I tam są bardzo, bardzo trudne warunki. Ludzie będąc w obozie boją się tego więzienia.
1: Tej kary w karze.
0: Dokładnie.
1: A jak pan to przetrwał?
0: No, jakoś tam sobie radziłem. No, nie wiem, trudno mi tam często to na to pytanie odpowiedzieć. No, jakby ja moralnie do tego byłem przygotowany. I znaczy to na pewno wpłynęło. No, oprócz tego ja przez wiele lat pracowałem dziennikarzem, opisywałem i te wszystkie sztuczki, które oni stosują, to naprawdę tak nic nowego. Nowe jest to, że zastosowano to na szeroką skalę. Wcześniej podobne

0: represje w trakcie odbywania kary, one były stosowane wobec liderów świata przestępczego, wobec osób, które popełniły ciężkie przestępstwa, no i odpowiednio nikt za bardzo nie przejmował się ich losem, jeżeli chodzi o opinię publiczną i tak dalej. No a po 20 roku to zostało zastosowane na szeroką skalę w stosunku do więźniów politycznych. Ten mechanizm, który oni wcześniej odpracowali, właśnie dodatkowo represjonując osoby ze świata przestępczego.
1: Tak, pamiętam, że pan kiedyś pisał w swojej korespondencji dla Gazety Wyborczej jeszcze przed uwięzieniem, że Łukaszenka zlikwidował konkurencję, po prostu pozbywając się mafii w Białorusi. Ale wróćmy na wolność, możemy? Z przyjemnością. Do Grodna. Po 5 latach miasto okazało się dokładnie takie samo, jak było? Czy zmieniło się na lepsze, gorsze?
0: Czy było w czymś takie samo, w czymś się zmieniło? No już mówiłem o tych dominujących kolorach, ale to wynika nie z jakby woli mieszkańców, tylko z działań władz po prostu. Wszędzie, gdzie się da, jest zatknięta czerwona, zielona flaga i powiewa. I jeżeli to ona jest na domach mieszkalnych, to wyznaczona jest specjalna osoba, która odpowiada, żeby ta flaga była. Jeżeli ta flaga wygląda jakoś nie tak, jak ma wyglądać, no to ta osoba może zostać ukarana w jakiś sposób. Więc jakby mechanizm ideologiczny no, na pewno pracuje. To się rzuca w oczy. No oprócz tego wcześniej, jeżeli przechodziłem przez centrum miasta, no nie było takiego wypadku, żebym ja nie zobaczył jakiejś znajomej twarzy. No teraz przechodziłem i nie widziałem znajomych
1: twarzy. No gdzie oni są?
0: Wyjechali. No bardzo dużo osób wyjechało i to wyjechały osoby, które były zauważalne w mieście, osoby, które były znane, tworzyły jakby no nastrój Grodna. Więc to jest na pewno cios dla miasta, że tyle ludzi wyjechało.
1: A tak pomyślałam, że też dla pana. Będzie pan tam mieszkał, ale taki trochę osamotniony?
0: Znaczy, no, jest Związek Polaków. Są ludzie, których znam, z którymi razem prowadzimy działalność. To pozostało, to się nie zmieniło. Owszem, ograniczone zostały warunki tej działalności. Inaczej troszkę wygląda rzeczywistość. Odpowiednio no, organizacja ma się dostosować do tej rzeczywistości, która wygląda inaczej, czyli ograniczone zostały możliwości, ale to nadal jest. To nadal jest autentyczna, niezależna polska organizacja, która
1: uczy dzieci polskiego.
0: Dokładnie, która przetrwała ciężkie lata i jest po ciężkich doświadczeniach, ale nadal pozostaje tą samą organizacją.
1: Wiem, że w czasie tych 5 lat w więzieniu w Łagrze miał pan kontakt ze strony żony, listy, a później wreszcie spotkaliście się. Pana żona, pani Oksana Poczobut, te 5 lat spędziła w Grodnie. To życie dla niej, pomijając pana nieobecność, w tym mieście było zauważalnie gorsze, lepsze?
0: Nie, no, lepsze nie można powiedzieć, bo to wszystko przecież cała ta historia, która dotyczyła mnie, ale też dotyczyła setek innych osób, te represje, to było zauważalne, odczuwalne, jak ludzie znikali, bo albo to wyjeżdżali, albo to zostawali aresztowani i ten strach, który panował w społeczeństwie. No to jest takie no, wielkie, traumatyczne doświadczenie. Kiedy byłem w Grodnie w naszej szkole, rozmawiałem z naszymi nauczycielkami, oni mówili, że nas aresztowali wiosną 21 roku. Więc szkoły te nasze społeczne z rozpędu jeszcze działały do końca roku szkolnego. Później następują letnie ferie. W trakcie tych letnich ferii masowo są wzywani nauczyciele, uczniowie, rodzice na przesłuchania w ramach tej dużej sprawy karnej, która w stosunku do nas toczy się. Przychodzi wrzesień miesiąc i mówię, my nie wiemy, czy te dzieci wrócą na zajęcia, czy nie wrócą. I w takim, no, w takim napięciu czekają. No i wracają niemal wszyscy. Bardzo mało osób zabrało swoje dzieci. Później w trakcie roku szkolnego odbywa się rewizja, zabierają sprzęt, a to już drugi raz, bo z początku w ramach naszej sprawy karnej, później dodatkową sprawę karną wszczęli i znowu zabierają sprzęt. Jest przerwa w działalności szkoły społecznej w Grodzie.

0: сьогодні, а на кілька днів. І пізніше знову не є невідомо, чи прийдуть, чи не прийдуть. І знову приходимо.
1: Стало напінче.
0: Докладно. Ну, і та детермінація людей, то посвянцення людей, ну, воно споводувало, що Зв'язок Поляків є тут єдина організація, яка там притривала. Овшем, то не досі порівняти діяльності Зв'язку Поляків спред 21-го року, бо 21-й рок для нас є таким водорозділом з тим, що є зараз. Ну, то є ограничено червоними лініями дуже моцно, але разом з тим, то є незалежна від вас організація, яка проводить діяльність, достосовуючись до того, що називаємо тоталітаризм без 5 минут, бо 5 минут, то є власне то, то, що ружні, якби, от певного тоталітаризму, що цей систем ще не зостав домкнений. Але, ну, nie wiem, czy zostanie
1: nie wiem,
0: on
1: czy
0: domknięty.
1: 5, może minuta. Ale my nie będziemy rozmawiać o absurdalnych zarzutach, jakie są kierowane wobec Związku Polaków na Białorusi, bo nie ma powodu poświęcać im czasu. To są wymysły. Zastanawiam się, czy w Grodnie ludzie się uśmiechają do siebie na ulicy.
0: Tak, znaczy, wie pani, no, człowiek jest taką istotą, która się przyzwyczaja do wszystkiego. Ja w więzieniu też się uśmiechałem.
1: Uśmiechał się pan?
0: Oczywiście. I były momenty, kiedy się uśmiechałem i nie miałem z tym problemu. I generalnie uważałem, że taka no, ponurość, że trzeba szukać coś pozytywnego i jakby no, dobry nastrój starać się otrzymać, nie zważając na całą tą otoczkę. To samo jest tam. I koncerty, które organizuje czasem władzą, one gromadzą tysiące ludzi, ale to nie wynika z ich akceptacji dla tego, co robi władza, tylko jest poszukiwania właśnie możliwości wyrwać się z tej szarej, ponurej rzeczywistości, gdzie człowiek jest po prostu sprowadzony do jakiegoś narzędzia, na którym władza gra.
1: A to jest tak, że bo ja próbuję sobie wyobrazić to życie w Białorusi i czy to jest trochę tak jak w PRL-u w Polsce, kiedy było szaro, było biednie, ale każdy miał zapewnioną pracę, każdy miał zapewnioną jakąś niską emeryturę i takie było poczucie no, słabego, szarego, ale jednak bezpieczeństwa. Czy tak jest w Białorusi?
0: Znaczy, władza próbuje wytworzyć właśnie, że jest poczucie bezpieczeństwa. Razem z tym każdy człowiek sobie zdaje, że jest przed władzą, jest bezsilny, no, że jest ubezwłasnowolniony tak naprawdę. I to jest wielka krzywda, która robi się temu społeczeństwu, dlatego że my wiemy, że wcześniej czy później przyjdą czasy, kiedy trzeba być aktywnym, trzeba działać i trzeba jakby być kreatywnym. No a ten przekaz, który dostaje społeczeństwo białoruskie, dzisiaj to trzeba być pokornym, trzeba być stać w tłumie i się nie wyróżniać i robić dokładnie to, co tobie kazali. I na tym polega ta różnica. I to każda dyktatura, ona właśnie przygrywa z wolnym społeczeństwem w konkurencji. No. Dlatego, że jednak wolny człowiek jest bardziej wydajny, jest w stanie więcej zrobić, jest bardziej zaangażowany niż ten, który pracuje z powodu tego, że jego się tam zmusza do tego. No, także moim zdaniem ta generalnie dyktatura i reżim, one są niekonkurencyjne w dzisiejszych warunkach. I to, że kierunek emigracji jest na zachód bardzo popularny na Białorusi, to pokazuje, że władza przygrywa tą konkurencję. No i musi jakieś sztuczne bariery tworzyć, wytwarzać różnego rodzaju sztuczne bariery. Albo z kolei już próbuje przyciągać ludzi z Azji do pracy. No była słynna akcja, kiedy ściągnięto Uzbeków, no a po chwili się okazało, że dla Uzbeków te warunki białoruskie są nieodpowiedzialne, nie odpowiadają, że oni wolą pracować w Rosji, bo w Rosji, nawet w tej, która prowadzi wojnę i która ma problemy gospodarcze, wypłaty są większe niż na Białorusi. Także bo taka to sytuacja.
1: No pojawiają się te historie nawet Rosjan, którzy skuszeni białoruskim spokojem i stabilnością, następnie rozczarowani wyjeżdżają, bo okazuje się, że jest biednie.
0: Dokładnie. No była głośna sytuacja z rodziną z Niemiec. Która przyjechała z powodu tam, że tam jest LGBT propaganda. No to nie mieli LGBT propagandy, ale po tam kilku latach uznali, że jednak lepiej tam z propagandą, no bo
1: jest za co żyć za to.
0: Dokładnie.
1: A istnieje w ogóle tak w mieście widoczna białoruska nowoczesność.

0: nowoczesność, nie wiem, jakieś wieżowce, jakieś...
1: Tak, znaczy jeżeli byśmy rozmawiali w Mińsku, no to na pierwszy rzut oka, jeżeli wziąć, jakby jeżeli nie zwracać uwagę na tą natarczywą propagandę, kiedy na billboardach jest nie reklama, tylko hasła patriotyczne i tak dalej, to billboardy są, ale i są bardzo tak ładnie zrobione, ale tam jest hasła patriotyczne.
0: A co, jakie to są hasła patriotyczne?
1: No, że Białoruś, znaczy zdjęcia wojska białoruskiego są o tym, że jest porządek, że milicja chroni tam i tak dalej. Ja teraz nie będę potrafił tych haseł powtórzyć z tego powodu, że ja ich przez tydzień obserwowałem, ale tak w pamięci mi nie utkwiły. Ja widziałem, że jest propaganda i tyle.
0: No to słabe te hasła, jak nie wpadają tak w pamięć. Mogą państwo wybrać się do muzeum choćby plakatu w Warszawie i tam te stare plakaty z tymi hasłami też wiszą. Można sobie obejrzeć, jak to kiedyś było i wyobrażać, jak to jest teraz w Mińsku. A w ogóle Mińsk bardzo różni się od Grodna dla zwykłego mieszkańca. Inaczej się mieszka w tych dwóch miastach?
1: No, oczywiście. No,
0: dlaczego?
1: Znaczy Mińsk to jest... metropolia. Mińsk, znaczy na Białorusi gdzieś jest tam 8-9 milionów mieszkańców. Tam można dyskutować ile, dlatego że bardzo dużo wyjechało i moim zdaniem te statystyki nie do końca odzwierciedlają tam rzeczywisty stan rzeczy. Więc 8-9 milionów mieszkańców i Mińsk to około 2 milionów. Czyli każdy, no, czwarty może być mieszkaniec Białorusi mieszka w stolicy. Generalnie Białorusini w większości to są dzisiaj mieszkańcy miast. Wszyscy to już mniejszość, taka zauważalna mniejszość. I Mińsk jest bardzo nowoczesny, bardzo rozbudowany, bardzo czysty. Także no, Grodno też jest, ale ono jest na 300 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest takie no, znowuż duże miasto. I odpowiednio, znaczy te wieżowce, one nie są takie duże jak w Mińsku.
0: Wiemy, że ta decyzja o powrocie do Grodna jest zapadła i będzie zrealizowana. Jest coś, za czym w tym mieście pan tęsknił i co będzie radością dla pana, gdy będzie znaczy, pan tam mieszkał?
1: To jest uczucie, że się jest u siebie. No, tam się urodziłem. Grodzieńszczyzna jest moją ojczyzną. Ja czuję się z nią związany i tam jestem u siebie. I tam są ludzie, którzy są dla mnie ważni, tam moja rodzina, tam groby moich przodków, no i tak dalej. Milion różnych nici, które wiążą człowieka z miejscem urodzenia.
0: Myślę, że wszyscy, którzy mają doświadczenie niechcianej w gruncie rzeczy emigracji, nasi słuchacze też mogą zrozumieć tą opowieść. Nie wiem, czy pan pamięta, ale był kiedyś taki film z 1969 roku. Nazywał się Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. I to było o wycieczce Amerykanów po Europie. I mam wrażenie, że jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Sopocie, to była wycieczka Andrzeja Poczobuta po Polsce przez ostatnie miesiące. Galopada po naszych miastach i miasteczkach. I zastanawiam się, czy w ogóle miał pan szansę coś dostrzec przez ten tłum fanów, wielbicieli, kwiatów, bukietów, zobaczyć Polskę w ogóle.
1: No mi się wydaje, że zobaczyłem Polskę.
0: Tak? I co tak. Pan zobaczył?
1: Znaczy no kraj dobrych ludzi, no i bardzo, znaczy mi się wydaje, że to o tym już kilkakrotnie mówiłem, o tym, że nie do końca doceniają ludzie to, co mają. I znaczy... Jeżeli spojrzeć nawet na Polskę nie tylko z perspektywy Białorusi, bo z perspektywy Białorusi no zrozumiałe jak to wygląda, ale nawet z perspektywy, nie wiem, krajów bałtyckich, czy Bułgarii, czy Rumunii, to my zobaczymy historię sukcesu jednak. Zobaczymy, że dynamicznie się rozwija gospodarka. Zobaczymy, że kraj ma aspiracje dzisiaj do bycia w G20 i tak dalej. I że to są sukcesy i na przykład innych państw wschodnich, nie wiem, Węgier na przykład, czy wspomniane już Bułgarii, on dowodzi, że tak wcale być nie musiało, bo jakby jeżeli my traktujemy to, co dzisiaj ma Polska, że tak właśnie musiało być, to nie, tak nie musiało być. I to jest sukces i ten sukces należy docenić. A docenić jego można w porównaniu. Oczywiście, znaczy jeżeli

0: Jeżeli my spojrzymy na Polskę, no to drogi na zachód już dawno były bardzo dobre, a droga na przykład do Grodna, czyli do Kuźnicy Białostockiej przez wiele, wiele lat była taka sobie, delikatnie mówiąc, bo jej znaczenie po prostu nie jest, a Polacy mają, postrzegają wszystko przez pryzmat zachodu, ale porównują, no wiadomo, że porównują do najlepszych, do państw, które są najlepsze i które miały najwięcej czasu, żeby urządzić sobie normalne życie. No Polska tyle czasu nie niestety z powodów historycznych nie miała, ale w tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele, no to jest sukces moim zdaniem i ten sukces nie zawsze jest doceniany.
1: Tak, to prawda, to prawda. Na co dzień jednak wolimy się frustrować. Centrum Praw Człowieka w Jasna prowadzi listę więźniów, więźniarek politycznych. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tego tematu. I można do nich napisać. Strona to spring96.org. Strona jest po angielsku również. Można napisać, Wiasna przetłumaczy państwa pocztówkę i ją po prostu wyśle. Zastanawiam się, czy te pocztówki dochodzą.
0: Nie dochodzą, ale trafiają do obozu i są sygnałem dla administracji, że jest zainteresowanie losem tego więźnia. Wszystko, co w ciągu tych wszystkich lat robiła administracja więzienna w stosunku do politycznych więźniów, to przekonywała, że o nich wszyscy, że o nas wszyscy zapomnieli i tak dalej. I taki sygnał, taki list, on na pewno jest jak uścisk przyjaciela w trudnej sytuacji.
1: spring96.org. Zachęcam państwa, napiszcie do któregoś więźnia lub więźniarki. Można wybrać, do kogo piszecie i od serca coś skrobnąć kilka słów. A z nami był Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi. Były już, hura, więzień Łukaszenki, mieszkaniec Grodna. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wielu Polaków nie jest odpowiednio przygotowanych na sytuacje kryzysowe, uważają eksperci. Maciej Mocek z Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża zauważa, że często nie wiemy, co robić, kiedy słyszymy syrenę alarmową.
1: Najczęstsze braki, z jakimi gdzieś spotykamy się w trakcie prowadzenia szkoleń, to jest przede wszystkim obawa o to, gdzie znajduje się schron, gdzie znajduje się miejsce schronienia najbliższe. Mówimy o pierwszej pomocy, która też w dalszym ciągu kuleje, mimo że ten statystyczny poziom wśród Polaków wzrasta.
0: Dlatego na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbyły się wczoraj treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, co związane ze wzrostem zagrożenia naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wynikającym z nasilenia.

0: Niesie ataków Rosji na zachodnią część Ukrainy, a do końca listopada można zapisywać się na bezpłatne szkolenia obronne organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Nie powinniśmy się spodziewać niższych cen paliw w Polsce w najbliższej przyszłości, wynika z analiz portalu ePetrol. W przyszłym tygodniu cena litra benzyny 95 ma przekroczyć 8, a diesla 9 zł. Rząd obiecuje obniżenie cen, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nad uchwalonymi w piątek przez Sejm przepisami w przyszłym tygodniu pracować będzie Senat. Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje ustawy.
1: Karol Nawrocki składa podpis, my obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej.
0: Rząd powinien poszukać środków na obniżkę cen paliw poprzez cięcie wydatków, uważa Stanisław Tyszka z Konfederacji.
2: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19. Tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne.
0: Poprzedni projekt o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek Karol Nawrocki wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw na stacjach. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. W aktualnościach teraz ważna wiadomość dla fanów siatkówki. Polska zmierzy się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Nasi zachodni sąsiedzi w niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2, natomiast biało-czerwoni bez większych problemów wygrali z Łotwą 3-0. Atakujący Kevin Sasak spodziewa się wielu emocji w kluczowej fazie turnieju.
3: Teraz to, co Tygryski lubią najbardziej. Myślę, że będzie fajne spotkanie, dużo emocji. Na pewno bardziej doświadczona część drużyny. Może nie jest to jakaś nadmierna motywacja, ale myślę, że w odpowiednim momencie wiedzą, co powiedzieć, wiedzą, jak wpłynąć na drużynę i myślę, że to jest najważniejsze.
0: Ćwierćfinały zostaną rozegrane we wtorek w Sofii, a rywalizacje o medale od piątku w Mediolanie.
4: To są aktualności jedynki.
0: Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który naruszył przestrzeń powietrzną nad bazą Camp David w czasie, gdy przebywał tam Donald Trump. W stanie Maryland obowiązuje stała strefa zakazu lotów, a w okresach obecności prezydenta wprowadzane są dodatkowe ograniczenia. Do przechwycenia doszło w sobotę nad miejscowością Termont.
5: Jak poinformowano w komunikacie prasowym wydanym przez Dowództwo Obrony Przestrzeni Powietrznej, podczas tego zdarzenia myśliwiec wystrzelił flary, czyli specjalne sygnały będące środkami pirotechnicznymi, po czym bezpiecznie eskortował cywilny samolot poza strefę ograniczonego ruchu powietrznego. Ich użycie miało na celu zwrócenie uwagi pilota lub umożliwienie załodze myśliwca nawiązania łączności z maszyną. Dowództwo zaznaczyło, że środki te są stosowane z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa publicznego, wypalają się szybko i całkowicie, a także nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla osób przebywających na ziemi pod miejscem ich użycia. Nie ujawniono tożsamości pilota, miejsca wylotu ani celu podróży samolotu. Nie podano również przyczyny naruszenia przez niego ograniczonej przestrzeni powietrznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To ostatni weekend astronomicznego lata i być może ostatnie tak ciepłe dni tego roku. Dobra pogoda przyciągnęła nad morze sporo turystów chcących spędzić ostatnie dni lata na plaży. Z wypoczywającymi w Międzyzdrojach rozmawiała Aneta Łuczkowska.
6: Na pewno mniej ludzi, na pewno jest puściej na ulicach, puściej w restauracjach, nie trzeba czekać na stoliki. A wieje tak samo.
7: Jak długo Państwo zostają?
8: No już prawie 2 tygodnie jesteśmy.
7: I się jeszcze nie znudziło?
8: Nie. We wtorek wracamy dopiero.
7: Co Państwo robią tyle czasu tutaj w jednym miejscu?
8: Odpoczywamy, jak co roku.
7: Czy już Państwo są wypoczęci, czy jeszcze trochę brakuje?
8: No, by się przydało jeszcze z miesiąc.
0: Astronomiczna jesień rozpocznie się już w najbliższą środę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: No i teraz tak, ostatni dzień ostatniego letniego weekendu w tym roku zapowiada się deszczowo. Przelotnie padać może w całej Polsce, a gdzieniegdzie mogą się też pojawić opady, gradu i burze. Na termometrach od 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
9: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Marzyciele i rzemieślnicy.

0: jest. Ola, jest. Dobra.
1: Ja jestem.
0: Karolina, a ty jesteś, tak. Dobra, to dwóch osób jeszcze. No jak się macie?
1: No pogoda jest walka.
0: Super.
1: Ja miałam 3 dni kąpieli w leśnej, teraz tak? Na grzybach.
2: Chciałam się poprosić album u mojej mamy, która mieszka. I moja mama przyczepiła mi dzwonek. I ja mówię, mamo, ale będziemy tam chodzić, słuchać szumu. Nie, musisz mnie... Ja mówię, a o co chodzi? Zaufanie, jestem starą harcerką, to jest na dziki. Jak będzie fas bardzo wkurzał mój dzwonek na dziki, to powiedz się
3: w ogóle. Na dziki to jest przeciw dzików, które przeciw.
2: Może się hałasuje.
3: No, dziki się teraz bardzo zmieniły.
0: Dzikami tutaj jest tak, że podobno są w Olszynce. Ja nigdy nie widziałam żadnego. Widziałam lisa na przykład 2 tygodnie temu. Przebiegał przez te tory.
3: No to różne perła. No
0: to...
2: Nie są różne.
1: Chcesz, może są dziki?
2: Matczyny dzwonek jakoś
3: mi rozczuły. Zgadzam, że to jest
2: swoje. Mam 50 lat, a mama mi przyczepia dzwonek na dziki. Tak się
0: to Olszynka jest takim lasem, w którym jest trochę podmokło, ale nie na tyle, żeby zrobić.
2: A tam nie ma jakiejś odcinka wodnego?
0: Jest taki kanał i w pewnych miejscach jest woda, ale ogólnie bobry sobie robią bardzo różne rzeczy z tym kanałem, więc teraz by trzeba było iść bardzo daleko, żeby tam było tak jakoś bardziej podmokło. Więc nie będzie takiej kąpieli.
3: Ty masz dzwonek na dziki?
2: Ale on w ogóle nie dzwoni.
3: Dziku słyszę.
0: Myślisz, że dziku słyszę?
3: Absolutnie.
0: No dobra.
3: Oddali się. Pośpiesznie się oddali.
4: Audycja będzie, tak?
0: Bo Kuba nas tutaj złapał.
3: Chyba robię takie audycje o wariatach trochę. No dobrze, szanowni państwo, marzyciele i rzemieślnicy, nie zgadniecie, no miało być tak, że tak jest w lesie i trochę tak jest, ale a nad nami jest śmigłowiec, a zaraz minie nas pociąg, bo to jest taki las, który jest przytulony do miasta, taka linia graniczna, nierozpoznawalna dla dzików i innej zwierzyny, ale także w drugą stronę, ludzie wiele ryzykując przechodzą przez tory, niech przeleci. Naprawdę. Nie zdążyliśmy uzgodnić tutaj przelotów. Oje, poleciał. No dobrze, wracamy do... Od czasu do czasu coś takiego tutaj będzie, jakieś szurania, szemrania. O, właśnie przejechała młodzież na hulajnogach. To jest taki las, taki, nie wiem od której godziny on jest lasem. Ale w sobotę, jak to sobie nagrywamy z wieczora, piękny wieczór zresztą, to tutaj się dużo dzieje na tej granicy. Są nawet takie szlabany, ale to są szlabany trochę do lasu, trochę żeby nie wpaść pod pociąg, bo wszystko dzieje się na Olszynce Grochowskiej w Warszawie. Wtajemnicze nie mogą wiedzieć, że tutaj dawniej odbywały się, jak ja byłem za młody, w ciężkich czasach, gdzie kolej wyglądała zupełnie inaczej. Jak ktoś chciał się dostać, znaleźć miejsce w pociągu do Zakopanego, to musiał tutaj dokonać abordażu, zanim pociąg wjechał na pierwszą stację na wschodnią. O, tak, tak.
2: Takie historie?
3: Tak, i służba ochrony kolei, wszyscy bocznica. Tak, to bo to jest taka bocznica. A ze mną jest Martyna Markiewicz i Agnieszka Lemort. Agnieszkę to już raz żeśmy spotkali w innej audycji, bo to jej małżonek, którego ona nieopatrznie pozwoliła mu pofrunąć w powietrze na krzesełku ogrodowym, do którego przywiązano liczne balony. No i dopiero później chyba się dowiedzieliście, że jest tylko 50% szans na przeżycie w tych eksperymentach na świecie.
4: No, ja to już wiedziałam wcześniej, ale...
3: No tak, ale Vincent właśnie...
4: Mąż wypierał.
3: Znajdźcie państwo audycję, którą nagrywaliśmy na dużej wysokości razem z Vincentem i kto jeszcze ze mną był? Jeremiasz? Nie, Zachary. I poleciał. A ostatnio mąż twój, jeśli można tak powiedzieć, spiął się. Zapowiadaliśmy, on kiedyś zdobędzie puchar Gordona Bennetta i nawet się do tego trochę zbliżył, bo już wystartował w tym roku pierwszy raz, prawda?
4: Tak, wziął pierwszy raz udział.

0: doleciał na Litwę z Niemiec i jesteśmy z niego bardzo dumni. 9. miejsce. Był jedynym zawodnikiem, który po raz pierwszy wystartował w tych zawodach.
1: I od razu takie.
0: I od razu 9. miejsce, także proszę trzymać kciuki.
1: No właśnie, na pewno. No na tę audycję to on by mnie tam nie zabrał. Bo tam strasznie jest zimno i długo trzeba tam siedzieć. Ale za to cicho bardzo. Bo to nie jest taki balon, do którego się wali olbrzymią ilością gorącego, płonącego gazu. I on sobie tak frunie cichutko. No to zapowiedziałem już dosyć przydługi sposób przyszłą audycję z Wincentem i ze mną jest też Martyna. Myślę, czy, tak. Boże, ja przecież nie znam Martyny. Jakaś pani Martyna od lasoterapii, bo dzisiaj będziemy rozmawiać. A tu się okazało i o tym audycja też, bo nie o Martynie, ale o ludziach w podobie, to znaczy o Aszoce. Aszoka, tak. Bo tu na nastroje dwoje jest związanych z Aszoką, proszę Państwa.
0: Tak.
1: I nawet ta osoba, z którą rozmawialiśmy kiedyś, czy Agata Staffie, może nas dołączy, bo jak rozumiem, też chce spróbować tego, o czym dziś będziemy mówić, bo nie możecie się doczekać. A będziemy mówić o...
0: O kąpielach leśnych i lasoterapii.
1: O lasoterapii. Szkoda, że nie widzicie mojej miny.
0: Ale niedawno. Nie widzicie Państwo minę Kuby. Wszyscy robią taką minę, bo jak słyszą, że to ma być kąpiel leśna, to zawsze jest taki zestaw pytań, a gdzie się będziemy kąpać, a trzeba mieć kostium.
2: Tak, czy zabierać ręcznik i czy będziemy się przytulać do drzew. Oczywiście, jak ktoś tak chce, to proszę bardzo. Czasami są takie kąpiele, które też są w wodzie robione. Może tak być.
0: Mogą być.
2: Natomiast sama idea jest trochę inna.
1: A to już te takie najbardziej złośliwe pytania to już chyba padły, ale ja nie jest tak, żebym był przeciwko terapiom, chociaż chciałem o tym porozmawiać. Dlaczego my tak tych terapii potrzebujemy? Bo audycję ze 3 do tyłu to była o chorioterapii, a też jest terapia przez kwiaty, a nawet jest alpakoterapia, co już jest trochę ten, ale generalnie cały czas są jakieś różne terapie. I teraz tak trochę na poważnie. Zastanawiam się, od którego zaraz. Na poważnie to chcę zrozumieć, pojąć różnicę, bo przygotowując się do tej audycji, że to nie jest to samo kąpiel leśna i lasoterapia, jak zrozumiałem. I że są jacyś specjaliści, którzy kalibrują te pojęcia i próbują odróżnić jedno od drugiego. I tak jak zrozumiałem, coś się różni, bo kąpiel to jest tak, że można skoczyć do wody i różne rzeczy robić. A z tą terapią to już jakby, że to jest coś więcej, panie. To co to jest w końcu?
2: To no. Kto rozpakowuje?
0: No, kąpiel leśna to jest taki powolny spacer, który można właściwie zrobić samemu.
1: Nawet zabłądzić można.
0: Nawet można pobłądzić.
1: Mhm.
0: Ale jakby zasada jest podobna, natomiast w lasoterapii no chyba chodzi o to, że jednak ten przewodnik, osoba, która prowadzi ten spacer, no,
1: czyli to nie jest
0: pomaga.
1: Taka klasyczna autoterapia, ale dojdziemy do tego, bo rozumiem, że jak ktoś się nauczy i wie, jak to robić, to już sobie może to dozować, ale rozumiem, że tak całkiem na poważnie to jest, bo to jest marzyciele i rzemieślnicy, że poza intuicją, że las nas nam po prostu bardzo dobrze pewnie robi, to jest tam jakieś, i pytanie, czy są jakieś na to dowody i czy to było potrzebne nazwać to terapią?
2: Jest pełno dowodów. Jest masa dowodów, która mówi o tym, jak korzystnie las wpływa na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. I możemy pod audycją podawać linki, ja mogę to przygotować. Natomiast jeszcze wracając do twojego pytania, dla mnie, tak jak ja rozumiem kąpiel leśną, to jest po prostu takie powolne, uważne bycie w lesie, różnymi zmysłami. I tak jak mówisz, można to robić samemu. Na przykład jest wiele krajów, w których są certyfikowane lasy takie, w których można, są ścieżki do kąpieli leśnych, że samemu można sobie przejść, tam po drodze mogą być nawet jakieś zadania, które się wykonuje, więc nie ma z tym problemu. Ta lasoterapia jest takim elementem, w którym rzeczywiście jest druga osoba, która wspiera to połączenie z lasem i zachęca do tego, żeby się skupić, jakoś pilnuje tych ram bycia w uważności trochę bardziej.
1: Rozumiem, no takie są książki, też są na receptę.
2: Tak,
1: o tym jeszcze audycji nie było.
2: Tak.
1: Ale myślę, że wielu z nas tak, myślę, że różnie sobie robimy, żeby poukładać w głowie albo po prostu odpocząć, ale to narzucające się pytanie, to które lasy są? Rozumiem, że nie jest tak, że jedne kompletnie się nadają, inne nie nadają, no ale takie hodowane, nazwijmy to,

0: na papier albo na najbliższe święta, no to chyba nie za bardzo, bo to nie chodzi o drzewa, tylko chodzi o las cały, rozumiem.
1: No chodzi, najlepiej jest, jak jest duża bioróżnorodność, czyli im bardziej zróżnicowany jest ten las, tym można zauważyć więcej rzeczy, tym on też korzystnie działa na nasze zdrowie. Natomiast ja jestem taką zwolenniczką patrzenia

0: mogę, jest to coś dostępnego dla mnie, więc super by było, chciałabym częściej być w Puszczy Białowieskiej na przykład, ale Olszynka jest też piękna w swoim nieperfekcjonizmie. Jest no, zupełnie jest wystarczająca.
1: No tak, jest piękna, tak można powiedzieć. A powiedzcie, no dobrze, ale to chłonięcie, bo próbuję wrócić jednak do tej terapii, bo rozumiem, że może też być tak, że działa albo klasycznie efekt placebo, to znaczy tak bardzo potrzebujemy tego, żeby się jakoś, no, że wystarczy się na tym skupimy i to zacznie działać. Może działa po prostu to, że mamy pauzę. Rozumiem, że są jakieś rzeczy, których w lesie, jak jest zorganizowana wycieczka, to na pewno, no ale są jakieś formy, nazwijmy to abstynencji od czegoś, pewnie od telefonów, nie wiem, czy od gadania, od krzyczenia, no musi być jakaś reguła, która wskazuje na to, że ma się jakąś, nie wiem, pokorę, uważność, ciekawość. Ale taki, no jest na pewno, to jest jakaś pauza w tym, co jest na ogół i w mieście, tak rozumiem to.
2: No tak, taki spacer też się rządzi jakimiś prawami i to jest tak, że się umawiamy na różne rzeczy. I to, co Martyna powiedziała, to jest takie powolne chodzenie po lesie, ale też to, co jest strasznie ważne tutaj, to jest to, że my chodząc po tym lesie uruchamiamy wszystkie zmysły. I na początku umawiamy się, że wyłączamy telefony albo je wyciszamy. Staramy się jakby skupić już na tym, co widzimy dookoła, a nie na tym, co mamy do powiedzenia o sobie, która idzie koło nas. No i tak staramy się trochę...
1: Ładnie zarzucam, o sobie albo o sobie. Ciekawe, myślę, co mam do powiedzenia o sobie. Nie, to jest nie o sobie, o sobie.
2: Tak, no więc powoli się wyciszamy i włączamy te wszystkie zmysły za pomocą różnych zaproszeń, które właśnie przewodnicy nam proponują. I naprawdę jest taki efekt tego, że zostawiasz wszystko to, co jest, całą swoją codzienność, wszystkie sprawy, problemy, nie wiem, rzeczy do zrobienia. Zostawiasz je za sobą i idziesz do tego lasu, kompletnie się jakby odłączając od tego, co tam zostało.
1: A jak często, jak długo? Mi lekarz mówi, pan by chodził chociaż na spacery 10 minut.
0: I to jest też zbadane, tak, ponieważ jest już Xing Li, czyli taka osoba, która była jednym z pierwszych naukowców, który opisywał właśnie od strony takiej medycznej, jak las wpływa na zdrowie człowieka. Mówił o tym, że już 20 minut bycia w lesie to jest wystarczające w takim odłączeniu od właśnie tego świata zewnątrz. I najlepiej, żeby to robić regularnie, więc takie 2 godziny na przykład, jak się jest, to już wpływa jakoś bardziej na to, więc to takie 20 minut to jest takie absolutne minimum, żeby...
2: My sobie mówimy, że taki spacer, który my prowadzimy, powinien tak trwać około 2 godzin.
1: Tak. A, rozumiem. Czyli to jest czas, a nie dystans. Jedno i drugie, ale absolutnie, rozumiem, że można też siedzieć?
2: To może być super blisko, można to zrobić w jednym miejscu. A można sobie też chodzić, albo...
1: No tak z kąpielą, można pływać, albo tak,
2: tak no,
1: stać przy pomoście. Ale też, to teraz na te zmysły. No bo to tak moje, nie umiem, no ile tam ich mamy. No tak, ale rozumiem, że słuch to jest jedno.
2: Wzrok.
0: Dotyk.
1: Zapach, dotyk.
2: I smak.
0: Smak.
1: No to opowiedzcie trochę o tym właśnie, tak żeby wyjść poza baną, że w lesie jest inaczej. Ten dotyk. No zróbmy już, miejmy za sobą to przytulanie się do drzew, no.
0: No, a próbowałeś dotknąć kory na przykład tego, co tu za nami stoi? To jest klon.
1: A to na pewno. No w tej chwili nie mogę, mam za krótki kabel, ale no tak, ja bardzo lubię dotykać
0: no
1: różnych
0: właśnie
1: rzeczy.
0: Kory też. A jakbyśmy poszli trochę dalej, o tam widzę mech, patrz. To ja na przykład uwielbiam dotykać mech, szczególnie jak jest mokry, a dzisiaj jest początek września, więc jest mokry. Więc takie dotknięcie mchu mi coś robi. Jak sobie go podotykam bardziej, to jest super. Albo na przykład patrzę, co tutaj jeszcze mamy w okolicy. Myślę, że ten liść, który jest tutaj, zupełnie inaczej w dotyku jest niż tamte.

0: liście na przykład, które są trochę dalej, więc bycie w ciele, bo to jest trochę o tym, że wracamy do ciała.
1: Tu są też olchy.
0: Są olchy,
1: olchy oczywiście w Olszynce.
0: Tak.
1: Bardzo
0: tam
1: to jest
0: miłe. Tam
1: jest
0: bardzo dużo olch i w tamtym kierunku są takie też miejsca, gdzie jest bardziej podmokło, więc te elementy takiego lasu olchowego zostały tutaj. To jest super fajne, bo w Warszawie nie ma za dużo tych miejsc. Wracając do dotyku, więc dotyk jest, bycie w tych zmysłach jest o tym, żeby być w tu i teraz dla mnie. No, to jest o tym, że ja normalnie jak pracuję, nie wiem, mam swoje życie, robię coś tam, gotuję obiad i tak dalej, no to nie jestem tak dużo w moim ciele i w tym, gdzie jestem teraz. I las przez te wszystkie faktury na przykład może nas wspierać w tym, żeby właśnie wracać do tego bycia w ciele i zatrzymywania się.
2: Ja to tak, bo widzę. To jest trochę tak, że ludzie mówią, o, my znamy las, my chodzimy do lasu i coś tam. My też chodzimy do lasu, ale tutaj wystarczy zejść z głównej drogi i usiąść na chwilę w krzakach. I przyjrzeć się zupełnie prostym rzeczom, powąchać, dotknąć i się im przyjrzeć, a zobaczyć, że tam jakiś robaczek sobie znalazł miejsce. To są takie rzeczy, które nas kompletnie wycinają z innych rzeczy i są na to badania, że bycie takie tu i teraz z tym mchem, robaczkiem, światłem między drzewami i tak dalej, realnie działa na nasze zdrowie, bo obniża poziom kortyzolu, równuje poziom ciśnienia, ono włącza układ przywspółczulny,
0: który odpowiada za regenerację i odpoczynek.
1: Zaraz polubię komary chyba, no. Nie, to się nie zdarzy, ale ja to rozumiem. No i wzrok jeszcze zapomnieliśmy takiego... o wzroku, a wzrok rozumiem.
2: No ale też jakby obserwowanie tego wszystkiego to jest naprawdę cud. Dużo ludzi, którzy chodzi na te spacery, mówi, ojoj, nie patrzyłem na las w ten sposób, odkąd byłem dzieckiem.
0: O, to jest super.
2: I to jest takie super odkrycie dorosłych, że oni jakby wracają wspomnieniami do bycia dzieckiem, kiedy, nie wiem, siedzieli w lesie, bo na coś czekali, a się nudzili, a obserwowali, albo, nie wiem, bawili się patykiem w ziemi i tak dalej. I to naprawdę cudownie na nas wpływa.
0: Jest taka, a propos tego, co mówisz, Agnieszko, jest taka też teoria... Brawo! Jest taka teoria naukowców amerykańskich, małżeństwa Kaplanów, która się nazywa Attention Restoration.
1: Pojawili się wreszcie naukowcy amerykańscy.
0: Naukowcy amerykańscy, ale oni właśnie w tych wszystkich badaniach, to mi się podoba, bo oni badali to, w jaki sposób przyroda wpływa na naszą uwagę. I oni odkryli, że jak jesteśmy w przyrodzie, to uruchamia nam się inny rodzaj uważności, takiej fascynacji, że to nie jest tak, że my siedzimy przed komputerem i się skupiamy, tylko zaczynamy właśnie wracać do tych takich dziecięcych, tak jak to Agnieszka mówiłaś, jakichś takich, o, idzie sobie robaczek, ja teraz tego robaczka będę oglądać, albo...
2: I to jest fascynujące, a nawet wzruszające.
0: No właśnie, tak.
2: Ale więc przepraszam, bo my tak tutaj o tych Amerykanach, a chyba musimy trochę oddać jednak honory Japończykom. Bo to oni wymyślili tę kąpielę leśną.
1: Tak, tak, zrozumiałem, że to jest ich sformułowanie, bardzo pasuje.
2: Tak, i oni w latach 80., kiedy już industrializacja i wielkie miasta w Japonii sprawiły, że ludzie zaczęli chorować na depresję i inne choroby cywilizacyjne, wrócili do korzeni i wymyślili, że będą chodzić z tymi ludźmi do lasu.
0: Tak.
2: No i to się stąd wzięło, oni zaczęli potem to badać, te badania były ciekawe I Amerykanie się tym zainteresowali.

0: przenieśli na swoje pole i badali dalej. Więc jakby Japończycy są u zarania, nazwali te spacery Shinrin-yoku i stąd się właśnie bierze
1: kąpiel
0: leśna.
1: Ale ja bym dodała tam do tego, że okej, to Japończycy wymyślili tą formułę, którą my też się uczymy, posługujemy, doskonalimy. Natomiast właściwie jest wiele kultur, w których bycie w lesie jest jakoś odpoczynkiem, jest regenerujące, jest jakimś duchowym też przeżyciem. To jest święte Gaje na przykład, albo nie wiem, u mnie w rodzinie ostatnio się dowiedziałam, że mój dziadek mówił, że jak się jest smutnym, to trzeba głowę przytulić do brzozy.
0: I że
1: jakoś bycie w lesie jest, ja mam wrażenie, że jest wplecione w jakieś takie historie też bardzo wielu społeczeństw, że
0: w ogóle człowiek wyszedł z lasu, więc
2: no
0: to jest gdzieś głęboko w nas i to naprawdę widać w takim obcowaniu z lasem. Że to jest coś, co my sobie przypominamy, my tego w ogóle nie poznajemy.
2: A to jest starsze niż język, bo to nie są przypomnienia w ogóle. Znaczy, bo myśmy właściwie tak dużo zrobili, żeby ten las opuścić w jakimś sensie, odkorzenić się, przenieść do miasta i tak dalej.
0: Tęsknota
2: za tym, to też jest w jakimś sensie, i to może paradoksalnie, nie każdego, nie wiem w jakim sensie stać, no bo musimy mieć czas na przykład, już nie mówię o dostępności lasu, bo są takie miejsca, żeby się przejść 2 godziny, to trzeba by jechać z 1,5 godziny i tak dalej. To się robi dosyć trudne, ale te różne formy lasu jako schronienia, lasu jako, no tak, miejsca na zadumę, miejsca poszukiwania, miejsca nie tylko, no tak, wprost ukrycia, jeśli mogę tak powiedzieć, pożywienia, zasobów, no mnóstwo rzeczy mogę sobie wyobrazić.
1: W Grochowskiej, gdzie odbyła się bitwa i ona się odbyła tutaj dlatego, że było to jakby pod kątem bitewnym, dobre miejsce, taktycznym, dzięki, żeby zwabić Rosjan tutaj, no bo były tu bagna. Polacy, którzy
0: cierpili
1: w tej bitwie, znali w powstaniu listopadowym, no wiedzieli, że tutaj po prostu będą mieć jakąś przewagę. No, ale
2: zresztą w tej strasznej wojnie byłem, na audycji to już kilka było tej Ukrainie, ale byłem tam i ta wojna dzieje się, no nie pamiętam tego ukraińskiego słowa, ale te gigantyczne przestrzenie, te płaskie pola, na tych polach no, nic nie może przeżyć w tej sytuacji dronowej. I cała ta wojna dzieje się, jest takie ukraińskie słowo, w tych takich namiedzy, takich, takich małych, wiecie, kępach drzew tak naprawdę. I właściwie większość tej okrutnej wojny pozycyjnej odbywa się w tych małych przestrzeniach, poza tymi wielkimi, no właśnie w tak, pod, nazwijmy to, pod osłoną drzew. No,
0: może nie brnijmy.
2: Nie brnijmy w tym kierunku, bo mam nadzieję, że...
0: Ale Jagiełło pod Grunwaldem też stało w lesie.
2: A tak, no właśnie chciałoby się aż zacytować, naprawdę. Byliśmy chytrzejsi oczywiście. No dobrze, powiedzcie, bo to jest Polska i Japonia, ale wy generalnie to rozumiem, że jest całe nasze takie ludzkie, antropologiczne prawie doświadczenie i pewnie wiele kultur to jakoś tam na swoje sposoby odkrywało i wykonało właśnie takie pętle od ucieczki z lasu, emancypacji od tego, uwolnienia się od tych różnych, bo pewnie może to być też dokuczliwie czasami, prawda? I o wiele, i czasami niebezpiecznie i tak dalej, ale teraz, że próbujemy to odnaleźć. I teraz powiedzcie mi, czy teraz, tak trochę naśmiewałem się z liczby terapii, które są i sam sobie trochę umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale czy teraz tak, jakoś bardziej tego potrzebujemy, tych różnych terapii?
0: No, zdecydowanie. To znaczy na pewno potrzebujemy terapii, która pochodzi z przyrody, bo jesteśmy od niej w miastach kompletnie odcięci i mieszkamy w blokach, jeździmy środkami komunikacji, pracujemy w biurach, które są klimatyzowane i tak dalej. I nie mamy na co dzień żadnego kontaktu z naturą. Wyjeżdżamy w czasy all inclusive na plażę, nie wiem, gdzieś tam.
2: Mów za siebie. Jeszcze nie pojechałem tam, ale mogę sobie wyobrazić, bo to jest pewien paradoks taki, że...
0: Potrafię sobie wyobrazić, że naprawdę mnóstwo ludzi tak żyje. No, my tak nie żyjemy, ale staramy się żyć inaczej, bo jakby rozumiemy, że to jest potrzebne. I ja często bywam na Mazurach, w takim miejscu, do którego przyjeżdżają ludzie na wakacje. I obserwuję to, że młodzi ludzie, którzy właściwie już mają ten wybór, że przyjeżdżają na Mazury, boją się.

0: się trawy, lasu, boją się puszczać swoje dzieci w naturę, bo są osy,
1: No jest sporo dzieci, pamiętam tych,
0: komary.
1: ale ten wskaźnik jest dwucyfrowy. Ilość dzieci zresztą pochodzących ze wsi, która właściwie nie była w lesie.
0: Tak jest.
1: I to jest przerażające. Zresztą widać, że w tych, no znowu, zawsze mi się to ciśnie, no ale zastanawiam się, dlaczego na przykład punkt interwencji kryzysowej na granicy białoruskiej zrobił akurat Klub Inteligencji Katolickiej. Wyjaśnienie jest dość proste, bo od dawna jest tam sekcja rodzin, która organizowała już kilka pokoleń
0: Leśne,
1: wyjazdów
0: tak.
1: leśnych, więc generalnie kadra tej grupy, no nie jest jej obce to, żeby przebywać w lesie, nocować w lesie, różne rzeczy pożyteczne zrobić. Czasem jak myślę o tej, bo też audycje o tym były, o edukacji obywatelskiej, że teraz mamy i pytanie, co w tej chwili stanowi to obywatelskie wyposażenie i na pewno coś więcej niż wiedza na temat tego, ilu mamy parlamentarzystów i jak często są wybory. I że często tego wyposażenia obywatelskiego są jakieś takie kompetencje, takie, nie wiem czy od razu przetrwanie, ale jakieś przynajmniej nie braku obawy, zrozumienie jakichś podstawowych reguł oswojenia tego. Także myślę, że to no, są też zielone szkoły, ale to nie jest zielona szkoła, to o czym tutaj rozmawiamy, ale widać, że to sama to, że wymyślono zielone szkoły, wskazuje na to, że była jakaś potrzeba zrobienia i zarezerwowania czasu na coś, co jest wyjątkowe i jest
0: To, że
1: poza tym
0: wymyślono zielone przedszkola.
1: przedszkola. A jedną audycję to zrobiliśmy o Kacper Woźniak i jego szkoła, która jest all season, to znaczy nie jest. Nie,
0: Wspaniale.
1: on cały, ona jest tam po prostu w lesie i to jest niesamowite zupełnie. Zresztą
0: Co
1: ty.
0: Skandynawowie wymyślili z kolei te wszystkie szkoły leśne albo szkoły na zewnątrz? No i jakby to jest ten sam nurt, to jest ta sama potrzeba człowieka przebywania w przyrodzie i tego, że człowiek się dobrze czuje w tej przyrodzie, tylko że już o tym zapomniał. I nasze spacery mają ludziom o tym
1: To powiedzcie o
0: przypomnieć.
1: tym, bo rozumiem, że z różnych terapii, to w ogóle ja, aj tam, bo wyjdę na takiego, ale no, zdarza się, że ludzie mają do siebie pretensje, że jeszcze nie są w terapii. Że to się stało w rodzaju prawie takiego przymusu, że to świadczy o tym, o tobie źle prawie, że nie jesteś w terapii. Więc z różnych, które sobie mogę wyobrazić, także dostępnych cenowo, jeśli mogę tak powiedzieć, to wydaje mi się, że ta lasoterapia jest warta przynajmniej spróbowania. Ale teraz tak. Bo jak wy się umawiacie tutaj w takiej małej bandzie, bo to też rozumiem, że to nie jest jakaś, że idziecie jakąś grupą, tak?
0: Tak.
1: I ktoś jest, nie wiem, jakiego słowa, przewodnikiem, hersztem, do kimś to.
0: Tak, używa się przewodnikiem kąpielny właśnie.
1: Przewodnikiem.
0: Dzisiaj
1: A musi
0: Martyna
1: się znać
0: poprowadzi
1: na
0: taki
1: lesie?
0: spacer. Tak.
1: Ale bo właśnie, bo ja to znam jeszcze takie lekcje biologii, ale czy
0: A
1: trzeba
0: to nie
1: się,
0: ma
1: to
0: nic
1: pomaga
0: wspaniałego.
1: pewnie, ale nie trzeba się jakoś
0: Pomaga,
1: strasznie.
0: ale nie trzeba. Bo tu chodzi o, właśnie bardzo dobrze to powiedziałeś, że głównym celem jest odbudowywanie tego połączenia z lasem. Więc ta osoba się musi znać trochę na tym. I rzeczywiście to pomaga o tym, że na przykład mogę zwrócić uwagę, co to za grzyb tutaj rośnie. Właśnie z Agnieszką tam byłyśmy, widziałyśmy, rosną jakieś grzyby i się zastanawiałyśmy, jakie. Albo jakiś ptak śpiewa i Właśnie. będziemy wiedzieć, kto, co to za
1: No wszystko
0: ptak.
1: jest apka, ale nie
0: A
1: używacie
0: wszystko jest,
1: tego.
0: a teraz
1: Czasem
0: jest,
1: używamy. Z
0: tak.
1: tymi ptakami to pomaga, szczerze powiem, bo
0: Ptakami
1: to
0: pomaga i to
1: ich
0: jest
1: nie widać w
0: naprawdę
1: ogóle i to jest ciekawe.
0: bardzo, bardzo piękne odkrycie tej apki. Ale tak, umawiamy się z grupą i idziemy. Jest osoba, która jest przewodnikiem, przewodniczką i ona ma właśnie przygotowany plan takiego spaceru, takiej kąpieli i ona prowadzi tą grupę. To, że jest grupa, to też jest ważne, bo w tym nurcie, w którym my pracujemy z Agnieszką, tam są też takie momenty, w którym osoby po prostu doświadczają, a później też mają przestrzeń, żeby sobie porozmawiać o tym. I w tej rozmowie też może się coś ciekawego urodzić, odnaleźć, osoby mogą się czegoś dowiedzieć. My dzisiaj właściwie tak, jesteśmy tutaj, jest za moment będzie 18, bo będzie nocna kąpiel leśna w ogóle, taka bardziej wieczorna, bo o zmroku. I dla mnie w ogóle bycie w lesie też z grupą osób, to w nocy też jest jakimś rodzajem jeszcze innego doświadczenia. Doświadczenia, tak.
1: No pewnie tak, są takie rytuały. A powiedzcie, jak jest taka grupa, bo pewnie widzieliście, głównie chodzi mi o ten pierwszy moment wrzucenia do wody w tą kąpiel. To jakieś takie, bez żadnych nazwisk, oczywiście, nie daj Boże, mogę kogoś znać, ale jakieś takie no, no różne reakcje. No to pewnie wiele razy widzieliście ten pierwszy moment, pewnie jakieś zwątpienie, o Boże, później jakieś pewnie formy neofickie takie, że to już tego, później jakieś, no generalnie. Myślę, że terapie i tego rodzaju przekonania mają swoje własne momenty wejścia, wyjścia, znużenia, czy no nie wiem, ale coś opowiedzcie, jak ludzie reagują na las.
0: Bardzo różnie.

0: Ja mam takie doświadczenie, że bardzo różnie. To znaczy te osoby, które już przychodzą na kąpiel, to one z reguły chcą, są w jakiś sposób przekonane i chcą po prostu z tego, są ciekawe przynajmniej, ale na przykład dużo osób ma jednak problem z tym, żeby być w tym lesie i żeby nie być w tym mieście, w tym swoim życiu. I to często słyszę. I to jest wyzwanie, bo tego nie robi się tak po prostu. My używamy takiego, ty mówisz też o tym, ale używamy takiego progu wejścia. U nas na tej kąpieli progiem wejścia będzie przejście przez ten przejazd kolejowy. Ja sobie tak wymyśliłam, że to jest takie odgrodzenie, takie, trochę olszynki. No,
1: nowe drzwi do szafy.
0: Tak, to jest Narnia, tak, no, to trochę jest ciekawe. Tak. Więc są takie sposoby właśnie, żeby nawet symbolicznie zaznaczyć, że teraz trochę, okej, przechodzimy przez ten przejazd, postarajcie się ten świat za tym przejazdem, ten techniczny zostawić i tutaj skupić na tym. I to nie jest proste. Dużo osób ma z tym trudność.
1: A ilu z osób, bo to jest, mogę sobie wyobrazić, że żona mi kazała, albo partnerka, albo bo jakby ktoś dostał na urodziny, dostał taki bilecik, że poleci z Wincentem balonem, to by się na pewno ucieszył. Jakby dostał bilecik pierwszy darmowy, zaraz to zapytam, pierwszy spacer po lesie, no to zrobiłby taką minę, no tak, oczywiście. Ale powiedzcie, jak bo to albo jest tak, że się, nie wiem, ja na przykład nic nie potrafię zrobić, bo wiem, amerykańscy uczeni, że wykształcenie różnego rodzaju takich pętli behawioralnych, że traktuje, to wymaga chyba 21 iteracji. Mi się nigdy nie zrobiło dłużej niż 5, więc nigdy nie poznałem tego. Ale ile razy trzeba tutaj chodzić, żeby tak zaczepić, a ile osób odpada po pierwszym tym, zawraca i mówi, słuchajcie, to jednak nie jest dla mnie. Gdzie jest parking?
0: Mi się chyba nigdy jednak taka nie zdarzyła.
1: Jak już ktoś wchodzi, to...
0: Tak. Która tak kategorycznie była w oporze i powiedziała, nie wychodzę.
2: Są mniej lub bardziej zadowoleni. To też trochę jest tak, znaczy generalnie ludzie są ciekawi i jak już przychodzą, to myślę, że poddają się temu wszystkiemu. Nawet jeżeli trochę myślą, że to jest takie trochę śmieszne, no bo tutaj tak trzeba powiedzieć, skąd przychodzisz, a co czujesz.
1: A jest ten moment, tak? Coś może...
2: Znaczy trzeba, nie trzeba, bo ale wszystkie te rzeczy są absolutnie dowolne. Natomiast faktycznie jest tak, że my czegoś doświadczamy, a potem o tym jakoś... Próbujemy to jakoś skomentować. I nie musimy tego komentować, ale możemy.
1: Okay.
2: No więc to jest też trochę tak, że przychodzą poważni ludzie, prawda? Poważni redaktorzy, dyrektorzy, nie wiem kto.
1: Ale nie
2: i nagle
1: się trzymać
2: ktoś
1: za ręce.
2: Chce ich zapytać, pyta ich, co nie czują, jak dotykają kory.
1: Okay.
0: Albo dajemy im lupę i mówimy, idź obejrzyj tego pająka.
2: A to jest akurat hit moich spacerów.
1: Oglądanie ludzie pająka przez lupę.
2: Oglądać
0: przez lupę.
2: Tak.
0: Kiedy ostatni raz trzymałeś lupę w rękach?
1: A całkiem niedawno muszę wam powiedzieć, bo tak znalazłem w piwnicy i myślałem, mi ta lupa? Ale przydało
2: świetnie
1: się.
2: Świetnie działa w lesie.
0: Świetnie.
1: Ale w nocy się nie przyda.
2: W nocy się nie przyda.
1: A jest zakaz tych wielkich latarek, co po prostu działają. Wiecie, bo teraz ludzie mają takie, ty to znasz z kaletki.
2: Tak, niestety.
1: Ci wszyscy mężczyźni chcą się, to nie chcę już wchodzić
2: okropne,
1: w psychoanalizę, która temu by towarzyszyło, ale każdy z nich chce mieć po prostu miecz świetlny, który sięga gwiazd praktycznie. I kupują sobie te latarki. Żadnych imion nie wymienię, ty wiesz, kogo mam na myśli.
2: My tutaj raczej staramy się...
1: Nie mieć takie latarki.
0: Ja właściwie muszę już iść, przepraszam was, ale spojrzałam na ten, bo tam czeka na mnie grupa. Ja muszę wyjść po nich.
2: Musimy wyjść.
1: Słuchajcie, to będziemy sobie powoli, to chodźmy tak, nie wiem, będziemy tak, będziemy szurać trochę.
0: Dobrze.
1: I idziemy w kierunku... Ale nam zeszło, prawda?
0: Tak.
1: Ale to mi się nie liczy jako udział w tym, prawda? Bo siedzieliśmy, nic nie robiłem, tylko gadaliśmy. Uwaga, mój plecak.
0: Myślałam, że jeszcze trochę więcej czasu mamy na to.
1: Ja też tak jakoś, tak to szybko nam idzie ta jakże interesująca rozmowa.
2: Ale dobrze. Ja chciałam tylko powiedzieć,
1: ale powiedzcie, no ta grupa właśnie, bo to nie jest AA. Co, jaka jest tutaj ta grupa? Ludzie się, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, jak ktoś już nie dał się zniechęcić moim sarkastycznym uwagom, ale one naprawdę nie są takie, ja wiem, że to jest ważne. No to co mają zrobić? Mają was znaleźć w internecie, mają się zapisać, kupić bilet, jak to działa?
2: Różni przewodnicy działają w różny sposób.
1: Bo ty się uczysz.
2: My się Martyna dopiero jest... uczymy.
0: My
2: Martyna
0: się razem
2: też
0: uczymy. My jesteśmy w tym samym procesie.

0: się.
1: Ale i w tym samym miejscu, na tej samym schodku, czy ty jesteś jeden schodek?
0: Nie, ja jestem w tym samym. My się poznałyśmy na kursie właśnie.
2: Tak jest.
0: Na
2: kursie. I cały czas jesteś? Tak.
1: Bo wy będziecie przewodniczkami.
2: Będziemy,
0: tak.
2: Mamy nadzieję.
1: No dobra. Ale macie już grupę, no to już jest dobrze. Czy to jest sama grupa tych, co będą przewodnikami?
0: Nie.
2: To są goście Martyny, tak. Bo to jest spacer Martyny dzisiaj.
1: Rozumiem.
0: I ja na przykład prowadzę kąpiele dla takich osób, które działają w zmianie społecznej. Tak sobie wymyśliłam, że ja sama działam dużo w zmianie społecznej. Znam dużo osób stamtąd, wiem, jak jest trudno czasami i ja chcę dla takich osób prowadzić kąpiele. Więc dzisiaj te osoby to są osoby, które pracują w jakichś organizacjach pozarządowych.
1: No zobaczymy, ile przyjdzie. Ja 20 lat temu chciałem zrobić rekolekcję dla tych aktywistów. Myślę, naprawdę, to jest taka grupa, która dobrze
0: potrzebuje.
1: Powinna... Ale przyszły 3 osoby.
0: No zobaczymy.
1: Zobaczymy, ilu was tutaj będzie w zmianie społecznej.
0: Tak, ale jest w ogóle...
1: Ale nie odpowiedziałem, zagadałem was. Tak, jakby kto chciał i nie jest ze zmiany społecznej i nie jest za szoki, to gdzie ma was znaleźć?
0: Jest w ogóle całe takie stowarzyszenie, które zrzesza przewodników i przewodniczki kąpieli leśnej i tam można sobie wejść na stronę. Mhm. Polskie Towarzystwo...
1: Tak, widziałem, mają stronę i jest tam kalendarz zdarzeń. Waszego dzisiaj jeszcze nie było, ale...
2: Kąpieli leśne wieterasy.
1: Tak, kąpieli leśne i lasoterapii,
0: tak,
1: czy
0: dokładnie.
1: Terapii lasem.
0: Tak, i tam można sobie odezwać się na przykład do konkretnej osoby i zobaczyć. Bardzo dużo osób po prostu ma swoje strony gdzieś założone, lokalnie po prostu działa, więc warto...
1: I to jest taki meetup. Przychodzisz, jesteś tutaj, a jak to ci ludzie mają to zapłacić, czy co mają zrobić? Czy to jest free tour? Takie, wiecie, przy placu zamkowym są różne koncepcje, jak można być przewodnikiem.
0: Ta dzisiejsza jest darmowa, ale z reguły no, jest to pewna praca wykonywana, więc płaci się za
2: ta dzisiejsza
0: za
2: jest na zaliczenie?
0: Ta dzisiejsza jest na zaliczenie w ramach mojego uczenia się, naszego uczenia się, bo Agnieszka mnie wspiera dzisiaj, ale tak.
2: Ale normalnie. Takie kąpiele...
1: No,
2: tak jak każda wycieczka z przewodnikiem
1: tak.
2: Coś kosztuje i to przewodnicy decydują, jakie mają stawki i one są też bardzo różne.
0: Ale można na przykład sobie też zarezerwować taką, czy zamówić taką indywidualną kąpiel. Ty mówiłeś o tym, że jak ktoś dostanie kąpiel leśną w prezencie, to może nie będzie jakoś śmieszne w tym swoim takim...
2: Albo nie będzie zadowolony. Ja
1: porównywałem to z lotem balonem, szczerze mówiąc.
0: Ale ja kiedyś dostałam i właśnie...
2: I jak było?
0: Super było. To Adam prowadził, Adam Markuszewski.
2: Nasz mentor.
0: Bardzo polecamy z nim spacery.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. I wiesz, on mnie się zapytał, w jakim ja chcę lesie, na co chcę zwrócić uwagę, więc on zrobił taką dla mnie wykrojoną, po prostu dedykowaną mi. I to było super fajne. Bardzo mi się podobało.
1: Może dam się przekonać, nie wiadomo. Macie wałówki, termos i jajka na twardo.
0: A, żebyś wiedział, co mamy.
1: No to by było
0: tutaj
1: fajne.
0: Pochowane kawałki.
2: Nagroda będzie.
0: Na sam koniec.
1: Nie widzicie tego państwo, bo jak? Przecież to jest radio. Ale zachodzi, powoli zbliża się taki moment, kiedy słońce jest nisko. Dochodzimy do granicy lasu i są tu tory. I te tory nawet mają szlabany. I to są szlabany dla pieszych, żeby było bezpieczne, co należy docenić. No dobrze, jak dzisiaj zaczniecie, to której z tego lasu wyjdziecie?
0: No, zaczynamy o 18 i kąpiel potrwa około 2,5 godziny, tak liczę. Więc już będzie ciemno, jak będziemy wychodzić.
1: A, to wtedy ci państwa, te audycje nie są nagrywane na żywo, ale wyobraźcie sobie ci, którzy będą słuchać. Jak to teraz mądrze powiedzieć? Jak dzisiaj wy będziecie wychodzić z lasu, to na żywo będzie szła audycja. Marzyciele i rzemieślnicy, bo ona jest w sobotę o 21. To mniej więcej wtedy. Chyba zresztą chodząc... A nie, przecież nie można słuchać. Nie można słuchać tych jakże ciekawych
2: można
1: audycji.
2: Można słuchać, ale nie audycji.
1: Nie audycji. A i właśnie, nie uwierzycie, ale przed nami szlaban i migające czerwone światełka. I piesi stoją tutaj i przebierają trochę nogami, czekając, aż przeleci tędy pociąg.
0: I stoi grupa, która czeka,
1: grupa
0: a
1: jest
0: ja
1: po
0: się
1: drugiej
0: spóźnię.
1: Stronie. A zwróćcie na mnie. Pan dziennikarz, powiedzcie coś takiego. Na koszulce masz Feel the Earth. Tak. Nature moves at its own rhythm.

0: Wszystko na temat.
1: O, jedzie, jedzie. Fajny będzie finał audycji, bo to taka ładna puenta do tego. Właśnie kończy się czas leśny. No i poszedł. Oni już machają z drugiej strony. Będziemy się teraz w Polsce tego rozsądzić.
0: Uśmiechnięci, chętni i zaciekawieni.
1: Tak, widzę to, widzę to. Ale to umówcie się, spotykacie się na środku przejazdu, to chyba musi wrócić albo cofnąć.
2: Chodźcie tutaj, drogie osoby, na kąpiel. Bardzo was zapraszam i przepraszam za spóźnienie. Strasznie mi wyszło, że ja się spóźniam. Kuba, odpinam się.
3: Marzyciele i rzemieślnicy.
4: To jeszcze nie koniec audycji. Zostało trochę czasu, więc uzupełnię go ja, Wojciech Dorosz. Dobry wieczór. Spacer Kuby przypomniał mi spotkanie sprzed 2 lat. Na 10 minut zatrzymam więc Państwa w lesie, tym razem w okolicach Iwonicza Zdroju, gdzie lasy uzdrowiskowe od lat są przedmiotem pożądania leśników, a raczej nie tyle lasy, co pozyskiwane z nich drewno.
5: Jesteśmy teraz w tym momencie na stokach Góry Połoniny. 489 metrów nad poziomem morza, schodzą tak po prostu łagodnie do Iwonicza Zdroju. To strefa B ochrony uzdrowiskowej. Ja mówię na to, że to jest wydzielenie jaworowe, bo tutaj jednak w składzie gatunkowym najwięcej jest po prostu jawora. I prawda jest taka, że w tym roku, w 2024, to wydzielenie było zakontraktowane do wycinki. I tylko... I to trzeba podkreślić, tylko właśnie moratorium z 8 stycznia tego roku uratowało ten las przed wycinką. Dzisiaj tych drzew by już nie było.
6: To chodźmy dalej.
5: Chodźmy tutaj, bo tutaj zobaczymy piękne jodły oraz buki, które udało się zachować. Tutaj na pewno dużym plusem tego lasu jest wielogatunkowość. Proszę bardzo, tutaj mamy akurat tam był buk, sosna, jawor. Tutaj mamy piękną czereśnię. Tutaj mamy już pięknego jawora. Widać, jak jakaś taka kora po prostu odchodzi. Mnie to bardzo się zawsze po prostu podoba, bo to mogłoby się wydawać, prawda, że coś jest nie tak z tym drzewem, ale to jest wszystko ok. Jawory właśnie mają to do siebie, że jak są starsze, to ta kora po prostu tak ładnie odchodzi, że tak powiem. No i omszone, no to już jest efekt bardzo, no piękny, naturalny. No jak widzimy tutaj ten mech sięga wysoko, wysoko. Pewnie Państwo tego, wiadomo, że Państwo tego nie widzicie, ale jesteśmy w cieniu, jest słoneczny generalnie dzień, jesteśmy w cieniu. I widać, że to jest po prostu las, gdzie wpływ człowieka jest no, względnie nieduży. No wiadomo, że zawsze jakiś jest, ale na pewno nie było tutaj po prostu takich intensywnych wycinek i przez to mamy i zachowane runo, i mamy zachowany podszyt, i mamy w zasadzie w całości wysokie drzewa. Piękna jodła.
6: I ta kropka pomarańczowa oznacza, że to drzewo byłoby wycięte.
5: Byłoby wycięte. A tu buk.
6: Też z pomarańczową kropką.
5: Pomarańczową kropą. Nie jest to jakiś ogromny okaz, ale no... Tutaj nie chodzi o to. Każde drzewo w lesie uzdrowiskowym, w lesie ochronnym, a niewątpliwie takim jest las iwonicki, ma wartość, prawda?
6: Piękny, prosty. Pewnie meble byłyby z niego.
5: No, im bardziej proste, no to tym lepsze no, dla leśników po prostu. Ta jodła też, przy której byliśmy chwilę, prościuteńka, także no, myślę, że byłaby na bardzo dobre, proste deski. No i ten buk też, no idealny. Chyba mówi się, jak dobrze mówi, gonne, że to jest drzewo gonne, czyli po prostu takie jednopniowe, najlepsze.
6: Pusto tu i sucho jakoś.
5: No, pusto tu i sucho, ponieważ w międzyczasie zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz na Górze Borowinowej, na jej wschodnim stoku. Dokładnie jest to wydzielenie 178G w administracji nadleśnictwa Dukla. I co istotne, jest to już też obszar, który znajduje się w sieci Natura 2000 PLH Rymanów 180016. Może dwa zdania o tych obszarach Natura 2000. Celem powstania obszaru Natura 2000 było zachowanie w nie

0: W niezmienionym stanie siedlisk przyrodniczych. W tym konkretnym przypadku tego obszaru naturowego przedmiotem ochrony są buczyny oraz miejsca żerowania dwóch nietoperzy będących pod ścisłą ochroną gatunkową. To jest nocka dużego i podkowca małego. A my akurat jesteśmy teraz przy pniaku po ogromnym buku, który no, wydawałoby się powinien być po prostu chroniony. No bo jesteśmy w obszarze Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony jest właśnie buczyna. I co więcej, był, no bo mówimy w czasie no niestety przeszłym, był to buk biocenotyczny, a więc po prostu no, buk taki, no, można powiedzieć, nie wiem, chorujący, bo pamiętam akurat jego bardzo dobrze, miał na sobie huby. Ale jesteśmy w środku lasu, nie stwarza on zagrożenia. Był to buk z hubami. Biocenotyczny buk może nie jest taki, nie jest dla celów gospodarczych, prawda, pełnowartościowy, ale dla przyrody jest no, bardzo wartościowy. Cały świat dodatkowy roślin, zwierząt, które mogą na takim właśnie drzewie żyć, no, został po prostu jednak podczas wycinki wyeliminowany. Buk naprawdę spory, zmierzymy jego średnicę na wysokości cięcia, czyli około 40, nawet 50 cm. Cm. Ogromny kolos.
1: Cały omszały.
0: Cały omszony tutaj. No i bardzo sucho wokół, no niestety. Bardzo sucho.
1: Leżą kawałki jeszcze z tego drzewa, podcinane, małe.
0: W ogóle proszę tak zwrócić uwagę, zresztą jak tutaj widzimy, jest tutaj po prostu, no widać, że las jest przerzedzony. Widać, że tego piętra drzew wysokich, no znacznie ubyło. Po prostu znacznie ubyło tych drzew. Niestety też są drzewa, które zostały uszkodzone. Zarówno podczas ścinki, jak i zrywki drzew. No, warunki zmieniły się diametralnie podczas wycinki. Wycinka w tym wydzieleniu 178G była prowadzona w pierwszej połowie, no, głównie nawet w pierwszym, powiedziałbym, kwartale 2023 roku.
1: Trochę smutny ten widok
0: no,
1: jest.
0: Smutne i też co trzeba sobie po prostu powiedzieć, no zmiany też takie po prostu wtórne, konsekwencje wtórne, takie po prostu wycinki, gdzie no, zostaje po prostu wycięte, no powiedzmy 1/4 drzew dających właśnie tego piętra wysokiego, gdzie jednak taki las stanowi po prostu całość, gdzie no, skutecznie opiera się chociażby wiatrom, tutaj dominującym jednak głównie z sektora południowego, które no niekiedy potrafią być rzeczywiście bardzo gwałtowne. I tutaj zaraz jeszcze pójdziemy właśnie w miejsce, gdzie w wyniku właśnie tych wiatrów, no już kładzone są po prostu, wiatr po prostu kładzie drzewa, które myślę, że normalnie by, no nie zostały po prostu obalone, gdyby ta wycinka tutaj nie miała miejsca. Przedzieramy się przez byłą szczotę bukową, czyli pościnane piłami buki na wysokości 20-30 cm. Proszę zobaczyć tutaj jeden pień buka, tam drugi, tutaj trzeci. Wszystko tutaj jest wyczyszczone. Pusty plac. A tutaj właśnie szukamy czworolisty pospolitego. Oj, jest. Ale jak on źle wygląda. Proszę zobaczyć i nawet porównać z tym wcześniejszym, co widzieliśmy. Tamten piękny kolor zielony, intensywny.
1: A ten pożółkły.
0: Ten pożółkły, mocno pożółkły. A proszę zobaczyć, że tutaj dwa na dwóch liściach końcówki już w ogóle podsychają.
1: Tamten był dużo większy i rzeczywiście wyglądał bardzo, bardzo zdrowo, ciemnozielony.
0: Znaczy tam też było ich więcej. Tam był ten jeden taki dość wyraźny, było ich po prostu więcej. Tam to stanowisko jest i pewnie będzie jeszcze przez lata. A to tutaj no niestety jest na wymarciu. Tutaj było tych czworolistów około 10, bo ja bardzo dobrze pamiętam akurat to stanowisko. No ale niestety w tym momencie bardzo szybko wkraczają ekspansywne jeżyny.
1: Ten następny.

0: Tak, o tam następny. Jejku, jaki jasno zielony. Nienaturalny kolor.
1: Ogromne są tutaj po prostu takie o przestrzenie bez drzew. To jest w zasadzie nienaturalne. To jest nienaturalne, zresztą tutaj nawet jak staniemy na tym pniu, to praktycznie jeden po drugim widać pniaki po bukach, które wycięte zostały właśnie w ubiegłym roku. Rozmowy z Kubą Lenkiewiczem i innymi aktywistami znajdą Państwo w podcastach Polskiego Radia pod hasłem Cykl Obywatelski. Mimo moratorium na wycinki i protestów aktywistów, leśnicy pod różnymi pretekstami wycinają lasy. W miastach tysiące starych drzew padają pod naporem inwestycji mieszkaniowych i drogowych. Warto więc wybrać się do lasu, nim zniknie. Zapraszamy serdecznie. Wojciech Dorosz i Kuba Wygnański.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gdzie się ukryć w sytuacji zagrożenia? Na początek podsumowanie specjalnych treningów reagowania. O tym, kto wygra, wiadomo od dawna w Rosji. Ostatni dzień tak zwanych wyborów parlamentarnych. Nie dali szans Łotwie Polacy z awansem do ćwierćfinału siatkarskiego Euro. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Gdzie się ukryć i jak postępować, gdy jest zagrożenie atakiem z powietrza? Tego uczyli się wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To regiony, w których ostatnio często wyją syreny alarmowe, a mieszkańcy otrzymują alerty. Nie każdy jednak wie, jak się zachować w takiej sytuacji. Relacja Tomasza Zielenkiewicza.
2: Służby podkreślają, gdy pojawi się alert RCB i usłyszymy syrenę, nie panikujmy, mówi brygadier Waldemar Rybak z komendy w Rykach.
3: W przypadku ogłoszenia takiego alarmu należy się udać najlepiej na ostatnią kondygnację, czyli do piwnicy, przede wszystkim tam, gdzie nie ma okien lub miejsc przeszklenia.
2: System, który teraz opiera się na alertach i syrenach, będzie udoskonalony. Chodzi o technologię Cell Broadcast, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: Chcemy uruchomić specjalną aplikację. Każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena.
2: Treningi na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie to kontynuacja ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 150 tysięcy osób. Z Chełma Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Specjalne treningi reagowania to odpowiedź na eskalację zagrożenia ze strony Kremla. W ostatnim czasie rosyjskie drony spadają niemal przy samej granicy. Nawet farsa ma znaczenie, tak

0: tak zwanych wyborach parlamentarnych w Rosji, mówi Andrzej Poczobut. Dziennikarz i były białoruski więzień polityczny podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że wbrew pozorom Putinowi zależy na dalszym legitymizowaniu władzy.
1: Wewnątrz społeczeństwa powinno być przekonanie, że większość popiera przywódcę. Dlatego są potrzebne wybory, dlatego jest potrzebna akceptacja władzy, pokorność władzy i tak dalej. Wybory są jednym z obrzędów, który jest wymagany.
0: Andrzej Poczobut dodaje, że słaby wynik rządzącej partii Jedna Rosja mógłby być impulsem do wzniecenia protestów przeciwko reżimowi. Zwrócił przy tym uwagę, że wielu Rosjan chodzi na wybory z obawy o konsekwencje, gdyby tego nie zrobili. Niedziela to trzeci i ostatni dzień pseudowyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Lewica podsumowała 1000 dni rządu oraz nakreśliła plany na kolejne 1000 dni. W Warszawie współrządząca partia zorganizowała konwencję. Więcej o tym Michał Fabisiak.
2: Renta wdowia, podwyżki dla nauczycieli czy wybudowanie 34 tysięcy mieszkań to tylko niektóre z osiągnięć rządu, które jako własne przedstawia Lewica. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił, że fundamentem programu jego partii jest wolność jednostki. Jednocześnie ostrzegał przed prawicową koncepcją państwa.
3: Państwo prawicy to nakazy i zakazy. To mówienie nam, jak mamy spać i z kim.
2: Politycy Lewicy mówili też o nowych zadaniach. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wskazała na reformę ochrony zdrowia.
4: Taką, w której nie tylko dodamy pieniędzy do systemu, zadbamy, żeby to pacjent był w centrum, a nie dyrektor szpitala, nie samorząd, nie lekarz.
2: Lewica obiecuje też legalną aborcję oraz opodatkowanie wielkich korporacji. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Swoją konwencję na październik zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Ma na niej przedstawić swój plan gospodarczy dla Polski. Mamy świeżą i zdrową żywność. Chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać, ale jeśli ktoś wątpi, może zajrzeć na Stadion Narodowy. Dziś drugi dzień Festiwalu Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Spróbować można warzyw, owoców, serów, wędlin czy przetworów. Impreza przyciągnęła producentów z całej Polski, ale też miłośników zdrowego i dobrego jedzenia.
5: Ciekawość tego, jakie mamy produkty ekologiczne, poznawanie czegoś nowego i też polskiego głównie, bo gdzieś tam zapominamy, nie korzystamy z tego, co jest nasze.
6: Te wszystkie pyszności i wspaniałości, które tutaj są, po pierwsze jestem smakoszem, jak to widać, a po drugie jest zdrowo, no to są jednak produkty takie, które rzeczywiście są smaczne, może droższe, ale coś za coś.
7: Mi to zasmakowały te całe jogurty, te dżemy, bo one są bardzo dobre.
0: Festiwal Polskiej Żywności potrwa do 17. Plan wykonany. Polscy siatkarze zgodnie z planem są w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O awansie zadecydował wygrany łatwo 3-0 mecz z Łotwą. Spotkanie było jednostronne, przyznaje libero Maksymilian Granieczny.
8: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa, odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka. Tu każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać.
0: O półfinał Polacy zagrają z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarów 3-2. Mecz Polska-Niemcy we wtorek.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatnia niedziela kalendarzowego lata z deszczem i burzami, bez opadów, jedynie na południowym wschodzie i tam najcieplej do 25 stopni. W centrum 20 stopni, na północy 17. Wiatr dziś z nami nie współpracuje, chwilami jest porywisty.
9: Klimat.
0: Dostateczna jest jakość powietrza w Zawierciu. W pozostałych miejscach kraju jest dobra lub bardzo dobra. 37% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 6 do 8, a następnie od 12 do 13 zaleca się zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii.
9: Klimat.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: Sześć minut po godzinie 6. Dziś jest niedziela, 20 dzień września, 263 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie.

0: o godzinie 6.18, czyli za 12 minut, zajdzie o 18.40. Dzień trwać będzie przez 12 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł oraz Teodor, Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie, będę z Państwem do południa. Po drugiej stronie szyby Anna Pałdyna, Aleksandra Augustyniak i Michał Daniluk. A poranne pasmo, niedzielne poranne pasmo na antenie Polskiego Radia 24. Tradycyjnie zaczynamy od historycznego kalendarium.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 20 września w roku 1503 urodził się pisarz i publicysta Andrzej Frycz-Modrzewski. W swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej zawarł przemyślenia na temat ustroju państwa i stosunków, jakie powinny w nim panować.
10: Na trzech rzeczach zdaje się polegać dobro i godność Rzeczypospolitej. Na uczciwości obyczajów, na surowości sądów i sztuce wojennej. Te trzy rzeczy tak się do siebie mają, że dzięki sztuce wojennej broni się Rzeczypospolita przed nieprzyjacielem postronnym, a dzięki obyczajom i sądom w domu u siebie się rządzi i utrzymuje. Gdy więc te trzy rzeczy są w należytym porządku, to i w samej Rzeczypospolitej dobrze się dzieje i przeciwnie. Ile w każdej z nich braków, tyle z konieczności braków w całości i godności Rzeczypospolitej.
9: Tekst Frycza Modrzewskiego znalazł się w pierwszym polskim indeksie ksiąg zakazanych. W roku 1902 urodził się generał Franciszek Kamiński, działacz ruchu ludowego, a w czasie II wojny światowej komendant główny batalionów chłopskich. Na początku lat 50. został skazany na 12 lat więzienia za działalność antypaństwową.
11: Nieszczęsne ZSL. Mnie kiedyś poprosili, żebym samokrytykę złożył. To wszystko, co ja robiłem, to było piękne, szlachetne, wielkie. I dzisiaj będę na to pluł. Wykluczony.
9: Generał Kamiński został zwolniony z więzienia po 5 latach na mocy amnestii w 1956 roku. Tego dnia, lecz w roku 1920 rozpoczęła się bitwa nad Niemnem.
12: Rozpoczęła się od dramatycznego boju o Grodno. Walczyła tam z dużym poświęceniem znakomita 21. Dywizja Górska generała Galicji. Bolszewicy zaś bronili się siłami 3. Armii. 20 września miasto jeszcze nie było w polskich rękach. Od zdobycia Grodna zależał dalszy los bitwy. Ale zdobycie miasta nastąpi dopiero za kilka dni.
9: Przybliżał redaktor Andrzej Sowa. W wyniku zakończonej zwycięsko bitwy i traktatu ryskiego Polska odzyskała 114 km kwadratowych i około 4 miliony ludności ponad tak zwaną linię Curzona. Granica II RP na wschodzie odpowiadała w przybliżeniu granicom Polski sprzed trzeciego rozbioru. W roku 1939 podczas obrony mostu na granicy polsko-rumuńskiej na Czeremoszu zginął pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Do jego najbardziej znanych utworów należą Znachor i Kariera Nikodema Dyzmy.
13: Nikodem zmarszczył czoło i potarł dłonie. Bał się jak ognia samej myśli wyjazdu za granicę, gdzie od razu ujawniłaby się jego nieznajomość obcych języków.
9: Prochy pisarza sprowadzono do Warszawy w roku 1978 i pochowano w katakumbach na cmentarzu Powązkowskim. 80 lat temu urodził się pisarz, tłumacz i literaturoznawca, profesor Julian Kornhauser.
14: Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, wtedy zrozumiałem, że jestem poetą, że będę pisał, że to mi się uda.
9: W konsekwencji przebytego w roku 2008 krwotocznego udaru mózgu profesor Kornhauser wycofał się z pracy zawodowej i twórczej. 20 września 1952 roku w prowizorycznie adoptowanej willi przy ulicy 22 Lipca w Lublinie rozpoczęło działalność Polskie Radio Lublin.
15: To ja, to dla ciebie gra Radio Lublin.
9: Początkowo program lubelskiej rozgłośni trwał 45 minut na dobę. 65 lat temu w wypadku samochodowym zginął reżyser Andrzej Munk, jeden z przedstawicieli nurtu nazywanego Polską Szkołą Filmową.
16: Teatr telewizji jest sztuką pomiędzy filmem, a pomiędzy teatrem. Powraca się zawsze do pierwszej miłości. No, moją pierwszą miłością jest jednak film.

0: Jego najbardziej znanych filmów należą Człowiek za burtą, Eroika czy Zezowate szczęście. Tego dnia, lecz w roku 2005 zmarł Szymon Wiesenthal, inżynier, architekt oraz jeden z najsłynniejszych tropicieli hitlerowskich zbrodniarzy wojennych.
1: Przyjaciele moi, którzy pracowali w tym samym biurze, się ze mną kłócili, bo ja jak miałem budować na przykład dom rodzinny, to ja sobie chciał tę rodzinę oglądać, kogo ja wsadzę do tego domu. Tego inni nie robili. Ja uważam, że dom mieszkalny to jest tak jak ubranie.
0: Działania Wiesenthala przyczyniły się między innymi do ujęcia Adolfa Eichmanna. Przed rokiem zmarł irlandzki producent muzyczny Nicky Ryan. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w realizowanych przez Ryana nagraniach międzynarodowy sukces odniosła współpracująca z nim od początku swojej kariery solowej wokalistka Enya.

0: Kalendarium historyczne.
1: To dodajmy jeszcze, że kalendarium przygotowali Szczepan Pawłosek, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Trzynaście minut po godzinie 6 już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Zmiana Klimatu. Dziś będzie o tym, jak uodparniać nasze miasta na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, szczególnie susze oraz ekstremalne temperatury.
2: Zmiana klimatu.
3: Dzień dobry, Patryk Michalski. W niedzielnym wydaniu naszej audycji powiemy więcej o tym, jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Mijającego lata rekordowe upały przeplatały się z intensywnymi nawałnicami, które powodowały podtopienia i powodzie błyskawiczne. Dlatego pytanie na dziś brzmi, jak dostosowywać nasze miasta do takiej pogodowej huśtawki? Odpowiedzi na to pytanie szukałem w rozmowie z doktorem inżynierem Amadeuszem Walczakiem, ekspertem Multiconsult Polska.
4: Na pewno można powiedzieć o kwestiach związanych z strukturą opadów atmosferycznych. Mam tutaj na myśli kwestię związaną z faktem, że były okresy, w których sumy opadów atmosferycznych były dosyć duże, chociaż to też były uwarunkowania lokalne w skali Polski, a także mieliśmy okres bezopadowy, co wpisuje się też w kwestię typowego zagrożenia dotyczącego zjawiska suszy, czy też intensywnych opadów atmosferycznych, które jest niejako obserwowane już od dłuższego czasu.
3: No i tak, i jak te intensywne opady atmosferyczne, jak w ogóle zmiana struktury tych opadów wpływa na funkcjonowanie i ludzi, i natury, zieleni w polskich miastach?
4: Bardzo ważna nie jest tylko suma opadów, ale przede wszystkim natężenie, czyli taka struktura opadów. Albo również intensywność, czyli ile wody spada w określonym czasie. I tutaj taka sama ilość deszczu rozłożona na wiele godzin może nie powodować większych problemów w miastach, ale jeżeli mamy do czynienia z intensywnym opadem atmosferycznym w kontekście kilkunastu czy też kilkudziesięciu minut, sytuacja jest zupełnie inna. W miastach czy też na poszczególnych obszarach, dachach, ulicach, parkingach czy innych powierzchniach uszczelnionych woda praktycznie nie może wsiąkać. Nie może infiltrować, co prowadzi do tego, że bardzo ono szybko spływa do kanalizacji, do wpustów i powinna być oddawana do odbiorników. Ale jeżeli ten chwilowy dopływ jest dosyć duży, większy niż zdolność systemu, mówię tutaj o kanalizacji deszczowej, do przejęcia tych wód pochodzących z opadów atmosferycznych, no to woda się zaczyna gromadzić na powierzchni. Istnieją problemy związane z intensywnością opadu, wynikające ze stopnia uszczelnienia miasta, ukształtowania tego terenu i parametrów systemów odwodnienia. Należy podkreślić, że za odbiór opadów atmosferycznych nie powinna odpowiadać w pierwszym, można powiedzieć, w pierwszym rzędzie kanalizacja deszczowa. Woda powinna, opadowa powinna być zatrzymywana w miejscu wystąpienia opadów, gromadzona na późniejsze okresy, okresy bezopadowe.
3: Czyli tu dochodzimy do takiej kwestii, czy polskie miasta w takim razie są zaprojektowane w ten sposób, żeby tę wodę zatrzymywać w miejscu opadów, a co powinno się zmienić w tym projektowaniu?
4: Co powinno się zmienić w projektowaniu, można bardziej skomentować pod kątem tego, co się zmienia, bo mamy do czynienia z pewnym procesem ewolucji w takim

i myśleniu tym, jak zagospodarować wody opadowe, powinno się, i jest to już realizowane, realizować bardziej instalacje, można to tak w cudzysłowie ująć, rozwiązania, o to jest lepsze słowo, które bazują na takich bardziej naturalnych systemach. Mówię tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach retencyjnych.

0: zieleni czy zagospodarowania wód opadowych, a w tym momencie coraz częściej, a nawet takie zapisy już są w tych wspomnianych przeze mnie dokumentach, obligatoryjne, o konieczności na przykład zachowania pewnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, czy o rekomendacjach związanych z właśnie infrastrukturą odpowiadającą za gromadzenie tych opadów atmosferycznych.
1: Te same działania dadzą pozytywny efekt w ograniczaniu negatywnych skutków coraz bardziej dotkliwych fal upałów, takich jakie mieliśmy tego lata, dodaje doktor inżynier Amadeusz Walczak.
0: Tutaj można wspomnieć o takim haśle czy pojęciu albedo, czyli w uproszczeniu jest to zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego. Takie ciemne powierzchnie jak asfalt mają zwykle niskie albedo, przez co pochłaniają dużą część energii słonecznej i mocno nagrzewają przestrzeń. A z kolei jaśniejsze powierzchnie tego typu promieniowanie słoneczne odbijają. I tutaj zieleń miejska jest przykładem tego obniżenia albedo, czyli tej zdolności powierzchni do kumulacji tej energii. W związku z tym rozwiązania związane z zielenią miejską, czyli błękitno-zieloną infrastrukturą, ich zalety są, można powiedzieć, kaskadowe. Tak? Mówimy tutaj o zagospodarowaniu wód, ale również o kwestiach związanych z niwelacją potencjalnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
1: Myśleniem o tej kwestii może powinno być znacznie szersze i dotyczyć na przykład tego, w jakich kolorach malujemy nowe budynki w miastach, jakiego koloru są dachy. Widzę teraz przed oczami miasta na jakichś greckich wyspach, które zachwycają swoimi białymi elewacjami, niebieskimi dachami czy okiennicami. No, tam już wiedzieli dawno temu, jak reagować na taki upał, który tam jest rzeczą normalną. My musimy się do tego chyba przyzwyczaić, nauczyć reagować na nowo.
0: Tak, chociaż jeśli chodzi o rozwiązania greckie i stosowane w przeszłości, tu nie jestem może ekspertem i nie wiem, czy to wynikało z faktu dostępnych materiałów w tamtym czasie, czy faktu, że rzeczywiście tutaj podświadomie, intuicyjnie były realizowane rozwiązania w tym zakresie już w kontekście kolorystycznym. To na pewno w kontekście albedo, który jest procesem dosyć istotnym i znanym tu w tym przypadku, stosowanie materiałów jasnych na pewno byłoby korzystne. Również stosowanie materiałów, które są odporne na wysokie, ekstremalne warunki atmosferyczne, typu na przykład, mówię tutaj o jezdniach, o pasach drogowych i kwestii upału.
1: Z tego lata myślę, że też wiele osób zapamięta, że jednego dnia mieliśmy 30-35 stopni, no a 2-3 dni później ta temperatura nagle spadała nieraz w okolice 20, przychodziło zachmurzenie i właśnie przychodziły później nawalne deszcze. Czy taka pogodowa huśtawka to też jest rzecz, zjawisko, na które powinni reagować włodarze, decydenci w polskich miastach? No i jak na nie reagować? Jak dostosowywać miejską infrastrukturę do tego?
0: Tutaj muszę potwierdzić, rzeczywiście szczególnie w ciągu tych ostatnich dni mamy tego typu huśtawkę pogodową, chociaż taka amplituda 10 stopni, ale w kontekście przejścia z 30 na 20 lub też odwrotnie, dla większości infrastruktury nie jest raczej problematycznym zakresem temperatur. Znacznie ważniejsze są te ekstremalne wskazania i czasy trwania, a także te zakresy temperatur związane na przykład z przejściem przez 0 stopni Celsjusza, czyli przez taką też graniczną wartość. Zwróciłbym tu może uwagę na komfort mieszkańców. Obecna pogoda może pokazywać, że ten komfort jest obniżony, przez co włodarze miasta mogą zwrócić uwagę na to w swoich strategiach, kierunkach, aby ten komfort jednak podwyższyć, nie tylko w kontekście ekstremów, ale rzeczywiście tej pogodowej huśtawki, którą mamy teraz.
1: A miejska zieleń, rośliny, które sadzi się w miastach, czy należy wybierać te gatunki, które są na to odporniejsze? Bo ja patrzę też na w ostatnich tygodniach na drzewa w miastach, które po prostu wręcz usychają, szczególnie te na przykład niedawno posadzone. One ze względu raz na wysoką temperaturę, dwa na brak wody, no po prostu ich liście usychają.
0: To jest dosyć ciekawe zjawisko, że można przejść tutaj, zrobić sobie spacer, można powiedzieć, po swoim mieście i po jednej stronie ulicy mamy drzewa zielone, które można powiedzieć są w sile, jeśli chodzi o okres wegetacyjny, a po drugiej stronie można zauważyć drzewa, które niejako wchodzą w taki, kolokwialnie mówiąc, okres jesienny.
1: No to jeszcze w sierpniu na przykład się działo, prawda?
0: Dokładnie, to się w sierpniu działo. Zresztą brałem udział w posiedzeniach Rady Miasta, gdzie różni właśnie mieszkańcy i radni przedstawiali tego typu problem. No w kontekście wyboru gatunków tutaj należy wziąć kilka faktów pod uwagę, tak, znaczy, no może nie faktów, ale takich zaleceń. Przede wszystkim

0: Zalecenie jest takie, aby unikać gatunki inwazyjne, a skupiać się na gatunkach rodzimych, tak aby zachować tą bioróżnorodność, która po prostu funkcjonuje w danej przestrzeni. A drugą kwestią jest rzeczywiście odporność. Odporność nie tylko w kontekście ekstremalnie wysokich temperatur, ale również w kontekście tego, aby dane gatunki drzew i krzewów przetrwały ten okres bezopadowy, okres suszy, czyli były odporne na okresowe występowanie tego typu zjawisk. Również należałoby wziąć pod uwagę kwestie związane z zanieczyszczeniami powietrza. Rekomendowałbym gatunki, które zachowują, czy też cechują się zdolnościami remediacyjnymi, czyli takimi, w których te zanieczyszczenia powietrza są po prostu pochłaniane. W związku z tym no, możemy mówić o jakimś pośrednim wpływie terenów zieleni na poprawę jakości powietrza.
1: Jak widać, przy projektowaniu miast odpornych na negatywne skutki zmiany klimatu liczy się bardzo wiele czynników. A za nami debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków, która odbyła się w tym miesiącu w Sejmie. Jej echa wciąż pobrzmiewają w naszej audycji. Marta Hoppe rozmawiała w tym tygodniu z jedną z uczestniczek tego wydarzenia, Katarzyną Jagiełło, ekspertką do spraw różnorodności biologicznej i aktywistką, która od lat działa na rzecz ochrony przyrody.
2: Zmiana klimatu dotyka nas w coraz bardziej bezpośredni sposób. Kto w tym roku nie myślał sobie, ależ peszek, że nie mam klimatyzacji, ja się ratowałam siedząc sobie przez jakiś czas w najgorszych momentach w poczekalni w banku. Myślałam o starszych osobach, nawet apelowałam do moich sąsiadów, żebyśmy po prostu pytali, czy nie zrobić zakupy, czy nie zaopiekować się zwierzętami, no bo dla starszych osób w takim upale wychodzenie jest po prostu, było niebezpieczne.
3: Prozaiczne sprawy, zakupy,
2: prozaiczne
3: pies.
2: Sprawy, tak. No i w Polsce wiele przed nami do zrobienia, bo w tej całej sprawie związanej z klimatem i przyrodą, my się czasami tak zapędzamy i tak sobie mówimy, jest gdzieś tam ten klimat, jest gdzieś tam przyroda, ale najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że ten kryzys dotyka nas bezpośrednio. Czasami nam się wydaje, że jest gdzieś tam taka przyroda, do której się jedzie na wakacje i tam może jej się coś pogorszyło, ale my mówimy o tym, że mieliśmy w tej chwili najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów, jeśli chodzi o Europę i był to drugi najcieplejszy, jeśli chodzi o cały świat. I tu jest cała kaskada powiązań. Robi się upał, mamy problem z wodą, mamy problem z żywnością, mamy problem z biedą, mamy problem z kryzysami. To jest cała kaskada wydarzeń, które się nawzajem napędza.
3: Spotkałyśmy się na debacie w Sejmie, na debacie dotyczącej bezpieczeństwa klimatycznego, no bo to jest nasze bezpieczeństwo. To, jak zmienia się klimat, wiąże się z tym, jak nam się żyje. Czy myślisz, że ta debata, na której byłyśmy, ta debata, która się odbyła, no powiedzmy nie w tej sali obrad, tylko w sali kolumnowej, gdzie było dużo ludzi, którzy się ze sobą zgadzali. Czy ona ma sens? Czy ona miała sens? Czy ona będzie miała jakieś pozytywne konsekwencje i wpływ?
2: Ja wyszłam z Sejmu podbudowana. I ta debata sama w sobie jest wspaniałym wydarzeniem, ale najważniejsze jest, co się wydarzy po niej. Teraz jest piłeczka po stronie polityków, decydentów i też jest to sprawa całego naszego społeczeństwa, żebyśmy się domagali, żeby wnioski z tej debaty, bo tam zostało zapisane 13 rekomendacji, były wypełniane. My jesteśmy czasami naprawdę szaleni. Z jednej strony jesteśmy w stanie przeznaczyć pieniądze z budżetu na to, żeby odtwarzać mokradła, bo mamy teraz takie programy, a z drugiej strony właśnie teraz cudem udało się powstrzymać odwadnianie terenów, gdzie po prostu chciano wybudować nowe osiedle mieszkaniowe, terenów właśnie mokradeł. Z jednej strony wiemy, że bardzo potrzebne jest zatrzymywanie wody, bo w tej chwili my zrobiliśmy sobie taki przemysł wodny właściwie.
3: Mamy wodę, zbieramy ją, sprowadzamy i do morza.
2: Staramy się tę wodę jak najszybciej przepompować do morza, a my mamy już kilkanaście lat, rok do roku pogłębiającą się suszę.
3: I to nawet hydrologiczną.
2: Jest to susza hydrologiczna, mamy tak, że temperatura się podnosi, ilość opadów nie, w związku z czym powstają deficyty. W sensie tej wody jest tyle samo, natomiast ona się albo objawia intensywnymi opadami, które nie mają nawet szansy się zatrzymać, albo mamy tej wody, no nie w tym czasie. Nie w tym czasie, kiedy potrzebuje ich nasze rolnictwo chociażby, poodwracały nam się porządki. To, co jest niezwykle ważne, myślę, i padło podczas tej debaty, no my często myślimy, mówimy klimat, ale tak jakbyśmy się zatrzymywali, że klimat to właściwie energia.

0: energetyka, a klimat to jest o wiele więcej niż energia. I bardzo mi się spodobało, że podczas tej debaty w Sejmie na tak ważnym miejscu była przyroda. Bardzo
1: jako jeden z pierwszych tematów,
0: jako
1: pierwszy
0: jeden
1: w zasadzie,
0: z pierwszy,
1: tak?
0: Pierwszy dział, bo ta debata miała takie trzy główne filary. Pierwszy był poświęcony bezpieczeństwie nas, Polek i Polaków, bezpieczeństwo naszej gospodarki. Później było bezpieczeństwo środowiskowe, czyli tutaj ta cała nasza przyroda, a później bezpieczeństwo narodowe. I tu już są kwestie związane faktycznie z takim bezpieczeństwem nawet obronnym. Ale ta przyroda, bardzo mi się spodobało to, jak ona została ujęta jako element infrastruktury krytycznej, bo naprawdę nasze przeżycie w bezpośredni sposób zależy od jakości powietrza, od jakości wody, od tego, czy gleba jest w stanie utrzymać nasze rośliny. I jest tam jeszcze szereg takich mniej oczywistych powiązań, w sensie nam się może wydawać, że jeżeli na przykład, nie wiem, z jakiegoś terenu pozbędziemy się bobra, który jest naszym niewiarygodnym architektem, któremu powinniśmy dopłacać do bobrzej skarbonki, żeby nam robił tę wodę i zatrzymywał, to nam się wydaje, że każda zmiana w przyrodzie jest właściwie nieistotna i nieważna, a one się razem zbierają do po prostu kaskady konsekwencji.
2: Z ekspertką do spraw bioróżnorodności Katarzyną Jagiełło rozmawiała Marta Hoppe. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Już dziś po 12:00 wtedy i ruszyły wypłaty 14:00 emerytury. Żeby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ponad 70 milionów złotych z Caritasu trafiło do Powodzian. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc w odbudowie. Singapur rozpoczął kampanię wspierającą czytelnictwo. Będą płacić mieszkańcom za czytanie książek. A w Warszawie coraz większą popularnością cieszy się biblioteka w metrze. Tylko dobre informacje po 12:00. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Na zegarach 6:30. To jest Polskie Radio 24. Teraz na naszej antenie Polityka i Bezpieczeństwo. Czy w tej kwestii rząd i prezydent mówią jednym głosem? O tym dyskutowali w audycji Pałac kontra Pałac dr Piotr Pochyły, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego i profesor Bartłomiej Michalak, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A rozmowę prowadził Kamil Szewczyk.
6: Czy obserwując ostatnie dni i to, co się dzieje tuż za naszą wschodnią granicą, no eskalację rosyjskiej agresji na Ukrainę, ataki dronów tuż przy naszej granicy i reakcję na te wydarzenia rządu i pałacu prezydenckiego, czy można powiedzieć, że duży i mały pałac grają w sprawie bezpieczeństwa do jednej bramki? Pan profesor Michalak.
7: Trzeba zawsze pamiętać, że polityka to jest pewien teatr medialny i to, co dociera do opinii publicznej, zwłaszcza za pośrednictwem mediów, teraz mediów społecznościowych, jest zawsze też skalkulowane, no, czy nam się to podoba, czy nie, pod odbiorców politycznych, pod elektoraty, pod wybory. Za chwilę mamy wybory parlamentarne, na prawicy mamy różnego rodzaju przetasowania, w związku z tym część tych wypowiedzi jest celowo podkręcana czy też polaryzowana, co ma stwarzać wrażenie istotnych różnic. Jak jest naprawdę, no to nie słowa, tylko czyny są tutaj kluczowe. A my jako opinia publiczna, no też nie mamy dostępu jednak do wszystkich danych. Możemy oceniać tylko to, co widzimy i słyszymy. Więc na tak zadane pytanie trudno do końca jednoznacznie odpowiedzieć, bo z jednej strony w sprawach tych kluczowych wydaje się, że mamy tę współpracę, zwłaszcza widać, że minister obrony narodowej i wicepremier Kosiniak-Kamysz stara się o względnie dobre relacje z panem prezydentem Nawrockim.
6: No tak, mieliśmy to spotkanie, prawda, panie profesorze? Tylko krótki cytat. Tak. Jest poczucie wspólnego mianownika w sprawie bezpieczeństwa. To szef MON Kosiniak-Kamysz tuż po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu.
7: Więc mianownik jest, licznik już niekoniecznie, natomiast no ja bym chciał mimo wszystko wierzyć jako obywatel, że w sprawach absolutnie kluczowych ta współpraca jest i no, opierając się jednak tylko na tym, co widzimy i słyszymy, no bo no, nie mamy dostępu, no i siłą rzeczy nie możemy mieć do informacji dotyczących obronności. Myślę, że w tych kwestiach absolutnie zasadniczych współpraca jest. Natomiast oczywiście no nie można też przejść do porządku dziennego na tym, że wiele spraw odsuw się zaczyna, a na różnych

0: różnych kwestiach spornych kończy. Tutaj kwestia nominacji na przykład generalskich, czy powołań do służb, czy sprawa, która no, trochę nas jednak jako państwo moim zdaniem kompromituje, a mianowicie brak doktryny obronnej, prawda? Czyli podstawowego dokumentu, który określałby strategię państwa na wypadek konfliktu. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej kwestii absolutnie kluczowej, czyli w sprawie wielkiej strategii koncepcji obronnych, siły polityczne nie chcą bądź nie potrafią się porozumieć. Mówię oczywiście o strategii bezpieczeństwa narodowego.
1: Tak, i pan doktor Piotr Pochyły.
2: Rzeczywiście obserwujemy jakby ten element obronności i zawsze jest też z punktu widzenia konstytucyjnego mocno przypisany do roli prezydenta, dlatego te spory pomiędzy rządami a kolejnymi prezydentami, one często następują, czy jakieś tutaj elementy tarć. No, możemy powiedzieć rzeczywiście tutaj za przedmówcą, że widzimy sporo potencjalnych wspólnych dróg obu pałaców, ale niewątpliwie i dobrze, że jest ta dyskusja. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj dużo wsparcia prezydenta w zakresie bazy amerykańskiej w Polsce, którą Donald Trump w tym tygodniu zaczął znów ogłaszać, że to też jakby za rolą prezydenta Nawrockiego i oczywiście będziemy pan Polskę zabezpieczać, ale rzeczywiście ta rywalizacja, ona nie jest korzystna dla nas jako obywateli, jeżeli jakkolwiek następuje. Tym bardziej teraz ten przekaz musi być, bo zwróćmy uwagę na siłę przekazu, tak? Czyli siłę komunikatu, nawet ten spór o to, co będziemy prowadzili, jakiego terytorium, tak, Polski ostatnio. Także myślę, że tutaj musimy zwrócić uwagę jako osoby obserwujące politykę i również sfera mediów, że politycy muszą przestać się troszkę bawić i zachowywać, jakby to był kolejny element rywalizacyjny. Niestety w przestrzeni międzynarodowej, w przestrzeni social mediów Rosjanie są bardzo mocni i potrafią doskonale rozgrywać niepokoje, konflikty, jakiekolwiek elementy, nawet mikrosporów do rangi dużego problemu. A zwróćmy uwagę, jak obserwujecie państwo pewnie też, jak mamy sygnały alarmowe na przykład na ścianie wschodniej w ostatnich tygodniach. Jak dziwnie reagują ludzie, jak czasami wyją syreny, nie wiadomo po co, czasami dostają alerty RCB, czasami nie. I każde takie jakieś niesnaski, czy nawet wyczuwanie potencjalnego konfliktu pomiędzy pałacami, no nie służy bezpieczeństwu państwa, bo zwróćmy uwagę, że w mojej perspektywie najważniejszą dzisiaj rolą, jaką możemy zrobić, również jako klasa polityczna, jest szczelność, mówienie jednym głosem i nie pozwalanie na jakiekolwiek tutaj dywagacje, bo to Rosjanie też czytają i każdy jakikolwiek problem po naszej stronie będzie przez nich eskalowany, bo jest wykorzystywany do tego, żeby dalej tutaj jątrzyć, kolejne państwa jakby tutaj osaczać, bo dla nich lepiej jest rywalizować z pojedynczymi państwami natowskimi czy unijnymi niż z grupą państw, która wie co robi i też z państwem, które doskonale wie co robi i doskonale tej komunikacji strategicznej się porusza. Rzeczywiście brak strategii bezpieczeństwa narodowego no, aktualnej, bo poprzednia jest z roku 20, jest dużym problemem, bo za nią powinny iść kolejne akty wykonawcze, których nie ma, tak? I troszeczkę, a szczególnie, co jest istotne, my nie mamy jasnych przepisów i jasnych regulacji, jak działać w sytuacji, kiedy na przykład leci nad Polskę dron i 300 metrów przed polską granicą nagle skręca, tak? Bo to są celowe prowokacje i albo właśnie coś wleci do Polski i jak mamy reagować i po to ten dokument też powinien być prowadzony. Co oczywiście jest konsekwencją zmiany władzy, bo pamiętajmy, że ramowy projekt strategii był już przygotowany z prezydentem Andrzejem Dudą, ale wtedy się tego nie udało zrobić. No i nowa ekipa postanowiła wprowadzić swoje zmiany w tej strategii. No i tak jest, jak jest, że wciąż czekamy na ten dokument już 6 lat.
1: No w tym tygodniu mieliśmy mocne przemówienie premiera Donalda Tuska w Sejmie. Ostrzegał przed rosyjskimi zagrożeniami w postaci ataków hybrydowych, dronowych na państwa sojusznicze, które wspierają Ukrainę, no w tym na Polskę. Z kolei prezydent Nawrocki taki popełnił wpis, raczej jego kancelaria, ale to są słowa prezydenta, że cytuję, możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Tak cytowała wypowiedź głowy państwa kancelaria prezydenta. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Michalaka. Czy ta wypowiedź prezydenta była potrzebna? Ja wiem, że tu historyczny kontekst jest 17 września i tak dalej, ale czy ten historyczny kontekst broni te słowa Karola Nawrockiego?
0: To jest właśnie tak.

0: taka zabawa w słowa, w interpretacje cytatów. Ja nie, przyznam szczerze, że nie lubię interpretowywać takich wypowiedzi, no bo to są po prostu wypowiedzi medialne, z których generalnie niewiele wynika w sferze realnej. Natomiast oczywiście one oddziałują symbolicznie. I powiem tak, normalnie może by mi tego powiedział, że to jest wypowiedź, nad którą się nie ma sensu nawet pochylać w jakiś szczególny sposób. Natomiast ponieważ właśnie bardzo często jednak otoczenie i sam pan prezydent, jak i otoczenie polityczne pana prezydenta, również w kampanii wyborczej, no właśnie na takie rzeczy zwracała uwagę. Pamiętamy odtajnienie części planu obronnego Polski przez ministra obrony narodowej poprzedniej ekipy, pana Mariusza Błaszczaka, który miał pokazywać, że poprzedni, jeszcze poprzedni rząd przed PiS-em zamierzał oddać połowę Polski, dlatego że główny plan obrony oparł o rzekę Wisłę. To jest w oczywisty sposób naturalne. No każdy, kto choć ma średnie pojęcie o działaniach wojennych, no wie, że bronić się trzeba w oparciu o jakieś przeszkody. Przeszkody terenowe. Duże rzeki są takimi przeszkodami. To jest nic nowego. Jak Polska w 1939 roku chciała bronić całego terytorium, rozciągając swoje siły zbrojne, to bardzo szybko tę wojnę przegrała, bo już tak naprawdę trzeciego dnia było wiadomo, że
1: Panie profesorze, jakbyśmy konkretnie właśnie do tej odpowiedzi się odnieśli, bo mieliśmy też szybką reakcję premiera Tuska na wpis kancelarii prezydenta. Premier Tusk od razu zareagował, napisał, że nie zamierzamy oddawać ani skrawka naszego terytorium. Wylała się lawina krytyki na głowę państwa. Słusznie?
0: Słusznie z tego powodu, tylko z tego powodu, że wcześniej pan prezydent i jego otoczenie polityczne stosowali te same argumenty w stosunku do oponentów, do swoich oponentów, czyli do Platformy Obywatelskiej, czy do poprzednich rządów. W tym sensie, że tak powiem, dostali za swoje, można powiedzieć tak nieładnie. W tym sensie tak, ale globalnie rzecz biorąc, to nie jest poważna dyskusja, bo w trakcie konfliktu tak niestety jest, że nie da się obronić całego terytorium i różne ruchy związane z wycofywaniem wojsk, z przygotowaniem lepszych pozycji obronnych czy pozycji wyjściowych do ataku, to jest normalna sprawa. Więc każdy, kto wierzy, że jesteśmy na tyle silni, zwarci, gotowi, tu znów nawiązuje paralel do 39, że nie oddamy ani pięci ziemi, no jest po prostu naiwny. Po prostu tak się wojny nie prowadzi. I co więcej, 39 rok pokazał, jakie to jest szkodliwe. Dlatego, że lepiej czasami oddać przyjściowo część terytorium, ale zachować możliwość działania, zachować możliwość reagowania, niż stracić armię i w konsekwencji stracić całe terytorium. W związku z tym, w tym sensie wypowiedź prezydenta jest jak najbardziej merytoryczna. Znaczy jakby nie można jej tutaj zarzucić złej woli, złej intencji czy zdrady państwa.
1: No tak?
0: Natomiast
1: prezydent...
0: w kontekście tego, że podobną retorykę w okresie kampanii wyborczej otoczenie Karola Nawrockiego i w szczególności Prawa i Sprawiedliwości stosowało w stosunku do poprzedniej ekipy Donalda Tuska, no to można powiedzieć, że dostali za swoje.
1: Mieliśmy także na tą wypowiedź premiera od razu reakcję prezydenta Nawrockiego, więc panowie wojowali tutaj o ten temat. Panie premierze historyku, dziś jest 17 września, to pisał prezydent Nawrocki. Ważna rocznica, warto wiedzieć, 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. Prezydent także pisał, że swoją drogą zamiast recenzowania i surfowania w internecie polecam jak najszybciej pochylić się nad ustawą o obniżeniu cen paliw. Polacy czekają. Pan doktor
0: Pochyły. No właśnie, to taka dyskusja właśnie.
1: I teraz pan doktor...
0: Taki ping-pong.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.
1: Pan doktor Pochyły.
2: Dziękuję. Rzeczywiście ten spór będzie trwał. Zwróćmy uwagę, że obaj najważniejsi politycy dzisiaj w Polsce to są historycy z wykształcenia. I rzeczywiście, Gdańska, jak się popatrzy też po CV różnych polityków w Polsce, to wielu z nich Instytuty Historii czy Wydziały Historyczne kończyła w życiu. Także tutaj to nie premier Morawiecki na przykład. Ale generalnie rzeczywiście te spory będą, one przysłaniają meritum. To znaczy rzeczywiście z punktu widzenia strategicznego możemy się dzisiaj

0: Proszę zwrócić uwagę, pamiętamy słynne wystąpienie Joe Bidena, prezydenta Joe Bidena w Polsce, kiedy też mówił o tym, że Amerykanie i NATO nie pozwolą, a nie oddadzą ani centymetra ziemi tutaj, tak, natowskiej. I to tak, tego się oczekuje, takich gestów. I myślę też, że po tragedii w Buczy i Irpieniu w 2022 roku na Ukrainie, retoryka marketingu politycznego pokazuje właśnie, że trzeba, nie można zakładać, nawet jeżeli ktoś rozsądnie myśli o tym, że możemy bronić się na swoim terytorium, to zakłada, że będzie, że Polska nie może walczyć. Publicznie nie możemy o tym mówić jako politycy, że będziemy walczyli na terytorium Polski, tylko raczej będziemy walczyli, jeżeli wojna nastąpi na przykład na Litwie, wejdziemy na Białoruś, tak? Czy nawet taktycznie na Ukrainę, żeby tam oskrzydlić wojska rosyjskie. Oczywiście z drugiej strony, jak ktoś tutaj słusznie, kolega mówił o tym, analizuje kampanię, no to przekraczając Wisłę, w płycie eurazjatyckiej wchodzisz w wielkie przestrzenie eurazjatyckie, gdzie rzeczywiście często lepiej wciągnąć przeciwnika daleko, żeby go później skontrować, tak jak zrobił to Piłsudski w roku 20. Ale to zostawiając te elementy typowo taktyki wojennej i strategii wszelkich maści, rzeczywiście, jeżeli ja uważam, że jeżeli nasi politycy mają czas na takie rozmowy, nawet jeżeli to są tylko Twittery, czyli krótki okres szybkiego wpisu i opublikowania go, to znaczy, że nie jest jeszcze z nami tak źle, mam nadzieję, bo tak jak tutaj mówimy, wielu komunikatów tajnych nie słyszymy, bo z jednej strony buduje się wielką narrację, że Polska za chwilę będzie musiała bardzo dużo czegoś zrobić groźnego, czyli czytaj jakieś tutaj naloty, wojny, potencjalnie jakieś problemy wszelkiej maści. A z drugiej strony najważniejsi politycy odpowiedzialni za to nasze bezpieczeństwo, zarówno w Warszawie, jak i w Zielonej Górze, czy w Toruniu, czy w Gdańsku, no bawią się w klikanie, kto jest lepszym retorykiem i kto lepiej zna historię Polski, gdzie raczej chciałbym, żeby to panowie się częściej spotkali, częściej naciskali na sojuszników, bo widać wyraźnie, że próbujemy umiędzynarodowić problem granicy wschodniej NATO i granicy wschodniej Unii Europejskiej, czyli polską granicę z Ukrainą czy z Białorusią, i to zagrożenie i bardzo dobrze, i wolałbym, żeby panowie więcej zaangażowania wykazali telefonicznego, jeżeli robią to przez telefon, żeby dzwonili po stolicach światowych, inspirowali swoich kolegów, koleżanki, szukali sojuszników, szukali pieniędzy,
1: no
0: szukali
1: tak,
0: też
1: mamy wizyty,
0: zwróćmy
1: prawda,
0: uwagę.
1: Panie doktorze, mamy wizyty rządu, prezydenta w Stanach Zjednoczonych w najbliższych dniach, więc...
0: Dokładnie. Cieszymy się, że Czesi pomagali nam Gripenami w tym tygodniu, również patrolując polską granicę. To też dobrze pokazuje te sojusznicze elementy, czy brygada zmechanizowana, która ma bronić przez smyku suwalskiego Czeska. Ale generalnie te spory będą, bo jak już słusznie widzicie, panowie, jest jesień, za chwilę kampania parlamentarna, która formalnie w Polsce, nieformalnie moim zdaniem już trwa od maja, kwietnia tego roku. I te cytaty są po to, żeby później w kampanii nikt nie powiedział, że ja coś zrobiłem lub czegoś nie zrobiłem.
1: Do gry wszedł...
2: Jeśli
1: tak,
2: można, to jeszcze ad vocem, bo jakby pan redaktor bardzo się cieszy, że przywołał ten cytat Joe Bidena, który właśnie jest taką trochę kalką wypowiedzi naszych polityków i wojskowych z 1939 roku, a wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No to ja tylko chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jakby stwierdzenie, że będziemy bronić każdego kraju natowskiego i nie pozwolimy na jego zajęcie, to nie to samo, że nie oznacza tego samego, co no przejściowo być może będziemy musieli po prostu wycofać, nie bronić, tylko wycofać się z części obszaru, bo on jest po prostu nie do obrony. Najlepszym przykładem są właśnie państwa bałtyckie, których przecież nawet w doktrynie NATO no nie da się bronić, no bo nie ma się generalnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Litwę czy Łotwę, oprzeć o jakiekolwiek przeszkody terenowe, a ilość wojska, które tam jest natowskiego, czy mogłaby szybko wejść do walki, no nie pozwoli na obronę. W związku z tym cała doktryna jest ustalona na pierwsze powstrzymanie i potem na odbijanie. No niestety, czy nam się to podoba, czy nie, tak to będzie wyglądać. W przypadku Polski też trzeba jasno powiedzieć, jeżeli atak poszedłby z terytorium główna oś natarcia, z terytorium Białorusi, a tak by Rosjanie zrobili, bo dlaczego mieliby nie zrobić? Oni już to mają przećwiczone w ramach operacji Bagration podczas II wojny światowej. Więc oni ten manewr będą chcieli prawdopodobnie powtórzyć. To od granicy z Warszawy do granicy białoruskiej ile jest kilometrów? I jakie mamy przeszkody terenowe, które mogą stać się realną redutą obrony? Możemy co najwyżej spowalniać punktowo, punktami uporczywej obrony, no ale to też trzeba powiedzieć,

0: jakie będą koszty tej uporczywej obrony, tak? Mhm. Więc to będą stracone pozycje. Natomiast trzeba to wszystko brać pod uwagę. Ja nie uważam, żebyśmy musieli też jako eksperci, jako uczestnicy debaty publicznej, troszkę oszukiwać opinię publiczną. Znaczy, sprawa jest poważna i poważnie trzeba o niej rozmawiać. Więc oczywiście nie chodzi o...
1: A nie ma pan wrażenia, że opozycja trochę lekceważąco podeszła do wystąpienia premiera w Sejmie, gdzie ostrzegał przed właśnie tymi zagrożeniami dronowymi, hybrydowymi?
0: No bo opozycja generalnie podchodzi lekceważąco do samej osoby premiera. Jakby poziom, żebym powiedział, niemerytoryczności...
1: Ale w takiej kwestii chyba powinni grać do jednej bramki, od czego zaczęliśmy zresztą naszą dyskusję.
0: Wie pan, oczywiście, że powinni grać, ale polityka jest niestety taką sferą, że ona dyskontuje to, co jest tu i teraz. Znaczy patrzenie na to, co będzie za rok, za 5, za 10 lat, to jest przyszłość i w dodatku niepewna. A jesteśmy tu i teraz. Trzeba grać o to, co tu i teraz. I no ja przez lata też byłem jakby młodym politologiem, to patrzyłem na pewne rzeczy bardzo tak normatywnie, trochę naiwnie i często powtarzałem. W sumie to powtarzam, ale już nie mam wielkiej nadziei na to, że klasa polityczna powinna jakby dojrzeć, kultura polityczna powinna nam na to czy na tamto pozwolić, a na inne nie. No niestety polityka jest taka, zwłaszcza dzisiejsza polityka, która się dzieje w social mediach, taka bardzo narracyjna, clickbaitowa, to utrudni. Bardziej bym się skupił zatem nie tyle na tym, co politycy mówią, tylko na pewnych rozwiązaniach instytucjonalnych. Stąd właśnie potrzeba takich dokumentów jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. Ale znów, nie po to, żebyśmy mieli dokument ładnie napisany, pięknymi frazami ozdobiony, tylko tak jak mój przedmówca powiedział, żeby on stanowił ramę działania dla instytucji państwa i przygotowywania szczegółowych planów, dyrektyw, rozkazów czy rozwiązań. To znaczy, żeby instytucje państwa zaczęły przygotowywać się, żeby wiedziały i zaczęły się przygotowywać realnie do tego, co może nastąpić. Może to nie nastąpi, zróbmy wszystko, żeby to nie nastąpiło, ale musimy zakładać rzeczywiście najczarniejszy scenariusz, żeby się do niego przygotować, a nie myśleć życzeniowo. Nie oddamy ani pięci ziemi, nic nam się nie stanie, NATO nas obroni, Stany Zjednoczone nas obroni. To jest, przepraszam, myślenie życzeniowe i no Polska już doświadczyła w historii skutków takiego myślenia.
1: Powiedzmy też, że do gry wszedł po raz kolejny, zresztą w ostatnich dniach, tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pytany powiedział dziennikarzom, że prezydent Nawrocki ma to pod kontrolą, kiedy został właśnie zapytany przez media o możliwe rosyjskie ataki hybrydowe na Polskę. Zwracam się do pana doktora Pochyłego. Jak pan czyta tę wypowiedź? To zasugerował, jakby polski rząd nie panował nad sytuacją, tylko powiedział, że Nawrocki ma to pod kontrolą.
2: I tak, rzeczywiście możemy w ten sposób postrzegać, ale prezydent Trump zawsze przy takich sytuacjach napięcia podnosi rolę prezydenta Nawrockiego, mówiąc, że nikt go nie popierał i ja go poparłem, nagle wygrał, tak? To jakby też przy okazji buduje swoją pozycję, bo no, aczkolwiek z drugiej strony zwróćmy uwagę, ja zawsze mówię o tym, też patrzę na to, jak zachowuje się ambasador Tom Rose, bo on często jednak przychylnie wypowiada się o polskim rządzie, o polskich ministrach czy zastępców szefa MON-u, jak Cezary Tomczyk na przykład. I to także tutaj ten narracja jest też na tą narrację Donalda Trumpa wobec Polski. Myślę, też możemy czytać nie tylko w kategoriach typowego komunikatu dla Rosjan, że ja tutaj jestem i Amerykanie pomagają i będziemy Polski bronić, ale też komunikatu na rynek wewnętrzny amerykański pokazują i ten w ogóle takiego marketingu, który Donald Trump doskonale stosuje dla siebie, czyli właśnie pokazywanie, że ja jestem wspaniały, ja też to przewidziałem, wsparłem odpowiedniego człowieka, on wie, co robi, ponieważ jest moim stronnikiem. Od zawsze byliśmy przyjaciółmi i dzięki mnie też został prezydentem, więc to, co on robi, jest jakby elementem tego, co ja bym chciał zrobić, ale też to, że ci ludzie wiedzą, co robić, czyli prezentuje podobny styl postrzegania polityki i realizowania polityki, jak ja, Donald Trump. Ale generalnie dobrze, jeżeli mówimy typowo o tym napięciu polsko-rosyjskim, bo myślę, że o nim musimy dzisiaj mówić, tego też napięciu potencjalnie polsko-rosyjskim, bo Polska jest najważniejszym państwem ściany wschodniej i Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę, że przy wszystkich swoich problemach wewnętrznych, gospodarczych, problemach na froncie i temu, że jak dużo jeszcze im wystarczy siły, środków, żeby tę wojnę prowadzić w tym zakresie, który prowadzą, no to złamanie Polski byłoby dla nich największym sukcesem. Stąd, jeżeli zwrócą państwo uwagę, Amerykanie, mówiąc o bazie, pokazują też

0: pewien sposób przesunięcia, bo z drugiej strony mówimy o bazie w Polsce dużej, czy tam stałej, a z drugiej strony idzie komunikat w mediach amerykańskich o tym, że potencjalnie z Europy wycofamy około 25% amerykańskich sił zbrojnych. Czyli jeżeli miałyby trafić do Polski, to na pewno kosztem jakichś tutaj zachodnich państw europejskich, na przykład Niemiec, o czym się już dłużej mówi, a z drugiej strony no, skala nękania dzisiaj Polski przez Rosjan jest bardzo punktowa, bo mówimy o ścianie granicy ukraińsko-polskiej, czyli paraliżowaniu transportu, paraliżowaniem strachu i generalnie tego, żeby ktoś tutaj stał się słabszy politycznie, czyli żeby zaczęły te kalkulacje, czy na pewno nam się opłaca współpraca z Ukrainą, Polakom, a z drugiej strony Rosjanie punktowo atakują Zatokę Gdańską, nasze Trójmiasto, czyli obszar, który jest dla nas gospodarczo bardzo ważny, bo to nie tylko porty, które są dzisiaj coraz większym uczestnikiem rynku frachtów, ale przede wszystkim gazoport i naftoport, tak? Czyli nasze zaplecze energetyczne, rafineria gdańska. Tutaj to nie są przypadkowo, że nagle jakiś tam dron się znalazł pod Jarosławcem, czy tam ta presja w ogóle na tą część Polski. I tutaj myślę, że dobrze, że Donald Trump mówi o Polsce. Oczywiście mówi też w swoim interesie, ale no myślę, no że jeżeli ktoś chyba ma prezydenta Nawrockiego, z
1: w interesie prezydenta Nawrockiego, tak, a nie interesie też, rządu to polskiego. Tak.
0: To też jest element gry, ale panie redaktorze, jeżeli mówimy o skalach wyższej konieczności, zresztą była takie kiedyś koncepcja u niektórych zresztą ekspertów również w Polsce, że może zróbmy tak, że rząd, skoro ma lepsze relacje z Europą, niech dogaduje się i ściąga do Polski inwestycje, czy różne, na przykład odnośnie SAFE, tak, czy innych elementów, niech dogaduje się z sojusznikami europejskimi, a jeżeli prezydent też z racji tego, że Amerykanie w Polsce systemowo wolą rozmawiać z prezydentami niż premierami, bo traktują ich jako tej dyplomatycznej roli, jako równy prezydentowi, no to niech prezydent Nawrocki zajmie się lobbyingiem na rzecz amerykańskich tutaj inwestycji i amerykańskich kwestii zbrojeń. Ale dzisiaj, tak jak mówimy, wszystko jest polityką, nawet kwestie wojen i bezpieczeństwo państwa, o czym rozmawiamy już prawie pół godziny, jak zwrócicie panowie uwagę, jest elementem polityki, więc jeżeli tylko to, że będzie popierał Nawrockiego, ale rzeczywiście jakieś realne, podkreślam, kroki amerykańskie uzyskamy dzięki temu i państwo polskie będzie bezpieczniejsze i stabilniejsze, to jest to cena, którą pewnie nawet Donald Tusk jest w stanie ponieść w tym realiu, bo nie sądzę, żeby zakładał, że chciałby, żeby Polska prowadziła prawdziwą wojnę z Rosją.
1: No dobrze, to panowie, przejdźmy do kolejnego tematu. No, elementem polityki, zakładnikiem polityki stało się też niestety obniżenie cen paliw, co wydawałoby się chyba rzeczą oczywistą, żeby jak najszybciej to wdrożyć, żeby Polacy no, płacili mniej za benzynę. No, niestety mamy po raz kolejny tak, mamy po raz kolejny spór rządu z prezydentem właśnie o te tańsze paliwa. Sejm w tym tygodniu przeforsował po raz drugi ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest też projekt prezydencki. Paweł Szefernaker mówi, że ustawa paliwo kosztuje normalnie, czyli w skrócie PKN, została złożona. Teraz ruch należy do rządzących. I pytanie, czy każda ze stron, zarówno obóz prezydencki, obóz rządowy, chcą odtrąbić sukces i pokazać, że to zobaczcie Polacy, to dzięki mnie została ta ustawa wdrożona. Dzięki mnie płacicie mniej za paliwo? Pan profesor Michalak.
2: No, sam pan redaktor odpowiedział. Dokładnie o to chodzi. Taki jest cel. Z jednej strony prezydent wetuje prawie wszystkie przedłożenia rządowe, a na pewno wszystkie kluczowe. Potem zgłasza swoje propozycje i stosując pewnego rodzaju nacisk, żeby nie powiedzieć nawet tego rodzaju szantaż polityczny, które no de facto sprowadzają się do, no może nie dokładnie do tego samego, ale realizują ten cel. No to widać wyraźnie, że mamy absolutny brak porozumienia w kluczowych sprawach. No z czego to wynika? Z tego, o czym mówiliśmy na początku, no z absolutnej, bezpardonowej walki politycznej, w której nie bierze się już w tej chwili jeńców. Każda możliwość jest dla drugiej strony dobra do wykorzystania. No ja bardzo ubolewam, bo generalnie, zresztą prezydent jest w tym sensie uczciwy, że on wyraźnie to zapowiadał. Znaczy, że on chce być elementem procesu legislacyjnego i przecież mówił wprost, że oczekuje konsultacji.

0: konsultacji aktów normatywnych, projektów ustaw rządowych z nim. I to stawiał jako warunek ich poparcia. Więc jakby on to wprost powiedział. Przyjęcie takiej formuły oznaczałoby de facto przesunięcie ustroju Polski w kierunku parlamentarno-gabinetowego, czy takiego ze wzmocnioną pozycją kanclerskiego, ze wzmocnioną pozycją premiera w tym układzie, w kierunku takiego semiprezydencjalizmu. Coś na wzór Francji. Co też nie jest znów żadną tajemnicą, bo generalnie takie plany konstytucyjne miało zarówno Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Duda też przejawiał takie zachowania, jak teraz Karol Nawrocki. Więc tutaj jakby tu gra jest nawet o coś więcej. Tu nie tylko chodzi o to, czyje wyjdzie i kto będzie mógł odtrąbić sukces, choć to jest najważniejszy cel, ale również o takie powolne zmienianie ustroju w kierunku
1: prezydenckiego.
0: Przyjmowania pewnych... Mm-hmm. Tak. Prezydenckiego sensu stricto nie, bo to często się tak mówi, system prezydencki. Trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych prezydent może bardzo dużo, nie może wszystkiego. Jest jednoosobową egzekutywą, ale na proces legislacyjny poza wetem już nie ma wpływu. Tam mamy do czynienia z separacją władz, tak? Mm-hmm. Więc to bardziej taki właśnie francuski model, że prezydent...
1: Półprezydencki, prezydent jest, można powiedzieć. Tak.
0: Taki półprezydencki. I o to tutaj też chodzi, więc to jest cel dodatkowy.
2: Z profesorem Bartłomiejem Michalakiem i doktorem Piotrem Pochułym rozmawiał Kamil Szewczyk.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne podwyżki na stacjach. Ceny paliw po weekendzie nie przestaną rosnąć. Mamy najnowsze analizy ekspertów. Mają być gotowi na wszystko. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przeszkoleni z reagowania na zagrożenia. Tłoczno na tatrzańskich szlakach to być może ostatni tak ciepły weekend w górach w tym roku. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kierowcy czekają na tańszą benzynę. Obniżki może zapewnić ustawa o nadmiarowych zyskach gigantów paliwowych. Pieniądze z tego podatku miałyby sfinansować niższe ceny na stacjach. Ustawę przyjął Sejm, a w przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Nie ma jednak pewności, co zrobi Karol Nawrocki. Na podpis prezydenta liczy Tomasz Trela z Lewicy.
2: Karol Nawrocki składa podpis. My obniżamy marżę, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak tę ustawę pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
1: Pieniędzy na obniżenie cen paliw trzeba szukać poprzez cięcie wydatków, tak uważa Stanisław Tyszka z Konfederacji.
3: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19. Tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne. No, trzeba by zacząć myśleć w kategoriach cięć wydatków, a to się nie zdarzy.
1: Pierwszej ustawy, która miała opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, prezydent nie podpisał, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. A ceny paliw na stacjach wciąż będą rosły, tak wynika z analiz portalu epetrol.pl. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9 zł. Co najmniej 6 osób zginęło w sobotnich atakach Rosji na Ukrainę. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce w obwodzie sumskim na północy kraju. Rosyjski dron uderzył w samochód osobowy, zabijając 4 osoby, w tym małżeństwo. Rosja atakowała też w innych regionach. W Dnieprze, w obwodzie dniepropietrowskim, siły rosyjskie uderzyły w centrum handlowe, co doprowadziło do pożaru. A rosyjskie drony i rakiety przelatują coraz bliżej polskiej granicy. Stąd specjalne treningi reagowania. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia uczyli się wczoraj, jak reagować, gdy jest zagrożenie.

0: wrażenie atakiem z powietrza.
1: Na terenie naszego powiatu mamy 19 takich syren, 18 jest w jednostkach OSP, jedna jest umiejscowiona na naszej komendzie. Takie spotkanie ma przygotować mieszkańców do spokojnego, świadomego i zgodnego z komunikatami służb postępowania w sytuacji zagrożenia. Przede wszystkim apelujemy o spokój, zachowanie rozsądku.
2: Gdy usłyszymy alarm obrony cywilnej, znajdźmy bezpieczne miejsce. Takim bezpiecznym miejscem w domu będą pomieszczenia, które nie będą miały okien i będą miały ograniczoną ilość drzwi. Szukajmy pomieszczeń, które mają strop betonowy. Może być to na przykład piwnica, na parterze może być to na przykład toaleta.
3: Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i alertu RCB.
0: Tak było w Rykach w Lubelskiem. Treningi w dwóch województwach to kontynuacja ogólnopolskiego treningu sprzed kilku tygodni. Wtedy wzięło w nim udział ponad 150 tysięcy osób. Kuba bez prądu to co najmniej szósta awaria sieci energetycznej na wyspie od początku roku. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
4: Według lokalnych władz awaria wystąpiła w liniach przesyłowych w zachodniej części kraju, co doprowadziło do załamania systemu na tym obszarze aż po prowincję Matanzas, a w konsekwencji do odłączenia wschodniej części wyspy. Sytuację pogorszyły jeszcze niestabilne warunki pogodowe. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich godzinach udało się przywrócić działanie systemów obsługujących szpitale i inne placówki ratunkowe. W ciągu ostatnich dwóch lat coraz częściej dochodzi do awarii sieci energetycznej, co jest skutkiem poważnego kryzysu gospodarczego dotykającego wyspę. Sytuacja ta uległa pogorszeniu po styczniu, kiedy to Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę energetyczną, mającą na celu wymuszenie zmiany systemu politycznego na Kubie. Na kubańskich stacjach benzynowych panuje ogromny chaos. Wypełniłem specjalne dokumenty, aby otrzymać kartki na benzynę na najbliższe dwa miesiące. To było 4 tygodnie temu. Do dzisiaj ich nie otrzymałem. Wszystko się teraz zatrzymało. Mówi jeden z rozgoryczonych kierowców z Hawany.
0: I tyle od Jana Pachlowskiego. Zaglądamy jeszcze w góry, bo tam tłumy turystów i nie ma się co dziwić. Pogoda dopisuje, jest ciepło i świeci słońce, a to w końcu ostatni weekend lata i taka pogoda w tym roku może się już nie powtórzyć. Warunki sprzyjają górskim wycieczkom, przyznaje przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Każdy chce skorzystać z ostatnich dni tej dobrej pogody. Przypominam, że w związku z tym, że turystów jest bardzo dużo, mogą nas spotkać pewnego rodzaju niedogodności. Na tych szlakach, gdzie mamy łańcuchy, zwężenia, mogą tworzyć się zatory, kolejki. Tutaj szczególnie te miejsca takie kluczowe to są Rysy, Giewont, pewnie pewne fragmenty Orlej Perci również.
0: Trzeba korzystać, bo od jutra w Tatrach załamanie pogody będzie znacznie chłodniej, a wysoko w górach spadnie śnieg.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na nizinach na śnieg zdecydowanie za wcześnie, ale deszczu będzie dziś sporo na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Najwięcej rozpogodzeń i bez opadów na południowym wschodzie. Tam najcieplej do 25 stopni. Poza tym chłodniej na północy tylko 17.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Sześć minut po godzinie siódmej. Dziś jest niedziela, 20 dzień września, 263 dzień roku. Słońce w znak Panny wzeszło o godzinie 6.18, zajdzie o 18.40, a to oznacza, że niedziela trwać będzie przez 12 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł oraz Teodor.
8: Reportaż na rano.
7: Od ponad roku mieszkańcy Rzeczycy porządkują niemiecki cmentarz. Odkryli tam blisko 100 roztrzaskanych nagrobków. Dziś składają je jeden po drugim, niczym puzzle. Dlaczego poświęcają na to swój wolny czas? Co odnajdują pod warstwą ziemi i bluszczu? I dlaczego dla niektórych ta praca okazała się czymś znacznie więcej niż tylko ratowaniem starego cmentarza? O tym wszystkim w reportażu Michała Szczęcha, Ludzkie Okruchy.
9: O, był.
10: Było coś, mówicie, no,
9: że... Płyta chyba, nie?
10: Mhm.
9: Płyty.
10: Może i płyta. Może coś tam... Tak, widzisz? Coś...
9: Naprawdę, myśmy nie widzieli, że to tyle jest grobów.
10: No to zobacz pan, to jest normalny wielki.

0: Cmentarz.
1: 100 nagrobków.
0: Byli tutaj, pobudowali domy, nie? Ci ludzie pochowali ich i zapomnieli przez, no ile lat? 80 lat, no nie? Nawet nikt nie wspomniał.
2: Będzie musiał go kochanie, czy nie będzie trzymał.
3: Może to jest wyrównać. I my tak wszystkie, żeśmy groby, groby tak na kolanach
2: robili.
4: A jednak szłyście, panie.
1: No szłyśmy, no bo co? No to nasza jakby taka, ja nie wiem, jak to nazwać. Nasza co? Wizytówka czy co? Ja nie wiem.
0: Ja panu powiem, jak było, jakbyśmy odnaleźli pierwszy nagrobek. Pierwsze te, tą tablicę. Taka michura, że no, rzadko taką michurę widziałam. No i cisza. To było w tym momencie, kiedyśmy tą tablicę pierwszą wyciągnęli i oczyścili, zaczęliśmy ją czytać. Tak było, no. Te wszystkie akacje, no, są przecież cienkie, no nie? No one były prawie, że do ziemi zgięte. I to trwało 15, maksymalnie 15 sekund. I cisza znowu, i dalej tak samo jest. No to coś tu musiało być. No nie wiem, co to było, ale... Co tak chciało wbijać, pamiętasz?
1: I takiego pięknego aniołka znaleźliśmy. I taki bialutki, no przepiękny anioł.
0: On był w ziemi.
1: On był w ziemi zakopany. Wszystkiego myłyśmy. Zaraz wody obywałyśmy, obczyszczałyśmy, nie? To było coś niesamowite.
4: Wyście to odbudowali po prostu.
0: Nie, myśmy wyczyścili z zielska. Odkryli to.
4: No ale płyty też trzeba było przenieść czasami.
5: Tak, tak.
0: To żeśmy je wykopali z ziemi tak, i tak żeśmy układali na razie, bo tam będziemy kleić na grobkach.
5: Podnosimy?
4: No, no. Aby go tylko tak o...
5: No. Który?
6: No, ten.
5: Raz, dwa, trzy.
0: Siedzi.
5: Dobra.
0: To siedzi.
5: Mamy go.
6: Dobra.
5: Nienawidziłem tej wioski, jak mam być szczery. Jak miałem 18 lat, to wyjechałem na studia i sobie przyrzekłem, że nigdy tutaj nie wrócę, tak. Wiele osób miało problemy z tym, że nadużywało alkoholu. Praktycznie no, można powiedzieć, że w każdej rodzinie były takie przypadki. Dużo, dużo dramatu tutaj rzeczycy, ludzie przeżyli z tym. Tata mój dużo pił, no dużo osób w rodzinie. Strasznie nie lubię, jak ktoś głos podnosi. Tutaj drzwiami mocno czaśnie, to też mi się przypominają różnego rodzaju tam jakieś tam historie z przeszłości. Mówię, no ja to akceptowałem jako no coś, co jest, takie jest życie, a jak zacząłem o tym rozmyślać, być już bardziej dorosły, no to zaczęło to wszystko wychodzić, różnego rodzaju lęki z przeszłości. Wyprowadziłem się z Rzeczycy, to przez długi czas kompletnie zapomniałem o tym cmentarzu. Zapomniałem nawet o tym, że on był taką oazą spokoju dla mnie w młodości, po prostu jakoś nie wiem, nie myślałem o tym w ogóle.
7: To jest ulubiony głos.
5: No coś jest płaskiego.
4: Nie, coś. Bo to mam już pachęty, coś tym mniejsze. Właśnie to.
8: Jak się tak patrzy, mówię, na to wszystko, na ten ogrom, no to w człowieku taki respekt buduje. W sumie inicjatywa jest Sebastiana, który też tutaj wrócił po latach, też w sumie z emigracji. Co go tknęło, to jego trzeba pytać.
5: To straciłem jakiś taki cel w życiu. Wiadomo, były tam różnego rodzaju objawy fizyczne, typu tam spanie do 12 godziny, patrzenie się w sufit. Brak ogólnie radości z życia i nie wiedziałem, z jakiego to jest powodu. Taka sytuacja była, że mama miała nieszczęśliwy wypadek, spadła z drabiny, no i trzeba było do Polski wrócić na 2 tygodnie, żeby się mamą zająć. Pamiętam dokładnie do dzisiaj, jak ja wtedy wyglądałem. 50 parę kilo ważyłem. Pamiętam, że to moja bluza, którą wtedy miałem na dworcu w Siebudzinie, jak ciotka po niej przyjechała, to wyglądałem, jakbym miał worek ziemniaków założony po sobie, strasznie wychudzony.
0: To była skóra i kość. No bo po prostu nie jadł, no nie jadł. No, nie mu się nic nie chciało, nie? No widać, że było, że nieobecny, nie?
5: Zawsze miałem jakiś ten cel w życiu, tutaj skończyć podstawówkę, skończyć liceum, skończyć studia. No, skończyłem te studia. No takie zderzenie się z tą dorosłością to był dla mnie dość spory szok.
0: Stać, zjeść, albo nie zjeść. Właśnie zjeść, tam nie chciał za bardzo. To chciałaby dzień minął, nie? W nocy też nie spał. No, chciałem mu pomóc, ale... Starałam się nie wchodzić mu w drogę, no nie? Każdy mówi tam, że on coś takiego, ja bym powiedziała, że inaczej, no nie? To już byłoby spięcie, nie? To już byłoby spięcie, zaspo. Płacz, takiego rzecz. No. Po prostu, no,

0: to się nie da tego opowiedzieć, wie pan.
1: To jest wstyd taki troszeczkę też czułem, powiem szczerze, że no, no był chłopak inteligentny, cała... No powiem, że cała wioska miała wielkie nadzieje, bo pamiętam, jak miałem te 18 lat, mówili iść Sebastian na studia, iść tutaj, dużo osiągniesz, wiele, a tymczasem człowiek wrócił i no, wtedy jak się skończyły te oszczędności, no że byłem na garnuszku swojej mamy, która jest na emeryturze, no i no, czułem dość spory wstyd i myślałem wtedy szczerze, żeby znowu uciec, tak, żeby skończyć ze sobą. Był dosłownie dywan w Szybiśniegu wtedy na cmentarzu, jak ja tam poszedłem, no to wyglądało niebiesko, bo po paru dniach te Przybiśniegi zwiędły i wyrosły niebieskie krokusy, więc ten cmentarz parę dni później był cały niebieski. I wtedy pamiętam, rzuciłem pierwszy plakat, że pierwsze wiosenne wielkie sprzątanie cmentarza. Więc wziąłem wiadro, wziąłem szczotkę, wlałem płyn do naczyń z wodą, no i poszedłem na cmentarz i wziąłem jeszcze konepkę, drugą wodę, żeby spłukać. Poszedłem sobie myć nagrobek, a czemu nie? Umyłem nagrobek, ładnie wyglądał, usiadłem sobie obok, zapaliłem papierosa, popatrzyłem, dobra robota. No, siemka, siemka. Słuchaj, zajedziesz po te cementy tutaj?
2: Tak.
1: Dobra, to już się zacznę wyciągać, dobra?
2: No.
1: Ty, słuchaj, ale ty wszystkie wiadra nie będą potrzebne dzisiaj, 8. To ja dwa wiadra wezmę duże.
2: Dobra.
1: Dobra, no na razie, to czekam, hej.
0: A ty mały czego? Sebastian to wymyślił, że będziemy sprzątać. No to dołączyłam do tego.
3: Sebastian mnie tak zaszczepił na ten i tak przychodzę. Bo on przyszedł do niego, mówi, panie Mirku, czy przyjdziemy na ten, będzie pan pomagał na ten. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy. I tak. Ja, Sebastian, jego mama, moja żona, córka, tam jeszcze z wioski przychodzą trzy czy cztery, tak. Dziewczyny takie na ten. I my sobie pomału tutaj tak grzebiemy na ten.
0: Ale ja sobie tak kosić ten bluszcz, nie?
4: Tak,
0: i tak, kosić, tak. No i tak po kawałeczku żeśmy szli.
4: Poszliśmy na kolanach po kawałku. Ręce pociągaliśmy po podłodze. Tak żeśmy się tutaj narobili. Że aż się wywracałyśmy, nie? Całe byłyśmy w piachu. Matko Bogo i Trwogo. Jak my tu na kolanach robiliśmy, Jezu.
5: No tak, na kolanach.
4: Boże, kochany.
1: Zaczęliśmy od tej części tutaj, tak?
0: To był początek.
1: To był właśnie początek.
0: Jeśli tam poszli pierwszy raz, nie? To byśmy byli załamani. Tam nic nie było, nie było widać ani jednego nagrobka, nic, tylko były bluszcz. Przede wszystkim był bluszcz i krzaki. I trzeba było ten bluszcz wyrywać rękoma. Ale w trakcie tego wyrywania odkrywało się albo nagrobek, albo tablicę. I to cała była frajda, jak się odnajdowało te tablice. Czytało się zaraz tłumaczenie, kto. No i takie ludzkie odruchy, no bo ja przecież byśmy znaleźli tego Polaka najpierw, nie? Z polskim nazwiskiem taki był, bo on rodnikiem był. A później takie były, dzieci były, bliźniaczki.
1: Jedno 5 dni żyło, a drugie 10 dni.
0: No to takie, no takie wzruszające, nie? Normalnie takie ludzkie odruchy, no to taki żal taki, że to no... Że tak młodo odeszli, no nie, że mogli jeszcze żyć. No i to nas tak wciągnęło, te takie, że te odnajdywanie tego, bo to wszystko było pod ziemią, to nie było, bo to ile lat po wojnie już jest, no nie. O, niech pan zobaczy, takie żeśmy kawałki znachodziły tego. To jest celowo pobite, nie celowo. I teraz będziemy robili z tego puzzle, wiem, że to są puzzle, no nie. Będziemy to układali i dojdziemy, to tutaj leży.
1: I to żywicą zalewać. No.
0: Ostatni taki lata, które są, że zmarł, to są 33, 34. No to przecież oni nic nie mieli wspólnego z wojną, ludzie. No co oni mieli wspólnego z Hitlerem? No to no, przecież oni tutaj żyli, tutaj byli, nie?
4: Tak. Oczy się bolą, ale ręce zrobią.
6: Tak, tak.
4: To słowa mamy. Przeżyła wojnę i też nam wszczepiła takie złe... znaczy się, bo ona przeżyła wojnę i ja jej się nie dziwię. Takie złe wspomnienia o Niemcach.
6: Mama ma Szewiankę, nie?
7: A panie tu jesteście jednak.
4: Jak?
6: Tak, tak, tak. Byli Niemcy i Niemcy, tak samo jak i Polacy i Polak i Polak, nie? A to byli jeszcze przedwojenni, co oni wybudowali właśnie tą wieś, nie? No nie można wszystkich jednakowo...
4: Osądzać. No mieszkańcy tu leżą, nie?
5: Przybudowali wioskę.
6: No.
5: A my mieszkamy w ich domach.
6: Trzeba wpajać młodzieżom, ale jak się od małego wpaja... pracę i miłość do drugiego człowieka, do ten to i później są zbiory, jak ja to mówię, zbiory, nie?

0: No ta historia, tutaj można powiedzieć, ten ostatni nagrobek, który pierwszy, który nam się dało postawić. Córka wpierw umarła.
1: 26 lat.
0: 26 lat i 26 dni później umarł ojciec. I teraz właśnie pytanie, czy to ojcu serce pękło po prostu, jak to się mówi, po to.

0: Tam... Nazwiska znajdujemy na cmentarzu później. No.
1: I na przykład w naszym domu to myśmy widzieli, że tu mieszkał Fryzjer, no nie? No ale też wie pan co, no to tragicznie skończył facet, bo jak trzeba było stąd wyjeżdżać, no to oni tam spakowali taki wózek, no i ruszyli tam w kierunku, ta pani jego żona zmarła. No z żalu, nie? No wie pan, wybudowali, wszystko mieszkali. I ona zmarła, i jak ona zmarła, to on wrócił, tutaj się powiesił. No na zamieszek łopak jeszcze raz.
2: Nie, chyba kamień, chyba. Ela, wiesz?
3: Korzeń. Korzenie.
1: No. Z tego na pewno.
3: Tak, to z tego, ale po prostu ten...
2: Mama mi się cały czas śni, że ona nie chce, żebym ja tam chodziła. Naprawdę. Naprawdę. I brata jej zaszczelili, i mama umarła, i dom zbombardowali, nie mieli gdzie mieszkać. Może jak się nie ma do czynienia z takim czymś, to może to inaczej się podchodzi, ale jak my to od młodego mieliśmy wszczepione i mama nam to cały czas opowiadała od małego, i jak jeździliśmy do Warszawy i tam nam opowiadały i ciotki i wszystko i to i tamto, to wie pan co to jest w głowie, nie? I taka jestem niespokojna. Jestem między młotem a kowadłem. I modlę się, i idę na cmentarz, do niej rozmawiam, tłumaczę jej i zawsze mówię, wybacz mi, bo ja, no nie wiem. Może bym miała jakiś żal. Ale nie powiedziałaby nam, nie. Nie idźcie tam, bo Niemcy mi dzieciństwo popsuli. Nie. Tylko po prostu na pewno w sobie by ten żal taki miała, nie? Tak mi się wydaje.
4: Że
2: no ja idę, no bo mówię, no chcę zostawić jakąś cząstkę czegoś tutaj po sobie. Tym bardziej, że się tu urodziłam, wychowałam. Dla Sebastiana chcę pomóc, żeby tam jeszcze stowarzyszenie jak założył, no to kto ma pomóc, jak nie my stare? No ale mnie też to męczy, bo moja mama to była moim całym światem.
5: Bo to jest ważne, widzisz?
1: Więc tutaj musi coś być. Co ja to mniej więcej?
3: O, widzisz, tak już tak po jednym, tak żeby jakiś efekt był.
6: Dlatego mówię.
3: No, już wiesz.
4: Faktycznie, jak tutaj lawenda zakwitnie.
6: Tak.
3: Pięknie. Posadzimy lawendę.
6: Ja myślę, że już za rok coś będzie, chociaż częściowo.
1: Tak, no, ale wiesz, na wiosnę będziemy sadzili, nie? To na jesieni już będą takie ładne.
3: Od kiedy my zaczęli? W tamtym roku czy
1: w tym roku?
3: W tamtym roku. No. To...
6: Na jesień można sadzić.
1: Ale ja robię, zrobiła te flanse dopiero teraz będę robić. Nie?
6: A nawet sadzonki. Taką ją sadzać.
1: Też można, no. Ale jak będzie mokro.
6: No, bo ona się
1: przyjmie. Część się przyjmie, najpierw się pewnie porozsadza, nie?
7: No tak. Kobiety. Silna. Z Warszawy geny.
1: A to on jest?
3: No.
1: Z tego na pewno.
3: Tak, to z tego, ale po...
8: Ja w ogóle jestem zadowolona, że ja się budzę rano i nic mi nie dolega. Mogę iść do pracy, mogę przyjść tutaj jak trzeba. O, dniem dzisiejszym zawsze się cieszę. No. I to chyba mi tak wystarczy. No. Także z życia chyba jestem zadowolona. Bo co? No. Mogło być lepiej, ale jest jak jest. Jeszcze chyba ten cmentarz mnie trzyma, żeby tak przychodzić i robić. Tu człowiek jakiś taki inny jest. Inny się staje. No mi się wydaje, że lepszy. Skoro tu już przychodzimy, pomagamy robić, to chyba taki człowiek jest lepszy.
4: A tam jaki jest?
8: Oj, tam ja muszę robić. To swoje moje obowiązki takie są codzienne. No. A tutaj jest jakoś, jak się przyjdzie, to tak inaczej jest. A te troski, to mi się wydaje, że zostawiały się na podwórku, a to się przychodzi tak jakoś, że się po prostu chce. Chce się tutaj przyjść i robić.
4: Jak wygląda pani praca?
8: To znaczy, no ja szyję akurat meble, także no jest ciężka, ale jakoś przywykłam już do tego, no tyle lat, także no. Tu jest jakoś inaczej. Mhm. No. To człowiek nie narzeka, że coś boli, czy tamten. Nikt nie popędza, nikt jakoś tak, człowiek spokojnie sobie robi.

0: ile się zrobi, tyle się zrobi, ale tak zdążymy. No. Tam to ja muszę, a tutaj chcę. No. Część naszego życia już teraz, można powiedzieć. Tak, tak. Od półtora roku. Tak. Tutaj cmentarz. Nie mogliśmy się doczekać, jak zima, kiedy pójdziemy na ten cmentarz. No. Część naszego życia, jednym słowem.
1: Śpiewamy, jak moja mama śpiewa. Odprowadź mnie pod las, daj buzi jeszcze raz i tak się rozstaniemy.
2: Patrz, do Pauliny. To była piosenka.
1: No tak śpiewała, no co?
2: Nie, dużo warszawskich piosenek mama śpiewała.
1: Ruskich? Nie. No tak śpiewała, to co ja mogę?
3: O, chodź, Elżbieta. Ty tu jesteś na tym zdjęciu?
4: Na jakim zdjęciu?
1: Tu.
4: No jak? Andrzej, Danka,
1: mój brat. Ten, co nie żyje.
4: Tadek.
1: Tadek, no. No. To był... I ten, Śledziuk.
4: No.
1: To jest mój Tadek.
4: No, tak to widzę. No. No.
1: Tak, mamy takie stare
4: zdjęcie. To było po ósmej klasie.
3: 25.07.1972.
4: No. Boże,
3: idziesz i
4: nie grzmiesz. Nie. Ale taki odgłos, taki... Ale weź tak prosto.
5: No nie chcę wiedzieć.
4: A tutaj?
5: Nie chcę, żeby połamać, jak coś będzie.
4: Czemu ja tam idę? No to, bo mi było głupio, jak on szedł i oni szli na mnie. To ja szłam, to dla niego, nie? No żeby to tak już całkiem nie zdziczeć, nie, w tym domu, nie? Żeby jakiś ślad zostawić po sobie może. Żeby coś zostawić po sobie, nie? Nie tak tylko żyć z dnia na dzień, no nie? I tam takiego. To coś po sobie zostawić. I pod tym dębem będą ławeczki, a na tamtym dębie będzie tablica z naszymi nazwiskami, żeby tutaj były pionierki, sprzątnęli, uporządkowali, a dalej niech już młodzi dbają o to.
6: Ja byłam krawcową, szwaczką i 37 lat pracowałam.
7: Pracowałem na fermie zwierząt, potem pracowałem w fabryce mebli, a jeszcze po tym to pracowałem w rejonie dróg krajowych.
8: 18 lat byłam prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Najuboższej w powiecie świebodzińskim.
4: Oj pani, ja pracowałam w szpitalu, w administracji, no. W kadrach, w księgowości, w logistyce, tak. Pracowałam w szpitalu.
9: Proste dziewczyny.
4: W Świebodzinie, 38 lat.
1: 20 lat prowadziłam działalność gospodarczą, sklep w Rzeczycy.
10: Czyli ktoś tu kiedyś przyjdzie?
4: Tak, no i powie, o taka i taka. Tu sprzątała. O, moja mama, moja ciocia, moja babcia. Ona tutaj robiła. No ten sposób, no nie?
11: Studiowałem elektronikę i telekomunikację. Specjalizacja to było programowanie bezprzewodowych urządzeń medycznych. Natomiast skończyłem te studia i w swoim zawodzie nie przepracowałem do tej pory ani sekundy. Zawsze ktoś mnie się pyta odnośnie depresji. Wolałbym mieć, no nie wiem, amputowaną rękę albo nogę, niż jeszcze raz przez to przechodzić. Leżysz sobie na łóżku, chcesz coś zrobić, masz jakieś ambicje, a jakaś niewidzialna siła trzyma cię na tym łóżku i każe nic nie robić. I wtedy człowiek zaczyna mieć różnego rodzaju myśli. Głównie są tego typu myśli, że jestem zawodem dla kogoś, że jestem leniem śmierdzącym, że zmarnowałem swoje życie. Los tak jakoś skierował mnie na ten cmentarz po to, żebym w końcu mógł być szczęśliwy, bo naprawdę no już myśli były bardzo, bardzo, bardzo, bardzo czarne. Jak patrzę na siebie przed półtora roku, a siebie teraz, to jakbym zupełnie dwie inne osoby, co nie? Zrobię wszystko, żeby cmentarz był po prostu godnie. Po prostu mam cel jakiś w życiu, tego mi brakowało. Tak w głowie, albo jak nikogo nie ma, to mówię głośno, mówię, a dzień dobry, tutaj znajomi, albo coś tam, wiesz, nasz poczynek, mówię, no i wierzę, że wierzę, bo sobie jestem pewny, że ci ludzie jakoś teraz tam, no, pomagają nam tutaj w wiosce, bo od tego czasu, no, same dobre rzeczy zaczęły się dziać.
4: A tu się zaczęło wszystko. Tu się wszystko zaczęło i tak się ciągnie.
5: Na duszy lżej. Człowiek spokojnie śpi.
0: Tak jakby moja cześć mnie tutaj jest, nie? Ja mam nadzieję, że to robią dla naszych też tam gdzieś.
10: Co to panu daje?
7: Co to mi daje? Satysfakcję, powiem panu.
11: A co ja zauważyłem, że jak przychodziłem tutaj parę razy w takim naprawdę podłym humorze, nawet że mówiłem sobie, że jak mi się nie chce, to wychodziłem stąd zupełnie całkowicie odmieniony, zadowolony. I nie wiem, czy to właśnie to miejsce, czy to, że z ludźmi spędziłem czas.
10: I lata to panu zajęło, nie?
11: O, i lata. na pewno.

0: Od 24 roku życia, kiedy no, po raz pierwszy zostałem zdiagnozowany. 16 lat.
1: Skoczko łopatę przynieść i haczkę.
2: A do czego?
3: No bo przynajmniej już wiesz, tu co są postawione
2: może
3: już te, żeby już zasypać ziemią.
2: Porządnie zrobić.
3: Ziemią już zasypać, już ładnie wyrównać i chcemy podziękować im i za tą wieś, naszą piękną wieś, bo jest piękna. I dbać o ich groby, o ich.
1: Dobra, nie mogę być zaraz płacić.
3: Jak się.
1: Jak zaraz płacić. No to chyba może matka i była, albo babka.
2: Może.
1: Bo to takie trzy nazwiska, takie
2: tak,
1: trzy tak, groby.
2: Tak, Emilia Pić, Leonora tam i Maria tu.
0: Przepraszamy pani Emilię Pech. Pech. To też jest. Ogólnie Peś to był karczmarz. I wiem, że część jego rodziny mieszkała w Rzeszczycy, ale większa w Wityniu, tu właśnie w sąsiedniej wiosce. No więc witamy z powrotem. Pamięć wróciła.
4: To był reportaż Michała Szczęcha, Ludzkie odruchy.

0: Autopromocja.
1: IKE, IGZE, PPK, a może OKI czy OIP. Już od samych skrótów kręci się w głowie, a jeszcze trzeba zrozumieć zasady rządzące systemami pozwalającymi zebrać jakieś dodatkowe środki wspierające niezbyt wysoką emeryturę z ZUS. Czy któreś z tych rozwiązań może być jeszcze opłacalne dla pracowników 50+, a może i starszych, jeśli dotychczas nie pomyśleli o godnych pieniądzach na emeryturze? Będziemy to wyjaśniać w audycji Portfel Seniora już dziś po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Na zegarach za 29 minut godzina 8, już teraz na antenie Polskiego Radia 24, podcast Świat i przykład tego, jak można w nietypowy sposób pomagać za pomocą muzyki.
3: Radio Podcast.
4: Jest styczeń, głęboka prowincja w Republice Środkowoafrykańskiej. Misjonarz próbuje otworzyć drzwi, ale zamek nie puszcza. Za plecami słyszy szybko, szybko i przeładowany kałasznikow. Polakowi trzęsą się ręce. Kilka lat później ten sam człowiek zacznie dawać dzieciom instrumenty.
5: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadam o świecie przez ludzi, miejsca i historie, których często nie widać w codziennych wiadomościach. Dzisiaj jesteśmy w Republice Środkowoafrykańskiej. W kraju, w którym grupy zbrojne nadal rekrutują dzieci, polski kapucyn Benedykt Pączka założył szkołę muzyczną. Pomysł można streścić w czterech słowach – instrumenty zamiast broni. Tylko co właściwie może dać gitara chłopakowi, który przez dwa dni nie jadł? Odpowiedzi poszukamy w historiach trzech ludzi. Jeden trafił z Buar aż do Bostonu, drugi próbuje dostać się do szkoły we Francji, a trzeci wyjechał do Polski, nauczył się muzyki i wrócił do Afryki, żeby uczyć następnych. I właśnie od tego zaczyna się ta historia.

0: Republika Środkowoafrykańska to taki zapomniany kraj w środku Afryki. Tu grupy zbrojne nadal rekrutują dzieciaki. W tym samym kraju polski kapucyn Benedykt Pączka otworzył szkołę muzyczną. Hasło: instrumenty zamiast broni. Brzmi absurdalnie, no bo co da gitara chłopakowi, który przez 2 dni nic nie jadł? Sprawdzimy to na przypadkach 3 ludzi. Jeden doleciał z Afryki aż do Bostonu, drugi być może doleci do Francji, a trzeci wrócił do Afryki i sam uczy w szkole. 21 stycznia 2014 roku. Rebelianci wchodzą na misję Benedykta. On sam przyjechał do Republiki Środkowoafrykańskiej zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Najpierw napastnicy rabują mieszkające obok siostry zakonne, a potem przychodzą po ich samochody.
1: Idziemy do was, samochody.

0: Ja mówię, że nie mamy samochodów. Ten przeładował kałasznikowa i mówi: kłamco, macie samochody, gdzie je macie? Jeden z rebeliantów mi mówi: otwieraj. A ja miałem pęk kluczy. Nie wiem, ile tych kluczy tam było, 20, 30, i ja nigdy tej stolarni nie otwierałem. Wkładam jeden klucz do zamka, nie otwiera się. Drugi, nie otwiera się. On mówi: wid, szybko, szybko. Przeładował kałasznikowa, mi ręce drżą.
1: Samochody zabrali, ale zabrali też brata Rolanda, miejscowego kapucyna, który kierował jednym z aut. Benedykt i pozostali przez kilka godzin nie wiedzieli, co się z nim stało. Około 10 wieczorem Roland wrócił pieszo. Benedykt zapamiętał z tamtego dnia jeszcze jedną rzecz. Napastnicy, którzy obrabowali misję, byli bardzo młodzi. 17, 18, może trochę ponad 20 lat. I to jest ważne, bo w takim miejscu broń rzadko pojawia się sama. Obok niej mogą być pieniądze, jedzenie, ochrona, mundur. Grupa ludzi, do której można należeć. Dla kogoś, kto nie ma pracy ani wielu innych możliwości rozwoju, z daleka może to wyglądać bardziej jak awans społeczny niż jak pułapka.
0: Kiedy taka młoda osoba przychodzi do tych bojówek, no to ona tam otrzymuje wszystko. Tam jest jedzenie, tam jest picie, tam są pewnie kobiety też, tam są pieniądze. To wszystko, co jest im potrzebne jakby do tego, żeby żyć, nie? Bo tego, takich rzeczy nie znajdują w swoich domach, w swoich rodzinach. To nie ma za dużo jedzenia. Często jest tak, że głodują te rodziny, nie? Jak mają taki ubiór żołnierski, powiedzmy sobie, jak mają dobre buty, to się czują kimś, nie? Już nie mówiąc o tym, jak mają broń, nie? Że się czują ważni i po prostu to ja tu rządzę, to ja tu wydaję pewne normy i rozkazy.
1: I to nie jest tylko wrażenie Benedykta. Bieda i brak pracy zwiększają podatność na rekrutację. Znaczenie mają też pieniądze, ochrona i przynależność. Dzieci są też porywane i zmuszane do wejścia do takich grup. ONZ potwierdziła w ubiegłym roku 234 dzieci zrekrutowanych i wykorzystywanych przez grupy zbrojne. Tyle, że ci, którzy tam trafili, mówią potem o głodzie i o przemocy. Obietnica z takich gangów rzadko pokrywa się z tym, co dostają na miejscu. Mundur tylko z pozoru może wyglądać jak awans, broń jak status, a grupa jak miejsce, do której wreszcie należysz. I dlatego właśnie historia Jospena zaczyna się nie od muzyki. Zaczyna się od dwóch dni bez jedzenia. Jospen Golo miał wtedy 12, może 13 lat. Któregoś dnia przyszedł do Benedykta. Był wyraźnie przybity.
0: Przyszedł bardzo smutny i mówi: bracie Benku, ja od dwóch dni nic nie jadłem. Ja się pytam, dwa dni czy więcej nie jadłeś? On mówi: dwa dni. Mówię: a co? Piłem tylko wodę. I wtedy powiedziałem tak: Jospin, zawsze kiedy jesteś głodny, to wiesz, gdzie mieszkam. Weź kamień i rozbij mi szybę.
1: Poszli do klasztoru. Znaleźli tam chleb i sardynki. Dopiero wtedy wyszło na jaw, dlaczego chłopak wcześniej nie poprosił o pomoc.
0: I ten młody chłopak mógł po prostu sobie zjeść. I powiedziałem mu tak: dlaczego on nie przyszedł? On nie przyszedł dlatego, że się wstydził. On się wstydził po prostu mi to powiedzieć. Mówi: ty się nie wstydź, tylko przychodź do mnie, bo ja tutaj jestem po to, żeby cię nakarmić i żeby cię chronić.
1: Chłopak, który przez dwa dni nie jadł i wstydził się o tym powiedzieć. Dzisiaj Benedykt próbuje wysłać go do prywatnej szkoły muzycznej we francuskim Nancy. Rok nauki jest opłacony. Jest rodzina, która ma go przyjąć we Francji. Została już tylko wiza dla chłopaka.
0: Już 3 razy próbowałem zrobić wizę, nie udało się. Teraz podchodzę 4. Mam nadzieję, zobaczymy, czy to się uda. Mam taką nadzieję, że teraz się uda tą wizę uzyskać i że będzie miał taką możliwość, żeby do Francji pojechać.
1: Kilka lat temu Jospin nie miał odwagi poprosić o chleb. Dzisiaj czeka na dokument, który może wysłać go do szkoły we Francji. W jego historii droga do Europy zaczyna się więc nie na lotnisku. Zaczyna się przy kromce chleba i przy instrumencie.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.

0: tu pytanie staje się bardzo proste. Po co w takim miejscu muzyka?
1: Muzyka jest antidotum na wojnę. Muzyka leczy rany. Stop wojnie. Robimy szkołę muzyczną, zapraszamy młodych ludzi, żeby się kształcić i brać zamiast broni instrument. Wtedy, kiedy bierzemy instrument, ludzie przychodzą do nas, ludzie mogą nas słuchać, ludzie są zachwyceni. Kiedy bierzemy broń, wszyscy uciekają. Jak gramy muzyką z Kałasznikowa, wszyscy wieją, gdzie się tylko da. Jak gramy muzyką z danej gitary, z jakiejś gitary, to te osoby są z nami, te osoby przychodzą. I powiedzieliśmy, zamiast broni instrumenty.

0: Muzyka jest o tyle lepsza, że jeżeli się wykształcisz, przyjdziesz do nas, nauczysz się grać, to będziesz zarabiał, będziesz miał fach w ręku, będziesz mógł ten fach używać po to, żeby sprzedawać go i będziesz mógł normalnie żyć.
1: Czyli ta sama potrzeba być kimś, tylko bez karabinu. No ale instrument oczywiście nie działa jak talizman, w przeciwieństwie do karabinu. Bo trzeba wrócić następnego dnia, trzeba nauczyć się pierwszych akordów, gam, czytania nut, trzeba ćwiczyć, czasami godzinami, zagrać z innymi, przejść przez moment, kiedy zwyczajnie coś nie wychodzi, być twardym i cierpliwym. I dopiero z tego może powstać umiejętność, a z umiejętności zawód. I właśnie tutaj muzyka przestaje być tylko symbolem. Ona zaczyna być drogą, której wcześniej mogło po prostu nie być w życiu tych dzieci. U jednego z uczniów ta droga zaczęła się od pierwszych akordów. Dziś prowadzi do Bostonu. Sam Christophe Matara dorastał w Bouar i trafił do African Music School jako jeden z jej uczniów. Dziś od rodzinnego miasta dzieli go ocean. Studiuje w amerykańskim Bostonie.
0: Byłem profesorem gitary. Uczyłem właśnie Krzysztofa, który jest teraz w Berkeley. Uczyłem go pierwszych akordów, uczyłem go pierwszych gam. Uczyłem go pierwszej improwizacji.
1: Benedykt mówi na chłopca Krzysztof. Ale chłopak nie tylko gra, jest też realizatorem dźwięku. Człowiek, którego Benedykt uczył pierwszych akordów w Bouar, dzisiaj studiuje w Bostonie. I to jest ogromna droga, ale nadal droga jednego człowieka. Boston jest sukcesem, który można łatwo pokazać. Znacznie trudniej zauważyć sukces, który z zewnątrz wygląda jak odejście. Bo niektórzy utalentowani uczniowie opuszczają szkołę nie dla bojówek, dla matury, dla studiów, czasem po prostu dla innego życia. To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Opowiadam dziś o African Music School w Republice Środkowoafrykańskiej. Sam Christophe Matara dotarł z Bouar do Berkeley w Bostonie. Ale być może jeszcze ciekawsze jest to, co dzieje się z tymi uczniami, którzy nie zostają zawodowymi muzykami. Bo sukces takiej szkoły nie musi oznaczać kariery na scenie. Czasem oznacza po prostu możliwość wyboru.
2: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
1: I właśnie takich uczniów Benedykt nazywa czasem porażką.
0: Myślę, że mamy też porażki, ponieważ widzę też takie osoby, które nas zostawiły. Nie zostały z nami, nie zostawiły szkołę. Kiedy ja wyjeżdżam na wakacje, później się dowiaduję, że dana osoba odeszła. Że wyjechała na przykład do stolicy, żeby się uczyć. Zostawiła wszystko, nie? Bo myśli, że matura to będzie coś, nie? A po maturze, że pójdzie do jednego uniwersytetu i później może będzie pracowała w banku.
1: I kiedy słucham tego, to myślę sobie, czy człowiek, który robi maturę, idzie na uniwersytet i chce pracować w banku, naprawdę jest porażką?
0: Osoba jest wolna, osoba ma sama decydować. Jeżeli ktoś chce nas zostawić, opuścić, widzi jakieś inne życie dla siebie, jak najbardziej może to zrobić.
1: No właśnie. Jeśli chłopak wybierze uniwersytet zamiast gitary, dostaje jeszcze jedną możliwość. African Music School działa w kraju, w którym dzieci nadal trafiają do grup zbrojnych. Oczywiście sama szkoła jeszcze nie rozwiąże problemu, ale daje konkretnym ludziom możliwość innego życia. Jeden z uczniów pojechał do Polski i wrócił. African Music School jeszcze wtedy nie istniała. Na święceniach w katedrze, w miejscowej katedrze, Benedykt zobaczył kiedyś małego chłopaka grającego na perkusji i zapamiętał go. 2 lata później zaczął pytać ludzi, gdzie ten chłopak mieszka.
0: Ja nie wiem, ile miał lat, 10, może 8. I popatrzyłem na niego i mówię, kurczę, jak on nieźle gra. I po 2 latach, kiedy przyjechałem do miejscowości Bouar, zapytałem się ludzi, gdzie jest ten chłopak, który grał w tej katedrze. Bo moim zdaniem on ma wielki talent. I wtedy pamiętam, że ludzie mi powiedzieli, gdzie mieszka, więc wziąłem wtedy sam taksi moto, pojechałem do jego rodziny i ojcu powiedziałem tak, twój syn ma chodzić do naszej szkoły African Music School. I wtedy on przyszedł i proszę sobie wyobrazić, to jest duży talent, wielki talent, który realizował się w Polsce. On chodził do szkoły, krakowska szkoła jazzu i muzyki rozrywkowej, 3 lata, poznał dobrze Polski, jest świetnym perkusistą.

0: Rusistą. Skończył tą szkołę, wrócił do Republiki Środkowoafrykańskiej i uczy w naszej szkole.
1: To Hipolit Balai. Benedykt odnalazł jego rodzinę i przekonał ojca, żeby chłopak zaczął się uczyć. Potem Hipolit spędził 2 lata w Krakowie i wrócił do Buary jako nauczyciel perkusji. Uczeń jest teraz nauczycielem.
0: Są te osoby do dzisiaj niektóre, które są z nami 9 lat, potrafią to już nieźle robić, przeskoczyli mnie wielokrotnie i tak ma być, że po prostu mają być lepsi 5-6 razy niż ja.
1: Bo założenie szkoły muzycznej w takim miejscu jest dopiero połową drogi. Zobacz, póki na miejscu jest ten, który wszystko wymyślił i uczy dzieci, to pomysł gra. Ale co stanie się, kiedy po pierwsze jest coraz więcej dzieci i trzeba kolejnych nauczycieli, ale po drugie, co stanie się w momencie, kiedy założyciela zabraknie?
2: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
1: I w tym miejscu przypomniała mi się inna historia. Czas jakiś temu opowiadałem w podcaście Świat o projekcie, który powstał kilka tysięcy kilometrów od Buar w Afganistanie. Tam zamiast instrumentu była deskorolka. Australijczyk Oliver Percowicz zaczął uczyć jazdy na desce dzieciaki z ulic Kabulu. Potem powstała szkoła, ale najciekawsze wydarzyło się później. Bo podobnie jak w African Music School, uczniowie zaczęli z czasem uczyć następnych.
2: To jest podcast Świat.
1: Oliver Percowicz, czyli główny bohater tej historii. Australijczyk, który w 2007 roku przyjechał do Kabulu na wolontariat w jednej z organizacji pomocowych. Do Afganistanu przywiózł ze sobą deskorolkę, bo trenował ten sport od 5 roku życia. Pewnego dnia znalazł w Kabulu pustą rynnę właśnie na osiedlu Mikrorejon i zaczął tam jeździć. A że afgańskie dzieci z okolicy nigdy niczego takiego nie widziały, to zaczęły bacznie wszystkiemu się przyglądać. Oliver postanowił, że nauczy młodych Afgańczyków jeździć.
3: I saw the same enthusiasm, I saw the gleam in the eyes of the...
4: Zobaczyłem w nich ten sam entuzjazm, ten sam błysk w oku, który sam miałem, gdy byłem mały i uczyłem się jeździć. Te dzieci nie miały nic, nie miały w życiu żadnych radości. To, że mogły jeździć na desce, było dla mnie niezwykle ekscytujące.
3: W Afganistanie I felt very at a loss to be able to change anything.
4: Kiedy przyjechałem do Afganistanu, czułem się bezradny, bo wiedziałem, że nie mogę nic w tym kraju zmienić. Byłem trochę rozczarowany, że nie zostałem lekarzem, inżynierem albo kimś, kto miałby odpowiednie umiejętności i mógłby pomóc odbudować Afganistan. Ale potem uświadomiłem sobie, że jest coś, czym przecież mogę się podzielić, że mogę dać im jakąś małą radość. Wiedziałem, że te dzieci tak samo reagują na deskę jak ja, kiedy miałem 5 lat.
3: Exactly for that reason that I could see those children having the same reaction to the skateboard that I did when I was 5 years old.
1: Z czasem Oliver i jego afgańscy uczniowie zaczęli trenować kolejne afgańskie dzieci. A kiedy o tej historii opowiedzieli dziennikarze, w tym niżej podpisany, o Skatistanie zaczęło się robić coraz głośniej. Pojawili się kolejni sponsorzy, a Afgański Komitet Olimpijski przekazał ziemię, na której jesienią 2009 roku stanęła ogromna szkoła, w której oprócz sal lekcyjnych znajdował się także zadaszony skatepark. Kiedy jesienią 2010 roku znowu przyleciałem do Kabulu, w nowo wybudowanej szkole uczyło się już kilkuset Afgańczyków.
4: Od 9 rano do 12 uczę się w szkole. Potem idę na kilka godzin do pracy, a po południu i wieczorem przychodzę tutaj, by jeździć na desce. Bardzo chciałbym być mistrzem w tym sporcie.
1: Mirzai to nie jedyny Afgańczyk, który dzięki Skatistanowi dostał szansę na lepsze życie. Gdyby nie jazda na deskorolce i powstała właśnie szkoła, zapewne zarabiałby na życie na ulicy, tak jak większość afgańskich dzieci. W następnych latach Skatistan wyrwał z biedy tysiące młodych Afgańczyków.
3: I think it's a fantastic opportunity, especially for the very, very poor kids that...
4: Dla nich to była fantastyczna okazja wyrwania się do lepszego życia, zwłaszcza dla tych najbiedniejszych, które żebrzą pomiędzy samochodami w korkach, sprzedają gumy do rzucia, czyszczą buty przechodniom, zbierają puszki czy drewno. Ich życie jest bardzo trudne. I kiedy nagle mają okazję nauczyć się jeździć na deskorolce, pójść do szkoły i spotykają przy tym bogatsze dzieci, to czują, że są w lepszym świecie. To także okazja, by dzieci, te biedne i te bogate, dziewczynki i chłopcy, by zaczęły wspólnie razem żyć i tworzyć społeczeństwo już od małego. Oni na co dzień żyli w swoich światach. Gdy zaczynaliśmy z Katie Stan, to chłopcy często popychali dziewczynki, a bogatsze dzieci nie pozwalały trenować biednych.

0: najpewniejszym, ale teraz wszyscy się ze sobą nieźle zżyli. Co więcej, w zasadzie nie widziałem wcześniej, by afgańskie dziewczynki trenowały jakiś sport publicznie. U nas to normalne i nikt się temu nie dziwi. Tymczasem w Afganistanie dziewczynkom nie wolno jeździć na rowerach, nie wolno się wspinać, nie wolno uprawiać wielu sportów, bo one są uważane za dyscypliny wyłącznie dla mężczyzn. Natomiast deskorolka jest tutaj uważana za sport dla kobiet. Dlatego uważam, że znaleźliśmy lukę i zamierzamy ją wykorzystać.
1: In Afghanistan, so we've found a loophole and we're going to exploit it.
2: Afganistan z roku na rok stawał się coraz smutniejszym miejscem. Im jednak się udało. Gdy w 2014 roku wiele międzynarodowych organizacji wycofało się z Kabulu, Skejtistan został. Gdy Afgańczycy coraz mocniej odwracali się od Zachodu, do szkoły Skejtistanu wciąż chodziło coraz więcej dzieci. Olivier i Ryanon nie mówią tego wprost, ale praca w Afganistanie w ostatnich latach była ekstremalnie trudna. Skąd zatem wziął się ich sukces w tak trudnych warunkach? Jak mówią, z zaangażowania i cierpliwości. A jaka jest recepta na sukces? Olivier mówi, że trzeba widzieć efekty pracy i postęp, by się nie poddać.
3: That's what's so exciting. Seeing the seed that was planted can grow and it can grow by itself.
0: To, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, to możliwość obserwowania, jak ziarno, które zasiałeś, rośnie. Widzisz wtedy, że w tym szarym kraju jest coś pozytywnego. Na przykład jeden z naszych pierwszych uczniów, jeszcze z basenu przeciwpożarowego w mikrorejonie, który miał wtedy 11 lat i czyścił buty na ulicach i sprzedawał mydło, został jednym z naszych najlepszych ludzi. Szybko stał się instruktorem dla innych dzieci, a jako 16-latek przeniósł się do Mazar-i-Sharif, gdzie otworzyliśmy drugą szkołę. Pracował dla nas przez lata, a potem poszedł na studia, ukończył prawo, a teraz jest u nas jednym z menedżerów. To jest wspaniałe, że chłopiec, który pracował na ulicy dzięki naszej edukacji, stał się częścią jednego z niewielu trwałych projektów pomocowych w Afganistanie. To jest najważniejsza część tego naszego projektu. Kto bowiem rozumie te dzieci lepiej niż Afgańczycy, którzy sami byli dziećmi ulicy. Mimo mojej ogromnej miłości do Ryanon, wiem, że wolontariuszka z Kanady nie zrozumie afgańskich dzieci ulicy w takim stopniu, w jakim będzie je rozumiał Afgańczyk z tego środowiska.
2: Afganistan i Republika Środkowoafrykańska, deskorolka i gitara. Dwa zupełnie różne miejsca i dwa zupełnie różne projekty, ale mechanizm jest podobny. Najważniejszy moment przychodzi wtedy, kiedy człowiek, któremu kiedyś ktoś dał szansę, sam zaczyna dawać ją następnym. W Buar ten moment już nastąpił. Hipolit wrócił jako nauczyciel, a sama szkoła rośnie dalej. Szkoła w miejscowości Buar już stoi. Obok powstaje sala sportowo-koncertowa. Trzecim elementem ma być studio nagrań.
4: To jest szkoła muzyczna, która już stoi. To jest sala sportowo-koncertowa. Stoją już mury i fundamenty, fundamenty i mury. Teraz będziemy robili dach. I projekt African Music School to jest też studio nagrań. Także najpierw widzę tych ludzi, że ci ludzie pracują w mojej szkole, ci ludzie pracują w studio nagrań, ci ludzie pracują razem z nami.
2: Studio na razie jest planem. Chodzi o to, żeby wychowankowie mogli nie tylko grać, ale też nagrywać muzykę i pracować przy niej na miejscu. Ale kiedy patrzy się na Hipolita, widać, że najważniejsze, co ta szkoła buduje, to nie są ściany. To jest człowiek, który potrafi nauczyć następnego człowieka. I Hipolit już to robi. Ta historia z pozoru jest bardzo niezwykła. No bo w środku Afryki, w zapomnianym przez Boga i ludzi kraju, na prowincji, ktoś jedzie walczyć z ubóstwem, biedą i z przestępstwem muzyką, wręczając dzieciom instrumenty. I ta historia nie ma happy endu. Ale nie jest wcale historią o wielkim przedsięwzięciu, które zmienia świat. Bo gitara nie rozbroi bojówki, ani nie rozwiąże biedy w Republice Środkowoafrykańskiej. Ale jednemu dała Boston.

0: drugiemu szansę na Francję, a trzeciemu pracę nauczyciela w Buar. I może właśnie tyle wystarczy, żeby ta historia miała swój sens. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, a podcast Świat znajdziecie także na YouTube, Facebooku i na Instagramie. A premierowe odcinki na antenie Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 7:30. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Radio Podcast.
3: Za 6 minut godzina 8 zmieniamy teraz temat. Na ostatnim posiedzeniu Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Teraz trafi ona do Senatu. Asystent będzie mógł pomagać w codziennych czynnościach, takich jak poruszanie się, zakupy, wyjście do pracy, do szkoły czy też do lekarza, a po odpowiednim przeszkoleniu także w niektórych czynnościach medycznych. Główne założenia tej ustawy mają wejść w życie w 2028 roku. Zdaniem pani dr Moniki Zim-Pariaszewskiej, adwokatki i prezeski Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, ustawa nie spełnia wszelkich oczekiwań środowisk osób z niepełnosprawnościami. Z naszą gościnią rozmawiał Jakub Kukla.
4: W czasie posiedzeń komisji, bo prace trwały kilka miesięcy, posłowie spierali się m.in. o kryterium punktowe uprawniające do wsparcia. Czy może pani pokrótce wyjaśnić, jak to kryterium funkcjonuje?
5: Kryterium punktowe jest bardzo istotne. Ono ma związek z nową oceną funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, a przede wszystkim określania poziomu jej potrzeb. Te nowe rozwiązania uchwalone kilka lat temu są wyrazem zmian, które Polska powinna wprowadzać, zmian konwencji w ramach osób z niepełnosprawnościami, które skupiają się przede wszystkim na sytuacji osoby. I osoba w tej ocenie potrzeby wsparcia otrzymuje konkretną liczbę punktów. Osoba, która potrzebuje najwięcej wsparcia w bardzo wielu czynnościach życiowych, otrzymuje tę liczbę punktów jak największą. No i oczywiście w trakcie prac nad ustawą o asystencji osobistej stało się jasne, że kryterium dostępu do usługi asystencji osobistej powinna być liczba punktów właśnie określona jako ta, która wskazuje potrzeby tego człowieka. Projekt ustawy przewiduje, że wsparcie będzie mogła uzyskać osoba, która posiada co najmniej 80 punktów, jeżeli chodzi o potrzebę wsparcia. I wiele środowisk osób z niepełnosprawnościami, a zresztą też wielu posłów, zgłaszało potrzeby, że to kryterium jest zdecydowanie za wysokie. To znaczy, że bardzo wiele osób, na przykład z niepełnosprawnością wzroku oraz inną niepełnosprawnością, uzyskuje, bo takie dane oczywiście posiadamy, na zespołach orzeczniczych po prostu mniejszą liczbę punktów, a to oznacza, że są wykluczone z asystencji osobistej, oczywiście zgodnie z tymi nowymi przepisami.
4: Rozumiem, że jakąś granicę trzeba przyjąć i zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że ona jest zbyt wysoka. Jak pani ocenia ten próg 80 punktów? To rzeczywiście jest bardzo wyśrubowane kryterium?
5: To jest wyśrubowane kryterium, ale oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że to jest początek dyskusji o asystencji osobistej, więc bardzo cieszymy się, że w ogóle ta ustawa została uchwalona. Może powinnam była powiedzieć to w pierwszym zdaniu. I mimo tych bardzo wielu wątpliwości, które wciąż mamy, jeszcze mamy nadzieję na być może jakąś aktywność tutaj senatorów i senatorek w tym zakresie. No niemniej jednak to kryterium na pewno, biorąc pod uwagę też inne kryteria, które są tutaj ograniczające, czyli przede wszystkim wiek osoby, może stanowić taką barierę w dostępie do usługi asystencji osobistej, która po prostu jest niezbędna do niezależnego życia. Do tego jeszcze dodam, co obserwujemy w ostatnich miesiącach po przygotowaniu projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Drastycznie spadły zaplanowane pieniądze na programy rządowe asystencji osobistej. Pamiętacie Państwo kilka dni temu ogromne szaleństwo, zapowiedź medialna o tym, że te programy, program rządowy asystencji osobistej dla organizacji pozarządowych nie będzie realizowany i kilkanaście godzin później jednak ogłoszenie tego programu, to te wszystkie informacje pokazują, jak ogromna jest potrzeba tej usługi. No i kryterium punktowe plus kryterium wieku, czyli przede wszystkim oczywiście granica 65 roku życia, o czym Państwo również wiecie, to wszystko powoduje takie obawy, czy na pewno wszyscy, którzy potrzebują tej usługi, będą mogli ją otrzymać.
3: Z dr Moniką Zimą-Pariaszewską, adwokatką i prezeską Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiał Jakub Kukla.
1: Autopromocja.

0: Ciekawie, w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Telefony zamienią się w syreny alarmowe. MSWiA zapowiada zmiany w systemie ostrzegania. Tym razem skrajna prawica może nie wygrać w Niemczech. Kolejna odsłona wyborów do lokalnych parlamentów. Tramwaje ścigały się w Warszawie. Mistrzami motorniczowie z czeskiej Pragi. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Telefony będą jak syreny alarmowe, potwierdza szef MSWiA. Resort rozmawia z operatorami sieci komórkowych o wdrożeniu nowych alertów. Chodzi o tak zwany system Cell Broadcast. System nie kieruje wiadomości do określonych numerów, tylko wysyła ją do wszystkich aktywnych urządzeń. Dzięki temu informację o zagrożeniu dostanie każdy, bez względu na to, czy ma włączone powiadomienia. Aplikacja, która umożliwi wysyłanie ostrzeżeń w systemie Cell Broadcast, ma być gotowa do końca roku. Jednocześnie trwa rozbudowa sieci syren alarmowych. Minister Marcin Kierwiński mówił o tym w Lublinie.
2: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania. Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogli wziąć udział w specjalnych szkoleniach z reagowania na zagrożenia. To m.in. odpowiedź na eskalację rosyjskiej agresji. O zagrożeniach ze strony Rosji w Kopenhadze rozmawiali szefowie sztabów generalnych państw NATO. Każdego dnia widzimy, jak Rosja nas testuje, mówi rzecznik sztabu generalnego pułkownik Marek Pietrzak.
3: Tak naprawdę Rosja testuje nie tylko granice, ale całą Unię Europejską każdego dnia i robi to nie tylko na mapie, ale w praktyce. Testuje czas reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, odporność i naszą jedność. Zadaniem nas wojskowych jest sprawić, żeby wynik tego testu nie pozostawiał żadnych wątpliwości.
1: Głównym tematem rozmów była realizacja ustaleń ostatniego szczytu NATO w Ankarze. Szefowie obrony omawiali także wzmacnianie zbiorowego odstraszania, rozwój zdolności wojskowych i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Lokale wyborcze otwarte. W Berlinie i kolejnym niemieckim landzie rozpoczęły się wybory do lokalnych parlamentów. Dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt zdecydowanie wygrała prawica. Tym razem jednak wyniki mogą być inne. Z Berlina Adam Górczewski.
4: Po miesiącach sondażowej przewagi AfD w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w ostatnim tygodniu przed wyborami badania opinii publicznej pokazały ją na drugim miejscu. Na finiszu partię skrajnej prawicy przegoniła socjaldemokratyczna SPD obecnej premier landu Manueli Schwesig. Oba ugrupowania mają po ponad 35%, a przy takim poparciu tylko SPD może liczyć na utworzenie rządu, bo największe szanse na trzecie miejsce w wyborach ma skrajna lewica, obecny koalicjant. O przekroczenie progu wyborczego walczy kanclerska CDU. W Berlinie walka jest jeszcze bardziej zacięta. Pięć partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma trzecie miejsce. O zwycięstwo walczą chadecy z CDU obecnego burmistrza oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy. Zwycięstwo skrajnej prawicy w dwóch kolejnych landach dałoby AfD możliwość wzmocnienia sygnału o marszu po władzę w kraju. Z kolei mizerne wyniki CDU zachwiałyby dodatkowo i tak słabą

0: pozycją kanclerza Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Friedrich Merz jest rekordowo niepopularny i powszechnie krytykowany za styl komunikacji. Polska gospodarka okazała się odporna na wzrosty cen paliw. Tak mówi nam ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dr Iwo Augustyński podkreśla, że rosnące koszty energii nie przełożyły się na sytuację polskich przedsiębiorców tak bardzo jak w innych krajach.
2: No, mamy taką nowoczesną gospodarkę, że ceny takie bezpośrednie kosztów paliw są stosunkowo niewielkim częścią całych kosztów, które no, przekładają się potem na ceny końcowe. Tak? W związku z tym, jeżeli koszty paliwa, czy ogrzewania, czy energii to jest jakiś mały ułamek ceny końcowej, no to nawet jeżeli te ceny wzrosną znacznie, no to i tak pozostanie to mała część tego całego biznesu.
1: Wśród branż najbardziej dotkniętych wzrostami cen paliw nasz gość wymienił budowlankę oraz gastronomię. W niektórych sektorach, takich jak rolnictwo, skutki mogą być odczuwalne w pełni dopiero w przyszłym roku. Drużyna motorniczych z czeskiej Pragi zwyciężyła w europejskich mistrzostwach motorniczych zorganizowanych w Warszawie. Na podium znalazły się ekipy z Oradei w Rumunii i Sofii w Bułgarii. Spośród polskich drużyn najwyższą, 12. lokatę zajął Gorzów Wielkopolski. W zawodach na Marszałkowskiej na wysokości Placu Centralnego zmierzyło się 26 ekip z miast europejskich, ale też gościnnie z australijskiego Melbourne. Każde miasto reprezentowały dwuosobowe drużyny złożone z motorniczej i motorniczego. Mierzyli się oni w różnych konkurencjach, takich jak zbijanie kręgli czy koszykówka z okna tramwaju. Były również takie, które wymagały precyzji i opanowania, na przykład cofanie i hamowanie z miską wody, tak by wylać jej jak najmniej. Dodajmy, że stolica obchodzi w tym roku 160-lecie komunikacji tramwajowej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Letnia pogoda już tylko na południowym wschodzie. Tam do końca dnia będzie sucho i słonecznie. Poza tym sporo chmur, także tych deszczowych. Dodatkowo gdzieniegdzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy i 20 w centrum do 25 na Podkarpaciu. Wiatr może dziś dokuczać, chwilami jest porywisty.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć minut po godzinie 8:00. Krzysztof Grzybowski, trwa poranek na antenie Polskiego Radia 24. A przypomnijmy, że dziś niedziela, 20 dzień września, 263 dzień roku. Słońce w znak Panny wzeszło o godzinie 6:18, zajdzie o 18:40. Imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł oraz Teodor. A już za chwilę na naszej antenie audycja Spakowani. Dziś zajrzymy do Bielska-Białej, miasta, które nie tylko architektonicznie w pełni zasłużyło na miano Małego Wiednia. Ale pod jednym względem bije stolicę Austrii na głowę. Tutaj jest kawiarnia na Gorynku, na górski szlak idzie się po prostu spacerkiem.
6: Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Kiedy myślimy o idealnym weekendzie w stylu Belle Époque, o dostojnych secesyjnych kamienicach, kawie podawanej w eleganckich wnętrzach i wielkomiejskim blichtrze dawnego Imperium Habsburgów, nasze myśli automatycznie uciekają w stronę Wiednia. Ale Wiedeń chwalicie, swojego nie znacie. Bielsko-Biała. Dzisiaj zamiast do Wiednia wybieramy się znacznie bliżej i za zupełnie rozsądne pieniądze. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani. Dziś jedziemy do miasta, które nie tylko architektonicznie w pełni zasłużyło na miano Małego Wiednia, ale pod jednym względem bije stolica Austrii na głowę. Tutaj z kawiarnianego rynku na górski szlak idzie się po prostu spacerem. Ze mną jest nasz gość, pan Jacek Kachel, historyk, dziennikarz, autor książek o Bielsku Białej, który o tutejszych tajemnicach wie wszystko. Zacznijmy od zabytkowego hotelu Prezydent, który pod koniec XIX wieku jako Kaiserhof gościł arcyksiążąt i najbardziej

0: najbogatszych fabrykantów. Patrzę na ten hotel, no i rzeczywiście jest namiastka Wiednia. To jest taki początek tego wiedeńskiego szlaku?
1: Pod warunkiem, że ktoś w pierwszej kolejności przyjechałby na dworzec w Bielsku, który właśnie w 1865 roku po raz pierwszy przyjechał tutaj pociąg właśnie z Wiednia i połączył Mały Wiedeń z Dużym Wiedniem i został wybudowany dworzec na wzór tegoż właśnie wiedeńskiego.
0: A skąd w ogóle w Bielsku-Białej wziął się taki ten cesarski blichtr, taki właśnie kompaktowy Wiedeń?
1: Kompaktowy Wiedeń, tak na dobrą sprawę, to za każdym razem jest wynik konkretnych ludzi. Tych ludzi, którzy prowadzili tutaj biznes, ale oni prowadzili również podwójne życie, bowiem prowadzili ten biznes zarówno tutaj w Bielsku, jak i w Wiedniu. To powodowało, że ta bliskość w sposób naturalny się tworzyła, a przenosili dzięki temu, że właśnie bywali w Wiedniu, przenosili zwyczaje, przenosili gusta i przenosili w ogóle pomysł na życie właśnie tutaj do Bielska.
0: Mamy zjawiskowy Teatr Polski, który do złudzenia przypomina wiedeńską operę. Mamy mnóstwo różnego rodzaju kamienic, szlak wręcz wiedeński, oficjalny szlak w mieście, które by pan polecił, obiekty jako miejsca, które trzeba koniecznie odwiedzić, bo bez tego nie ma Bielska.
1: Zdecydowanie w pierwszej kolejności, poza kolejnością polecałbym teatr. Dawny teatr miejski, który właśnie obchodzi teraz 135 lat, a jest to teatr niesamowity, bo jego historia, sam początek, że to nie książę, nie cesarz, nie minister kultury, ale mieszkańcy Bielska, Białej, Lipnika i okolicy zrobili ponad 135 lat zrzutkę.pl, której jeszcze nie było i wybudowali sobie sami teatr, bo chcieli mieć tą właśnie sztukę. Zaprosili do tego wiedeńskiego architekta, bo chcieli, żeby to było właśnie z wiedeńskim szykiem. Mało tego, również do dzisiaj mamy kurtynę w tym teatrze, która jest żywcem wzięta z Burgtheatru z Wiednia.
0: I zdaje się, że ona nawet zagrała w jakimś znanym polskim filmie.
1: Dokładnie tak. Jeżeli Państwo pamiętacie Ziemię Obiecaną, to w pewnym momencie jest taka scena, która właśnie rozgrywa się w teatrze i tam pokazuje się właśnie kurtyna z Bielska.
0: Czyli teatr zaliczony jako podstawa do szlaku wiedeńskiego, ale w Bielsku jest znacznie więcej imponujących budynków jako żywo przypominających Wiedeń, na przykład ratusz w Białej, który może nie jest kopią ratusza tego największego, ale jest repliką wręcz, albo odwrotnie, w wiedeńskiej dzielnicy stoi replika ratusza z Białej.
1: Kiedy już dojechaliśmy do Bielska, jak już wspomniałem, przyjechaliśmy na dworzec, który łudząco przypomina właśnie te dworce w Wiedniu, to proszę zwrócić uwagę, że troszeczkę dalej mamy pocztę, która jest odwzorowaniem właśnie poczt, które były w Cesarstwie Austriackim i właśnie dokładnie jest na ten wzór. I wracając teraz do tego pytania, o którym pan wspomniał, jeżeli chodzi o ratusz. Ratusz jest przepiękny, secesyjny, 1897 rok. Fantastycznie został stworzony przez Emanuela Rosta, który szlify swoje zdobywał w Wiedniu. No i oczywiście on zapatrzył się zarówno na ten tak zwany nowy ratusz w Wiedniu, jak i ratusz w dzielnicy Wering. I tam zobaczył te ratusze i ze względu na to, że w 1900 roku Rada Miejska w Bielsku i w Białej, bo to były oddzielne miasta, przyjęła uchwałę mówiącą o tym, że Bielsko i Biała będzie małym Wiedniem i wynajęli do tego Maxa Fabianiego, który przygotował specjalny plan architektoniczny po to, żeby Bielsko miało obwodnice takie jak w Wiedniu, żeby było podzielone na becyrki tak samo jak w Wiedniu. Te ulice były podobnie w sposób rozpracowane jak w Wiedniu. I wracając do tego ratusza, to ratusz znowu jest na wzór właśnie tych wiedeńskich po to, żeby podkreślić te bardzo silne związki emocjonalne, ale związki zarówno finansowe, jak i osobiste mieszkańców Bielska z Wiedniem.
0: Kilkanaście obiektów znajdziecie Państwo jeszcze na tym, jak wspomniałem, szlaku wiedeńskim, ale natrafimy też tutaj po drodze na bardzo, bardzo dziwny dom. Na fasadzie, nad wejściem, siedzą dwie żaby.
1: No ta historia jest bardzo ciekawa i może zacząłbym ją od końca. Mianowicie powiedziałbym o tym, że nasze przysłowie mówi o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak w dużym skrócie, moi państwo, to w dawnych czasach, kiedy tutaj jeszcze było Królestwo Polskie, ewangelicy właśnie bialscy poprosili króla polskiego o to, żeby mogli sobie wybudować kościół. Ten kościół został wybudowany i dostali oni pozwolenie również na wybudowanie sobie tego zboru razem z wieżą, ale w międzyczasie pojawiły

0: się zabory. Pojawiła się tutaj CK Austria, która była arcykatolicka i nie uznawała, żeby zbory miały prawo do tego, by mieć wieżę. No i przez kilka lat były przepychanki, aż w końcu w Białej udało się ewangelikom rozbudować swój kościół i wybudować uprawnioną wieżę. No i tutaj, moi Państwo, pojawia się członek Rady Miejskiej, niejaki Nachowski, który ma tam niedaleko winiarnię i robi coś niesamowitego. Rozbudowuje tą winiarnię, na jej rogu buduje wieżę, która przypomina takie alpejskie budowle, które zupełnie nie pasują do Bielska, a robi to wszystko po to, ażeby zasłonić tą wieżę akatolickiego kościoła. Mało tego, na złość właśnie ewangelikom nad wejściem do tej kamienicy daje żaby, które piją i palą, a zaraz obok pojawiają się karoluchy. I tu, moi Państwo, trzeba pamiętać, że on chciał dopiec ewangelikom, bowiem na Śląsku o Śląsku Cieszyńskim i ludziach tam mieszkających mówią się, że to żabi kraj, że to właśnie żaby i karaluchy. No i wracając do końca tej historii, dzisiaj bardzo wiele osób przyjeżdża do Bielska Białej, żeby zobaczyć tą słynną kamienicę pod żabami i przy okazji niechcący odkrywa przepiękny kościół ewangelicki.
1: Zanim dojdziemy do innych bardzo znanych w Bielsku Białej postaci, czyli Reksia, czyli Baltazara Gąbki, czyli różne animowane postaci z wytwórni filmów tutejszej, znanej bardzo, zwłaszcza starszemu pokoleniu, bo to są bajki ich młodości, to właściwie wyjaśnimy jedną podstawową rzecz. Bielsko Biała, jak Baden-Baden, jak Budapeszt, skąd się... Dlaczego Bielsko-Biała? To chyba jedyna w Polsce taka miejscowość dwuczłonowa.
0: To jest, no się myślę, że nie jedyna miejscowość dwuczłonowa, natomiast jedyna z taką historią bardzo zawiłą. Bowiem trzeba pamiętać, że te obydwa miasta nie tylko, że były obok siebie i rozdzielała je rzeka, ale one przez długie wieki były w oddzielnych państwach. Bielsko było w Królestwie Habsburgów, potem Cesarstwie Habsburgim czy CK Austrii. Natomiast Biała należała do Królestwa Polskiego. O tym trzeba pamiętać. Ale co ciekawe, że mimo tego, że nie doszło, że do zjednoczenia Bielska i Białej doszło dopiero w 1951 roku, to proszę sobie wyobrazić, że pierwszy pociąg w połowie XIX wieku przyjeżdża na stację do Bielska Białej. Że kiedy tworzy się tramwaje, o których warto wspomnieć w konwencji Wiednia, to znowu mamy bielsko-bialskie tramwaje elektryczne. Warto pamiętać, że w 1895 roku w Bielsku wybudowano kolej elektryczną, tak się mówiło wtedy tutaj o tramwajach. I co ciekawe, od razu ten tramwaj był elektryczny i inżynierowie z Wiednia przyjeżdżali do Bielska,
1: ażeby podpatrzeć.
0: Ażeby się dowiedzieć, jaki sposób zastosować właśnie tą elektryfikację do tramwaju. I po 3 latach właśnie te zebrane doświadczenia z Bielska posłużyły do tego, żeby zelektryfikować wiedeńskie tramwaje.
1: Bielsko-Biała to niezwykłe miasto, w którym na jednym placu stoją 4 ratusze, a 2 inne jeszcze znajdują się w innych częściach miasta. Bielsko-Biała to jest miasto, które dzieli rzeka Biała, ale kilka innych płynie pod miastem. No fenomenalne, niesamowite zjawiska, ale zdaje się, że te podziemne rzeki to jest trochę problem, jeśli chodzi o Bielsko-Białą.
0: Więc tak, moi Państwo, tak po kolei, pan redaktor tutaj mówił o tych naszych 6, a nawet 7 ratuszach. To po prostu były budynki, które miały taką funkcję przez wieki. I proszę Państwa, jeżeli będziecie w Bielsku-Białej, to jeżeli będziecie się z kimś umawiać na 9 albo jakąkolwiek inną godzinę, to pamiętajcie, nie umawiajcie się na rynku, bo mamy ich 4. I w związku z tym trzeba powiedzieć bardzo precyzyjnie, gdzie się chcecie umówić, a najlepiej mówić, że umówmy się na placu i podać jego nazwę. Natomiast wracając do tych rzek, o których pan mówi, to w Bielsku mamy prawie 40 różnego rodzaju cieków wodnych, bo tak powinniśmy o nich mówić, bo część jest ich po prostu potokami, to nie są rzeki, które płyną pod ziemią. One zostały zasklepione 200, niektóre 300 lat, a niektóre stosunkowo są młode, bo to jest 50 czy 60 lat. I my ich nie widzimy, kiedy chodzimy po Bielsku. Natomiast w pewnym momencie, kiedy następuje właśnie duży opad, to u nas następuje błyskawiczna powódź, bo to polega na tym, że te cieki wodne podziemne nabierają wody. W pewnym momencie, kiedy już nabiorą tyle, ile mogą, wybijają nagle i nagle miasto jest zalewane.
1: Bielsko-Biała to mały Wiedeń. Ale nie tylko, bo mamy tutaj jeszcze Syjon, który kompletnie nie ma nic wspólnego z Żydami, ale mamy też dzielnicę, która się nazywa

0: Tel Awiw albo Arka Noego.
1: To, moi Państwo, jeżeli ktoś będzie w Bielsku-Białej, zapraszam bardzo serdecznie, bowiem tu przeżyjesz dwa razy więcej, nie tylko jako slogan reklamowy,

0: Druga część miasta, o której tutaj wspominałem, nazywana potocznie Tel Awiwem, to jest taki teren, całkowicie nowy teren. Teren, który jeszcze początkiem lat 30. XX wieku był wielkim, potężnym parkiem księcia Sułkowskiego. W wyniku różnego rodzaju działań doszło do sytuacji takiej, że tam powstało nowoczesne, modernistyczne osiedle mieszkaniowe mniej więcej w latach 1936-38, które zostało tak zaprojektowane, że te kamienice, które tam się pojawiają, tworzą wspólnie coś na wzór Arki Noego. Mamy z jednej strony rufę, z drugiej strony mamy dziób okrętu, a okna, które są w tych kamienicach, są oczywiście okrągłe i przypominają te ze statku.
1: I dodajmy, że to jest fantastyczna, międzywojenna, bardzo urzekająca architektura. Ale coś teraz dla najmłodszych, bo mamy... Dorośli znają, może młodzież też, studio filmów rysunkowych, legendarne filmy animowane, Bolek i Lolek, Reksio, bajki o smoku wawelskim, o szpiegu z krainy deszczowców. W tym interaktywnym muzeum można samemu wyreżyserować film albo nawet podłożyć głos pod postaci z tych filmów animowanych i na pamiątkę zabrać sobie takie nagranie.
0: Od kilku lat w Bielsku-Białej istnieje centrum animacji, które zapewnia taką kompleksową obsługę nie tylko dla najmłodszych, ale również dla starszych i tych wcześniej urodzonych, którzy doskonale bawili się przy Bolku i Reksiu, czy też Pampalini. I można w tym, że studio właśnie nie tylko przypomnieć sobie, jak kiedyś oglądaliśmy te kreskówki, ale można również być twórcą ich i to jest świetna zabawa. Trzeba to po prostu sprawdzić i samemu spróbować.
1: Z Wiednia w góry trzeba jechać pociągiem ponad godzinę w Bielsku-Białej. Właściwie z miasta wjeżdża się na Szędzielnię i na dobrą sprawę nie wyjeżdża z miasta.
0: Tak jest, bowiem Bielsko-Biała to jest takie specyficzne miasto, które również, nie tylko lasy, ale i również góry ma w swoich granicach administracyjnych. Co powoduje, że jeżeli nawet jest mieszkaniec Bielska, czy też turysta, który przyjedzie tutaj właśnie, siądzie sobie w autobus czerwony, na przykład na linii numer 8, podjeżdża sobie pod Szędzielnię i bez wysiłku wsiada do kolejki linowej na Szędzielnię i już jest w górach. I to, że tak powiem, nawet dla tych turystów miejskich, dla tych turystów wygodnych, to jest turystyka, która pozwala im spojrzeć na Bielsko-Białą i cały region z lotu ptaka.
1: Proszę Państwa, nie odwodzimy Państwa od wyjazdów do Wiednia, ale równie dobrze w Bielsku-Białej można odkryć, że wielka historia, cesarski styl, popkulturowa nostalgia nie muszą kosztować fortuny. A naszym przewodnikiem po tym nieoczywistym małym Wiedniu, czyli po Bielsko-Białej, był pan Jacek Kachel, tutejszy historyk, dziennikarz, przewodnik i miłośnik Bielska-Białej. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Bielsko-Biała czy Wiedeń? No, bardzo ciekawa zagadka, czy też bardzo ciekawy problem do rozstrzygnięcia, ale teraz będziemy rozstrzygać o zupełnie innych rzeczach. W studiu jest już Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale o tym Bielsku też możemy porozmawiać.
0: Będzie, tak?
1: Nie, o tym nie, ale możemy.
0: Dobrze, to porozmawiamy. Natomiast ja bym chciał zapytać o Polaków i mecz z Łotwą 3-0. Kolejny dowód na to, że no, jednak jesteśmy w trochę, że gramy w trochę innej lidze?
1: Czy wydaje mi się, że z tymi mistrzostwami...
0: Oczywiście chodzi o siatkarzy, dodajmy, tak.
1: Z tymi mistrzostwami Europy siatkarzy jest tak troszkę zdradliwie. Wydaje mi się, że tym największym taką tą nieoczywistością jest to, że od kiedy te mistrzostwa poszerzono, to te najlepsze drużyny grają dużo takich meczów z rywalami znacznie słabszymi. W związku z tym te wyniki mogą robić piorunujące wrażenie. Tak jak tutaj, gdzie właściwie każdego seta Polacy wygrywali do kilkunastu z bardzo wyraźną przewagą. No ale czasem trafiają się takie mecze jak z Bułgarami na zakończenie fazy grupowej, albo jak teraz z Niemcami we wtorek w ćwierćfinale, więc zobaczymy, co tam się nam przydarzy.
0: To zaczynamy.
2: Sport.
1: I właśnie wczoraj w Sofii 3-0 na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze wygrali z Łotyszami, a po tym meczu libero Jakub Popiwczak opowiadał.
3: Bardziej mecz ten, który przypominał te pierwsze z fazy grupowej, aniżeli chociażby to ostatnie spotkanie z Bułgarią. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to spotkanie wyglądało, bo od początku do samego końca kontrolowaliśmy jego przebieg.
1: I właśnie ćwierćfinał z Niemcami we wtorek o 15.

0: Niemcy, którzy wyeliminowali wicemistrzów świata Bułgarów. Ten mecz, pamiętamy, z Bułgarami w fazie grupowej na jej zakończenie był taki specyficzny i potem niektórzy się obawiali tego, że jak się znowu spotkamy z tą Bułgarią, to oni mogą mieć jakąś przewagę taką psychologiczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z przewagi psychologicznej nie wychodzi nic. Nam pozostaje z kolei spojrzeć w przyszłość wespół z rozgrywającym Marcinem Komendą.
1: Myślę, że w tamtym meczu grupowym z Bułgarią uciekła nam ta koncentracja i z tego też mogło wynikać to, że Bułgarzy wrócili do gry. Natomiast uważam, że jeżeli utrzymamy tą koncentrację, zagramy agresywnie od samego początku, to jesteśmy bardzo trudnym zespołem do grania przeciwko nam.
0: Wracając do kraju, zaglądamy na boiska 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Kielcach Korona 3-2 wygrała z ostatnim w tabeli Rakowem Częstochowa, a co wciąż nie gra w Rakowie, tłumaczy trener Tomasz Kaczmarek.
2: Brak stabilności w naszej grze. Pierwsze 15 minut jest dobre i jak mecz robi się trudny, to my w tym momencie z tym mamy problemy, aby się ustabilizować.
0: GKS Katowice w końcówce, po golu w końcówce, wygrał 3-2 z Krakowią, a do tego Lublin, gdzie Motor 0-0 zremisował z liderem Górnikiem Zabrze. Dziś 4 mecze najciekawiej o 17.30 w Białymstoku, wtedy Jagiellonia zagra z Legią Warszawa. W pierwszej lidze nowym liderem pogoni Grodzisk Mazowiecki, która wygrała z łódzkim klubem sportowym. Poza tym wygrane Polonii, Brukbetu czy Stali Rzeszów. Działo się w Gdańsku, gdzie Lechia 7-1 pokonała mielecką Stal. Za granicą oko przede wszystkim na angielską Premier League, gdzie Arsenal stracił prowadzenie, bo 0-3 przegrał na wyjeździe z Brighton, nowym liderem Manchester City. W hiszpańskiej La Lidze wciąż z kompletem zwycięstw w Barcelona, no ale tutaj, proszę pana, mamy pewien taki mały skandal, nie wiem,
3: jak
0: czy pan słyszał.
3: Nie.
0: No bo niektórzy się spodziewali, spodziewali się tak, że Wojciech Szczęsny, nawet mimo tej bramki takiej kuriozalnej, którą puścił kilka dni temu, będzie tym podstawowym drugim bramkarzem, nazwijmy to, a że Joan Garcia jest kontuzjowany, no to wielu osobom wydawało się, że no, Szczęsny powinien wciąż w takich meczach jak wczoraj zagrać. Tym bardziej, że tak nawet gdzieś między wierszami przebąkiwał trener Hansi Flick. A tu wczoraj Liwakowicz zagrał i tyle z gry Szczęsnego, proszę pana. Więc może być, że Wojciech Szczęsny został już trzecim bramkarzem Barcelony. To z takich smutnych wiadomości. Chociaż widzę, że pan tak jeszcze tak spokojnie to przyjmuje.
3: Z drugiej strony, chyba Szczęsny jakoś tak od pewnego czasu już wiedział, że nie jest jedynką, więc chyba nie jest jakieś gigantyczne zaskoczenie. Choć wolałbym oczywiście, żeby jednak stał między słupkami.
0: No ale wie pan, no właśnie to smutne, że już tak właściwie tak nawet, oczywiście na tej ławce rezerwowych będzie siedzieć, bo one są teraz takie obszerne i tam jest miejsce dla wielu graczy. No ale ten smuteczek pozostaje.
3: Ale on nie wygląda na przejętego i smutnego.
0: No może tak, pan, 36 lat, piękne życie, Barcelona, życie nie umiera.
3: No to cisza, spokój, ławka rezerwowych. Nie jest źle.
0: Pan, no są tacy piłkarze, którzy uwielbiają być rezerwowymi. Pewnie pan słyszał historię o takich piłkarzach, którzy uwielbiali być piłkarzami i jednocześnie nienawidząc gry w piłkę nożną.
3: I ja to rozumiem, ja to szanuję.
0: Tak, taki był na przykład chyba Carlos Kaiser nazywał się, taki Brazylijczyk, gdzieś w latach 80., który udawał piłkarza i tak mu skutecznie to wychodziło, że przeszedł przez kilkanaście klubów, nie rozgrywając ani jednego meczu. A jak już kiedyś miał zagrać, to wywołał jakąś bójkę na trybunach z kibicem jakimś.
3: No dobrze, i czy ta skuteczność jednak i pomysłowość nie budzi pewnego szacunku?
0: No budzi. Niewątpliwie budzi.
3: I podziw wręcz.
0: Tak, wie pan, bo się trzeba wykazać, żeby wie pan, zagrać teoretycznie to, każdy głupi może.
3: I to w iluś drużynach, prawda? Tak. Udowodnić, że jest się przydatnym zawodnikiem, nie grając.
0: Nie grając i tak udowadniając, tak umiejąc zasymulować kontuzję, wywołać jakieś zamieszanie, wszystko sprawić, doprowadzić do takiej sytuacji, że to jest niemożliwe, żeby zagrać.
3: Natomiast zastanawiam się, na jakiej podstawie kolejne kluby wykładały na transfer.
0: Tam nie były, wie pan, to nie były czasy wykładania na transfer, to były czasy, mówiąc kolokwialnie, pewnej bajerki. Wystarczyło, że się miało znajomych wpływowych piłkarzy, znajomych wpływowych dziennikarzy, ktoś napisał miły artykuł.
3: I można było wykreować takiego piłkarza, tak. Naprawdę, tak od zera?
0: Tak, polecam państwu zerknąć do internetu, wpisać Carlos Kaiser, bo to wyjątkowa historia piłkarza, któremu się w ogóle nie chciało grać w piłkę. No ale wracając do spraw tych poważnych piłkarskich, bo rzeczywiście, jak wspomnieliśmy, Barcelona z kompletem zwycięstw, w niemieckiej Bundeslidze z kompletem zwycięstw Borussia Dortmund. We Włoszech z kolei szlagier Roma 2-2 zremisowała z Interem z Piotrem Zielińskim, liderem właśnie Roma przed Interem. Z Włoch jeszcze jedna informacja taka niezaprzyjemna, bo bramkarz Juventusu Kamil Grabara kilka dni temu debiutował w tym Juventusie i nawet taką efektowną asystą popisał się, no ale teraz długo nie zagra, zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Wiele miesięcy przerwa, a zanosiło się na to, że Grabara może być teraz pierwszym bramkarzem reprezentacji, bo trener Jan Urban nie powołał na następne zgrupowanie Łukasza Skorupskiego. Powołał Grabarę, Bułkę i Kochalskiego. A tutaj
3: no i Grabara z tego grona wyleciał.
0: No niestety. I wylatuje. Zobaczymy, co się wydarzy, kto go zastąpi.
3: Czyli kolejny bramkarz, który będzie siedział na ławce rezerwowych, choć

0: Mam wrażenie, że akurat w tym przypadku to może
1: on
0: być
1: raczej
0: sportowa
1: na
0: złość.
1: To raczej tak. Na trybunach. Jeszcze MLS, proszę pana, gdzie drużyna Roberta Lewandowskiego od miesiąca nie potrafi wygrać meczu. Chicago Fire znów przegrali, tym razem 0-3 z Nashville, czyli jak 0, no to Robert Lewandowski nie strzelał. Z boisk jeszcze państwa zabieramy na żużlowy tur do Rzeszowa. Tam runda mistrzostw Europy, którą wygrał Kacper Woryna, a drugi był Maciej Janowski. W całych mistrzostwach Polacy są wysoko, bo co prawda prowadzi Duńczyk Madsen, ale Woryna ma tyle samo punktów, a punkt tracą Janowski i kolejny Duńczyk Jepsen Jensen. Historyczne wydarzenie, proszę pana. To jest wydarzenie w skokach narciarskich. Nie uwierzy pan. W środku lata historyczne wydarzenie.
0: Spoglądam 20 dzień września.
1: I proszę pana, jeszcze w Rumunii to historyczne wydarzenie w skokach narciarskich.
0: I na czym polega ta historyczność?
1: Proszę pana, letnie Grand Prix w skokach narciarskich odbywa się w ten weekend w Rumunii, w Rasznowie, 7 grudnia, wie pan, zamek Drakuli gdzieś góruje nad tym wszystkim. I to rzeczywiście. I Anna Twardusz skacząca w zawodach pań. Te zawody i pani, panów nie są najmocniej obsadzone, bo też to letnie Grand Prix w ostatnich latach znacząco straciło na znaczeniu, a też zawody w Rasznowie nie są tymi, które słyną z jakiejś najwybitniejszej obsady w historii wszechświata. Ale Ania odniosła pierwsze w karierze i pierwsze w historii polskich skoków kobiet zwycięstwo tej rangi, czyli w zawodach letniego Grand Prix bądź Pucharu Świata. I to bardzo wyraźnie, bo tam prawie 20 punktów, czyli na tak małej skoczni, bo to jest skocznia 90-metrowa, prawie 10 metrów przewagi nad drugą zawodniczką, więc serdeczne gratulacje dla Anny.
0: Nie ma co narzekać, idzie do kronik.
1: A jak? Do tego wśród mężczyzn Japończyk Naoki Nakamura na 30 urodziny tak sobie sprawił prezent i wygrał. 9 był Paweł Wąsek. Też Dawid Kubacki skakał, Jan Galica, taki młodszy nasz skoczek, ale tam akurat wielkich sukcesów nie było. Proszę pana, jeszcze Brisbane, bo możemy się i tam wybrać. Szybciutko, jak to w radiu.
0: A dyscyplina jaka?
1: Tenis, proszę pana. Tenis. Puchar Davisa. Rywalami Polaków Australijczycy. I kto ten mecz wygra, ten w lutym powalczył miejsce w fazie finałowej, ale przed chwilą okazało się, że to nie my ten mecz wygramy. Bo tak, po wczoraj w pierwszych grach było 1-1, potem Debel Zieliński-Drzewiecki dziś przegrał, a teraz Kamil Majchrzak grał ze wspaniałym australijskim singlistą, czyli De Minorem. Przegrał 3-6, także z tych naszych gier w fazie finałowej, właściwie o miejsce w fazie finałowej, te gry miały się odbyć w lutym, nic niestety nie wyszło. Przyjemna rzecz, proszę pana, wyobraża pan sobie oddać coś i potem to znowu dostać? I to nie tak, że pan pożycza, tylko pan ofiarowuje?
0: I że wraca.
1: I że wraca.
0: Czyli taka karma,
1: tak,
0: dobra.
1: Taka takie wie pan, że dobro, które wraca. Władimir Semirudni, nasz pan czenista, nie wiem, czy pan pamięta, jak była ta licytacja Łatwoganga, te wszystkie zbiórki szalone w kwietniu, to Władimir Semirudni nie dość, że ogolił się na tak zwanego kurczaka, czyli na zero, to jeszcze zaoferował na licytację swój olimpijski medal srebrny z Mediolanu. Okazało się, że firma Profboot wylicytowała ten medal za około 40, chyba ponad 46 tysięcy złotych i wczoraj go Władkowi, jak się o Semirudni mówi, oddała. Także tak.
0: Czyli będzie szansa, żeby przy okazji jakiejś kolejnej licytacji znów taki medal...
1: I tak wie pan, liczyć, żeby cały czas ktoś kupował i oddawał.
0: No nie, ale to w takim razie dwa razy można zrobić dobro, a nie raz.
1: To prawda. No posłuchajmy, co mówi Władimir Semirudni o tym właśnie wydarzeniu.
2: No nie jest zaskoczenie, że naprawdę zdecydowali mnie go oddać, bo dowiedziałem się, że Profboot w końcu go wylicytował. Myślałem, że zostanie tutaj, może być gdzieś w samej firmie, czy może być tutaj w tym miejscu polskich mistrzów olimpijskich. No ale nie, no super, bardzo się cieszę.
1: To jeszcze o pewnej sportowej emerytce, chociaż to dziewczyna, która ma 35 lat, to jaka to emerytka.
0: No, w sporcie tak bywa.
1: Jessica Diggins, amerykańska wybitna biegaczka, ikona biegów narciarskich na świecie. W marcu skończyła karierę, a teraz w Minnesocie, w okolicach Jeziora Górnego, wygrała, proszę pana, bieg na 100 mil, czyli gdzieś takie 160 kilometrów i tam na nogach. Pan. To się ludziom nudzi na emeryturze.
0: Niezła kondycja.
1: Wyobraża pan tak sobie na emeryturze walnąć 160 kilometrów?
0: Nie, ja sobie w ogóle nie wyobrażam walnięcia 160 kilometrów. Na emeryturze, przed emeryturą, w żadnym wieku.
1: Ale to jeszcze jak to przy Jessice Diggins, historia zazwyczaj ma jakieś takie głębsze dno. Bo myślę, że jeśli podam państwu cytat z jej wypowiedzi po tym biegu plus troszeczkę tła, no to myślę, że państwo zrozumieją. Po przekroczeniu linii mety płakałam. Zdałam sobie sprawę, że nie miałam nawet siły stać. Ten bieg potraktowałam jako swoisty dar, prezent, bo w życiu nie możemy zazwyczaj wybierać momentu, gdy czeka nas coś trudnego, gdy cierpimy, a tutaj zgłaszając się mamy tego świadomość. Jest to niesamowite, bo walka z samym sobą pozwala na budowanie odporności i umiejętności, które pozwalają przejść przez trudności w życiu. A dodajmy, Jessica Diggins przez wiele lat, jak była młoda, walczyła z problemami, z zaburzeniami odżywiania i ona przez całą karierę na to zwracała uwagę, starając się pomagać ludziom, którzy mieli podobne problemy do niej.
0: Jeszcze jakieś ciekawostki na koniec?
1: Nie, już usłyszeliśmy, tak, że kończymy.
0: Tak. Mhm, to dobrze, spoglądamy na zegar. Czyli to były informacje sportowe, bardzo poważne, poważne i takie na koniec troszkę mniej poważne, ale sympatyczne.

0: dramatyczne. 160 kilometrów to jednak nie byle co. Bardzo dziękuję. To był Andrzej Grabowski i informacje sportowe.
1: Dziękuję.
0: A na zegarach już prawie za 25 minut, godzina 9, czas na ogrody sztuki.

0: Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, dziś w Ogrodach Sztuki udało się, proszę Państwa, przyjęła zaproszenie pani Małgorzata Szwagiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Mistrz florystyki, ale to niecodzienne zdarzenie, bowiem udało mi się panią Małgosię wyłowić z tłumu, który przy okazji wspaniałej wystawy róż w Warszawie gościł. I to byli mistrzowie florystyki, a pani Małgorzata prezentowała modę florystyczną i o tej modzie florystycznej, o tych inspiracjach, o tej sztuce tworzenia kreacji z kwiatów naturalnych i sztucznych dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Dodam jeszcze, że audycję realizuje Edyta Łysiak, więc trio żeńskie, proszę Państwa, mam nadzieję, że miło Państwo spędzą ten niedzielny poranek. Pani Małgorzato, czy jak się jest mistrzem florystyki, to każdy kwiat może być inspiracją?
1: Tak, jak najbardziej. Dla nas florystów każdy kwiat ma coś, jakiś przekaz, inspiruje nas do działania. Wybieramy sobie kwiaty. Ja jako florysta, który od 20 lat zajmuje się tą florystyką, nie mam swojego ulubionego kwiatu, bo bardzo często floryści mają, że na przykład róża jest ulubionym kwiatem, czy frezja. Nie, ja patrzę z perspektywy, że każdy kwiat ma to swoje piękno. Procesy twórcze dają taką emocję i lubię to pokazywać właśnie poprzez właśnie kreacje floralne, to co najbardziej kocham, bo zajmuję się ogólną florystyką i śluby, i eventy, i użytkową, bukiety, i użytkową florystykę, ale od ponad 10 lat najbardziej pasjonuje mnie właśnie ubieranie kobiety, mężczyzn, kwiaty. Czyli tworzenie stylizacji dla kobiet, takich niecodziennych, które można właśnie widzieć na festiwalu, czy w zamku, w Łazienkach Królewskich, czy w Zamku Królewskim, czy w całej Polsce na różnych festiwalach.
0: Czy sztuka tworzenia kreacji florystycznych, sztuka ubierania kobiet i mężczyzn, to jest, jeśli chodzi o wykształcenie, jeśli chodzi o takie predyspozycje, bardziej pasja dla pani, czy też zawód?
1: Nie, myślę, że to jest pasja. To jest ogromna moja pasja. Wykształcenie. My jako floryści kończymy różnego rodzaju studia.
0: Wielu jest florystów.
1: Tak, florystów jest bardzo dużo. Na pewno trzeba się kształcić cały czas. To nie jest tak, że skończymy studia, bo ja też skończyłam studia w Krakowie, zrobiłam studia podyplomowe na Śląsku. Teraz kończę na Śląsku w Międzynarodowym Instytucie Florystycznym szkołę flora designera, czyli taką sztukę. To już jest sztuka dla sztuki. Tak. To już, to tam już design, taki tak. design tworzymy. Ja myślę, że każdy ma swoją jakąś dziedzinę. Ja sobie znalazłam tą taką niszę, w której się zawsze zainteresowałam się modą i to mnie pasjonowało, pokazanie tego piękna, bo nie na co dzień, nie, każda z nas chciałaby choć raz wyglądać w takiej kreacji. Ja widzę z perspektywy kobiet, jak ubierają, bo mam modelki, tak, dostaję w zależności od nas zlecenia, czy jak mamy festiwale, ale czasami też na różnych festiwalach my dajemy możliwość każdej kobiecie przymierzyć, czy to etole, czy kapelusz. I ja widzę, jak te kobiety razu one tak kwitną, tak, promienieją, bo ta każda kobieta jest tego warta. Czy mężczyzna, bo też nie tylko kobiety, ale mężczyzn ubieram też kwiaty.
0: No to tak przewrotnie rozpocznijmy. Jak pani ubiera mężczyzn w kwiaty?
1: To wszystko zależy od tematyki, jaką mamy, czy na danym festiwalu, czy jak tworzyłam swój kalendarz florystyczny, gdzie z całym zespołem fryzjerów i wizażystów tworzyliśmy. To kwestia od sesji zależy, czy od tematyki, czy od miejsca. To są żołnierze, to są zbroje, to są tak jak teraz na Zamku Książ, gdzie były epoki różne, przebieranie właśnie styl renesansu, peruki, różne fascynatory, buty kwiatowe, żaboty. To wszystko zależy od tego, jaka jest tematyka. Czasami jest inspiracją jakiś element, czasami coś mi się przyśni i już chcę tworzyć. Także ja jestem taką zwariowaną artystką, która kocha to piękno i to jest różnie. To nie ma jednego tematu, że na przykład tworzę tak czy tak. Czasami to jest kolorystyka.

0: wszystkie festiwale mają to do siebie, że czasami jest narzucany temat przewodni, natomiast potem ja już sobie sama siedzę wieczorami, lubię w nocy pracować, tak? Ja kocham w nocy pracować. Dzisiaj też całą noc pracowałam, żeby właśnie te kreacje w Łazienkach Królewskich mogły zobaczyć swoje światło, więc to się właśnie pracuje. Ja kocham. Przy muzyce włoskiej, która bardzo głośno gra, wtedy sobie cichutko w swojej pracowni pracuję, rysuję i to są emocje takie.
1: I taka pozytywna energia. Tak. Włosi w ogóle pozytywną energię potrafią przekazywać innym nacjom. Powiedziała pani tutaj w jednym zdaniu, taka artystyczna wizja, jestem artystką. No to jak wygląda taka artystyczna wizja mężczyzny ubranego w kwiaty? Proszę nam opowiedzieć, jak on wygląda. Zbroja w kwiaty, to Paco Rabanne tworzył takie inne kreacje, bo one były metalowe, więc sobie tak wyobrażam, że powiedzmy to jest taki Paco Rabanne, który pani tworzy, ale zamiast tych blaszek używa pani kwiatów.
0: Tak, tak? Tworzy specjalne konstrukcje, na przykład właśnie. Czy na ramienniki, czy jeżeli tak? jakiegoś żołnierza tworzy, czy taką zbroję, to jest na gołym torsie, taka jakby na ramienniki, na to są specjalne.
1: Taka konstrukcja?
0: Konstrukcja specjalna tworzona jest albo z... To są techniki florystyczne, które nabywamy specjalne. Ucząc się w szkole, ale też bardzo często korzystamy z materiałów budowlanych, bo florystyka to nie jest tylko, że są techniki, które wyuczone, ale my kochamy wszelkiego rodzaju wiertarki, wkrętarki, siatki budowlane, różnego rodzaju kształtki i z tego tworzymy konstrukcję, bazę. Tak, ona też musi być lekka. Wiadomo, że mężczyzna, który to nosi, żeby też, bo też kwiaty swoje ważą. To nie jest jeden kwiat. Czasami to jest 100, czasami to jest 200 kwiatów, które są wmontowane, potem specjalnie stabilizowane i jakieś egzotyczne kwiaty. To wszystko zależy, jeżeli na pustyni gdzieś, no to egzotyki,
1: jakieś
0: różne tilancje, bromelie. Bardzo często korzystam też z doniczkowych kwiatów, bo nie tylko cięte, które sprowadzamy specjalnie z zagranicy, z giełd zagranicznych, ale też doniczkowe kwiaty trwałe, które używam specjalnie, są kondycjonowane.
1: Ale nie z doniczką.
0: Nie. Specjalnie są przycinane, specjalnym klejem są zabezpieczane, kondycjonowane specjalnymi preparatami.
1: Także, klej florystyczny?
0: Tak, specjalny
1: czyli
0: klej florystyczny.
1: On ma w sobie jakie wartości?
0: Jeżeli na konstrukcję umieszczamy kwiaty, to czasami są w mini fioleczkach, specjalnie są przygotowywane, kondycjonowane, one są poddawane procesowi defoliacji, czyli wszystkie liście zrywamy, bo wiadomo, żeby ten proces wody był krótszy, żeby ta roślina się nabiła.
1: Żeby kwiat był.
0: Kwiat. I potem specjalnym klejem florystycznym właśnie zabezpieczamy tą wiązkę przewodzącą, żeby on nie parował, żeby on miał tą w sobie tą wodę długo, żeby on wytrzymał i potem specjalnym preparatem jeszcze spryskujemy tą daną konstrukcję już z elementami kwiatowymi, żeby też ta woda tak szybko nie parowała, bo to wszystko zależy też od warunków atmosferycznych. Jak jest gorąco, to wiadomo, że te kwiaty szybciej nam więdną. I też dobieramy specjalne kwiaty, które wiemy, żeby też dłużej wytrzymały na takiej konstrukcji.
1: Ja przyznam szczerze, że dla mnie inspiracją do tego, by poszukać kogoś, kto takie konstrukcje florystyczne, modę florystyczną tworzy, był występ Tripsa na pewnym evencie, który pokazał się w garniturze, chyba ciemnogranatowym, takim odpowiednio szerokim i na tym była taka zielona siatka, na tej zielonej siatce róże. Róże takie, każda z nich miała dwa listki i taki krótki ogonek. I ta cała konstrukcja na nim, kiedy on występował, normalnie grał, grał na gitarze, śpiewał, poruszał się, no nieprawdopodobne wrażenie. I pomyślałam sobie, no jeżeli człowiek, artysta występuje w takim garniturze, w takim stroju, florystyczna konstrukcja, to ktoś tworzy takie konstrukcje, takie projekty realizuje. No i trzeba. No i proszę państwa, znalazłam panią Małgorzatę Szwagiel na wystawie róż w Łazienkach Królewskich i pozwoliłam sobie uprowadzić panią Małgorzatę do studia Polskiego Radia 24, do audycji Ogrody Sztuki i dzisiaj pani Małgorzata Szwagiel gości tutaj u nas w studio. Proszę pani, no to mężczyzna, materiały budowlane, odpowiedni ciężar, projekt, piękne kwiaty, może być różnie. A kobieta też takie konstrukcje pani tworzy, jeśli chodzi o modę florystyczną?
0: Tak, to są specjalne konstrukcje. Czy to konstrukcje z kapelusze, czy to są etole specjalne, czy to są naramienniki, czy to są naszyjniki, czy fascynatory,
1: drobne elementy,
0: albo całość, albo całe suknie w tym roku.

0: to będą kobiety, będą w sukniach tiulowych, które projektuje krawcowa Miszyja, albo suknie, które zakupuje gdzieś takie zwiewne, wieczorowe, piękne suknie. Do tego są właśnie tworzone specjalne etole do kolorystyki, do motywu przewodniego, więc to też albo są, to są też techniki florystyczne, ale albo też na przykład karton, drut, filc, też bardzo dużo tworzy z pianki Ewa, to jest taka specjalna pianka plastyczna, drut kreszowany, specjalny jest drut florystyczny, taki biżuteryjny, z którego właśnie robimy takie kreszowane konstrukcje, do których potem właśnie przymocowujemy te kwiaty.
1: Można usiąść w takiej
0: tak,
1: kreacji?
0: Można, tak, oczywiście, bo my tutaj suknie będą dziewczyny miały wygodnie, tiulowe. Jeżeli są suknie takie tworzone całe z konstrukcji takich, no to to już jest różnie, bo już nie ma takiej to
1: lekkości,
0: głównie do sesji i tak dalej. Natomiast tutaj kobiety w pięknych sukniach tiulowych, niektóre suknie mają czasem około 200 metrów, także też mają co dziewczyny dźwigać, więc tutaj też trzeba to wyważyć, żeby też one miały tą wygodę i żeby też im się chodziło wygodnie i żeby to każdy mógł potem ewentualnie, jeżeli by chciał przymierzyć, bo często
1: modelka,
0: jest tak...
1: Pani Małgorzato, modelka, przepraszam, że przerwałam, ale czy modelka musi spełniać jakieś konkretne wymagania, jeśli chodzi o modę florystyczną, bo no tak, trzeba jakiś ciężar tej konstrukcji nosić, trzeba też odpowiednio się poruszać, ale mam takie wrażenie, że jak to jest suknia, to ona odpowiednio waży, jest też odpowiednio obszerna, więc chyba modelka też musi mieć no, minimum 1,80 m, nie?
0: Różnie się zdarza, to... Kwestia, bo jeżeli to są sesje, no to
1: no właśnie.
0: Kobiety nie ma ograniczeń wieku, bo ja też uczę w szkole, też robimy takie sesje florystyczne na zajęciach, więc od małolata do kobiety w średnim wieku,
1: tak, również,
0: więc
1: tak.
0: Nie możemy ograniczać, ale jeżeli chodzi o specjalne właśnie pokazy, no to tutaj albo mam narzucone, że właśnie muszą być, zresztą ładnie wygląda, jeżeli ta dziewczyna jest wysoka, bo jeżeli są to suknie z trenami, no to musi obszerne.
1: Być, tak, przestrzeń, żeby zaprezentować
0: ale
1: wysokość.
0: Żeby też nie ograniczać, że to tylko profesjonalne modelki. To wszystko zależy od imprezy. Czasami jest, że profesjonalne modelki z agencji modelek dostaje. Czasami, tak jak mówiłam, z mojej córki też ze mną przyjeżdżał, jedna też jest modelką, więc ona też prowadzi. A czasami są koleżanki, czasami ktoś chce, jest casting tak zwany, że jest ogłaszany nabór, że czy chce być prezentować daną sztukę floralną, więc też przyjeżdżają dziewczyny i jeżeli jest kobieta niższa, no to dobieram też odpowiednią kreację do kobiety.
1: No,
0: także nie możemy ograniczać, bo by to było niesprawiedliwe, że tylko postrzeganie, że tylko modelki, które są XS, nie plus size kobiety jak najbardziej tak samo mogą pięknie wyglądać i specjalnie dla nich się też tworzy kreację.
1: Powiedziała pani tutaj córki, magiczne słowo. Czy to jest tak, że cała ta działalność, może nie należy tego od razu nazwać słowem firma, ale to idzie w tym kierunku?
0: Nie, córki idą w zupełnie innym kierunku.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy córki. One jeżdżą od kilku lat ze mną, często właśnie na pokazy, festiwale. Tak je zaszczepiłam tą modą. Jedna właśnie poszła w kierunku
1: no
0: mody.
1: Mają po rodzicach.
0: Więc jest w agencji polsko-francuskiej, więc po świecie sobie jeździ, chodzi na Fashion Week, więc taka jestem dumna, że sobie realizuję tą pasję, ale sama, nie, że ją narzuciłam, sama sobie dojrzała do tego, że chcę zwiedzać świat. Natomiast druga córka nie. Żadna nie idzie w moim kierunku, jeśli chodzi o kwiaty. Nie. Powiedziały, że to jest tak ciężka praca, że nie chcą w tym kierunku iść, ale trzymają za mnie kciuki, bo one też się artystycznie rozwijają, więc jesteśmy takie trzy artystki, ale każda w innej dziedzinie.
1: Wspaniale. Trzy artystki w domu, to domyślam się, że inspiracji mnóstwo, ale też takie know-how, bo to jest podobna dziedzina, choć nie ta sama i nie taka sama, a jednak przepływ informacji, to czym żyje świat, świat mody, powiedzmy tradycyjnej, umówmy się. Pani Małgorzato, a czy to jest zawsze tak, że jest innowacyjnie, jest artystycznie, jest kolorowo, florystycznie, wspaniałe miejsca, fajne modele, modelki. A co z ruchami ekologicznymi? Czy spotkała się pani z jakimś sprzeciwem albo z jakimś, może ładniej, protestem, że jednak to są naturalne kwiaty i tutaj tak na pokaz florystyczny one zostają wykorzystywane, to trochę inaczej niż wystawa, pokazy mody florystycznej.
0: Nie, ja się nie spotkałam z... No, wiadomo, jako floryści musimy dbać o środowisko i to działalność Zero Waste i dbać o środowisko, więc specjalnie też przygotowujemy te rośliny, żeby one jak najdłużej trwały, żeby nie było zniszczeń, żeby nie niszczyć środowiska, ale ja się nie spotkałam z takim jakimś odzewem, że jest to negowane. Nie wiem.

0: to tego piękna,
1: no, piękno.
0: To jest piękno, którego nie możemy...
1: Działa na uczucie.
0: Działa na uczucie, ja...
1: Na emocje.
0: Dla mnie to jest taka energia, jak ja widzę te uśmiechy ludzi, jak mogą dotknąć, ta percepcja, prawda? Zobaczyć, bo tego się na co dzień nie widzi.
1: Idą do kwiaciarni, prawda?
0: Tak, bardzo często właśnie, gdy jeździmy czy na Zamek Książ, czy do na Święto Różdżo w Kutna, czy tu w Łazienkach, to te dziewczyny są oblegane. No, tu nie jest tak, że... są jak manekiny, gdzie przychodzą i każdy może dotknąć. Czasami jest tak, że właśnie, że ktoś chce przymierzyć i to szczęście, ta iskra w oku, tak. gdzie ktoś może to zobaczyć, że coś takiego jest stworzone. To, mhm. to jest ta najpiękniejsza nagroda dla florysty, gdzie widzi uśmiechy tych ludzi, że te dziewczyny tak. są oblegane, każdy sobie chce zrobić zdjęcie i pyta się, jak to jest zrobione, czy rzeczywiście to jest ciężkie, czy nie. Więc my jak najbardziej jesteśmy otwarci do ludzi, bo dla nich tworzymy tą sztukę, żeby pokazać mhm. to coś innego w inny sposób. A że to jest moje taka, jakby mój konik, no to cały czas się kształcę, cały czas coś innego chcę wymyślać, pokazywać i to mnie do naszego działania.
1: A popiera. Proszę powiedzieć, co dzieje się z takimi modelami, w sensie projektami po pokazach?
0: Po pokazach
1: tych z naturalnych kwiatów.
0: Z naturalnych kwiatów. No to wiadomo, kwiaty przemijają, więc tak. one więdną, więc oczyszczam te konstrukcje i czasami je wykorzystuję w inny sposób, ale też trzymam...
1: Suszone
0: to,
1: kompozycje na przykład, tak?
0: Zasuszam albo no, są rośliny, które musimy po prostu no, tak normalnie
1: utylizować
0: mhm. normalnie. Mhm. A konstrukcje te typowo, no to zostają u mnie w pracowni, a suknie są na manekinach, więc po całym domu i w pracowni. Mam
1: sentyment.
0: Sentyment, więc żadnej nie wyrzucam. Pokazuję często na wystawy jakieś, czy koleżanki przyjeżdżają, nawet jeżeli mają jakieś takie okoliczności uroczyste, czy urodziny, jubileusze, to sobie często pożyczają, bo też to pięknie wygląda, czy do jakiejś sesji. Także jest to cały czas
1: w porządku. Przypomnę, proszę państwa, dziś w Ogrodach Sztuki pani Małgorzata Szwagiel, mistrz florystyki, ale ja państwu powiem i z tego, co państwo słyszeli, artystka, florystka, która inspiracje czerpie zewsząd, a kwiaty są takim naturalnym tworzywem wszystkich projektów. Teraz mówiłyśmy o kwiatach z natury, o kwiatach hodowlanych, ale też i polnych. Za chwilę do tego wrócimy, tylko nie mogę się opanować, żeby pani nie zadać tego pytania. Co jest lepszym tworzywem? Te naturalne kwiaty czy takie sztuczne kwiaty?
0: Nie,
1: które czasami bywają ładne, piękne.
0: Nie,
1: nawet.
0: Oczywiście, że naturalne. Nawet jeden kwiat wazonie, ale naturalny. My jako floryści powinniśmy cały czas propagować to wręczanie kwiatów, tą etykę, żeby jednak...
1: Żeby
0: to nie było sztuczne, bo to jest jednak ochrona środowiska, tylko ten naturalny kwiat, nawet z ogródka, żeby był zerwany w wazonie, to żeby to piękno
1: prawda,
0: cieszyło.
1: Tak,
0: ten zapach i tak dalej. Także nie, tylko
1: natura.
0: Tylko natura.
1: A to proszę pani, wracamy do polnych i naturalnych. Co jest lepszym, to się mówi, tworzywem do pracy przy realizacji projektów florystycznych, modowych? Kwiaty polne, dziko rosnące, czy kwiaty hodowlane?
0: Kwiaty
1: bo
0: polne,
1: to się różni, prawda?
0: Tak, znaczy kwiaty polne specjalnie muszą być zaparzane, kondycjonowane. Do takich kreacji floralnych nie nadają się wszystkie rośliny polne ze względu na to, że one mają krótką trwałość,
1: tak,
0: szybko więdną. Natomiast te
1: już.
0: Hodowlane, tak, jeśli chodzi o kreacje, to specjalnie dobieramy kwiaty, które mają tą długą trwałość, czyli róże, jakieś santedeski, storczyki. Te storczyki, które mamy w domu, jak najbardziej.
1: Mogą
0: te
1: być?
0: Falenopsisy, tak, używam bardzo często albo sprowadzam cięte, gotowe, albo osobno korzenie, osobno kwiaty. Zresztą z falenopsisów tych doniczkowych, takich, które mamy w domu, będą specjalnie montowane na jedną z kreacji, która
1: no
0: będzie
1: modelka. No to zagrożenie
0: modelka.
1: Czuję wszystkich doniczkowych.
0: No także jak najbardziej.
1: Pięknych torczyków. A czy jest jakiś projekt, z którego pani jest szczególnie dumna i on w różnych inspiracjach, konfiguracjach pojawia się? Bo kreatorzy mody mają na przykład taką suknię ślubną, nie będę tutaj marek wymieniała, albo suknia wieczorowa, albo też no, ready to wear jakiś szczególny. Czy jest taki kwiatowy model dla pani?
0: Może kwiatowy model nie, ale pokaz, który do końca życia będę pamiętała. Jak zostałam florystą roku, pierwszym florystą roku w Polsce, dostałam zaproszenie od Domu Kultury Kutna i Zamku Królewskiego w Warszawie. I tu w Zamku Królewskim w Warszawie, w Ogrodach Królewskich miałam swój indywidualny pokaz, gdzie stworzone były specjalne właśnie kreacje w stylu właśnie z dawnych czasów. To w trakcie pandemii

0: pandemii to było, ale był niezapomniany ten pokaz. Był troszkę zamknięty, nie był dla każdej, dla publiczności
1: otwarty.
0: No,
1: ale można było zobaczyć.
0: Ale można było zobaczyć. Więc on zostanie do końca życia ze mną, ponieważ to był taki pierwszy indywidualny, taki profesjonalny pokaz, gdzie była oprawa muzyczna, modele specjalnie właśnie byli i kreacje były specjalnie projektowane. I to najbardziej utkwiło
1: w
0: sercu. I potem już poszło to jak burza, że kocham to tworzyć i wiem, że chcę to robić dalej.
1: Kocham, tworzę, a czy jakieś zagraniczne współprace na horyzoncie?
0: Na razie nie, ale marzy mi się właśnie kiedyś, żeby
1: zarzucić świat,
0: tak córki mi namawiają, mama, żeby tak zarzuciła i gdzieś tam tą stylistykę pokazać. Znaczy wygrywałam też konkursy międzynarodowe, wysyłam zdjęcia swoje pracy portfolio, więc udało mi się kilka razy być laureatem konkursów międzynarodowych w florystyce. No ale też to, tak jak mówiłam, dalej się kształcę i nie osiadam na laurach, bo tą sztukę trzeba cały czas szlifować. To nie jest tak, że czegoś wyuczymy. Znaczy też myślę, że gdzieś tam z niebios dostałam tą iskrę taką, bo ja też pracuję w innym zawodzie normalnie, że jestem florystą. Ja normalnie pracuję w biurze od 31 lat, a florystyka jest moją pasją. Więc tak wszyscy się śmieją,
1: proszę,
0: że zupełnie
1: Państwa.
0: Innym zawodzie. Także można kilka zawodów połączyć. To też jako zawód, bo wykształciłam się w tym i uczyłam w szkole, ale normalnie pracuję w księgowości od 31 lat. Także do 15 w biurze, a po 15 wyżywam się artystycznie, tak zwane właśnie w swojej pracowni.
1: Zapytam, pani doba ma też tylko 24 godziny, czy aż?
0: Czasami brakuje tej doby, ale wszystko idzie pogodzić. Jak się to robi z pasją i się to kocha, to się nie patrzy na zmęczenie czy na nieprzespane noce. To jest takie iskra do działania. Więc czasami 20 godzin nie śpię, bo pracuję, ale potem mówię, tak jak mówiłam, uśmiechy, ta radość ludzi i to, że mogę tworzyć i pokazywać coś innym, to jest najpiękniejsze.
1: No i córki, które w jakimś sensie kontynuują.
0: Tak, córki właśnie też poszły w artystyczne zawody, bo druga córka jest architektem wnętrz, więc też kochała, marzyło jej się o Akademii Sztuk Pięknych, więc skończyła i może nie idą w kwiaty, bo stwierdziły, że to jest naprawdę, to jest ciężki kawałek chleba, każdemu się wydaje, to jest przede wszystkim też sztab ludzi, tak? Trzeba pamiętać, tak, że jeżeli robimy takie duże festiwale, to nie robię tego sama. Czasami pracuję 10, 15 osób, 20 przyjeżdża asystentów i pracujemy przez 3 do 5 dni, żeby stworzyć jakąś daną stylizację.
1: I pro bono?
0: Tak, tak, my działamy pro bono.
1: Proszę Państwa, a gdzie można obejrzeć, gdzie można panią odnaleźć?
0: Na festiwalach należę do Stowarzyszenia Florystów Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa, więc tutaj w Łazienkach Królewskich kolejny
1: czas. Na festiwalach.
0: Na festiwalach, tak. Trzeba tworzyć na festiwalach właśnie florystycznych w Polsce. Tam jeszcze właśnie Zamek Książ, czy w Poznaniu, czy Kutno, czy wiele, wiele jeszcze innych miejsc. Gdzie nas zapraszają jako stowarzyszenia, tam jeździmy.
1: Stowarzyszenie SITO.
0: Tak, SITO.
1: Proszę Państwa, to dzisiaj wszystko w Ogrodach Sztuki. Tylko i aż. Wspaniałe kompozycje, wspaniała postać, wspaniała artystka, bo nie tylko florystka, ale słyszeli Państwo, dwa zawody. Jeden od 8 do 15, a drugi pasja życia od 15 i to wtedy już jest, no właściwie doba, no, zupełnie inaczej chyba biegnie czas. Pani Małgorzata Szwagiel, artystka, mistrz florystyki, była dzisiaj gościnią w Ogrodach Sztuki. Najpiękniej pani Małgorzato, dziękuję, gratuluję tych kompozycji wspaniałych i właściwie tej pasji pracy z pięknem, bo to jest zawsze tak, pani jest też taką osobą promienną, o takim pozytywnym nastawieniu, co słychać, mam nadzieję, państwo wysłyszeli nawet w głosie. I piękną kobietą, proszę Państwa, to muszą Państwo to obejrzeć. Na portalu Polskie Radio 24 i w zakładce Ogrody Sztuki. Pięknie Pani dziękuję, Pani Małgorzato.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Przepięknego dnia Państwu życzymy.
2: Ogrody Sztuki. Ogłoszenie społeczne.
3: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fatalne prognozy na nowy tydzień. Ceny na stacjach nie przestaną rosnąć. Jedna ofiara i utrudnienia po wypadku. Zablokowana jest S8 na Mazowszu. Są borowiki, a nawet trufle. Na koniec zajrzymy na Święto Rydza do Krynicy Zdroju. Minęła 9. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na pylonach pęknie kolejna psychologiczna granica. Cena litra benzyny 95 po weekendzie przekroczy 8 zł, a diesla 9 zł. Tak prognozuje portal epetrol.pl. To oznacza dalsze wzrosty cen na stacjach. Eksperci zaznaczają, że sytuacja na krajowym rynku paliw jest ściśle uzależniona od zdarzeń na Bliskim Wschodzie, a tam sytuacja wciąż jest bardzo napięta. Nie tylko w rejonie cieśniny Ormus, także w Arabii Saudyjskiej, gdzie, przypomnijmy, Alianci Houthi uszkodzili rurociąg z ropą naftową. Tańsze tankowanie może zapewnić ustawa o nadzwyczajnych zyskach gigantów paliwowych. Pozyskane w ten sposób pieniądze rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw. Ustawą w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Nie wiadomo jednak, czy prezydent ją podpisze. Ustawę należy poprawić, tak mówi prezydencki doradca Szymon Stachowiak.
2: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw. Tak naprawdę rząd dostaje te kilka miliardów, które zabiera polskim przedsiębiorstwom paliwowym, a my nie mamy żadnej gwarancji, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone.
1: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy, która ma skutkować obniżeniem cen na pylonach. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowanej i hurtowej. Prezydent nie jest od prowadzenia polityki rządu, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Karol Nawrocki kilka miesięcy temu zablokował 4 miliardy, które mogliśmy pozyskać z nadliczbowych zysków koncernów paliwowych i de facto doprowadził do tego, że CPN przestał funkcjonować. Chcemy mu dać mu drugą szansę, stąd też uchwalona ustawa przez Sejm. Prezydent nie jest ekonomistą. Prezydent, mimo tego, że otoczył się radami, które nic nie robią, nie jest odpowiedzialny za politykę gospodarczą w tym kraju.
1: Pierwszą ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Po wypadku na Mazowszu zablokowana jest ekspresowa S8 w kierunku Białegostoku. Na odcinku Podboże Prosienica zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła. Jak przekazują drogowcy, utrudnienia mogą potrwać do 11. A policja podsumowała pierwszy dzień weekendu na drogach. Wczoraj w 80 wypadkach zginęło 8 osób, 80 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 300 pijanych kierowców. W Bawarii ruszył Oktoberfest. Największy piwny festiwal świata zainaugurował burmistrz Monachium, który jako pierwszy otworzył beczkę ze złocistym płynem. Zapowiedziom dobrej zabawy towarzyszyły częściej niż w poprzednich latach życzenia pokoju podczas festiwalu. Relacja Adama Górczewskiego.
4: Los!
5: Pierwszą beczkę dwoma uderzeniami wbił kranik Dominik Krause. Pierwszy raz w historii stolicy Bawarii nad burmistrzem jest polityk zielonych. W głównym namiocie monachijskiego Oktoberfestu imprezę otwierał również premier landu, a przez najbliższe dwa tygodnie w największej tego typu imprezie udział weźmie ponad 6 milionów osób. Litrowy kufel piwa kosztuje w tym roku 15-16 euro. Ubiegłoroczną imprezę przerwało pojawienie się nad terenem festiwalu drona. Jego pilot został ujęty, okazał się nim turysta z Gruzji. Nie ustalono natomiast sprawców wysłania dronów nad lotnisko w Monachium i pobliską jednostkę wojskową. Do tych incydentów doszło również podczas Oktoberfest. Po niedawnym udowodnieniu Rosji wysłania uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku, w Niemczech wprowadzane są kolejne środki, które mają przeciwdziałać rosyjskiej wojnie hybrydowej. Pełnej pokoju zabawy. Stąd takie życzenia nie tylko ze strony burmistrza Monachium.
1: O czym informował nasz korespondent. Na koniec polskie święto grzybów. Te zebrane w lasach południowej Polski są prezentowane podczas Święta Rydza w Krynicy Zdroju. Na wystawie można zobaczyć dziesiątki gatunków. Są borowiki, muchomory i rydze, a nawet trufle. W tym roku przygotowanie wystawy było dużym wyzwaniem. W lasach jest sucho i raczej nie ma co zbierać, mówi prezes Stowarzyszenia na Grzyby Waldemar Czerniawski.

0: latach poprzednich zbieraliśmy kilkadziesiąt gatunków więcej. Te grzyby, które tutaj mamy, one zostały zebrane w okolicach Krynicy Wysowej, Usia Górnickiego oraz Krakowa.
1: Które z tych tutaj okazów wzbudzają największe zainteresowanie odwiedzających?
0: Myślę, że trufle. Udało nam się tutaj przywieźć w celach wystawy trufle pośrednią, wykopaną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Święto Rydza jest organizowane od 19 lat. Na deptaków Krynicy są stoiska edukacyjne, gastronomiczne i z rękodziełem. Są też pokazy, warsztaty i koncerty.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W pogodzie znów czuć jesień niemal wszędzie. Przydadzą się dziś parasolki. Bez deszczu tylko na południowym wschodzie i tam wciąż letnia temperatura do 25 stopni. Poza tym przeważnie od 17 do 20. Wiatr jest dziś nieprzyjemny, bo porywisty, a nad morzem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
3: Klimat.
2: A w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW ostrzega też przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski. Przewidywane są wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a prawie 45% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Sześć minut po godzinie 9:00. I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będziemy rozważać, a właściwie sprawdzać, czy po 50, a być może nawet po 60 warto jeszcze oszczędzać na emeryturę w trzecim filarze.
4: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której porozmawiamy o tym, jakie możliwości finansowego zabezpieczenia godnej emerytury mają osoby, które już mają ponad 50 lat i którym niewiele do tej emerytury już zostało. Państwu proponuję rozmaite rozwiązania, ale wydają się być one adresowane przede wszystkim jednak do ludzi młodych. Czy tak jest faktycznie i czy starsi też mogą z nich korzystać? O tym porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi. A są nimi Agnieszka Łukawska z Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I Robert Zapotoczny, ekspert również w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Witam Państwa. Wiele badań pokazuje, że emeryturami zaczynamy się interesować tak po 40. To oznacza, że jeżeli zainteresowanie nie będzie odpowiednio duże, to może się okazać, że osoby, które nagle znajdą się po 50, nagle, bo to szybko czas płynie, będą już miały właściwie perspektywę emerytury kilka razy niższej od ostatniej pensji. No i teraz dobrym pomysłem byłoby, wydaje się, podjąć jednak pewną próbę dodatkowego zabezpieczenia i nie wiem, zapisać się na przykład do PPK, chociaż już nie ma automatycznego zapisu i trzeba o tym pomyśleć. No to, pani Agnieszko, tak po 50. PPK to dobry pomysł czy nie? Rozmawiajmy po kolei o różnych instytucjach.
7: Okej, PPK jest zawsze dobrym pomysłem i zakładając, że jestem koło 50, to prawdopodobnie do tej pory nie żyłam w próżni i jest bardzo duża szansa, że już w tym PPK jestem. Może się z tego nie zdaję sprawy, dlatego że młodsze osoby są zapisywane automatycznie, ale rzeczywiście zapewne się zacznę bardziej tematem emerytury po 50 interesować. Natomiast jeżeli jakimś cudem w tym PPK nie jestem.
6: Nawet świadomie się wypisałam, bo ja trochę też bym chciała, żebyśmy o tym porozmawiały.
7: Tak, są ludzie, którzy się wypisują tak na wszelki wypadek, bo nie wiedzą dokładnie, o co chodzi.
6: Nie ufają tym instytucjom.
7: Nie ufają, będzie im coś potrącone z pensji, nie wiadomo, o co chodzi, ale lepiej ja się z tego wymiksuję, nawet przy takim podejściu. Ale widać, że teraz ten trend się zmienia, bo ta partycypacja jednak się zwiększa. Bo ludzie się przekonują, że nie są czy to obietnice, tylko realne pieniądze. Natomiast okej, jeżeli się nawet swoje

0: W tym czasie wypisałam i to widmo emerytury nade mną już krąży, że będę stypendystką ZUS-u.
1: To co, teraz zapisać się?
0: Oczywiście, znaczy lepiej późno niż wcale, tak? Niezależnie od tego, kiedy zaczniemy oszczędzać, zawsze coś nam się zbierze, tak? Pewnie, że jeżeli zacznę wcześniej, to zgromadzę więcej środków. Natomiast jak się trzymamy PPK, ja nie znam żadnej innej formy oszczędzania, w której do każdej złotówki, którą wkładam na to konto od siebie, ktoś mi od razu dokłada 75%. No a tak działa PPK, bo tym ktośiem jest pracodawca. Zresztą myślę, że tutaj pan Robert Zapotoczny to potwierdzi, bo kto tak jak pan, tak, nie zna tych realiów PPK. Więc moim zdaniem tak, jak najbardziej należy się do PPK zapisać, należy do PPK przystąpić. Oczywiście, jeżeli jestem już starszą osobą, to przez krótszy okres oszczędzania uzbieram mniej środków.
1: Właśnie, bo tam pewne założenia też były, że ileś tam uzbieram.
0: No ale wie pani, z drugiej strony powiedziałabym tak, jeżeli jestem starszą osobą, to ta emerytura z ZUS-u najprawdopodobniej nie będzie aż tak słaba, jak dla tych obecnych 20-30-latków. Bo starsza osoba, to jeszcze mam kapitał początkowy, tak? Ja już ileś lat pracuję, te składki mi się składają.
1: Teraz odchodzą i będą odchodzić do tego kapitału. Szansa. Mają tak relatywnie mniej więcej 1/3 do 2/3. To znaczy z 10 pierwszych lat jeszcze mogą mieć kapitał początkowy, a później już nie. No tak to w tej chwili wygląda.
0: Ale obecni 30-latkowie nie mają kapitału początkowego.
1: To jest
0: i dla nich te perspektywy są w ogóle bardzo trudne. Chciałem powiedzieć tak. Trzeba zapisać się bezwzględnie, bo jeżeli nie przystąpię, to nikt mi tego 1,5% do moich dodatkowego nie dołoży. Ja zachęcam, jest bardzo fajny ten portal mojeppk.pl, to jest PFR portal PPK. Tam są przykładowe kalkulatory. Można zobaczyć, ile od siebie włożę i ile z tego będę miała.
1: Nawet jeśli mam te 50, sobie skalkuluję.
0: Tak, i to są wyliczenia, które oni przygotowują na bardzo takich, słuchajcie państwo, konserwatywnych założeniach. To nie są powieści, że jak będziesz wpłacał tak co miesiąc ze stopą zwrotu 70% rocznie, to będzie Bóg wie co. Nie, no proszę państwa, no nawet zakładając, że ja w tej chwili mam 8 tysięcy brutto, a tu portal zakłada stopę zwrotu 3,5% w skali roku, co sami państwo przyznacie nie jest jakąś wygórowaną prognozą, to wyjdzie, że wpłacę od siebie troszkę ponad 10 tysięcy złotych, a będę miała na wyjściu 21 tysięcy, tak? Jako 55-latek przystępuję do PPK.
1: 55, bo jeszcze chciałam właśnie zapytać o jeszcze starsze osoby.
0: 55-latek, ale jeżeli...
1: Ale będę mieć te 20 kilka tysięcy, rozumiem, po 60.
0: Po 5 lat, tak.
1: Po 60, tak.
0: A jeżeli jeszcze nie wypłacę od razu, tylko jeszcze bym troszkę dłużej pracowała, nawet 2 lata dłużej, to już się z tego zrobi ponad 31 tysięcy. Znaczy, żeby było jasne, ja nie będę opowiadać tutaj, że będę miała 20 czy 30 tysięcy i to mi zapewni cudowne życie. No nie, ale lepiej mieć niż nie mieć. Jeżeli nie mam nic, no to kiedyś trzeba zacząć jako osoba rozsądna.
1: Dobrze, to przekonujemy dalej. Teraz pan Robert Zapotoczny, ale dodam tylko to, że jeszcze niedawno pamiętamy taki czas, kiedy spora grupa całkiem Polaków wypłacała pieniądze z PPK na koniec roku, robiąc sobie po prostu z tego taki dodatkowy dochód. No to pytanie, czy takich 50-latków przy tego typu informacjach łatwo będzie przekonać, bo od razu coś powiem. Gdyby oni, ci 50 czy 55 na przykład, zaczęli co roku wypłacać, no to powiedzmy nic nie uzbierają już na później, tak?
2: I bardzo dobrze, pani redaktor, że Polacy wypłacają pieniądze z PPK, jeżeli mają taką możliwość i taką potrzebę. Powiem w ten sposób. Bo gdyby nie mogli wypłacać z PPK pieniędzy, to do niego by nie przystępowali po 55 roku życia i nie zostawali przed 55 rokiem życia. Bo jeżeli mam do czegoś dostęp i mogę z tego czegoś skorzystać, to sobie oszczędzam i wypłacam. 8% ludzi wypłaca. Znacznie więcej co rok przystępuje. A dlaczego przystępuje? Bo może wypłacać. Bo ma dostęp do środków. Każda próba ograniczenia dostępu do środków w ramach pracowniczych planów kapitałowych będzie pierwszym krokiem do upadku tego rozwiązania, które jako takie jest rozwiązaniem powszechnie szanowanym i powszechnie korzystanym.
1: Czyli rozumiem, że to, że się wypłaca, to nie powinno, że jest możliwość wypłacania nie tyle, że nawet nie powinno tych 50 czy 55-latków zniechęcać, ale wręcz rozumiem, że zachęcać. Ale pytanie.

0: nie odradza im pan przypadkiem tego wypłacania? No bo chyba o to chodzi, żeby jednak nie wypłacać.
1: Pani redaktor, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją podbramkową, jeżeli człowiek nie ma żadnych oszczędności, znajduje się w sytuacji krytycznej i ma do wyboru skorzystanie z pożyczki z lichwiarskim procentem, to niech sobie wypłaci.
0: Skoda, ale jeśli nie ma takiej sytuacji i tylko po prostu postanowił pojechać na wakacje za to?
1: To każdy człowiek jest wolny i ma wolny wybór.
0: Jeżeli ale odradzamy mówimy, mu to.
1: Jeżeli ma, my mamy 8%, to my mówimy o marginesie. My się nie zastanawiamy nad prawie 100% uczestniczących i oszczędzających. My o tym nie rozmawiamy. Mm-hmm. My się wszyscy koncentrujemy na tym, że pewna część ludzi wypłaciła raz pieniądze, żeby się przekonać, czy jest do tego dostęp.
0: Jasne, ale to będzie konsensus, jeżeli powiemy, że odradzamy tym 8%.
1: Zdecydowanie, że odradzamy, jeżeli nie ma konieczności, jeżeli nie mamy sytuacji podbramkowej. Jeżeli naprawdę możemy sobie oszczędzić pieniądze w inny sposób, to sobie gromadźmy i nie wypłacajmy. Ale jeżeli mówimy o tym na metapoziomie, na zasadzie zakażemy ludziom wypłacać dla ich dobra...
0: Jasne, rozumiem.
1: To uważam,
0: zniechęcimy. Że...
1: No nie, no są gorsze rzeczy dla społeczeństwa i dla osób indywidualnych niż ograniczenie dostępu do środków.
0: Jasne. Czy pan się też trzyma tych 3,5%? Bo ja powiedziałam, że to szału nie ma, mając na myśli chociażby odsetki w banku, bo odsetki w banku dzisiaj można coś włożyć na, żeby nie przesadzić, na 5%, 4,5%. Takie są dzisiaj. Tylko z tym, że to są, no tam są dodatkowe warunki, wiemy to, 3 miesiące, trzeba biegać po tych bankach. No ale taka możliwość istnieje. Te 3,5% zwrotu rocznie to jest atrakcyjne?
1: Dwa kroki do tyłu. Najpierw mamy 75% od własnego kapitału, bo moje 100 zł, jeżeli zarabiam 5 tysięcy, daje mi 70 i wpłacam 100 zł, to dostaję 75 zł. Więc jeżeli już mówimy o odsetkach w banku, 3,5, 5,
0: tak.
1: 75 dostaję. Od razu dostaję 75%.
0: Okay.
1: A te 3,5%, które są wymienione na stronie portalu moje.ppk.pl, są po to, żeby nie kreować niebotycznych oczekiwań. Jeżeli przypomnimy sobie reklamę z roku 99,
0: tak.
1: Szczęśliwe życie staruszka, w tak, czasy tak. Pod palmami i później
0: i
1: sytuację jaka jest,
0: zamiast
1: to
0: oceanu.
1: Lepiej nie kreować pustych oczekiwań, bo jeżeli mogę mówić o sobie jako uczestniku pracowniczych planów kapitałowych, to instytucja, w której jest mój rachunek PPK, którego nie wypłaciłem, znacznie więcej zarabia co roku niż 3,5%, a nie mogę wymieniać jej nazwy.
0: Nie, nie reklamujemy.
1: I nie chcę wymieniać jej nazwy. Dlatego polecam wszystkim uczestnikom PPK, wszystkim bez wyjątku, Polkom i Polakom, żeby zalogowali się na moje.ppk.pl, jeżeli do tej pory tego nie zrobili, i żeby przekonali się co do tego, że mają oszczędności. Te oszczędności świetnie performują, nieważne w jakiej i w której instytucji, i naprawdę to będzie bardzo dobry początek, w zasadzie pozytywna niespodzianka.
0: Powiem tak, musimy jeszcze chyba jednego tematu. Chciałabym, żebyśmy dotknęli, żeby pan jeszcze powiedział, no bo tak sobie mówimy 50-50+, ale ogólnie generalnie popieramy wydłużanie aktywności zawodowej i tak dalej. Nie o tym chcę teraz. Tylko chcę zapytać, czy 60-latkowi, nie, 59, tak tuż na schyłku, też by pan doradzał jeszcze wchodzenie do PPK, jeżeli on jest aktywny i tak myśli, jeszcze trochę popracuje, nie wiem, 5 lat, 8 lat, no.
1: Zdecydowanie, bo tutaj proszę...
0: Rozumiem, że może przede wszystkim, bo to jest klucz.
2: Do 70 lat może przystąpić.
0: Okay,
1: jeżeli nie skorzystał z wypłaty po 60 roku życia jako osoba już korzystająca, to
0: jasne.
1: Wtedy, jeżeli nie wypłaciliśmy pieniędzy w tej formule po 60
0: czyli
1: roku
0: wiemy, że
1: życia,
0: nigdy nie byliśmy w PPK.
1: Nigdy nie byliśmy w PPK, to zdecydowanie. Proszę państwa, jeżeli dziś średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 9 tysięcy złotych, to mówiąc tak na dużych paczkach, 100 tysięcy złotych rocznie średnio można zarabiać w dużym mieście w Polsce. Więc jeżeli mam 59 lat i zarabiam brutto 100 tysięcy złotych rocznie, ba, przyjmijmy 121 tysięcy złotych rocznie, bo to jest dosyć istotna kwestia. Myślę, że przejdziemy z tym wynagrodzeniem 121 tysięcy złotych, czyli około 10 100 zł miesięcznie brutto, czyli netto 5 tysięcy, tam prawie 6 tysięcy złotych. To nie są jakieś nieosiągalne wynagrodzenia dziś w Polsce. Więc jeżeli zarabiam te 120 tysięcy złotych rocznie,

0: z małym ogonkiem, 120
1: litrów. No właśnie, mówmy o mniejszym.
0: To mam,
1: tak.
0: To mam w tym momencie nie mniej niż 3,5 tysiąca złotych oszczędności. Tak, 120 wpłat, to więcej, tak, to będzie około 4 tysięcy złotych. Wpłat. Dodatkowo dostanę powitalną 250, dodatkowo po roku.
2: Dopłaty roczne.
0: To dostanę

0: to ile jest jego i on rzeczywiście wpłacił, a ile z tego dostał.
1: Ale znaczy, jeżeli... No bo postawmy sprawę jasno. Tak. Oczywiście, jeżeli zaczynam myśleć o oszczędzaniu emerytalnym gdzieś tam później, w wieku dojrzałym, to nie oczekujmy cudów, że odłożę, nie wiem, parę groszy, czy tam też parę procent miesięcznie i za to będę do końca życia milionerem. No takich cudów nie ma. Ale jeżeli gdzieś się orientuję, że mi już do końca tej kariery zawodowej nie tak dużo zostało, słyszę, co się dzieje, jakiej emerytury się mogę spodziewać, albo może sobie nawet sprawdziłam na moim koncie w ZUS-ie, tak?
0: Tak, też można oczywiście.
1: Bo przecież mogę to sobie sprawdzić, mogę czy to na ZUS-ie, czy w MZUS-ie sobie mogę sprawdzić i mówię, o, słabo. Coś trzeba z tym zrobić.
0: No właśnie,
1: no to każdy rozsądny coś zrobi. Mój pracuje nadal, okej, no to przystępują jego pracodawcy do PPK. Mój pracodawca nie ma PPK, to najprawdopodobniej ma PPE, czyli pracowniczy program emerytalny. Nic nie ma, to może jest mikroprzedsiębiorcą. To ja mu złożę, że chcę być w PPK i on to PPK dla mnie założy. Wehikułów jest dużo. Ja myślę, że mamy takie pytanie filozoficzne, bo tak to rozumiem. Pytanie brzmi, czy jeżeli już mam mało czasu na oszczędzanie, tak, to czy mam żyć hulaj, dusza, piekła, nie ma, niech się dzieje,
0: tak,
1: dzieje się wola nieba?
0: Bo już tam długo
1: czy
0: nie
1: jednak coś tak tam sobie odłożyć, bo chociaż coś lepiej mieć niż nie mieć.
0: No
1: tak?
0: Dobrze, to teraz
1: ja uważam, że lepiej mieć niż nie mieć.
0: Zostawmy jakby, jeszcze zostawmy PPK, bo chciałam przejść do innych instytucji. Nie zdążymy po prostu do nich przejść. Zachęciliśmy do PPK, pokazaliśmy, że nawet późno, lepiej późno niż później, trochę na tej zasadzie jak w filmie. I teraz pójdźmy do IKE i IKZE mianowicie, no bo to są też dwie różne możliwości, trochę różne, bo jedna daje nam tutaj pewien uzysk podatkowy jakby na bieżąco, druga nie, ale na końcu nam ten uzysk daje, więc to już do Państwa pytanie, wiek przyjmujemy 50, 55, może wręcz 60, żeśmy sobie trzy cenzusy takie wiekowe przyjęli. IKE, IKZE. Warto, nie warto? Kto z Państwa? Dobrze, pan Robert zaczyna.
2: Ja mam IKE i IKZE i zachęcam do tego wszystkich ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na oszczędzenie nawet jakiejś drobnej kwoty. Może rozpoczniemy od indywidualnego konta emerytalnego, które istnieje dosyć długo, bo to już Agnieszko poprawnie... To już jest ponad 20 lat. I istota polega na bardzo prostym, na bardzo prostej korzyści. Wpłacając sobie co rok do wysokości pełnego limitu, który jest całkiem spory, bo to są trzy średnie pensje z poprzedniego roku, to jest poziom limitu, więc jest to w tym roku...
1: W tym roku 28 260 to jest roczny limit wpłat.
2: I mogę sobie, jeżeli mam, wpłacić 28 tysięcy, a mogę, jeżeli nie mam 28 tysięcy, wpłacić sobie nawet 100 zł. Jeżeli mam tylko 100 zł. Te 100 zł może być dosyć istotne, bo zarówno w IKE, jak i w IKZE, szczególnie przed tym przejściem już tutaj emerytalnym, ważne, żebyśmy pamiętali o jednym aspekcie. Musimy mieć najlepiej dla nas 5 lat wpłacania w całej historii naszej zawodowej. I co nam daje te
0: zarówno w IKE, jak i IKZE.
2: Tak, 5 lat.
1: Znaczy dokładnie, przepraszam, żebyście się nie bali, że przez 5 lat co miesiąc.
0: Nie, nie.
1: Co najmniej 5 latach kalendarzowych muszę coś wpłacić.
2: Tak, nawet te 100
1: zł. Tak. 100 zł nawet.
2: Nawet.
1: Dokładnie.
2: Nawet. I dlaczego warto w IKE? Ponieważ to IKE daje mi możliwość, nawet jak będę na emeryturze i będę miał wolne środki, to sobie wpłacę na IKE.
0: Już będąc na emeryturze. Nie wypłacam z IKE, nie likwiduję go, tylko dalej sobie kontynuuję.
2: Pani redaktor, ja tu z tego miejsca chcę zachęcić emerytów do tego, żeby rozważyli wpłatę na IKE, bo mają taką możliwość, przy czym muszą mieć świadomość, że dostęp, czyli wpłacać i wypłacać, będą mogli mieć po 5 latach wpłacania w całym ich jakby życiu zawodowym, czy życiu oszczędzania. To jest fenomenalne rozwiązanie.
0: Ale to przyjmijmy tak, że emeryt odszedł na emeryturę, w wieku 60 lat kobieta przyjmijmy, wpłacała przez rok, powiedzmy, bo się zorientowała w wieku 59 i wpłacała na te swoje IKE. No i potem stwierdziła, nie wybieram, czy sobie będę jakieś tam mniejsze, większe kwoty wpłacała już ze swojej emerytury, nawet jeżeli odeszłam. 5 lat minie, ona ma 64 lata. Czy wtedy może wybrać, że tak powiem, jednorazowo wszystko, czy jeszcze nie?
2: Może sobie wypłacić jednorazowo, może częściowo, może sobie dopłacić. Ma po prostu konto, z którego może korzystać bez ograniczeń. Może na nie wpłacać.

0: zwracać pieniądze, kumulować środki i nie płacić od tego podatku od zysków kapitałowych, czyli
1: właśnie,
0: tak zwanego podatku Belki.
1: Czym ono jest lepsze od konta bankowego? Tym właśnie, że nie ma podatku Belki.
0: Oczywiście.
2: A jednocześnie chciałam powiedzieć też, że jeżeli zaczynam oszczędzać na IKE jako nawet dojrzalsza osoba, życie jest nieprzewidywalne i coś się takiego w życiu moim zdarzy, że ja jakąś pieniądze potrzebuję tu i teraz. I IKE, póki jeszcze nie skończyłam tych 60 lat, daje możliwość zwrotu. Zwrot to znaczy wycofanie środków przed nabraniem uprawnień do wypłaty, tylko obciążone podatkiem Belki. Mhm. Ale uwaga, ja mogę zrobić z IKE tak zwany zwrot częściowy. Tu nie ma reguły wszystko albo nic. Uskładałam sobie na tym IKE, nie wiem, 30 tysięcy. No coś się dzieje, kurczę, medycznego, no bardzo potrzebuję. Potrzebuję 10. Mhm. Wyciągam te 10. 19% nie od 10, tylko od zysku. No bo żeby się pojawiło to 10, to pewnie wpłaciłem jakieś 8-9, więc jak zysku było około 1000, no to podatek będzie tylko...
1: Ale zysk z 10, żeby wszystko było jasne. Tak. Zysk z 10, a nie zysk z 30.
2: Tak. A reszta sobie w dalszym ciągu pracuje, więc ja uważam, że IKE jest szalenie elastyczne. IKE nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy tajemnej. I rynek oferuje tyle wehikułów inwestycyjnych dla IKE, że każdy sobie znajdzie to, czemu ufa. Czy bank, czy fundusz inwestycyjny, czy
1: cokolwiek. Przechodzimy do IKE. Czy warto? Jesteśmy w tej samej grupie wiekowej.
2: Warto. Jestem... Podobnie jak Robert, jestem osobą, która miała IKE, bo już z racji wieku z niego korzystałam, ale w dalszym ciągu mam IKZE. Warto. Dlaczego? Wpłaty, których dokonuję na IKZE w każdym roku kalendarzowym, ja sobie rozliczam w corocznym PIT-cie, także dostaję co roku prezent od Urzędu Skarbowego, tylko za że jestem zabiegliwa. I uwaga, ponieważ Bogu dzięki, aż tak mnie jeszcze nie przycisnęło, to ja ten prezent od Urzędu Skarbowego mogę sobie jeszcze dalej zainwestować.
1: To ja jeszcze tutaj coś powiem, bo wydaje mi się, że zawsze warto to mówić, a o tym się często zapomina i część osób, która ma niższe uposażenia, mówi, a ja za mało zarabiam, nie mam od czego odliczać. Nieprawda. Od razu mówimy, to dostaniesz zwrot, jeżeli nawet twoich jakby podatku tutaj nie wystarczyło na to, żeby odliczyć, dostaniesz zwrot. Ale teraz w związku z tym pytanie, jak wycofać z IKZE i w jakim czasie?
2: To... 65. rok życia wzorcowo. Co najmniej 5 latach coś wpłacałam, ukończyłam 65. rok życia, więc wypłacam, korzystając z takich wszelkich przywilejów fiskalnych.
1: Ale wcześniej jak 65. rok nie można z IKZE wypłacić, to powiedz.
0: Można, ale wtedy pozbywamy się korzyści, dla których wpłacaliśmy.
1: Podatkowej.
0: Tak.
1: A nie, no to się nie opłaci.
2: Znaczy nie będzie podatku Belki, natomiast to, co wcześniejszy zwrot z IKZE mówi, że to mi się wlicza do mojego przychodu w tym roku.
0: Musimy mieć świadomość co do IKZE, że mamy tam podatek na wyjściu 10% zryczałtowany.
1: Ja bym tutaj na wyjściu, czyli mówmy tak prosto. Już, kiedy wypłacamy.
0: Kiedy wypłacamy. Mhm. I też chciałbym przedstawić rozwiązanie IKZE dla osób na emeryturze.
1: No tak, bardzo proszę.
0: Bo wycofałem sobie środki w 65, potencjalnie 65 urodziny, ale później mam jakąś tam, spodziewam się rozliczenia rocznego i mam wolne środki i sobie wpłacę pełen limit. Następnie mogę wypłacić ten pełen limit i mam od razu mimo tych 10%, to i tak mam większą korzyść, bo kumuluje mi się bez podatku od zysków kapitałowych, dostaję zwrot z podatku, no same korzyści. Jeżeli jestem na emeryturze, mam więcej czasu, mogę się tym zająć, trochę się tym zainteresować. Naprawdę to nie są rzeczy bardzo, bardzo trudne, a z mojego prywatnego doświadczenia osoby w wieku takim, powiedzmy, no, po aktywności zawodowej mają czasu zazwyczaj trochę więcej, a jednocześnie...
1: A też nie skłonności... są to jeszcze staruszkowie, którzy nie są w stanie jakby się do tego zaadaptować, że tak powiem.
2: No ja się jestem, powiedzieć państwu, bardzo tak pozytywnie zdziwiona, bo widzę, często osoby starsze naprawdę w wielu aspektach myślą bardzo racjonalnie, ekonomicznie. Oni potrafią porównywać na przykład ceny, przecież optymalizują koszty zakupów. To nie jest tak, że to są, tak pani mówi, właśnie staruszkowie, którzy po prostu nie wiem.
1: Proszę państwa, pytanie jeszcze na koniec, bo niestety ten czas płynie nieubłaganie. Myśmy w zasadzie tylko rozpoczęli tę dyskusję. Ja od razu mówię, że jeszcze będziemy zapewne ją kontynuować, bo myślę, że ona jest bardzo użyteczna dla seniorów starszych.

0: jej młodszych. Ale jeszcze tylko pytanie, żeby to uzupełnić. IKE, IKZE, to są towarzystwa, jeszcze nie teraz, to są towarzystwa ubezpieczeniowe, to są banki, gdzie?
1: Domy maklerskie.
2: Fundusze inwestycyjne. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
0: Tak,
1: ale pani redaktor, zakłady ubezpieczeniowe, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i czy czegoś...
2: No, jeszcze a może fundusze emerytalne.
1: PTE, powszechne PTE, towarzystwa emerytalne, gdzie mogą prowadzić dobrowolne. Natomiast na przykład w domach maklerskich...
0: Najprostsze dla seniorów będą banki, ewentualnie towarzystwo ubezpieczeń, tak mi się wydaje.
2: No
1: tutaj, tutaj jakby
0: nie znane.
1: Natomiast
2: mamy... Tu się pozwolę z panią nie zgodzić.
1: Mamy też możliwość...
0: To się nie zgadza.
1: Mamy też możliwość, powiedzmy, kupowania sobie w ramach... IKE i IKZE ze zwykłych obligacji w ramach rachunku maklerskiego.
0: W sensie, że bezpieczne. Tak. Po to mówimy, a nie akcji, które ryzykowne. Rozumiem, o to chodzi.
1: Mogą być bardzo świadomi seniorzy, którzy się tym interesują. Natomiast no, akurat co do tego
0: ale
1: rachunku...
0: do większości też bardziej obligacje przemawiają, to też jest prawda. Nawet gdybyśmy się miały, pani Agnieszko, nie zgodzić. Dziękuję uprzejmie państwu dzisiaj za rozmowę. Tak jak mówię, temat jest absolutnie do kontynuacji i wrócimy na pewno za jakiś czas do niego. Robert Zapotoczny, Agnieszka Łukawska. To nasi dzisiejsi goście, eksperci w zakresie, o którym rozmawiamy. Dziękuję państwu uprzejmie, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
3: Portfel Seniora. Autopromocja.
4: W Rosji pierwsze od pełnoskalowej napaści na Ukrainę wybory do Dumy. Jakie mają znaczenie, skoro ich wynik jest przesądzony? Co powiedzą nam o Rosji? Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami. To reakcja na zbliżenie Kanady z Brukselą. Stany Zjednoczone przyznają, nasze satelity są uzbrojone. Czy to początek otwartego wyścigu zbrojeń w kosmosie? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech. Zapraszam.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. Za 27 minut godzina 10.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: A w naszym studiu pani Aleksandra Bieg. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Rzeczniczka prasowa Fundacji Mam Marzenie i wolontariuszka przy okazji.
7: Potwierdzam.
5: I będziemy właśnie o wolontariacie rozmawiać, a właściwie o tym, jak promować wolontariat, jak zachęcać nas do tego, abyśmy zostali wolontariuszami. To ja zapytam tak wprost. Dlaczego? Dlaczego warto? Dlaczego to się opłaca?
7: Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Mhm. Bo wolontariat ma taką magiczną moc, że pomagając komuś, pomagamy również sobie. Czyli to jest takie jedno działanie, które ma skutki w dwie strony. Czyli w przypadku naszej fundacji, Fundacji Mam Marzenie, spełniamy marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. I te marzenia są absolutnie niesamowite, nie z tej ziemi i potrafią być niesamowitymi wyzwaniami. I teraz my jako wolontariusze spełniamy marzenie dziecka. Widzimy uśmiech na jego twarzy, widzimy naszą sprawczość. I również w ten sposób pomagamy sobie. Dostajemy niesamowitą energię od marzyciela. Dostajemy taką wiarę w swoje możliwości i umiejętności. I mamy bardzo dużo w ten sposób zadowolonych osób z naszego działania.
5: Do 15 października trwać będzie akcja Zyskaj Supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. A jak wyglądają marzenia dzieci? Albo inaczej, jaka jest rola wolontariuszy przy spełnianiu tych marzeń? Idziemy do państwa, zostajemy wolontariuszem i co tak naprawdę robimy? Co nas czeka?
7: W ramach Fundacji Mam Marzenie można spełniać się na różnych poziomach. Oczywiście naszym najbardziej kluczowym jest realizacja marzeń naszych dzieciaków. I teraz jak to się odbywa? Dostajemy informację. Jest kolejny marzyciel, marzycielka, którzy czekają na spełnienie marzenia. Dwóch przedstawicieli fundacji, wolontariusz oficjalny, czyli już taki doświadczony i kandydat na wolontariusza, czyli osoba, którą zachęcamy teraz, żeby się stać i wejść w ten świat, idą na spotkanie do naszego podopiecznego, naszej podopiecznej i muszą pozyskać zaufanie tego dziecka, żeby nasz podopieczny, podopieczna zdecydowali się zdradzić swoje największe marzenie. Więc to jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zadało?

0: zaufało. I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. No dobra.
1: No to już jest poważne wyzwanie.
0: Prawda? To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności. Wiemy, jakie jest największe marzenie. Wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się, jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem, jak to marzenie spełnić. Ale mogę zdradzić tutaj, takie marzenie jest spełnialne i mieliśmy takie realizacje w ramach fundacji.
1: Jeżeli się okaże, że nie mamy talentu do kontaktu z dziećmi, to czym wtedy możemy się zająć?
0: Można wspierać wolontariuszy na tak zwanym zapleczu. Zdecydowanie jest bardzo dużo też pracy administracyjnej, która jest konieczna do tego, żeby ją wykonać. Jak najbardziej jest to w pełni zrozumiałe, że jeszcze mamy różne umiejętności, różne dozę wrażliwości i nie na wszystkie kroki jeszcze jesteśmy gotowi, żeby się zdecydować. Mimo wszystko zachęcamy, żeby dołączyć z taką otwartą głową, ponieważ można zostać właśnie na zapleczu i można wspierać wolontariuszy wysyłając maile, kombinując, jak dostać się do określonych osób, jaki sposób można podejść do realizacji danego marzenia, jak można pozyskać fundusze i środki na te marzenie. Ale również mamy też całą sekcję rozliczania marzenia, czyli wszystkie Excele, faktury. Mamy również całą sekcję promocji, czyli social media, noty prasowe. Tego jest tak bardzo dużo, że jestem przekonana, że każdy, kto choć trochę chce pomóc, znajdzie dla siebie przestrzeń, jak może to uczynić.
1: Dobrze, to dla każdego znajdzie się miejsce. A jak pani trafiła do fundacji?
0: Ja o fundacji słyszałam w mediach, nomen omen, i bardzo zainspirowało mnie to, co się tam odbywa. Czyli, że mamy dziecko, mamy podopiecznego, który trafia do fundacji w momencie bardzo trudnym dla siebie. Cierpi na chorobę zagrażającą jego życiu. I w tym momencie, w tym tak bardzo trudnym momencie, pojawiają się wolontariusze, którzy mówią, zdradź mi to swoje największe marzenie, i robią tę magię. I te realizacje niejednokrotnie potrafią być absolutnie nie z tej ziemi. Potrafią być takie, że wydaje się, nie no, takie rzeczy się nie wydarzają. Takie rzeczy są niemożliwe, tak? Nie wiem, przejechać się bolidem z Robertem Kubicą. Czy też zbić piątkę z Robertem Lewandowskim. Czy, nie wiem, spotkać się z Metallicą. A jednak takie rzeczy się dzieją. I takie rzeczy są możliwe. Tylko właśnie potrzebna jest ta wspaniała grupa ludzi, którzy wzajemnie się motywują, dają sobie energię i mówią, hej, razem damy radę, nie ma rzeczy niemożliwych, walczymy dla naszych podopiecznych.
1: No dobrze, to taka najbardziej niesamowita historia, jakiej była pani świadkiem.
0: Och, to można na wielu jakby płaszczyznach obserwować.
1: Ja się domyślam, że jest z czego wybierać.
0: Tak, mamy w ciągu 23 lat działalności 11 tysięcy spełnionych marzeń. I zawsze mówię, że to jest 11 tysięcy wyjątkowych, wspaniałych, jedynych w swoim rodzaju historii. I tą niesamowitość można obserwować na wielu poziomach. Ja zawsze pamiętam o moim pierwszym marzycielu. Był nim Dominik, chłopak niesamowicie charyzmatyczny, który uwielbia Formułę 1. Ale kiedy mówię uwielbia Formułę 1, to nie oznacza, że tylko ogląda wyścigi. Ten chłopak absolutnie wie wszystko o Formule 1 przez całą historię. Niesamowicie pięknie umie o tym opowiadać i absolutnie umie zarażać swoją pasją. Zamarzył o tym, żeby zobaczyć wyścig, żeby wejść do padoku. W międzyczasie trafiła nam się pandemia. Musieliśmy parę razy przekładać realizację tego marzenia, ale pamiętam, że 4 lata wytrwałości i udało się spełnić to marzenie. I kiedy byłam z Dominikiem w Hiszpanii, kiedy widziałam, jak spełniało się jego marzenie, kiedy widziałam, jakie emocje mu towarzyszyły, no to jest absolutnie jedyne w swoim rodzaju uczucie i do dzisiaj ze mną pozostaje, więc zawsze, gdy widzę Formułę 1, zawsze gdzieś mi się przypomina Dominik i wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych.
1: To doradźmy, właściwie podpowiedzmy jeszcze, jak w takim razie można do tej akcji trafić, jak można uzyskać informacje. Wspominałem o tym, już ta data padła, że akcja trwa do 15 października. Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. To jak można dołączyć? Jak można się dowiedzieć właśnie, na czym nasza praca, czy też nasza współpraca może polegać, jak się zapytać o rzeczy, które być może będą nas interesować, czym zaskoczyć tego kogoś po drugiej stronie jakimś pytaniem.
0: Przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby zapytać, czyli żeby nie trzymać dla siebie tych pytań, tylko wyjaśniać sobie właśnie wszelkie wątpliwości, jak można zadziałać, bo można zadziałać na pewno. Pierwszym krokiem, który polecamy, to jest wejście na naszą stronę internetową www.mammarzenie.org i tam jest wskazane, gdzie i który oddział organizuje spotkanie otwarte. Jeżeli takiej informacji nie umiemy znaleźć, najlepiej wejść na kontakt, zakładkę kontakt, tam są...

0: dane do koordynatorów, którzy zawsze skierują i zawsze poprowadzą, gdzie się odezwać, do kogo napisać wiadomość, żeby stać się członkiem naszej organizacji, przyjść, poznać nas i jestem pewna absolutnie zostać z nami na dłużej.
1: Pani, chociażby z racji tego, czym się pani zajmuje, myślę, że ma bardzo szeroki kontakt nie tylko z osobami, którymi się opiekujecie, ale właśnie również z pracownikami fundacji, z wolontariuszami. Jakie są najczęstsze powody? No bo rozumiem, że takie rozmowy muszą się odbywać. Jakie są najczęstsze powody? Albo inaczej, jak brzmi najczęściej to wytłumaczenie, dlaczego przyszłam, dlaczego przyszedłem?
0: To jest właśnie bardzo fajne pytanie, które nawet nie tak dawno zadałam też wolontariuszom raz jeszcze, ponieważ przygotowuję właśnie kolejny odcinek naszego podcastu Fundacji Historia Niejednego Marzenia, który jest dostępny czy na YouTube, czy na Spotify i tam też właśnie można wejść w ten świat, poczuć trochę te emocje. I właśnie przygotowując kolejny odcinek postawiłyśmy akcenty na wolontariat, żeby rzeczywiście postawić wolontariusza gdzieś teraz w światłach reflektorów, ponieważ to jego pracą, jego działaniem ta fundacja się kręci. I takie pytanie właśnie zadałam, hej, powiedzcie mi proszę, dlaczego tu jesteście? Co was skierowało? Dlaczego zdecydowaliście się dołączyć? I odpowiedzi są absolutnie najróżniejsze i są najróżniejsze powody. Oczywiście jednym z pierwszych jest ta chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ale potrafi być też chęć zdobycia nowych przyjaciół, poznanie nowych, wspaniałych ludzi i tego, żeby nie być samotnym. Jest też chęć rozwijania swoich talentów i korzystania z umiejętności, które się ma, ale jest też chęć sprawdzania się właśnie w nowych sytuacjach. Tak jak mówię, fundacja jest do tego wspaniałym miejscem, ponieważ niejednokrotnie musimy zrealizować marzenia, nie wiem, zostać pilotem samolotu i nagle musimy się dowiedzieć o całej masie niesamowitych rzeczy.
1: Jak to zrobić?
0: Dokładnie. I musimy właśnie wymyśleć, którą stroną podejść i nauczyć się całego w ogóle systemu, jak to wygląda, więc można dostać też bardzo dużo nowych kompetencji. I to są takie właśnie najczęstsze powody, dla których wolontariusze zdecydowali się dołączyć.
1: To jeszcze jedna kwestia, no bo rozumiem, że każdy ma jakieś wyobrażenia, jakąś wizję tego, czym ten wolontariat będzie, jaka będzie jego rola, co będzie robił. No ale przychodzą te pierwsze dni, pierwsze tygodnie. Jakie są komentarze takich, no, nazwijmy ich, takich świeżych wolontariuszy, kiedy już zobaczą, czym to naprawdę jest?
0: Że jest to uzależniające. Także proszę uważać.
1: To pierwsze skojarzenie, tak?
0: To jest absolutnie tak, że gdy pójdzie się na spotkanie z marzycielem, albo gdy bliżej pozna się jego historię, gdy zobaczy się zdjęcia marzyciela, albo gdy rzeczywiście pójdzie się do jego domu i poczuje się te emocje związane z tym, że właśnie dzieje się magia, czyli poznajemy marzenie, ale też je realizujemy i widzimy ten uśmiech na twarzy dziecka, to zdecydowanie uzależnia i chce się tego jeszcze więcej i chce się jak najwięcej tych marzeń spełniać i po prostu chce się być tego częścią.
1: Czyli rozumiem, nie da się z tego wyjść, tak? Znaczy, jeżeli już wejdziemy, to przepadliśmy.
0: Ja muszę przyznać, na moim przykładzie jestem już 7 lat, 8 rok zaczęłam działalności w fundacji i jest to zdecydowanie bardzo ważna część mojego życia i uwielbiam absolutnie nasz zielony kolor, naszą energię i to, że potrafimy znaleźć rozwiązania z niejednej ciekawej sytuacji.
1: I rozumiem, że w pani przypadku to pierwsze skojarzenie, jakie się pojawiło po jakimś tam krótkim czasie, to też było uzależnienie, tak?
0: Tak, wie pan, to są takie emocje. Teraz miałam przyjemność ogromną być na początku sierpnia wolontariuszką opiekującą się grupą marzycieli w Disneylandzie. I przez 3 dni zajmowaliśmy się, naszym głównym zadaniem było wyszukiwanie, gdzie będzie Myszkami Kim, jak zdobyć autograf od Aurory, gdzie będzie parada i co fajnego będzie się działo. I jak wróciliśmy już do rzeczywistości, proszę mi wierzyć, ja co najmniej jeszcze 3 doby, w ogóle jakby miałam głowę absolutnie w Paryżu, w tej innej rzeczywistości, to są takie emocje, to jest absolutnie coś tak niesamowitego. Jakby to jest nie do opisania, jaka jest to dawka energii, dawka radości, dawka satysfakcji i dawka takiej nadziei, że to, co robimy, ma sens i jest potrzebne.
1: No to jeżeli ktoś ma ochotę na takie emocje, a przy okazji chce zrobić coś dobrego, proszę bardzo, jest szansa do 15 października. Trwa akcja Fundacji Mam Marzenie. Poszukiwanie wolontariuszy, przyszłych wolontariuszy, to wszystko pod hasłem Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. Bez wątpienia warto. Pani Aleksandra Bieg, rzeczniczka prasowa Fundacji Mam Marzenie i również wolontariuszka. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Promocja.
1: Co jakiś czas w audycji Sport wyjaśnia świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
2: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
1: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
2: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
1: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
2: O to zapytamy naszych gości.
1: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
2: Zapraszamy już dziś o 25.
1: Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
0: Autopromocja.
3: Za 14 minut godzina 10.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Adam Dębowski. Też będzie o pomaganiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Psycholog, terapeuta, współzałożyciel startupu technologicznego, który wspiera w stresie dzięki sztucznej inteligencji. Przyznam się, wiem, że być może nie powinienem tak zaczynać naszej rozmowy, ale gdy widzę coś takiego, to czuję pewne obawy.
4: I bardzo dobrze.
3: Aha, to słusznie, tak?
4: I słusznie, tak.
3: A to mnie pan zaskoczył odpowiedzią.
4: Jakie, to może ja odbiję półeczkę, jakie obawy się u pana pojawiają? Bo u wielu osób się pojawiają, a paradoksalnie u wielu osób, które się nie pojawiają, powinny się pojawić.
3: Sztuczna inteligencja, czyli coś, nad czym mam wrażenie jeszcze nie do końca panujemy, słysząc o różnych dziwnych rzeczach, jakie się zdarzają. Więc sztuczna inteligencja, która ma osoby mające problemy psychiczne, to ja nie mówię, że naprostować i wyciągnąć z tych problemów, ale ma ich w tej walce, w tym zmaganiu się z tymi wyzwaniami, ma ich wspierać. No i zastanawiam się, czy jednak to nie powinno być rolą żywego, doświadczonego człowieka, który no, po prostu ma odczucia, ma empatię, ma uczucia. Tak. No, coś, czego sztuczna inteligencja chyba jeszcze nie ma, no, chyba że coś się w ostatnich dniach zmieniło.
4: Może się to zmienić, nie wiemy tak naprawdę, ale zawsze będziemy mieć wątpliwości, na ile to jest zaawansowany algorytm, na ile nie. Ale wrócę do początku jeszcze zdania, że powinna wspierać. Właśnie paradoks polega na tym, że ona nie jest od samego początku programowana przez wielkie firmy, żeby właśnie wspierać, tylko cały czas jest to test na nas, na żywych organizmach.
3: Nie, przepraszam, no, wchodzę, wbijam sobie psychoterapia AI. Tak. Psychoterapia, zaawansowany asystent AI, który zapewnia emocjonalne wsparcie, angażujące rozmowy i stałą obecność, pomagając w poprawie samopoczucia. Kolejna strona i to są kolejne konkretne adresy. Edukuje i wyjaśnia pojęcia, wytłumaczy, jak wygląda terapia, przybliży, czym charakteryzuje się dane zaburzenie. Zaproponuje konkretne techniki i narzędzia wsparcia.
4: A no właśnie, i teraz spójrzmy na to tak, że generalnie większość aplikacji, łącznie nasz startup opiera się na sztucznej inteligencji, ale to jest pewien system, to jest pewien zaawansowany system algorytmów, który nie jest programowany, żeby wspierać. Specjalistyczne aplikacje, takie jak na przykład nasza, Enai, jest budowana po to właśnie. I teraz kwestia jest taka, żeby ludzie zastanowili się, czy ja na pewno chcę korzystać z dużych tych programów typu ChatGPT, Claude i tak dalej, które nie są do tego wyspecjalizowane, tylko czy warto skorzystać ze specjalizowanych. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że prawda jest taka, że one nie powinny nigdy zastępować psychoterapii z człowiekiem, ponieważ ta relacja, ta empatia człowieka czasami bywa ważniejsza niż jakiekolwiek metodologie.
3: A nie widzi pan tego ryzyka, że tak się może stać? Z wielu powodów. Finansowych,
4: tak
3: wygody,
4: tak się dzieje, tak, ale też wstydu na przykład. Wiele osób, które powinny pójść do psychologa, do terapeuty, psychoterapeuty, nie idą, bo albo ich nie stać i między innymi po to nasz startup powstaje jako pierwszy w Polsce tego typu, który jest specjalistycznie tworzony do tego, żeby na przykład tworzyć spersonalizowane nagrania, które później integrują, ale są oparte o konkretną metodologię. I teraz paradoks polega na tym, że wiele osób na przykład raz, że ich nie stać, bo to jest bardzo na całym świecie, jest to bardzo ekskluzywna rzecz, tylko dodam jedną rzecz, ale się na przykład wstydzi. Znaczy boi się pójść do człowieka i zdradzić swoje uczucia i dla niektórych osób najpierw porozmawianie ze specjalistycznym AI, bezpiecznym właśnie przygotowanym, może otworzyć, że osoba mówi, to nie jest takie złe, ja nie muszę się wstydzić, ja mogę teraz pójść do człowieka z bardziej uporządkowanymi myślami.
3: Czyli tu możemy zadać pytanie, co jest lepsze? Czy jakakolwiek pomoc AI,
4: tak,
3: czy zero pomocy?
4: Tak, chociaż oczywiście jest wiele zagrożeń, ponieważ jeśli korzystamy z nieprzygotowanej do tego aplikacji, czy z takiej ogólnej...
3: Czyli trochę wracamy do początku rozmowy.
4: My nie wiemy, co ta aplikacja tak naprawdę ma, jak ona pracuje. Czy ona ma superwizorów w tle, czy jest zespół psychologów, superwizorów, które nadzorują to, które programują, bo to też jest różnica, wie pan, duże, wielkie firmy, te najbardziej znane, to jest trochę tak jakby wrzucić do nich

0: 1000 książek psychoterapeutycznych i my nie wiemy, jakim oni ciągiem pracują. Kiedy ktoś przychodzi do mojego gabinetu, czy do absolwentów naszej szkoły terapii, to jeśli będzie jakiś problem, to my wiemy, jaką metodologię on stosował, w jaki sposób on pracuje,
1: czyli
0: w jaki sposób.
1: Czyli tu na końcu zawsze jest człowiek.
0: Tak, tutaj zawsze jest człowiek. I teraz uważam, że świat powinien iść w tym kierunku, że ludzie, którzy chcą korzystać z AI, żeby siebie wspierać, to powinni wybierać wyspecjalizowane właśnie aplikacje, a nie te ogólne. Oczywiście są też tego minusy, ponieważ te wyspecjalizowane, one mają mniejsze budżety, one nie mają tak dużych zespołów, żeby to cały czas rozwijać, a jednak te duże programy, najbardziej popularne, one mają znacznie więcej wiedzy, one znacznie więcej mogą zdiagnozować. I to nie jest łatwe. Czy pójść, tak samo jak z człowiekiem, czy pójść do osoby, która jest... ma 50 lat doświadczenia, ale pracuje na starych metodach, czy pójść do młodego na przykład terapeuty, który nie jest tak doświadczony, ale jednak na przykład zna bardziej życie pod kątem wyzwań młodych ludzi. I klienci i pacjenci stoją przed tymi trudnymi wyborami. To nie jest łatwe. Nie? To nie jest łatwe. Natomiast gdzie jest większe zagrożenie? Tam, gdzie przechodzimy do czarnej skrzynki i nie wiemy, na jakiej podstawie ten program pracuje. Ale fakt jest taki, że miliony ludzi na świecie korzystają właśnie z tych AI-ów też dużych, no bo właśnie są łatwiej dostępni, no bo właśnie nie ma takiego wstydu. Bo bardzo często, jak się czyta, mamy taki stworzony nasz wewnętrzny program do analizy światowych forum i tam czytamy, że wielu ludzi na przykład było u 3-4 psychologów, psychoterapeutów i nic nie pomogło tak jak ten AI. I na przykład wymieniają się tymi doświadczeniami, a inna osoba pisze wręcz przeciwnie, mi przeszkodziło, ja się gorzej czuję od tych rozmów z AI-em, wolę człowieka. Więc każdy przypadek na pewno będzie inny.
1: Jak w takim razie rozumieć to, o czym pan powiedział? Byłem u kilku specjalistów, nie pomogło mi, połączyłem się z AI, czy też sięgnąłem po AI, nagle się okazuje, że czuję się lepiej. No i teraz pytanie, czy ktoś, kto ma problemy z psychiką, tak, jest w stanie sam w racjonalny sposób, no, rozumiem, że tak też trochę przyglądając się z boku, tak, tak, obiektywnie, no, ocenić to, czy to mu rzeczywiście pomaga, czy to jest tylko pewnego rodzaju złuda.
0: I to znowu jest trudne, bo widzimy, że jedne osoby, które chwalą AI-owe różne oprogramowania, mówią tak dlatego, że ten AI jest dla nich milszy, bo on jest zaprogramowany, żeby doceniać, podnosić nam humor.
1: Nie zawsze i nie do końca o to chodzi.
0: Tak, i właśnie o to chodzi, ale i ludzie tego nie rozumieją, że właśnie im się nie podobały te sesje z terapeutą, ponieważ terapeuta wbijał szpileczkę albo prowadził proces, gdzie trzeba dotknąć niewygodnych rzeczy, z którymi trzeba się spotkać. A jeśli osoba szukała tylko przyjemności, to AI da przyjemność, ale ta osoba niewiele zmieni przez kolejne lata. Ale są osoby, które mówią, tak, mi bardziej pomógł. Dlaczego? Dlatego, że trafiła osoba do... No, tak jak w każdej profesji. Są świetni i są średni i są słabi. I tak naprawdę wielu terapeutów, psychologów pracuje w taki sposób, że co tydzień się spotyka i po prostu to proszę powiedzieć o... jak minął panu tydzień. Proszę powiedzieć, co pan czuje. I nie stosuje żadnych metod, gdzie na przykład osoba nauczy się kontrolować swój głos krytyczny wewnętrzny, albo że nie nauczy się relaksować. I wtedy specjalistyczna aplikacja AI-owa, tak jak ten nasz startup, krok po kroku prowadzi, gdzie osoba się uczy ze sobą rozmawiać i na przykład obniża poziom stresu na skali od 0 do 5 z 4,5 na przykład na 1. A jeśli tylko i wyłącznie rozmawiamy, to ta osoba nie osiągnie tego efektu. Ale paradoksalnie niektóre osoby właśnie muszą pójść do człowieka, żeby się wygadać, żeby po prostu oczyścić myśli. Nie? Więc to jest bardzo złożone niestety, albo stety temat.
1: To jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedno być może ryzyko. Nie ma tu takiego, no właśnie ryzyka, przepraszam, że się powtarzam, że przy tak ustawionych parametrach to będzie coraz bardziej uzależniające, no bo jeżeli szukamy pomocy, ale jednocześnie oprócz tej pomocy, zakładam ten pozytywny scenariusz, dostajemy coś, co jest dla nas miłe, sympatyczne, co być może rzeczywiście pozwala nam jakoś, nie wiem, milej odnosić się do świata, ale jednocześnie coraz bardziej tego potrzebujemy, no to pytanie, czy nie ładujemy się trochę w taką pułapkę, miłą, sympatyczną, ale jednak pułapkę.
0: Jest takie niebezpieczeństwo, ale paradoksalnie powiem coś kontrowersyjnego, niektórzy się oburzą, takie samo niebezpieczeństwo bywa też, jeśli chodzi o przychodzenie co tydzień na terapię, na przykład przez 3-5 lat. Dlatego, że jeśli terapeuta właśnie nie wprowadzi w głębszy proces, tylko bardziej będą omawiać codzienne rzeczy i bardziej ten terapeuta, psycholog będzie opiekował się, tulił, to tak samo ta osoba może się uzależnić od pracy, bo na przykład ten psycholog, terapeuta w gabinecie, to jest jedyna osoba w jego życiu, który go słucha. I teraz jeśli psycholog, terapeuta nie umie, a są tacy, którzy umieją wejść głębiej w proces...
1: Czyli trochę przekraczamy pewną granicę w tej relacji?
0: Można powiedzieć, przyzwyczajamy się do tego, że to jest, może nie tyle, oczywiście czasami można przekroczyć, ale bardziej nawiązuje do tego, że osoba mówi, kurczę, ten psycholog to jest jedna osoba, która mnie w życiu słucha i ja do niego chcę co tydzień przychodzić, a chciałbym nawet częściej i

0: są mechanizmy psychologiczne, które nas uzależniają. Dobry terapeuta nie pozwoli na to, na przykład przerwie proces, zacznie się rzadziej spotykać. Więc uzależnieniowe mechanizmy również funkcjonują niestety w gabinecie i doświadczony terapeuta dobrze tym zarządzi. I tak samo jest w aplikacjach, to znaczy duże tak zwane LLM-y, duże programy, które nie są przygotowane do tego, żeby prowadzić, one będą głaskać, one będą doceniać, one będą uzależniać, tak samo jak social media. Natomiast specjalistyczne, one właśnie robią coś przeciwnego, one są mniej wygodne, one prowadzą w taki sposób, żeby osoba nie tyle czuła się, oczywiście czuła się zaopiekowana, to tak, ale nie czuła się wygłaskana nadmiernie, tylko czuła się wprowadzana w proces, który pobudza do refleksji, która zmusza do myślenia, która uruchamia procesy zmiany i one nie bywają przyjemne. One bywają nawet bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ale wtedy jest niebezpieczeństwo, że ta osoba tak samo jak odejdzie od gabinetu, od pracy w gabinecie, tak samo odejdzie od tego dobrego, wyspecjalizowanego AI-a, bo ona mówi, miało być łatwiej, a ja tutaj czuję się rozbity. No ale czasami, żeby dokonać postępu w swoim życiu, trzeba troszeczkę porozbijać stare schematy, żeby później się poskładać.
1: Lekki wstrząs może się przydać w takich sytuacjach.
0: Czasami tak.
1: Czy to, o czym teraz rozmawiamy, to jest coś nieuchronnego, to znaczy AI w psychologii, w tego typu schorzeniach, w pomocy osobom, które sobie nie radzą właśnie z kwestiami psychicznymi, to będzie zmierzać w tę stronę? Coraz mniej człowieka, coraz więcej, przepraszam, no, technologii, tak?
0: Z jednej strony to już tak się dzieje, ponieważ pierwsze trzy najczęściej poruszane tematy na przykład w dużych firmach typu tam GPT czy Claude to są właśnie tematy psychologiczne, terapeutyczne, stresowe i tak dalej. Więc ludzie naturalnie poszukują, nawet marketingu wokół tego nie było, a ludzie sami w tym kierunku poszli. Bo właśnie finanse, bo właśnie wstyd i tak dalej. Natomiast to, co jest ważne i musimy o tym też pamiętać, to paradoksalnie uważam i nasz zespół w naszym startupie też uważa, że ludzie będą dotykali AI-a, ale później będą sami z siebie czuli potrzebę spotkania z człowiekiem. I specjalistyczne aplikacje tak powinny też być programowane. My tak programujemy naszą AI.
1: Ale tak będzie, czy to jest optymistyczne założenie?
0: Nie, tak po części będzie, bo zwróćmy uwagę. Kiedyś mówiono, jak będzie telewizor i będą telefony, to ludzie nie będą się spotykali. Jak będzie internet, to już w ogóle. A tak naprawdę, oczywiście są osoby, które uzależniają się od tego, ale jak się wychodzi do miasta, koncerty są pełne, teatry są pełne, ulice, restauracje są pełne.
1: To nie jest tak, że podobnie biją rekordy.
0: Nie zamykamy się tak naprawdę. Mm-hmm. A nawet jeśli jest jakiś okres, pół roku, dwóch lat w społeczeństwie pewnego zaburzenia, to ludzie później nagle czują napięcie i idą do natury. I teraz tak się dzieje wśród młodych ludzi paradoksalnie. Młodzi ludzie zaczynają buntować się przeciwko social mediom i spotykają się w bibliotekach, odkładając komórki czy w lasach. Oczywiście teraz pytanie statystycznie. Jak całe społeczeństwo zareaguje, ale te trendy faktycznie są. Czyli to jest takie wahadło. Trochę przychylamy się w kierunku zaburzeniowych tematów, a później wracamy do zdrowszych trendów.
1: No to w takim razie być może nie ma się czego obawiać, natomiast trzeba bez wątpienia te procesy rozumieć.
0: Trzeba o tym rozmawiać na pewno i rozumieć, tak.
1: Adam Dębowski, psycholog, terapeuta, współzałożyciel startupu technologicznego, który wspiera w stresie dzięki sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Piękne.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kocham cię.
4: Ufam ci.
3: Wierzymy w ciebie.
2: Dobre dzieciństwo.
5: Brawo!
3: Pięknie!
5: Jesteśmy z ciebie dumni.
2: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wypadki, ofiary, pijani kierowcy, tragiczne dane z dróg na półmetku weekendu, podaje policja. Wyniki jeszcze bardziej mogą pogrążyć Friedricha Merca w Berlinie i Mecklenburgii, wybory lokalnych władz. Do wtorku mogą odpoczywać. Polacy wygrali z Łotwą i zagrają.

0: ćwierćfinale siatkarskiego Euro. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek apel o ostrożność do kierowców. Tragiczne dane z dróg na półmetku weekendu podała policja. Wczoraj w 80 wypadkach zginęło 8 osób, 80 zostało rannych. Plagą na polskich drogach pozostają też pijani kierowcy.
1: Policjanci zatrzymali 320 osób kierujących po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Kładziemy duży nacisk na osoby kierujące po spożyciu alkoholu. Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego.
0: Mówiła Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. Od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców na podwójnym gazie. 8 osób zginęło w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Jak przekazują ukraińskie władze, wśród ofiar jest 3 dzieci. Wojska rosyjskie skierowały m.in. na Kijów prawie 140 dronów. 101 bezzałogowców zestrzeliła ukraińska obrona przeciwpowietrzna. Rosja może próbować ograniczonych uderzeń w infrastrukturę krytyczną NATO, tak by nie doprowadzić do otwartej wojny z sojuszem. Tak uważa dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert ocenił czwartkowe wystąpienie premiera Donalda Tuska, który mówił w Sejmie o ryzykach rosyjskich uderzeń, przedstawianych później jako przypadkowe. Według doktora Piekarskiego potencjalnym celem mogą być obiekty, których uszkodzenie miałoby bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa. Rosja dysponuje też środkami pozwalającymi na przeprowadzenie takiego ataku na odległość.
2: To mogą być ataki hybrydowe bardziej poważne niż te, które obserwowaliśmy dotąd. To mogą być ataki bezpośrednie także przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, pocisków manewrujących. Na przykład wysadzić linie przesyłowe, które zasilają dużą aglomerację albo na przykład na jakiś obiekt, powiedzmy port czy gazoport, czy rafinerię spadnie na przykład salwa pocisków manewrujących.
0: Ekspert zaznacza jednocześnie, że możliwość takiego ataku nie oznacza otwartej wojny Rosji z NATO. Według doktora Piekarskiego ograniczone ataki mogłyby służyć wywarciu presji na państwa NATO, by ograniczyły pomoc dla Ukrainy. Ekspert wskazuje też na możliwość zastosowania przez Rosję tzw. eskalacji do deeskalacji, czyli przeprowadzenia ograniczonego uderzenia, a następnie wykorzystania groźby kolejnych ataków do wymuszenia ustępstw. W Niemczech kolejna odsłona wyborów do lokalnych parlamentów. Tym razem głosują mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W stolicy, gdzie rządzi koalicja CDU z SPD, sondaże przed wyborami faworyzowały skrajną lewicę. Drugie miejsce zajmowali w nich HDC, a trzecie skrajnie prawicowa AfD. W Mecklenburgii, która graniczy z Polską, władzę mogą utrzymać socjaldemokraci, którzy w ostatnim tygodniu niespodziewanie wyprzedzili w sondażach Alternatywę dla Niemiec. Pewne jest, że AfD zarówno w Berlinie, jak i Mecklenburgii poprawi swoje wyniki głównie kosztem kanclerskiej CDU. A to w połączeniu z niedawną porażką HDK-ów w Saksonii-Anhalt może mieć poważne konsekwencje na szczeblu federalnym i kosztować kanclerza Merca nawet stanowisko. Wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej. W zbiorowej mogile w nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu do kilkuset ofiar morderstw ukraińskich nacjonalistów. Obecnie trwają prace we Lwowie, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Podejowski.
3: Obecnie kończymy prace ekshumacyjne w Chołosku, dzisiaj w granicach Lwowa. Tam ekshumujemy polskich żołnierzy z września 1939 roku. 30 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach, 55 ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej.
0: Historycy IPN szacują, że w latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści wymordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej około 130 tysięcy Polaków. Niemcy kolejnymi rywalami Polaków na siatkarskim Euro. Nasi sąsiedzi niespodziewanie pokonali Bułgarów 3-2. Wcześniej Polska pokonała Łotwę 3-0. Teraz obie zwycięskie ekipy zagrają w ćwierćfinale. Damy z siebie wszystko, zapewnia i zapowiada rozgrywający kadry Marcin Komenda.
4: Jeżeli chcesz wygrać ten turniej, to musisz pokonać każdego przeciwnika i nie możesz się bać nikogo. I zrobimy wszystko, żeby w tym spotkaniu ćwierćfinałowym zaprezentować naszą najlepszą siatkówkę.
0: Mecz Polska-Niemcy we wtorek. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, a stawką, przypomnijmy, będzie awans do półfinału.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Front z deszczem i burzami od północnego zachodu pędzi przez Polskę. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu. Wiatr chwilami jest porywisty, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 10 już teraz o tym, w jakim języku tak naprawdę powinniśmy mówić na przykład podróżując po Rzymie.
1: Powtórka programu.
2: Studio Wiedzy.
4: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Zaczniemy dzisiaj od plotki, drodzy Państwo, dlatego że odkąd rozeszła się plotka, że jest martwa, to w powszechnym przekonaniu widuje się ją chyba jeszcze tylko w szkołach, notatkach filologów, studentów medycyny albo biologów, ewentualnie na pomnikach albo jako wytatuowaną sentencję. Tymczasem przez ponad 1500 lat była językiem władzy, prawa, religii, nauki i kultury, takim fundamentem, na którym wyrastała Europa. Mowa o łacinie, której wpływ wciąż jest obecny w wielu dziedzinach naszego życia. I o tym będę rozmawiała z naszym gościem w studiu, profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny UW z Instytutu Filologii Klasycznej, także wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: No właśnie, jako wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW przekonuje pan, że łacina to jest język języków.
5: To zależy, no dla Europejczyków, dla nas jest językiem języków, bo znaczy greka tak naprawdę jest językiem języków, a łacina druga po niej. Bo po grecku nas wymyślono w ogóle. Wymyślono nasze myślenie i Grecy nas wymyślili. Chodzimy do szkoły. Słowo szkoła jest greckie. Matematyka, fizyka, biologia, historia, gimnastyka, filozofia, muzyka to są wszystko greckie słowa i to, no i myślenie nasze jest greckie, logika i tak dalej, plastyka, dydaktyka, wszystko.
4: Ale nasze mówienie jest od łaciny na
5: przykład. Ale to przeszło, no, w dużym stopniu, ale to wszystko przez filtr łaciński przeszło. Czyli to też jest ważna sprawa, że tak naprawdę łacina jest pierwszym językiem i zawsze się greki u nas uczyło w naszej kulturze, w cywilizacji. Ta nauka greki była poprzedzona nauką łaciny, bo my starożytną Grecję poznaliśmy przez Rzym, czyli przez świat najpierw grecko-rzymski, a potem przez Zachód, tak? My należymy do Zachodu. I dobrze, ale bo to wszystko to jest moja ta odpowiedź na to, że to jest język języków. Nie, bardziej greka jednak. Natomiast jest dopełniona przez łacinę, a nawet bym powiedział warunkowana w tym sensie, w jakim powiedziałem przed chwilą. Prosta sprawa, bo no domyślam się, prawda, że można mieć takie mylne wrażenie. Ja pamiętam jakieś wstępy takie do jakichś męczących podręczników, że przyda się studentom weterynarii. Już się ziewać chcę, że weterynarii, że może jakaś sentencja i w ogóle jakaś taka bieda ogólnie. Ta łacina niepotrzebna.
4: Ja od razu powiem, że ja uczyłam się łaciny w liceum. Mieliśmy podręcznik Disse Latine, zdaje się. Taki był podręcznik. I tam głównie były
5: Teodosia Wikariakówna, zdaje się.
4: Opowieści o Marku i że salsamentum i ramek excitant, to do tej pory pamiętam.
5: Tak, bo to była, bo salsamentum ta rybna taka...
4: Marynata. Wzbudzała gniew Marka.
5: Tak, excitat, tak, salsamentum. Fajnie, natomiast nie, bo to jest kilka rejestrów. Otóż jest łacina taka klasyczna, którą mówiono w starożytnym Rzymie, którą potem mówiły elity, powiedzmy do XVIII wieku swobodnie mówiły i która jest, niech będzie językiem kościoła i to jest ta łacina. W tym sensie tą łaciną już elity i ludzie nie mówią, no bo nigdy, prawda, ani chłopi nie mówili i tak dalej, ale no ani księża, ani elity, ani uniwersyteckie, biznesowe, handlowe nie posługują się tym językiem, a to była lingua franca Europy, prawda, no z wieku na wiek coraz mniej wraz z wzrostem języków nowożytnych. To tą łaciną, uwaga, nazwalibyśmy sermo urbanus, czyli mowa miejska, to łacina wytworna, to jest ta łacina Cycerona, która tak naprawdę się nie zmieniła, łacina Tomasza z Akwinu, łacina Cycerona, to jest to samo, prawda, potem Erasma z Rotterdamu, to jest ta sama łacina gramatycznie, tam są niuanse, różnice, ale to jest ten sam język, ale uwaga. I teraz zaczyna się robić ciekawie, bo już

0: starożytności się zaznaczył podział na takie dwa podstawowe rejestry. To Sermo Urbanus i Sermo Vulgaris, czyli łacinę, którą ludzie mówili. Którą ludzie mówili między sobą, mówili na wsi, mówili legioniści, mówili handlarze.
1: Kupcy, żołnierze.
0: Kupcy, żołnierze, no wszyscy ludzie, tak? Czyli nie ci wykształceni, nie był to język literatury, kultury, administracji, prawa, tylko język komunikacji, była dyglosja bardzo i ona się pogłębiała. I uwaga, z tej łaciny, czyli z tej łaciny język hiszpański, włoski, francuski, portugalski, kataloński, rumuński, to nie są języki podobne do łaciny. To jest łacina po 2000 lat. Znaczy, to jest łacina z całą swoją leksyką, gramatyką. To jest łacina.
1: To od razu muszę zapytać. Skoro właściwie na samym wstępie, choć byliśmy umówieni na rozmowę o łacinie, powiedział profesor, że to greka jest jednak tym językiem języków i to ona jest tym fundamentem Europy, no to czemu te języki to jest łacina, a nie greka?
0: No, ja już chyba zarysowałem odpowiedź, ponieważ naukę greki, poznawanie greki warunkuje łacina, czyli ja bym powiedział, używając języka misteriów, takimi małymi misteriami jest łacina, która jest wstępem, bramą i warunkiem wielkich misteriów, prawda? Bo były misteria eleuzyjskie, ta misteria przez wielkie M w Atenach i potem, ale one były takie poprzedzone mniejszymi misteriami w samych Atenach, zanim się mistowie udali się świętą drogą do Eleuzis, to oni wcześniej uczestniczyli w takich uroczystościach, które ich miały przygotowywać do tego. Prawda? Czyli łacina jest małymi misteriami. To jest zrozumiałe, że my się po prostu uczymy tej łaciny. Greka jak najbardziej istniała. Elity też znały Grekę. Też znały Grekę, to znaczy już w mniejszym stopniu, ale ludzie naprawdę wykształceni poznawali tę Grekę, szczególnie to przyspieszyło w okresie renesansu, prawda? Renesansu i później. Natomiast człowiek ucząc się łaciny, tak naprawdę optymalnie by było, gdyby się uczył łaciny wulgarnej, czyli tej łaciny, daję przykład, jak po łacinie jest ekfus, to jednak po francusku będzie caballus, stąd cheval na przykład francuskie, prawda? Jeżeli mamy edere, jeść w łacinie klasycznej, to już mamy manducare, słowo, które się przebija, stąd mangiare, manger. Czyli to są przykłady tego, jaką, prawda, karierę robi i ta łacina wulgarna, że ona się bezpośrednio z łaciny wulgarnej, rdzeń się wykształca. Natomiast uwaga, to nie przecież cała łacina towarzyszyła całej naszej kulturze do tej pory, tak? Czyli ucząc się tej łaciny klasycznej, my się uczymy się tych języków. To jest oczywiste w linii prostej. Czyli ucząc się łaciny, uczymy się jednocześnie portugalskiego, hiszpańskiego, francuskiego, jasne. Ale jest taki język jak angielski, który wprawdzie jest językiem germańskim w swoim rdzenie, no bo, prawda, mamy water, wasser, prawda, i tam zone, sun, takie podstawowe słowa, to są germańskie słowa, mutter, mother, prawda, to są vater, father, to są słowa germańskie, podstawowe, czy indoeuropejskie, ale germańskie, ale cały rejestr szerszy to już jest łacina i francuski, który jest łaciną. I do 70% słów słownictwa angielskiego ma pochodzenie łacińskie. Proszę Państwa, wszystkie ation z zakończenia, nie wiem, station, no oczywiście stacjo ze stacją, stacjo, action, polskie akcja, stacja, konstytucja, prohibicja. Moglibyśmy tak siedzieć kilka dni, wymieniać te ation, prawda? Czy na iti, prawda? Czy nie wiem, infinity, łacińskie infinitas, po francusku infinite, po włosku infinita, po hiszpańsku infinidad, prawda? Czy mortalitas łacińska, no to będzie mortalidad po hiszpańsku, mortalita po włosku, mortalité po francusku i mortality po angielsku i tak dalej. Czyli już, jeżeli sobie to tylko ograniczymy, to nagle widzimy, że tej łaciny jest straszliwie dużo. Ja już nie mówię o czasownikach, prawda, i wszystkich. Proszę Państwa, 60-70%, no takie są wyliczenia, to jest łacina. Czyli można sobie zdefiniować naukę łaciny. To jest wieloaspektowa jest nauka łaciny. Ja mówię tylko o jednym aspekcie. No jako naukę języka angielskiego, taką zaawansowaną. A przy okazji naukę wszystkich języków romańskich bezpośrednio i jeszcze taki solidny upgrade języka polskiego. No bo przecież te polskie co? Acja to nie? Jakby to jest jak jasna sprawa. Czyli z takiego czystego pragmatyzmu nauki to jest niezwykle ekonomiczna sprawa. Tylko trzeba wcześniej zacząć posiać łacinę. Tak jak jest świetną inwestycją dla fizyka. Dla chemika nauka matematyki, bo ktoś mówi, nie będę tracił czasu, prawda, ja tu studiuję chemię, ja tu się zajmuję fizyką, to po co mi matematyka? No to mniej więcej coś takiego jest dla osoby, która ma jakieś ambicje językowe, prawda, komunikacyjne, żeby tutaj poznać, mieć kompetencje, no to rezygnacja z łaciny to jest taka rezygnacja z matematyki w przypadku nauk ścisłych.

0: że Bacina ma po prostu zły PR i należałoby zatrudnić jakiegoś dobrego fachowca, który by ją pokazał w nieco innym świetle i może z całym szacunkiem oczywiście dla autorów podręcznika Disse Latine, zamiast wkuwać o marynacie z ryb, to pokazać, że to jest ten klucz i to jest ta podstawa do tego, żeby świat stanął otworem.
1: No tak, ale to nie, ja bym bronił. Pamiętam, też uczyłem w gimnazjum kiedyś z tego podręcznika. Podręcznik jest w porządku, on uczy łaciny po prostu, takiej jak
0: bardzo
1: ona jest.
0: Bardzo zresztą przystępnie uczył gramatyki łacińskiej.
1: Więc natomiast jakby ta świadomość jest oczywiście ważna. No ważne jest, żeby człowiek wiedział po co i po co. Po co się tego robi. No przecież łacina służyła za naukę logiki po prostu, takiej już zaraz wytłumaczę, przez setki, jak nie tysiące lat, no 2000 lat w naszej cywilizacji. I o co chodzi? Chodzi o to, że prawda, matematyka to jest taka no, nauka na cyfrach, ale to inne obszary mózgu zawiadują cyfrą, a inne słowem, pojęciem. Takie łacina, nauka łaciny od samego początku, analiza gramatyczna zdania, co jest podmiotem, co jest orzeczeniem, co jest dopełnieniem bliższym, co jest dopełnieniem dalszym, co jest przydawką i tak dalej, to jest nauka ścisłego, precyzyjnego, poukładanego myślenia na poziomie pojęć. Na poziomie pojęć, czyli ona nas uczy, ja mówię jak funkcjonowała łacina i jeszcze do XIX wieku, no jako taka podstawa bym powiedział uporządkowanego dobrego myślenia. Jeszcze proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w XIX wieku egzaminy na Harvard były z trzech przedmiotów. Matematyka, greka, łacina.
0: Ciekawe, kto by takie teraz zdał egzaminy.
1: No nie były to proste egzaminy. Tak.
0: Zatrzymajmy się przy języku polskim, o którym pan profesor wspomniał. Po pierwsze, kiedy łacina zaczęła mieć wpływ na język polski, a po drugie, gdzie jeszcze tych śladów wpływu możemy szukać poza tą akcją?
1: To nie jest takie proste pytanie. To znaczy, polski akurat jest językiem, który ma bardzo dużo... To znaczy, jest językiem mało skundlonym, moje poczucie. Mamy bardzo duże słowotwórstwo, swoją bazę słowotwórczą, tak jak na przykład język niemiecki. Po francusku jest introductio, czyli introducere. Introduction, introduzione, introduction. Po niemiecku Einleitung, po polsku wprowadzenie. No można powiedzieć introdukcja, prawda? Albo na przykład, nie wiem, no alluzio, ad ludere, to jest dogranie, takie mrugnięcie okiem, to jest aluzja. No ale po niemiecku będzie... Anspielung, prawda? A my mamy aluzję, akurat tu przejęliśmy swoje. Ale będzie allusion, allusion po angielsku i tak dalej w językach romańskich. Więc wie pani, bardzo mi jest tak trudno, no bo mógłbym tutaj wymieniać jakieś masę jakichś poszczególnych wyrazów takich, ale w języku polskim słowo twórczo, to ona nie jest taka potężna na przykład jak w języku angielskim. Ale już ja na przykład definiuję, no nie definiuję języka angielskiego jako język obcy. Więc w tym sensie jest, bo mnie pani zapytała, no jak to jest po polsku. Po polsku cały czas, no to ja mogę mówić tutaj, prawda, radius, promień, no radio, rozumiemy, no będzie cały czas telewizja, wizja, video, videre, vidi, visum, prawda, no mogę tak zmieniać, ale to będzie takie raczej zbieranie takich poszczególnych wyrazów. Strukturalnie łacina zamiata zupełnie wszystkie języki romańskie i język angielski. Tam taki przykład. Wyobraźmy sobie c do c de recessi cesum, nie? Czasownik. No to mamy ad cedo, accedo, accedo, accedere, accessi, accessum. Proszę słuchać. Decedo, decedere, decedi, decessum, czyli odejście skądś, czyli śmierć, prawda? To angielskie. Excedo, excedere, accessi, accessum. Procedo, procedere, processi, processum. Procesja, proces, procedura. Recedo, recedere, recessi, recessum. Intercedo, intercedere, recessi, intercessum. Czyli no wstawiać się za kim, intercession po angielsku i tak dalej. Możemy to mnożyć i mnożyć. Mam takie ćwiczenie, że ja sobie lecę przedrostkami łacińskimi i angielskimi. No i po prostu produkuję sobie, jak się uczę jednego czasownika, to po angielsku od razu, nie wiem, 15 mogę czasowników, prawda, utworzyć. Ja je rozumiem. One czasem ewoluuje ich znaczenie, ale ja je rozumiem, czyli daje mi wielką swobodę w języku angielskim. Uwaga w tym bardziej zaawansowanym rejestrze, prawda, bo ja mogę po angielsku powiedzieć coś, że to było about, albo mogę powiedzieć approximately, prawda, mogę powiedzieć freedom, ale mogę powiedzieć liberty, a to już jest łacińskie libertas, francuskie liberté, libertà, włoskie liberdad, hiszpańskie. Prawda? Więc to jest taka podróż. No więc jak ja widzę tekst, to od razu się zaczynam w to tak zagłębiać, to mielić. No i jak po angielsku jest tak, a po hiszpańsku jest tak, a po francusku jest tak. No proszę zauważyć, że abstrahuję tu w ogóle od tej jakości myśli i całej mądrości. słowem nie zająknąłem o

Wulgacie, o świętym Hieronimie, o kościele. No, coś tam powiedziałem o Cyceronie, prawda? O pięknej literaturze łacińskiej, prawda? O tym nic nie mówimy o medycynie, o Zagłobie, o sentencjach. Znaczy, to dopiero ten impact kulturowy, ten ciężar łaciny, no to on w każdym momencie możemy ten walec włączyć, tak? Który zasysa i zmienia.

0: łaciny. To też jest specyficzny język, bo właściwie każdy język, nauka każdego języka nas uczy czegoś. Uczy nas uczenia się, poznawania siebie w tym procesie nauki. Cudownie się do tego nadaje, bo to jest jakaś weryfikacja. Mamy jakiś, prawda, zwrot tego, przyjemność z mówienia, z posługiwania się. Nauka języka
1: odkrywania
0: jest cudowną.
1: Nowego świata zupełnie.
0: Cudowną przygodą jest nauka każdego języka. Natomiast łacina, uwaga, ma duch łaciny. Łatwo można powiedzieć, jaki jest duch łaciny. Państwo rzymskie jest zbrojną maszyną, gdzie wiele, dziesiątki lat każdy obywatel płci męskiej służy w wojsku, a kobiety mają rodzić. Po prostu, prawda? Więc nawet imiona Quintus, Sextus, Septimus, szósty, siódmy, decimus, dziesiąty, sporo było, prawda? Nawet jeżeli ten dziesiąty się tak nie nazywał, to jednak daje nam wyobrażenie po prostu jak dużo. A mężczyźni wojują. Język armii ma być prosty. Bez wyjątków. Łacina jest językiem prostym, bez wyjątków. Bardzo mało wyjątków w porównaniu z innymi językami. Uwaga, czyli pierwsze, armia, Mars, prawda? Początek roku, Mensis Martius, czyli marzec, wtedy zaczynamy wojowanie. O, jak czekaliśmy na to długo przez całą zimę. No i wreszcie, rusza machina wojenna. Czyli pierwsza sprawa, wojna. Do tego potrzebujemy prawo. Musi ta maszyna funkcjonować. Prawo rzymskie do tej pory. Jednoznaczny, prosty język. Druga. Wkład łaciny. Inżynieria, ale taka prosta, konkretne prace budowlane. Do tej pory stoją. Drogi rzymskie leżą. Akwedukty. Proszę zobaczyć. Amfiteatry. Usiany jest świat śródziemnomorski cały czas. To świetnie zostało zbudowane, zrobione i funkcjonuje. Prawda? Czyli to jest język. I jeszcze trzecia sprawa. Proszę państwa, pobożność, pietas, jak profesor Adam Ziółkowski mówił, tajna broń Rzymian. Oni są przekonani, że oni są narodem wybranym, tak samo jak Żydzi. I oni zawdzięczają swój oszałamiający sukces tego, że mają religię, ich religia, czyli więź z bogami, zobowiązek, bo to jest też łacińskie słowo, wobec bogów, że oni się z tego bezbłędnie wywiązują. Język religii jest prosty i ten duch religii, proszę państwa, ta precyzja, w rzymskim katolicyzmie została. Proszę zobaczyć, to dookreślenie odtąd dotąd, ile trzeba, prawo kanoniczne, prawo liturgiczne, jak to jest poukładane wszystko w kościele. Więc ja bym nawet powiedział, że religia rzymska w pewnym sensie nie zginęła, to znaczy ona się przekształciła właśnie i w rzymskim katolicyzmie jest jakieś kontinuum. To jest sprawa zupełnie jasna. Ale to jest duch łaciny i obcowanie z czymś takim w tym chaotycznym świecie, bo świat jest chaos, kosmos, porządek, to nie jest coś danego, to trzeba sobie wypracowywać codziennie. Jeżeli się nie posprzątamy, to natychmiast będzie bałagan. Jeżeli sprawa jest jasna, prawda? Włosy będą natychmiast w nieładzie, jeżeli się ich nie uczeszę. Więc ta łacina doskonale nadaje się jako na język wzrastania, wychowywania, uczenia się jako taki. Tym matematyka jest dla nauk ścisłych, tym łacina jest dla nauk humanistycznych.
1: Czy łacina w medycynie i w biologii też służy precyzji?
0: Na pewno, ale już nie jest tak bezpośrednio potrzebna. Angielski przejął tę funkcję, który zresztą zasysa, prawda, 90 pewnie 8%, 7% jest z pochodzenia łacińskiego albo greckiego. Ale już tak nie jest potrzebna. Ja bym powiedział, że łacina jest potrzebna, humanistom to jest sprawa oczywista, ale każdemu człowiekowi, który chce się rozwijać. No jeżeli się zapisuje dzieci na muzykę, jeżeli się matematykę, prawda, sport, to łacinę ja bym ustawiał w tym, to jest sprawdzone. To jest sprawdzone. I to w Polsce nie, bo w Polsce, ale elity się na zachodzie jednak uczą tej łaciny. Jest o wiele więcej. To jest nieporównywalne. W Polsce to jest jakieś, nie wiem, na poziomie szkoły średniej 1-2%. W Niemczech to jest pod 40%. Prawda? Elity się uczą cały czas. Dobre licea, szkoły, studia w Stanach, w Anglii mają łacinę. We Włoszech też, no Włochy to specyficzne miejsce, no ale też powyżej 50% uczniów szkół średnich uczy się łaciny. A po polsku po co mi łacinę, tam niepotrzebne? No może rzeczywiście taki Kulturkampf, ja bym uderzył w łacinę i uderzono w tych krajach demoludów. Proszę zobaczyć, bo taka sama sytuacja jest na Węgrzech, w Czechach i jakby ta łacinę, łatwo było w to uderzyć. I uderzono.
1: No bo może uznano, że nauka łaciny to jest właśnie ten elitaryzm niezbyt pożądany w tamtym czasie.
0: No, ale że trzeba jeszcze homo sowieticus zrobić, który nie będzie kombinował za bardzo. Niech on liczy, ale
1: który
0: my zdecydujemy.
1: Z łaciny sama nazwa wzięła.
0: No, jasne. Natomiast, ale my zdecydujemy, co on tam będzie liczył, tak? O, to taka jest różnica.
1: I czego się będzie uczył i jaki będzie jego zakres pojęciowy.
0: Tak, no bo jak się nauczy dobrze liczyć, no to już nauka łaciny, jakieś kontinuum, prawda, starożytne, to czyni człowieka świadomym, inteligentnym. Inteligentnym, bym powiedział, tak już na poziomie pojęć, będzie niebezpiecznie filozofował wreszcie, no Kościół rzymski, no

0: To też jest jakaś sprawa, więc moim zdaniem jakąś podskórną robotę tutaj wykonano w krajach, prawda, bloku wschodniego.
1: Że ją wyrugowano.
0: Tak. To widzę teraz. To jest jakaś cicha taka, bym powiedział, rzeź, którą zrobiono gdzieś na dnie.
1: Intelektualna dywersja, kto wie. To może wcale nie jest martwa ta łacina, panie profesorze, tylko ma takie lingwistyczne życie po życiu, nie do końca przez wszystkich uświadomione.
0: No jak pani powiedziała, intelektualna dywersja, to pani użyła właśnie tutaj...
1: Z łaciny.
0: No oczywiście. Więc tak, no nie wiem, niech państwo sami. No ja nie mówiłem, że ona jest, że jak zachwyca, bo nas zachwyca, tylko starałem się powiedzieć, no dlaczego, bo o tym jeszcze wiele można by było pewnie mówić.
1: To z całą pewnością, tak jak pan profesor wspomniał, tak jak matematyka jest kluczem dla nauk ścisłych, tak łacina dla nauk humanistycznych i dla każdego człowieka, który za humanistę chciałby się uważać i kto wie, intelektualista być może też powinna takim kluczem być. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę w Studiu Wiedzy. Otworzyliśmy trochę szerzej głowy, uszy i serca, mam nadzieję, na tę łacinę. Profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Instytutu Filologii Klasycznej UW, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Także bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Niskie ceny.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
17: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
16: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
18: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
16: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
17: Potrzebujemy Twojej uwagi.
18: podrugie.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić.

0: mówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Za 29 minut godzina 11.
1: Stan dnia.
2: A w stanie dnia z wielką uwagą spoglądamy na zachód. Dziś wybory regionalne do parlamentów Mecklenburgii, Pomorza Przedniego oraz parlamentu w Berlinie. Jest z nami Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Do godziny 18 mają być czynne lokale wyborcze. Jeżeli chodzi o sondaże, które pojawiały się przed tymi wyborami, to doszło do kilku ciekawych przesunięć, bo no, oczywiście z twojej perspektywy to zapewne nie będzie zaskoczenie, ale być może dla sporej części Polaków, którzy tak uważnie nie śledzą tego, co dzieje się w Niemczech, fakt, iż w Berlinie liderem tych sondaży była partia Die Linke, czyli lewica, ale nie mylić z SPD, broń Boże, bo to są dwa zupełnie różne ugrupowania.
3: Skrajna lewica.
2: Tak, skrajna lewica. A z kolei w Mecklenburgii no, doszło do takiego nagłego zwrotu, jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca w tych sondażach. To znaczy Alternatywa dla Niemiec zamieniła się z SPD i w tej chwili to SPD minimalnie prowadzi. Mówię oczywiście o tych sondażach tuż przed wyborami. To czy możemy się spodziewać rzeczywiście zaskakujących wyników i w jednych i w drugich wyborach?
3: No właśnie, to my też tak dyskutujemy, mówię my, nie tylko my dwaj, ale też i w Polsce zainteresowanie zrodziło się, ale i w innych krajach Europy, tym co dzieje się w Niemczech, mimo że to są wybory lokalne, po tym jak dwa tygodnie temu AfD bardzo wyraźnie wygrała wybory w Landzie Saksonia-Anhalt. I teraz od tych wyborów zmieniło się to, co my nazywamy zaskoczeniem, bo tak jak powiedziałeś, AfD przez miesiące miała wygrać te wybory także w Mecklenburgii i Pomorzu Przedniej.
2: Natomiast mając całkiem sporą przewagę w niektórych sondażach.
3: Tak, w niektórych przewaga ta była spora, chociaż nie aż tak duża jak w Saksonii-Anhalt, gdzie przypomnijmy, ostatecznie AfD zdobyło ponad 40% głosów, natomiast druga partia, czyli CDU, chadecka, kanclerska, ta od Friedricha Merca zdobyła tych punktów kilkanaście, to było ponad 20 punktów procentowych przewagi, to była kolosalna, miażdżąca przewaga. Natomiast w Mecklenburgii tych punktów procentowych było kilka, ale to była jednak utrzymująca się dość długo przewaga. I teraz właśnie prawdopodobnie te wyniki w Saksonii-Anhalt pokazały taką mobilizację i okazuje się, że nie chcą dopuścić te inne partie, głównie partie, które nazywają się partiami demokratycznymi, stawiając się w kontrze do skrajnej prawicy, czyli Alternatywy dla Niemiec, i mobilizują swoje siły, co ma jeden skutek, jest taki, że SPD właśnie na finiszu, w tym ostatnim tygodniu tak naprawdę, w dwóch sondażach przegoniła AfD, ale to jest o 1-2 punkty procentowe, czyli wiadomo, że dzisiaj wieczorem będzie bardzo duże napięcie. I teraz, zaskoczenie będzie, jeżeli wygra SPD, rzeczywiście, a ona rządzi w tej chwili, czyli ta socjaldemokratyczna partia, z której pochodził poprzedni kanclerz Olaf Scholz i z której pochodzi obecny wicekanclerz. Oni to na terenie, na tej płaszczyźnie takiej ogólnoniemieckiej współrządzą razem z chadekami Friedricha Merca. Jeżeli oni wygrają te wybory, no to będzie coś, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich miesiącach, i będzie jednocześnie wysłaniem takiego sygnału, że AfD, która ogłosiła dwa tygodnie temu, że idzie po władzę w całym kraju, nie wygrywa nawet tam, gdzie była jeszcze niedawno faworytem. I to jest coś, na czym zależy innym partiom, a SPD jest najmocniejsza, więc niektórzy strategicznie zaczynają twierdzić, że będą głosować i być może dzisiaj zagłosują na SPD po to, żeby pokazać, że AfD w tej Mecklenburgii i Pomorzu Przednim nie wygra. Krótko tylko powiem, to jest ten land, który sąsiaduje z Polską na północy, na wysokości Szczecina, ten nadbałtycki land niemiecki.
2: No i pojawiały się takie głosy, myślę oczywiście o tych wyborach, które są już za nami w Saksonii, że ta przewaga AfD w tej części, no, które można określić jako były NRD, że tam przewaga AfD jest przytłaczająca, że to są regiony, gdzie AfD absolutnie idzie po władzę. Natomiast ten marsz po władzę, jeżeli chodzi o pozostałą część Niemiec, czyli te bardziej zachodnie landy, on już wcale nie jest tak oczywisty, jak niektóre media próbowały to przedstawiać.
3: Dokładnie tak. I na poniedziałek, tak jak dwa tygodnie temu, w niedzielę również było głosowanie w tej Saksonii-Anhalt i na poniedziałek zapowiedziały władze AfD razem z premierem przyszłym, według ich zdaniem, tego landu konferencję, i było rzeczywiście tam ogłoszenie, że idą po władzę. I tak samo na jutro, przed południem, zapowiedziana jest konferencja w Berlinie, gdzie znowu Alice Weidel i Timo Chrupalla razem właśnie z tym razem człowiekiem z Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, mają ogłaszać, i z Berlina, mają ogłaszać właśnie, chcą ogłosić to, że wygrali w kolejnych landach albo w przypadku Berlina

0: osiągną bardzo dobry wynik i że właśnie to jest pokazanie, że idą po kolejny raz po władzę, bo i Berlin, i Mecklenburgia Pomorze-Przednie to są właśnie landy wschodnich Niemiec i też w międzyczasie okazało się, że do 10 punktów urosła w tych sondażach ogólnoniemieckich przewaga Alternatywy dla Niemiec właśnie. Ale okazuje się, że nie jest, że to wcale nie oznacza, że AfD będzie rządzić, że będzie wszędzie wygrywać i że jest to coś, z czego się nie da zatrzymać. I właśnie w tych wyborach lokalnych, one dotyczą kilku milionów Niemców, to jest kilka procent mieszkańców Niemiec całych, to co dzieje się dzisiaj właśnie w Berlinie i Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, ale one są wysłaniem takiego sygnału, dlatego że przez pół roku nie będzie żadnych ważniejszych wyborów w całych Niemczech, więc z tymi wynikami, które teraz będą, zostaniemy i one pokażą, czy AfD może myśleć o tym, żeby przejąć władzę, czy nie. I jeszcze krótko chcę powiedzieć, w tej Saksonii-Anhalt, gdzie wygrała ta AfD z bardzo dużą przewagą, do dzisiaj nie udało jej się osiągnąć większości. Jej tam brakuje trzech lokalnych posłów. I do dzisiaj toczą się rozmowy. Na 6 października wyznaczono pierwsze posiedzenie lokalnego parlamentu, a może się okazać, że ta skrajna prawica wcale tam rządzić nie będzie. Co? No właśnie, jeszcze jedno. Mówimy o tym, że to dla AfD i pokazania, czy oni mogą sięgnąć po władzę, to są ważne wybory, ale jest drugi wątek. Czy kanclerz Niemiec przypadkiem nie będzie musiał ustąpić ze stanowiska? Bo jeżeli jego partia CDU w tej Mecklenburgii Pomorzu Przednim zajmuje trzecie miejsce w sondażach, czwarte, przepraszam, ale może wypaść w ogóle z tego lokalnego parlamentu stamtąd, to wtedy będzie potężny cios dla Friedricha Merza. I druga rzecz, w tej chwili burmistrza ma także chadecka CDU w Berlinie, ale tak jak powiedziałeś, ta skrajna lewica przegoniła ją w sondażach. Jeżeli CDU w jednym miejscu wypadnie z lokalnego parlamentu, a w drugim straci burmistrza, to w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiali, być może nawet my również, o tym, czy przypadkiem Niemcy nie będą musiały zmienić kanclerza, bo pozycja Friedricha Merza będzie bardzo, bardzo słaba.
1: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A tej rozmowie, tej relacji przysłuchiwał się nasz kolejny gość, pan Tomasz Krawczyk, były doradca premiera do spraw europejskich i przedstawiciel firmy Consulting SKW. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No to ja w takim razie zapytam o liderkę AfD, bo po tych wyborach, które już za nami, po tych wyborach w Saksonii, Alice Weidel powiedziała coś takiego. CDU i CSU nie wygrają już nigdy wyborów do Bundestagu. To jest fakt. Już teraz mamy przewagę 10% w sondażach. Moim celem jest powiększać tę przewagę wyraźnie i osiągnąć minimum 40% poparcia w kolejnych wyborach parlamentarnych. I sobie zdaję sprawę z tego, że nie rozmawiamy o wyborach parlamentarnych, a o wyborach lokalnych, ale no, na ile być może jednak te bardzo buńczuczne zapowiedzi, one trochę zostaną sprowadzone na ziemię?
3: Ja trochę inaczej niż pan redaktor, korespondent z Berlina. No i nie mam aż tak dużej nadziei, że ta sytuacja, to znaczy, że sytuacja, że AfD nie wygra na przykład w Mecklenburgii, albo że w Berlinie nie osiągnie aż tak dobrego wyniku, nam coś skrajnie dobrze zmieni w sytuacji w Niemczech. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, bo problem, wiedzą państwo, jest taki, że AfD rezonuje z czymś w niemieckiej wspólnocie politycznej. Z czymś bardzo bieżącym, z czymś znacznie starszym, co pewnie dużą część z nas gdzieś tam bardzo mocno przeraża. I do tego nakładają się bieżące problemy typu, że Friedrich Merz okazał się politykiem słabym, które nie jest w stanie dotrzymać swoich podstawowych, fundamentalnych obietnic. Stagnacja gospodarcza, starcza demokracja, jaką kiedyś określał prezydent Niemiec Human Herzog, który przestrzegał przed tym, że Niemcy nie mogą się zmienić w starczą demokrację, gdzie obawy o przyszłość najstarszych będą determinować los całej wspólnoty politycznej. Więc sytuacja mniejszej lub większej wygranej, to czy będą w stanie utworzyć rządu w Saksonii, w Sachsen-Anhalt czy w Mecklenburgii, nie do końca rozwiązuje nam sytuację, ponieważ problem AfD jest problemem znacznie głębszym. Tak? Więc ja widzę to, że AfD

0: zmierza może nie po pewną wygraną, ale że właśnie potrafi rezonować na te obawy i też te gdzieś tam bardzo czarne demony niemieckiej wspólnoty politycznej. Ale chciałbym jedną rzecz jeszcze dodać, jeśli pan redaktor pozwoli.
1: Proszę
0: Te wybory
1: bardzo.
0: w Mecklenburgii są dla mnie bardzo osobiste, ponieważ ja się urodziłem w Mecklenburgii, w przepięknym Rostocku, który jest przepięknym miastem hanzeantyckim i tam sporą część swojego dzieciństwa i młodości spędziłem, bo mając 13 lat przyjechałem z moimi rodzicami do Polski pamiętam, poza tym, że Rostock jest naprawdę przepięknym miastem i przepięknym miejscem na ziemi, ale pamiętam...
1: Halo, halo?
0: Halo, halo?
1: O, dobrze, już pan powrócił, na sekundkę pan zniknął. To proszę kontynuować.
0: Kiedy w 92 roku w Lichtenhagen, to jest taką małą dzielnicą blokowisk w Rostocku, neonaziści, część z nich dzisiaj możemy odnaleźć w AfD, włącznie z sekretarzem generalnym AfD Mecklenburgii, podpaliło kilka blokowisk i tłum ponad 3000 osób, mieszkańców Rostocka, biło temu brawo, tak? I policja nie interweniowała. Więc znaczy, ja naprawdę z dużym przerażeniem patrzę na to, co się dzieje i że na przykład mój promotor, profesor Di Fabio, mówi już o tym, że federacja może zmusić poszczególne kraje związkowe do prowadzenia określonej polityki i rzeczywiście na gruncie ustawy zasadniczej Niemiec jest takie unormowanie, które nigdy w historii Niemiec po 1949 roku nie było stosowane.
1: To jeżeli pan pozwoli, to skoro powiedział pan o tych korzeniach, to muszę dopytać, bo bardzo często, gdy tłumaczy się fenomen AfD, szczególnie jeżeli chodzi o te wschodnie landy, gdzie rzeczywiście AfD cieszy się bardzo dużym poparciem, to jest takie proste wytłumaczenie, bo to jest tęsknota za NRD, bo to jest reakcja na poczucie niesprawiedliwości, krzywdy, bycia cały czas tymi Niemcami kategorii B, trochę porównując do tych podziałów, które w Polsce też obowiązują, czy też do tych określeń, które stosujemy w Polsce. I AfD potrafiła te wszystkie żale, tęsknoty, obawy po prostu skutecznie zagospodarować. To rzeczywiście chodzi o NRD? To się cały czas ta historia jeszcze niejako za tymi wyborami politycznymi ciągnie?
0: Także. Myślę, że jeszcze możemy inną mapę nałożyć. Myślę, że część badaczy pewnie mnie mocno za to skrytykuje, ale proszę sobie nałożyć, gdzie mamy najwięcej ateistów i protestantów. I zobaczymy mapę największego poparcia AfD. I możemy na to nałożyć na przykład mapę, proszę mi wybaczyć, ale nałożyć mapę, gdzie NSDAP DAP w 33, czyli w ostatnich wyborach do Reichstagu wygrała wybory. I mamy dokładnie te same mapy. Dokładnie te same. No oczywiście bez plus wschodnich, tak, i Królewca, to dokładnie mamy mapę poparcia dla AfD, tak, i wiedzą państwo, po 90 roku, kiedy Helmut Kohl obiecywał kwitnące krainy na wschodzie, i nigdy nikt tak naprawdę nie postarał się, żeby to poczucie niższości, wykluczenia, że odbywa się wysprzedaż majątku, który był jednak w jakiś tam sposób marny, bo marny, ale jednak budowany przez ludzi przez dwa, trzy pokolenia. Wystarczy powiedzieć, że wschodnie landy miały swoją panią kanclerz przez 16 lat i swojego prezydenta, tak, który był Joachim Gauck, duszpasterz akademicki mojej mamy, świętej pamięci mamy z Rostocka, i nic z tego nie wynikało nigdy dla tych ludzi. Nigdy nic.
1: No, ale jednocześnie mówi się o tym, że znów trochę przykładając te określenia, ja nie mówię, czy one są sprawiedliwe, czy nie oceniam tego w żaden sposób, ale przykładając również te określenia i te dyskusje, która i w Polsce się toczy, która dotyczy właśnie lat 90. No, jeżeli chodzi o Niemcy, mówi się, że tam przecież wpompowano dziesiątki, setki miliardów marek, potem euro.
0: Absolutnie tak. Znaczy to nawet to nie są setki miliardów, tylko mówimy o bilionach, tak? Mówimy o europejskich bilionach, które tam wpompowano. I wystarczy na przykład zobaczyć, które z tych przedsiębiorstw w zasadzie dzisiaj jeszcze istnieje.

0: jedyne wielkie przedsiębiorstwo, które dzisiaj jeszcze funkcjonuje na wschodzie i które ma swoje wschodnie korzenie, to jest Zeiss, tak? Czyli optyka. A reszta to są, to znaczy ile z tych pieniędzy marnowano, ponieważ zachodni politycy, eksperci uważali, że wiedzą lepiej, gdzie te pieniądze należy zainwestować i w jaki sposób, tak? Znaczy z tych bilionów euro, a ta spora część została zmarnowana, poszła w piach. Bardzo dużą część także zachodni Niemcy ukradli po prostu, najzwyczajniej w świecie. I jakie to było pobojowisko też polityczne, proszę sobie uświadomić, że prezes agencji, który był odpowiedzialny za cały majątek przyjęty od NRD, został zastrzelony w ataku przez lewicowych terrorystów w 1992-1993 roku, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy, jak sobie to uświadomimy i nałożymy na to, że na przykład w Mecklenburgii mamy ponad 9-procentowe bezrobocie wśród młodzieży, tak? Czyli co dziesiąty młody człowiek nie ma pracy, a jednocześnie co drugie miejsce pracy w Mecklenburgii jest nieobsadzone.
1: Ale to, jeżeli pan o tym powiedział, to jest bardzo ciekawy aspekt, bo na ile na wynik wyborów może wpłynąć też fakt, że to są chyba pierwsze wybory, gdzie do izb deputowanych mogą głosować, mogą w tych wyborach mogą wybierać 16- i 17-latkowie.
0: Znaczy to na pewno...
1: To może jakoś przeważyć?
0: Tak, znaczy to może podbija wynik AfD. AfD ma wśród młodych osób jedno z największych poparć, ale to, proszę Państwa, to wynika z prostego faktu, że na przykład CDU i to na poziomie federalnym TikToka odkryło może 2 lata temu. Alice Weidel ma miliony followersów, po prostu jest influencerką na TikToku. Ralf Erik Holm, czyli kandydat na premiera AfD w Mecklenburgii, który jest doświadczonym dziennikarzem, ja sam go pamiętam, nagrywałem jego audycje muzyczne z moim ojcem w latach 90., kiedy tworzył pierwsze prywatne radio, jest doświadczonym dziennikarzem, on dokładnie wie, co powiedzieć, co mieści się w setce, co mieści się w krótkim nagraniu na TikToku, a CDU, CSU, SPD odkrywają TikToka, tak? A na TikToku mamy z jednej strony AfD, z drugiej strony Die Linke, czyli skrajną lewicę, która także rezonuje na pewne odczucia, poczucie straty, degradacji wschodnich Niemczech i potrafi, pomimo że większość polityków to nawet nie obecnych skrajnej lewicy nawet nie pamięta NRD, będzie opowiadała o tym, że to było dobre państwo dla ludzi.
1: To w takim razie skąd ten fenomen Die Linke właśnie akurat w Berlinie? Dlaczego nie AfD, tylko skrajna lewica?
0: Berlin jest miastem, które nie da się rządzić, tak? Znaczy, to jest miasto, które... Ja kocham Berlin. Naprawdę wybieram się w czwartek zawodowo do Berlina i bardzo się cieszę. Zawsze się dobrze czuję w tym mieście, wciąż czuję się bezpiecznie w tym mieście, ale to jest miasto, które jest jednym wielkim pobojowiskiem i placem budowy. Znaczy, nie da się w Berlinie nic zrobić. Taksówkarz mi opowiadał, jak byłem 2 tygodnie temu, że od 5 czy 6 lat ustala się strategię odnawiania ulic. To oznacza, że nie kładziemy asfalt, bo może się okazać, że za 2 miesiące albo za 2 lata albo za rok musimy na przykład kanalizację tam wymienić albo na przykład światłowy położyć. Znaczy, że koordynujemy pewne działania miasta i od 5 czy 6 lat państwo, w tym przypadku kraj związkowy Berlin, który inaczej niż pan redaktor mówił, nie jest krajem wschodnim, jest wschodnim i zachodni, bo pamiętajmy, że był także zachodni Berlin, ten nie jest w stanie doprowadzić do przygotowania takiej strategii. Znaczy rząd abdykował, tak?
1: Mhm. Ale to jest kwestia chaosu, wiecznej prowizorki, no bo rozumiemy, że to są emocje, tak, którymi żyją Berlińczycy.
0: Ale także proszę sobie wyobrazić, że w zimie tego roku 30 czy 40 tysięcy Berlińczyków przez prawie tydzień nie miało prądu. I jaki był jedyny pomysł nadburmistrza, bo taki jest tytuł premiera kraju związkowego w przypadku wolnego miasta, czyli Berlina, co zrobił nadburmistrz Berlina? Poszedł grać w tenisa. I nie

0: teraz Tadeusz dziwi się, tak? Znaczy ludzie nie mają prądu, tak? Nie, i co więcej, ten
1: ale
0: prąd...
1: Ale to przepraszam, to ja muszę przerwać i skomentować, no bo to są absolutne podstawy, no to jest ABC tak. Tego, czego nie robić.
0: To jest wyraz kompletnego braku odpowiedzialności w stosunku do własnej wspólnoty politycznej. I problem polega na tym, że spora część wspólnoty politycznej, polityków niemieckich, nie rozumie, co wspólnota próbuje im od jakichś kilku dobrych lat powiedzieć. I to, że Friedrich Merz jest niewątpliwie jednym z najlepiej przygotowanych niemieckich polityków do objęcia i sprawowania funkcji kanclerza Niemiec. Tylko, że on po prostu mówi obok własnej wspólnoty politycznej. Znaczy, i to, że brakuje mu jakiegoś podstawowego instrumentarium do tego, żeby się z tą wspólnotą komunikować. I moim zdaniem możemy za chwilę mieć do czynienia, gdzie po prostu, tak jak pisał ostatnio kilkakrotnie już Marek Cichocki, że Merz będzie grabarzem nie tylko niemieckiej chadecji, ale częściowo niemieckiej demokracji. I pomysł Merca, żeby mojego promotora, profesora Di Fabio, jednego z najlepszych i największych konstytucjonistów w historii Niemiec, zrobić w następnym roku prezydentem Niemiec, świadczy o tym, że, znaczy, że oni zrozumieli, że to już trochę jest koniec, tak? W sensie takim, że potrzebujemy sędziego trybunału, ponieważ on będzie ostatnią instancją, który będzie bronił demokracji, bo oni sami już nie są w stanie.
1: No ale naprawdę nie ma żadnych innych wniosków, nie ma żadnych innych pomysłów, no bo znów, no patrząc w tej chwili na to, nie chcę powiedzieć na odwrócenie się sondaży, ale jednak na te zmiany, które w sondażach pojawiły się, w sondażach właśnie zaznaczmy, bo to nie jest jednoznaczne z wynikami, które zapewne poznamy dziś późnym wieczorem, ale jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Mecklenburgii, no to... Udało się jednak te bardzo dobre notowania AfD trochę zatrzymać, udało się trochę odzyskać dystans, myślę o SPD, czyli można jednak podejmować polityczne działania, skuteczne działania.
0: Kto jest ratowniczką tej demokracji w Mecklenburgii? Kobieta, która powinna tam niczym Edyp być wyprowadzona z polis, ponieważ jest współodpowiedzialna za korumpowanie polityków pieniędzmi z Nord Streamu. Kto tworzył słynną fundację, która konsumowała środki z Nord Streamu? Obecna premier Mecklenburgii. Przecież to jest kobieta, która jest skrajnie nieprorosyjska, tak? Znaczy, i problem polega na tym, że mamy albo jakieś ruskie onuce w przypadku SPD, albo także AfD, albo mamy po prostu do wyboru kompletnie nieudolnych polityków.
1: To jeszcze jedna kwestia, skoro pan o tym wspomniał. A na ile sprawy międzynarodowe, myślę o Rosji, myślę o Ukrainie, na ile one w ogóle w tej dyskusji się pojawiają? Pamiętam o tym, to są wybory lokalne, ale różnie to bywa.
0: Znaczy, ja nie zauważyłem, żeby to było aż tak nadmierne. Na pewno odradza się, ale to też jest proces już kilkuletni, czy nawet kilkunastoletni, głęboki antyamerykanizm u Niemców. On był zawsze dość... On się pojawił gdzieś w latach... gdzieś na kanwie Williego Brandta, tak? Ale on się odradza bardzo silnie. I on jest bardzo silny wśród AfD, ale także wśród SPD. I oczywiście obecne wydarzenia i działania... po prostu jak pijany nocą, tak, administracji Trumpa w przypadku Iranu. A pamiętajmy, że Niemcy są narodem pracowników, którzy przemieszczają codziennie rano od 50 nawet do 100 kilometrów, żeby dojechać do swojego miejsca pracy. Więc i to jest naród kierowcy samochodów. Więc tak wysokie ceny i nieudolność rządu, żeby obniżyć te ceny paliw, po prostu oczywiście, że wpływają, ale jest to raczej wpływ bezpośredni poprzez ceny, niż że identyfikuje się, że powinniśmy, nie wiem, rozpocząć negocjacje pokojowe z Moskwą i odciąć się, nie wiem, wyjść z Unii Europejskiej. Temat w ogóle Unii Europejskiej, który jest na sztandarach AfD, ja nie zidentyfikowałem, żeby w Berlinie albo w Mecklenburgii był gdzieś na czele, szczególnie, że w Berlinie pani, która jest kandydatką AfD, ona mogłaby tak samo spokojnie kandydować w CDU i ktoś by mógł uznać, że no, jest to trochę konserwatywna kandydatka, ale okej, może ona także być kandydatką w CDU. I zresztą, o ile pamiętam, była wcześniej w CDU.
1: To przypomnij.

0: Trwają w tej chwili już wybory lokalne w Berlinie oraz w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Lokale czynne są do godziny 18, no i zapewne po jakimś czasie poznamy pierwsze wstępne wyniki tych wyborów, na które bez wątpienia warto z uwagą spoglądać. Naszym gościem był pan Tomasz Krawczyk, były doradca premiera do spraw europejskich, founding partner w consulting SKW. Dodajmy, urodzony i wychowany właśnie w Mecklenburgii, więc tym bardziej z uwagą nasz gość też na te wybory spogląda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrej niedzieli.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz sobie tego,

0: szybciej, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skrajna prawica liczy na kolejne zyski w Niemczech, wybory do następnych lokalnych parlamentów. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Ustawą, która może to zapewnić, po weekendzie zajmie się Senat. Smaczna, zdrowa, ekologiczna. Na PGE Narodowym drugi dzień Festiwalu Polskiej Żywności. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Na początek wybory, które przykuwają uwagę Europy. Niemcy w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim wybierają lokalne parlamenty. To wybory, które znów pokażą, jak bardzo umocniła się skrajna prawica, mówi nam niemcoznawca oraz analityk polityki europejskiej Tomasz Krawczyk.
2: Sytuacja mniejszej lub większej wygranej, to czy będą w stanie utworzyć rządu, nie do końca rozwiązuje nam sytuację, ponieważ problem AfD jest problemem znacznie głębszym. Ja widzę to, że AfD zmierza może nie po pewną wygraną, ale że właśnie potrafi rezonować na te obawy i też te gdzieś tam bardzo czarne demony niemieckiej wspólnoty politycznej.
1: Sondaże wskazują, że tak zdecydowanego zwycięstwa skrajnej prawicy jak przed 2 tygodniami w Saksonii-Anhalt nie będzie, ale właśnie wynik AfD

0: może pokazać, w którą stronę zmierza zachodni sąsiad Polski. W Berlinie, gdzie rządzi obecnie koalicja CDU-SPD, prawdopodobnie wygra skrajna lewica. W Mecklenburgii władze mogą utrzymać socjaldemokraci, którym przedwyborcze sondaże dawały niewielką przewagę nad AfD. Teraz pytanie, czy i kiedy paliwo będzie tańsze? Obniżki może zapewnić ustawa o nadmiarowych zyskach gigantów paliwowych. Pieniądze z tego podatku miałyby sfinansować niższe ceny na stacjach. Ustawę w zeszłym tygodniu przyjął Sejm, a w przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Nie ma jednak pewności, co zrobi Karol Nawrocki. Na podpis prezydenta liczy Tomasz Trela z Lewicy.
1: Karol Nawrocki składa podpis, my obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak tę ustawę pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
0: Pieniędzy na obniżenie cen paliw trzeba szukać poprzez cięcia wydatków, tak uważa Stanisław Tyszka z Konfederacji.
2: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19. Tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne. No, trzeba by zacząć myśleć w kategoriach cięć wydatków. A to się nie zdarzy.
0: Pierwszej ustawy, która miała opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, prezydent nie podpisał. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. A ceny paliw na stacjach wciąż będą rosły. Tak wynika z analiz portalu epetrol.pl. W przyszłym tygodniu za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą powyżej 8 zł za litr, a za diesla powyżej 9 zł. Smaczne i zdrowe, bo polskie. Na PGE Narodowym w Warszawie drugi dzień Festiwalu Polskiej Żywności. Spróbować można świeżych owoców, warzyw, serów, wędlin czy pieczywa. Konsumenci coraz częściej wybierają polskie produkty, mówi Henryk Smolarz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3: To pokazują badania, że zwracamy uwagę na to, co kupujemy, zwracamy uwagę na etykietę. Oczywiście najdoskonalszą formą, z której nie każdy może skorzystać, jest to, że znamy w pobliżu kogoś, kto ma owoce, warzywa, idziemy i kupujemy z gospodarstwa. Taka sprzedaż też zyskuje dzisiaj znaczenie. Powraca trend do tego, aby chodzić jednak po chleb do piekarni, a nie kupować go w markecie.
0: Warto stawiać na krajowe produkty. Festiwal Polskiej Żywności na PGE Narodowym potrwa do 17. Wstęp jest bezpłatny. Na koniec Praga i duże zainteresowanie wystawą czeskich klejnotów koronnych. Od wczesnego ranka na Zamku Praskim ustawiają się długie kolejki tych, którzy na własne oczy chcą zobaczyć koronę świętego Wacława oraz pozostałe symbole czeskiej państwowości. Relacja Wojciecha Stopby.
4: Na otwarcie wystawy od świtu czekał przed wejściem Leosz, który przyjechał do Pragi z okolic Liberca. Czekam od 6, a wstać musiałem o 4. Za chwilę będę w środku i zobaczę klejnoty pierwszy raz w życiu. Ciekawi mnie ich historia, ale oczywiście liczę też, że korona i pozostałe insygnia będą piękne i że będzie to ciekawe doświadczenie.
5: Z Ostrawy, już wczoraj.
4: Przyjechałem już wczoraj z Ostrawy. Na pewno warto przynajmniej raz w życiu te nasze czeskie klejnoty zobaczyć. Powiedział mi Łukasz. Wystawa klejnoty notów koronnych na Zamku Praskim potrwa do 28 września. Wstęp na nią jest bezpłatny. Prezentowanym insygniom towarzyszą plansze przybliżające ich historię za czasów panowania dynastii Habsburgów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Dodam jeszcze, że w zeszłym roku wystawę obejrzało ponad 50 tysięcy osób.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Bez deszczu na południowym wschodzie, poza tym sporo chmur, opadów i burz. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Tam, gdzie nie dotrze chłodny front, utrzyma się letnia temperatura. Na Podkarpaciu i w Małopolsce dziś do 25 stopni. Na północy tylko 17, w centrum okolice 20. Przypominamy o porywistym wietrze. Najmocniej wieje nad morzem i w górach.
6: Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Sześć minut po godzinie 11. Już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas uważnie przyjrzeć się fotografii.

0: Media. Ostrości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, przed nami gość prosto z Lublina, pan Lucjan Demidowski. Witam Pana bardzo serdecznie, panie Lucjanie.
2: Dzień dobry. Tak, nie zupełnie z Lublina, właściwie spod Lublina, bo mieszkam w Motyczu Leśnym. To taka satelita lubelski.
1: Spod Lublina. Pan Lucjan Demidowski specjalnie na Warsaw Gallery Weekend. Weekend pełen wystaw, wydarzeń kulturalnych, promocji książek. Panie Lucjanie, pan jest związany z Fundacją Archeologii Fotografii. Pana dorobek jest dostępny i opracowany w Wirtualnym Muzeum Fotografii. Warsaw Gallery Weekend to pretekst do naszego spotkania, bo nie tylko o tym wydarzeniu chciałam z panem rozmawiać, ale o panu, o Lublinie lub okolicach Lublina. O tym, jak to się stało, że pan zaczął fotografować. Czy to było tak jak z wieloma fotografami, z którymi rozmawiam, że aparat fotograficzny to prezent albo na komunię, albo do jakiejś cioci, albo od wujka. Czy u pana było podobnie, że pan się zainteresował fotografią, bo był ten impuls rodzinny?
2: Po części tak, ale w gruncie rzeczy zaczęło się zupełnie inaczej. Mianowicie jako 12-letni chłopiec zostałem przez swoich starszych kolegów dopuszczony do największej tajemnicy, jaką posiadali, mianowicie ciemni fotograficznej. No i tam przy tej czerwonej żarówce działy się zupełnie rzeczy niezwykłe.
1: Z dala od dorosłych?
2: Tak, no ja byłem najmłodszy z nich, oni już mieli pewne doświadczenie i było coś dla mnie niesamowitego, bowiem wyjęli z takiego pudełeczka białą kartkę papieru, położyli pod powiększalnikiem, który nazywali powiększalnikiem, a ja się dowiedziałem, że to jest powiększalnik. Potem odsłonili taką czerwoną szybkę, policzyli do sześciu, tą szybkę zasłonili, włożyli tę białą kartkę papieru do kuwety i stał się cud. Stało się coś niesamowitego. Nagle na tej kartce papieru pojawiło się podwórko, na którym godzinę temu bawiliśmy się wszyscy. Więc ja też od tamtego momentu chciałem być szamanem.
1: Czyli to taka trochę magia dla pana, tak, była, taka zagadka. Nie wiadomo skąd nagle pojawia się obrazek tego podwórka, na którym pan przed chwilą był z kolegami, graliście w piłkę albo coś innego, a tutaj się to pojawia. No dobrze, ale od tego cudu jeszcze trochę trzeba, żeby wziąć aparat do ręki. Który aparat był pana pierwszym?
2: No i tu się zaczyna rodzinna opowieść. Ponieważ ja oszalałem na punkcie fotografii, a nie miałem zero doświadczenia właściwie. Po pierwsze miałem 13 lat, a potem zero doświadczenia. Nie było podręczników w owym czasie żadnych na temat fotografii, więc moja wiedza była nikczemna, albo powiedziałbym żadna. Natomiast zapał ogromny. I do tego stopnia, że któryś z tych kolegów udostępnił mi swój aparat. Ja tam zrobiłem kilka tych fotografii, o ile pamiętam, to była jakaś Simiena, coś takiego. No i zapragnąłem sam w domu dokonać takiego zabiegu właśnie czysto laboratoryjnego. Pożyczyli mi powiększalnik, ja go przetaskałem do łazienki, zostało uruchomione to czerwone światło, zasłonięta została łazienka kocem i północy siedziałem w tej ciemni takiej prowizorycznej.
1: No, co wyszło?
2: Tak, coś jakieś wyszło? Tam lepsze lub gorsze odbitki powstały, ale chyba wzruszyło to mojego ojca, bo będąc w Brześciu z jakąś tam delegacją pracowniczą, kupił mi aparat fotograficzny. Jak dziś pamiętam, to nazywał się Zorki 2S. I to był pierwszy taki aparat, który już jako 13-latek dostałem właśnie w prezencie do ręki. I to tak można powiedzieć, że

0: takie, no właśnie rodzinne. Chociaż moi rodzice oczywiście nie, ani ojciec, ani matka nie mieli nic wspólnego z fotografią. No ale widząc mój zapał, postanowili tam choć w części pomóc.
1: Lublin to takie środowisko, mocne środowisko fotograficzne. Czy stykał się pan wtedy, zaczął pan obserwować starszych kolegów albo takich wspaniałych fotografów jak Edward Hartwig? Czy już trochę pan wtedy szukał takich osób, takiego swojego kręgu ludzi o podobnych zainteresowaniach?
0: Tak, i to dosyć szybko, bo już jako 14-letni chłopak byłem członkiem klubu fotograficznego w Lubelskim Zamku. To wtedy był Wojewódzki Dom Kultury, obecnie jest Muzeum Narodowe w tym miejscu. I tak się szczęśliwie złożyło, że szefową Wojewódzkiego Domu Kultury była nieżyjąca już pani Szczepkowska, szych. No, to w ogóle postać niesamowita, która uwielbiała młodych ludzi. Uwielbiała do tego stopnia, że właściwie otwierała wszystkie pracownie bardzo szerokie. Pomagała i swoimi wpływami w tych wysoko postawionych urzędach. Umożliwiała, gdy współorganizowała pracownię, między innymi fotograficzną, plastyczną. Tam była grupa Zamek, fantastyczna w ogóle awangardowa grupa malarska. Jerzy Ludwiński, Jasio Ziemski, Dzieruszycki. Cała ta do dziś awangarda lat 50. To było taką siłą napędową tego miejsca i tego środowiska. Ja trafiłem do klubu fotograficznego jako 14-latek, więc byłem absolutnie najmłodszym takim chłopcem. Tam była piękna pracownia fotograficzna z kilkoma stanowiskami już takimi, no nie profesjonalnymi, ale powiedziałbym dobrze wyposażona. No i mieliśmy osobę Stanisława Butryma, już nie żyjącego, który był instruktorem. I w związku z tym ta strona techniczna była, jakość tych fotografii błyskawicznie rosła, ponieważ to była zupełnie inna praca niż tej domowej łazience. Więc tam były kontakty z już doświadczonymi fotografami, którzy też do tego klubu należeli, aż przede wszystkim grupa Plama Lubelska, lubelskich fotografów. I ten poziom zwyżkował. To było dosłownie z tygodnia na tydzień widać było
1: postęp,
0: jakościową poprawę. No i oczywiście literatura.
1: A panie Lucjanie, ja bym chciała zapytać o pana pierwszą indywidualną wystawę, rok 1970 i pana kłopoty z cenzurą. Co tam pan nabroił, że chcieli panu zamknąć pana wystawę indywidualną?
0: No by to były lata takie w Polsce dosyć przełomowe, gdy chodzi o sposób widzenia kobiety, o nagość, to docierało z zachodu. No? Wystawa międzynarodowa, wystawa najpierw krajowa, potem międzynarodowa wystawa Wenus w Krakowie, to taki przełom, tam podobno zginęły fotografie, albo być może one nie zginęły, tylko dla ściągnięcia widzów ktoś je schował, no nieważne. I istotne jest, że to nastąpiło takie inne wyobrażenie i zupełnie fotografii. I na tej fali jak gdyby ja zrobiłem taką wystawę, która się nazywała prowokacyjnie Obnażenie. To był zbiór aktów kobiecych potraktowanych bardzo różnie. Albo jako 90% tych materiałów to były bardzo piękne fotografie, skądinąd taki brył ciała, form właściwie przypominających rzeźby kamienne, ale część takich prowokacyjnych również wielkich powiększeń tam zostało umieszczone. I cenzura, bo ona wtedy obowiązywała, wyraziła na to zgodę.

0: Tak okazało się, że zrobili to dosyć pochopnie, bo otwarcie wystawy to był tłum kilkuset ludzi. To było coś niesamowitego.
1: Jak na komunistyczny Lublin. Kilkaset osób tłoczących się w jednym miejscu bez pozwolenia.
0: W wąskim korytarzu.
1: Ach.
0: Więc no, może sobie pani wyobrazić, tam po prostu było coś niesamowitego. I cenzorzy, do których to dotarło, postanowili wystawę zamknąć. No i tak się też stało. Wystawa została zamknięta. Trwało to chyba 4 albo 5 dni, ale dziennikarze lubelscy zaczęli się z cenzora naśmiewać. Ironiczne tam artykuły się ukazały i tak dalej. Takie no, pozytywne bardzo. W związku z tym myśmy z takim kolegą postanowili tę wystawę rozebrać w czasie kiedy zapadła ta decyzja o jej zamknięciu. I tę największą taką fotografię, takiej pięknej pupy, starannie sfotografowanej, gdzieś mniej więcej 1,5 metra na 1,5 metra taką planszę, nieśliśmy przez całe krakowskie przedmieście, główną ulicę miasta, do mojej pracowni. Odnosili się, ona była oprawiona, taka sztywna, bardzo pięknie wyglądała. I temu towarzyszył tłum...
1: To performance pan zrobił.
0: Towarzyszył temu tłum gapiów i cała widownia, która szła po drugiej stronie jezdni i się przyglądała i śmiała. Była bardzo fajna zabawa. Myśmy to zanieśli, ale po tygodniu okazało się, że musimy z powrotem odnieść. Więc powtórzyliśmy tę sytuację, idąc z drugą stroną chodnika do tej galerii.
1: Z powrotem odnieść, bo cenzura pod wpływem mediów...
0: Po tygodniu cenzura... zmieniła zdanie. Postawili tylko warunek, że od 18 lat. To było przezabawne.
1: Ale panie Lucjanie, no to publicity pan miał. Zainteresowanie na pewno kolegów fotografów również duże. I na fali tej popularności pan zdawał, znaczy przygotował materiały, żeby dostać się do Związku Polskich Artystów Fotografików, prawda?
0: Tak, to tak było.
1: Z tymi materiałami z wystawy Obnażenie.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale to się zakończyło sukcesem, prawda? Tam nie było zdziwienia ani uwag.
0: Jeszcze bardziej charakterystyczne dla tego wszystkiego, to komisja artystyczna, z którą tam spotykałem się wtedy w marcu, w 1971 roku, no to byli tytani fotografii, bo to był Zbyszek Dłubak, Jurek Lewczyński, Natalia LL, także to byli ludzie świetnie przygotowani, Zbyszek Łagocki, to byli później moje koleżanka i koledzy, byli świetnie, wiedzieli co robią na świecie ludzie, potrafili jakby docenić walor tego wszystkiego i bez problemu stałem się ich kolegą.
1: Panie Lucjanie, to początek niesamowity. Pana już właściwie profesjonalna droga zawodowa związana z fotografią. No bo rozumiem, że to stało się pana zawodem, że już pan nie myślał o zostaniu inżynierem, geodetą, cokolwiek bym teraz nie wymyśliła, tylko już ta fotografia, nic więcej się nie liczyło?
0: Tak, to już był taki otwarta przestrzeń, w której wiedziałem, że będę się poruszał, że właściwie poza sztuką przestało mnie cokolwiek interesować, a fotografia no, stała się tym zawodem oczywiście dodatkowym. Więc jasne, że oprócz tej fotografii, która mnie interesowała jako sztuka, jako rozmowa z potencjalnym odbiorcą, no to był jeden aspekt, czy jedna jej część, a druga, no to ta, z której musiałem żyć, ta użytkowa, czyli tam fotografowanie teatrów, jakieś plakaty, no tak.
1: No właśnie, chciałam pana zapytać, jak się żyło wtedy, uprawiając taki zawód, a właściwie no, zawód, nie zawód, bo to taka pasja, taka miłość, takie coś, co jest związane ze sztuką, więc trudno to też traktować jako zawód, bo cały czas pan, będąc artystą, o tym myśli, ale rozumiem z tego, co pan zaczął mi mówić, że to życie trochę zawodowe i artystyczne było podzielone na dwie części. To, co pan musiał robić, żeby móc zarabiać pieniądze i to, co pan robił dla siebie? Tak to wyglądało?
0: Tak, ale to jak

0: Czy to się przenikały te sfery?
1: One się tam chyba nie przenikały jednak w moim odczuciu, bo to były dwa odrębne światy nieco. Tym bardziej, że ja...

0: od tego, co nas naprawdę interesuje.
1: Pana na początku, trochę prowokacyjnie, interesowało obnażenie. Opowiadał nam pan przed chwilą o tej wystawie, pana debiucie właściwie. Ale potem przyszedł czas na autoportret. Przyszedł czas na taką konceptualne zastanowienie się nad rolą artysty, nad rolą fotografa. W której z tych obszarów pan się odnalazł najlepiej? Kiedy pan poczuł, że okej, to jest moja droga?
0: W 71 roku po analizie pracy Zbyszka Dłubaka, tautologię, bo to było na tej wystawie w galerii, dawnej Galerii Współczesnej u Janusza Boguckiego, była taka wystawa Fotografowie poszukujący. I tam pojawiły się te prace Zbyszka Dłubaka, tautologię. Takie banalne fotografie obok równie banalnych przedmiotów, obecnych tam i będących fizycznie, znajdujących się w tej ekspozycji. Jakieś tam kable, jakaś wtyczka do kontaktu. Takie przedmioty, które tam są zawsze w każdym pomieszczeniu się znajdują. I obok były powieszone te takie nijakie fotografie i to w ogóle wzbudziło we mnie niesamowite zainteresowanie. No w końcu to diabeł, to czym jest ta fotografia? No, nie jest tautologiczna, on nazywał to tautologię, nie jest tautologiczna, bo obok jest tylko wizerunek czegoś, co nie jest tym samym. I to była ta pierwsza refleksja, tak poważny facet o takim pięknym dorobku już artystycznym stawia właściwie no, takie elementarne, podstawowe, ale prymarne pytania. I jakby te refleksje doprowadziły do tego, że próbowałem w inny sposób rozstrzygnąć to sam dla siebie. I zrobiłem taką pracę, która się nazywała skalą 1:1, dzieląc matówkę na aparatu fotograficznego przekątnymi. W środku umieszczałem taki kwadracik wielkości centymetr na centymetr. I przez ten wizjer taki wewnętrzny tego maleńkiego centymetra wpisywałem różnej wielkości plansze fotograficzne. Od takich małych 10 na 10 centymetrów aż po takie wielkie 1,5-metrowe plansze, w których cały czas pojawiały się ten napis 1:1, jak gdyby skala, ale on w zależności od wielkości tej kartki papieru był proporcjonalny za każdym razem do wielkości kartki papieru umieszczony centralnie. I potem to wszystko starannie zostało sfotografowane ze statywu i jeszcze starannie skopiowane. Dokładnie powstały takie powiększenia wielkości 18 na 18 cm z tą białą kartką papieru i tą skalą. I rozłożyłem to obok siebie i one wszystkie były właściwie jednakowe. Doszedłem do wniosku, że ta fotografia to faktycznie jest totalne oszustwo.
1: To
0: był ten moment, który zadecydował, że w to postanowiłem jeszcze bardziej zakłócić rzecz całą i w miejsce tej gadki przy następnej serii już postawiłem zwierciadło. I to był ten moment decydujący i potem się okazało, stąd ten mój cykl, najpierw rzeczywiste, pozorne, a później fotografia iluzoryczna albo obrazy iluzoryczne.
1: Albo też performance, prawda? To też była pana, już tak widzę, pan filuternie się uśmiecha i taki tutaj grzeczny, proszę państwa, w naszym studiu. A różne rzeczy tam się działy. Przypominam sobie ten projekt z Antonim Zdebiakiem. Pan nie jest takim fotografem, który tylko wychodzi statecznie z aparatem, tylko pan szuka, rozważa, działa. Co to było? Kolejna historia.
0: Za chwilę o tym powiem, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że

0: jak opowiadam, to oczywiście przypominam sobie pewne fakty. Użycie tego zwierciadła po raz pierwszy to oczywiście rodzaj performance'u, ale to fantastyczna zabawa zarazem, bo ja odkrywałem siebie niejako, używając tego zwierciadła, że tu działy się rzeczy dla mnie bardzo ważne, przełomowe wręcz powiedziałbym, bo widziałem, odnajdowałem drogę, którą właściwie trafnie wybrałem.
1: Panie Lucjanie, ale był pan częścią tego wydarzenia. Teraz jest pan częścią Warsaw Gallery Weekend. Przyjechał pan spod Lublina, żeby wziąć udział w tym projekcie. Jak pan się czuje, jak pan teraz pokazuje fotografię? Jakich spodziewa pan się reakcji widzów?
0: Przychodzą ludzie, a ja mam do tego wielki dystans. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ta morska czy nadmorska część, która tam jest w tej witrynie, to są prace no, dla mnie archaiczne albo archiwalne mocno, bo to są lata 70. A ta ostatnia jest powiększona do rozmiarów, których nie odważyłbym się nigdy w ciemni. Zresztą nie było takiej potrzeby. Raczej starałem się, żeby te prace moje były bardziej kameralne, żeby trzeba było do nich podejść blisko, żeby móc. Ona po prostu przeskalowana została.
1: Proszę Państwa, Lucjan Demidowski. Warto to nazwisko zapamiętać. Jeszcze mamy niedzielne przedpołudnie, więc cały dzień przed Państwem, gdybyście chcieli w ramach Warsaw Gallery Weekend trafić na Chłodną do Fundacji Archeologii Fotografii. Ale tak jak powiedziałam poprzednio, też zdjęcia pana Lucjana dostępne w wirtualnym Muzeum Fotografii. Bardzo się cieszę, że mogłam pana gościć w Głębi Ostrości. Trzymam kciuki za ten piękny niedzielny dzień, żeby no, jak najwięcej widzów, jak najwięcej osób, które kochają fotografię, pojawiło się na Chłodnej, zobaczyło pana pracę i sięgnęło też do internetowej szansy zobaczenia zdjęć pana Lucjana w przestrzeni wirtualnego Muzeum Fotografii. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. To była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska i pan Lucjan Demidowski.
0: Dziękuję, to była wielka przyjemność rozmawiać z panią o fotografii.
1: Dziękujemy państwu i zapraszamy za tydzień.
2: Głębia Ostrości. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Już dziś po 12:00 wtedy i ruszyły wypłaty 4.

0: 14 emerytury. Żeby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ponad 70 milionów złotych z Caritasu trafiło do Powodzian. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc w odbudowie. Singapur rozpoczął kampanię wspierającą czytelnictwo. Będą płacić mieszkańcom za czytanie książek. A w Warszawie coraz większą popularnością cieszy się biblioteka w metrze. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszamy.
1: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje Pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Za 27 minut godzina 12. Komentarz. A naszym gościem jest już pani dr Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, oczywiście podstawową kwestią jest polska polityka i to, co dzieje się w polskiej polityce, ale biorąc pod uwagę to, co dziś dzieje się za naszą zachodnią granicą, nie mogę o to nie spytać. Wybory lokalne w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, a także w Berlinie, 2 tygodnie po sukcesie ADF w Saksonii-Anhalcie. Na ile uważni powinniśmy z perspektywy Warszawy, Polski, polskiego Sejmu spoglądać na to, co w tej chwili dzieje się w Niemczech, mimo że to wybory lokalne?
3: Mimo że to wybory lokalne, to biorąc pod uwagę, jak wielkie tak naprawdę wrażenie na nie tylko właśnie niemieckiej, ale też europejskiej arenie zrobiły te wyniki właśnie w Saksonii-Anhalt, no to myślę, że zdecydowanie powinniśmy im się przyglądać, ponieważ tutaj trochę no, waży się siła właśnie takiej, no myślę, że twarzy partii prawicowych w Europie, tak? AfD no, urosła w siłę i stała się wizerunkowo takim wyznacznikiem właśnie tego trendu skręcania na już skrajne prawo na scenie europejskiej politycznej. Więc to, czy ta partia będzie rzeczywiście zdobywała po kolei te landy, co być może potem przełoży się na poziom krajowy, no jest bardzo istotne, no bo też pomaga wszystkim innym partiom skrajnie prawicowym właśnie w krajach europejskim. No wspierać swoją argumentację, że to jest rzeczywiście pewien ruch, którego kierunku powinniśmy podążać. Więc z perspektywy polskiej polityki, no jest to dosyć istotne. Myślę, że no najbardziej istotne przede wszystkim będzie też dla Konfederacji, która przecież przypominamy sobie, że Sławomir Mercen bardzo często lubi te swoje znajomości, jakąś bliską współpracę z AfD, chociaż chyba nie do końca odwzajemnioną, ale podkreślać. Więc choćby z tej perspektywy myślę, że warto tym wyborom na pewno się przyglądać.
2: One mogą rzeczywiście jakoś wpłynąć na przykład na wybory dokonywane przez polskich wyborców, no bo czasami mówi się o takiej fali, która idzie przez Europę, idzie przez świat, ten skręt na prawo to przecież nie jest wcale coś, co wydarzyło się w Polsce, to widać w wielu demokracjach zachodnich. To może być jakiś wzór, jakiś przykład, czy jednak z zainteresowaniem byśmy na to spoglądać, ale nie przekładać tego na to, co dzieje się w naszej polityce?
3: Nie przekładałabym tego bezpośrednio, tak, że tutaj powiedzmy przykładowe te zwycięstwo AfD na przykład w kolejnych landach przełożyłoby się jakoś bezpośrednio na nasze wybory, natomiast na pewno pojawi się taka argumentacja, jeżeli na przykład AfD okazałoby się naprawdę zwycięską siłą po prostu w trakcie kampanii wyborczej, tak, to wzmocni pewnego rodzaju retorykę i poglądy określonych partii, oczywiście partii prawicowych, no a ich retoryka taka wzmocniona jeszcze, no, może wpływać na umocnienie na przykład poglądów wyborców. Natomiast no, trzeba jednak powiedzieć, że to ciągle są odrębne kraje, odrębne sytuacje, więc takiego bezpośredniego przełożenia też bym tutaj nie pokazywała, zwłaszcza, że my nie wiemy jeszcze tak naprawdę, jaką siłę tutaj AfD ma. Przypominam, że to zwycięstwo w Saksonii-Anhalt. Mówimy o zwycięstwie, natomiast tutaj tego lokalnego właśnie rządu nie udało się ciągle sformułować. Tak? To nie jest zwycięstwo, które pozwala na rządzenie samodzielne i być może nawet tutaj tak naprawdę AfD rządzi robić nie będzie. Więc jeszcze musimy poczekać, żeby tutaj wyrokować jakiekolwiek przełożenie na naszą polską politykę.
2: No to w takim razie zostawiamy już Niemcy. Teraz skupiamy się tylko na tym, co dzieje się w naszym kraju.

0: To gospodarka i ekonomia. Na ile to, co mogliśmy usłyszeć przed weekendem, czyli agencja Moody's, która bardzo delikatnie, ale jednak obniżyła polski rating, no, na ile to jest informacja, której zdecydowanie z większą uwagą powinniśmy się przyglądać i na ile to jest również informacja, która może być kłopotem dla rządu?
1: No, na pewno takim informacjom zawsze trzeba się przyglądać, natomiast no, nie powiedziałabym, że to znaczy wszystkie generalnie zawsze kłopoty gospodarcze i teraz widzimy na przykład całą sytuację związaną z podwyżkami paliw, który wynika no, bezpośrednio z sytuacji międzynarodowej wojny na Bliskim Wschodzie, tak? Natomiast przekłada to się właśnie na politykę naszą wewnętrzną, politykę rządową, przekłada się też na zwiększoną krytykę rządu, więc nawet jeżeli nie wynika to z obiektywnych jakichś działań rządu, to każde złe albo gorsze wyniki gospodarcze dla naszego kraju będą jednak oceniane z perspektywy rządzących. Tak zawsze było, tak zawsze jest. Niezależnie od tego, czy jest to na przykład, czy coś, co się dzieje w danym czasie jest spadkiem albo wynikiem właśnie polityki międzynarodowej, albo nawet spadkiem po poprzednich rządach, zawsze obecny rząd będzie tutaj oceniany. Dlatego no, wydaje się to logiczne, że każde negatywne odbicie na gospodarce sprawia, że po prostu partia rządząca no, musi się przygotować, na, żeby umieć odpowiedzieć po prostu na taką sytuację.
0: No ale na ile to jest też problem z innego powodu, no bo mamy jednak to obniżenie z poziomu A3 do poziomu A2, czyli lekkie jednak, no, takie też wskazanie dla potencjalnych inwestorów, że sytuacja nie jest tak różowa i tutaj oczywiście głównie wskazuje się na wydatki publiczne, a właściwie na coraz większe wydatki publiczne i problem ze zbilansowaniem budżetu w Polsce. Na ile to jest tym bardziej niepokojąca informacja, że przecież mamy rok do wyborów? No, czy dla każdej partii rządzącej, no to raczej nie jest coś, co będzie ją uspokajać.
1: Oczywiście, że tak i powiem więcej, no ta dziura budżetowa, którą tak naprawdę mamy, stanowi coraz większy problem, a wszelkie propozycje ze strony rządu, które próbują no jakoś ją załatać, a czym się łata taką dziurę budżetową? No zwiększeniem również podatków w określonych obszarach są bardzo skutecznie blokowane przez prezydenta i stanowi to wielkie wyzwanie, dlatego że no prezydent tak naprawdę blokując właśnie te inicjatywy aż tak bardzo w sondażach nie traci, natomiast partia rządząca biorąc pod uwagę, że wpływa to jednak na właśnie wszelkie operacje państwowe, no jednak w oczach społeczeństwa może być postrzegana jako ta, która nie zabezpieczyła właśnie interesów krajowych, nie zabezpieczyła tego budżetu państwa. Chociaż tak jak mówię, wiele propozycji rządowych, które miało wzmocnić ten budżet państwa, zostało po prostu przez prezydenta zablokowanych. No i tutaj partia rządząca znajduje się w pewnym impasie, tak? No bo bardzo trudno jest wprowadzić takie rozwiązania, które bez dodatkowego opodatkowania przyczyniłyby się po prostu do wzmocnienia budżetu państwa.
0: No ale na ile to niestety mszczą się pewne słowa wypowiedziane być może dawno, dawno temu? No bo jeżeli chodzi o paliwa i możliwość obniżenia cen paliw, to obecna opozycja przypomina słowa premiera Tuska, który sam był wtedy w opozycji, no i miał wtedy taką radę dla rządu, że przecież wystarczy obniżyć podatek i akcyzę i paliwo natychmiast będzie tańsze. No i w tej chwili no, można powiedzieć, że te słowa niestety tak rykoszetem wracają.
1: No oczywiście, że rykoszetem wracają, natomiast no, sytuacja paliwowa tutaj jest troszkę bardziej skomplikowana w tym momencie, chociaż oczywiście problem jest z tym, że takie niuanse nie zawsze docierają do opinii publicznej, a już na pewno nie są przez potencjalne partie opozycyjne wyciągane, a mianowicie no, to zwiększenie bardzo odczuwalne przez polskich kierowców cen po prostu paliw na stacjach benzynowych wynika no, przede wszystkim z konfliktu międzynarodowego. Tak? I oczywiście rząd ma bardzo wiele możliwości właśnie, żeby wprowadzić. Natomiast tutaj mamy dwie logiki. Widzimy teraz konkurujące ze sobą tak naprawdę dwie ustawy, które miałyby do obniżek tych paliw doprowadzić. Jedna rządowa, która jednocześnie zakłada po prostu zwiększenie wpływu do budżetu państwa właśnie poprzez opodatkowanie tych zysków dodatkowych największych koncernów paliwowych. Druga propozycja prezydenta no już wprowadza właśnie to obniżenie, ucięcie pewnego rodzaju marży właśnie tych firm, które jednocześnie no, nie przyłoży się na wsparcie budżetu państwa. No i to są dwie tak naprawdę dwa przeciwstawne pomysły, które choć mają doprowadzić do obniżek, no to wykluczają wzajemną jakby logikę myślenia właśnie politycznego, czyli rząd nie poprze prezydenta ze względu na to, że ta propozycja de facto obciąża.

0: Może też mimo wszystko jeszcze częściowo budżet państwa, biorąc pod uwagę środki na wdrożenie takiej ustawy. Natomiast propozycja rządowa zakłada opodatkowanie, na które prezydent nie wyrazi zgody. Oczywiście, no kto będzie najbardziej na tym cierpiał? No znowu po prostu my, obywatele, odbiorcy, ponieważ no, jeżeli żadna z tych ustaw nie przejdzie, no to te ceny po prostu będą rosły, ponieważ jak widzimy konflikt tutaj irański w Zatoce nie wygasza się i nie ma tutaj jakiegoś przewidzenia, żeby w ciągu najbliższych tygodni, czy nawet miesięcy był on możliwy do wygaszenia.
1: No ale jednocześnie przedstawiciele opozycji mówią, proszę bardzo, jeżeli rząd zapewni nas, to znaczy wpisze odpowiednie paragrafy do tej ustawy, zapewni nas o tym, że te pieniądze w całości zostaną przeznaczone dla wsparcia, na wsparcie dla kierowców, a nie będzie tych pieniędzy, no właśnie, jakoś tam dosypywał sobie do budżetu, to my wtedy być może ten projekt, znaczy tę ustawę poprzemy.
0: To jest taka retoryka, którą uważam, że no myślę, że rząd też trafnie ją ocenia, że no absolutnie by tak nie było, tak? Nie wyobrażam sobie kształtu tej ustawy, która miałaby wprowadzić właśnie to obniżenie, jednocześnie nie zapewniając żadnych środków do budżetu państwa, ponieważ samo wdrożenie tej ustawy obciąży budżet państwa, tak? W związku z czym brak zabezpieczenia oczywiście z jednej strony doprowadziłby dla bezpośrednich końcowych odbiorców, czyli właśnie kierowców, zobaczenie, że rzeczywiście te ceny by trochę spadły, natomiast jeszcze bardziej by pogłębiło zadłużenie po prostu państwowe, zadłużenie budżetu państwa. To oczywiście wpłynęłoby no bardzo już negatywnie na obecną koalicję rządzącą, a koalicja rządząca po prostu do tego nie chce dopuścić, tak? Czyli wybierając tak jakby mniejsze zło, woli wybrać żeby ceny pozostały na tym samym, pokazuje, my mamy propozycję, propozycja opodatkowuje, prezydent nie wyraził zgody, niż wprowadzić ustawę, która miałaby obciążyć budżet państwa, no ale doprowadzić do ewentualnie jakichś obniżek.
1: No to w takim razie teraz trochę o aktywności naszych polityków. Za nami konwencja lewicy. Wiele oczywiście tematów, które były podnoszone przez lewicę, no ale również takie bardzo zdecydowane wypowiedzi, chociażby marszałka Czarzastego, jeżeli chodzi o ocenę działań prezydenta. Na ile to jest polityka bieżąca, to znaczy to jest jednak, to są takie ciosy w stronę prezydenta, które mają odnieść skutek już teraz, w trakcie tej wymiany pomiędzy prezydentem a obozem rządzącym. A na ile to są już słowa, które mają budować pozycję lewicy przed wyborami parlamentarnymi?
0: No na pewno świętując, tak, powiedzmy te tysiąc dni, lewica próbuje już budować swoją pozycję i myślę, że ta pozycja, która jest po prostu przeciwstawna prezydentowi, nie zmieni się znacznie przed wyborami, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nagle jakieś ocieplenie stosunków było. Oczywiście jest to część bieżącej polityki, natomiast powiedzmy sobie szczerze, działania prezydenta od początku trwania jego kadencji prowadzą tak naprawdę do bardzo dużego, bardzo daleko sięgającego blokady lub paraliżu faktycznych możliwości partii, właśnie koalicji rządzącej, co wpływa oczywiście również na pewne propozycje ze strony lewicy. Tak? W związku z czym no, powiedziałabym tutaj, że o ile jest to część bieżącej polityki, taka krytyka po prostu prezydenta z obozu przeciwstawnego, to wpisuje to się w pewien szerszy obraz oceny właśnie działań prezydenta, które no, destabilizują pewne plany, które również lewica jako właśnie ten dosyć spory koalicjant, współkoalicjant no, mogłaby chcieć wprowadzić.
1: Na ile jeszcze te kwestie związane z paliwem, chciałbym na chwilę powrócić, na ile to jest też kłopot dla rządu z innego powodu, bo przez dłuższy czas mieliśmy teraz temat numer jeden, jeżeli chodzi o życie polityczne, czyli aferę Zonda Krypto, z jej bardzo, bardzo różnymi odsłonami, które w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak godziły albo nie najlepiej, robiły nie najlepszy PR tej części prawicowej, tej części opozycyjnej, łącznie z jedną z telewizji, która bardzo mocno wspiera Prawo i Sprawiedliwość. No, doskonale wiemy o jakie zarzuty i o jakie wątki chodzi. Na ile temat paliw, który w tej chwili mam wrażenie zdominował jednak tę przestrzeń publiczną, no, to jest problem, ponieważ odchodzi temat, albo inaczej, przykryty zostaje temat, bardzo, bardzo dla obozu rządzącego wygodny.
0: Jest to na pewno problem i powiem więcej. O ile kwestia afery Zonda Krypto, oczywiście bardzo poważnej, uderzającej no też w dużą ilość poszkodowanych Polaków, to mimo wszystko dla większości takiego przeciętnego Polki i Polaka kwestia kryptowalut jest dosyć odległa, tak? O ile bezpośrednio jakaś dana osoba nie inwestuje w kryptowaluty, no to jest to kwestia pewnego rodzaju

0: Abstrakcyjna, mówimy tutaj o pewnej aferze w kraju. Natomiast kwestia cen paliw, czyli czegoś, co no, każdy posiadający samochód Polka i Polaka, jak wiemy, u nas no, lubujemy się w jeździe samochodem, no to jest coś, co bezpośrednio nas uderza. Dlatego rzeczywiście nie dziwi mnie to, że rząd no, ma pewne obawy w stosunku co do właśnie tego tematu i tej afery i teraz tej pojawiającej się no, kontrpropozycji prezydenta i ciągnącej się wokół tego dyskusji, ze względu na to, że wysokie ceny paliw no bezpośrednio będą mimo wszystko zawsze uderzać w danym momencie rządzący rząd. A taka afera dotycząca kryptowalut, no to jest pewna afera wizerunkowa, która uderza jednak no, bezpośrednio w mniejsze części społeczeństwa, dokładnie to w tych, którzy no, zajmują się czy inwestują w kryptowaluty. Więc no, są tutaj dwie trochę nieporównywalne kwestie, gdzie jedna kwestia paliw to jest kwestia, która dotyczy większości po prostu Polek i Polaków.
1: Są takie głosy, że być może już jutro ceny na stacjach paliw znów wzrosną, że znów zostaną przekroczone takie no, pewne magiczne bariery. Mówię oczywiście o naszym postrzeganiu tego, jak wysokie powinny być ceny paliwa. Na ile to jest temat, z którym rząd będzie się musiał zderzyć wcześniej czy później, nawet jeżeli nie dojdzie do przegłosowania tej ustawy dotyczącej ponadnormatywnych zysków firm paliwowych? Bo będzie to temat na tyle gorący, na tyle trudny politycznie, że będzie go trzeba jakoś rozwiązać.
0: No myślę, że rząd już teraz zaczyna się z tym mierzyć. Tak? No widzimy, że bardzo dużo innych tematów, nawet takich, które jeszcze do niedawna rozpalały opinię publiczną. No przypominam, że mieliśmy też właśnie dużą aferę związaną ze szpitalem popołudniowym i z lekarzami, która nagle została zepchnięta tutaj w tył. Pojawiła się,
1: a miała nam towarzyszyć do wyborów tak parlamentarnych.
0: Tak, właśnie. Rozwinęła się tutaj afera Zonda Krypto, która też nagle zaczyna troszkę być spychana. Natomiast no, te paliwa, jeżeli ceny będą regularnie rosły, no to za każdym takim wzrostem, albo nawet nie wzrostem, albo po prostu braku obniżki takich no, bardzo wysokich już cen, no to rząd będzie się z tym mierzył. No i w pewnym momencie trzeba będzie powiedzieć, okej, no trzeba wprowadzić jakieś rozwiązania. Oczywiście, i wydaje mi się, że rząd również się nad tym zastanawia, są pewne pozaustawowe rozwiązania, które też może rząd próbować wprowadzić. Natomiast one na pewno będą mniej skuteczne niż właśnie kwestie dodatkowego czy opodatkowania, czy właśnie tej marży. Oczywiście tutaj też podejrzewam, że rząd będzie stosował bardzo twardą retorykę, pokazując, że prowadziliśmy, właśnie przegłosowaliśmy, przedstawiliśmy prezydentowi ustawę, która miałaby państwu, obywatelom pomóc. Po prezydent jej nie podpisał. Natomiast no, wiemy też, że prezydent będzie stosował dokładnie przeciwstawną retorykę, że to on przedstawił taką ustawę, no i rząd jej nie przegłosował. Tak? Natomiast wizerunkowo będzie to uderzać na pewno bardziej w rząd niż w prezydenta.
1: To na ile ta narracja ze strony rządu, zarówno ta dotycząca Zonda Krypto, która bije w prezydenta, jak również ta druga narracja, dotycząca z kolei paliw no i niepodpisywania tej ustawy, tych kolejnych ustaw przez prezydenta. Na ile to jest przekaz, który rzeczywiście może cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o ocenę prezydenta Nawrockiego, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jego wyborcy, zwolennicy spoglądają na tę prezydenturę?
0: Widzimy, że tak naprawdę od początku rozpoczęcia tej prezydentury jest to pewna charakterystyka, którą po prostu prezydent Nawrocki przyjął. Tak? Przyjął jako totalną opozycję, można powiedzieć, w stosunku do rządu. I wydaje się, że no, jego wyborcy po prostu to zaakceptowali. Chociaż trzeba też wspomnieć, że trochę takie wsparcie ogólnospołeczne dla prezydenta spadło. Natomiast to nie jest spadek, wydaje mi się, który w tym momencie zagroziłby jego pozycji. Proszę też zwrócić uwagę, że bardzo wielu polityków, zwłaszcza z tej prawej strony politycznej, z jakichś nowych formacji, choćby nowy tutaj właśnie wybrany wicemarszałek Orzała, też cały czas wspominają i zwracają się jako prezydenci, jako potencjalnej nowej sile na prawicy. W związku z czym obawiam się, że nawet jeżeli będzie prezydent kontynuował blokowanie tych ustaw, no proszę pamiętać ciągle, że tą kluczową dla polskiej obronności, czyli kwestii, która no, wszystkich nas tak naprawdę rozpala, ustawę SEJK, prezydent również zablokował, tak? I nie wpłynęło to aż szokująco na jego wizerunek. W związku z tym obawiam się, że do końca tutaj kadencji parlamentarnej wszelkie weta prezydenta będą mimo wszystko jednak akceptowane przynajmniej przez jego wyborców.
1: To pani zdaniem, co będzie dominować w przekazie medialnym w ciągu najbliższych dni, w tym nadchodzącym tygodniu? No bo cały czas mamy oczywiście kwestię paliw i ona raczej nie zniknie, no ponieważ nie ma na razie żadnych przesłanek, żeby wierzyć w to, że ten konflikt wokół Iranu, że on w jakimś bliższym terminie zostanie

0: zakończony. Mamy oczywiście zonda krypto. Mamy również no, takie wycieczki słowne dotyczące kwestii obronności. Myślę na przykład o tych słowach prezydenta wygłoszonych 17 września o tym, że możemy stracić terytorium, ale nie stracimy ducha. Jeżeli dobrze pamiętam, to było tak sformułowane. No i odpowiedź premiera, że nie zamierzamy tracić żadnego terytorium i proponuję ten wpis usunąć. Również temat, który myślę, że w innych okolicznościach byłby numerem jeden, czyli wypowiedź Donalda Trumpa o tym, że poczyniono znaczne postępy, jeżeli chodzi o stałą amerykańską bazę wojskową w Polsce. Co będzie numerem jeden?
1: No, ciężko tutaj wyrokować, no bo tak jak mówię, myśleliśmy, że tutaj afera wokół Szpitala Południowego będzie nas ciągnęła do wyborów, a okazało się, że po prostu pojawiły się nowe rzeczy, tak? Myślę, że w tym momencie, przynajmniej z tego, co obserwuję, z jednej strony ceny paliw, to jest kwestia, która uderza w rząd, więc na pewno będzie bardzo często podnoszona i wypominana przez partie opozycyjne. Z drugiej strony, no też temat, który tak naprawdę od miesięcy się ciągnie, ale ostatnio jest bardzo zaogniony, czyli sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego, tak? Kwestia jednak wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, podejrzeń dotyczących tego, że być może rząd Donalda Tuska będzie próbował w jakiś sposób przejąć ten Trybunał, no to jest coś, co ciągle mimo wszystko rezonuje i rozpala po prostu Polaków po wszystkich stronach tak naprawdę politycznych. Każdy ma jakieś zdanie w tej sprawie. Jest bardzo duży hałas wokół tego, więc no to jest temat, który potencjalnie tak naprawdę będzie obecny do wyborów z bardzo prostego powodu, ponieważ no nie zostanie w żaden sposób rozwiązany, no bo sposób, jaki podchodzi do tego obecny rząd, podchodził do tego oczywiście poprzedni rząd, w żaden sposób nie prowadzi do tak naprawdę rozwikłania tego kryzysu, więc powiedziałabym, że te tematy to są te, o których pewnie będziemy przez najbliższe, no przynajmniej tygodnie, nie będę wyrukować na miesiące, słyszeli.
0: A spodziewa się pani, że rzeczywiście po stronie rządowej może zapaść decyzja o jakichś takich bardziej radykalnych działaniach, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny? Mecenas Dibuła, który ostatnio był w TVP powiedział coś takiego. Użycie siły w obronie demokracji może być taka sytuacja. No i pojawiają się takie głosy, że chociażby pan sędzia Berek miał być właśnie takim mocnym człowiekiem premiera Tuska w Trybunale.
1: Pozostaje mieć mi tylko nadzieję, że nie dojdzie do tego. Niezależnie od tego, kto i w jaki sposób, siłowy, niesiłowy, przejmie, jeżeli tak mówimy w przestrzeni publicznej, przejmie Trybunał, nie będzie to stanowiło absolutnie żadnego rozwiązania tej sytuacji. Trybunał Konstytucyjny jest rozmontowaną instytucją, która niezależnie od tego, kto ją przejmie, będzie cieszył się absolutnie skandalicznie niską albo zerowym poparciem i zaufaniem ze strony społeczeństwa. W związku z czym tak naprawdę jedynym rozwiązaniem, jedynym podejściem do rozwiązania sytuacji w Trybunale jest rozwiązanie naprawdę na poziomie wręcz okrągłego stołu, tak? Jeżeli nie będzie tutaj ponadpartyjnego i też związanego właśnie z obywatelami, organizacjami społecznymi wypracowanego rozwiązania, to będziemy mówić o przerzucaniu się. Teraz jeden rząd przejmie Trybunał, za chwilę drugi rząd odbierze ten Trybunał albo będzie ignorował jego wyroki i będziemy tak naprawdę mieli pogłębianie tego dualizmu. Więc pozostaje mi liczyć, że tutaj rząd Donalda Tuska no, nie będzie się posuwał właśnie do takich no, kwestii dotyczących już właśnie przejmowania jakiegoś, nie mówiąc, z policją Trybunału, ponieważ to tylko i wyłącznie pogłębi kryzys i tak naprawdę rozpad tej instytucji.
0: No i tu w takim razie kończymy. Jeszcze dodam być może jako ciekawostkę, że propozycję rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego w najbliższych dniach, taką propozycję ma zgłosić premier Mateusz Morawiecki. No, zobaczymy, co się pojawi na stole. Pani doktor Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych, bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zbliża się południe, to oznacza, że ja już za chwilę się z państwem pożegnam, ale jest dobra informacja. Ta informacja brzmi tak, już za chwilę na moim miejscu usiądzie Marysia Furdyna. Dzień dobry,
2: ja się z państwem przywitam.
0: Tak, dokładnie tak to będzie wyglądało. Co u ciebie, co po godzinie 12?
2: Bardzo dużo tematów. Trochę już wkraczamy w jesień, za kilka dni kończy się lato.
0: I... Nie mów tego głośno, proszę cię, naprawdę.
2: Ale słuchaj, ja pozytywnie, w ten sposób.
0: Spoglądając za okno, to tak trochę... ciężką,
2: to jeszcze dzisiaj, jest, patrzę, że ładnie, chociaż miała być już gorsza pogoda, ale pod kątem zdrowotnym z doktorem Mularczykiem porozmawiamy. Jak nie dać się tej jesiennej aurze, jak zadbać o dietę, jak zmobilizować się do ruchu, o tym też, jak przygotować się do tego, bo za miesiąc jest zmiana czasu i za każdym razem o zmianie czasu rozmawiamy.

0: Rozmawiamy tak naprawdę 2-3 dni przed tym, jak ten czas zmieniamy.
1: I teraz to będzie w tę gorszą stronę, tak? Że nam godzinę zabiorą, czy to dadzą?
0: Ja nie, teraz śpimy godzinę dłużej.
1: A nie, dobrze, to
0: no
1: to
0: tak,
1: ja,
0: no ale
1: ja
0: później, mój drogi,
1: czekam.
0: W pewnym momencie o 15 będzie już ciemno, więc...
1: Wiem, ale ta godzina właśnie... robi różnicę, pozytywną.
0: No tak, no to oczywiście na przykład dla osób, które mają poranki, tak jak ty na przykład dzisiaj wstawałeś, oczywiście wcześnie rano.
1: To robi różnicę.
0: To robi ogromną różnicę, oczywiście. Więc między innymi tematy zdrowotne, ale będzie i o kulturze za tydzień, festiwal Big Booka, będzie o maratonie warszawskim, który za tydzień, więc będzie też sportowo, będzie też turystycznie. Podobno już planujemy wyjazdy na Sylwestra i na ferie, więc ja tak pozytywnie
1: ja znam
0: staram
1: takich,
0: się.
1: Którzy już na letnie wakacje planują, te kolejne, tak. Dokładnie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo. To ja jednak jestem chyba bardziej z tych,
1: czyli
0: z tych
1: ty jeszcze
0: spontanicznych.
1: Na razie zima.
0: Tak, tak, ja na razie czekam na październikowy tydzień w górach.
1: To wszystko i o wiele więcej już po godzinie 12 u Marysi Furdyny, a ja się żegnam i bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który w sieci groził premierowi. Trwają czynności wyjaśniające. Służby poszukują dwóch chłopców, którzy wczoraj opuścili placówkę opiekuńczą w Bytomiu. To test dla całych Niemiec. Trwają wybory w dwóch kolejnych landach. Kluczowy będzie wynik AfD. Minęło południe. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Groził w sieci premierowi Donaldowi Tuskowi, został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze ujęli 56-letniego mężczyznę, który w mediach społecznościowych opublikował film z groźbami wobec szefa rządu. Trwają czynności wyjaśniające, poinformowała podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
2: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polski. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
1: Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Zatrzymanemu może grozić do 3 lat więzienia. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wczoraj opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. 11-letni Wojciech Pszczółkowski wyszedł około 13:20. Dwie godziny później dołączył do niego 10-letni Tymoteusz Grobelny. Chłopców widziano później na przystanku w dzielnicy Miechowice. Mieli oni wsiąść do autobusu linii 623 zmierzającego w stronę dworca, mówi podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
3: Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy koloru blond i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne, krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami. Tymoteusz Grobelny ma około 146 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany był w ciemnozielone, krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem.
1: Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopców, proszone są o kontakt z policją lub numerem alarmowym 112. Niemcy wybierają przedstawicieli.

0: Zyskali w dwóch kolejnych landach. Sondaże nie przewidują zdecydowanej przewagi skrajnej prawicy. Mimo tego wynik alternatywy dla Niemiec ma być wskazówką, w którą stronę zmierza nasz zachodni sąsiad.
1: Po miesiącach sondażowej przewagi AfD w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim w ostatnim tygodniu przed wyborami badania opinii publicznej pokazały ją na drugim miejscu. Na finiszu partię skrajnej prawicy przegoniła socjaldemokratyczna SPD obecnej premier landu Manueli Schwesig. Oba ugrupowania mają po ponad 35%, a przy takim poparciu tylko SPD może liczyć na utworzenie rządu, bo największe szanse na trzecie miejsce w wyborach ma skrajna lewica, obecny koalicjant. O przekroczenie progu wyborczego walczy kanclerska CDU. W Berlinie walka jest jeszcze bardziej zacięta. Pięć partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma trzecie miejsce. O zwycięstwo walczą Hadecy z CDU, obecnego burmistrza, oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy. Zwycięstwo skrajnej prawicy w dwóch kolejnych landach dałoby AfD możliwość wzmocnienia sygnału o marszu po władzę w kraju. Z kolei mizerne wyniki CDU zachwiałyby dodatkowo i tak słabą pozycją kanclerza Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Władze Malborka budują kolejne schrony w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Docelowo powstaną dwa jednokondygnacyjne obiekty żelbetowe wykonane z prefabrykatów. Zastępca burmistrza Jan Wilk przyznaje, że nie zaspokoi to wszystkich potrzeb mieszkańców.
2: 200 osób może tam znaleźć schronienie. On już jest wykonywany w zakładzie, odlewany w modułach. Jego montaż zajmie 2 tygodnie. Większym problemem jest przygotowanie otoczenia schronu, podłączenia go do instalacji sanitarnych, wodnych, obsypanie ziemią. On będzie niewidoczny z zewnątrz.
0: Pierwszy schron ma być gotowy do końca listopada. Koszt wybudowania obu schronów wyniesie blisko 11 milionów złotych. W informacjach zaglądamy jeszcze na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Przed nami hitowe starcie 9. kolejki. Jagiellonia Białystok podejmie na swoim stadionie niepokonaną do tej pory Legię Warszawa. Duma Podlasia ma za sobą trudny debiut w Lidze Europy, w którym uległa greckiemu Olympiakosowi Pireus 1-2. Gospodarze są jednak gotowi do kolejnego starcia, o czym mówi ich szkoleniowiec Adrian Siemieniec.
3: Na Liga Europy półeczkę wyżej, wszyscy się bardzo cieszymy, że gramy w tych rozgrywkach, ale też trzeba mieć świadomość, że takich przeciwników będziemy mieli, te mecze tak będą wyglądać.
0: Tak o spotkaniu w Białymstoku mówi z kolei trener Legii Marek Papszun.
4: Moje podejście jest takie, odkąd jestem w Legii, że nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać.
0: A początek meczu o 17.30.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w północnej części kraju. Na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
5: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całym kraju występuje małe lub średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
7: 6 minut po godzinie 12. Jest niedziela, 20 września. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. Za sterami realizator Michał Daniluk, wydawczyni Iza Bajda, asystentka Agnieszka Wieczorek. W takim składzie zapraszamy Państwa na najbliższe 6 godzin z Polskim Radiem 24. Oczywiście zaczynamy od tylko dobrych informacji, a dziś o wypożyczalni książek w metrze. Mertoteka, która mieści się na stacji Kondratowicza w Warszawie, trafiła do przewodników turystycznych, zdobyła szereg nagród i przekonała tysiące warszawiaków, że książka może być elementem codziennej drogi do pracy i szkoły. Tylko pierwszego dnia książki wypożyczyło tam 400 osób. Po pierwszym roku działalności wyniki są imponujące. Podziemna biblioteka ma prawie 7 tysięcy czytelników. Odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób. Jeremia Mrożek porozmawia z Grażyną Strzelczak-Batkowską, dyrektorką Biblioteki Publicznej na Targówku.
8: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza. dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze

0: myśliwce.
1: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
2: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
3: To nie u nas. Zaczynamy.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Ruszyły wypłaty 14. emerytury. Żeby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ponad 70 milionów złotych z Caritasu trafiło do powodzian. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc w odbudowie. Singapur rozpoczął kampanię wspierającą czytelnictwo. Będą płacić mieszkańcom za czytanie książek. A w Warszawie dużą popularnością cieszy się biblioteka w metrze. I o tym dzisiaj w TDI. Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Ruszyły wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto, a pieniądze trafią do uprawnionych automatycznie, bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. 14 zostanie przekazana razem z wrześniowym świadczeniem. 14 nie podlega zajęciu komorniczemu ani innym potrąceniom poza należną składką zdrowotną i podatkiem. Nie jest również wliczana do dochodu. Caritas w Polsce przekazał 72 miliony złotych na pomoc poszkodowanym w powodzi w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Wsparcie otrzymało ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych. W pierwszych tygodniach powodzi w 2024 na Dolnym Śląsku do poszkodowanych trafiło 1600 ton pomocy humanitarnej, wynika z raportu Caritasu Polska. Organizacja zebrała 75 milionów złotych i przeznaczyła je na pomoc długofalową, wsparcie finansowe, pomoc w odbudowie, a także na organizację wyjazdów i stypendiów dla dzieci. Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić nawyk czytania. Mieszkańcom, którzy zarejestrują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, zostaną wypłacone drobne kwoty. Władze liczą na to, że zadziała strategia grywalizacji, wykorzystująca system punktowy do podtrzymania nawyków w zamian za skromną nagrodę. Program rządu nie przyniesie molom książkowym bogactwa. Aby zarobić jednego dolara singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni. Dziennie można zarejestrować tylko jedną sesję. Singapur ogłosił program w czasie, gdy na całym świecie skraca się czas koncentracji uwagi, a nawyk czytania zanika. Mija rok od otwarcia metroteki w Warszawie. Pierwsza w Polsce biblioteka działająca na stacji metra stała się nie tylko miejscem spotkań z książką, ale także najbardziej rozpoznawalnym punktem dzielnicy – wizytówką Warszawy. I o tym więcej już teraz.
4: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Tylko dobre informacje na antenie Polskiego Radia 24. Grażyna Strzelczak-Batkowska, dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, pani dyrektor.
6: Dzień dobry.
3: Byłem w dniu otwarcia metroteki, pierwszej i jedynej w Polsce biblioteki publicznej, która jest otwarta w podziemiach metra. Zrobiło to ogromne wrażenie, jasno, bardzo nowocześnie. Nie brakuje naturalnych takich elementów, ale muszę zapytać o rośliny, ponieważ pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, oprócz tego, no wiadomo, książki i tak dalej, to tam są również cała taka ściana roślin. Jak po roku funkcjonowania metroteki w podziemiu warszawskiego metra radzą sobie te rośliny?
6: Zapraszam szczególnie dzisiaj, bo wczoraj miałam okazję zobaczyć pierwszy raz w życiu, jak rzodkiewka wychodzi z doniczki i rośnie na wierzchu, bo dziewczyny eksperymentują z tymi roślinami. Najpierw mieliśmy różnego rodzaju zioła, tymianek, bazylii dużo. Śmiałam się, że niedługo wszyscy będą włoskie sałatki czynić na warsztatach kulinarnych, a teraz dziewczyny nasze bibliotekarki eksperymentują. Mamy sałatę lodową, sałatę w różnych odmianach, nawet nie umiem nazw tutaj wymienić, ale najśmieszniejszym eksperymentem to właśnie rzodkiewka.
3: Rośnie.
6: Rośnie, wyszła rzodkiewka na wierzch i są ogromne. Rośliny są wspaniałe, pachnie, szumi woda, ludzie przychodzą, siadają z laptopem i mówią: ja chcę usiąść koło tej fontanny, bo muszę odpocząć i tam popracować na laptopie w ciszy.
3: I to jest dla mnie niesamowite. Przecież metro to

0: się kojarzy z pociągami, z tłumem ludzi, no właśnie tym całym hałasem związanym z poruszaniem się, przemieszczaniem. A do was się przychodzi, żeby się wyciszyć?
1: Do nas się przychodzi, żeby się wyciszyć. Metro nam zupełnie nie przeszkadza. Ono jest pół piętra niżej i po drugiej stronie stacji. A przede wszystkim można to zauważyć przez szybę naszej biblioteki. Ludzie biegną cały czas, stają przed drzwiami i się tak zatrzymują i jeszcze mówią na takim wdechu, jakby oddechu nie mogli złapać, a potem się uspokajają. Przychodzą, bo chcą odpocząć. Niektórzy przychodzą, chłopak czeka na dziewczynę, ma przyjechać metrem i on sobie przyszedł wcześniej. A przychodzą dzieci, bo zamieniły świetlicę na metrotekę i odrabiają u nas lekcje. Przychodzi pani, bo ma do wypełnienia kurs BHP w zakładzie pracy i wypożycza laptopa i robi sobie kurs BHP u nas. Przychodzą też osoby, które chcą przejrzeć przewodniki, bo każda z naszych placówek, mamy ich 17, ma coś takiego swojego i specyficznego. I w tym metrze też chcieliśmy mieć coś takiego specyficznego. Oprócz księgozbioru tradycyjnego i dużo nowości, to mamy przewodniki, mamy warszawiany i poradniki. A dlaczego akurat w metrze? Bo przewodnik szybko przeczytam, przejrzę zdjęcia, jak rano jadę do pracy, już po południu mogę oddać, jak nie zdążę, to do książkomatu, bo mamy na górze książkomat, czyli działające.
0: Czyli nie musi być fizycznej osoby, która przyjmie od nas książkę z powrotem, wrzucamy do paczkomatu, czy do książkomatu.
1: Do książkomatu. Nie musi być też fizycznej osoby, jeżeli ktoś się boi, że długo będzie oddawał tą książkę, bo mamy przy samym wejściu self-check, czyli może rzucić, ja to się śmieję, możesz rzucić 5 książek na raz. Książka to nie szkło, self-check zeskanuje i biegniesz dalej. Ale wspomniałam o tych przewodnikach, bo ludzie od maja do października non-stop te przewodniki u nas wypożyczają, a ja słyszałam, że pan też miał przygodę z przewodnikiem.
0: Tak, to jest niesamowite, bo ja będąc na otwarciu metroteki spotkałem człowieka, który wypożyczał właśnie przewodnik po Turcji, ponieważ wygrał wycieczkę w swoim zakładzie pracy do Turcji. Był absolutnie przeszczęśliwy, więc chciał się trochę więcej na temat tej Turcji dowiedzieć, gdzie on jedzie, co może tam zobaczyć. I to było jakby idealne rozwiązanie. Jedna rzecz mi tylko nie dawała spokoju. Dlaczego on przyszedł do metroteki i przeglądał ten przewodnik fizyczny w formie książkowej, zamiast zajrzeć do internetu, wziąć telefon, przejrzeć w internecie wszystkie ciekawostki na temat Turcji?
1: A to ja umiem odpowiedzieć na ten temat.
0: No.
1: To jest bardzo proste, prosty mechanizm. Ja jak mam sobie wybrać jakąś wycieczkę w Siną Dal, bo nie zależy mi na konkretnym miejscu, to wolę mieć piękny przewodnik z pięknymi zdjęciami i przekartkować go sobie, niż skrolować w telefonie na małym ekranie. Mało tego, no jeżeli ten przewodnik został przez kogoś napisany, to jest to albo jakiś podróżnik, albo jakiś geograf i pod konkretnym kątem ten przewodnik został napisany,
0: sprawdzony. Informacji.
1: No i te zdjęcia, one są artystyczne. W internecie raczej większość to zdjęcia.
0: Tak, w supermarkecie dużo tego jest, ale nie wszystko jest jakby jakościowe.
1: Bardzo często przychodzi osoba i mówi, wie pani co, ja chcę jechać takie last minute, jakieś wyspy by mi pani wypożyczyła. No i dziewczyny mówią, proszę wyspy, a pani, a to jeszcze to, jeszcze to. Potem śmiesznie, bo przysyłają nam czasem zdjęcia, bo zabierają ten przewodnik na wycieczkę i dostajemy takie zdjęcia na maila albo na Facebooka. Ateny i gdzieś na tle rzeźby, którą pani ma otwartą na zdjęciu w przewodniku i znalazła ją akurat będąc na wycieczce.
0: To by sobie taką społeczność wręcz zbudowaliście wokół tej metroteki.
1: Mamy ogromną społeczność i to nie jest oczywiście społeczność wokół przewodników. To jest społeczność zupełnie innej specyfiki stylu życia. To jest szybki styl życia. Oczywiście wróciły też osoby, które były w poprzedniej placówce, bo my poprzednią placówkę mieliśmy na pierwszym piętrze. Tutaj mamy placówkę

0: tępną, jest winda. Mamy, które mają małe dzieci i drugie trzymające za rękę, no miały problem, żeby wejść na to pierwsze piętro. Staramy się w ogóle nasze placówki przenosić do takich miejsc, a do tego specyfika szybkiej obsługi jest potrzebna w miejscu szybkiej komunikacji. Po to wybieram metro, żeby na drugi koniec Warszawy przemieścić się bardzo szybko, więc ja też szybko chcę wypożyczyć książkę. Ale no są też osoby, które przyszły tylko dlatego, że zobaczyły, że ta biblioteka jest zupełnie inna. Parametryczna aranżacja, ta nowoczesność.
1: A czym jest właśnie parametryczna aranżacja? Bo ja spotkałem się z tym określeniem, ale zastanawiałem się, jak Boga kocham, co to znaczy?
0: Półka półce nierówna. Parametryczna aranżacja jest obliczona przez algorytm taki i specjalną maszynę trzeba mieć do tego, żeby wyciąć te półki. I był pan w metrotece, więc zauważył pan, że my wykorzystaliśmy miejsce i tą funkcjonalność do imentu, jak to mówią potocznie, czyli po ścianach chodzą nam półki. I to nie jest taka typowa zabudowa. Mamy siedziska i w środku tych siedzisk drzewa parametryczne i półka też jest tak zaaranżowana. Nie ma kątów prostych, to też jest ta parametryka. Stąd te skojarzenia nietypowe, że metroteka przypomina Lema. Albo ktoś mówi na środek tych siedzisk, o to jak w Grecji, takie siedziska jak w Teatrze Greckim, a tutaj no takie drzewa i domek na drzewie, bo lamelki drewniane przypominają dzieciom w drugiej klasie podstawówki dzieci z bulerbem. Bardzo nas to bawi, te różne skojarzenia, kosmiczna Odyseja, Matrix. Mamy też oczywiście specyfikacje w różnych bibliotekach. Niektóre biblioteki na terenie Warszawy wręcz się nazywają specyficznie, mają taką nazwę, która sugeruje księgozbiór. I my także staramy się, żeby w jednej placówce było bardzo dużo fantastyki i jakiś tradycyjny księgozbiór. W drugiej coś, co jest związane z filozofią, duchowością. W jeszcze innej psychologia, pedagogika. Czy nazywamy to półeczką dla rodziców, kącik taki dla rodziców poradniczy, ale też rozwojowy. Nie mamy narzuconych żadnych trendów, tematów, konkretów. To my kształtujemy bibliotekę. Bibliotekarze starają się kształcić cały czas, rozwijać cały czas. No i wreszcie bibliotekarz to trochę taki zawód z misją. Nawet nie trochę, to jest zawód z misją, bo to nie są ani duże zarobki, ani nie wiadomo jakie drogi awansu zawodowego czy kariery zawodowej. To musi być misja, bo spotyka człowieka face to face, czasami jak ksiądz musi wysłuchać, bo człowiek przyszedł do biblioteki się zatrzymać w tym szybkim świecie. No i nasi bibliotekarze znają naszych czytelników, więc
1: no jeżeli ktoś przychodzi, mówi, proszę mi dać coś o wyspach, bo chce pojechać na jakieś wyspy, to siłą rzeczy trzeba nie dość, że wiedzieć, co się ma, to znać się na geografii, jeszcze może trochę o zabytkach coś wiedzieć, no trzeba jakoś doradzić. No to trochę się wchodzi na zasadzie, no proszę mi, nie wiem, w sklepie z ciuchami, proszę mi wybrać coś ładnego, no trochę na tej zasadzie.
0: Ale bibliotekarze naprawdę wiedzą, co oni mają na tych półkach, bo oni cały czas przeglądają te książki, oni czytają te książki, oni zakupują te książki. W pracy w metrotece nie ma czasu. W metrotece są tłumy od rana do nocy. No metroteka bije rekordy czytelnictwa i zapisów nowych czytelników, więc panie muszą zapisywać, czyli mieć dowód osobisty przed oczami.
1: Bo to idzie w grube tysiące, jeżeli chodzi o ludzi, którzy się przewijają przez
0: Tak, dokładnie tak. W pierwszym miesiącu mieliśmy 700 nowych osób. Taką ciekawostką jest to, że do Metroteki zapisały się osoby, które wcześniej nie brały

brały książki do ręki z półki bibliotecznej, kupowały te książki, bądź w inny sposób pozyskiwały, nie przychodziły do bibliotek. Do metroteki przyszły i się przyznały, o, ja to w bibliotece byłem 100 lat temu, albo o, ja za dzieciaka byłem, więc to nas bardzo cieszy, że metroteka przyciągnęła osoby, które wcześniej

0: zdjęć podróżników, którzy zatrzymują się, wyszli wcześniej z domu, bo zaraz się będą przesiadać w kolejkę WKD. A po co przyszli wcześniej? No, żeby trzy książki wypożyczyć na wakacje. Okay. I wracają i mówią, o Jezu, jaka świetna książka, pięknie mi pani doradziła, więc bibliotekarze naprawdę wiedzą, co mają na półkach.
1: Szczególnie, że chyba będzie na to trend, bo jak patrzę też momentami na ceny książek, no to powiem szczerze, że jest coraz trudniej, bo narzekamy oczywiście na wysokie ceny paliw i tak dalej, ale książki tak poniżej 50 zł to ciężko już teraz coś takiego wyłapać. Ja w ogóle jestem spoza Warszawy. Przyjechałem do Warszawy na studia i tak już tutaj zostałem. I to, co mnie uderzyło w komunikacji miejskiej, kiedy zaczynałem tutaj swoje życie, to to, jak wiele osób czyta. Wydawało mi się to trochę dziwne. Mówię, o co w tym chodzi, że w Warszawie w komunikacji miejskiej się czyta? No jak pojeździłem autobusem i się okazało, że w jedną stronę jadę godzinę 15, a w drugą na przykład w korkach wracam półtorej godziny, to mówię, aha, okej, to o to w tym chodzi. Po prostu trzeba w jakiś czas ten czas jakoś spożytkować. Jasne, że dzisiaj pewnie częściej spotkamy ludzi ze smartfonami, którzy po prostu siedzą w tych telefonach, ale wciąż nie brakuje ludzi, którzy czytają i to chyba jest dobry trend. Pytanie, czy otwieranie, bo to mamy już rok, więc otwieranie biblioteki w czasach, kiedy ludzie siedzą właśnie w smartfonach, to jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości.
0: To nie jest zaklinanie rzeczywistości, to jest podsuwanie czytelnikowi, bo my wybiegamy naprzeciw tego człowieka. On biegnie koło nas i przez szybę widzi mnóstwo książek. Widzi też osoby, które siedzą i czytają. Więc to nie jest zaklinanie, to jest wychodzenie mu naprzeciw, bo ci ludzie, oni nie mają książki przy sobie, bo być może w godzinach pracy biblioteki nie byli w stanie podejść. Być może nie chciało im się gdzieś szukać biblioteki między uliczkami osiedlowymi. Tutaj tą bibliotekę mają po drodze. Ta biblioteka wychodzi i łapie tego czytelnika, więc my nie chcieliśmy zaklinać, chcieliśmy wyjść naprzeciw, poszukać tej drogi do czytelnika. To nie czytelnik ma znaleźć bibliotekę, to biblioteka miała znaleźć czytelnika i my go znaleźliśmy. I jeśli my go znaleźliśmy i pokazujemy mu, mamy nowości, mamy to, co ty chcesz, bo póki czytasz, to świat stoi otworem, możesz czytać na każdy temat, możesz się wzruszyć, możesz się nauczyć, możesz się zrelaksować, no to zatrzymaj się.
1: Ale pani żyje tą biblioteką.
0: To zatrzymaj się. Ja żyję książką. Ja od dzieciaka czytałam, do matury przeczytałam wszystkie lektury od początku szkoły. Na studiach też miałam szybkie czytanie, a jeszcze przed maturą poszłam sobie na kurs szybkiego czytania. Uwielbiam czytać, ale ludzie zaczęli uwielbiać czytać. Oni przychodzą do nas i biorą... Wczoraj starszego pana widziałam, który się zaklinał, że on już ma taki słaby wzrok i on będzie przechodził na e-booki u nas częściej, a wziął 6 książek. Ja mówię, ojejku, gratuluję, dla kogo? A on mówi, no dla siebie. Ja mówię, no a mówił pan, że będzie pan e-booki bardziej czytał, a on mówi, nie, zmieniłem okulary. Więc młodzież, która biegnie na stację metra Kondratowicza, wpada do nas po książkę i cieszymy się, że nie skroluje w metrze, że rzeczywiście czytają.
1: Ale wiem, że biblioteka, wiem, że metroteka to nie tylko książki. Wspomniała pani o e-bookach, wspomniała pani o audiobookach, ale to też mnóstwo różnych zajęć, które dzieją się dookoła, które są, odbywają się w metrotece, są powiązane z czytelnictwem. Co takiego ostatnio się dzieje albo co jeszcze planujecie w najbliższej przyszłości?
0: Zajęcia, które biblioteki organizują, one są troszeczkę wymuszone przez marketingowo, można powiedzieć, przez rynek, bo biblioteki stały się takimi mini centrami edukacyjno-kulturalnymi. Więc w bibliotekach są i koncerty, są warsztaty różnego rodzaju zainteresowań. Są takie biblioteki, które pozyskały pieniądze i mają robotykę. Są biblioteki takie jak u nas, gdzie nasze bibliotekarki mają ogromne zdolności manualne i talenty i uczą makramy, uczą różnego rodzaju ozdób. Jak przychodzą święta, to my mamy tłumy na zapisy, bo ludzie przychodzą i robią sobie różne

0: te ozdoby do domu, a coraz częściej to też nas relaksuje i ten handmade jest coraz bardziej modny. Dla historyków co chwila mamy różnego rodzaju projekty, bo startujemy w konkursach Patriotyzm Jutra na przykład i historycy mogą z biblioteki nie wychodzić, bo mają co roku nowe projekty edukacyjno-historyczne. Bardzo lubimy na Targówku robić projekty warszawianistyczne i to są projekty, które składają się z wykładów, ze spotkań z autorami, z ciekawymi osobami, ale też wychodzą na zewnątrz, bo są spacery warszawianistyczne. Więc biblioteka dzisiaj to jest mini centrum kulturalno-edukacyjne. Co mamy w najbliższym czasie? Do końca roku, niech mi pan uwierzy, my nie mamy żadnego wolnego dnia bez projektu. Do końca roku w naszym kalendarzu, jak pan wejdzie na naszą stronę internetową, wszystko jest na czerwono i jak pan rozwinie, to mamy po kilka wydarzeń jednego dnia, bo mamy 16 adresów, a 17 placówek i każda z tych placówek coś robi, a że wygraliśmy mnóstwo projektów takich konkursowych, no to je musimy zrealizować do końca roku. One się będą nawet galami kończyły. W tym tygodniu ja byłam jednego dnia w 6 placówkach naraz, bo musiałam powitać gości, musiałam poprowadzić jakieś zajęcia i to są zajęcia bardzo różne. Bardzo różne. Możemy powiedzieć, że jakby pan wymienił jakieś zainteresowanie, to na pewno albo było to zrealizowane w bibliotece, albo książki wystawialiśmy i omawialiśmy na dany temat, albo będzie to zrealizowane. Bo tak jak mówię i powtarzam to, póki czytasz, świat stoi otworem. Wszystkie tematy i o wszystkich emocjach i o wszystkim, co jest związane z człowiekiem, możesz się dowiedzieć w bibliotece.
1: A jeżeli mają państwo pociąg do czytelnictwa, takim sobie żartem chciałbym zakończyć, to oczywiście zapraszam gorąco do Metroteki w Warszawie. Dyrektor Grażyna Strzelczak-Batkowska, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, gościnią Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, czytajcie książki, świat stanie otworem.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: W Rosji pierwsze od pełnoskalowej napaści na Ukrainę wybory do Dumy. Jakie mają znaczenie, skoro ich wynik jest przesądzony? Co powiedzą nam o Rosji? Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami. To reakcja na zbliżenie Kanady z Brukselą. Stany Zjednoczone przyznają, nasze satelity są uzbrojone. Czy to początek otwartego wyścigu zbrojeń w kosmosie? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech. Zapraszam.
3: Autopromocja.
9: Słuchają państwo Polskiego Radia 24, jest 12:32, a teraz ważny temat. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie danych osobowych w małych firmach. Obalimy mit, że mikroprzedsiębiorstwa są zbyt małe, by zainteresowali się nimi hakerzy, oraz wyjaśniamy, jak skutecznie zarządzać ryzykiem i unikać kosztownych błędów.
3: Saldo Ekstra.
10: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszego weekendowego magazynu Saldo Ekstra. A dzisiaj w studiu gościmy panią mecenas Karolinę Praszek-Gołębiewską, ekspertkę do spraw ochrony danych, i pani reprezentuje Kancelarię Bezpieczeństwa Praszek i Wspólnicy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Pani mecenas, jak to z tą ochroną danych jest? Kiedyś w Stanach Zjednoczonych było takie powiedzenie, że firma jest za duża, by upaść. I pamiętamy, co się stało z bankiem Lehman Brothers. On był duży, ale upadł. Wśród małych przedsiębiorców czasami jest tak, że jesteśmy za mali, by czymś się przejmować. Ochrona danych. Przecież wszystkie dane to są w moim telefonie komórkowym, w moim laptopie, gdzieś tam na skrzynce mailowej.

0: ale jednak jest się czym przejmować, bo przepisy na równi obowiązują wszystkich.
1: Ależ oczywiście, że tak. To jest trochę tak, porównam do takiego przykładu, żebyście państwo sobie to dobrze zobrazowali. Nie przejmuję się tym, co jest na talerzu, bo to jest tylko jeden dzień. Tylko ten jeden dzień, potem jest drugim, trzecim, piątym, dziesiątym, a za rok, dwa mam 10, 20, 30 kilo nadwagi i nagle nie jestem w stanie się ruszać i cieszyć się życiem. Mhm. I dokładnie tak samo jest z naszą firmą, jak z tym bankiem, o którym pan powiedział, czyli jesteśmy za mali, za duzi. Nie, nigdy nie jesteśmy za. Zawsze jesteśmy odpowiedni. I tu trzeba sobie powiedzieć, że mamy odpowiednie przepisy, ale nawet jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to zróbmy to po prostu dla bezpieczeństwa naszej firmy. I nie dlatego, żeby spełniać przepisy, żeby to była nasza celowa przesłanka, docelowa, tylko dlatego, żeby faktycznie być zabezpieczonym przed atakami hakerskimi. Nie wiem, czy wiecie państwo, ale Polska po wojnie, po tym jak się rozpoczęła wojna z Ukrainą, czyli około 5 lat temu, 4,5-5, tak naprawdę ma największe ataki hakerskie w całej Europie. Czyli jesteśmy najbardziej zagrożonymi wszystkimi kanałami, które mogą być. Tak naprawdę uzmysłówmy sobie, że każdą firmę, jaką prowadzimy, nawet jeżeli to będzie jednoosobowa działalność architektoniczna i będę robił projekty dla swoich klientów, czy to będzie dwuosobowa kancelaria prawna, czy to będzie trzyosobowa firma informatyczna, czy cokolwiek, co sobie wymyślimy i będzie to mały podmiot, to tak naprawdę jesteśmy bardziej zagrożeni na takie ataki niż ten duży podmiot. Bo duży podmiot zupełnie inaczej się zabezpiecza, ma zupełnie inną infrastrukturę, a my, jako te małe podmioty, tak jak pan powiedział, mamy wszystko w komórce, w laptopie i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej z tej komórki i z tego laptopa korzystamy jeszcze w ogóle do celów prywatnych po tym, jak skończymy pracować. Najczęściej nasi pracownicy, jak jesteśmy mali, no to się dogadamy i zgodzimy się na to, żeby on na tym prywatnym komputerze gdzieś tam pracował. Więc on te wszystkie dane nasze wynosi potem gdzieś, jadąc do hotelu, na plażę, gdzieś gdzie otwiera laptopa, daje dzieciakom tego laptopa do oglądania bajki, do czegokolwiek i te wszystkie dane są zagrożone na wyciek, na to, żeby się wydostały, albo na zaszyfrowanie. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy rano do pracy, mamy super ekstra klienta na drugi dzień. Fajnie, napracowaliśmy się, pracowaliśmy pół roku nad projektem, mamy podpisać już tą umowę, wychodziliśmy to, duża, fajna kasa, fajna możliwość do tego, żeby się dalej rozwinąć. Otwieram komputer, a tam szlaczki. Mhm. No i co?
0: No i pojawia się problem i myślę, że warto, i nie chcemy nikogo straszyć oczywiście, ale warto taki obrazek mieć gdzieś przed oczami, że faktycznie taki dzień może przyjść.
1: Warto, dlatego że ochrona danych to nie jest coś, co musimy, to jest coś, to jest dokładnie jak ubezpieczenie na życie. Mhm. Niby teoretycznie gdzieś przesyłamy pieniądze, na zasadzie miesięcznie tą składkę płacimy i nie mamy z tego w dniu dzisiejszym korzyści. Ale jeżeli dzisiaj potrąciłby mnie samochód, albo mojego męża potrąciłby samochód, to wtedy ta polisa jest niezbędna do tego, aby dalej funkcjonować. My sobie nie zdajemy w życiu sprawy z układania takich pewnych procesów. Żyjemy z dnia na dzień i myślimy, że jest fajnie. Tak, jest fajnie i cieszmy się życiem, jestem w ogóle totalnie za tym. Tylko firma to jest nasze zabezpieczenie, to jest coś, co nas utrzymuje, to jest coś, co nam daje tą możliwość, żebyśmy się z tego życia cieszyli. Żebyśmy zapłacili za tą szkołę dla dziecka, jeżeli tak wybieramy, za te kolonie, za to, żebyśmy poszli z nim do kina, na plac zabaw, za to, żebyśmy poszli na randkę z mężem czy z żoną, za to, żebyśmy wszystko spędzili fajnie wakacje. To nam daje nasza firma i pieniądze z niej zarobione. A jeżeli będziemy sobie bardzo po macoszemu to traktować i będziemy budowali betonowy dom, ale na drewnianych fundamentach, no to przepraszam państwa, ale on się zawali prędzej czy później.
0: Ale mówiąc o ochronie danych osobowych, mamy tak naprawdę do czynienia z dwiema rzeczywistościami. Pierwsza to ta prawna, mocno skomplikowana i druga techniczna, czy też technologiczna. No umówmy się, nie musimy być ekspertami w obu dziedzinach.
1: Tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że ja jako prezes, ja jako właściciel firmy, ja jako dyrektor jestem odpowiedzialny za to z przepisów prawa. Wynika to. Czyli na dyrektora, na prezesa, najczęściej na prezesa, w zależności jak mamy to ułożone, spada ta odpowiedzialność. On jest tak zwanym, tutaj fachowo powiem, administratorem danych osobowych.
0: Widzimy to nieraz.
1: Ta ADO,
0: kto
1: tak,
0: jest administrator.
1: Dokładnie. I to jest ta osoba odpowiedzialna. Natomiast ona wcale, ale to wcale, nie musi posiadać tej wiedzy. To nie jest tak, że jak ja dzisiaj jestem farmaceutą, to ja koniecznie muszę posiadać aptekę, tak? To jest tak, że jeżeli jestem przedsiębiorcą, to ja mogę mieć wykształcenie przedsiębiorcze i prowadzić i tą aptekę, i przychodnię medyczną, i sklep z zabawkami, i cokolwiek innego. Czyli ja muszę mieć ogólne pojęcie na temat prowadzenia biznesu, chyba że jest to mniejszy biznes, o którym dzisiaj rozmawiamy, to wtedy bardzo

0: bardzo często jestem specjalistą, ale w momencie, kiedy ten biznes się rozwija, to przychodzi taki moment wyboru, że albo zostaję specjalistą i zatrudniam dobrego zarządzającego biznesem, albo staję się zarządzającym biznesem, powiększam swoje kompetencje, ale już nie jestem merytorykiem, jak ja to nazywam, czyli nie zajmuję się tym, czym firma się generalnie zajmuje, bo po prostu się nie da. I teraz do tego, żeby dobrze ta firma prosperowała i żebyśmy na tym styku tej technologii i prawa się nie pogubili, potrzebny jest firmie dobry inspektor ochrony danych. Czy to jest będzie osoba, która będzie na stałe z nami w kontekście stałego miesięcznego wsparcia, czy to będzie ktoś, kto ad hocowo, jednorazowo, raz na jakiś czas nam przyjdzie i powie co i jak, na jakim etapie jesteśmy, sprawdzi. Pamiętajmy, że ochrona danych wymusza na nas cykliczne, coroczne audyty, czyli my jako firma, i nieważne, czy jesteśmy jednoosobową, czy milionową firmą, musimy taki audyt przeprowadzić. Czyli musimy mieć takie sprawdzenie samego siebie, co tam wygląda. Jeżeli mamy pracowników, to cyklicznie, jak w przypadku BHP, musimy odbyć dla tych pracowników szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, żeby powiedzieć im, na czym to polega, jak to działa u nas w firmie, jak się z tym obnosić, o co chodzi i jak to wygląda. Więc my jako administrator danych bardzo często nie będziemy mieli takiej wiedzy i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego audytu ani zrobić takiego szkolenia. Więc w tym właśnie pomaga nam i powinien nam pomóc dobry inspektor ochrony danych. I tutaj jest gwiazdka, zaznaczę słowo dobry, bo jest bardzo mocno zepsuty rynek i bardzo mocno jest dużo papierowych inspektorów na rynku, którzy wyczuli okazję w 2018 roku, jak weszło RODO, i stwierdzili, że to ja sobie tym inspektorem zostanę, bez żadnego wykształcenia, bez żadnej wiedzy i bez żadnego doświadczenia, co dla firmy może być bardzo bolesne. Natomiast to jest osoba, która nam spaja ten rynek prawa i technologii w postaci tego, że w audycie pisze wnioski, jakie trzeba zrobić, co należy wprowadzić w firmie, i potem szukamy dalej dobrych specjalistów. Czyli jeżeli potrzebujemy informatyka, to nie jest tak, że to, ja wiem, że to brzmi mega dużymi kosztami na tą chwilę. To nie do końca tak wygląda, bo inspektora możemy wziąć na zasadzie zrobienia jednej rzeczy, okej, jest to pewnego rodzaju inwestycja, ale potem w raporcie mamy punkty, które są dobrze zrobione, które są źle, które są średnio zrobione, i wtedy możemy poprosić firmę informatyczną o wycenę, i to też jest jednorazowy koszt takiego po prostu zabezpieczenia, ale tutaj nie płacimy pieniędzmi, bo tutaj płacimy tym, jak szybko może nam ta firma zbankrutować w postaci tego, kiedy będziemy mieli wyciek danych, kiedy będziemy mieli szyfrowanie i kiedy nam po prostu uniemożliwią pracę w naszej własnej firmie. Czyli tak naprawdę kupujemy tą polisę ubezpieczeniową.
1: Polisa ubezpieczeniowa, ja też inne porównanie. No wiele firm działa i właściciele chociażby takiej jednoosobowej działalności gospodarczej, on nie musi robić sobie kursu księgowego.
0: Oczywiście,
1: on nie musi zapoznawać się ze wszystkimi tajemnicami podatków. On ma od tego zewnętrzny podmiot, który pilnuje tych rzeczy, pilnuje tych faktur. Nawet możemy w odpowiednim miejscu gdzieś te wszystkie dokumenty księgowe gromadzić, i to wcale nie musi być szafa w naszym domu.
0: Ale absolutnie, że tak. Po to są specjaliści i po to są takie kancelarie właśnie bezpieczeństwa, nad którymi trzeba się tutaj pochylić i z nimi porozmawiać. Natomiast oczywiście korzystajmy ze specjalistów, natomiast to taka jedna dygresja, która mi się tutaj pojawiła, jak pan redaktor zaczął o tym mówić. Absolutnie, ale to absolutnie, proszę państwa, naszym specjalistą nie jest sztuczna inteligencja.
1: To jest bardzo ważna uwaga, bo może się wydawać, że przecież sobie wpiszę tam zapytanie.
0: Tak, oczywiście, i na pierwszy rzut oka może to się nawet wydawać. Mamy taki przypadek u siebie w kancelarii, gdzie jeden z naszych klientów zaczął sam się leczyć, w cudzysłowie leczyć, czyli odpisywać do Urzędu Ochrony Danych ze sztuczną inteligencją. I w momencie, kiedy stwierdził, że chyba jednak coś może gdzieś tam jest nie tak i to nie idzie w tą stronę, zgłosił się do nas. Więc jak zobaczyłam pisma, w których sam siebie sprzedawał i sam siebie podkopywał i sam na siebie ściągał karę przez to, że tak mu pięknie czat tutaj podpowiadał, bo czat jest bardzo klarowny, więc on pisze, co powinniśmy. On po prostu wszystko wyłożył na tacy i tak naprawdę inspektor z urzędu mógł tak naprawdę wystawić od razu karę na temat tego, co było, i pieczęteczka w tym piśmie napisane. Więc jeżeli państwo nie chcecie takich sytuacji, to ja naprawdę ostrzegam przed tym, że czat nie jest do takich rzeczy, nie jest do pisania dokumentów prawnych.
1: Skoro pani powiedziała o kontakcie z Urzędem Ochrony danych osobowych, to w jakich sytuacjach taki mały przedsiębiorca z takim urzędem musi się spotkać, może mieć styczność i musi odpisać, oby bez AI?
0: Dokładnie. To jest wszystko zależne, bo

0: Może być tak, że możemy nie mieć w ogóle styczności i mamy farta, w cudzysłowie mówiąc. Ale wystarczy, w zależności czym nasza firma się zajmuje. Jeżeli mamy bardzo duży kontakt w obsłudze osób fizycznych, czyli w osób prywatnych, nie obsługujemy firm, tylko poszczególne jednostki, to jest największe ryzyko tego, że z takim urzędem będziemy mieli jak najwięcej do czynienia. Dlatego, że mamy coraz więcej osób sfrustrowanych, osób, które jak nie dostaną tego, co chcą, ten świat, który podąża, ja chcę tu, na już, na teraz, a czasami nie jesteśmy w stanie tej usługi dostarczyć na już i na teraz, albo czasami nam się noga powinie i gdzieś z tą usługą będzie jakiś problem, to nasi teraz klienci, konsumenci chodzą po wszelkich urzędach i składają wszelkie różne skargi i to jest po prostu nagminne. I najczęściej te małe firmy mają do czynienia właśnie z takimi kontrolami z tak zwanego donosu. No i tutaj oczywiście musimy to sprawdzić, urząd przychodzi, sprawdza. Z takiego donosu można nam się rozwinąć pełna kontrola z zakresu Urzędu Ochrony Danych. Czyli zaczynamy sprawdzać, czy były cykliczne audyty, czy były cykliczne szkolenia, jakie są zabezpieczenia techniczne, czy są umowy powierzenia podpisywane, bo my sobie podpisujemy taką umowę cywilną, a zapominamy o powierzeniu danych. W ogóle nie wiemy, co to jest. A to jest taka umowa, która mówi o tym, że jeżeli dane są przedmiotem umowy, to zgadzamy się na to, żeby je przekazać dalej. Gdzie mamy rejestr incydentów, czy mamy politykę incydentów, czy mamy zgłoszonego do Urzędu Inspektora Ochrony Danych, w jakim terminie ten urząd był zgłoszony i tak dalej, inspektor i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Kolejnym takim elementem, gdzie ten mały przedsiębiorca się będzie spotykał jak najczęściej teraz z Urzędem Ochrony Danych, to jest element sektorowych kontroli i takich planowanych kontroli. Co roku urząd na początku roku ogłasza, jaki zakres kontroli jest i wtedy mamy taką, uruchamiamy maszynę losującą, zgaduj zgadula, w którym ręku złota kula i wyciągamy firmy, które będziemy sprawdzać. Mój jeden z klientów miał taką kontrolę właśnie z zakresu aplikacji mobilnych. I po prostu wyciągnęli go w związku z tym, że posiada aplikację mobilną. 3 lata temu były takie kontrole, w związku z czym właśnie tak dostaliśmy i po prostu dostaliśmy list polecony, kontrola, panowie przyszli, wszystko tutaj zbadali, na koniec wystawili opinię w tym zakresie decyzji administracyjnej. Tak samo na przykład 2 lata temu, bodajże 2, bo ten czas tak leci, były pod lupę wzięte kancelarie adwokackie i radcowskie. Bo adwokaci i radcowie twierdzili, że oni mają tajemnicę adwokacką i radcowską, więc oni nie muszą przetwarzać w inny sposób i nie muszą mieć innych rzeczy. No, nic więcej mylnego, jak oczywiście, że muszą i urząd to pięknie tutaj im udowodnił. Więc to są takie 2 najbardziej popularne momenty. 3, w momencie, kiedy jest jakiś incydent z zakresu ochrony danych osobowych i my jesteśmy jego częścią. W takim kontekście, że na przykład nasz duży dostawca miał incydent i my jesteśmy w łańcuchu dostaw, więc wtedy automatycznie taką kaskadową kontrolą również możemy się tutaj spotkać, tak? Więc no, tych zakresów jest, więc to tak nie do końca jest, że mały to nie.
1: No to wyobraźmy sobie taką małą firmę, pani mecenas. Powiedzmy sobie, że jest to studio fitness. Prowadzi tę firmę przedsiębiorczyni, której narzędziem codziennej pracy, oczywiście poza tym studiem i przeróżnymi urządzeniami tam w środku, jest telefon komórkowy. Mhm. I ona w tym telefonie ma wszystkie swoje klientki. No i klientów też, bo przecież klienci też mogą uczestniczyć w takich zajęciach. I tam są numery telefonu, ewentualnie adresy mailowe, no czyli dane osobowe są.
0: Skrzynka, wszystkie dokumenty,
1: no i teraz
0: tak, zapisy.
1: Niech pani pomyśli w ten sposób. A, jeszcze powiedzmy sobie arkusz kalkulacyjny gdzieś tam z jakimiś
0: oczywiście
1: wyliczeniami.
0: A jeszcze też dane medyczne, bo wszyscy zaznaczali, czy są chorzy, czy nie i czy mają jakieś problemy zdrowotne.
1: No i tutaj już się nam robi lawina.
0: Tak.
1: No ale wszystko jest w tym telefonie i ten telefon ma kod PIN. Nawet 2 kody PIN, bo jeden od karty SIM, a drugi, żeby się dostać oczywiście do telefonu. Może być też czytnik linii papilarnych.
0: E-face, coś, nie wiem jak się nazywa, odczyt twarzą.
1: Więc no to jest wszystko bezpiecznie, czyli dane są pod ochroną.
0: Myślę, że jakbyśmy mieli tu specjalistę technologicznego, to zabezpieczenie by złamał w 3 do 5 minut.
1: Au.
0: No, to tak wygląda. To nam się tylko tak wydaje. To tak naprawdę jest zabezpieczenie przed tym, żeby nam dzieci nie szperały w telefonie, albo co najwyżej, jak nie chcemy dać partnerowi, partnerce dostępu do telefonu. Więc to nie jest zabezpieczenie tego typu, że jeżeli telefon się dostanie w niepowołane ręce, to tak naprawdę nikt tam się nie dostanie. Są 2-składnikowe uwierzytelnienia. naprawdę to nie są drogie usługi. Jesteśmy w stanie zapłacić 200-300

0: 300 zł w serwisie do tego, żeby nam ustawili różne systemy, różne zabezpieczenia dodatkowe, które nam pozwolą. Więc to tak, jakbym powiedziała, że możemy taki system sobie zrobić, wgrać, to to już znowu brzmi drogo, tak? A to nie jest tak aż drogie, bo to jest coraz bardziej popularne, więc te zabezpieczenia, szczególnie jeżeli nasz telefon jest telefonem służbowym, to wtedy jak najbardziej, to jest w ogóle prawie, że wymagane, bo tego nie znajdziemy wprost w przepisach prawa, że trzeba zabezpieczyć telefon dodatkowymi zabezpieczeniami, tylko w przepisach prawa znajdziemy, zrób analizę ryzyka swojego biznesu tak, żeby był bezpieczny.
1: Okej, ja tą analizę powinienem mieć w segregatorze na półce.
0: W segregatorze, w Excelu.
1: Okej. Czyli jeżeli pojawi się kontrola i ja wykonałem taką analizę ryzyka, nie wiem, czy samodzielnie, czy z ekspertem i taka analiza jest, to jestem jako przedsiębiorca bezpieczny? Czy ta nasza przedsiębiorczyni, o której powiedzieliśmy, bezpieczniejszy.
0: Bezpieczniejszy, bo to też nie jest tak. Chodzi o to, że w analizie ryzyka nam wyjdzie, gdzie mamy luki i gdzie jesteśmy najbardziej zagrożeni. Na dany wyciek, na dane zgubienie, na sytuację pożarową, na zalanie. Tam sprawdza się bardzo dużo różnych rzeczy. Praca takiego inspektora polega na zupełnie odwrotnej sytuacji niż klasycznego Kowalskiego, który idzie do pracy. Bo klasyczny Kowalski idzie to do zasady w dobrej wierze. Czyli przychodzę, fajnie, mam do zrobienia projekt, mam do zrobienia zadanie, mam do wykonania trening w sali fitness, więc ja przychodzę tutaj wykonać swoje zadanie i myślę do przodu. A inspektor ochrony danych i nasza praca, to co my wykonujemy w kancelarii, polega trochę na wróżeniu z fusów, przewidywaniu rzeczy, które mogą się wydarzyć i jak się przed nimi uchronić. Czyli ja wchodzę i sprawdzam, dobra, a jak będzie pożar, to jakie dokumenty mi zginą? A jak będzie atak hakerski, to gdzie ja mam kopię zapasową, żeby to odtworzyć w szybkim czasie? A co jak coś się wydarzy, to jak ja mogę tego zminimalizować czas odtworzenia tej danej sytuacji? I nagle jak zaczynamy myśleć w ten sposób, to się okazuje, że tych zagrożeń jest pełno. To jest trochę tak, jak żyjemy w swoich mieszkaniach, domach i nagle jak nam się pojawia małe dziecko, to się okazuje, ile w tym domu jest zagrożeń, bo nagle są schody, bo nagle są dwa schodki do salonu, bo nagle z kanapy to można spaść, nie? I jak okazuje się, że tak jak mieszkaliśmy i było super, ekstra, hiper, to teraz każdy róg trzeba obkleić naklejką czy tam gumą do zabezpieczenia, bo dziecko się w głowę może walnąć. Tu może spaść, tu może coś tam. I zabezpieczamy ten dom w każdym możliwym zakresie. Tak samo zabezpieczamy naszą firmę przed właśnie potencjalnymi wyciekami, atakami, zgubieniem dokumentów. Wiecie państwo, ile razy ktoś zostawił dokumenty w tramwaju, w autobusie właśnie firmowe i były ogólnodostępne, bo ktoś mógł je wziąć. Albo opublikował dane na wspólnym dysku. Ile razy mieliśmy taką sytuację do firm, do których wchodziliśmy, że kadrowa się pomyliła i całą listę płac opublikowała na wspólnym dysku do wszystkich.
1: To już kilka paragrafów nam się posypało teraz.
0: Dokładnie. Albo gdzie mieliśmy sytuację, że drukarki, bo ogólnodostępne, wielki instytut i wszystko i różne tajemnice receptury i wszystkie inne rzeczy i nagle się okazuje, że ja swoją recepturę, nad którą pracuję, drukuję 10 pokoi dalej u osoby, która pracuje nad podobnym i startujemy w jakimś konkursie. No i wiecie, dużo takich różnych rzeczy, albo wynoszenie receptur, albo nie zdajemy sobie sprawy, ile osób zatrudnia się czasami w firmach. Mieliśmy też taki przypadek, do projektu call center bankowego zatrudnił mi się pan, który w ogóle nie pasował mi profilem do tych osób, które tam pracują. Najczęściej jest to student, który dorabia sobie między godzinami. No taki profil działalności w tamtym okresie. Tutaj był pan starszy w garniturze, przyjeżdżał dobrym samochodem. Jakby nic nie pasowało do tego, ile zarabiał na tej pracy i jaki to był rodzaj tutaj właśnie tej pracy. I okazało się, że ta praca była mu potrzebna, bo razem z żoną prowadzili punkt parabankowy, który udzielał kredytów poza BIK-iem. W związku z czym, jak ktoś dostawał negata w ramach jego tutaj pracy w call center, pisał sobie malutką karteczkę właśnie z numerem telefonu i z nazwiskiem, dawał żonie na drugi dzień, żona obdzwaniała i udzielali lichwiarskich pożyczek. Więc to nie jest tylko tak, że my rozmawiamy o czymś nienamacalnym, czyli o kontroli, która może się wydawać, że rzadko przychodzi, albo o tym, że dobra, atak hakerski, kto by chciał mi sklep zoologiczny zaatakować i mi się tam włamać, no, ale chodzi o takich drobnych, małych rzeczach na co dzień, które nam się wydaje, że się nie zdają, albo pendrive'a.

0: Grywanie danych na pendrive'a...
1: O, to takiej historii cała masa była, że ktoś zgubił pendrive'a, a potem była kara idąca w dziesiątki tysięcy złotych.
0: No więc właśnie o to chodzi.
1: Dobrze, to żebyśmy naszych słuchaczy nie zostawili z pewnym niedosytem, to wróćmy do naszego przykładu, tej przedsiębiorczyni, która prowadzi studio fitness i która dane ma w swoim telefonie, ohasłowanym, opinowanym, jeszcze dodatkowo z tymi wszystkimi zabezpieczeniami biometrycznymi. No i pojawia się kontrola, która chce zweryfikować, czy ta firma przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Być może po takim donosie, o którym pani wspomniała, niezadowolonej klientki. I co? Jeżeli wtedy taka przedsiębiorczyni powie, ale ja tutaj mam jedno hasło, drugie hasło, wszystko jest w tym telefonie, nie zdarzyło się u mnie nic niepokojącego, to co? Jest czysta? Czy jeszcze coś do tego powinna dołożyć?
0: Kontrola tak nie wygląda, że przyjdzie i poproszą o telefon, bo tam mam dane, sprawdzą telefon i koniec. W ogóle telefonu w takim wypadku rzadko kiedy jest dotykany. To jest w ogóle kolejny etap.
1: Ale tu są wszystkie dane.
0: Tak, ale to, że tutaj są wszystkie dane, to już jest jakby produkt, a my musimy pokazać, z czego ten produkt stworzyliśmy. Czyli kontrola bardzo mocno polega też dokumentacyjnie. Ochrona danych jest bardzo mocno dokumentacyjna. My musimy te wszystkie zabezpieczenia, które będą w tym telefonie, opcjonalnie będzie miała laptopa również i w tym laptopie, gdzie ma serwer, gdzie, jakie dostawców, jakie umowy, to, że ona będzie miała dane w telefonie, to są dane klientów, ale jakie klienci podpisują zgody? Jakie klienci podpisują umowy? Czy tam jest wszystko jasne i klarowne? Czy wysyła do nich jakieś zapytania marketingowe, że dzisiaj jest darmowa joga i zapraszam na zajęcia? Czy wysyła tylko do osób, które wyraziły zgodę? Czy wysyła do całego teamu swoich klientów? Czy ma pracowników, którzy tam są przeszkoleni? Bo to jest teoretycznie trener fitness, więc on pracuje swoim ciałem i swoimi umiejętnościami, ale co do zasady na przykład dostaje i czy dostaje listę właśnie kursantek, klientek, czy też tej listy nie dostaje. Bo jak dostaje, to musi przejść szkolenie, a jak nie dostaje, to wtedy nie musi. Do czego ma dostęp? Więc my zaczynamy tą kontrolę od poproszę politykę bezpieczeństwa, poproszę instrukcję zarządzania systemem informatycznym, poproszę regulaminy i procedury, które obowiązują, poproszę rejestr czynności przetwarzania, czyli jakie rejestr czynności przetwarzania to jest taki dokument, który nam określa, jakie dane mamy w danej firmie, jakie kategorie danych, gdzie je przetrzymujemy, jak to wygląda, czyli tak naprawdę papierowy opis całego funkcjonowania. Ten telefon na końcu zabezpieczony technicznie przy kontroli jest najmniejszym problemem, bo to, jak my zabezpieczymy ten telefon, musi zostać opisane w tych dokumentach, szczególnie jeżeli on jest służbowy. A jak jest prywatny, a nie służbowy, to czy mamy umowę odpowiednią do tego, żeby go używać w celach służbowych? Czy nasi trenerzy korzystają z prywatnych telefonów? Czy coś im wysyłamy? Więc tego naprawdę jest dużo i ta firma, czy mamy klauzule informacyjne na ścianach, tak? Taka prosta rzecz wtedy, kiedy przetwarzamy. W klubie fitness najczęściej będziemy mieli stronę internetową do tego, żeby się zapisywać albo jakąś aplikację. Więc sprawdzą nam stronę internetową.
1: Media społecznościowe, przecież też musi być zgoda na wykorzystanie wizerunku. Dbajmy o swoje firmy i dbajmy o dane osobowe, bo jest to niezwykle ważne. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 była pani mecenas Karolina Praszek-Gołębiewska z Kancelarii Bezpieczeństwa Praszek i Wspólnicy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Niskie ceny.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: życiu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zakończyły się utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu po śmiertelnym wypadku. Zginęła w nim jedna osoba. Premier Słowacji oskarża Zachód o chęć wojny z Rosją. Zdaniem Roberta Fice liderzy Europy dążą do bezpośredniej konfrontacji. Anna Twardosz znów triumfuje w Rasnowie. Polka była bezkonkurencyjna w konkursie letnich zawodów w skokach narciarskich. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Zakończyły się utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu po śmiertelnym wypadku między Ostrowią Mazowiecką a Zembrowem. Do zderzenia dwóch pojazdów doszło po godzinie 7 na wysokości Prosienicy, mówi starszy aspirant Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi.
2: Kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, po czym próbował uciec pieszo. 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego został zatrzymany przez ostrych policjantów z ruchu drogowego. Natomiast Seaten podróżował 31-letni mieszkaniec województwa podlaskiego, który został przewieziony do szpitala na badania. Drugi mężczyzna, który z nim podróżował, niestety pomimo udzielonej mu na miejscu reanimacji zmarł.
1: Utrudnienia w miejscu wypadku dobiegły końca, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej ruch w kierunku Białegostoku odbywał się jednym pasem. Politycy podzieleni w sprawie potencjalnego zwołania przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W ocenie Roberta Biedronia z Lewicy politycy powinni prezentować jedność wobec zagrożenia z Rosji. Służy temu posiedzenie RBN-u, mówił europoseł w TVP Info.
3: Tym miejscem tradycyjnie w polskiej polityce była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent nie zwołuje tej rady, ponieważ znalazł sposób na to, żeby uprawiać politykę partyjną na tym bezpieczeństwie. Zamiast łączyć, dzieli.
1: Prezydent byłby w kłopocie, gdyby miał zwołać obrady z udziałem polityków prorosyjskich, mówił Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
4: Trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli dzisiaj w Polsce działają siły prorosyjskie wśród polityków, którzy mienią się politykami polskimi, to jak takich polityków ma nawet prezydent w odpowiedzialny sposób zaprosić na Radę Bezpieczeństwa? Po co? Żeby informacje, które są tam omawiane, trafiły do niepowołanych źródeł? No przecież to jest nielogiczne.
1: W obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSWiA, MSZ i MON-u oraz szefowie partii politycznych i klubów parlamentarnych. Zachodni politycy dążą do konfliktu z Rosją, uważa premier Słowacji. Robert Fico twierdzi, że po fiasku strategii mającej doprowadzić do pokonania Rosji przez Ukrainę, niektórzy przywódcy chcą wywołać bezpośrednią konfrontację.
5: W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu słowacki premier stwierdził, że Zachód przez ponad 4 lata dolewał na Ukrainie oliwy do ognia, dlatego Europa stoi obecnie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

0: Wielu polityków na Zachodzie nabiera przekonania, że jeśli nie uda się zniszczyć Rosji poprzez wsparcie ukraińskiej armii, to należy zrobić wszystko, by doszło do konfliktu pomiędzy NATO i Rosją. Ktoś tu musiał oszaleć. Rosji nie da się pokonać w wojnie konwencjonalnej, a jedynie bronią jądrową. Ocenił utrzymujący dobre relacje z Kremlem premier Słowacji. Robert Fico podkreślił, że wojna na Ukrainie nie jest wojną Słowacji ani NATO. Zadeklarował jednocześnie, że jego kraj nie wyśle żołnierzy do walki przeciwko Rosji lub innemu państwu na podstawie pretekstu, który, jak ocenił, można bardzo łatwo stworzyć. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To wydarzenie, na którym nie może zabraknąć miłośników grzybobrania. W Krynicy Zdroju trwa święto rydza. Na wielu stoiskach można zobaczyć m.in. borowiki, muchomory, rydze i trufle. W tym roku przygotowanie ekspozycji stanowiło jednak wyzwanie, mówi prezes Stowarzyszenia na Grzyby Waldemar Czerniawski. Powodem jest susza.
2: W latach poprzednich zbieraliśmy kilkadziesiąt gatunków więcej. Te grzyby, które tutaj mamy, one zostały zebrane w okolicach Krynicy Wysowej, Usia Górnickiego oraz Krakowa.
3: Które z tych tutaj okazów wzbudzają największe zainteresowanie odwiedzających?
2: Myślę, że trufle. Udało nam się tutaj przywieźć w celach wystawy trufle pośrednią, wykopaną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Na krynickim Deptaku czekają stoiska edukacyjne, gastronomiczne i z rękodziełem. Odbywają się pokazy, warsztaty i koncerty. Dzisiejsze wydarzenie potrwa do godziny 17. Na koniec jeszcze zaglądamy do rumuńskiego Rasnowa. Anna Twardosz wygrała drugi konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Polka triumfowała także wczoraj i było to pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki naszego kraju w tych zawodach. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w północnej części kraju. Na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: A to jest niedzielne popołudnie, 20 września, prawie 6 minut po godzinie 13. Teraz będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie. Marcin Pośpiech, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
5: W jakie regiony świata nas dziś zabierasz?
6: Dzisiaj u nas trzy tematy. Wybory do Dumy w Rosji to po pierwsze, co to głosowanie może powiedzieć nam o stanie rosyjskiego reżimu, ale także oczywiście rosyjskiego społeczeństwa. No, ale zapytamy także, czy Kanada zostanie stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Będzie też o kosmicznym wyścigu zbrojeń, który być może rozpoczyna się na naszych oczach.
5: Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
4: Świat 24.
6: Dziś ostatni dzień pierwszych od pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę wyborów do Dumy. Wynik z góry jest przesądzony, bo nikt, kto kontestuje obecną rosyjską władzę, nie mógł w nich wystartować. Pod znakiem zapytania pozostaje skala poparcia dla jednej Rosji Władimira Putina. Jakie nastroje panują w kraju i jakie mogą być kolejne ruchy Kremla? O to zapytamy za kilka chwil. Waszyngton przyznaje, że posiada uzbrojone satelity. Żadne państwo wcześniej nie złożyło otwarcie podobnej deklaracji, chociaż nie jest tajemnicą, że Chiny czy Rosja podobną broń posiadają lub co najmniej nad nią pracują. Czemu amerykańska deklaracja pada akurat teraz? O jaką broń chodzi i czy to początek kosmicznego wyścigu zbrojeń? Bruksela chce, by Kanada została stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Jakie są na to szanse i co w praktyce miałoby to oznaczać? Wiele niewiadomych, wątpliwości nie ma co do poglądu na sprawy amerykańskiej administracji. Donald Trump na zbliżenie Kanady z Unią Europejską zareagował groźbami surowych ceł na Europę. Ten temat w drugiej części audycji. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
4: Świat 24.
6: Ale na początek Rosja i wybory do Dumy. Dziś ich ostatni dzień. Z nami dziennikarz, znawca Rosji, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036. Marcin Łuniewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Panie redaktorze, po co Władimirowi Putinowi te wybory?
7: To jest tak naprawdę trochę już tradycja i pewne przywiązanie, prawda? No, od czasu rządu Władimira Putina wybory się zawsze odbywały, więc jest to pewien rytuał, może w ten sposób. No i oczywiście ma to być też, prawda,

0: pewna legitymizacja w oczach samych Rosjan i świata. Oczywiście no nas na Zachodzie, albo inaczej, większość z nas na Zachodzie to nie przekonuje, natomiast no, są oczywiście na Zachodzie tacy, których to przekonuje, a na tak zwanym globalnym południu, czyli reszcie świata, jeszcze bardziej to przekonuje. No więc oczywiście władze będą mogły powiedzieć, że proszę bardzo, czwarty rok czy piąty rok wojny, no a tutaj 50-51% Rosjan zagłosowało na jedną Rosję, partię rządzącą, partię, która w tych wyborach pierwszy raz od dwóch dekad wyciągnęła oficjalnie na sztandary Władimira Putina, twierdzi, że jest partią prezydenta Putina. Twarz Putina pojawia się też na plakatach, no więc będzie można przy okazji stwierdzić, prawda, że nie tylko jedna Rosja ma te 51% czy 50%, ale też sam Władimir Putin, prawda, jako twarz tej kampanii. No i ten trzeci aspekt, którego też nie należy jednak ciągle bagatelizować, chociaż ta przestrzeń w Rosji do pewnego społecznego wyładowania niezadowolenia jest coraz mniejsza, no to jednak właśnie jest to pewien taki wentyl bezpieczeństwa też dla samych władz, no bo prawda, tym Rosjanom niezadowolonym z obecnej sytuacji, nie wiem, ekonomicznej, czy tego, że trwa wojna, że naloty trwają na Rosję ukraińskich dronów, no tworzy się taką pewną iluzję tego, że oni mogą pójść i zagłosować w tych wyborach no nie na jedną Rosję, tylko na przykład na komunistów, tak, czy na liberalno-demokratyczną partię Rosji. Oczywiście tej prawdziwej alternatywy ich pozbawiono, bo partia Jabłoko została, mimo że na początku pojawiła się na listach wyborczych, to została wykreślona, zostali tylko jej kandydaci w jednomandatowych okręgach wyborczych. No więc ta prawdziwa alternatywa została wycięta, bo Jabłoko wzywało jako jedyna partia do zakończenia wojny i sprzeciwiała się wojnie. No natomiast dalej pewien wentyl istnieje, prawda? No nie jest tak jak w takich dyktaturach, prawda, jak Korea Północna, że na karcie do głosowania jest tylko jedno nazwisko. Tutaj teoretycznie jest wybór, no więc części społeczeństwa to wystarcza, żeby prawda, rozładować tę swoją niechęć czy złość na sytuację ekonomiczną, czy szerzej międzynarodową, w jakiej się Rosja znajduje, nie protestując na ulicach, czy żeby takie pomysły im do głowy nie wpadły. Z perspektywy władzy oczywiście niebezpieczne, tylko no właśnie zagłosujcie sobie, prawda, pokażcie to nasze niezadowolenie, wasze niezadowolenie pokażcie nam. No więc te trzy, wydaje mi się, aspekty cały czas są potrzebne Kremlowi i dlatego te wybory cały czas się odbywają, mimo że no, są coraz większą farsą, biorąc pod uwagę poziom represji, jaki po 2022 roku w Rosji zapanował.
1: Być może to jest szczegół, to o czym pan wspomniał w swojej wypowiedzi, ale skąd ta decyzja, aby akurat teraz Władimira Putina brać na sztandary? To chodzi o to, aby tego wodza jeszcze dowartościować, jeszcze wzmocnić, no i też wysłać taki sygnał, że nie ma alternatywy dla Putina?
0: To jest próba ratowania raczej, tego, że spadających notowań jednej Rosji, bo oczywiście oficjalnie ta jedna Rosja ma tam około 30 iluś procent przed wyborami, prawda, poparcia. Natomiast no, mówi się nieoficjalnie, gdzieś tam niezależne media rosyjskie, eksperci mówili, że to poparcie spadło przez właśnie sytuację w kraju. No i ono oscyluje, gdzieś tam mówiło się nawet 18%, nawet jeszcze mniej. No więc liderzy partii postanowili sięgnąć po tą taką broń atomową w rosyjskiej polityce, czyli właśnie zaprzęgnąć do kampanii Władimira Putina. Pierwszy raz od 2004 roku, nie chcę przykręcić, niemniej to już 20 lat na pewno minęło, odkąd jedna Rosja posłużyła się tym manewrem i wyciągnęła Władimira Putina na swoje sztandary. No tylko to znowu postawiło partię w takiej schizofrenicznej trochę sytuacji, no bo z jednej strony jedna Rosja miała pomysł na tą kampanię, zresztą dziwna bardzo kampanię, bo ta kampania była nienagłaśniana praktycznie w mediach. Wydarzenia odbywały się tak troszkę półgębkiem, jakieś spotkania, jakieś, prawda, konwencje wyborcze czy kandydatów. Chodziło o to, żeby jak najmniej Rosjan wiedziało w ogóle, że są wybory albo, prawda, interesowało się tymi wyborami. Do urn mieli i mają iść, bo dzisiaj jeszcze ostatni dzień głosowania, przede wszystkim zagorzali zwolennicy partii i przede wszystkim wszyscy ci pracownicy administracji, państwowych przedsiębiorstw, firm prywatnych związanych z państwem, którzy no właśnie wiszą na państwie, więc to oni mieli masowo i mają masowo pójść przez te 3 dni głosować. A taki zwykły, szary obywatel, co do którego nie można być pewny, jak on zagłosuje, to najlepiej, żeby sobie w ogóle odpuścił te wybory. Więc ta kampania była taka dziwna, bo właśnie dużo się o niej nie mówiło. No i jedna Rosja chciała się pokazywać w tej cichej kampanii jako ta partia, która

0: prawda, troszczy się o sprawy socjalne, która przypomina cały czas, że to od lat 90., prawda, to Putin i jedna Rosja wyciągnęli Rosjan z tej zapaści, z tej wielkiej smuty, jak się mówiło, lat 90. i kryzysu gospodarczego. No i stąd też na przykład pierwsza piątka otwierająca listę wyborczą, no to pojawił się na przykład mer Moskwy Siergiej Sobianin, polityk krajowego formatu, niemniej niezaangażowany bezpośrednio w politykę państwową i tą taką partyjną. No ale Siergiej Sobianin jest tym symbolem, i to nawet jego krytycy przyznają, tego, że Moskwa została rozbudowana, stała się nowoczesnym miastem XXI wieku, żyje się w niej o wiele lepiej niż żyło się za poprzednika, czyli mera Jurija Łuszkowa. Więc to ma być taki symbol właśnie tej socjalnej strony jednej Rosji i socjalnej strony rządów Putina. Natomiast kiedy przy tym wszystkim wyciąga się na sztandary Władimira Putina, który mówi tylko i wyłącznie o wojnie i niczym innym się nie zajmie, tylko wojną. I w ostatnim orędziu do narodu generalnie powiedział prawie jak Churchill, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, nie porównując Churchilla do Putina, no ale powiedział, że tak naprawdę krew, łzy i pot czekają Rosjan. No to robi się właśnie ta schizofreniczna sytuacja, bo jak z jednej strony prowadzić cichą kampanię skupioną na sprawach socjalnych, żeby tych ludzi tą wojną już nie interesować, przy jednoczesnym wyciąganiu na sztandary Władimira Putina, który, tak jak mówię, no jest chodzącym symbolem tej wojny i człowiekiem przecież, który tę wojnę rozpoczął. Natomiast no to jest, wracając już do pana pytania, to jest manewr po to, żeby podbudować notowania jednej Rosji w tych wyborach. No i stąd ten Władimir Putin, który jednak ciągle wydaje się, że nawet pomijając fałszowanie sondaży, to ciągle cieszy się 60-procentowym poparciem Rosjan czy zaufaniem Rosjan, co i tak jest gigantycznym, prawda, wynikiem na sytuację w Rosji, na tyle lat władzy. No w państwach demokratycznych raczej nie do pomyślenia. No i to miało ratować, natomiast stworzyło, tak jak mówię, taką dziwne rozdwojenie jaźni w jednej Rosji podczas tej kampanii wyborczej.
1: Powiedział pan, że przed tą kampanią mieliśmy, przed tym głosowaniem mieliśmy taką cichą kampanię. No to może jeszcze spróbujmy opisać to, jak teraz wygląda życie w Rosji, no i też w jakich warunkach odbywa się to głosowanie. Ja spotkałem się z taką opinią Dawida Szakonija z George Washington University dla Timesa, który powiedział, że w obecnej Rosji poziom represji jest najsilniejszy w postsowieckiej historii tego właśnie kraju. Zgodziłby pan się z takim podsumowaniem, też z taką oceną tego, co teraz dzieje się w Rosji?
0: Ja bym nawet poszedł dalej i powiedział, że ten poziom represji jest najwyższy od czasów Breżniewa albo Chruszczowa, mówią też niektórzy. Ponieważ jakiekolwiek resztki społeczeństwa obywatelskiego, ile w Rosji w ogóle trudno mówić o społeczeństwie obywatelskim po 91 roku, ale jakiekolwiek jego resztki zostały zmiażdżone, protesty, jak widzimy, nie odbywają się praktycznie w ogóle, a jeśli już, to są to protesty po pierwsze bardzo ograniczone i po drugie dotyczące raczej spraw socjalnych. No, rolnicy zorganizowali protest, kiedy zaczęto na Dalekim Wschodzie Rosji zabijać im bydło, prawdopodobnie przez pryszczyce. No władze twierdziły, że to nie jest to, natomiast wchodziły, zabierały ludziom krowy, bydło, prawda, no coś, z czego żyli i po prostu masowo je zabijali. No i wtedy były protesty, były blokowanie na przykład dróg we wsiach, żeby inspektorzy sanitarni nie mogli dojechać. Więc pewne protesty się odbywają, natomiast no to są protesty po pierwsze o skali mikro, a po drugie, jak widzimy, no nie dotykające kompletnie kwestii wojny, prawda, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, a już nie dotykające Władimira Putina zupełnie. Więc jakikolwiek protest polityczny został zmiażdżony tak naprawdę już w 2022 roku. Te represje nie są masowe w taki sposób, prawda, nie wiem, stalinowski, że setki tysięcy ludzi trafiały do więzień i rodziny odpowiadały za nich i tak dalej, i tak dalej. One są punktowe. Chodzi o to, żeby to społeczeństwo właśnie zastraszyć, żeby każdy miał świadomość, że jeśli on zrobi coś, co władza uzna za ekstremizm, terroryzm, prawda, podważanie, rozsiewanie fake newsów o armii, tak, czy dyskredytowanie armii, to jest ten jeden z tych artykułów, za który często się ludzi skazuje, to po niego przyjdą, natomiast one nie są masowe w takim sensie, prawda, że nie wiem, zamyka się nagle 5 czy 6 tysięcy ludzi do więzień masowo. No oczywiście pełna kontrola internetu, ludzie stają przed sądami za wpisy internetowe, za komentarze w internecie gdzieś wypowiedziane, napisane. Skala donosicielstwa wróciła do czasów niewidzianych praktycznie właśnie od czasów nawet stalinowskich, kiedy sąsiad donosi na sąsiada, nauczyciel na kolegę nauczyciela, bo ten coś powiedział, co może się władzy nie spodobać. Oczywiście działa tutaj pewien koniunkturalizm, bo chodzi o to często, żeby zająć na przykład miejsce nielubianego kolegi albo kogoś podgryźć w firmie, więc oczywiście taki

0: do nas świetnie działa. No a już na tym poziomie takim wyższym, jeśli chodzi o elity, no to tutaj też poziom represji czy takiego bata nad elitami jest nieporównywalny z wcześniejszymi rządami Władimira Putina, ponieważ kwestia odbierania majątków biznesmenom mniejszym i też tym większym, często wytaczania im procesów, zamykania ich, odbierania im właśnie całych ich dorobku życia. Często zdobytego oczywiście w sposób no, niezgodny z prawem w latach 90., natomiast nagle po latach takie sprawy są wyciągane i odbiera się komuś wielomiliardowe majątki, bo prokuratura stwierdza, że on w latach 90. to prywatyzację przeprowadził w sposób nielegalny. To jest oczywiście bat na elity. Wszyscy mają stać w jednym rzędzie, żadne odchylenie. Żadne jakieś głośne mówienie o tym, że ta wojna to może był błąd, to może nie było opłacalne, może trzeba Władimirze Władimirowiczu porozmawiać jednak z tymi Ukraińcami, zgodzić się na coś. Oczywiście to wszystko jest natychmiast karane właśnie w sposób taki. To media piszą nacjonalizacja, to nie do końca jest nacjonalizacja, to bardziej jest deprywatyzacja, bo te majątki, które odbiera się jednym prywatnym przedsiębiorcom, one krótko są w takim funduszu państwowym, bardzo często trafiają za chwilę do tych wierniejszych biznesmenów czy przyjaciół Władimira Putina z tego najbliższego kręgu, więc to jest taki rodzaj redystrybucji dóbr. Karani są oczywiście ci, co do których jest nawet cień podejrzenia, a ci, którzy wiernie stoją przy linii Władimira Putina, są nagradzani.
1: Panie redaktorze, a z czego wynika w pana ocenie, jak pan interpretuje to dokręcanie, takie brutalne dokręcanie śruby? Czy to jest po prostu dmuchanie na zimne, czy bardziej lęk, strach, że te kwestie związane z wojną mogą odbić się szerszym echem wśród Rosjan? Bo wspominaliśmy chociażby o partii Jabłoko, której udało się w wakacje zarejestrować listę przed głosowaniem. Kilka dni później, około 2 tygodni, Sąd Najwyższy uznał, że jednak kandydaci z tej partii będą skreśleni z list wyborczych.
0: To jest jedno i drugie, tak jak pan mówi, to jest z jednej strony próba takiego na zaś rozwiązania jakichś potencjalnych problemów, no bo jak wszyscy są sparaliżowani strachem, a szczególnie elity, a społeczeństwu mówi się, że siedźcie w domach, róbcie swoje, nie wychylajcie się, to nie będzie masowych represji i ich nie ma faktycznie, tylko punktowe, no właśnie, żeby zmrozić ludzi. To jest jedno, a z drugiej strony to jest też oczywiście obawa, tak jak pan mówi, no bo ta sytuacja w Rosji nie jest różowa, umówmy się. Oczywiście Rosja nie upada i jeszcze dużo brakuje do upadku rosyjskiej gospodarki. No niemniej, prawda, no trudno mówić, że żyje się w Rosji łatwiej czy lepiej. Ludzie to odczuwają. No ludzie widzą też płonące miasta czy zakłady atakowane przez ukraińskie drony. No chociażby dzisiaj, prawda, ostatni dzień kampanii wyborczej i ukraińskie drony, mówi się też o rakietach, uderzyły w rafinerię koło Moskwy, więc oczywiście gigantyczne kłęby dymu nad Moskwą. To jest oczywiście symboliczne i to też uderza gdzieś tam prawda, w prestiż Kremla i Władimira Putina. Więc żeby ta sytuacja nie spowodowała pewnych niepokojów, czy jakichś właśnie niezadowolenia, czy pomruków niezadowolenia, no to dokręcanie śrub, o którym powiedziałem i o którym by jeszcze można było mówić, prawda, kolejne godziny, się odbywa. No też Kreml wyciąga jednak wnioski z historii, bo często, prawda, przy tej sytuacji obecnej mówi się o roku 1917, o rewolucji lutowej, która obaliła cara, prawda, potem bunt wojska i rewolucja bolszewicka. No więc Kreml też, te represje są wykorzystywane, no właśnie, i ta kontrola społeczeństwa jest wykorzystywana po to, żeby taki scenariusz, nawet nie zbliżyć się do scenariusza 1917 roku. Stąd oczywiście no, jest pełna kontrola właśnie internetu, wykorzystywanie sztucznej inteligencji, na przykład w systemach rozpoznawania twarzy. No, coś, o czym oczywiście ochrona carska nie mogła marzyć. Stąd też Kreml ciągle, ja cały czas nie do końca wierzę w mobilizację powyborczą, bo o tym się, prawda, mówi, że po wyborach to na pewno będzie mobilizacja. Nie chcę mi się wierzyć, że to będzie mobilizacja, jeśli doszłoby do niej, to na jakąś bardzo ograniczoną skalę, bo Kreml też wyciąga właśnie wnioski z roku 1917 i Kreml nie chce mieć na froncie 2-3 milionów żołnierzy, bo taka masa łatwo może się zbuntować i trudno już skontrolować 3 miliony zbuntowanych żołnierzy. Teraz na froncie jest około 700 tysięcy. Łatwiejsza liczba do zastraszania na poziomie oddziałów czy do kontroli niż 2-3 miliony uzbrojonych mężczyzn. To po pierwsze. I po drugie, zauważmy, że czy mobilizacja, czy łapanki rekrutów ograniczone do niektórych miast odbywają się nie w Moskwie czy w Petersburgu, tylko na prowincji. No bo pamiętajmy, że w roku 17 rewolucja wyszła z Petersburga. To duże miasta inteligenckie, zamieszkane przez tych ludzi, którzy żyją na poziomie.

Europejskim, powiedzmy, to tutaj jest największy potencjał buntu przeciwko władzy, no więc mobilizacja ta z września 2022 roku i jakieś potencjalne próby jej wznowienia po wyborach, no nie będą się odbywały w miastach, będą się odbywały gdzieś na prowincji, gdzieś w odległych częściach Rosji, no żeby właśnie wyciągnąć te lekcje z roku 1917 i nie powtórzyć.

0: że Putin jest pod ścianą. Czy faktycznie tak jest?
1: Znaczy, trochę tak, bo Władimir Putin, rozpętując tę wojnę, oczywiście mówiło się o tym, że Rosja zaraz, prawda, że celem jest podporządkowanie Ukrainy, a tym takim szerszym celem jest wypchnięcie NATO do granic sprzed 99 roku, prawda, czyli no, to było jedno z żądań w grudniu 21 roku przed inwazją, że NATO powinno się wycofać z Polski, z państw bałtyckich, nie powinno być armii natowskich czy systemów natowskich obrony w naszym kraju, w krajach bałtyckich, no bo Rosja czuje się zagrożona i otoczona i jeśli NATO by się na to zgodziło, no to Rosja, prawda, zacznie negocjacje, wycofa wojska z nadgranicy ukraińskiej. No oczywiście tak się nie stało, bo i stać się nie mogło. Wybuchła ta wojna, natomiast Władimir Putin jest jej zakładnikiem w tym sensie, że no rozbudzono te nastroje ultranacjonalistyczne. One może nie są w większości, ale to jest jakieś 10-15% społeczeństwa, które jest bardzo głośne. Część tych ludzi jest na froncie, ma broń. Ci żołnierze przecież walczą nie po to, żeby zdobyć jakąś tam wioskę ukraińską, tylko im obiecano zajęcie, prawda, Odessy, Charkowa i tak dalej, i tak dalej. No więc Władimir Putin jest w pewnej pułapce tego, że jeśli teraz na przykład by stwierdził, że zamrażamy i kończymy, no to nieuchronnie pojawiłyby się głosy, to po cośmy tą krew przelewali, żeby zająć nawet nie cały Donbas, nie zająć Odessy, nie zająć Charkowa. No tu mówiliście przecież, że my jesteśmy takim imperium, które za chwilę tą Ukrainę rzuci na kolana, a my nie zdobyliśmy nawet tej minimum. No więc zmieniła się narracja Kremla, teraz, prawda, nie mówi się już o całej Ukrainie, na razie mówi się o Donbasie. I stąd te żądania rosyjskie, żeby Ukraińcy wycofali się z Kramatorska i Słowiańska, tych ostatnich miast, które Rosji brakuje, żeby zamknąć faktycznie Donbas w swoich szponach. I Władimir Putin, no już propaganda widać, że zaczyna powoli przygotowywać grunt pod to, że to będzie sukces, tak? Że wyrwanie korytarza lądowego do Krymu to jest pierwszy sukces. I zajęcie Donbasu, czyli tej uciśnionej rosyjskiej ludności, oczywiście mówię to w cudzysłowie, powtarzam rosyjską propagandę, no to będzie ten wielki sukces, to będzie powstrzymanie integracji Kijowa z NATO, z Unią Europejską, spowolnienie tej integracji przez zniszczenia, jakie Ukraina doznaje. I już widać, że powoli tak zaczyna propaganda to przedstawiać, żeby gdzieś tam z twarzą mogła Rosja wyjść z tej wojny. Natomiast no niestety ten Donbas wydaje się dla Władimira Putina tym minimum, z którego on nie zrezygnuje, żeby no właśnie zachować twarz. Są oczywiście takie głosy, że okej, skończmy tę wojnę na tym Donbasie. Natomiast ja to też w książce opisuję jako jeden z tych scenariuszy. Odbudujmy gospodarkę, unowocześnijmy gospodarkę i za parę lat wrócimy silniejsi, żeby dokończyć to, co zaczęliśmy. No natomiast na ten okres przejściowy coś tym Rosjanom trzeba dać. No i wydaje się, że ten Donbas to jest to, co właśnie Władimir Putin chce dać. I stąd jest zakładnikiem przynajmniej tych podbojów do Słowiańska i do Kramatorska. Nie zapominajmy też właśnie to, co powiedziałem, że cały czas tym celem nadrzędnym, i o tym też ta propaganda mówi, że nawet jak zajmiemy tylko Donbas, to pamiętajcie, walka trwa dalej, bo naszym celem jest rozmontowanie systemu bezpieczeństwa po 91 roku, czyli właśnie zmuszenie NATO do tego, żeby wycofało się z nad rosyjskich granic, jak twierdzą Rosjanie, prawda, i z tego otoczenia nas. No więc ta retoryka tej wiecznej wojny jest, będzie i obawiam się, że nawet po Władimirze Putinie, oczywiście wszystko zależy, kto tą władzę by przejął, natomiast obawiam się, że ta retoryka zostanie, czyli ten, prawda, odwieczny spór z Zachodem, teraz skanalizowanym w postaci NATO i tego, że trzeba to NATO odepchnąć. Ukrainę udało nam się powstrzymać przed przystąpieniem do NATO, no ale zostaje jeszcze kwestia, prawda, baz natowskich w krajach, które otaczają Rosję, jak twierdzi Rosja, prawda, że została otoczona przez NATO, a ona sama nikogo nie otaczała. Więc Władimir Putin tak, no jest zakładnikiem tej wojny i wydaje mi się, tak jak mówisz, ten Donbas to jest to minimum, prawda, które będzie można sprzedać czy próbować sprzedać jako sukces, za który warto było 4 czy 5 lat przelewać krew, prawda, i tracić tak naprawdę przyszłość Rosji, bo przyszłość Rosji jest przepalana w tej wojnie, no więc coś trzeba dać ludziom.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziennikarz, znawca Rosji, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036, Marcin Uniewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
0: Teraz w programie o kosmicznym wyścigu zbrojeń Stany Zjednoczone jako pierwsze w historii przyznały, że ich satelity są uzbrojone. O jaką broń chodzi, do czego konkretnie ma ona służyć i czy podobne zdolności

0: ci posiadają także inne państwa. O to zapytałem redaktora naczelnego miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusza Cielmę.
1: To jest najwyższy poziom, że tak powiem, tajemnicy pod względem tych zdolności militarnych, chociaż dzisiaj ten kosmos i wszystko, co jest związane z jego wykorzystaniem także na potrzeby obronności ma coraz większe znaczenie, to widzimy też w życiu codziennym. Wręcz tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy powoli obiektów krąży wokół nas. Ale ja nie bez powodu nawet o tym mówię, bo to jest moim zdaniem pewna taka sugestia, bo na tyle, na ile ja mam możliwość rozmawiania też i z polskimi oficerami, którzy zajmują się tą domeną kosmiczną, to raczej mniej prawdopodobne jest, żeby to, czym mieliby dysponować Amerykanie, było jakimś elementem fizycznego niszczenia satelitów, bo to trzeba o tym zawsze pamiętać, zniszczenie jednego satelity, które pewnie niewiele by zmieniło, raczej zniszczenie wielu satelitów przeciwnika, to jednak jeden wielki chaos na orbicie i myślę, że szkody nie tylko, które chcieliśmy sporządzić, uczynić wrogowi, ale także potencjalnie dla nas, dla sił własnych, dla sił sojuszniczych, więc to jest temat bardzo trudny i myślę, że najwięcej się mówi o takich zdolnościach związanych z zakłócaniem, z jakąś próbą, a nawet, że tak powiem, słyszałam opinię spryskania sprayem wręcz, na przykład kamer takiego satelity szpiegowskiego. Być może brzmi to niepozornie, ale trzeba pamiętać, że wszystko dzieje się przynajmniej kilkaset kilometrów nad Ziemią, a przede wszystkim musi być skuteczne. Oczywiście Amerykanie dysponują bronią antysatelitarną, ale ona jest bardziej rozmieszczona na Ziemi. Na przykład są to samoloty bojowe F-15 z odpowiedniej klasy pociskami antysatelitarnymi, ale one są bardziej już na przykład przeznaczone do, jako taką broń, że tak powiem, ostatniej szansy albo do ostatniego wykorzystania, albo na przykład gdy nad satelitą traci się kontrolę i on spada gdzieś już, chce spaść na ziemię, wtedy próbujemy dokonać jego destrukcji i takie sytuacje były już w historii, prowadzili to Amerykanie, ale nie tylko Amerykanie, więc moim zdaniem w tym kierunku bym wszedł, raczej nie w stronę jakiejś, nie wiem, broni laserowej, która będzie niszczyć satelity fizycznie, bo mówię, to będzie kłopot dla wszystkich, także i dla samych Amerykanów.
0: Czemu w pana ocenie ta informacja pojawia się teraz? Formalnie przed Waszyngtonem żadne inne państwo nie przyznało się do posiadania broni w kosmosie.
1: Ja myślę, że to może być ogólnie taka trochę strategia Stanów Zjednoczonych, które nie na każdym polu, że tak powiem, także tej dyplomacji zagranicznej, także nawet i wojskowym, to co oglądamy na Bliskim Wschodzie, nie zawsze jest w stanie pokazać, że faktycznie jest tym liderem pod względem zdolności wojskowych na świecie. Dlatego może to być trochę taka strategia Stanów Zjednoczonych, żeby być tym pierwszym, który oficjalnie coś powie na ten temat. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to było dosyć specjalistyczne wydarzenie, czyli konferencja generalnie sił kosmicznych. Konferencja, która grupuje, że tak powiem, osoby zaangażowane w dane projekty, które myślę, że w jakimś stopniu mają nawet świadomość, czym dysponują Stany Zjednoczone, ale oczywiście była ukierunkowana na zewnątrz, ponieważ w dzisiejszych czasach, kiedy, że tak powiem, dyktafony, telefony są wszechobecne, wiadomym było, że to trafi, że tak powiem, do szerszej wiadomości. Więc można to traktować właśnie jako taki przekaz, przynajmniej moim zdaniem. Mamy takie zdolności, nie boimy się o tym powiedzieć, natomiast tajemnicą Poliszynela jest, i z drugiej strony chyba Amerykanie też o tym mówią, że podobne działania obserwują ze strony Chin czy Federacji Rosyjskiej, które są także dosyć mocno zaangażowane, szczególnie te Chiny, coraz mocniej to pokazują, dosyć mocno zaangażowane pod względem wojskowym w domenie kosmicznej.
0: No to może rozwiniemy ten wątek, bo Pekin i Moskwa potępiły Waszyngton po tych wypowiedziach sekretarza do spraw sił powietrznych. Chiny i Rosja jednocześnie domagają się przestrzeni kosmicznej wolnej od broni, tyle tylko, że te państwa także rozwijają podobną technologię, więc mamy taki klasyczny przykład hipokryzji w stosunkach międzynarodowych.
1: Oczywiście na pewno można to uznać za przykład hipokryzji, ale też i nierówności potencjałów, szczególnie jeżeli rozmawiamy o Federacji Rosyjskiej. Jednak Rosja No, na obecnym etapie jest oczywiście agresywna w kosmosie. My

0: polsko-fińska firma ICEYE ze swoim satelitą także tego doświadczyła, po prostu manewry jednego z rosyjskich satelitów w pobliżu właśnie satelity tej firmy. Nawet tak nieoficjalnie mówiło się, że być może to właśnie był ten satelita, który, że tak powiem, pracował głównie na rzecz Ukrainy i budowy jej zdolności, jej świadomości takiej sytuacyjnej. Więc oczywiście te kraje mają potencjał, są i kolejne w drodze, przede wszystkim trzeba wymienić Indie, ale jednak to ciągle jest pewna forma nierównowagi. I oczywiście można było zakładać, że każda taka wojskowa aktywność, w tym w domenie kosmicznej, spotka się z protestami zarówno jednych, zarówno Moskwy, jak i Pekinu. Natomiast myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest pewna taka gra na użytek społeczeństw, nie wiem, budowy pewnych przekazów. Natomiast tamte działania w miarę możliwości są także prowadzone i mogą być prowadzone, bo to też trzeba podkreślić. No bo oczywiście jeszcze w końcu lat 60. podpisano stosowny traktat o tym, żeby przynajmniej w kosmosie nie rozmieszczać broni nuklearnej wykorzystującej czy to do napędu, czy jako broń, jako taką środków nuklearnych, ale także i masowego rażenia, rozumianego dzisiaj jako choćby broń biologiczną, chemiczną i nie traktować kosmosu jako miejsca, z którego może przyjść zagłada dla samej Ziemi, bo wypowiedź sekretarza sił powietrznych chyba bardziej traktujemy, że Amerykanie mają zdolności do niszczenia czy neutralizacji wrogich obiektów w samym kosmosie. Natomiast jest pewne pole do manewru, żeby takie klasyczne bardziej jakieś rozwiązania traktowane jako uzbrojenie, jako zdolności były faktycznie rozmieszczane, o czym tu nawet mówiłem, to może przybrać różną formę, nawet jakiegoś drobnego, tak jak wspomniałem, mniej fizycznego uszkodzenia, ale jednak uniemożliwienia pracy, choćby poprzez zakłócanie systemów przeciwnika.
1: A na ile te słowa sekretarza do spraw sił powietrznych Stanów Zjednoczonych jednak są otwarciem pewnego etapu? To znaczy wiemy, że te prace nad różnymi rodzajami broni operującymi w przestrzeni kosmicznej są prowadzone przez Stany Zjednoczone, przez Rosję, przez Chiny, także przez Indie, być może też przez inne państwa, ale jednak to jest już takie przekroczenie tego Rubikonu. No i teraz każdy będzie mógł powiedzieć, skoro Amerykanie to robią, to my też możemy i chcemy to robić, więc będziemy mieli już do czynienia z takim wprost wyścigiem zbrojeń, tym razem w kosmosie.
0: Tak, i nawet są obawy, że możemy mieć do czynienia wręcz z terroryzmem w kosmosie, bo coraz... Satelity są i po pierwsze są i bardzo małe, to widać na przykładzie takich ważących 100-200 kg obiektów i coraz powszechniej wysyłane w kosmos nawet komercyjnie po kilkadziesiąt różnych egzemplarzy przez rakiety nosiciela. Coraz więcej jest takich usług, wchodzi w to rynek prywatny, na pewno nasi słuchacze spotkali się już z określeniem turyści kosmiczni i pojawia się pytanie, jak zapanować generalnie nad kosmosem, nad tą sferą kosmiczną. To, o czym mówiłem, nikt nam nie zagwarantuje, że pod szyldem formalnie jakiegoś państwa, a w praktyce pod kontrolą jakiejś organizacji, nie pojawi się w kosmosie obiekt, który faktycznie może grozić nam bardzo dużymi konsekwencjami, tak? To, o czym mówiłem, nawet eksplozja, zniszczenie jednego takiego obiektu może spowodować konsekwencje dla całej konstelacji. Więc z drugiej strony też może spójrzmy na to pozytywnie, jako państwo, które należy do Zachodu, że chyba trzeba też mieć i potencjał, żeby w razie czego, gdyby ktoś, niekoniecznie jakiś obiekt chiński, rosyjski, zachowywał się agresywnie, ale nawet i coś, co trudno by było nam określić, żeby mieć tą zdolność do jego neutralizacji, takiej czy innej. Więc myślę, że też z tej perspektywy możemy na to spojrzeć. Kosmos naprawdę staje się powszechnie stosowany przez siły zbrojne. Dość powiedzieć, nasze wojsko dysponuje już kilkoma satelitami bezpośredniej kontroli. a jeszcze no raptem rok temu nie posiadało żadnego, a plany są jeszcze bardziej ambitne.
1: Czy w ogóle wojnę da się teraz prowadzić bez kosmosu?

0: Retoryczne
1: Nie, no myślę,
0: pytanie.
1: że Ukraina pokazała, że nie. No dzisiaj kosmos jest bardzo ważny jako taki system wczesnego ostrzegania, tak? My dzisiaj te zobrazowania, które pozyskujemy z kosmosu, to jest dla nas element takiego budowy świadomości, czy ten potencjalny przeciwnik, czytaj Rosja, nie buduje gdzieś tam w lasach białoruskich, czy w innych, czy w obwodzie królewieckim, czy generalnie na innych obszarach, na których mógłby coś takiego czynić, nie buduje jakiegoś zgrupowania wojsk, które mogłoby być właśnie przygotowywane do agresji. Więc dzisiaj te satelity naprawdę mają bardzo duże znaczenie. One nawet pozwalają nam określić w perspektywie czasu, obserwując dane obszary, jak jest rozbudowywany ten potencjał, co się zmienia, tak? Przecież dzisiaj satelity oczywiście służą i Ukraińcom do takiego nawet prawie bezpośredniego wskazywania celów do atakowania. Tutaj są oni mocno uzależnieni od Amerykanów, ale choćby przez wspomnianą polsko-fińską firmę mają wykupione usługi, ale to też jest sieć łączności Starlink, dzisiaj najpowszechniejszy, ale coraz więcej krajów, ale też i Unia Europejska, też są przecież polskie projekty z tym związane. Do tego dążymy, żeby mieć taką sieć o łączności satelitarnej, która co do zasady ma być, no ma pozwalać nam na skuteczną realizację komunikacji. My mamy w planach też pozyskanie takiego, nazwałbym, bardzo zaawansowanego systemu satelity do łączności, który ma być rdzeniem naszego systemu w sytuacji właśnie wojny, tak? Takiego, który nie jest nawet na orbicie kilkuset kilometrów, ale wręcz kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od Ziemi i który ma być przygotowany do tego, żeby w momencie, kiedy ktoś nam będzie chciał wszystko wyłączyć, żeby jeszcze pozostał ten szkielet oparty właśnie o łączność satelitarną. Więc dzisiaj, tak mówiąc w skrócie, naprawdę, tak jak w życiu codziennym, widzimy coraz więcej tych korzyści, tak to trzeba powiedzieć, z tego, że obiekty, ten rynek cywilny daje nam różne usługi. No w wojsku nie jest inaczej. A w wojsku nawet można powiedzieć, że jeżeli u cywili jest bardzo dużo czegoś, takich nowych technologii, to raczej w wojsku one są jeszcze bardziej zaawansowane i jeszcze bardziej istotne.
0: Panie redaktorze, to na koniec dopytam, jak daleki dystans Polskę dzieli od realizacji tych planów i wejścia w posiadanie tych systemów satelitarnych łączności, bo powiedział pan o tym, że Ukraina jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o te informacje właśnie płynące z przestrzeni kosmicznej, bez których nie da się prowadzić działań wojennych w nowoczesnej wojnie. Czy my podobnie jesteśmy uzależnieni w tym momencie od Stanów Zjednoczonych? No i w jakiej perspektywie czasu jesteśmy w stanie się uniezależnić?
1: My raczej współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. One są nam potrzebne, bo jednak nie ma w Sojuszu Północnoatlantyckim drugiej takiej armii, która ma sformowane już od wielu lat dedykowane siły kosmiczne, ma określony potencjał, zarówno ten taki bardziej obrazowy, ale też, czyli zdobywanie zdjęć, różnych tego typu informacji, ale też i taki bardziej ofensywny, o którym tutaj trochę rozmawialiśmy, a o którym, jak to bywa, najmniej jest wiadome, więc nasi oficerowie po prostu szkolą się też w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Nasz system jest raczej regionalny, tak na to trzeba patrzeć. No takie mamy ambicje i słusznie, ma być oparte o przynajmniej kilkanaście satelitów, głównie właśnie tych przeznaczonych do robienia zdjęć, czy to metodą optyczną, czy to za pomocą aparatury radarowej. Ma to służyć przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu, ale też może być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Mieliśmy z tym do czynienia. Analiza choćby powodzi, jej rozprzestrzeniania się. Takie zdjęcia już się pojawiały w 2024 roku. Oczywiście o tej łączności, o której mówimy, jeżeli chcemy daleko sięgać wroga, to co robią teraz Ukraińcy, to nie ma innego sposobu niż posiadanie satelitów, które są w stanie podejrzeć daleko dalej za horyzont, że tak powiem, setki kilometrów w głąb terytorium przeciwnika i szukać tych istotnych obiektów dla uzbrojenia, które też chcemy budować, bo jedną ze strategii Wojska Polskiego jest właśnie zdolność do precyzyjnego rażenia na bardzo dużych dystansach. Nie da się tego skutecznie robić, mając tylko rakiety.

0: Trzeba mieć też wiedzę, w którym kierunku, w jakie konkretnie obiekty ta rakieta, pocisk czy cokolwiek innego ma polecieć. Więc my w stosunku do regionu możemy być nawet trochę liderem, bo o tym też się u nas mówi. Jesteśmy na pewno w sojuszu z Finami, ze Szwedami, ale dla takich mniejszych republik nadbałtyckich jak Litwa, Łotwa i Estonia, które nigdy nie będą, raczej wygląda na to, mieć swoich własnych satelitów, no my możemy być tym takim partnerem, a naszym wspólnym przecież celem jest bezpieczeństwo regionu, więc nie jest wykluczone, że być może w naszych stanowiskach kierowania, to żadna tajemnica, polskie satelity są kierowane z Leszna pod Poznaniem, z Wielkopolski może inaczej, tak to powiedzmy, więc być może kiedyś tam się też pojawią oficerowie w mundurach armii sojuszniczych, tych mniejszych, i dla nas to będzie też korzyść, dla nich oczywiście również, a wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.
1: Mówił redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
2: Świat 24.
1: Przed nami jeszcze jeden temat. Kanada i Europa powinny zawrzeć sojusz, aby chronić swoje rynki, demokrację i praworządność w świecie zdominowanym przez Stany Zjednoczone i Chiny. Tak w czwartek mówił premier Kanady Mark Carney po tym, jak Unia Europejska zaproponowała, aby Kanada została członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Jak to członkostwo miałoby wyglądać w praktyce? Co o pomyśle myślą Kanadyjczycy i czy na podobne porozumienie jest szansa? O tym teraz porozmawiamy. Z nami profesor Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znawca Kanady. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to jest, panie profesorze, w pana ocenie poważna propozycja ze strony Unii Europejskiej, jakiś długofalowy, konkretny plan, czy tylko raczej mamy do czynienia z takim politycznym PR-em i pokazaniem, że teoretycznie taka możliwość istnieje, chociaż na razie prawnie jest ona właśnie dość teoretyczna?
3: No, ja myślę, że trochę stąpamy po nieznanym terytorium, przy czym no to terytorium zaczyna być ważnym miejscem w przyszłości. Członek stowarzyszony Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego jeszcze w praktyce zupełnie wypracowanego jako model takiego quasi członkostwa, więc to jest dużo niewiadomych, co on będzie mógł zawierać. Wiemy trochę, dużo nie wiemy. Szczegóły są oczywiście zawsze w takich projektach bardzo ważne i one czasami mogą w ogóle powodować, że to taki pomysł zostanie zrealizowany bądź nie zostanie zrealizowany. Ale na takim bardzo ogólnym poziomie, jeśli się zastanowimy, jak bardzo świat geopolitycznie się zmienił w ciągu tych ostatnich już prawie 2 lat, odkąd mamy do czynienia z nowym prezydentem w Stanach Zjednoczonych i jak trzeba przemodelować pewne założenia, na jakich funkcjonował świat zachodni, w tym Unia Europejska od czasów II wojny światowej, czyli no generalnie to podstawowe założenie było takie, że można liczyć na Stany Zjednoczone, że Stany Zjednoczone są przewidywalnym partnerem, który pomoże w razie zagrożeń i generalnie te interesy są wspólne, te instytucje, które powstały po II wojnie światowej, no, głównie jako instytucje amerykańskie są tymi, które no, pasują do ideałów, które w Unii Europejskiej są. Ponieważ to się zmieniło, no to Unia Europejska musi poważnie przemyśleć tą swoją przyszłość. No i w podobnej sytuacji...
1: Halo. Panie profesorze, mamy jakieś małe problemy techniczne. Mam nadzieję, że się słyszymy. Chciałem zapytać, jak ta propozycja, o której rozmawiamy, zgłoszona w ostatnich dniach przez Ursulę von der Leyen, jak ta propozycja została przyjęta w samej Kanadzie? Premier Kanady Mark Carney przekonywał w czwartek w Strasburgu, że bliższe relacje z Unią Europejską pozwolą być Kanadzie lepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy jeszcze bardziej Kanadzie nie zaszkodzą w i tak już bardzo napiętej, no i trudnej sytuacji także pod względem gospodarczym?
3: W Kanadzie są pozytywne co do tego pomysłu. Mamy poparcie sięgające zdecydowanie wyższego poziomu niż to poparcie dla samej partii liberalnej czy dla Marka Carneya. I Kanadyjczycy na takim ogólnym poziomie, oczywiście to tutaj będziemy być może o tych szczegółach jeszcze więcej wiedzieć w ciągu najbliższych tygodni, ale na takim ogólnym poziomie dywersyfikacja tej zależności handlowej Kanady od Stanów Zjednoczonych jest odbierana pozytywnie. Jest odbierana jako coś, co wymaga działań, po coś, co powinno być dokonane w jak

0: najszybszym czasie. I oczywiście to powoduje kontrowersje jeszcze większe z administracją Donalda Trumpa, bez wątpienia. Natomiast z punktu widzenia jakby interesu Kanadyjczyków, no mamy głębokie przekonanie, że to uzależnienie handlowe, ale też polityczne, strategiczne, militarne od jednego partnera, od sąsiada, który był przyjacielem do niedawna, być może on ciągle jest przyjacielem, a już na pewno nie takim przyjacielem, jak był kiedyś, to jest coś, co musi zostać zmniejszone. Więc mamy pomysł na to, żeby ten model się zmienił, żeby on przestał być tak, jak był jeszcze niedawno.
1: Mark Carney, odnosząc się do tego zwrotu Ursuli von der Leyen, aby Kanada została członkiem stowarzyszonym, mówił, że nazewnictwo jest kwestią Europy i jego doprecyzowanie. Dla niego liczy się treść ewentualnego porozumienia. No to w takim praktycznym wymiarze, w czym Kanada mogłaby pomóc Unii Europejskiej, a Europa Kanadzie?
0: No mamy szereg elementów takich, które, tak jak zresztą liderzy i Ursula von der Leyen i Mark Carney o tym wspominali, gdzie te organizmy polityczne mogą się uzupełniać. No, mamy chociażby zasoby naturalne, które Kanada ma na swoim terytorium. To są surowce, często te minerały krytyczne.
1: Halo, halo, czy się słyszymy?
0: Inne elementy, które są w przypadku Kanady dostępne na jej terytorium. To są te punkty wspólne. Mamy przecież na przykład skroplony gaz ziemny, który Kanadyjczycy mogliby Europie oferować. Mamy kwestie związane też z generalnie wymianą handlową, wymianą na przykład związaną z tymi produktami dla przemysłu zbrojeniowego. Już mamy przedsiębiorstwa kanadyjskie w porozumieniu SAFE europejskim i te kontrakty będą zawierane. No, mamy też te przyszłościowe gałęzie przemysłu, na przykład przemysł AI czy przemysł kosmiczny, w którym Kanadyjczycy też mają osiągnięcia. No i po prostu możemy więcej handlować, możemy... Wydaje mi się, że ta koncepcja wymiany handlowej takiej, która jest dokonywana pomiędzy partnerami, którzy mają podobne wartości, którymi się kierują, podobne zasady i myślą w podobny sposób, jest w takim strategicznym myśleniu ważną zasadą. No, biznes potrzebuje mieć stabilne warunki i tutaj chodzi o to, żeby właśnie w tym porozumieniu chyba zapewnić możliwość jak szerszej stabilizacji tej wymiany handlowej, takiej pogłębienia tam, gdzie Unia Europejska ma jakieś braki, takie na przykład, które są uzupełniane dzisiaj przez rynek chiński, przez Chiny, a mogą być kupowane od Kanadyjczyków i w odwrotną stronę również.
1: Panie profesorze, wspomnieliśmy o tym, że Donald Trump zareagował oczywiście na te rozmowy i na te deklaracje, aby Kanada stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. No i ta reakcja była dość taka nerwowa. Donald Trump powiedział, że jeżeli dojdzie faktycznie do tego zbliżenia, no to Stany Zjednoczone rozważą, czy też wręcz wprowadzą cła na produkty z Unii Europejskiej. Byłyby to jeszcze wyższe cła na towary z Europy lub też całkowicie wstrzymany byłby import z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, co trochę ciężko sobie wyobrazić. No ale taka deklaracja z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych padła. Jak Kanada radzi sobie, panie profesorze, w wojnie celnej ze Stanami Zjednoczonymi?
0: No, to jest tak naprawdę, wkraczamy jakby w taką fazę, gdzie te efekty będą dopiero widoczne, bo mimo tych takich szumnych w ostatnich już miesiącach, w takich etapach, kiedy ta wymiana handlowa trwała, to de facto okazuje się, że większość gałęzi przemysłu jeszcze nie odczuła tych ceł. No, z pewnością jest tak, że Kanada jest dużo mniejszym partnerem handlowym i trudno będzie jej nie odczuć tego załamania handlu, szczególnie w takich sektorach jak przemysł samochodowy, jak przemysł stalowy, przemysł produkcji na przykład tarcicy, która była eksportowana do Stanów Zjednoczonych. Będziemy na pewno widzieli zwolnienia, będziemy widzieli pewnie bankructwa również. Natomiast wydaje się, że prezydent Trump nie zawsze docenia też to, że ta wymiana handlowa też

0: jest w drugą stronę i że Amerykanie zależą od tego, co z Kanady dociera do Stanów Zjednoczonych, a już szczególnie jeśli popatrzymy na takie stany, które są zlokalizowane blisko granicy z Kanadą, jak na przykład Minnesota i jak Maine, to okazuje się, że na przykład obecność kanadyjskich turystów jest super ważna dla lokalnych gospodarek, albo nie tylko ten sektor turystyczny, ale też na przykład są jakieś zakłady przemysłowe, które zależą od jakichś produktów, które z Kanady docierają. Zobaczymy, jak to będzie w dłuższym okresie się kształtowało i może się okazać, że kluczowe rynki, takie na przykład, gdzie będą odbywały się te wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, no będą pod presją ze strony Kanady wcześniej niż Kanada znajdzie się pod taką presją bezpośrednio skutków tej wojny handlowej, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone.
1: No też jest pytanie, jak Kanada, jak jest też pomysł premiera Kanady, Marka Carneya, na przetrwanie tej gospodarczej zawieruchy, bo wiemy, że on jest wytrawnym ekonomistą. Był między innymi szefem brytyjskiego banku centralnego. No i też w ostatnich dniach mieliśmy taki szczyt inwestycyjny w Toronto pod przewodnictwem właśnie premiera Kanady, który zaproponował przedstawicielom instytucji finansowych, by inwestowali w Kanadzie 1% więcej niż inwestują obecnie, jako takie pewne zabezpieczenie wobec niestabilnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. To była oferta chociażby skierowana do państw Zatoki Perskiej. To może być kierunek?
0: To jest na pewno kierunek. Generalnie pomysł Marka Carneya jest taki, żeby Kanadyjczycy handlowali jak najwięcej poza tym kierunkiem amerykańskim, żeby udało się przyspieszyć tą dywersyfikację. I to, czy to będzie rynek azjatycki, czy to będzie rynek europejski, to nie ma aż takiego znaczenia. Chodzi o to, żeby zmniejszyć tą zależność od rynku amerykańskiego i żeby też przyspieszyć te różne projekty takie infrastrukturalne, które w Kanadzie do tej pory się bardzo ślimaczyły. Mieliśmy trudności z budowaniem infrastruktury na przykład do transportu surowców naturalnych, ropy naftowej czy gazu ziemnego z różnych względów. Chodzi o to, żeby przyspieszyć to, napędzić tą gospodarkę inwestycjami na rynku wewnętrznym i jednocześnie podpisać jak najwięcej porozumień z państwami, które
1: ściągałyby kapitał do Kanady. Panie profesorze, tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Profesor Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Marcin Pośpiech, ja już dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: W ciąży nie piję.
13: Bo nie jestem sama.
14: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
15: Bo wiem, czym jest FAS.
16: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży.

0: Fundacja Dom w Łodzi.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemcy wybierają przedstawicieli do dwóch lokalnych parlamentów. Czy jest szansa na dobry wynik AfD? O tym powie nasz reporter. W informacjach powiemy też o bezpieczeństwie mieszkańców terenów przy wschodniej granicy. Do końca roku zostanie rozbudowany system alarmowy. Przeniesiemy się także na czeską Białą Górę. Ponad 1000 rekonstruktorów, w tym z Polski, stoczyło wielką bitwę. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To wybory, których wynik śledzi cała Europa. Mieszkańcy Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego wybierają swoich przedstawicieli do lokalnych parlamentów. Szczególną uwagę przykuwa prognozowany wynik dla AfD. Skrajnie prawicowe ugrupowanie wygrało niedawne wybory w Saksonii-Anhalt. Jak będzie tym razem, przebieg głosowania obserwuje nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czego możemy się spodziewać?
2: Na pewno wzrostu poparcia dla AfD względem tych wyborów, które odbywały się kilka lat temu, czyli ostatnich w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Natomiast może się okazać, że i w jednym, i w drugim landzie, mimo że są to landy wschodnich Niemiec i tutaj zaznaczone jest, że AfD ma rekordowo wysokie poparcie, może się okazać, że w obu tych przypadkach AfD nie wygra. Dlatego, że na finiszu w tym landzie położonym nad Bałtykiem socjaldemokratyczna SPD przegoniła w sondażach, ale tylko o 1 punkt procentowy, więc tutaj ta walka będzie naprawdę mocna. Natomiast w Berlinie AfD według sondaży zajmuje trzecie miejsce. Tutaj jednak jest bardzo wyrównana stawka i 5 partii będzie miało dwucyfrowy wynik. Dlatego ważna jest też druga rzecz w tych wyborach, czyli jak zachowa się partia kanclerza Friedricha Merza. Dlatego, że jeśli nie zmieści się w parlamencie w jednym landzie, a w drugim straci burmistrza, czyli w Berlinie, gdzie rządzi obecnie, to może się okazać, że te wyniki będą ważne nie tylko dla AfD, ale i także dla kanclerza Friedricha Merza, którego pozycja jest mocno obecnie zagrożona.
1: Niemcy wybierają swoich przedstawicieli w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. O politycznych kalkulacjach mówił Adam Górczewski. Dziękujemy. Rząd zapowiada rozbudowę procedur alarmowania ludności. Obejmie ona m.in. stworzenie systemu informowania bezpośrednio poprzez telefony komórkowe, jak i postawienie nowych syren. Do końca roku na Lubelszczyźnie ma działać ponad 1000 takich urządzeń. Jedną z miejscowości, które wykorzystują ten system, są Ryki. Obecnie na terenie powiatu jest 19 syren, mówi młodszy brygadier Waldemar Rybak ze Straży w Rykach.
3: 18 jest w jednostkach OSP, jedna jest umiejscowiona na naszej komendzie. Rozśrodkowanie tych syren oczywiście było wcześniej przemyślane, z uwagi na to, żeby ten sygnał alarmowy był na całym terenie naszego powiatu słyszalny. Aczkolwiek wiadomo, że jest to jeszcze na chwilę obecną niewystarczająca ilość. Staramy się, żeby kolejne syreny docierały na nasz teren powiatu.
1: Na Lubelszczyźnie istnieje prawie 3,5 tysiąca miejsc schronienia. W reakcji na zagrożenie ze strony Rosji wczoraj w województwach podkarpackim i lubelskim przeprowadzono specjalne treningi reagowania. To dowód na desperację Putina. Tak rosyjskie ataki przy polskiej granicy ocenia Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień białoruskiego reżimu uważa, że to sposób Kremla na odwracanie uwagi od niepowodzeń na froncie.
4: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. My widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
1: Andrzej Poczobut dodał, że rosyjskie niepowodzenia na froncie sprawiają, że Moskwa nie jest już postrzegana w roli regionalnego mocarstwa. Korea Północna wystrzeliła dwie rakiety. Jedna z nich to pocisk balistyczny, podał resort obrony Korei Południowej. Rakiety spadły do Morza Japońskiego. Pierwszy pocisk przeleciał około 450 kilometrów. Władze Japonii i Korei Południowej potępiły prowokacyjne działania reżimu w Pjongjangu. Katolickie wojska Habsburgów raz jeszcze starły się z protestancką armią czeską i jej sprzymierzeńcami.

0: Pradze odbyła się rekonstrukcja bitwy na Białej Górze. Wzięło w niej udział około 1000 rekonstruktorów, również z Polski. Rozmawiał z nimi korespondent Polskiego Radia.
1: Na Białej Górze walczymy po stronie Habsburgów. Polacy historycznie dołączyli do wojny trochę później, też po stronie Habsburgów. Niemniej nie jesteśmy Lisowczykami, my tutaj wojska cesarstwa odgrywamy.
2: To jest impreza, na którą jeździmy chyba najdłużej. Jesteśmy tutaj najbardziej zadomowieni. To jest najfajniejsze w tej imprezie, że się wszyscy znamy i atmosfera jest świetna.
3: Warto zaznaczyć to, jak organizatorzy zadbali o pirotechnikę, bo takie różne dodatkowe elementy nie tylko sprawiają, że przyjemniej to się ogląda widzom, ale też również dla nas jest to większa frajda.
1: Bitwa o Białą Górę to jest tak naprawdę zakończenie sezonu, ostatnia duża impreza, na jaką jedziemy, więc po tej imprezie już będziemy konserwować sprzęt, wszystko prać i czekamy do wiosny.
0: Stoczona w 1620 roku bitwa na Białej Górze była jednym z przełomowych starć wojny 30-letniej. Zwycięstwo Habsburgów umocniło ich władzę w Czechach i zapoczątkowało okres rekatolizacji oraz głębokich zmian politycznych i społecznych.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem na północy kraju. Lokalnie może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, także grad. Alerty obowiązują do wieczora. Temperatury od 16 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty.
4: Radio 24. Słowem wszystko.
5: Jest niedziela, 20 września, 6 minut po godzinie 14. Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają z Niemcami. Reprezentacja Niemiec sprawiła wczoraj niespodziankę i w 1/8 finału pokonała Bułgarię 3-2. Z kolei biało-czerwoni bez problemów pokonali Łotwę 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 19 punktów. Mecz Polska-Niemcy o awans do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany w Sofii w najbliższy wtorek. Walka w strefie medalowej odbędzie się już w Mediolanie. Półfinały zaplanowano na piątek 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał. Przypomnijmy, Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. A teraz zapraszamy Państwa na wypoczynek nad rzekę Czarną, przepływającą przez województwa świętokrzyskie i łódzkie. Za oknami robi się już jesiennie. Miejmy nadzieję, że ta druga część września będzie jeszcze pogodna. Kajaki, łowienie ryb, zbieranie grzybów czy choćby patrzenie na płynącą rzekę. To też forma wypoczynku, która przyda się każdemu. Dlatego dziś w naszym cyklu Piękne Nieznane przedstawimy rzekę Czarną. Mało znaną, ale za to bardzo urokliwą i proponującą wiele niezwykłych atrakcji. O tym wszystkim opowie Państwu Magdalena Galas Klusek z Radia Kielce.
4: Powtórka programu. Piękne nieznane.
6: Ta podróż zaczyna się od rzeki, która zmieniła bieg historii. Czarna przez wieki napędzała staropolski okręg przemysłowy, a dziś prowadzi nas śladami historii, przyrody i ludzi. Dziś Czarna kojarzy się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Sielpią.
7: Tutaj niedaleko mamy domek i tutaj sobie tak wyjeżdżamy, jak jest jakiś fajny wolny weekend, jak jest ładna pogoda, to dzieci też fajnie mogą sobie tam pobiegać, pobawić się i tam odciąć się trochę od tych telefonów.
8: Zdecydowanie, póki pogoda jeszcze dopisuje, to aktywnie. Czyli park linowy, młodsze dzieci na kajakach i korzystamy. Bardzo takie rodzinne miejsce, fajne.
9: Pierwszy raz na wypróbowanie.
10: Podoba się.
9: Podoba się. Klimacik taki jak nadmorski klimacik, te drzewka i te wszystkie szyszki, to wszystko to taki nadmorski klimacik. Na spacerki chodzimy sobie na drugą stronę.
11: Na trzy mosty, zrobiliśmy wycieczkę trzech mostów.
12: Dobrze.
13: A mijaliście innych pływających ludzi?
12: Tak.
11: Robisz okay. Abordaż.
12: To jest tak, że przybliżacie się do siebie i przechodzicie i porywacie dziecko.
13: Mam nadzieję, że dziecko wróci.

0: trafiło na swój statek?
1: Tak.
2: Dzisiaj Sielpia jest miejscowością wypoczynkową, gdzie z całej Polski zjeżdżają rodziny na wypoczynek.
3: Magdalena Weber, przewodniczka świętokrzyska.
2: I miejscowość ta jest doceniana przez i rodziny z dziećmi, i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas przyjeżdżając ze swoimi rowerami. Także różnorodne formy wypoczynku, czy w domkach kempingowych, czy w warunkach hotelowych zachęcają do tego, żeby do Sielpi przyjechać. Również rozległe lasy i również szlaki turystyczne, które wokół Sielpi prowadzą.

0: początkiem XIX wieku Sierpia była miejscowością, która była mocno zmechanizowana, bowiem Stanisław Staszic, Ksawery Drucki-Lobecki później kontynuował tą działalność. Powstawała w Sierpi walcownia i pudlingarnia z ogromnym kołem wodnym śródsiębiernym, które poruszane było dzięki siłę spadku wody. I co ciekawe, sporo rozwiązań takich konstrukcyjnych, nowatorskich zostało w tym zakładzie zaprowadzonych. Również sam fakt wybudowania takiego pieca pudlingowego, służącego do oczyszczania żelaza. Dzisiaj ta dawna fabryka, która w zasadzie przestała działać przed wybuchem II wojny światowej, została uznana w 1934 roku za pierwszy zabytek sztuki technicznej w Polsce.
1: No dobra, Jula, siadaj.
2: Gorąco miasz.
1: Siadaj, Jula.
3: Najlepszym sposobem, by poznać Czarną z bliska, jest zejść na wodę. Od tego roku z Sierpi można wybrać się na spływ kajakowy w kierunku Maleńca.
4: Trasa będzie około 6,5 km. Startujemy przy Tamie w Sierpi i kończymy zaraz za pierwszym mostem w Jacentowie, że można ognisko zapalić, jakieś ławeczki i tam na końcu trasy po prostu będzie takie miejsce odbioru i przywozimy ludzi do Sierpi z powrotem.
3: Rzeka jest głęboka?
4: No w niektórych miejscach od 30 cm do nawet 1,60 m, 1,70 m. Dość ciekawe miejsca, dość ciekawy krajobraz, piękne, duże ryby po drodze, także naprawdę warto. Krajobraz, no rzekłbym jak z Amazonki.

0: nad Czarną powstał rezerwat Papiernia.
1: W 2025 roku w akcji 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych otworzono nowy rezerwat na rubieżach południowych gminy Końskie. W pobliżu Rzeki Czarnej utworzono właśnie rezerwat Papiernia, nawiązując nazwą do działalności, która się tam odbywała. W Dobrach Małachowskich działała papiernia, która na ich potrzeby wykonywała papier, starą metodą papier czerpany. Dziś możemy też z tego dobrodziejstwa korzystać, bo udało się odtworzyć technologię produkcji tego papieru, więc czasem dokumenty ważne, bardzo okazjonalne, też jeszcze gmina z użyciem tego papieru wydaje. Natomiast był on szczególny. Papier, który był wykonywany w tej papierni za pomocą takiego filigranu z ich herbem i z napisem Końskie. Więc gdzie te kartki wędrowały, wiadomo było, że były wytworzone w Dobrach Małachowskich. Możemy odczytać na południe, spacerując sobie wzdłuż biegu rzeki Czarnej, na południe od miejscowości Niebo Piekło, na ślady dawnych urządzeń, które się tam znajdowały. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko papiernia, ale również młyn i tartak działały też w tych miejscowościach w wieku XIX. I w zasadzie tylko znawcy tematu mogą się dopatrzeć jeszcze takich niewielkich urządzeń. Natomiast my, spacerując dzisiaj trasą wzdłuż rzeki Czarnej, raczej powinniśmy się zachwycać tą dziewiczą przyrodą, która wspaniale się zachowała. I generalnie trzeba zaznaczyć fakt, że rzeka Czarna jest rzeką, która mimo iż w dawnych czasach była wykorzystywana do budowy na niej różnych urządzeń hydrotechnicznych, czy to związanych z przemysłem, czy to z obróbką rud żelaza, czy związanych z pracą młynów wodnych, to jednak dzisiaj jest to rzeka, która ma rzeczywiście bardzo naturalny charakter bieg i jest objęta różnymi formami

0: ochrony przyrody. Dwie miejscowości, Niebo i Piekło, związane są ich historia też właśnie troszeczkę z przemysłem, z działalnością tutaj, z wyrobem gwoździarstwa tutaj na naszym terenie. Istniały w tych miejscowościach dawniej również karczmy, ale trzeba zaznaczyć fakt, że do początku XIX wieku one miały zupełnie inne nazwy. Piekło było Iwasiowem, zaś Niebo Babią Górą. Chyba w kaprysie dawnego właściciela, jak mówią legendy, trzeba dopatrywać się powstania tych nowych nazw miejscowości. I dziś dzięki temu sąsiadują ze sobą w niedalekiej odległości, bo z niespełna 1,5 kilometra, i Niebo, i Piekło. I są to miejscowości, które związane są z Piekielnym Szlakiem, więc można je odwiedzić spacerując te krótkie 1,5 kilometra, albo wyruszyć z Piekła na trasę Piekielnego Szlaku, który łączy 9 gmin, i przespacerować się do Nieba, przejeżdżając dużo znaczniejszej ilości kilometrów.
1: Na moment opuszczamy brzeg Czarnej. Kilkanaście minut drogi od Sielpi czeka miejsce, które przenosi w historię polskiej motoryzacji. Muzeum Motoryzacji Polskie Drogi. To miejsce, w którym zobaczymy zabytkowe łodzie, ale nie tylko.
2: Na ten moment mamy 9 hal i około 800 pojazdów, licząc samochody, motocykle, łodzie. Jeszcze nie wszystko jest wliczone, jeżeli chodzi o rowery, ale tak, część rowerów tak samo tutaj wliczamy. Tutaj znajdujemy się aktualnie na hali sportowej, gdzie można zobaczyć m.in. Raka 66, którym jeździł Zbigniew Sucharda, wybitny sportowiec, a także Marsza, którym jeździł później w swojej karierze. Jeżeli chodzi o Raka 66, to jest jeden z 3 wyprodukowanych egzemplarzy.
1: W jakich latach?
2: To były lata 60-70. Tutaj ta część hali też jest poświęcona troszkę bardziej militariom, bo jest samolot, jest śmigłowiec, są też stary 660, i to w dwóch ciekawych wersjach, bo jeden to jest właśnie ważka, czyli taka bardziej radiostacja, a drugi jest już naprawdę bardzo niespotykany, bo to jest sala operacyjna na kołach. Rozkładane są boki i w środku można normalnie operować.
3: Całość jest fajna. Fajnie, że to wszystko się zachowało. Dużo wspomnień, bo z tymi urządzeniami, z tymi maszynami, to żeby się spotykali na co dzień w dzieciństwie, nasi rodzice, dziadkowie mieli. Po prostu dzień wspomnień. A dużo rolniczych, bo ja jestem ze wsi. Dużo rolniczych, bo to też jest wystawa. Dużo jest motocykli. Przeważnie motocykle, bo tak jak na wsi, WS-ki, WFM-ki, Junaki i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wszystkie marki, które tu są nam znane z codziennego życia i tak dalej.
4: Bardzo nam się podoba. Specjalnie dla tego muzeum przyjechaliśmy tutaj, zboczyliśmy z trasy, tak, muzeum zrobiło na nas wielkie, wielkie wrażenie.
5: No, liczba eksponatów, różnorodność, wyczerpanie tematu w wielu przypadkach. No, jesteśmy super też szczęśliwi, że jest motosport, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ja gdzieś tam w rajdach sobie startuję od wielu, wielu lat, więc ten dział motosport tutaj fajnie zaznaczony, z ciekawymi eksponatami, unikatowymi. No, jesteśmy naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem.
1: W Rudzie Malenieckiej rzeka Czarna zwalnia na tyle, że od lat pomaga hodować słynne karpie.
0: Dawny właściciel Rudy Malenieckiej z początkiem XX wieku starał się troszkę zmienić profil produkcji zakładów w tym miejscu i wpadł na innowacyjny pomysł. Zamiast technicznie wykorzystywać wody rzeki Czarnej, założono pierwszą doświadczalną stację rybacką w Polsce. Właśnie utworzono stawy właśnie na rzece Czarnej Koneckiej, i to stało się pod wodzą Franciszka Staffa, znanego ichtiologa, który zakładał pierwszy zakład taki ichtiologiczny przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Później był dziekanem, a finalnie nawet po wojnie rektorem tejże uczelni, więc bardzo znana, zasłużona postać. Franciszek Staff założył nad rzeką Czarną stawy hodowlane, stację doświadczalną i starał się o odtworzenie dawnego gatunku karpia królewskiego. I to mu się udało. Dzisiaj o tym fakcie przypomina pomnik karpia, który znajduje się w środku miejscowości Ruda Maleniecka, w niedalekiej odległości od tamtejszej szkoły.
1: Nurt Czarnej doprowadza nas do Maleńca i zabytkowego zakładu hutniczego, jednego z najcenniejszych zabytków techniki w regionie.
6: Bez wątpienia Czarna obok Kamiennej i Bobrzy to była ta z tych rzek, które nadawały rytm gospodarczy i impuls dla rozwoju całego regionu, ale też przemian społecznych i urbanistycznych, jakie tutaj zachodziły.
1: Maciej Chłopek, dyrektor muzeum w Maleńcu.
6: To ten czynnik, który organizował produkcję, ale i osiadnictwo w tym regionie.

0: 1784 to początki fabryki. Uruchomiono właśnie nad Czarną, gdzie urządzono staw wodny o powierzchni 20 hektarów. On stanowi rezerwuar wody na potrzeby zainstalowanych kół wodnych. A sobie, proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu dziś mamy dwa koła wodne, z tym największe drewniane w Polsce, ale w momencie uruchomienia fabryki pracowało tutaj aż 20 kół wodnych napędzających urządzenia i konstrukcje wykorzystywane w procesach przetwórstwa surowca żelaznego. Wszystkie zakłady przemysłowe do momentu pojawienia się maszyny parowej korzystały z napędu wodnych, więc to jest pewne wyjaśnienie, dlaczego były lokowane wzdłuż brzegów rzeki Czarnej, Bobrzy czy Kamiennej.
1: Tutaj jest największe w Europie drewniane koło wodne.
0: W Polsce na pewno, tak? Marianna ma 6 metrów średnicy, 4,80 szerokości, zestawione z dwóch bębnów, 130 łopaty, rzeczywiście jest monstrualne. Koło jest zawieszone, taka ciekawostka, na wale dębowym o długości 9 metrów i średnicy 80 metrów. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie drewno, jakie drzewo należy znaleźć, żeby taki wał wykonać, i to już te pewne dla nas wyzwanie na przyszłość, ponieważ stopniowo przymierzamy się do rekonstrukcji koła wodnego i wymiany wału napędowego. Myślę, że będziemy to robić w ciągu dwóch kolejnych lat. Rzeka, bliskość rzek i stawów wodnych, których jest tutaj mnóstwo, spowodowało, że w pierwszych dekadach XX wieku, w momencie, kiedy już te fabryki chyliły się ku upadkowi, kiedy ta produkcja przemysłowa zaczęła być mocno ograniczona ze względu na przemiany w technologiach produkcji żelaza, pojawił się problem, co zrobić z tą infrastrukturą, więc padł pomysł i słusznie rozwijany do dzisiaj, żeby te stawy wykorzystać na potrzeby hodowli ryb. I przecież Ruda Malniecka, okolice właśnie Kołońca, Machor, one słyną dzisiaj z hodowli ryb, znakomitych karpi, które tutaj są hodowane i sprzedawane. Nawet u nas na terenie fabryki, jeżeli Państwo nas odwiedzą, jest szansa takiego amatorskiego wędkarstwa. Mamy staw fabryczny, mamy karpie, one są bardzo smaczne, ponieważ ta woda jest świeża, przepływowa, dotleniona i one tu sobie w bardzo dobrych, takich optymalnych warunkach wzrastają, co ma przełożenie na ich walory kulinarne.

0: mamy tą przyjemność, chyba jako jedyni z niewielu, że siedząc w biurze za biurkiem, pracując, pochylając się nad komputerem, Dudka obserwujemy. Mamy w końcu zwierzęta, które uważane są za szkodniki, ale też swoją rolę w ekosystemie pełnią. Mamy wydrę, która nas wiedza, od czasu do czasu nawiedza nas staw. Koegzystujemy w różnych stosunkach. Mamy w końcu monstrualnego orła bielika, którego tutaj widzimy. On tutaj gdzieś siedliskuje, ma swoją siedzibę i widzimy go na nieboskłonie, jak rozpościera swoje skrzydła o długości, tak mówię, około 2 metrów. To wspaniały widok. Mnóstwo innych ptaków. Cały światowadów jest bogato też reprezentowany przez ważki, ale też zwierzyna dzika w postaci jeleni, sareny, dzików też, i bobrów oczywiście.
1: Ja robotnik z Maleńca, z Cieklińska wracam. Tama zniesiona, przewał czarno się toczy. Staw Maleńców zburzy, pozrywał, pusty koła zrujnuje.
2: Za ile to będzie?
1: Godzina, nie więcej.
2: Pędem do fabryki.
1: Ja! Wrota otwierać!
3: Dawna fabryka w Maleńcu najpierw stała się scenerią radiowego słuchowiska Krew i Żelazo. Dziś zaprasza do podróży w czasie. Wystarczy przekroczyć próg zabytkowej gwoździarni, by zamiast dźwięków opowieści usłyszeć odgłosy dawnej fabryki.
0: Zbyt wiele nie musimy sobie wyobrażać, ponieważ ten obiekt jest tak autentyczny i zachował pewną integrację.

lokalność między tymi obiektami historycznymi, że możemy to na własnej skórze, mówiąc w cudzysłowie, odczuć polisensoryczność tej zabytkowej infrastruktury, czyli nie tylko dźwięki generowane przez tło i

0: na dawne prasy, szlifierki, gwoździarki, wiertarki, kilkadziesiąt maszyn przemysłowych.
1: Można się też przenieść do tej starszej fabryki, która nie zachowała się do naszych czasów. Macie takie specjalne gogle VR. Jak wiele osób może z tego skorzystać i co się dzieje, kiedy założymy te gogle na nasze oczy?
0: Od niedawna mamy możliwość odbycia pewnej wędrówki w czasie. To, co widzimy, jeżeli dziś odwiedzimy Maleniec, to jest infrastruktura z różnych czasokresów. Pierwotne założenie fabrykanckie z końca XVIII wieku nie dotrwało do czasów współczesnych. Ono było wielokrotnie przebudowywane, modernizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb. Więc zachowały się jedynie plany historyczne, na podstawie których możemy wyobrażać sobie, jak to funkcjonowało, jak to wyglądało, ale narzędzia technologiczne, dzisiejsze, współczesne, cyfrowe, pozwalają nam zasymulować tą dawną infrastrukturę zabytkową i to też zrobiliśmy. Udało nam się dzięki środkom zewnętrznym opracować aplikację VR, czyli otworzyć w technologii cyfrowej fabrykę nieistniejącą, dawną fryszernię żelaza w Maleńcu wraz z pełnym wyposażeniem i mechaniką interakcji. I oto dzięki tym goglom i manipulatorom, tak, trzeba je dopasować, uchwycić nasze cyfrowe ręce, a więc manipulatory, takie joysticki w ręce, możemy przenieść się do fabryki z XVIII wieku. Mało tego, jak już wejdziemy do tej przestrzeni cyfrowej, to możemy uruchamiać dawny układ hydroenergetyczny i manipulować, czyli rekonstruować dawne technologie wytwórcze w zakresie fryszowania żelaza, czyli świeżenia produkcji żelaza kutego w oparciu o te maszyny, które też zrekonstruowaliśmy, a które się nie zachowały, czyli podchodzimy do kuwony, uruchamiamy koła wodne, następnie przenosimy żelazo do ogniska fryszerskiego, rozgrzewamy w piecu fryszerskim do białości. Jak już mamy rozgrzane żelazo, poddajemy pod kucie młotowe, wielki młot wodny poruszany kołem wodnym, on przekuwa żelazo na sztaby i z gotowymi sztabami następnie idziemy do walcowni, do walcarki żelaza, gdzie rozwalcujemy te sztaby na blachy żelazne. Jak już będziemy mieli je gotowe, to możemy już własnoręcznie wyrobić gwoździe na mechanicznej gwoździarce. I to wszystko w technologii cyfrowej. Czyli one umożliwiają nam przeżycie czy doświadczenie przestrzeni historycznych nieobecnych i nieosiągalnych dla nas już w rzeczywistości, ponieważ się nie zachowały. Dyskusyjne, czy jest to przewaga nad oryginałem, czy raczej jego dopełnienie, to pozostawiam już użytkownikom tych narzędzi. Ja jestem zadowolony, ponieważ jest to inny sposób pojmowania i przeżywania naszego dziedzictwa.
1: A Maleniec można też poznać z pokładu kajaka.

0: Nurt Czarnej napędzał kiedyś młoty hutnicze i koła wodne. Dziś napędza wyobraźnię turystów. Wzdłuż jednej rzeki można spotkać dziką przyrodę, zabytki techniki, wyjątkowe muzea i miejsca, których próżno szukać na pierwszych stronach przewodników. I właśnie dlatego warto tu wracać.
1: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone.

0: Vita wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: Co jakiś czas w audycji Sport Wyjaśnia Świat zabieramy Państwa w futbolową podróż.
6: Tym razem jednak wybierzemy się niedaleko, bo za naszą zachodnią granicę.
5: I opowiemy Państwu, jak wygląda futbol w Niemczech.
6: Czy nasi sąsiedzi mają system szkolenia, słynnych trenerów, wielkich piłkarzy? Jak przeżywa porażkę naród, który czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata?
5: Kim jest niemiecki kibic i czy Bundesliga ma aspiracje, by rywalizować z Premier League?
6: O to zapytamy naszych gości.
5: A będą nimi znawcy tematu Marcin Bożencki i Michał Trela.
6: Zapraszamy już dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski
6: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Autopromocja.
7: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
8: A to jest niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, jest 14.32. Maria Furdyna, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie polityczne tego tygodnia.
1: Gość Polskiego Radia 24.
8: W studiu Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Nie sposób nie zacząć od bezpieczeństwa, bo rzeczywiście w ostatnim tygodniu, w ostatnich kilkunastu dniach dużo mówimy o tym bezpieczeństwie. Chyba takie największe wrażenie wywołało to, co wydarzyło się dokładnie tydzień temu nad ranem, kiedy rosyjski dron uderzył 800 metrów od polskiej granicy. Dwa razy w ogóle w tych ostatnich dniach na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu rozległ się dźwięk syren. No i pojawia się oczywiście to pytanie, czy prezydent w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy nie powinien tego robić. O tym rozmawiali między innymi politycy w TVP Info i chciałabym, żebyśmy na początek posłuchali wypowiedzi Roberta Biedronia z Nowej Lewicy, który mówił, że politycy powinni prezentować jedność wobec zagrożenia z Rosji i komunikować się ponad podziałami. W jego ocenie powinna temu służyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Tym miejscem tradycyjnie w polskiej polityce była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent nie zwołuje tej rady, ponieważ znalazł sposób na to, żeby uprawiać politykę partyjną na tym bezpieczeństwie. Zamiast łączyć, dzieli. I to jest dzisiaj największe zagrożenie. Ja apeluję o to, nie tylko w imieniu Lewicy, ale myślę, że milionów Polaków, żeby prezydent w końcu dojrzał do swojej roli i stał się prawdziwym, dojrzałym zwierzchnikiem sił zbrojnych.
8: A Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta mówiła, że Karol Nawrocki sam podejmie w tej sprawie decyzję.
11: Kiedy uzna, że taka potrzeba istnieje, taką radę oczywiście zwoła. Natomiast pan prezydent dzisiaj przebywa z wizytą w Nowym Jorku i większość tego tygodnia to są spotkania w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Również wizyta u prezydenta Trumpa. I pan prezydent cały czas pracuje nad naszym bezpieczeństwem z bardzo dobrym skutkiem.
8: To jak to powinno być? Powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czy nie ma takiej potrzeby?
9: No. Jeżeli wszyscy widzą potrzebę, a pan prezydent nie, no to nie ma tej rady, prawda? To jest jasne. To, co mówiła pani z Kancelarii Prezydenta, zresztą zdziwiło mnie to spotkanie z prezydentem Trumpem, bo nie będzie osobnego spotkania. Będzie kolacja, na której będą obaj panowie, ale jeszcze
8: przed
9: kilkudziesięciu
8: wyjazdem Marcin
9: innych.
8: Przydasz mówił, że może będzie szansa na kilka minut rozmowy. O.
9: No już mieliśmy takie kilka minut rozmowy, już nie będę wspominał w jakich miejscach i myślę, że może być podobnie. Ale to nie o to chodzi.

0: Tu nie mamy co robić sobie żartów. Sytuacja jest bardzo poważna i tym bardziej, jeśli prezydent prawie na tydzień wyjeżdża z Polski, to powinien był zwołać tę radę przed swoim wyjazdem, ponieważ no, trudno zwołać radę, jak się jest w Nowym Jorku. To jest zupełnie oczywiste.
1: Prezydent wyjechał, to było dzisiaj mamy niedzielę, wyjechał w piątek i przed tym wyjazdem spotkał się
0: z szefem i wicepremierem.
1: I ja się zastanawiam nad tym, w jakiej my jesteśmy sytuacji, że my mówimy o wielkim wydarzeniu, że prezydent spotyka się z wicepremierem i szefem MON-u i z wojskowymi. To powinno być chyba w tej sytuacji na porządku dziennym. To nie powinno być wielkie wydarzenie.
0: No nie, bo to była ta zastępcza Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po prostu prezydent gra na PSL, gra na Kosiniaka-Kamysza, a nie chce się spotykać z premierem, dlatego że dla niego premier jest po prostu wrogiem. To jest sytuacja zupełnie niesłychana. Myśmy oczywiście, że mieli sytuację, w której rząd nie był z tej samej partii, co no powiedzmy prezydent czy popierające go siły, ale no nigdy nie dochodziło do czegoś takiego. Zresztą przypomnę, że jak prezydent objął urząd, to twierdził, że będzie robił spotkania gabinetu pod jego przewodnictwem i po pierwszym takim spotkaniu następnych już nie było, ponieważ wyszło ono bardzo źle dla prezydenta.
1: No wówczas rzeczywiście premier Donald Tusk, no można powiedzieć, że zdominował radę gabinetową.
0: Tak. A ponieważ było to na żywca, no więc nie dało się tutaj nic skręcić. Ja pani powiem, ja ostatnie 2 tygodnie spędziłem akurat poza krajem, byłem w Hiszpanii. I tam przeżyłem coś ciekawego, mianowicie nocny alarm, to było akurat w Sitges, padały tam bardzo silne deszcze i o 3 w nocy obudził mnie bardzo ciekawy sygnał, mianowicie to telefon zaczął drgać i takim pi, takim bardzo ostrym sygnałem, no i dalej poleciała informacja po hiszpańsku i po angielsku o tym, że podtopienia, no normalne rzeczy jakby takie wynikające z tego. Mówiąc szczerze, nigdy czegoś takiego nie usłyszałem w Polsce. Dostaję alarmy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, natomiast no to muszę spojrzeć, prawda, że przyszedł SMS. To mi się bardzo podobało, że tam to wyglądało tak, że ja po prostu byłem obudzony i ten telefon mówił.
1: To od razu panu powiem, bo wczoraj na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu były takie testy właśnie, jak reagować na zagrożenie. W Lublinie była konferencja szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który zapowiedział, że trwają prace właśnie nad specjalną aplikacją. Nie wiadomo, kiedy ona oczywiście zostanie uruchomiona, ale może to jest ten kierunek, o którym pan mówi, że ma być specjalna nad właśnie tym systemem alarmowania.
0: Tak, to było, no było to bardzo skuteczne. No, zostałem postawiony na równe nogi. Nie było to niebezpieczne, bo wiedziałem, ten deszcz padał, ale to było dobre i nie słyszałem, żebyśmy mieli podobną rzecz.
1: Przejrzał pan też poradnik właśnie, bezpieczeństwa. Tak. Proszę opowiedzieć o swoich refleksjach.
0: Wie pani, refleksje są ciekawe, dlatego że tak, to co mi się najbardziej podoba, to koniec tego. Mianowicie plan na kryzys, czyli do wypełnienia informacje, które każda rodzina powinna sobie zrobić. Imię, nazwisko, telefon, e-mail, dane kontaktowe na wypadek kryzysu. Czyli to jest ważne, dlatego żeby wpisać, nie wiem, kogokolwiek, kogo się chce, na przykład chociażby sąsiadów, prawda? Żeby w razie czego było wiadomo, nie nerwowe szukanie, tylko jest miejsce, gdzie to wszystko jest. Miejsce spotkania w najbliższej okolicy i poza miejscem zamieszkania, że w razie czego, jeżeli się rozproszymy, prawda, i nie ma łączności, bo wiadomo, że wtedy może nie być telefonów, komórki nie będą czynne, to spotykamy się w określonym miejscu. To mi przypomina, jak pracowałem w Stanach kilkadziesiąt lat temu, przecież jak byłem korespondentem TVP i Polskiego Radia, to każdy budynek miał miejsce spotkania na zewnątrz budynku. Wtedy u nas jeszcze czegoś takiego nie było. Tam to wszędzie było, właśnie dlatego, żebyśmy wiedzieli, gdzie się spotkać, gdzie można się policzyć, uzyskać informacje wzajemne o sobie. I tutaj te rzeczy są, ze wstydem powiem, nie wypełniłem tego, ale wypełnię. Znalazłem również coś ciekawego, mianowicie to z kolei w telefonie i zainstalowałem sobie. Jest taka aplikacja, która wskazuje, gdzie są najbliższe defibrylatory. To jest to urządzenie, które

0: przykładamy do piersi, prawda, jeżeli kogoś chcemy, no, ożywić. Coś takiego jest. I pomyślałem sobie, okazało się, że ja mieszkam niedaleko na Lewickiej, znalazłem w Zgiechu, gdzieś tam jeszcze są, ale być może nasza wspólnota powinna zakupić takie urządzenie, bo jest to ważne. W holu tam jest strażnik, można to powiesić. Myślę, że powinniśmy właśnie reagować na to, co się wokół nas dzieje, no, w taki sposób. Zastanówmy się, jak to przełożyć na naszą rzeczywistość. To znaczy, co możemy zrobić my? Możemy narzekać na polityków, prawda? Możemy mówić, że pan prezydent nie to, pan premier nie to, ile tych kilometrów granicy jest chronionych. Ja dzisiaj oglądałem takie dyskusje.
1: Ale co możemy zrobić we własnych społecznościach? To jest kluczowe.
0: Pomyślmy o tym, co my możemy zrobić sami. I są dobre przykłady. Przeczytałem na Ochocie, jakiś pan bardzo fajnie organizuje ludzi. Bierzmy z tego przykład. Po prostu pomyślmy, co możemy sami zrobić.
1: A to jest też bardzo ciekawe, bo mówi pan, że teraz pan spojrzał do poradnika bezpieczeństwa. Ja przyznam, że prześledziłam cały poradnik bezpieczeństwa po tym, jak rosyjska rakieta wleciała na Lubelszczyznę. To było 30 lipca, no bo później zaczęła się właśnie dyskusja, jak my jesteśmy przygotowani, czy są schrony, no,
0: czyli
1: czy
0: reagujemy
1: nie ma,
0: podobnie,
1: czy nie
0: pani
1: ma
0: też konkretnie.
1: Tak, tylko że niech pan zobaczy, że trzeba też zwrócić uwagę na to, kiedy ten poradnik bezpieczeństwa był rozsyłany. Pod koniec ubiegłego roku.
0: Tak,
1: i to
0: tak
1: też pokazuje...
0: No dobrze, ale ja go znalazłem w 2 minuty. A ile pani szukała?
1: Nie, ja szybko też pamiętam, że szybko znalazłam, bo rzeczywiście te ostatnie dni, ostatnie tygodnie powodują, że no, tych rosyjskich prowokacji, o czym zresztą premier mówił wprost w czwartek w Sejmie, w takim mocnym wystąpieniu, że może być coraz więcej. Dobrze, to wróćmy do tej polityki.
0: Wielkiej polityki,
1: do tej
0: tak
1: wielkiej polityki odnośnie bezpieczeństwa. Zastanawiam się też nad tym, jakbyśmy wrócili do tego, co działo się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy, pamięta pan, 20 dronów wleciało w polską przestrzeń powietrzną. Zupełnie inna była wtedy właśnie reakcja otoczenia prezydenta i samego prezydenta. Miałam wrażenie, że przynajmniej na moment...
0: Tak.
1: Była komunikacja i działanie wspólne. No minęło równo 12 miesięcy i nawet w tak kluczowej kwestii, gdzie mam takie wrażenie, że tych zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji jest coraz więcej. Dlaczego prezydent, opozycja w ten sposób się zachowuje? Jaki tu jest, nie wiem, cel tego działania? Jest jakaś obawa, że w obliczu zagrożenia będzie ten efekt flagi?
0: Ciekawe, bo czytałem, że efekt flagi w Polsce nie działa.
1: No
0: chyba
1: właśnie
0: generał Pacek to mówił w wywiadzie niedawno, że to wcale tak nie jest. My jesteśmy takim szczególnym społeczeństwem z naszymi doświadczeniami historycznymi, z naszą niechęcią do władzy, z tym Polska to taki kraj pół na pół, prawda?
1: Jeszcze z czasów rok komuny. 2022 też pokazał, kiedy rozpoczęła się ta pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę.
0: Myśmy to się nie skupiali wokół władzy, myśmy sami pomagali tym Ukrainie.
1: Tak,
0: prawda?
1: A rok później przecież Prawo i Sprawiedliwość teoretycznie wygrało wybory, no, ale nie stworzyło, oddało władzę.
0: Tak.
1: Więc ja się nad tym zastanawiam.
0: Jeżeli pani ma nadzieję, że ja wyjaśnię postępowanie prezydenta, to jest mi niesłychanie miło, ale zawiodę te nadzieje. Nie, ja tego też nie rozumiem. Tak jak nie rozumiem tych, którzy wybrali go na prezydenta.
1: No bo tutaj się też wprost pojawia, tutaj ze strony opozycji bardzo często takie słowa, że, no, że premier straszy niepotrzebnie.
0: No co to znaczy straszy niepotrzebnie? No przepraszam, to co się dzieje, dzieje się. Mówienie, dzisiaj też wysłuchałem opinii polityków opozycji, że premier nie powinien był mówić w Sejmie w czwartek o tych informacjach, które ma od szefa CIA, dlatego, że żadnego
1: dokumentu...
0: W ogóle
1: ta informacja jest kwestionowana.
0: Tak, że żadnego dokumentu nie było. No, przepraszam, CIA to akurat nie jest agencja PR-owska. Jeżeli szef CIA jedzie do Moskwy, prawda, jeżeli jest komunikacja z Polakami, z polskim rządem, jeżeli prezydent Macron zwołuje u siebie wszystkie siły polityczne i mówi o zagrożeniu, no to nie sposób sądzić, że Tusk zwariował i tylko chce straszyć. Nie, on też ma informacje, z którymi dzieli się nimi w bardzo ograniczonym

0: zakresie, ale chcę się podzielić, bo ludzie właśnie, jak pani powiedziała, na Lubelszczyźnie, no po raz pierwszy dzieci wyprowadzano w szkole w bezpieczne miejsca. To robi wrażenie.
1: Znaczy, to robi wrażenie. 800 metrów, kiedy rosyjski dron uderza w stację benzynową i słychać huki u nas. Tak. Wprost mówili o tym mieszkańcy Dorohuska. No to to już jest takie wydarzenie, które działa na wyobraźnię.
0: Tak, działa na wyobraźnię i stąd odpowiedzialny polityk mówi, są powody do tego, żebyśmy uruchamiali różne procedury i jednocześnie sami, prawda, myśleli o tym. No, ja pamiętam z mojej szkoły, tysiąclatki, bunkier pod ziemią, bo tak to było. Wtedy te bunkry były i myśmy wiedzieli, gdzie jest wejście do tego bunkra. To były lata 60. Jeżeli dzieci nie wchodzą do bunkra, ale są gromadzone tam, gdzie jest najbezpieczniej, z dala od okien, prawda, w tych wewnętrznych korytarzach, one o tym będą pamiętały. To w tym wieku się bardzo przeżywa takie rzeczy i będą pytały i pytają rodziców, dlaczego. I tym rodzicom trzeba dać też wyjaśnienie i trzeba przypomnieć o tym poradniku bezpieczeństwa. Wyciągnąć go, bo być może został gdzieś rzucony. Trzeba to robić.
1: Kolejny temat, który chciałabym poruszyć, dotyczy także prezydenta Karola Nawrockiego. Jak ustalili dziennikarze Newsweeka i Radia Z, prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta. Jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z prezydentem. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa 1:1. Gold jest o połowę tańszy. Przepraszam, że w takim trochę z humorem to czytam. I oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów. Już się oczywiście pojawiło szereg komentarzy polityków, aż się wierzyć nie chce, że można tak bezczelnie monetyzować urząd prezydenta. Tak napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak pan to przeczytał, to taka pierwsza reakcja?
0: No nie, po prostu zatkało mnie. To było, powiedziałbym, bezbrzeżne zdumienie, a potem przypomniałem sobie swoje amerykańskie lata i to, co robi prezydent Trump i dokopałem się, że to jest bardzo tanio, te 100 tysięcy dolarów, bo spotkanie tête-à-tête z prezydentem Trumpem kosztuje 5 milionów dolarów.
1: Proszę
0: w Mar-a-Lago. Taki obiad. Podobno. No przecież to wszystko. Ale nie sądzę, żeby to nie była prawda. Nie, to jest druzgocące. Tym bardziej, że no, to nie jest jakaś plotka, tylko to jest konkretny plan na pobyt pana prezydenta w Stanach, na polsko-amerykańską sesję gospodarczą, która tam jest organizowana, w pomieszczeniach Instytutu Pileckiego zresztą. To jest bardzo konkretne, a co więcej, zaproszenia były wysyłane z kancelarii prezydenta do potencjalnych klientów. To oczywiście chodzi o Amerykanów, chodzi o amerykańskie firmy, ale wiadomość, która poszła, że polskiego prezydenta można kupić za 100 tysięcy dolarów, jest tragiczna. Bo tego już się nie odkręci. Cokolwiek będzie się mówiło, myślę, że do tych spotkań nie dojdzie, to już poszło w świat. I nie wiem, jak to można wytłumaczyć.
1: No właśnie, to pokazuje, że dostęp do prezydenta może mieć każdy, kto ma dużo pieniędzy.
0: Pieniądze. Tak, tak. No, 5 milionów dolarów to Trump. 100 tysięcy Nawrocki.
1: Dobrze, to...
0: Jesteśmy w Unii Europejskiej, przypomnę.
1: Tak. To teraz kolejne tematy. Zastanawiam się, czy Szymon Hołownia, czy może Marcin Horała, który został wicemarszałkiem Sejmu. To może Szymon Hołownia, zacznijmy od niego, który został szefem klubu Polski 2050. I oczywiście pojawiają się te pogłoski, że chciałby wejść do rządu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że to oczywiście plotki. Czy coś jest na rzeczy? Czy Szymon Hołownia może jeszcze namieszać w polskiej polityce? Czy jednak no, to, jak on roztrwonił to ogromne poparcie, które miał jeszcze 3 lata temu, pamiętajmy, no nie ma już szans na powrót do takiej wielkiej polityki.

0: w polityce nigdy nie mów nigdy, prawda? Pani to zna, ja to znam. Nasi słuchacze też o tym wiedzą. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale myślę, że jednak ta karta już jest zgrana. Bo to nie chodzi o to, w co uwierzą wyborcy. Wyborcy są w stanie uwierzyć w wiele rzeczy. Chodzi o to, w co uwierzą inni politycy. Myślę, że Szymon Hołownia na tyle się skompromitował swoimi działaniami, swoimi krętactwami, bo tak to trzeba nazwać, że po prostu przestał być wiarygodnym partnerem dla innych. I to jest decydujące.
1: To też jest tak, że jak ja słucham Szymona Hołowni, to zastanawiam się, czy to, co on na przykład dzisiaj powie, będzie aktualne następnego dnia. No ile było historii przy wyborze chociażby nowego szefa Polski 2050, że na początku Szymon Hołownia mówił, że nie startuje. Później się pojawiały jakieś zakulisowe rozmowy, że może jednak będzie, że jednak może wystartuje. No tam już jest, tam się już tyle było z zwrotów akcji. No i do tego chyba jest to najważniejsze, czyli poparcie dla Polski 2050, które
0: słupkim,
1: jest...
0: Tak, które jest no, to jest w ogóle, zera.
1: O,
0: tak.
1: Dokładnie. Tak. Już nawet nie możemy mówić o błędzie jakimkolwiek statystycznym, który wynosi
0: 3%. 3%, a to jest poniżej 3%.
1: A tutaj mamy poparcie na poziomie 0,5%, chyba najwięcej to było 1,5%. To jest oczywiście Polska 2050, no przecież jeszcze był rozłam, tak? W tej partii. Powstała partia Centrum.
0: No, czyli okazuje się, że jednak i wyborcy potrafią myśleć.
1: Że po prostu się rozczarowali.
0: To się skończyło. No i to jest taki kolejny kukis polskiej polityki.
1: Ale szybko chyba. Nie ma pan takiego wrażenia, że bardzo szybko roztrwoniła się to poparcie?
0: Bardzo szybko. I ja również tego żałuję, bo to była... Znam ileś osób, które uwierzyły. Znam osobiście ludzi, którzy byli w tej partii i są oczywiście zgorzchniali i zawiedzeni, a nie byli to głupi ludzie. To absolutnie nie. Bo zawsze jest tak, że no, szukamy czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie było, prawda? Bo niezależnie od tego, jak głosujemy, wiadomo, że pretensje można mieć do wszystkich. Bo jeśli człowiek rządzi, to pewne rzeczy mu wychodzą, pewne rzeczy nie wychodzą. I każdą partię rządzącą, one się zużywają. To jest ten mechanizm demokratyczny, dlatego jest dobry, że można wymienić, prawda, że nie trzeba, nie ma systemu jak Putin, prawda, wybory dzisiaj.
1: Dokładnie.
0: Tak, prawda. Zobaczymy.
1: 97% czy 96%,
0: no,
1: tak?
0: Właśnie,
1: no, możemy
0: właśnie,
1: się zastanawiać.
0: No właśnie, tak, tak. Więc o tyle tutaj jest lepiej, ale to rzeczywiście poszło bardzo szybko. No, no były też informacje o osobistych problemach Szymona
1: Hołowni. Tak, zdrowotnych, tak.
0: Tak, że miał depresję, no tego typu informacje, które może nie powinny były się pokazać, no ale trochę tłumaczą też to, co się działo. Ale w polityce no nie ma litości dla takich sytuacji. Myślę, że to już jest koniec.
1: Marcin Horała z Rozwoju Plus, a nie Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak czy siak, wygrał Marcin.
1: Wygrał Marcin. Mamy wicemarszałka Sejmu. Tak zdecydowała w piątek większość sejmowa. No i zastanawiam się, kto tu kogo rozegrał, bo oczywiście już pojawiają się różnego rodzaju grafiki, że to Mateusz Morawiecki, no to oczywiście, zresztą wcześniej były te podejrzenia, że to jest ukryty sojusz z Donaldem Tuskiem. Komu to może zaszkodzić, a kto na tym może zyskać?
0: Jakby wybór był prosty. Było zupełnie oczywiste, że lepiej jest grać na podział, prawda, na podział PiSu i lepiej było tak zrobić i koalicja zrobiła to.
1: Tak, bo tam były głosy Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy.
0: Oczywiście i koalicja zrobiła to. Myślę, że każda partia, gdyby znalazła się w podobnej sytuacji, postąpiłaby podobnie. Dla mnie najsmutniejsze może w tej całej sprawie jest to, że jak ja widzę Horała, to ja myślę CPK. I ja przypominam sobie to wszystko, co w sprawie Centralnego Portu Lotniczego Komunikacyjnego. Pan Horała robił. No przecież on był twarzą tego projektu, twarzą projektu przeskalowanego, megalomańskiego, rozrzutnego, polegającego na malowaniu trawy. No, no naprawdę, mam nadzieję, że z kolei jako wicemarszałek Sejmu on nie będzie miał pola do... podobnych numerów, że tak powiem, jak tam. Ale ja ciągle go widzę właśnie w tamtej roli, więc nie wiem, czy...

0: Czemu akurat jego wzięli? Można było chyba wziąć kogoś mniej obciążonego.
1: Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego czymś różni się od Prawa i Sprawiedliwości? Czy oni już jakoś w jakikolwiek, ci politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, w jakikolwiek sposób określili swoją, nie wiem, jakąś tożsamość polityczną?
0: Oni ciągle zapowiadają, że to zrobią.
1: Bo z jednej strony Mateusz Morawiecki pojawia się w koszulce pod tytułem, że on chroni kobiety. Takie były.
0: Mam przypomnieć parasolki?
1: Za czasów, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, tak, więc z jednej strony chyba trochę chciałby w stronę liberalną, z drugiej strony jednak cały czas te ponad 6 lat był premierem.
0: Ale to nawet jakieś uśmiechy w stronę umowy o związkach partnerskich robi. No. Znaczy, mnie się wydaje, że nie można się odciąć od tego, jeżeli było się, nie 8, ale chyba 6 lat było się premierem.
1: Stało
0: się
1: na czele rządu.
0: Stało się na czele rządu, a ten rząd został, pamiętamy, został, partia wygrała wybory, przegrała rządzenie w 23 roku i nie sposób się od tego odciąć. Udawanie, że rządził Kaczyński, z tylnego siedzenia tak, ale za kierownicą siedział ten premier i moim zdaniem to się nie uda.
1: Czy ta inicjatywa w ogóle ma szansę na przetrwanie do wyborów? Wybory za rok i miesiąc, bo to będzie, podejrzewam, połowa października przyszłego roku. Bo to poparcie jest, różne są sondaże. Najwięcej było 7,5, ale to było na start.
0: Tak, zawsze efekt nowości.
1: A teraz różnie, jest 3, 4, 6, różnie bliżej, bywa.
0: 5% tak. Bywa groźne. Ja myślę, że to będzie tak, że jeżeli ta tendencja poniżej 5% się utrzyma, to oni się dogadają przed wyborami. To znaczy PiS będzie z powrotem PiSem.
1: Nie takie rzeczy już w polityce widzieliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ceny paliw na stacjach stale rosną. Politycy spierają się o formę wsparcia dla kierowców. Kancelaria prezydenta dementuje doniesienia w sprawie płatnych spotkań z Karolem Nawrockim. Informował o nich wcześniej m.in. Newsweek. Trwają poszukiwania 73-letniego mężczyzny z okolic Kętrzyna. W akcji uczestniczy blisko 150 osób. Minęła 15. Bartosz Tądrowicz. Zapraszam. Ceny na stacjach paliw coraz wyższe. Politycy wciąż nie osiągnęli kompromisu w sprawie działań osłonowych. Eksperci prognozują, że w przyszłym tygodniu i tak wysokie ceny paliw przebiją kolejne rekordy. Remedium na galopujące ceny ma być rządowy projekt o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W przyszłym tygodniu zajmie się nim Senat. Tymczasem prezydent złoży własny projekt o jego zaletach w TVP Info, mówiła doradczyni Karola Nawrockiego Barbara Socha.
2: Ten projekt, który zaproponował pan prezydent, to jest projekt, który ogranicza marżę, tym samym zmniejsza również kwotę, od której naliczany jest VAT.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski przekonywał, że podatek od nadzwyczajnych zysków obowiązuje już w 20 krajach Unii Europejskiej.
3: Jak on działa? Jeżeli od marca mamy zysk nadzwyczajny, to można go opodatkować, w całości te pieniądze przeznaczyć właśnie na dopłaty do cen paliw. Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można. Unia Europejska, inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
1: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. A ceny paliw na świecie mogą dalej rosnąć. Irańskie media alarmują, że Stany Zjednoczone wraz z krajami regionu planują kolejne ataki na Iran.
4: Generalne Dowództwo Gwardii Rewolucyjnej ostrzega sąsiednie państwa, że jakiekolwiek wsparcie dla Amerykanów będzie uznane za wypowiedzenie wojny Iranowi i że jeśli USA zaatakują Iran, ten w odwecie wyśle rakiety na amerykańskie bazy w regionie. Wcześniej irańskie władze potwierdziły, że negocjacje z Amerykanami są w toku, a głównymi mediatorami są Katar i Pakistan. Irańczycy oczekują powrotu do warunków memorandum o porozumieniu, wynegocjowanego w połowie czerwca. Oznaczają one zniesienie amerykańskich sankcji, uwolnienie aktywów i zdjęcie blokady z irańskich portów. W zamian przywrócą żeglugę przez cieśniny Ormus. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Rzecznik prezydenta dementuje doniesienia o cenniku dostępu do Karola Nawrockiego. Z ustaleń m.in. Newsweeka wynika, że pakiet sponsorski organizowanej przez prywatną fundację imprezy kosztuje od 25 do 100 tysięcy dolarów. Według ustaleń dziennikarzy wykupienie najdroższego pakietu oznacza m.in. możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jednego. Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. To absurd, napisał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Do sprawy wrócimy w kolejnych informacjach. Trwają poszukiwania 73-letniego mężczyzny, który kilka dni temu zaginął w okolicach Kętrzyna. W akcję zaangażowanych jest ponad 140 osób, ponadto psy tropiące i policyjny śmigłowiec. Dotychczas przeczesano ponad 1500 hektarów terenu. O tym, jak wygląda poszukiwany, mówi aspirant sztabowa Ewelina Pieścik z komendy w Kętrzynie.
5: Zaginiony ma około 175 cm wzrostu, waży około 70 kg, ma dłuższe siwe włosy sięgające do ramion. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej ubrany był w czarne spodnie, bluzę w granatowe niebieskie pasy, czarne buty.
1: Policja prosi o nagrania kierowców, którzy w czwartek jechali drogą od Kętrzyna do Świętej Lipki. Jeśli ktoś ma informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, może kontaktować się ze służbami pod numerem alarmowym 112. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo, które w ubiegłym tygodniu powiększyło się o 3 słonice z Niemiec. Zwierzęta mają się dobrze i powoli zapoznają się z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Na razie ich aklimatyzacja przebiega bardzo dobrze, mówi kierownik nowego zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński.
6: Cały czas rotujemy na wybiegach. Chodzi o to, żeby one kontaktowały się, Daisy, Saliva i Etosza, żeby kontaktowały się z Kizzy i również, żeby Kizzy z nimi, z Niniem także. Mamy do dyspozycji wyjątkowy obiekt, który tak

0: takie rzeczy umożliwia. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego te słonie tutaj akurat do nas przyjechały.
1: A słonie można już podziwiać na wybiegach zewnętrznych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszczowo i burzowo może być dziś do wieczora na północy kraju. Lokalnie może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, także grad. Temperatury od 16 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej i bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami.
2: Klimat.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 15. Kultura w Polskim Radiu 24. Martyna Podolska, dzień dobry.
5: Dzień dobry, a nawet konkretnie teatr.
4: Właśnie, i zaglądasz do repertuaru Teatru Współczesnego w Warszawie.
5: Tak, będziemy już za chwilę opowiadać o najbliższej czwartkowej premierze w tym warszawskim teatrze.
4: Tuż,
5: a reżyser z nami, o!
4: Zapraszamy.
3: W repertuarze.
5: Martyna Podolska, dzień dobry. Już się wyrwał. Drodzy Państwo, tylko wszedł do naszego studia, do Polskiego Radia 24, do audycji w repertuarze. Piotr Ratajczak jest teraz z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Już tylko wszedł i tak, trudno go było usadzić, no bo on nieprzyzwyczajony do tego, żeby ktoś go reżyserował po prostu. Teraz już tutaj chciał się odezwać, zanim to było możliwe. Jak to jest reżyserować Piotra Ratajczaka? Czy to ktoś potrafi w ogóle zrobić?
6: Tak, czasem się zdarza, ale w życiu prywatnym pewnie bardziej ulegam reżyserii, a tutaj staram się jakoś tam zawiadywać, a w tym przypadku niełatwą grupą współpracowników.
5: Ach, to mam nadzieję, że nam teraz już poopowiadasz o tym, co dzieje się w kuluarach Teatru Współczesnego w Warszawie, bo tam wielkie przygotowania do czwartkowej premiery twojego spektaklu i znów odniesienie do kultowego filmu sprzed lat. Mówię znów, bo słyniesz z tego, że nie boisz się tego, że sięgasz po scenariusze, adaptujesz je, tworzysz nowe wersje, nowe opowieści odwołujące się wprost do historii doskonale nam znanych z dużego ekranu. I tak jest i tym razem. Chociaż nie wiem, czy Państwo pamiętają ten film, bo to film z 1957 roku, 12 gniewnych ludzi.
6: Och, na pewno pamiętają Państwo. Nawet sprawdzałem taką kategorię filmów sądowych, thrillerów sądowych i to jest no, oczywiście na pierwszym miejscu w historii kina, jeśli chodzi o polski film web na przykład, czyli w Polsce, ale na całym świecie, że to jest uznawane za jeden z najwybitniejszych filmów w ogóle, nie tylko w kategorii filmów sądowniczych.
5: Dlaczego sięgnąłeś po ten tekst właśnie w tym momencie? Czy to właśnie, że on jest tak dobry, tak wciąż ważny, aktualny i się w ogóle nie starzeje, przeważyło, że właśnie postanowiłeś stworzyć adaptację poniekąd tej opowieści.
6: Ten tytuł jest kompromisem między dyrektorami Malajkatem, Hycnarem a mną, ale z dużą przyjemnością przyjąłem tą propozycję, dlatego że ona gdzieś się wpisuje w to co ty powiedziałaś, o adaptowanie scenariuszy filmowych, nie dlatego, że to są znane filmy, tylko dlatego, że opowiadają historie, które dla mnie stają się bardzo dzisiaj dojmujące i bardzo ważne. I trochę tak jest w przypadku tego arcydzieła kinowego i arcydzieła scenariuszowego. Dlaczego? Dlatego, że to zyskuje nową dzisiaj, wydaje mi się, jakość i nową aktualność. Z jakiego względu? Dlatego, że postrzegam trochę dzisiaj ten film i ten tekst w swojej takiej tradycyjnej formie, bo też nie ukrywam, że był taki pomysł, żeby go uaktualnić, chociażby w ten sposób, że mamy do czynienia z 12 mężczyznami. Był moment, kiedy chcieliśmy to w ogóle poszatkować i ja miałem taką ideę, żeby to było pół na pół na przykład, jeśli chodzi o płcie, ale bardzo twarde stanowisko praw autorskich tutaj nie zezwala na jakiekolwiek ingerencje, dopiski, zmiany i tak dalej. W związku z tym postanowiłem zająć się tym tekstem, myśląc sobie z pewnym smutkiem i z pewną nostalgią o tym, że to jest sen o wspaniałej demokracji, o tym, że

0: że to jest opowieść o świecie, gdzie racjonalne argumenty przekonywały ludzi i mało tego, tworzyli oni pewną wspólnotę. Zgadzali się co do najwyższych wartości, że najwyższą wartością jest prawda, no, demokracja, współpraca, wolność i potrafią w ramach tego dialogu 12 osób słuchać swoich argumentów, analizować
1: nawet jeżeli
0: je.
1: One są sprzeczne.
0: Startujemy przecież z takiego punktu, że wszyscy mają inny pogląd. Znaczy inaczej, każdy ma swoją narrację, ale 11 osób uważa, nie zdradzam tutaj, bo wszyscy...
1: Musimy chyba powiedzieć, wiesz Piotrze, bo żebyśmy nie gubili. Powiedzmy w dwóch dosłownie zdaniach, zanim o tych dylematach etyczno-moralnych, to tych 12 gniewnych to ławnicy, którzy mają osądzić, czy doszło do morderstwa, czy nie doszło i kto jest odpowiedzialny za to morderstwo.
0: W tym sensie...
1: Czy zatem główny bohater zabił, czy nie zabił swojego ojca?
0: Tak, bohater, którego w ogóle nie widzimy. Natomiast wiemy tylko tyle, że rzecz się dzieje w latach 50. w Stanach, że tym przestępcą domniemanym jest czarnoskóry młody chłopiec, który zamordował swojego ojca. Taki jest punkt wyjściowy. No i mamy 12 ławników, którzy jednogłośnie mają zdecydować, jeśli zdecydują, że jest winny, a są po trzech dniach słuchania całego procesu i argumentów i świadków, to jeśli 12 zagłosuje winny, no to skazany zostaje na karę śmierci. Ale jeśli ktokolwiek powie, że jest niewinny, to wtedy zaczyna się debata, tak żeby uzyskać, panowie będą siedzieć, dopóki nie uzyskają wspólnego poglądu na temat tego, co się wydarzyło.
1: No i pech chce, albo szczęście, że jedna osoba ma wątpliwości.
0: Tak, to nie ma co ukrywać tutaj, jeśli chodzi o fabułę, że 12 osób, z czego 11 jest absolutnie przekonanych o winie tego chłopca, a ten jeden, on nie wie. To nie jest tak, że on ma, i to jest wydaje mi się najciekawsze tutaj, że on nie ma przekonania, że ten chłopiec jest niewinny. On tylko chce porozmawiać. On od tego zaczyna, mówi, może dajmy chociaż chwilę temu chłopcu, skoro ma za chwilę być skazany na karę śmierci, żebyśmy pogadali, budząc niechęć u pewnej części z tych 12 ławników. No i potem zaczyna się ta debata, która trwa w naszym przypadku ponad 1,5 godziny, godzinę 40 pewnie. Gdzie każdy ma swój pogląd na temat tego, co się wydarzyło, snuje swoją narrację, swoją wersję prawdy. No i te wersje się zderzają, ale to, co wydaje mi się, o czym mówię z nostalgią, to, że oni się wzajemnie słuchają, że jest tam prawdziwy dialog i że jest możliwość kompromisu do tego, że dają się przekonywać, jeśli te argumenty są racjonalne. Jakaż różnica z dzisiejszym dyskursem politycznym.
1: To prawda. Ja przez kilka lat wykładałam na prawie, co prawda zajmowałam się prawem cywilnym, ale uważałam, że to jest taki film, który powinni zobaczyć młodzi adepci sztuki prawniczej i właśnie posłuchać tych racji i skłaniałam ich, żeby nie powiedzieć nakazywałam, do obejrzenia tego filmu. Zatem to jest kino gdzieś mi niezwykle bliskie i wiesz, tak naprawdę zaprosiłam cię do naszej audycji w repertuarze w Polskim Radiu 24, żebyś odpowiedział głównie na jedno pytanie. Czy pierwszym zdaniem, czy pierwszą myślą, którą wyraziłeś aktorom w teatrze, to była właśnie decyzja, jak mają grać? Czy mają grać, że zabił, czy mają grać, że nie zabił? I czy to w ogóle było przedmiotem tak naprawdę analizy na samym początku?
0: Raczej tam jest tak, że te strategie i nastroje tych poszczególnych bohaterów bardzo się między sobą różnią. Ogólnie czymś, co ich łączy i to na pewno, co powiedziałem, że oni nie mają czasu. To znaczy, że się spieszą. To znaczy, że chcą to załatwić jak najszybciej. Panowie, siadamy, głosujemy i idziemy. Tylko, że interesy poszczególnych osób są bardzo rozbieżne. Na przykład jeden z bohaterów się spieszy, ponieważ ma bilety na mecz. I on chce szybko zagłosować, w zasadzie jak się skazać na śmierć i sobie pójść na mecz, prawda? Ale mamy na przykład dwóch bohaterów, którzy chcą bardzo szybko zagłosować po to, żeby skazać. To znaczy, że mają taki rodzaj wewnętrznej motywacji do tego, żeby zabić tego młodego człowieka. Oczywiście oni w tak zwanym międzyczasie odkrywają

0: te swoje motywacje, ale to było. To było coś, że ta jedenastka jest przekonana i że spieszy się, żeby załatwić sprawę. Taki jest start psychologiczny, realistyczny tego przedstawienia i tego filmu pewnie też.
1: Start. A potem pytanie, jak to się zaczyna mieszać i zmieniać w trakcie rozwijania się tych wątków. Na scenie wspaniali aktorzy teatru współczesnego, ale zanim o tej wspaniałości, no to jednak chciałabym zapytać, czy testosteron kipi na scenie.
0: No to dlatego powiedziałem o tym, że 12 gniewnych ludzi, 12 gniewnych aktorów, którzy oczywiście nie tylko mają pogląd na temat swojej postaci, na temat tego winny czy niewinny, ale czy oczywiście też mają pogląd na temat aktorstwa i tego, jaki rodzaj teatru powinniśmy uprawiać i tak dalej. Mówię to z sympatią, bo najczęściej są to konstruktywne dialogi i wykuwa się ten spektakl w takiej formie, której ja najbardziej lubię, czyli w porozumieniu i w dialogu. I często w wzajemnym wysłuchaniu swoich racji i poglądów. Ale to są oczywiście artyści teatru i tak zawsze traktuję aktorów, więc pewnie łączymy moje założenia i moje idee z ich jakby praktyką i ich wyobraźnią sceniczną i wyobrażeniu na temat tych postaci, bo każdy z nich musi sobie... Jest tam, w tym scenariuszu jest bardzo mało informacji co do tych poszczególnych bohaterów. My mamy ich wręcz, co jest celowym zabiegiem zresztą, my ich określamy cyframi. Pan numer 1, pan numer 2, pan numer 3, pan numer 4. Niektórzy wypowiadają się bardzo mało w trakcie całego scenariusza, więc jakby trzeba tą postać sobie jakoś zbudować. I oczywiście zaczynamy od tego, że ja z każdym z panów rozmawiałem o tym, jak sobie mniej więcej wyobrażamy tą postać, ale potem proces jest już właściwie ich. Wydaje mi się, że to jest szalenie też trudne, bo powiedzmy, że mamy tam trzech, czterech frontmenów, którzy bardzo intensywnie prowadzą to spotkanie ławników, ale mamy takich, którzy wtrącają się, nie wiem, raz na, jak w życiu, raz na 15 minut z jedną znaczącą myślą.
1: Musi być powiedziane w punkt.
0: To musi być powiedziane w punkt, ale mało tego, jeszcze trzeba zachować, już mówię jako aktor, koncentrację w tej przestrzeni, ponieważ jesteśmy to godzinę 40, wszyscy i niektórzy nie odzywamy się przez pół godziny, ale ja muszę widzieć, że ten aktor
1: gra, że jest,
0: tak,
1: że nie jest
0: czynny.
1: Sobą,
0: tak, oczywiście.
1: Ja sobie wydrukowałam specjalnie, żeby nikogo nie pomylić, ale nie wiem, czy aż mamy tyle czasu, żeby wszystkich wymienić, chociaż chyba warto. Piotr Bajor, Marcin Bubułka, Leon Harewicz, Dariusz Dobkowski, Filip Kowalczyk, Przemysław Kowalski, Sławomir Orzechowski, Mariusz Ostrowski, Szymon Roszek, Marcin Stępniak, Sebastian Świerszcz i ostatni, ale wcale nie ostatni, Krzysztof Wakuliński. No to są naprawdę nazwiska. Jeszcze jest głos sędziego Szymona Mysłakowskiego, który no, nie pojawia się, jak rozumiem, na scenie.
0: Nie, bo to jest tylko głos w momencie,
1: taki z ofu, który się
0: W momencie, kiedy panowie wchodzą do tej przestrzeni, ta przestrzeń się jeszcze zamyka, odcina ich od świata, wtedy ten głos mówi, że panowie, teraz czas dla was, macie wykuć nam tutaj wyrok, werdykt. No i ten głos właśnie też taki trochę bezosobowy, głos jakiegoś takiego systemu wraz z domykającą się bramą, też jest takim bardzo silnym środkiem, moim zdaniem.
1: Wiesz, tak pomyślałam sobie, jak dowiedziałam się, że sięgasz po ten tekst, po ten utwór, że on jest ważny. Oczywiście pierwszy powód, no, że dochodzenie do prawdy, jaka jest prawda, że dzisiaj no, w ogóle nas to nie interesuje za bardzo, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Bardziej myślimy, czy patrzymy na te wszystkie konsekwencje daleko idące, które później gdzieś z tego faktu albo nie faktu się wydarzają. No ale z drugiej strony, no właśnie, gdzieś ta etyka, ta moralność chyba poszła w zapomnienie. No i to też nas nie interesuje.
0: Mhm. Ciekawą jakąś rozmowę na ten temat przeprowadziłem, że to też przypomina ta rozmowa i to, że oni są cyframi tylko. Trochę taki właśnie cyfrową debatę, gdzie każdy może powiedzieć, co myśli, dlatego, że jest w jakimś sensie anonimowy. Tutaj oni są wypreparowani też odcięci od świata i też wygłaszają poglądy, które często no, są, powiedzmy sobie, odważne i kontrowersyjne. I mogą to robić, dlatego że nikt, że pozostają anonimowi. Na koniec się pożegnają, gdzie każdy z nich w swoją stronę. I to faktycznie trochę przypomina takie debaty na tych przerażających wszystkich forach, na mediach społecznościowych, czy tam na portalach różnych. Tak, no i tego nie ma, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest też taki efekt psychologiczny, że jeśli

0: te strony się konfrontują ze sobą na żywo, to okazuje się, że te poglądy się troszkę jakby bardziej...
1: Że
0: troszkę są bardziej układne, że troszkę bardziej są ludzie zdatni do tego dialogu. W jednej z książek niedawno wyczytałem o dziennikarzu, którego spotkała bardzo duża fala hejtu, o tym, jak spisał kilka osób anonimowych, znaczy, których nie znał i które wypisywały o nim różne bardzo brutalne i wulgarne sformułowania i kontaktował się z nimi, dzwonił do nich, wypisał i okazywało się oczywiście, że w relacji oni mówili, nie, ale to ja nie, co nagle cała ta przemoc, która i agresja, która była zawarta w tych postach, nagle wyparowywała. Więc tutaj troszkę też tak jest, że to jest jakaś szansa, to znaczy, że na żywo, może jednak mimo tego, że mamy takie dzisiaj odczucie, że nikt nikogo nie słucha i wszyscy uprawiają swoją prawdę i swoją narrację, to może jednak to spotkanie i ten dialog na żywo jest jakąś nadzieją.
1: O, oby tak było. Premiera w czwartek w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Piotr Ratajczak jest razem z nami. Piotrze, a co tam w Toruniu słychać?
0: A w Toruniu...
1: Dlatego, że Piotrek jest także dyrektorem artystycznym w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy właśnie
0: w Toruniu. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do Torunia. Piękne, wspaniałe miasto
1: i naprawdę wspaniały teatr.
0: A, widzisz. Tak, tak. Będziemy już za chwilę mieli pierwszą premierę. Ja skończę naszą premierę tutaj warszawską i natychmiast przejeżdżam jeszcze na drugi dzień rano już do Torunia, żeby doglądać ostatnich dwóch, dziesięciu dni przed premierą wielkiego widowiska Titus Andronicus.
1: Marcin Liber.
0: To jest nazwisko, które gwarantuje jakość i gwarantuje potężne widowisko według Szekspira. Gościnnie główną rolę zagra Adam Cywka z Teatru Ateneum Warszawskiego, a poza tym oczywiście fantastyczny zespół Teatru Toruńskiego, 17 osób, plus jeszcze zaproszone gwiazdy w wrestlingu. Proszę sobie wyobrazić, dlatego że Marcin szukał jako artysta pewnie jakiegoś znaku na tą przemoc. To jest tekst Szekspira, w którym jest najwięcej przemocy chyba w całej jego twórczości. I tą przemocą, czyli w jakimś sensie zmetaforyzowaną, ale zarazem będącą show pewnego rodzaju, to są zawody wrestlingowców i mamy dwóch mistrzów wrestlingu, którzy uczą też aktorów bujek wrestlingowych, więc będziemy mieli bardzo dużo, bardzo dziwnych, ekscytujących rzeczy na scenie.
1: Z przytupem się rozpoczyna ten sezon.
0: Ale proszę, to niesamowite, jak to życie jakby podpowiada nam te rozwiązania, że ten pomysł Marcina dotyczący tych pokazów wrestlingowych pojawił się wcześniej. A kilka dni później, kiedy Marcin o tym mi powiedział, prezydent Stanów Zjednoczonych zorganizował z okazji rocznicy Święta Niepodległości Amerykańskiej pokaz, nie wiem czy w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku, pokaz wrestlingowców, prawda? Że to było tam najważniejsze działanie artystyczne dla prezydenta, godne tego prezydenta niewątpliwie. Czyli mamy wydarzenie w Toruniu, które będzie chyba bardzo ważne i chyba w sposób bardzo intensywny i bardzo przejmujący będzie opowiadało o naszym świecie dzisiaj, bo to też jest cecha Marcina, że te dzieła, które on robi, są bardzo rezonujące ze światem. Mamy chór kobiet, który będzie też komentował te wszystkie wydarzenia oczywiście z aktorek Teatru Toruńskiego postawiony, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo interesujące i bardzo spektakularne wydarzenie w Toruniu. To jest 2 października, już mamy tą premierę. Później najmłodsza, największa gwiazda młodego teatru pojawia się w Toruniu, czyli Kamil Białaszek, który będzie robił swoją autorską wersję Iliady Homera w podtytule Inceliada, czyli opowieść o męskości, o kryzysie męskości, ale nie grana przez samych mężczyzn. Natomiast, jak już pewnie fani teatru wiedzą, Białaszek bierze kanon literatury, ale przepisuje to wedle swoich troszkę gustów i wedle swojej potrzeby opowiadania o świecie. Dla mnie to jest fundament i pod tym kątem też zapraszam osoby reżyserskie do Teatru Toruńskiego, żeby opowiadały na różne sposoby, w różnych estetykach, w różnych konwencjach, ale żeby rezonowały i dialogowały z dzisiejszym światem.
1: Czyli tak się zapowiada jesień u was?
0: Tak się zapowiada jesień i już nie

0: Będę przedłużał, ale jeszcze będzie Patryk Warchoł robił własną wersję wraz z Darią Sobik, dramaturszką, spektakl inspirowany sprawą Kramerów, też wybitnym filmem, który opowiada o...
1: Aż się dziwię, że to nie ty robisz.
0: Ale ja też będę jeszcze w tym sezonie robił film jeden.

0: kobieta odchodząca, zostawiająca mężczyznę z dzieckiem wciąż jest takim tematem kontrowersyjnym, tematem może nie tabu, ale takim, który ludzi gdzieś mocno jakoś ekscytuje, tak może bym to nazwał. Więc...
1: W przeciwieństwie do odwrotnej sytuacji, która jest uznawana
0: za normę. Prawda?
1: Tak, to prawda. No kulturowo. Dobrze, to jeszcze powiedz, oczywiście nieustająco zapraszamy państwa do Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu 2 października, ten spektakl w reżyserii Marcina. Będziemy oczywiście państwu opowiadać jeszcze bliżej tej premiery o tym spektaklu. Nieustająco zapraszamy do Teatru Współczesnego w Warszawie, gdzie w czwartek premiera w reżyserii naszego gościa. Ale Piotrze, już zdradziłeś to, powiedz w kilku słowach, po jaki film jeszcze sięgniesz w tym sezonie?
0: W tym sezonie jeszcze w Garnizonie Sztuki u Grażyny Wolsztak Fatal Attraction, Fatalne Zauroczenie. Też film, który rozsławił Michael Douglas z Glenn Close. I wydaje mi się, że dzisiaj można to zrobić troszkę inaczej, bo to jest film o prawniku, który ma rodzinę i który w jednonocny romans nawiązuje z kobietą. I ten film pokazywał taką perspektywę trochę jej jako takiej szalonej, niezrównoważonej dziewczyny. A dzisiaj wydaje mi się, można to troszkę odwrócić, można troszkę inaczej na to spojrzeć i zastanowić się na temat tych relacji, które tam są zawarte, ich kulturowych różnych konsekwencji. Weronika Książkiewicz i Piotr Witkowski będą grali tutaj główne role.
1: A, i na wiosnę?
0: Na wiosnę, tak. W maju będziemy mieli premierę.
1: W Warszawie, w Garnizonie Sztuki. No i na koniec chciałabym zapytać, czy widziałeś już Lalkę?
0: Wczoraj widziałem pierwszy odcinek. Wiesz, to jest bardzo trudne. Wczoraj o tym rozmawiałem, że my robiliśmy Lalkę
1: w
0: Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Nawet w listopadzie jest
1: wznowienie.
0: Bardzo zapraszam państwa. Ale bardzo trudno jest oderwać się od własnych przyzwyczajeń, przekonań, pewnych schematów, które się ma. Ja starałem się, mimo że ja akurat spotkałem się, bo recenzje widzę, że są dobre, ale moje forum wypowiada się bardzo krytycznie i próbowałem jakby odrzeć się z tych wszystkich jakby emocji, które gdzieś te otaczają i obejrzeć ten pierwszy. Wydaje mi się, że Tomasz Szuchart jest absolutnie stworzony do roli Wokulskiego. To jest pierwszy wniosek, jaki mam. I na razie obejrzałem ten pierwszy odcinek bez jakiegoś, bez rozpaczy.
1: Za Lalką Bolesława Prusa, tak? Bo to, drodzy państwo, jest reinterpretacja Lalki powieściowej. Zupełnie inne spojrzenie Pawła Maślony, ale także i Pawła Demirskiego, bo tam czuć jego pióro.
0: Dajmy twórcom prawo do tego, żeby snuli własną fantazję na temat Lalki, na temat Prusa i bardzo to szanuję. Mogę się z tym zgadzać albo nie zgodzić, natomiast ten pierwszy odcinek obejrzałem zainteresowaniem, bez trwogi, że tutaj kanon zostaje jakoś...
1: Że Łęcka to nie Łęcka, że Łęcki to nie Łęcki.
0: Tak jest.
1: I że Wokulski wcale nie jest takim romantykiem, jakim go stworzył Bolesław Prus. Piotr Ratajczak był razem z nami w Polskim Radiu 24 w repertuarze. Tak sobie myślę na koniec, że 12 gniewnych ludzi to chyba będzie też trochę taki teatr w teatrze, wiesz? Bo ja tak traktuję salę sądową, że sala sądowa też jest pewnego rodzaju teatrem. Nawet kiedyś napisałam taki artykuł naukowy na ten temat. Porównywałam teatr i salę sądową i znalazłam same właściwie podobieństwa. Czy trochę tak będzie?
0: Nie, ale oczywiście twoja intuicja jest dobra, bo ostatnio się strasznie namnożyło spektakli, które dzieją się na sali sądowej, czyli ta teatralność sądu zostaje przełożona na przestrzeń teatru i to jest jakby faktycznie...
1: Samoistne, tak.
0: Rozprawa sądowa jest rodzajem teatru, absolutnie. Zresztą teraz byłem na Festiwal Nowe Horyzonty i chyba w kilku filmach jest temat cały czas sądu, więc to jakby nie znika, cały czas ten potencjał jest jakiś teatralno-filmowy wielki tego. Tutaj my nie jesteśmy na sali sądowej, bo my wchodzimy na zebranie ławników. Wręcz przeciwnie jest, odbieramy panom stół, nie ma stołu, jest przestrzeń zamknięta, która ma taki charakter trochę poczekalni, gdzie nic nie ma. Czyli tam nie można sięgnąć po dodatkowe środki wyrazu. Jezu, tam tylko jest czyste aktorstwo i relacje między bohaterami.
1: I to jest fascynujące, że wcale w tym spektaklu, myślę, tak jak i w tym filmie, w tym scenariuszu, nie najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy zabił, czy nie zabił, tylko...
0: Dokładnie. To, co się dzieje między ludźmi.
1: Piotr

0: Tajczak był razem z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: W czwartek premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie, 12 Gniewnych Ludzi. Martyna Podolska, do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia jutro z Gdyni. Drodzy Państwo, rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, więc jutro już słyszymy się z Gdyni.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
8: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
9: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
0: 32 minuty po godzinie 15.
3: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami jest dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny. Zajmuje się dietetycznym leczeniem chorób cywilizacyjnych bez kalorii.pl. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Witam serdecznie w ten piękny, popołudniowy, że tak powiem, no potworny, lecie prawie wieczór.
0: No właśnie, bo ja jak patrzę za oknem, no to jest na razie jeszcze piękne słońce. Będziemy rozmawiać o tej jesieni, która nieuchronnie się do nas zbliża. Ale panie doktorze, chciałabym zacząć od tego, bo pamiętam naszą rozmowę na wiosnę. I wtedy rozmawialiśmy chyba 2 dni przed tym, jak zmienialiśmy czas z letniego na zimowego na letni. I wtedy spaliśmy godzinę krócej. Za 5 chyba tygodni dokładnie, czyli ostatnia niedziela października, będziemy zmieniać czas z letniego na zimowy. I pamiętam tę naszą rozmowę, jak pan opowiadał o tym, że tak naprawdę te przygotowania do zmiany czasu to trzeba rozpocząć właśnie kilka tygodni wcześniej. Jak to jest z tą zmianą czasu z letniego na zimowy? No bo śpimy wtedy godzinę dłużej, więc może lepiej, mniej odczuwamy tę zmianę, czy do niej też musimy się przygotować?
10: Musimy się przygotować dlatego, że jest jeszcze gorsza ta zmiana, mimo że nam się wydaje, że jest lepiej, albo sobie pośpię.
0: No właśnie, mnie się wydaje, że jest dużo lepsza.
10: Znaczy, to przez chwilę tak, ale za chwilkę się okazuje, że ten zmierzch przychodzi dużo, dużo wcześniej. I my jesteśmy tak naprawdę teraz na pędzącym skróceniu się. Ta prędkość skracania się czasu dnia jest największa w tym momencie.
0: Znaczy, tak, będzie ekspresowo to idzie.
10: Tak. Teraz i ona zaczyna wyhamowywać dopiero troszkę właśnie, powiedzmy, pod koniec października i nagle my dokładamy jeszcze godzinę. I to jest coś, co nas rozwala dokumentalnie.
0: W jaki sposób?
10: W jaki sposób? Po prostu jest nagle krótszy dzień, bo my niestety żyjemy zgodnie z zegarkiem, który mamy na ręku, zamiast żyć zgodnie z tym, co powinien być, tak? I my wracamy do naszego niby natywnego czasu, ale kładziemy się tak naprawdę godzinę. Wszystko się zmienia o godzinę. Ten dzień się do nas zaczyna skracać nadmiernie szybko i my czujemy to po kilku dniach, mimo że na początku jest fajnie, bo to mogę się wyspać i tak dalej, my się adoptujemy do tego nowego czasu i niestety ten dzień jest dla nas dużo krótszy. Dużo. I ten krótszy dzień powoduje to, że mamy mniej stymulacji światłem, naturalnym oczywiście, bo o tym mówimy. W związku z tym jest dużo więcej depresji. I robiono badania w Małej Danii. Tam jest 100 tysięcy co roku nowych przypadków depresji albo nawrotów starej związanych z jesienną zmianą czasu. To jest, te dane są zatrważające. Dlatego ja nie rozumiem, bo nam mówiono 20 bodajże pierwszym, czy tam którymś roku, że oto ostatni raz, potem 26 będzie już na pewno ostatnia zmiana czasu. Musimy tylko tutaj z paru polityków usiąść i pogadać i znowu nam mówią 30 tam któryś rok będzie zmiana. To jest coś, co ma horrendalny wpływ na nasze zdrowie i to w sposób bardzo negatywny.

0: Proszę powiedzieć, jak możemy się do tego przygotować? No bo tak, no w tym ekstremalnym momencie, chyba to jest grudzień, to ciemno robi się po godzinie 15 tak naprawdę, więc to jest w połowie dnia. Tej witaminy D nam zdecydowanie brakuje. Czy my już teraz powinniśmy się jakoś przygotować, jak powinniśmy działać?
1: Witaminy D to właściwie już nie ma ze słońca tak zwanej, dlatego że ona się od powiedzmy końca marca do końca września, no jeszcze chwilę może będzie, do końca września jest w stanie przyswoić, o ile wyjdziemy na słońce w ciągu dnia, ile to słońce mamy, a w ciągu dnia to znaczy między 11 a 14 powiedzmy mniej więcej. Bo pod takim kątem wtedy pada na światło słoneczne, że nas jest w stanie wytworzyć tą witaminę D w skórze, bo chodzi o skórę, no, o kontakt słońca ze skórą, tak? Większość nas o tej porze jest w pracy. W związku z tym możemy zapomnieć, ja mam mnóstwo pacjentów, którzy nawet jak wrócili z Egiptu z wakacji, tylko używali w kremy z filtrem, mają bardzo niskie stężenie witaminy D. Szczególnie ci, co przychodzą pierwszy raz. W związku z tym dla mnie jest ten sposób, że suplementacja witaminą D jest niższa trochę latem, o ile pacjent wychodzi na dwór w ciągu dnia, ma szansę, a jeżeli nie robi tego, to naprawdę ilość przyjmowanej witaminy D między latem a zimą nie różni się. I powiem coś, co jest pewnie wiele osób zdziwi. U mnie większość pacjentów bierze powyżej 10 tysięcy jednostek witaminy D dziennie, żeby uzyskać zadowalające 50-60 tego stężenia, które jest we krwi, bo poniżej 30, mówi się, zalecane jest 30-50, to jest za mało, to jest dużo za mało. 50, 80, 90 to są dla zdrowego człowieka bez otyłości, bez nadwagi, bez chorób autoimmunologicznych, bez chorób kardiologicznych. To jest ilość zadowalająca. I to można powiedzieć, ale to trzeba mieć 10, 12, 16 tysięcy lub więcej. Niektórzy mają pacjentów, którzy, żeby mieć stężenie witaminy we krwi 60, muszą przyjmować około 20 tysięcy dziennie.
0: Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy latem tych czynników, które wpływają na nasze zdrowie, jest więcej niż jesienią? Tutaj to, co mam na myśli, że wysoka temperatura to ryzyko odwodnienia, omdleń, udarów, a jesienią jakie są te czynniki ryzyka, jeżeli chodzi o nasze zdrowie?
1: Po pierwsze, powrót z dzieci ze szkoły. Znaczy, myślałem, powrót do szkoły, czyli wróciliśmy z wakacji i roznosimy te wirusy i się mieszają. I to jest właśnie ta druga połowa września, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście tych przeziębień się zaczyna bardzo dużo. W związku z tym tutaj to jest pierwszy czynnik ryzyka. Drugie, to co mamy, to co wiemy, że jesienią nawracają mnóstwo chorób, raz z depresją też, choroby układu pokarmowego, nasilenie choroby żołądkowej, refluksowej. OBS, czy ten jak to się nazywa, o matko, ten zespół, ten drażliwego jelita, tak, IBS, przepraszam, bo to jest OBS, to ten zespół, ten z bezdech nocy, który jest przez całą noc. To jeszcze inna choroba. Także powiem szczerze, że to jest, aczkolwiek wraz z otyłością narastającą, szczególnie na jesień, bo my na jesień wróciliśmy z all inclusive i teraz mamy, że tak powiem, handrę i sobie będziemy zajadać to pończuszkami i polewać sobie alkohol wieczorem, to narasta masa człowieka i potem ten bezdech nocny się pojawia. Dużo tego mam u pacjentów, szczególnie właśnie późno jesień i zimo. I żeby tego nie było, że zacznijmy, może ja zawsze mówię, żeby zacząć od jelit, dlatego że jeżeli mam jelita w dobrej kondycji fizycznej, czyli bakteryjnej, czy tam powiedzmy mikrobiologicznej, no już potem lepiej się większość rzeczy, które przyjmujemy, czy dieta nasza, to co jemy, przyswaja, czy nasze suplementy też lepiej przyswajają, czyli zadbać trzeba o bakterie. I tutaj mamy takie dwie bakterie, o których ja często mówię, ale one są krytycznie ważne, czyli na przykład Lactobacillusy, który po powrocie z wakacji jakiś szaleństw, Lactobacillus acidophilus narina, jest taka bakteria, która jest w stanie pogonić naszych wrogów największych. I taka kuracja powinna trwać przynajmniej ze 2-3 tygodnie, jak nie dłużej. A później, żeby to zasiedlenie było, że tak powiem, skuteczne, to jest taki szczep, który może zabrzmieć groźnie, nazywa się Escherichia coli, ale to jest szczep Nisle 1917 od roku wykrycia. I to jest szczep, który jeżeli jest w jelitach, to on rzeczywiście warunkuje zdrowe jelita. Czyli jeżeli się przeleczymy tym bakterią na rinę, a potem sobie dajmy tego Nisle 1917, tą Escherichia coli, to nasze jelita mają szansę być w dobrej kondycji i jeżeli jelita będą odpowiednio przepuszczały to, co jest dla nas dobre, a nie wpuszczały do organizmu naszych wrogów, będzie pomagała pracować jelitom, to w tym momencie cała reszta idzie dużo prościej. Czyli jakby zacząć od jelit, wtedy będzie mniej przeziębień. Pamiętajmy jednak, że 80% komórek naszych odpornościowych to właśnie ma...

0: się, tak powiem, gromadzi się w jelitach, tak? W jelitach jest ciemno, ciepło, wilgotno, łatwe warunki do rozwoju wszelakich patogenów. W związku z tym ogromna ilość właśnie tych komórek odpornościowych jest właśnie tam. Dlatego tak jest, czyli zadbajmy o te jelita. To jest jakby pierwsza linia, największa kontaktu naszego z ewentualnymi patogenami. A później zdrowy sen, ruch i tak dalej, to są też rzeczy bardzo ważne. Natomiast mówię, jelita są pierwszą linią naszej obrony w kontakcie ze środowiskiem. Oczywiście płuca też, wiadomo, jest skóra, ale jelita to jest, no mówię, najwięcej komórek odpornościowych, czyli...
1: Od tego ta odporność się zaczyna, tak? No bo wiadomo, zawsze mówimy też o tym, jak zbliża się jesień, jak zadbać o odporność naszego organizmu. Wspomniał pan już o tym, że no, zaczyna się ten sezon infekcyjny powoli. Na razie oczywiście jesteśmy jeszcze trochę w tym powakacyjnym klimacie, no ale już coraz więcej tych kontaktów, zaraz będzie się pogarszać pogoda, będzie jeszcze więcej kontaktów w środku, a nie mniej będziemy przebywać na zewnątrz.
0: Na zewnątrz,
1: i wówczas to też powoduje te coraz więcej tych interakcji, no i oczywiście wirusy i bakterie. Czyli pierwsza sprawa to jelita.
0: Druga, sen. Pamiętajmy właśnie, że znaczy ja wolę osobiście czas letni, mimo że nasz natywny czas jest czas, to jest ten czas zimowy. Dlaczego tak wolę? Dlatego, że jeżeli się kładę, ktoś kładzie spać o 11 godzinie czasu letniego, to się kładzie o 10 czasu zimowego. Czyli ma te 2 godziny snu przed północą, no i też powiedzmy 6-5 po północy i to jest wystarczające. Natomiast jeżeli przychodzimy w czas zimowy i się kładziemy o 11, no to już się kładziemy rzeczywiście o 11, czyli już mamy godzinę mniej snu tego właściwego, tego najbardziej wartościowego. W związku z tym pamiętajmy o 10, jeżeli chcemy być w miarę zdrowi, o 10 dobrze się położyć spać. Jeżeli mamy coś do roboty, zróbmy to rano. Nie mówię, namawiam uczniów, żeby się uczyli rano o 6 i nagle klasówkę mamy jutro. Nie, nie o to mi chodzi. Tylko to, co jeżeli możemy zrobić albo wieczorem, albo rano, to zróbmy to po prostu rano, bo wtedy mamy świeższy umysł i dużo szybciej to robimy i na dłużej nam wystarczy, jeżeli to jest praca umysłowa. A jeżeli to jest praca, nie wiem, jakaś taka, no co musimy coś zrobić fizycznie, to też rano jesteśmy sprawniejsi. W związku z tym nie przeciągajmy. Zadbajmy o to, żeby tych źródeł światła niebieskiego, szczególnie te właśnie te LEDy, czyli telewizor, komórka, laptop czy tablet, wyłączyć o godzinie 20 najpóźniej, żeby zdążyła się ta melatonina wytworzyć, żebyśmy mieli szansę na dobry sen. Bo bez dobrego snu, bez regeneracji naszej, bo to jest, stan jest konieczny, żeby się zregenerować. To jest tak jak, no powiedzmy, remont samochodu przed jakąś wyprawą. No jeżeli nie zrobimy to kiedyś, to za którąś wyprawą to się zacznie psuć i jak się posypie wyprawie, czytaj, w najbliższym dniu, no to mamy źle. Czyli powiedzmy, dajmy się zregenerować, naprawić, bo to jest, pamiętajmy, te naprawy właśnie trwają w nocy. Dlatego ten sen musi być odpowiednio długi. Jeżeli
1: naprawimy... I chyba też jest kluczowa ta godzina, o której pan doktor wspomniał, bo nawet jeżeli położymy się o godzinie 1 w nocy i będziemy spać 9 godzin, chociażby do godziny 10, bo takie nam powiedzmy nasza praca czy obowiązki, nie wiem, uczelnia, szkoła pozwalają, no to jest zupełnie inna jakość snu niż jak uśniemy o godzinie 22.
0: Dokładnie, to nie jest równoważne. Mimo że jest taka sama ilość snu, ten sen głęboki, najgłębszy mamy między 22 a powiedzmy 24, pierwszą. Potem z każdą godziną ilość tego snu głębokiego się skraca. W związku z tym z tego chociażby względu nie ma szansy, prawda, żeby to się udało. I kolejna bardzo ważna rzecz, ruch. Nie chodzi mi o to, żeby ktoś chodził na siłownię i się katował, po prostu żeby zrobił nawet nie tyle ileś tysięcy kroków, tylko żeby się ruszał, żeby dla nas naturalnym ruchem jest chodzenie i to chodzenie wystarczy. Jak ktoś chce mieć troszkę bardziej intensywny ruch, to niech weźmie kije i z tymi kijami sobie pójdzie, najlepiej po lesie, żeby one się wbijały w ziemię, a nie z tymi takimi gumowymi końcówkami pod asfalcie, bo to się ślizga, to nie jest fajne. I czyli mamy aktywną część wypoczynku, bo pamiętajmy, że ruch jest dla nas też wypoczynkiem. Daje nam relaks, odchodzimy od jakichś spraw, powiedzmy takich dużych, codziennych, ważnych. To jest ważne, bo możemy się skupić na wypoczynku, na nas samych i to dlatego odpoczywamy. I kolejną rzecz oczywiście dieta, no rzeczy jak najmniej przerabiane, to co Amerykanie mówili w tej piramidzie zdrowia, eat real food, prawda, czyli jedz prawdziwe jedzenie, czyli jeżeli masz zjeść owoc, to zjedz owoc, a nie sok z niego wyciśnięty i jeszcze w domyśle dosłodzony, tak, jeżeli im mniej to przerobimy, tym lepiej, no wiadomo, nie wszystkie warzywa dadzą się zjeść na surowo, albo nie będą smaczne.

0: Oberżyn wręcz mówią, że nie powinno się jeść na surowo, bo mają tam powiedzmy toksynę podobną do tomatyny. To nie jest najlepsze. To trzeba podziąć, żeby to nie było toksyczne, ale to, co się da zjeść surowe, to zjedzmy surowe. I jak najprzerobione, jeżeli mięso gotowane nie jest, tak jak nas straszą, rakotwórcze, jest okej. Okay. Natomiast rzeczywiście mięso usmażone, upieczone, długo przechowywane, i taka obróbka jest, tu się podpisuje oboma rękami, nogami, czym tylko mogę, że jest rakotwórcze. Natomiast mięso długo gotowane z wolnowara jest bardzo fajne. Ja na przykład wieczorem sobie, szczególnie jesienią, wkładam kawał mięcha do wolnowara, to może być na też golonka, to się gotuje kilkanaście godzin i rano mam pyszne, znaczy rano, ja jem śniadanie koło 11. I mam o 11 ugotowaną, mięciusieńkie mięsko, to po prostu je się z przyjemnością. Ja taki śniadanko sobie jem na przykład 40 minut, bo wyjmuję po kawałku, mam cały czas gorącą to mięsko i tam jakiś tam, jak ktoś lubi to warzywko, można sobie dołożyć. I ja w tym momencie jedząc około 11:40 minut śniadanie, ja głodnieję o 17, może 18. Ja jem dwa posiłki w ciągu dnia. I im zrobimy dłuższą przerwę wieczorem przed snem od jedzenia, to ten też nasz sen będzie bardziej wydajny, bo na regenerację potrzebujemy odpowiednią ilość czasu, w związku z tym szczególnie wątroba, która musi trochę, ona nie odpoczywa w ciągu, no wiadomo, ona cały czas pracuje, ale nie przeciążamy jej.
1: To ile godzin przed snem powinniśmy mieć już tą przerwę od jedzenia do rana? Jak to powinno być tak najbezpieczniej i najzdrowiej dla nas?
0: Osoby zdrowe 3 godziny nie mniej, osoby z chorym przewodem pokarmowym nawet dłużej. Okay. W związku z tym na przykład typu tam refluks, prawda, jakaś tam choroba wrzodowa, no to trzeba z tym lekarzem sobie się porozumieć. Natomiast przeciętna zdrowa osoba 3 godziny wystarcza, czyli jeżeli się kładziemy o 22, powinniśmy się położyć o 22, no to ta 19 jest taką godziną, no, tylko zakończenia.
1: Graniczną, tak.
0: Zakończenia, a nie rozpoczęcia, tak, no bo jeżeli będziemy jedli długo, znaczy długo, nie to, że mam żerzuszanko, po prostu jemy porządnie żując, i jedząc dosyta, bo to jest coś, czego ja uczę pacjentów. Jak taki przeciętny Kowalski, który do mnie przychodzi, no to jest 30 kilo nadwagi albo otyłość, tak? Nadciśnienie, stany przedcukrzycowe lub cukrzyca. I to jest, no, takich pacjentów uwielbiam, bo jak on się zastosuje do moich zasad pierwszych, właśnie jest powoli, nie popija posiłków, jest kiedy jesteś głodny, to on przychodzi na wizytę, po 2 miesiącach na przykład na wizytę kolejną i on już waży 4 kilo mniej na przykład, bierze trochę mniej leków na ciśnienie, no bo ja mu uprzedzam, że może ciśnienie zacząć spadać, tak? Bo zaczął się wysypiać, zaczął o siebie bardziej dbać. Ja powiem, leki ten pan może zmniejszyć, ewentualnie dzwoni do mnie, które leki może o ile zmniejszyć, no bo tak to postępuje leczenie. I taki pacjent, powiedzmy, nawet z cukrzycą, nadciśnieniem, cholesterolem podwyższonym, triglicerydami i tak dalej, on po roku przeciętny odstawia połowę leków, jak nie więcej. Tu o to chodzi, że to jest jakby, tak on widzi, to jest dla niego marker zdrowienia. Biorę mniej leków, a mam jeszcze lepsze wyniki i czuję się lepiej, prawda? Bo część osób działa na cyferki, musi mieć te cyferki, bo musi widzieć, że tyle, skąd, tak dalej. Ja uczyłem pacjentów i jeżeli mam jedno urządzenie służące ocenie odchudzania, to nie jest to waga. To jest centymetr.
1: Obwody.
0: Obwody człowieka, tak.
1: Kluczowe.
0: To jest podstawa. Ja będę się mierzył. Mówię, jak pan się nie zmierzył, to ja nie mam o czym z panem rozmawiać. Bo ja, ale i przecież to waga pokazuje. Nie waga, tylko pokazuje, ile pan waży w tym momencie. Nic więcej. Bo pacjenci, którzy chudną prawidłowo, chudną szybko w centymetrach, a powoli na wadze, bo jeszcze mi ćwiczą. My mamy w gabinecie urządzenie, które jest tak zwanym analizator rozkładu masy ciała i normalną rzeczą jest, że pacjenci na przykład schudł 2 kg przez 2 miesiące, ale pokazuje urządzenie, że to jest 3-4 kg sadła, tak?
1: Tak.
0: Czyli to, co odbudował, namawiam na ćwiczenia, to, co on zbudował, no to jest, powiedzmy, litr wody na przykład, bo nauczyłem pacjenta też nawadniać. Oj, nawodnienie bardzo, zaraz powiem, jest bardzo ważne. I w tym momencie zaczyna budować mięśnie, jak się rusza, tak? Bo, no, bo dostał odpowiednią dietę, ma szansę te mięśnie zbudować, tak? I nawodnienie, bo jeżeli nie jesteśmy nawodnieni, to nie mamy, mamy mało gęstej w sobie krwi, która nie za bardzo ma szansę roznieść te wszystkie składniki odżywcze po organizmie, prawda? A potem zabrać te toksyny z człowieka. W związku
1: no
0: z tym...
1: tak, tylko że nawodnienie to też trzeba powiedzieć, nawodnienie czym? Bo to chyba też jest kluczowe i o tym też trzeba przypominać.
0: Pamiętajmy, żeby to, no, woda jest najprostsza, jak ktoś tak jesteśmy mi, bo pyta się, a czy ja mogę

0: wodę z gazem. Mówię, oczywiście. Najlepiej, żeby to było, no, powiedzmy, te wody mineralne ten, żeby było 1500 tych tak zwanych, powiedzmy, jonów, żeby tam było wpisane, no to już jest przyzwoita. Jeżeli ktoś ma tylko pije kranówę, wziąć szczyptę soli polskiej, niejodowanej, zwykłej kłodawskiej, szczyptę sobie wrzucić do szklanki, jak ktoś nie lubi, bo zasłonę, no to na język popić, to po prostu, żeby dostarczyć sobie jonów naszych. I pamiętajmy też, że dbając o to, żeby chlor dostarczyć, no bo sól to jest NaCl, a żeby organizm dobrze działał, to musimy, i bezpieczny był dla nas, to kwas solny ma w swoim składzie chlor. Jeżeli nie dostarczymy tego chloru odpowiedniej ilości, no to w tym momencie ten kwas solny będzie słabiej wydzielany troszkę, nie dajemy substratów i możemy mieć problemy. Ja miałem wielu pacjentów, którzy bardzo rygorystycznie podchodzili do tej diety DASH, czyli tej diety w nadciśnieniu, tej soli w ogóle nie używali. I jak się, ale się gorzej czują, coraz gorzej. Co się dzieje? Sprawdziliśmy chlorki, mieli za niskie chlorki. Ten cud.
1: Czyli we wszystkim tak naprawdę trzeba zachować umiar, niekoniecznie unikać. Panie doktorze, a jakby tak pan spojrzał kompleksowo, no bo mówimy o tym, oczywiście sen, tak, dieta, aktywność fizyczna. Z czym my mamy największy problem? O co najmniej dbamy? Jeżeli zaczynamy właśnie myśleć o tym, żeby zdrowo żyć, zdrowo funkcjonować, czyli no, staramy się jeść zdrowo, staramy się być aktywnym fizycznie. Co jest dla nas najtrudniejsze?
0: Najtrudniejsze jest zachowanie przy tym bycia człowiekiem, relacje z rodziną, relacje z jedzeniem i relacje ze sobą samym.
1: I że co, że wpadamy w taki rygor i...
0: Nie widzimy innych problemów. Okay. Innych, bo teraz ja jestem najważniejszy, bo teraz ja robię, znaczy każdy z nas jest ważny dla nas jak najbardziej, ale przestajemy widzieć i innych ludzi w tym wszystkim. W ogóle w życiu zaczynamy robić jakieś głupoty typu, że ja teraz mam karierę, muszę teraz się skupić na tym. No jeżeli to, powiedzmy, jest praca dyplomowa, no coś, co ma pewien czas trwania, prawda? No to wiemy, no to przez pół roku mama, tata ma przerąbane, pomagamy mu, prawda? I widzimy tą datę zakończenia tych wariacji, prawda? Ale gdzieś osób kładzie tą karierę na, jako to jest jedna najważniejsza rzecz i nie rozumie tego, że nasze życie, jakby mówią, toczy się kołem, tylko to koło ma kilka szprych, prawda? I to szprych, to jedną z nich to jest, powiedzmy, nasze ambicje zawodowe, drugie ambicje nasze, powiedzmy, rodzinne, trzecie zdrowie fizyczne, sen, żywienie i tak dalej. Jeżeli te szprychy są mniej więcej równe, no to koło się mniej więcej równo toczy i nasze życie też się mniej więcej ma szansę równo potoczyć. Natomiast jeżeli szprycha, ambicja zawodowa ma długość N, a na przykład życie rodzinne ma długość 1/4 N i kilka i innych takich, to nawet nie jest elipsa, tylko to powiedzmy zaczyna być jakieś koło graniaste, sześciokanciaste i nasze życie, mimo że wydaje się, że jest ładne, bo na Instagramie mamy piękne zdjęcia, obstrzygnięci i tak dalej i jeździmy takim, a nie innym samochodem, to jak wracamy do domu, to się okazuje, że to jest po prostu właśnie takie kanciaste byle co i zapewniam, może się na początku to wydawać ładne, ale za chwilę to zaczyna nas rozwalać od środka, nie mamy zły sen, zaczynamy się obżerać i tak dalej. Potem uzależnienie od jedzenia i tak i wiele innych rzeczy. W związku z tym, jak nie zadbamy o relacje rodzinne z samym sobą, z nami i tak dalej, to w tym momencie możemy słuchać, czytać, żywić się najzdrowiej i tak dalej, to naprawdę też to nie będzie wychodzić.
1: Panie doktorze...
0: Umiar we wszystkim, prawda?
1: Panie doktorze, czy wprowadza pan coś do swojej diety, radzi pacjentom wprowadzić do swojej diety specjalnie na jesień i zimę? Ja na przykład zawsze imbir i goździki. To jest coś takiego, co pojawia się po prostu w mojej herbacie, czasami z łyżeczką miodu i jak już zaczynają się takie chłodniejsze dni, żeby uniknąć przeziębienia, albo jak czuję właśnie, że może coś mnie zaczyna łapać, no to jest mój sposób. Czy ma pan coś takiego w swoim repertuarze, że tak to powiem?
0: Imbir jak najbardziej, szczególnie do herbaty. Jeżeli ktoś lubi herbatę zieloną, bardzo szczególnie, bo ona jest taka, według medycyny chińskiej, jest wychładzająca. W związku z tym jesień, zima bez imbiru to rzeczywiście to jest taki, powiedzmy, raczej słaby pomysł. Raczej mówię, żeby odjąć owoce nasze sezonowe, bo letnie, no bo one też mają te, powiedzmy, te właściwości nas wychładzające. Po to rosną lasy latem, żeby nas wychłodzić bardziej, a nie ogrzać, prawda? W związku z tym

0: odstawmy owoce sezonowe, takie typowe, powiedzmy letnie, dajmy imbir, dajmy czosnek, tylko też z czosnkiem. W czosnku, który tak mamy, ząbę czosnku, tam nie ma substancji aktywnych za dużo. Natomiast jeżeli my go rozgnieciemy, to w ścianach komórkowych jest alliina, to jest taki związek, który jak niszczy się komórka, ściana komórkowa czosnku, aktywujemy enzymy i on rozkłada ją do allicyny, bo to już żeśmy słyszeli pewnie parę osób, o, allicyna to czosnek. Z kolei z allicyny po jakimś czasie musi powstać ajoen, winylidotyna i jeszcze parę tych pochodnych i to trwa. Każdy z tych związków ma jakieś działanie albo wirusobójcze, albo bakteriobójcze, obniżające ciśnienie, przeciwszczepliwe i tak dalej. I żeby ten czosnek zadziałał, żeby te enzymy zrobiły swoją robotę, czyli ten czosnek zadziałał, to my od momentu rozgniecenia go musimy oczekać przynajmniej z 10-15 minut.
1: Okay.
0: I można rzeczywiście go, czy do gotowania, najlepiej na koniec gotowania, żeby tego nie spalić, tak? Czyli powiedzmy, jak ja uwielbiam robić sobie leczo, takie jesienne, to czosnek sobie przed wyłączeniem gara, to ja dosłownie wyłączam ten gar, on tam pyrka sobie i przed podaniem 15-10 minut, jak on już przestał się gotować. I to jest fajne, bo w tym momencie niewiele tego czosnku trzeba dodać, nie aż tak wiele, żeby był piękny aromat i smak. Natomiast jego działanie jest dużo większe niż jeżeli ktoś weźmie ząbek czosnku, pogryzie i połknie, bo tam prawie nic nie zadziała.
1: I panie doktorze, musimy postawić kropkę, narobił mi pan smaku, natomiast musimy niestety zakończyć naszą rozmowę. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, który zajmuje się dietetycznym leczeniem osób cywilizacyjnych bez kalorii.pl, był gościem Polskiego Radia 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
0: Na zdrowie, dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burza po medialnych doniesieniach w sprawie opłat za spotkania z prezydentem. Głos w sprawie zabrali politycy. Rolnicy otrzymają wkrótce odszkodowania za wiosenne straty. Pieniędzy nie zabraknie, zapewnia minister rolnictwa. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych chłopców z placówki wychowawczej w Bytomiu. Nastolatkowie są cali i zdrowi. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. $100 000 za możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy. Prywatna fundacja miała oferować spotkania z Karolem Nawrockim, informują dziennikarze m.in. Newsweeka. Chodzi o jutrzejszy polsko-amerykański szczyt ekonomiczny w USA. Prezydent nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy. To kolejna próba.

0: Bo ataku, mówił doradca Karola Nawrockiego, Błażej Poborze.
1: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu. I tyle w tym temacie. Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta warunkuje możliwość spotkania z prezydentem, czy oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
0: W zapewnienia kancelarii prezydenta nie wierzy europoseł PSL-u Krzysztof Hetman. Jak dodaje, afera zonda krypto każe wątpić w czystość intencji prawicowego obozu.
2: To jest niebywały skandal, dlatego że teraz monetyzują prezydenta mojego kraju, dumnego kraju, prawie 40-milionowego, życząc sobie 100 tysięcy dolarów za zorganizowanie spotkania jeden na jeden z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy ja oczekuję, że kancelaria prezydenta wyjaśni opinii publicznej, jak mogło dojść do takiej sytuacji i jak była zaangażowana wraz z tą fundacją w organizację takich spotkań.
0: O wyjaśnienie medialnych doniesień zaapelował do prezydenta m.in. wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Bardzo poważna sprawa. Bardzo. Prezydent Nawrocki i kancelaria prezydenta w tej sprawie powinien możliwie szybko zabrać głos dla dobra urzędu i naszego państwa, napisał wiceminister. Rolnicy poszkodowani przez wiosenne przymrozki wkrótce otrzymają pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pieniędzy nie zabraknie, wypłaty rozpoczną się jeszcze w tym roku, mówił minister w Olsztynku.
3: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić.
0: Minister zapewnił także, że polskie służby prowadzą sumienne kontrole produktów rolnych przekraczających polską granicę z Ukrainy. Embargo obowiązuje na import pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch chłopców z Bytomia. 11-letni Wojciech i 10-letni Tymon oddalili się wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na szczęście chłopcom nic się nie stało, mówi podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
4: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców. Jak ustalili policjanci, chłopcy są cali i zdrowi.
0: A chłopcy niebawem wrócą pod opiekę placówki. Trwa trzeci dzień wyborów do Dumy Państwowej w Rosji. Głosowanie odbywa się także na okupowanych ziemiach Ukrainy. To rytuał i legitymizacja władzy Władimira Putina w oczach Rosji i świata. Tak głosowanie ocenia Marcin Łuniewski, ekspert do spraw Rosji. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że Kreml chce przedstawić wynik głosowania jako mandat poparcia społecznego.
5: Władze będą mogły powiedzieć, że proszę bardzo, czwarty rok czy piąty rok wojny, no a tutaj 50-51% Rosjan zagłosowało na jedną Rosję, partię rządzącą. Partię, która w tych wyborach pierwszy raz od dwóch dekad wyciągnęła oficjalnie na sztandary Władimira Putina, twierdzi, że jest partią prezydenta Putina.
0: Marcin Łuniewski dodał, że głosowanie jest farsą. Ma na to wpływ m.in. poziom represji, jaki panuje w Rosji od 2022 roku. W Krośnicach na Dolnym Śląsku otwarto Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. Wybitny polski kolarz urodził się w tych okolicach i tam został pochowany.
6: Inicjatorami i fundatorami muzeum są poznańscy przyjaciele Ryszarda Szurkowskiego, kompanii skolarskich tras weteranów z Krzysztofem Kozaneckim na czele. Wyliczył on, że przez 20 lat kariery na podium różnych wyścigów wybitny kolarz stawał 789 razy. Część trofeów jest oczywiście w muzeum.
7: No oczywiście koszulki, medale, mistrzostwa świata, olimpiady, rowery. Wszystkich pucharów tutaj nie można zobaczyć, ponieważ postawienie ich tutaj no, naprawdę zajęłoby bardzo dużo miejsca. Zresztą jak widzieliśmy, ile razy stawał na podium, no to możemy sobie to policzyć, że w tym pomieszczeniu, aczkolwiek jest to dosyć duże pomieszczenie, ale akurat na eksponaty, no nie wszystkie by się tutaj zmieściły.
6: Mówiła wdowa po Ryszardzie Szurkowskim pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska. Dla wszystkich chętnych zwiedzających muzeum zostanie otwarte w połowie października.
0: O czym mówił Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc z opadami deszczu w całym kraju. Lokalnie mogą wystąpić także burze. W górach popruszy śnieg. Temperatura od 5 stopni w rejonach podgórskich do 10 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: Niedziela, 20 września, 6 minut po godzinie 16. Współczesna historia Libanu to historia konfliktów etnicznych i regionalnych, które nie pozwalają temu państwu rozwinąć skrzydeł. Ostatnia odsłona konfliktu na Bliskim Wschodzie kosztowała Liban 1/5 terytorium kraju, które znalazło się pod okupacją Izraela. Jak wygląda życie w Bejrucie, w którym żyje się tak, jakby miał to być ostatni dzień życia? Zapraszam na audycję Tomasza Sajewicza z Libanu.
3: Wiek Azji.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dziś zabieram Państwa w dawno obiecaną podróż do Libanu. To kraj, który od lat doświadczany jest zarówno przez niestabilną wewnętrzną sytuację polityczną, katastrofy, jak wybuch w bejruckim porcie, i wojny, jak trwający konflikt między Izraelem, USA i Iranem, który uderzył też w Liban. Izraelska armia kontroluje już tam ponad 20% terytorium Libanu na południu kraju. W trakcie intensywnej fazy operacji militarnej izraelskiej armii na południowe przedmieścia Bejrutu spadały bomby. Zabiorę dziś Państwa m.in. do dzielnicy, gdzie mieszkają członkowie Hezbollahu. To miejsce, które najbardziej ucierpiało w trakcie ostrzałów, ale pokażę je Państwu nie z pozycji stron konfliktu, polityki, ale oczami tych, których zadaniem jest, bez względu na wszystko, po każdej ze stron, ratowanie życia. To będzie też program o tym, jak potrafimy pomagać, o tym, że polska pomoc humanitarna i rozwojowa, polska solidarność z potrzebującymi to ważny element marki naszego kraju. A wprowadzi Państwa w atmosferę materiał z południowych przedmieść Bejrutu. W Bejrucie świat świeżo upieczonych kruasantów na śniadanie. Od świata lejów po izraelskich bombach dzieli około 20 minut drogi. Tyle zajmuje przejazd z dzielnicy chrześcijańskiej do szyickiej. Tę drogę codziennie pokonuje Ali, który w tym lepszym świecie jest menadżerem restauracji, gdzie można zjeść kruasanty. W tym mniej bezpiecznym Ali ratuje życie. Razem z Danim jest strażakiem ochotnikiem w szeregach libańskiej obrony cywilnej. To najważniejsza służba strażacka wtarganym wojną kraju. Libańska rzeczywistość jest jak niepasujące do siebie puzzle. Do ubiegłego roku wszyscy de facto strażacy pracowali jako wolontariusze w całym kraju. Od tego roku ci z najdłuższym stażem zaczęli otrzymywać wynagrodzenie. Mizerne, jak na libańskie ceny. Stoimy w palącym sierpniowym słońcu, w owianej złą sławą szyickiej dzielnicy, gdzie zdaniem izraelskiej armii ukrywają się też bojownicy Hezbollahu. W budynku, który powinniśmy nazwać remizą, choć puzzle, które w Europie składają się na to pojęcie, mało składają mi się w głowie w obraz miejsca, będącego źródłem ratunku dla dzielnicy 800 tysięcy osób. They are poor, they have no electricity. Większość ludzi jest biedna. Ciągle są przerwy w dostawach prądu. Ludzie żyją w warunkach wojennych, pod bombami. Under the bombs. Mówi Ali. You never think about leaving Lebanon, going. Jak można żyć w takich warunkach, Ali? Nie chciałbyś stąd uciec? Nie. Jeśli my wyjedziemy, to kto będzie pomagać tym ludziom? Kto będzie pomagać naszym rodzinom? Tylko chrześcijanie są tu bezpieczni, dorzuca Deni. Tylko co to za bezpieczeństwo, kiedy słyszysz świst nadlatujących rakiet? Strażakom w Libanie brakuje wszystkiego. Od paliwa, przez sprzęt, po kombinezony ochronne. Zepsute ciężarówki mogą stać bezużyteczne, nawet przez lata, czekając na fundusze na naprawę. To nie pierwsza trudna placówka Aleksandry Bukowskiej-Makkaby. W Libanie polska ambasador tłumaczy mi, że stara się pomagać tym, co najbardziej potrzebne, nawet kiedy są to tylko z pozoru prozaiczne buty.
1: Nasza ambasada zakupiła takie, wydawałoby się, prozaiczne sprzęty jak buty. Okazało się, że tutaj strażacy nie mają butów, żeby gasić pożary. Kupiliśmy kilkadziesiąt par butów, kupiliśmy uniformy.
0: Podróżując po Libanie, od remis strażackich poprzez szkoły, obozy uchodźców, po szpital dla postrzelonych bocianów, coraz częściej spotyka mnie naklejka z logo polskiej pomocy. Te od ponad

0: Ponad dekadę konsekwentnie niesie w Libanie m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wojciech Wilk przyjechał do Libanu zobaczyć postępy w remoncie remizy.
1: Od 2013 roku wspieramy libańską Straż Pożarną. A tutaj w Burj Al Barakah przede wszystkim zrobiliśmy remont jednostki Straży Pożarnej, dlatego że po bombardowaniach południowych przedmieść Bejrutów przez lotnictwo izraelskie ten budynek był uszkodzony, że on został naprawiony, do tego zostały tam dodane m.in. panele solarne, aby w ogóle strażacy mieli prąd. W Libanie prąd w sieci jest może przez godziny, dwie czy trzy dziennie. Oprócz tego nie ma prądu, więc nie ma klimatyzacji, nie działa lodówka i wszystko.
0: Deni imituje dźwięk izraelskich dronów, bo pomimo tego, że nad Bejrutem nie słychać już odgłosu wybuchów, to codziennie. Przez kilka godzin słychać obserwujące miasto izraelskie drony. W trakcie aktywnej fazy konfliktu do Deniego dzwoni nie tylko zaniepokojona żona na jego numer, a także i do innych strażaków. Dzwoni też izraelska armia. Wielokrotnie strzelali do naszych wozów strażackich albo dzwonią. Natychmiast opuść to miejsce, bo znowu będziemy atakować. Dzwonią, tu izraelska armia. Masz 5 minut, żeby opuścić to miejsce. Zostawiamy wszystko. A kiedy uciekamy, pod gruzami wciąż zostawiamy ludzi. Polska pomoc, jak już wspomniałem w materiale, to coraz bardziej rozpoznawalna jakość pomocy w Libanie. Pod koniec sierpnia między innymi projekty pomocowe finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W Libanie wizytował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Dlaczego pomagamy w Libanie?
3: Jest kilka powodów. Poczynając od najbardziej elementarnego. Jeśli są ludzie w potrzebie, jeśli jest jakaś wojna, klęska żywiołowa, zasługują na pomoc. No to tak jak pomagamy komuś, kto przewrócił się na ulicy. Są jednak poważniejsze argumenty innego charakteru. Liban położony jest w bardzo wrażliwym punkcie Bliskiego Wschodu. Jest krajem, na terytorium którego mają miejsce różne konflikty. Echa tych konfliktów docierają do Polski, choćby w postaci uchodźców. Nie jest w naszym interesie, by Bliski Wschód, zatem region położony u wrót Europy, stał się ponownie, jak to miało miejsce w przeszłości, przystanią dla terrorystów. Ponieważ bomby podkładane przez terrorystów, którzy mieli swoje korzenie w Syrii na przykład, czy w Iraku, czy w innych krajach, wybuchały w Europie i ginęli od nich polscy obywatele. Stabilność takich krajów jak Liban leży w interesie Polski. Oczywiście, jeśli kraje dzisiaj znajdujące się w trudnej sytuacji odzyskają stabilność, wstąpią na ścieżkę rozwoju gospodarczego, możemy również sobie wyobrazić współpracę ekonomiczną. Nie tak dawno, jeszcze przed ostatnimi napięciami, przed ostatnimi konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, do Libanu przyjeżdżało całkiem sporo polskich turystów czy pielgrzymów. O nich też musimy pamiętać, o ich bezpieczeństwie. Jak mielibyśmy ich ewakuować w warunkach jakiegoś nieszczęścia?
2: Panie ministrze, ta pomoc rozwojowa jest na tyle szeroka, że to jest akurat w przypadku Libanu. Nie wiem, jak jest w przypadku innych państw, ale tutaj jest taka soczewka skupiająca naprawdę szeroki wachlarz organizacji, z którymi MSZ współpracuje, po to, żeby ta pomoc była bardziej efektywna. Placówki, która na miejscu jest w stanie sama jakby u źródeł zobaczyć, gdzie najskuteczniej przy określonych widełkach finansowych można pomóc, to jest coś, co naprawdę ja to postrzegam jako taką inwestycję też w wizerunek naszego kraju, bo my jako państwo aspirujące, będące już częścią G20 jako gospodarka, jedna z tych 20 największych na świecie, no też oddajemy coś, co kiedyś nam dano.
3: To prawda, jesteśmy zobowiązani do świadczenia pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej krajom, które tego potrzebują. Ze względu choćby na nasze członkostwo w Unii Europejskiej, w OECD. Z tym, że można to, do tego podejść na różny sposób. Można dokonać kilku wielkich wpłat na jakieś programy ONZ-owskie. Od strony statystycznej, od strony formalnej wszystko będzie w porządku. Wydaliśmy pewną sumę pieniędzy, taka jak do jakiej się zobowiązaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że dużo ważniejsze, dużo bardziej dalekowzroczne jest, tak jak pan mówi, działanie na miejscu, wspieranie polskich NGO-sów, którzy mają lokalnych partnerów, Sprzyja to wzrostowi rozpoznawalności Polski, buduje

0: markę polską, zarówno w Libanie, jak i na Bliskim Wschodzie.
1: Właśnie, panie ministrze, bo to trochę jakby do polskiej polityki, wiem, że pan pewnie nie będzie chciał, ale właśnie ja mam takie wrażenie jednak, że ta pomoc nasza humanitarna to chyba jest jedna z lepszych naprawdę takich inwestycji w budowanie wizerunku naszego kraju w miejscach takich jak Liban szczególnie, gdzie kraj, który jest trudny do zrozumienia, niby stoimy w miejscu, które wygląda bogato, a jest tak wiele potrzeb i potrzebujących.
0: To prawda, chociaż pomoc, która trafia tutaj, czasami rezonuje w zupełnie nieoczekiwanych miejscach i okolicznościach. Podam jeden przykład. Odwiedziłem szpital Świętego Jakuba prowadzony przez siostry Świętego Krzyża. Szpital otrzymuje wsparcie polskie już od dłuższego czasu. W tym roku gościem tego szpitala był papież Leon XIV. To znaczy w pewnym sensie wyprzedziliśmy papieża. Jakby on swoją obecnością potwierdził, że to, co robimy tam, ma nie tylko jakiś tam sens wizerunkowy, polityczny, ale też głęboki sens humanitarny. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Mówił tuż po otwarciu wystawy poświęconej polskiej pomocy humanitarnej w Libanie na placu przed siedzibą parlamentu w Bejrucie wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to marka polskiej pomocy humanitarnej na świecie. Organizacja zaangażowana jest m.in. we wspieranie projektów infrastrukturalnych związanych z obroną cywilną w Libanie, o czym opowie szef tej organizacji Wojciech Wilk.
3: W jaki sposób pomagamy tutaj?
4: PCBM działa w Libanie od 2012 roku, a od 2013 roku wspieramy libańską Straż Pożarną. A tutaj w Burj Al Barajne przede wszystkim zrobiliśmy remont jednostki Straży Pożarnej, dlatego że po bombardowaniach południowych przedmieść Bejrutu przez lotnictwo izraelskie, ten budynek był uszkodzony, że on został naprawiony, do tego zostały tam dodane m.in. panele solarne, aby w ogóle strażacy mieli prąd. W Libanie prąd w sieci jest może przez godziny, dwie czy trzy dziennie. Oprócz tego nie ma prądu, więc nie ma klimatyzacji, nie działa lodówka i wszystko.
3: Dlaczego my tutaj dajemy właśnie panele, a nie na przykład karetki, które są potrzebne, jak słyszymy?
4: W Libanie jest absolutnie tragiczna sytuacja z prądem. Nawet tutaj słyszymy w tle dźwięk generatorów, dlatego że w Libanie de facto nie działają elektrownie, albo te elektrownie działają bardzo słabo, przez to prądy jest dostępne przez 1, 2, 3 godziny dziennie. Więc bez prądu nie ma klimatyzacji, nie działają lodówki, nie ma oświetlenia, nie ma nic. Więc dla Straży Pożarnej, która się składa w 75% z wolontariuszy, dobre warunki życia, albo przynajmniej dobre warunki służby, no to jest jedna z głównych rzeczy, która utrzyma tych ludzi w służbie. A Straż Pożarna w Libanie jest jednym, czy ta ochrona ludności, bo Straż Pożarna pełni też wiele różnych innych funkcji, to jest autentycznie jeden z filarów państwa.
3: Ale to strasznie brzmi, 850 tysięcy osób, które obsługuje jedna, jak zrozumiałem, tak, jedna jednostka, która z dwoma
4: wozami strażackimi,
3: starymi, nie chce się wierzyć w to.
4: No niestety taka jest taka sytuacja. Południowe i wschodnie przedmieście Bejrutu są niesamowicie gęsto zaludnione. To są były obozy dla uchodźców, które powstały samorzutnie. Nie ma tu żadnego planowania przestrzennego. Ulice są bardzo wąskie. No i z taką sytuacją się mierzymy. To, co można zrobić, to można rzeczywiście wspierać Straż Pożarną w Libanie rok po roku i to PCPM robi 2013 roku i mam nadzieję, będziemy to robić.
3: Dlaczego
4: dalej
3: akurat Polska? I oczywiście państwo wiecie, jakie są inne, jaki jest krajobraz tej pomocy, tak. Jakie inne kraje wspierają Liban?
4: Przede wszystkim do niedawna w Libanie było bardzo dużo pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich. Na całe szczęście większość tych uchodźców z Syrii już powoli wraca do swojego kraju. Natomiast wiele krajów ma pewnego rodzaju swoje specjalizacje. Taką polską specjalizacją jest pomoc dla Straży Pożarnej. PCPM prowadzi takie projekty także w Afryce, w Kenii, w Etiopii, w Tanzanii. W Kenii prowadzimy jedyną w tym kraju szkołę strażacką i stworzyliśmy de facto bazę dla szkolenia strażackiego, więc dla nas pomoc i wsparcie systemu Straży Pożarnej i ratownictwa w danych krajach to jest nasza specjalizacja i to jest też taka jedna z unikalnych wartości dodanych całego polskiego systemu pomocy zagranicznej.
3: Słyszeliśmy, co jest potrzebne, jakie są plany w ogóle i możliwości polskiego MSZ i państwa polskiego w ramach pomocy tutaj.
4: Plany instytutu zależą od pieniędzy i no, z jednej strony dobrze byłoby, aby polska pomoc zagraniczna została zwiększona. Rozumiemy też, że są priorytety takie jak Ukraina, natomiast te fundusze, które są dostępne, naszym celem jest ich wykorzystanie jak najbardziej skutecznie i efektywnie.
2: To był szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Potrzeby Libanu są ogromne. Pomagamy na wielu płaszczyznach, ale oczywiście na skalę możliwości naszego kraju. Jak? O tym opowie ambasador RP w Libanie.

0: Panie Aleksandra Bukowska, Maccabe.
1: Liban jest jednym z priorytetowych krajów polskiej pomocy i realizujemy tutaj jakby trójwarstwową pomoc. Pierwsza jest to, tak jak tutaj mamy przykład, pomoc realizowana wspólnie przez polskie NGOsy. Drugą formą pomocy są bezpośrednie wpłaty do dużych organizacji międzynarodowych, na przykład do Funduszu Żywnościowego czy UN Habitat. No i trzecia forma, moja ulubiona, to granty placówki, czyli projekty realizowane przez naszą ambasadę. I tutaj muszę powiedzieć, że nasza pomoc jest bardzo efektywna. Dlaczego? Dlatego, że staramy się pomagać w wielu różnych miejscach, nie podchodzić do tego standardowo. I przede wszystkim nie liczy się moim zdaniem kwota, tylko liczy się sposób dotarcia do beneficjenta, odpowiedź na jego naprawdę bezpośrednie potrzeby, jak również to, co też uważam za ważne, ten etap po pomocy, czyli jakby utrzymywanie kontaktu z beneficjentem, patrzenie, jak ta nasza pomoc wpłynęła na ich życie.
2: Mamy świetny wizerunek tutaj też dzięki tej pomocy, dlatego jak dzisiaj słyszymy te wszystkie wypowiedzi od generała, który jest szefem obrony cywilnej, po zwykłych strażaków, to oni w tych projektach realizowanych przez ambasadę widzą coś, co zmienia ich życie.
1: Tak, jeśli chodzi o obronę cywilną, to w ogóle jest też trochę inna sytuacja, ponieważ staramy się, aby wsparcie dla obrony cywilnej było naszym stałym elementem, więc pomagamy przy dużych projektach, tak jak tutaj, czyli przy, nie wiem, systemie solarnym czy budowy nowej stacji regionalnej, ale też pomagamy tak bezpośrednio, czyli na przykład nasza ambasada zakupiła, wydawałoby się prozaiczne, sprzęty jak buty. Okazało się, że tutaj strażacy nie mają butów, żeby gasić pożary. Kupiliśmy kilkadziesiąt par butów, kupiliśmy uniformy. To są takie właśnie rzeczy, które bezpośrednio wpływają na indywidualne osoby.
2: Panie ambasador, jak się żyje w tej sytuacji w Libanie? Bo oczywiście jeżdżę po całym świecie, rozmawiam z placówkami od Korei Północnej, Chin, po Bliski Wschód. To nie jest łatwa placówka pod względem bezpieczeństwa.
1: To nie jest łatwa placówka. Ja mam doświadczenie z innych placówek, również trudnych, więc ja tego bezpieczeństwa nie biorę, że tak powiem, bardzo osobiście. Staram się tutaj funkcjonować razem z naszymi kolegami. Mam wspaniały zespół w ambasadzie i wszyscy staramy się tutaj pracować niezależnie od tego, jakie zagrożenie czy jaki kryzys jest na zewnątrz. Jest trudno, ale tym bardziej, jeżeli udzielamy szczególnie tej pomocy i widzimy efekty, jest to tym bardziej satysfakcjonujące.
2: Ostatnie pytanie. Pani powiedziała, ja też się zgadzam, że te projekty, w których samemu się podejmuje decyzje i te, które się widzi ich czasem pewnie natychmiastowe skutki są najfajniejsze. Jakie jeszcze innymi projektami się może Pani pochwalić jak ambasada?
1: To trudno wybrać, muszę powiedzieć, bo mamy tych projektów bardzo dużo i z różnych, można powiedzieć, dziedzin. Pomagamy tutaj w obronie cywilnej, pomagamy również w sektorze edukacji, ale też pomagamy, co to dla mnie osobiście jest ważne, chociaż nie widzimy jeszcze natychmiastowych efektów. Pomagamy w ochronie środowiska tutaj w Libanie, pomagamy na przykład przy ochronie naszego bociana,
2: który, a to jest, ciekawe.
1: Tak, który jest naszym polskim symbolem. Jest tutaj również, można powiedzieć, takim łączącym Liban i Polskę kolorystycznie elementem. Niestety tutaj bocian ma ciężkie życie, ponieważ jest w czasie migracji ptakiem, na którego się poluje w celach hobbystycznych, więc my tutaj kampanię dużą prowadzimy wspólnie z lokalnymi partnerami w szkołach w celu zwiększenia świadomości ochrony środowiska. Wspomagamy również takie centrum rehabilitacji ptaków. Mamy, powiedzmy, efekty w tym sensie, że już kilkadziesiąt par bocianich zostało z powrotem wypuszczonych i jestem przekonana, że poleciały bezpośrednio do Polski.
0: Na koniec jeszcze materiał bardzo, ale to bardzo nieoczywisty. Ambasador Bukowska-Maccabe wspomniała o tym, jak pomagamy w Libanie, że ten wachlarz jest naprawdę szeroki. Na liście beneficjentów są też bociany, bo nasze polskie boćki to wielcy podróżnicy. I jak to w wielkich podróżach bywa czasem, czyha na nie niebezpieczeństwo, głównie ludzie. Na całym Bliskim Wschodzie jest jedyne miejsce, w którym ranne ptaki dochodzą do zdrowia, a że Bliski Wschód w ostatnich miesiącach jest w ogniu. Na człowieka prowadzącego to miejsce wylewa się fala hejtu. Jak można ratować zwierzęta, kiedy ratunku potrzebują ludzie? Pod Trypolisem w Libanie jest szpital polskich bocianów.
3: nad niebem

Stanu latają rakiety i drony. Fruwają też ptaki, bo właśnie tędy przebiega drugi pod względem wielkości korytarz migracyjny ptaków między Europą i Afryką. Ale nie działania wojenne są dla dzikich ptaków zagrożeniem, a nazwijmy to zabawy z bronią. Do dzikich ptaków strzela się tu dla zabawy. Bardzo rzadko w ten sposób pozyskiwane jest mięso ptaków.

0: Bociany przylatują na wiosnę. Jesienią niezwykle rzadko. Tego sezonu trafiło do nas 55 bocianów. Niektóre niestety padły. Część wypuściliśmy już na wolność, inne poczekają na kolejny sezon. Te ze złamanymi skrzydłami zostaną już z nami. Schronisko Michela to jedyna szansa na ratunek dla bocianów, bo w Libanie nie ma weterynarzy od ptaków. Nikt nie zajmuje się profesjonalną opieką nad ptakami, bo nikt nie ureguluje rachunku za takie leczenie. Zapłacą za koty, psy, krowy, ale nie za dzikie ptaki. Ostatnio coraz częściej na Michela w internecie wylewa się hejt. Część kraju pod okupacją. Trwa pełzająca wojna. Dlaczego w tym czasie ratować ptaki, a nie ludzi? Z każdym rokiem jest gorzej. W związku z wojnami ratowanie przyrody w Libanie nie jest priorytetem. Władze nie ścigają sprawców. Ludzie publikują nagrania na TikToku z takich polowań dla zabawy. Kiedy zgłaszamy te sprawy na policję, ta mówi, mamy ważniejsze rzeczy. Czy w jakikolwiek sposób można wytłumaczyć strzelanie bez powodu do dzikich ptaków? Miłość do krwi to kulturowe na Bliskim Wschodzie.
1: We have only two females, Sky and Luna. She's on the other side. About this guy.
0: Michel opowiada o rannych bocianach, orłach, sowach, pelikanach, jak lekarz na obchodzie relacjonujący status choroby pacjenta. A że bez bocianów trudno wyobrazić sobie polski krajobraz, to schronisko w Libanie wspiera polska ambasada. Z roku na rok rośnie liczba rannych ptaków, fala hejtu, ale nie rosną fundusze na opiekę nad zwierzętami. To dla Michela frustrujące, choć wtargany wojnami kraju można zrozumieć, że dla władz bociany postrzelone dla zabawy z AK-47 nie są priorytetem. Doszliśmy do poziomu, w którym dla nas życie ptaka równa się życiu człowieka. Zazwyczaj to ludzi stawiamy na pierwszym miejscu, ale tu w Libanie. Jeden ptak równa się człowiekowi. Liczy się każde życie. Liczy się każdy ptak. Niestety jest coraz więcej rannych ptaków. Jeśli my ich nie uratujemy, nie zrobi tego nikt inny.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo

0: Dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy.
0: I bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
4: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
5: Jest 16:32. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Wszystko jasne. Znamy godzinę meczu ćwierćfinałowego Polska-Niemcy na siatkarskich Mistrzostwach Europy. To spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 18:00. Polscy siatkarze jako pierwsi zapewnili sobie awans do ćwierćfinału po pewnej wygranej w trzech setach z reprezentacją Łotwy. Ich rywalami będą Niemcy i tutaj jest duża niespodzianka, bo w 1/8 finału mierzyli się z gospodarzami fazy pucharowej, czyli Bułgarami. Po dwóch setach Bułgarzy prowadzili 2-0, ale Niemcy odrobili straty i wygrali w tie-breaku. Znamy już także ewentualnych rywali w półfinale. Mogą zagrać z kimś Polacy z czwórki. Belgia, Czechy, Słowenia lub Serbia, ale na początek ćwierćfinał ten we wtorek o godzinie 18:00. A teraz zaglądamy za naszą zachodnią granicę.
2: Stan dnia.
5: A to dlatego, że w Niemczech wybory do parlamentów dwóch landów, Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Z nami jest korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, jaka jest stawka tych wyborów, bo oczywiście koncentrujemy się na alternatywie dla Niemiec przez jej wygraną w wyborach 2 tygodnie temu w Saksonii-Anhalt, ale tutaj też chyba ważna jest pozycja kanclerza Niemiec, Friedricha Merca.
6: Tak, dokładnie to są dwa obszary, które będą się decydowały teraz. Zacznijmy może więc od alternatywy dla Niemiec. Ona w Mecklenburgii Pomorzu Przednim prowadziła przez długie miesiące, może nie jest aż tak wyraźną przewagą jak w Saksonii-Anhalt, gdzie 2 tygodnie temu wygrała. Natomiast skrajna prawica była tutaj, no szła pewnie po to, żeby wygrać wybory, chociaż nie z wynikiem powyżej 40%, więc i tak było wiadomo, że raczej rządzić nie będzie, chyba że kogoś znajdzie. No ale na finiszu okazało się, że rządząca obecnie premier socjaldemokratycznej SPD była w stanie przekonać wyborców do tego, żeby postawiła na jej partię i jeszcze raz dała jej szansę. Tak przynajmniej wskazują na to ostatnie sondaże, bo na tydzień przed tymi wyborami, które dzisiaj się odbywają, okazało się, że SPD przegoniła delikatnie o 1 punkt procentowy AfD. No i mamy teraz dwie partie, które przekraczają 35% poparcia. Między nimi to znaczy, że one 70% głosów mogą dzisiaj zgarnąć. Między nimi toczy się to, kto wygra te wybory, ale w rzeczywistości jest tak, że tylko socjaldemokracja ma potencjalnych partnerów do tego, żeby stworzyć rząd. Więc może się okazać, że alternatywa dla Niemiec nie wygra tutaj w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, co będzie bardzo dużym zaskoczeniem, patrząc na to, co ostatnio się działo.
5: W Berlinie trochę inaczej.
6: W Berlinie ta walka jest dużo bardziej gorąca, bo tak jak tutaj w Mecklenburgii socjaldemokracja jest na czele tego sondażu, ale walczy z AfD, tak te ostatnie sondaże wskazywały na to, że tutaj jest 5 partii, które zdobywają wynik dwucyfrowy i AfD w tym gronie jest na takim 3. miejscu, ale ustępuje o 2 punkty procentowe HDC Friedricha Merca i o 3 punkty procentowe, uwaga, skrajnej lewicy, czyli ta walka toczy się między skrajną lewicą a skrajną prawicą i HDC Friedricha Merca próbuje obronić pozycję burmistrza, którego w stolicy Niemiec ma. I teraz ta druga część, właśnie, jeżeli HDC przegrają jednak ze skrajną lewicą, a może i z AfD te wybory, no to stracą też burmistrza w tym mieście prawdopodobnie i to będzie oznaczało bardzo duży cios dla kanclerza osłabionego w ostatnich tygodniach, szczególnie po tej porażce w Saksonii-Anhalt, gdzie CDU właśnie oddała władzę, ale w Mecklenburgii może być coś jeszcze groźniejszego, dlatego że tutaj może się okazać, że partia kanclerska w ogóle nie znajdzie się w lokalnym parlamencie. Ostatni sondaż pokazał, pokazał 6% poparcia dla tej partii. Próg jest 5, więc to jest tak, że ona balansuje na skali poparcia, co byłoby ewenementem w skali całych Niemiec. I dlatego jutro AfD zorganizowała konferencję, na której będzie chciała chwalić się swoimi zwycięstwami, ale nie wiadomo, czy będzie miała czym. Natomiast Friedrich Merz od jutra będzie musiał się mierzyć właśnie z tymi wynikami.

0: które mogą zdecydować o tym, że chadecy będą chcieli wymienić kanclerza. Czyli na czele rządu ma nadal stać polityk chadecji, bo to się nie zmieniło. CDU jest największą partią w Niemczech, ale może się okazać, że te pojedyncze przegrane w kilku landach są przypisywane właśnie tej złej polityce także Berlina i kanclerz Friedrich Merz będzie musiał wewnętrznie bardzo się bronić, żeby obronić swoją pozycję szefa rządu.
1: Na tamie to głosowanie zakończy się o godzinie 18:00, wtedy pierwsze sondażowe wyniki, jak ta dalej będzie ta procedura wyglądać, kiedy może poznać te ostateczne.
0: Patrząc na to, co działo się w Saksonii-Anhalt, gdzie głosowała podobna liczba ludzi, czyli ponad milion uprawnionych do głosowania, tam było i teraz jest Mecklenburg i Pomorze Przednim, te wyniki sondażowe bardzo szybko zaczną się mieszać z tymi pełnymi, spływającymi wynikami i jeszcze dzisiaj w nocy na pewno, ale czy to będzie przed północą, czy po północy, te pełne wyniki, o inaczej, 99%, bo one potem nagle stają, żeby urzędnicy mogli ogłosić te pełne wyniki wyborów prawie w tym samym momencie, kiedy te oficjalne się podaje, więc te wyniki będą znane dzisiaj. I rano, jak się obudzą Niemcy, to będą wiedzieli, co stało się w tych dwóch landach. Podobnie w Berlinie. No w Berlinie trochę więcej osób głosuje, bo samych uprawnionych jest 2,5 miliona. I tam to liczenie może też potrwać odrobinę dłużej, ale nad ranem będą te wyniki znane. I potem się okaże właśnie, kto wygrał i kto może dobierać sobie partnerów. Bo ja tylko powiem krótko. W Saksonii-Anhalt, gdzie alternatywa dla Niemiec zdobyła druzgocącą większość, ponad 40%, a druga CDU miała tych procent tylko kilkanaście, do dzisiaj nie ma większości i nie ma z kim rządzić. I to wcale nie jest tak, że to wygra na alternatywy dla Niemiec. Oznacza, że ona utworzy rząd i będzie miała na pewno premiera. Tam dalej toczą się rozmowy.
1: Bardzo dziękuję za relację. Prosto z Niemiec Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia. Bardzo dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami jest profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie oczywiście. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogli wziąć udział w specjalnych treningach reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Te treningi, szkolenia zostały zorganizowane przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i samorządami. Mieszkańcy mogli między innymi dowiedzieć się, co robić, gdy sygnał alarmowy zastanie ich w drodze do szkoły czy pracy. Panie profesorze, co jest największym wyzwaniem obecnie? Brak infrastruktury, mam tutaj na myśli schrony, miejsca schronienia, czy jednak nieświadomość społeczeństwa, jak reagować na zagrożenia?
3: No, tych problemów jest bardzo dużo. Oczywiście zaczynamy od infrastruktury, bo ona powinna być przynajmniej przez te ostatnie 4,5 roku bardzo dynamicznie rozbudowywana. Wiem, że tak się nie dzieje. Jedyne, co zrobiono, to przegląd schronów i wypisano nam, że możemy chować się pod mostami, w piwnicach i tak dalej. To nie jest wcale rozbudowa schronów, tylko miejsc schronienia. I tego też nie powinniśmy mylić, bo wiele osób myśli, że ten wypis tych miejsc schronienia to są po prostu nowe schrony, które zbudowano. Po czym jak pójdą do jednego z takich miejsc, to się przekonują, że tam jest zwykła piwnica, w której już pewnie i tak siedzi kilka osób. Nie jest to, jest to jakieś tam działanie, okej, ważne, ale za tym powinny pójść kolejne rozwiązania infrastrukturalne i budowa schronów. Mamy tutaj świetny przykład, bo jak spojrzymy na Finlandię, na którą powinniśmy patrzeć jako na wzorzec, to od wielu, wielu lat się dzieje i to niezależnie od zagrożenia w danej chwili ze strony Rosji, bo Rosja jest stałym zagrożeniem dla Finów. I przez lata to rozumiano. Natomiast pamiętamy za jeszcze PRL-u i tuż po, jako dziecko pamiętam, że były realizowane regularnie alarmy próbne. Wszyscy nauczyciele wiedzieli, co robić w takiej sytuacji. Wszystkie dzieci wiedziały, jak się zachować. Natomiast od wielu lat tego się nie robi, co dla mnie było bardzo dziwne. Jak wybuchła wojna między Rosją a Ukrainą, ta już dynamiczna, taka kinetyczna w 2022 roku, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Ja słyszę, jak do Warszawy jadę, zawsze słyszę, no przecież są alarmy w szkołach. Tylko tam, gdzie dyrektor sobie tak postanowi. Natomiast w wielu szkołach, w które ja też znam, do których jeżdżę, takich alarmów nie ma, nie było i nadal nic się takiego nie dzieje, bo ten alarm, który tu w Rzeszowie mieliśmy przedwczoraj, w wielu szkołach w ogóle nie było żadnej reakcji, nawet nie przerwano lekcji, dlatego że nauczyciele nie wiedzieli, co mają robić. Jak to możliwe po 4 ponad latach wojny między Rosją a Ukrainą, gdzie cały czas mówimy o zagrożeniu, o tym, że jesteśmy w stanie wojny.

0: hybrydowej, o tym, że pociski czy drony mogą tu przylecieć, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Ja tego nie potrafię zrozumieć, że nawet tych próbnych alarmów nie zdecydowano się na skalę krajową przeprowadzać. Więc bardzo wiele złego się stało, bo nie wykonywano tych podstawowych czynności, które powinno się wykonywać. Takie szkolenie pojawia się tylko w tych dwóch, w których ogłoszono alarm i dopiero po takim alarmie. No dlaczego nie przed, dlaczego nie dużo wcześniej i dlaczego nie w całej Polsce, a tylko w tych dwóch województwach, czy mazowieckie województwo, czy północne rejony Polski nie są też zagrożone takimi alarmami. Dlaczego tylko w tych dwóch przeprowadzono, bo tutaj był alarm. No przecież to jest działanie
1: Działanie reaktywne, no ale to samo można też powiedzieć, bo panie profesorze, wracamy do tej sytuacji z czwartku, tak? Kiedy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny. No i oczywiście już były podsumowania, jak się poszczególne jednostki zachowały, że na przykład urzędy prawidłowo, w szpitalu w ogóle lekarze nie przeprowadzili ewakuacji. W szkołach było różnie, niektóre szkoły nie reagowały, inne sprowadziły dzieci na niższe piętra. No tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, no bo jedna sprawa, o której mówimy, no to oczywiście jest ta infrastruktura, czyli schrony, miejsca schronienia. Druga sprawa jest taka, że ludzie naprawdę nie wiedzą, jak reagować.
0: Ale oczywiście, tu absolutnie winy nie ponoszą ludzie jako społeczeństwo, dlatego że od tego jest władza, od tego są rządzący, żeby organizować szkolenia, a przynajmniej informować, żeby wysłać ogólnik do szkół, żeby nauczyciele wiedzieli, jak mają się zachować i żeby to przećwiczyć. W każdej szkole jest inspektor BHP, są ludzie albo powinni być ludzie, którzy zajmują się tego typu rzeczami. Kiedyś to byli nauczyciele PO, którzy też takie rzeczy wiedzieli. Można zatrudnić byłego wojskowego, jednego czy drugiego, który będzie wiedział, jak się zachować w takiej sytuacji. I można to zrealizować, ale do tego trzeba szkoleń, trzeba informacji, trzeba pewnego uświadamiania, a nie liczyć na to, że nagle włączymy syrenę i wszyscy ludzie po prostu jak automaty będą reagować zgodnie z instrukcją, której nawet nie ma. Więc absolutnie moim zdaniem piłeczka jest po stronie władz, była przez wszystkie te 4,5 roku i nadal moim zdaniem reagujemy po dopiero wydarzeniu, dobrze, że jeszcze nie takim tragicznym, ale na razie po alarmie, ale to jest o wiele za mało i wciąż bardzo, bardzo za późno.
1: Do końca roku MSWiA planuje uruchomić specjalną aplikację na telefony, która umożliwi wysyłanie powiadomień push z alertami alarmowymi telefony mieszkańców. Posłuchajmy, co mówił minister Marcin Kierwiński wczoraj w Lublinie.
2: Cały czas pracujemy nad zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację. W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas udzielenia, na czas informacji o alercie przejęty i będzie działał jak syrena alarmowa.
1: Panie profesorze, to zanim posłuchaliśmy Marcina Kierwińskiego, powiedział pan no wreszcie, to proszę powiedzieć, na czym ma polegać ta aplikacja, jak ona działa, czym ona różni się od tych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
0: Znaczy ja, jak usłyszałem tą informację, to myślałem, że chodzi o to, że my jako społeczeństwo możemy także wysyłać powiadomienia, dlatego że zauważmy, tu powinniśmy akurat wzorować się odrobinkę jednak na Ukrainie, gdzie każdy obywatel ma odpowiednią aplikację, którą może wysłać i która jest weryfikowana, rzecz jasna, bo też jest bardzo wiele prowokacji, Rosjanie wysyłają i tak dalej, ale każdy może wysłać informację o zagrożeniu. Zauważmy, w Rzeszowie mieliśmy kilka takich sytuacji, jak ludzie, którzy kamery montowali, jak różne tego typu zdarzenia. Powinniśmy mieć możliwość poinformować też, nie mówię, że władze, ale odpowiednie organy o tym, co się dzieje, a nie zastanawiać się, czy ja mam dzwonić do ABW, czy na policję, czy gdziekolwiek indziej.
1: I na Ukrainie jest taka specjalna aplikacja, gdzie można zgłaszać różnego rodzaju incydenty. Na przykład widzimy, że nie wiem, ktoś zachowuje się jakoś blisko torów kolejowych, tak? I w niepokojący sposób.
0: Od czterech lat działa tam system Delta.

0: do którego wpięci są także ludzie, którzy mogą powiadamiać, że przelatuje dron, że przelatuje jakiś, czy pojawiły się jakieś osoby. Te informacje i z radarów, i z punktów nasłuchowych, i z wielu innych jeszcze elementów są zbierane w tym systemie, ale także od ludzi są zbierane, dlatego że ludzi jest najwięcej, ludzie są wszędzie i oni mogą powiadamiać także odpowiednie organy, ale robi się to za pomocą prostej aplikacji. Wciskam, mówię, tam automat mnie odpytuje ze szczegółów i to idzie dalej. I ja myślę, że coś takiego, ten system push, wyobrażam sobie, że to coś takiego, mówimy o tym od wielu już lat, że coś takiego powinno także u nas być. Tego wciąż nie ma, natomiast dobrze, że przynajmniej jest to powiadamianie w naszą stronę coraz bardziej rozbudowane. Ja wiem, że to ludzi drażni. Wczoraj, przedwczoraj też tu w Rzeszowie nasłuchałem się, czy w czwartek, dobrze pamiętam.
1: W czwartek było, tak.
0: Jak to, tak, jak to strasznie źle, że nas się informuje i nas się straszy, ale to nie szkodzi. To ten szok, ludzie muszą przejść, muszą zrozumieć, że trwa wojna z naszą granicą i przestaną się denerwować. Jeżeli będą widzieli, że to są racjonalne informacje, ten dron spadł bardzo blisko granicy, bardzo dobrze takie powiadomienia były, ale słyszałem od bardzo wielu ludzi oburzenie, że w ogóle ich się informuje, po co nas straszyć. Więc powinniśmy zrozumieć, wreszcie tą świadomość mieć większą, że toczy się wojna i że te odpryski nawet tej wojny już bez prowokacji nawet mogą do nas docierać.
1: Ale panie profesorze, tutaj znowu jest wyzwanie przed rządem, bo to jest kluczowe, żeby informować, żeby ostrzegać w taki sposób, żeby też nie wywoływać paniki, tak?
0: Jest, tak jest.
1: No bo to też jest kluczowe.
0: Ale dlatego trzeba przygotowywać do tego i mówić zawczasu, że może być taka sytuacja. Jeżeli w szkołach przeprowadzono by już 2 lata temu szkolenie, tak jak ta wojna rzeczywiście wkraczała w tą fazę dronową, i gdyby wtedy przeprowadzono w szkołach szkolenie, powiedziano nauczycielom, że jak taka syrena, to oznacza, że może coś dolecieć, a nie, że nas bombardują, nie, że wojna już tutaj dotarła, ale może dojść do wypadku, który może nam zagrozić. Więc na wszelki wypadek trzeba zejść do piwnicy. Wtedy po pierwsze, mniejszy strach jest w takiej sytuacji, po drugie, każdy wie, co robić, a jeżeli wiemy, co robić, to też zmniejsza to nasze poczucie strachu. Natomiast kiedy nagle słyszymy syrenę, które już nie są straży pożarnej i my nie wiemy, co mamy robić, nie wiemy, gdzie są schrony, nie wiemy, co ten sygnał do końca oznacza, to wtedy to właśnie generuje strach i potem pojawia się frustracja, narzekanie także na rząd. Dlaczego nas straszą? Gdyby wcześniej była informacja, gdyby też dzieci od nauczycieli się dowiedziały, tego strachu by nie było albo byłby dużo mniejszy. I po pierwsze, zawsze aktywność zmniejsza poczucie zagrożenia. Nieświadomość, brak wiedzy jakiejkolwiek powoduje, że bardziej się boimy. Więc absolutnie te szkolenia powinny być już dawno, a nie dopiero po pierwszym takim alarmie.
1: To właśnie odnośnie szkoleń. Resort Obrony zaprasza na bezpłatne szkolenie obronne organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. To są szkolenia w gotowości. Można zapisywać się do końca listopada, na przykład przed system M-Obywatel. Mówiła o tym wczoraj szefowa Resortu Obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i uczestniczyć mogą już 13-latkowie. Posłuchajmy.
2: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
1: Panie profesorze, wiem, że rozmawiamy o tym, że wszystko to są działania trochę reaktywne na wydarzenia, z którymi już się mierzyliśmy, ale no, trzeba chyba jednak też powiedzieć, że dobrze, że takie szkolenia są, warto w nich wziąć udział właśnie, no bo w tym momencie też będziemy wiedzieć, jak się zachować przy różnego rodzaju zagrożeniach.
0: No, oczywiście, że dobrze, tylko że na takie szkolenia przyjdzie garstka ludzi. Natomiast można takie szkolenia i ja pracuję w Uniwersytecie Rzeszowskim. Mm-hmm. Mamy cykliczne szkolenia, na przykład z BHP, z cyberprzemocy, z zagrożeń w sieci i tak dalej, które są obowiązkowe, które ja muszę zrobić, żeby móc dalej pracować. I to, o czym teraz usłyszałem, powinno być jednym z takich

0: takich obowiązkowych szkoleń, a nie dobrowolne.
1: Nie dobrowolne.
0: Chcecie się coś dowiedzieć. No przecież wiadomo, że jeżeli jest dobrowolne, to przyjdzie garstka ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Większość ludzi powie, nie mam czasu, zajmuję się czym innym, mnie to nie dotyczy. W szkołach podstawowych i średnich i na studiach przede wszystkim tam jest młodzież, która potem nawet przekaże rodzicom informacje na ten temat. To jest najlepsza metoda prowadzenia szkoleń. Przecież te dzieciaki siedzą w tych szkołach całymi dniami. Dlaczego tak? Tam nie robi się takich szkoleń obowiązkowych. No nie mogę tego zrozumieć naprawdę, bo to jest dla mnie tak logiczne. I
1: to
0: było
1: chyba
0: to
1: też powinny
0: kiedyś
1: być szkolenia nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne.
0: Oczywiście z przećwiczeniem ewakuacji.
1: Przećwiczeniem tego, ewakuacji, gdzie szukać schronów.
0: Starsi ludzie, my to pamiętamy, że to było robione, więc ci ludzie, którzy teraz nami rządzą, są pewnie w moim wieku. Powinni też pamiętać, że to było kiedyś. Czemu? To jest bardzo łatwo odtworzyć. Można by to zrobić natychmiast. Wysłać instrukcję do każdej szkoły podstawowej, średniej w Polsce. Powiedzieć, macie przeprowadzić na miesiąc dwa alarmy próbne. Zróbcie to w ten i ten sposób. Taka i taka osoba ma być za to odpowiedzialna. I to jest natychmiast robione. Najpierw oczywiście uświadomić uczniów, o co chodzi, żeby się nie bali i tak dalej. Potem oni to przekażą swoim rodzicom. W ten sposób powinno się działać, a nie zrobić dobrowolne, napisać w mediach, że zrobiliśmy, odczepcie się od nas. To nie jest żadna metoda.
1: Panie profesorze, to teraz chciałabym kilka minut ostatnich naszej rozmowy porozmawiać o Rosji, no bo rzeczywiście coraz więcej mamy tych rosyjskich prowokacji. Oczywiście jak rosyjski dron uderza 800 metrów obok polskiej granicy, to robi to wrażenie w tym tygodniu. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. No, cały czas Rosja prowokuje, posuwa się coraz dalej. Czego możemy się spodziewać? Co może być taką cienką, czerwoną linią, której Rosja nie przekroczy?
0: Takich linii nie ma oczywiście. Rosja nie ma takich linii, dlatego że Rosji nie ogranicza moralność, etyka, dyplomacja, nie ogranicza ich logiczne nawet myślenie, bo tak naprawdę te elity rosyjskie są bardzo oderwane od rzeczywistości. Tam jest, no to jest system mafijny, jak doskonale przecież wiemy, więc tam nie ma żadnych czerwonych linii. Natomiast są pewne rzeczywiście czynniki, które powstrzymują Rosję przed pewnymi działaniami. I tymi czynnikami są na przykład Chiny, które powstrzymują Rosję przed użyciem broni nuklearnej. No i jednak jakaś wewnętrzna kalkulacja, która polega na tym, że Putin chce pozostać zapamiętany jako car, który odbudował potęgę Rosji i on nie chce pójść w coś,
1: i rozumiem,
0: co
1: odzyskał całą Ukrainę.
0: Wizerunkowi.
1: I rozumiem, że odzyskał całą Ukrainę.
0: Ja myślę, że jego celem jest cały Układ Warszawski, a nie tylko Ukraina, ale może mu braknąć po prostu czasu, żeby zrealizować ten cel. Ale to jest tak naprawdę kuriozalnie jeszcze gorzej, bo on będzie się bardziej śpieszył teraz. Im jest starszy, im te botoksy w Szwajcarii coraz mniej mu służą, bo to coraz trudniej wprowadzać pewnie i odświeżać tą jego twarz, to on będzie się coraz bardziej śpieszył. Dlatego powinniśmy naprawdę to, co mówi premier, minister spraw zagranicznych, brać bardzo poważnie. I dlatego też to, co mówimy o tych szkoleniach, to nie chodzi tylko o to, żeby odfajczyć, załatwić, tylko żeby społeczeństwo było świadome tych zagrożeń, bo wtedy lepiej reaguje. A tych prowokacji niestety należy się spodziewać, że będą na różnych poziomach, dlatego że Putin będzie chciał zaskakiwać i rozbijać społeczeństwa zachodnie, w tym polskie.
1: To może chodzić o to, żeby te ataki wywierały taką presję na państwach NATO, aby ograniczyły pomoc dla Ukrainy. O to może chodzić?
0: No tak, bo jeżeli w Niemczech wygra ostatecznie AfD, chociaż widzimy, że to nie jest takie do końca dla nich łatwe, ale nawet jeżeli nie wygra, ale będzie ten ferment wewnętrzny rósł, to ta pomoc będzie coraz bardziej ograniczana. Jeżeli we Francji wygra Front Narodowy, to będzie podobnie. Więc podobnie w Polsce, no niestety też, chociaż Polska jest zaimpregnowana na propagandę rosyjską, wcześniej radziecką, ale jednak mamy coraz mocniejsze te kręgi stricte prorosyjskie, więc to jest to, jeżeli Rosja straszy, to mówi jednocześnie, bójcie się nas i słuchajcie nas, to wszystko będzie dobrze. I ci ludzie od, nie wiem, tam Brauna, czy z AfD, czy Front Narodowy, dokładnie to powtarzają.

0: zginają. Lepiej się dogadajmy z Rosją, bo nie chcemy zginąć na wojnie.
1: Panie profesorze, musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie tego.

0: szybciej, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie. Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Media informują o cenniku opłat za spotkania z prezydentem. Kancelaria Karola Nawrockiego zaprzecza. Dobiega końca głosowanie do dwóch lokalnych parlamentów w Niemczech. W napięciu trzyma wynik AfD. Powiemy też, jak lubelscy samorządowcy oceniają współpracę ze służbami w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Kancelaria prezydenta zaprzecza. Politycy obozu rządzącego domagają się wyjaśnień. Trwa polityczna burza po doniesieniach medialnych w sprawie rzekomych opłat za spotkania z Karolem Nawrockim. Z ustaleń m.in. Newsweeka wynika, że prywatna fundacja miała oferować spotkania z polskim prezydentem za 100 tysięcy dolarów. To nagonka i manipulacja, odpowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: Według dziennikarzy fundacja oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w ramach zaplanowanego na jutro w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit. Koszt takiego spotkania ma wynosić od 25 do 100 tysięcy dolarów. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał je kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
10: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje i w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
9: W zapewnienia ministra Błażeja Pobożego nie do końca wierzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Posłanka tej partii, Monika Rosa, oczekuje wyjaśnień w tej sprawie.
11: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane.

0: Przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku.
1: Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Założyli je byli nominaci do spółek Skarbu Państwa z okresu rządów Mateusza Morawieckiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: A o sprawę zapytaliśmy także naszych gości. Andrzej Krajewski wyraził zdumienie po publikacji o rzekomym cenniku pakietów sponsorskich zapewniających spotkanie z prezydentem. Publicysta ocenił, że jeżeli medialne doniesienia się potwierdzą, to będą kompromitujące dla kancelarii prezydenta.
3: To było, powiedziałbym, bezbrzeżne zdumienie, a potem przypomniałem sobie swoje amerykańskie lata i to, co robi prezydent Trump, i dokopałem się, że to jest bardzo tanio, te 100 tysięcy dolarów, bo spotkanie tête-à-tête z prezydentem Trumpem kosztuje 5 milionów dolarów w Mar-a-Lago.
2: Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu polskieradio24.pl. Za niespełna godzinę zakończą się wybory w dwóch niemieckich landach. Głosowanie w Mecklenburgu, Pomorzu Przednim i Berlinie to sprawdzian poparcia dla AfD i jej politycznych konkurentów. Przedwyborcze sondaże dawały skrajnej prawicy odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Z wyborcami w Berlinie rozmawiał Adam Górczewski.
4: Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Na szczycie moich priorytetów jest powrót pokoju i ponowny brak strachu przed wojną. Dlatego zagłosowałam za zmianą. Mam nadzieję, że będzie zmiana pozytywna. Całe Niemcy potrzebują takiej zmiany? Tak, bez wątpienia.
2: A wyniki wyborów powinniśmy poznać po północy. Lubelscy samorządowcy wskazują na luki w infrastrukturze i systemach ostrzegania, ale dobrze oceniają służby mundurowe. To wnioski, które płyną z raportu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. O szczegółach mówi jeden z autorów raportu, dr Marcin Oskierko.
5: Badania te były realizowane przed jeszcze wydarzeniami z 17 września. Na poziomie gminnym 87% respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło działania Straży Granicznej, natomiast 77% pozytywnie oceniło współpracę pomiędzy innymi służbami, Policją, Państwową Strażą Pożarną.
2: W tym roku Lubelszczyzna otrzymała blisko 300 milionów złotych na kompleksowe działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Odzyskajmy dzieciństwo. Pod takim hasłem odbywa się pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wpływ nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci oraz rodzin.
6: Niemal wszyscy przyznajemy, że dorośli i dzieci spędzają przed ekranami zbyt wiele czasu.
7: Problem jest ogromny i dotyczy już dzieci właściwie najmłodszych lat.
8: W parku czy w takich osiedlowych placach zabaw jest zdecydowanie mniej dzieci. Najprawdopodobniej siedzą w domu i oglądają coś czy grają w jakieś gry.
6: Długi czas przed ekranem osłabia relacje z bliskimi, ogranicza ruch oraz negatywnie wpływa na sen i koncentrację. Decyzja o tym, na jak długo schowamy ekran i jak pomysłowo wykorzystać ten wolny czas, należy w pełni do każdej rodziny, mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i inicjator Dnia Bez Ekranu.
9: Można iść na spacer, można zagrać w planszówkę, pobawić się w piaskownicy, porozmawiać z dziećmi, ze znajomymi, przeczytać im książkę.
6: Tegoroczny Dzień Bez Ekranu to dopiero pilotaż, jednak organizatorzy chcą, by ostatnia niedziela lata stała się coroczną tradycją zachęcania do odzyskiwania dzieciństwa.
2: O czym mówiła Joanna Sikora z Polskiego Radia Białystok.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro parasole przydadzą się w całym kraju. To za sprawą przelotnych opadów deszczu. Na przeważającym obszarze, z wyjątkiem Dolnego Śląska, możliwe także burze. W Tatrach będzie pruszyć śnieg. Temperatury od 10 stopni na Podhalu, 14 na wschodzie do 16 nad morzem. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 80 km na godzinę.
10: Radio 24. Słowem wszystko.
11: Niedziela 20 września, 6 minut po godzinie 17. Maria Furtyna, zapraszam.
10: Gość Polskiego Radia 24.
11: A za tydzień w niedzielę o 17 to już będzie po wszystkim. Zaraz Państwu opowiem, o co chodzi. W studiu Magdalena Skrocka, Fundacja Maraton Warszawski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Można powiedzieć, że za tydzień o tej porze już wszyscy będą po maratonie warszawskim?
12: Tak, chyba tak. Już powoli będą schodzić po, sch

0: schodach.
1: No właśnie, spotykamy się tydzień przed tym bardzo ważnym wydarzeniem, 48. Maraton Warszawski. Czy to będzie maraton rekordowy? Chyba zgłoszeń jest bardzo dużo.
0: Ostatnio rozmawialiśmy w biurze o tym, że my przy każdej kolejnej imprezie w ostatnich latach, tak, dokładnie mówimy o tych rekordach, no bo jesteśmy w fantastycznym momencie, jeżeli chodzi o sport i bieganie, ale tak, ten maraton będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii Polski zostanie przekroczona bariera 10 tysięcy maratończyków na mecie.
1: Proszę bardzo, z czego to wynika? Dlaczego zainteresowanie bieganiem? Skąd to się bierze? Czy po prostu z tego, że można powiedzieć z jednej strony, że bieganie jest takim najprostszym sportem, po prostu zakładamy buty, strój i wychodzimy biegać.
0: Tak, jest proste, jest bardzo dostępne i nas szczególnie cieszy, że w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, jeżeli chodzi o młodych biegaczy, bo przez lata było tak, że taką największą grupą biegową, która uczestniczyła na tych najdłuższych dystansach półmaratonu czy maratonu, to byli zawodnicy 40+, a teraz 20 i 30-latków jest dominująca liczba, no więc fantastyczne wiadomości, jeżeli chodzi o sport i też o dbałość społeczeństwa o swoje zdrowie i kondycję.
1: Tak, to jest bardzo, ale to jest niedobra informacja dla tych 40-latków, no bo podejrzewam, że jak 20-latek przystępuje do maratonu, no to nie sądzę, żeby 40-latek go dogonił, jeżeli ktoś się ściga, oczywiście, żartuję sobie.
0: W sporcie wytrzymałość na szczęście jest bardzo ważna, poza tym myślę, że ta młoda konkurencja też daje nam wiatrów w skrzydła.
1: Maraton warszawski to nie tylko ten dystans królewski, ponad 42 kilometry, ale także to jest całe miasteczko, to jest też strefa kibicowania, to jest też bieg 10 kilometrów, to jest sobotni mini maraton. To się zrobiła taka impreza, bym powiedziała, sportowa na cały weekend wrześniowy.
0: Tak, my lubimy takie stwierdzenie, że to jest impreza społeczno-sportowa, czy sportowo-społeczna, bo faktycznie ten dystans główny, maraton i te sportowe emocje to jest najważniejsza część tego wydarzenia, natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby to było też wydarzenie miejskie, bo poza tysiącami biegaczy mamy 2000 wolontariuszy, mamy mnóstwo kibiców, mamy bardzo dużo akcji i projektów, które mają charakter społeczny, więc jest to taka wizytówka Warszawy i dla nas też jako warszawiaków to jest taki dzień, w którym wokół tego sportu i energii możemy się jednoczyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy na trasie, czy jesteśmy obok trasy.
1: Nie będę ukrywać, że jestem biegaczką, która i biega właśnie w takich biegach i miejskich, i górskich. I biegi miejskie, no ich zaleta chyba największa to są ci kibice na trasie. No tego nie ma w biegach górskich, kiedy podąża się czy to lasem, czy po górach. I chyba też ten maraton warszawski ma w sobie coś takiego, no tak jak te biegi miejskie, że jest ta integracja i biegaczy, i kibiców.
0: Tak, w ostatnich latach to jest taka kula śniegowa. Im więcej biegaczy, tym więcej kibiców, rodzin, przyjaciół i najbliższych, którzy wychodzą na trasę, ale też dużo większa przychylność, takie zaciekawienie, jeżeli chodzi o mieszkańców. My w tym roku mamy 50 takich zorganizowanych punktów kibicowania. Pamiętam, jak zaczynaliśmy od 4-6, musieliśmy tłumaczyć na przykład zespołom muzycznym, których zapraszamy na trasę, jak to jest stać przy trasie i grać dla ludzi, którzy przebiegają obok bardzo szybko. Teraz już nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, bo te emocje i taka wzajemna przychylność to jest coś, co naprawdę buduje wszystkich.
1: Jak wygląda trasa maratonu? Czy to jest taka trasa szybka, płaska, czy tam jednak trochę górek jest?
0: Jest trochę górek, ale to jest bardzo płaska i przyjazna trasa. Tych przewyższeń nie ma wiele. Startujemy, tak jak w ostatnich latach, spod Placu Kultury i Nauki. Biegniemy w kierunku Grochowa. Dobiegamy do Ronda Wiatraczna. Na początku oczywiście przebiegamy przez Most Poniatowskiego. Później wracamy, znowu biegniemy na lewą stronę Mostem Gdańskim. Biegniemy na Bemowo, Bielany, Żoliborz i wracamy znowu pod Pałac Kultury. Także trasa z jednej strony jest naprawdę szybka i sprzyjająca zarówno biciu rekordów życiowych, jak i debiutantom, ale jest też po prostu bardzo ładna i bardzo warszawska.
1: A proszę powiedzieć, bo wspomniała Pani o tym, że coraz więcej jest tych młodszych biegaczy, 20-30-latków. Czy bieganie maratonów to jest no, ściganie się, bieganie na czas, czy bardziej właśnie chodzi tutaj o sprawdzenie swojej wytrzymałości, co mówią biegacze?

0: biegaczy?
1: To jest różnie. Kiedyś było takie wyobrażenie maratończyka, że to już naprawdę jest taki ścigacz i osoba, która walczy o każdą sekundę. I są tacy biegacze, no bo to jest sport, więc każdy tutaj walczy o przełamanie swoich własnych barier i swoje własne limity. Ale coraz częściej maraton jest też po prostu powodem do takiej radości biegowej i bardzo często ludzie biegają nie tylko na wynik, ale po to, żeby sprawdzić swoją kondycję, żeby dobrze się bawić, żeby rozglądać się na boki, biegnąc przez Warszawę. Także może dla sportu to nie jest korzystna informacja, ale biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi biega, to ta granica, taka mediana wynikowa nam się przesuwa i biegamy coraz wolniej, a może po prostu coraz rozsądniej, jeżeli chodzi o amatorów.
2: Zastanawiam się też nad tym, bo brałam udział już na pewno w kilkudziesięciu biegach. Na mecie, powiem tak, wzruszyłam albo wręcz rozpłakałam się 3 razy. I to było 2 razy, bo przebiegłam 2 razy maraton i za pierwszym razem, jak przebiegłam 45 kilometrów po górach. Natomiast pierwsze te łzy na mecie pojawiły się, to był rok 2022, kiedy w Gdańsku przebiegłam pierwszy maraton i sama byłam trochę zdziwiona swoją reakcją. Natomiast co w sobie ma ten dystans królewski, że on powoduje, bo rozumiem, że dla pani to nie jest jakaś wyjątkowa historia, że tych emocji i wzruszenia na mecie podejrzewam, że pani widzi bardzo wiele.
1: Jest tego bardzo wiele, bo maraton to jest po prostu wyjątkowy dystans. Być może chodzi o wysiłek, który jest bardzo duży, ale prawdopodobnie chodzi o spełnienie marzenia bardzo często, bo to jest dystans, do którego nikt nie wstaje z kanapy, przynajmniej nie powinien wstawać z kanapy i biec 42 kilometrów, więc ten dzień jest połączony z tym, że wiele tygodni, miesięcy, a czasami nawet lat poświęciliśmy realizację tego marzenia i przebiegnięcie mety maratonu to jest nie tylko wynik sportowy, ale to jest moment, w którym każdy myśli sobie dałem radę. Także ja uważam, że meta maraton to jest absolutnie najpiękniejsze miejsce na ziemi w tej chwili, kiedy na niej stoimy. Z jednej strony biegacze, z drugiej strony ich kibice, uściski, mnóstwo emocji, takiego wzajemnego wsparcia i ogrom powodów do wzruszeń.
2: Dobrze, to teraz jak przygotować się do takiego maratonu? Co by pani powiedziała? Czy podchodzimy do tego my, amatorzy, rozsądnie? Czy zaczynamy właśnie od biegów 5 kilometrów, później 10, później półmaraton, a później maraton? Czy tak powinna ta ścieżka wyglądać?
1: Zdecydowanie tak i rozsądnie to tutaj jest podstawowe słowo. To jest też takie przekleństwo maratończyka, czy w ogóle biegacza długodystansowego, który zaczyna za szybko i za bardzo chce. Po pierwsze za szybko zaczyna na treningach i później myśli, nie dam rady. A jakbym zaczął trochę wolniej, to pewnie bym dał radę. To samo na biegu. Jeżeli zaczniemy za szybko na pierwszej części dystansu, to później bardzo szybko możemy opaść sił. My nasz kalendarz biegowy specjalnie zbudowaliśmy w taki sposób, żeby osoby, które chcą rozpocząć przygodę z bieganiem, mogły się sprawdzać. Na wiosnę zawsze jest półmaraton
2: warszawski. Zawsze jest półmaraton, oczywiście.
1: A półmaratonowi towarzyszy piątka. Później na jesieni mamy maraton i tam jest dycha. Także w takim cyklu dwuletnim, jeżeli ktoś chciałby podejść do tego powolutku, najpierw piątka, później dycha, półmaraton i maraton na koniec tego dwulecia.
2: To te błędy amatorów przy bieganiu, podczas biegania, podczas takich startów, to jest pierwsza sprawa, że zaczynamy za szybko. To jest to główne?
1: Tak, myślę, że dokładnie to i czasem wtedy po prostu się zniechęcamy, bo wydaje nam się, że to jest morderczy wysiłek. Ja mogę to powiedzieć absolutnie ze swojego doświadczenia. Bardzo wiele lat temu, kiedy zaczynałam biegać, zaczynałam za szybko i za ambitnie i później przestałam biegać na jakiś czas, bo sobie pomyślałam, że zupełnie się do tego nie nadaje. A później ktoś, kto się na tym lepiej zna, powiedział mi, to spróbuj pobiegać tak, żebyś mogła na przykład podczas tego biegu swobodnie rozmawiać. To było ogromne odkrycie.
2: Korzystanie z trenera na jakim etapie? Czy to już jest właśnie dla takich biegaczy, którzy, startują regularnie, myślą o wynikach, czy amatorzy też często korzystają z trenerów?
1: Coraz częściej, a coraz częściej też stają się członkami, dołączają do społeczności biegowych. To jest teraz taki trend, który jest bardzo modny, bo z jednej strony możemy posłuchać ludzi, którzy znają się na tym treningu, a z drugiej strony czujemy wsparcie społeczności, nawiązujemy nowe relacje. Czasami, to jest trochę tak jak z siłownią, czasami bardzo motywujące jest to, że nie muszę rano czy wieczorem wychodzić sama z domu i sama się mobilizować, tylko wiem, że z kimś się umówiłam, więc to czasami jest też bardzo przydatne, jeżeli chodzi o naszą psychologię.

0: Czy to jest błąd, że na przykład jeżeli tylko biegamy, a nie uprawiamy innych sportów, no bo tutaj wchodzimy w kwestię kontuzji biegaczy. Bardzo często mówi się o tym, że no samo bieganie dla naszych kolan, no to trzeba też wzmacniać te mięśnie i właśnie siłownia jest tutaj kluczowa, że z jednej strony to bieganie jest proste, łatwe i przyjemne, możemy założyć buty i wyjść i pobiegać, natomiast jeżeli ograniczymy się tylko do biegania, no to to ryzyko kontuzji jednak jest.
1: Zdecydowanie tak, trening siłowy jest ważny i to na każdym etapie zaawansowania biegowego. Trening siłowy bardzo pomaga też w tym, żeby pokonywać właśnie te trudniejsze trasy, te trasy, na których mamy podbiegi, na których niekoniecznie jest tak płasko i łatwo. No i trzeba pamiętać o rozciąganiu, zarówno to jest zarówno rozgrzewce, jak i o rozciąganiu, bo to są rzeczy, których często nam się nie chce. Ze szkoły pamiętamy, że na początku była ta nudna rozgrzewka, a później dopiero można było grać, ale to jest ważne dla naszego zdrowia bardzo.
0: Uśmiecha się pani, jak to pani mówi, pani też jest biegaczką, więc rozumiem, że rozmawiamy o rzeczach teoretycznie bardzo ważnych dla biegaczy i najtrudniejszych. Na czym to polega, że właśnie ta rozgrzewka i rozciąganie, powiedzmy, co ona daje i dlaczego się do niej tak trudno zmobilizować, prawda?
1: No bo do rozgrzewki pewnie dlatego, żebyśmy od razu chcieli biec,
0: tak,
1: od razu włączyć zegarek.
0: A już pobiegliśmy, to stwierdziliśmy, jak jest fajnie, to może następnym razem.
1: Dokładnie tak. No to są takie podstawowe sprawy. Po pierwsze, musimy po prostu przygotować swój organizm do wysiłku i rozgrzać swoje mięśnie. A po drugie, i to bardzo często dotyczy początkujących biegaczy, ustabilizować swoje tempo, zacząć od takiego spokojnego truchtu, spokojnej rozgrzewki, żeby później wchodzić na wyższe obroty.
0: Zdarzają się tacy zawodnicy, którzy właśnie zaczynają od maratonu, że nie próbują tych biegów, tak jak wspomniała pani, że 5 kilometrów, 10, półmaraton i maraton, bo ktoś sobie po prostu wymarzył, że od maratonu zacznie?
1: Czy tak, raczej? Ja wczoraj rozmawiałam z takim zawodnikiem, który zresztą przyjechał do nas spoza Polski. I wymarzył sobie maraton, i wymarzył sobie maraton w Warszawie właśnie, bo stąd pochodzi jego rodzina. Oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, nie wstał z kanapy, był człowiekiem aktywnym, zaczął trenować bieganie, natomiast pierwsza taka zorganizowana impreza dla niego to od razu będą 42 kilometry.
0: Proszę bardzo, odważnie, to jeszcze na koniec tylko zapytam, bo akcja charytatywna zawsze też towarzyszy maratonowi warszawskiemu od lat i zebraliście już od początku istnienia blisko 14 milionów złotych na rzecz kilkunastu organizacji dobroczynnych, to pokazuje ten szeroki wymiar maratonu.
1: Tak, akcja Biegam Dobrze to jest takie nasze oczko w głowie i też wyjątkowy koloryt maratonu, bo tutaj tworzą się niesamowite ludzkie historie, niesamowite emocje. Przy tej edycji ponad 1000 osób pobiegnie z pomarańczowymi numerami startowymi. To są te numery, które wyróżniają biegaczy charytatywnych. 600 tysięcy złotych już w tym momencie, a przecież jeszcze biegu nie było i jeszcze zbieramy. No i 14 różnych NGO-sów, które zajmują się i opiekują się bardzo różną tematyką i nas bardzo cieszy, że jest to taka akcja demokratyczna, w której często mówimy o trudnych tematach i wspieramy trudne tematy, ale pokazujemy, że realizując swoją pasję możemy pomagać.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Magdalena Skrocka, Fundacja Maraton Warszawski, a ten maraton już za tydzień w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Komentarz.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Zmieniamy temat. Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Koniec wakacji już dawno był. Już mamy 20 września, za kilka dni początek jesieni, a my podobno już myślimy o wyjazdach na zimowe ferie czy na Sylwestra i zaczynamy planować te wyjazdy zimowe. Co daje takie zaplanowanie i zarezerwowanie wyjazdu wcześniej? Czy te oferty rzeczywiście first minute są atrakcyjne cenowo?
3: Przede wszystkim my już zaczynamy planować i rezerwować Sylwestra 2027, więc to
0: proszę
3: naprawdę
0: bardzo.
3: Jest bardzo first minute. Tak, z analizy raportu, który Polska Izba Turystyki przedstawiła, właśnie wynika, że my już z dużym wyprzedzeniem zaczynamy sobie wszystko planować i rezerwować.

0: A to dlatego, że są coraz lepsze oferty. To znaczy, jeśli tych ofert jest bardzo dużo na rynku, no to one mają bardzo dobre i atrakcyjne ceny. Poza tym możemy też wybrać sobie taką ofertę, która jest dla nas najprzyjemniejsza. To znaczy taka, która jest prawie skrojona na miarę. Czyli jeśli rezerwujemy sobie ferie zimowe i jedziemy na narty, no to mamy nocleg blisko stoku, ale jeśli nie jeździmy, to na przykład hotel ma jakąś ofertę spa. No i to wszystko, jeśli robimy z odpowiednim wyprzedzeniem, będziemy mieli. Jeśli zwlekamy, no to oczywiście jakaś pula ofert będzie ograniczona. One będą, ale może nie idealne pod nas.
1: Czy Sylwester, ferie zimowe to przede wszystkim góry i narty, czy też szukamy wypoczynku w innych miejscach?
0: Do tej pory oczywiście było tak, że góry dominowały. Teraz również cieszą się najwyższym uznaniem, ale coraz bardziej gonią góry wszystkie oferty nad polskim morzem, ponieważ te osoby, które nie jeżdżą na nartach albo na przykład zobaczyły taką możliwość spędzenia ciekawych ferii, ale nie będąc na stoku, a na stok sobie pojadą w innym tygodniu, w innym terminie i wiedzą, że wtedy w okresie ferii zimowych nad morzem jest po pierwsze mniej ludzi, po drugie jest taniej, a cały czas te obiekty są naprawdę bardzo luksusowe. No i wtedy nastawiamy się zdecydowanie bardziej na spędzenie czasu w strefie wellness i spa, na spacerach nad morzem, gdy nie ma tłumów. Wtedy to jest taki zupełnie inny wypoczynek.
1: Czy można powiedzieć, że jeżeli decydujemy się zimą na wyjazd w góry, to trochę szukamy czegoś innego. Nie zależy nam na przykład tak bardzo na wysokim standardzie miejsca, w którym się zatrzymamy, a bardziej kluczowa jest na przykład odległość od stoku. Natomiast w przypadku zimowego wyjazdu nad morze, no to właśnie tutaj kluczowe jest to miejsce, pensjonat, czy hotel, czy apartament, żeby był no, z szeroką ofertą i w dobrym stanie.
0: Oczywiście upraszczając można tak powiedzieć, natomiast trzeba też pamiętać, kto rezerwuje, czyli jeśli jesteśmy na przykład studentem, no to raczej bierzemy sobie taki niższych lotów nocleg, ale blisko stoku, bo chcemy wykorzystać praktycznie na maksa ten czas, który możemy poświęcić na narty. Natomiast jeśli jesteśmy rodziną z dziećmi i wyjeżdżamy akurat, żeby spędzić sobie wspólnie czas i to często wielopokoleniowo, bo teraz też jest to bardzo modne, że jeszcze do mamy, taty, dzieci dołączają często dziadkowie, więc już ta oferta musi być nieco rozszerzona, nieco bogatsza o jakieś miejsce do wypoczynku, relaksu, do poprawy stanu zdrowia. Natomiast oczywiście, gdy wyjeżdżamy zimą nad morze, to tam korzystamy z tych niższych cen, bardzo luksusowych obiektów, takich dużych kompleksów rozbudowanych, w których praktycznie możemy spędzać cały swój czas.
1: A co z wyjazdami za granicę? Czy uciekamy do ciepłych krajów? Czy to jest też ten trend zimowy?
0: Oczywiście jest to ogromna pula klientów, którzy korzystają z wyjazdów zagranicznych. To są też wyjazdy w tak zwane tropiki, ponieważ gdy trwa u nas zima, w wielu miejscach na świecie jest cudowne, piękne lato i wtedy duzi touroperatorzy zazwyczaj czarterują samoloty i już mają mnóstwo rezerwacji do pięknych miejsc na świecie. Natomiast też należy pamiętać, że Polacy upodobali sobie tak zwane city breaki i jesteśmy ciekawi tego, jak wyglądają różne miasta europejskie w okresie zimowym. Wyjeżdżamy też na popularne jarmarki bożonarodzeniowe i to jest taki bardzo, bardzo widoczny trend. Mnóstwo biur podróży ma to w swoich ofertach.
1: Polak, turysta, zmienia się ta specyfika podróżowania naszego?
0: Przede wszystkim jesteśmy bardziej świadomymi turystami, świadomymi pod względem tego, co chcemy zobaczyć, tego, że nie jest to już ta przysłowiowa Grażynka i Janusz, którzy sobie

gdzieś leżą tylko na plaży na all inclusive. My chcemy doświadczać, my chcemy odczuwać, chcemy poznawać lokalną tradycję, kulturę i kulinaria.

0: Oczywiście bardzo często mówimy góry, morze, no ale to przecież nie tylko północ i południe Polski. Jest jeszcze przepiękne Roztocze, jest przepiękne Podlasie, więc tych regionów w Polsce jest bardzo dużo.
1: Proszę pamiętać, że my mamy bardzo dużo dni urlopowych i tak naprawdę Polacy bardzo często rezygnują już z tych dwutygodniowych, ciągłych urlopów, a dzielą sobie cały okres urlopowy na kilka krótszych wyjazdów. Zazwyczaj bierzemy jeden dłuższy urlop 7-8 dni. A później szatkujemy sobie pozostałą część urlopu na 2-3-4-dniowe wypady. I oczywiście, gdy mówię o wyjazdach zagranicznych, one istnieją, ale my coraz chętniej odkrywamy nasz kraj. Takim dobrym wzmocnieniem i zachętą są bony turystyczne, a teraz czeki turystyczne dla Polski Wschodniej, które rozchodzą się jak świeże bułeczki i mam nadzieję, że one nakręcą rynek w Polsce Wschodniej. Natomiast oczywiście lubimy odkrywać różnego rodzaju miejsca na Śląsku. Lubimy coraz częściej jeździć z różnych części Polski na Mazowsze, ale Polacy też uwielbiają spędzać city breaki w większych i mniejszych, ale wojewódzkich polskich miastach. To też jest bardzo widoczne u nas na rynku turystycznym.
0: Wspomniała pani o tych urlopach i rzeczywiście jest to zauważalne, że kiedyś no to był jeden przede wszystkim urlop dwutygodniowy. Teraz już chyba, to się bardzo zmieniło, teraz już chyba rzadko kiedy ktoś bierze urlop dwutygodniowy, tylko właśnie dzielimy to na kilka krótszych urlopów i ten najdłuższy to jest, tak jak pani wspomniała, 7-8 dni.
1: Tak, to wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. My rokrocznie robimy badania zagraniczne wakacje Polaków i w tym roku również już pokazaliśmy taki trend. Zdecydowanie najchętniej wyjeżdżamy na 7-8 dni, a później 2-3-4 dni. Oczywiście w pracy możemy wziąć urlop dwutygodniowy, ale w jednym miejscu spędzamy do 8 dni, później na przykład zostajemy w domu, robimy grilla czy wyjeżdżamy gdzieś w inne miejsca.
0: To na koniec zapytam, czy my podróżujemy najczęściej właśnie z biurami, zorganizowane wyjazdy, czy lubimy też właśnie to podróżowanie na własną rękę, no bo kiedyś to była domena młodych, no ale teraz chyba coraz częściej też rodziny w ten sposób podróżują.
1: Widać, że po różnych, niestety przykrych wydarzeniach na rynku turystycznym, jechał na tak zwaną własną rękę i na przykład nie miał odpowiedniego ubezpieczenia, zabezpieczenia, zaczynamy wracać do zorganizowanej turystyki, do biur podróży, do tego, żeby dopytać dokładnie, jaki mamy zakres świadczeń, jakie są dokładnie usługi, na co możemy liczyć w razie jakiejś właśnie sytuacji nadzwyczajnej, sytuacji awaryjnej. Część, szczególnie młodych ludzi, jeszcze sobie organizuje na własną rękę i robią wypady jakimiś mniejszymi grupkami, ale jednak rodziny z dziećmi, seniorzy, ci, którzy chcą mieć stabilny wyjazd i nie martwić się.
0: Kluczowe jest bezpieczeństwo, prawda, też?
1: Tak, to jest zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, czy u naszych rodaków, czy też u turystów przyjeżdżających do Polski, bo też ten rynek rozwija się świetnie, na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki była gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale
2: że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: 399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
9: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
10: Jest 17.35, słuchają Państwo Polskiego Radia 24.
7: Gość Polskiego Radia 24.
10: A teraz będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które chyba już na stałe zagościło na tej kulturalnej mapie Warszawy. W przyszły weekend w stolicy Big Book Festiwala w studiu współorganizatorka, pisarka Anna Król. Dzień dobry, Aniu.
11: Dzień dobry.
10: Co roku festiwal ma hasło, od tego chciałabym zacząć, taki motyw przewodni. Jak przeczytałam, kiedyś to było lepiej, to zrobiło mi się tak trochę nostalgicznie. Dlaczego takie hasło?
11: Kiedyś było lepiej. Im dłużej myślę sobie o tym haśle, a zwykle decyzja o tym, jakie motto będzie towarzyszyło festiwalowi, zapada na kilka miesięcy przed festiwalem, więc jest dość dużo czasu, żeby je na różne strony obracać, przyglądać się mu i oczywiście program podporządkować temu, żeby starać się na to hasło wywoławcze odpowiadać. Więc im dłużej o tym myślę i nad nim pracuję, to tym bardziej zastanawiam się, czy powinno to zdanie kończyć się znakiem zapytania, czy może wykrzyknikiem. I muszę przyznać, że te odpowiedzi za każdym razem są trochę inne, bo możemy rzecz jasna spróbować pytać się na różne sposoby, czy na pewno kiedyś było nam lepiej.
10: Bardzo często tak słyszałem, a kiedyś to było lepiej.
11: I stąd to hasło tak naprawdę się wzięło, bo ono w tym właśnie takim wykonaniu z westchnieniem wyzwala, myślę, nie tylko nostalgię, tak jak powiedziałaś u ciebie, ale wyzwala też taki rodzaj usprawiedliwienia. To znaczy, kiedyś to było lepiej, więc radziłam sobie lepiej, a teraz, no to wiadomo, czynniki obiektywne w postaci tego, co nas spotyka dookoła, w polityce, w historii, w pracy, w związkach, w zdrowiu i tak dalej.
10: No kiedyś to byliśmy młodsi, no to wiadomo, że było łatwiej.
11: Więc to wszystko gdzieś tam mieści się w tym takim typowo polskim, niestety, narzekactwie. Nawet miałyśmy taki plan, żeby stworzyć stronę www.kiedyśbyłolepiej.pl i nie zatrzymać się na festiwalu, tylko jednak starać się do tego tematu wracać. To się może wydarzy, ale wtedy, kiedy postawimy z kolei inny znak, na przykład wykrzyknik, po tym kiedyś było lepiej, no to dajemy sobie mniej możliwości

0: części rozważań wokół tego hasła. Stwierdzamy, tak, było i jesteśmy teraz tu i teraz i musimy sobie radzić z gorszą rzeczywistością. Nostalgia na pewno w to hasło jest wpisana, ale dla mnie te motta festiwalowe zawsze są jednak takim włożeniem trochę kija w mrowisko. To znaczy,
1: a może punktem do rozważań, co wydarzy się podczas festiwalu?
0: To na pewno.
1: Natomiast, bo to też jest ciekawe.
0: To na pewno i program festiwalowy zawsze jest konstruowany tak, żeby na różne sposoby na te hasła odpowiadać. W tym roku rozpoczyna się od wykładu inauguracyjnego profesora Czaplińskiego, który doskonale znając literaturę światową, polską, będzie próbował poszukiwać odpowiedzi na to dość nostalgiczne hasło właśnie w takiej wspólnocie przeżywania literatury. Na ile literatura może łączyć, na ile dzieli, na ile jesteśmy jeszcze w ogóle skłonni do tego, żeby poszukiwać jakichś wspólnych odczuć i emocji. I tu, gdybyśmy znowu na chwilę zrobiły krok do tyłu, do tego pytania o znaczenie, to dodałabym jeszcze, że to kiedyś dla każdego, kto je wypowiada, oznacza coś kompletnie innego. Kiedyś dla mnie zaczyna się 10-20 lat temu. Dla naszych młodszych współpracowników fundacji kiedyś to jest ubiegły rok albo dwa lata temu, bo oni mają lat 20, 20 kilka.
1: A więc dla osoby, która ma 70 lat, kiedyś no, może być zupełnie, 50 lat
0: dokładnie,
1: temu.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: To też zupełnie inny kawałek historii i myślę, że to jest chyba najbardziej fascynujące. To znaczy nie ma wspólnej definicji kiedyś. I dzięki temu program, w którym będą toczyły się różnego rodzaju rozmowy, dyskusje, ale też prezentacje tej kiedyśowości, no mogą być dla bardzo, bardzo różnych odbiorców po prostu inspirujące.
1: Ja też zastanawiam się nad interpretacją tego hasła, kiedyś to było, czy my też nie tak za łatwo idealizujemy czasy minione, a nie doceniamy tego, co jest w teraźniejszości.
0: No to jest kolejna pułapka oczywiście. Im jesteśmy starsi, tym więcej tego jakiegoś rodzaju sentymentalizmu, takiej melancholii w myśleniu o kiedyś z bardzo różnych powodów. Kiedy ja siebie gdzieś wstawiam w środku tego pytania, to myślę, że jeśli miałabym powiedzieć, czego żałuję, czy też co dla mnie jest tym kiedyś minionym, to, że kiedyś wciąż było więcej różnych możliwości. Kiedyś wciąż można było podejmować nowe, zupełnie inne decyzje. Im jesteśmy starsi, tym to pole się zawęża. Nie chcę przez to powiedzieć, że nic nowego nie można zacząć robić, myśleć, działać, kiedy jesteśmy, nie wiem, po 40, 50 czy 60. Oczywiście, że nie. Ale z drugiej strony, no już coraz mniej jest możliwe.
1: Która to już jest 14. Edycja festiwalu? I trochę zmian. Czy ja dobrze pamiętam, że zazwyczaj to były 3 dni, a w tym roku są 4? No i na pewno duża zmiana, no bo nie czerwiec, a wrzesień. I zastanawiam się, zaraz mi powiesz, dlaczego nie czerwiec, a wrzesień, że ten wrzesień może przyciągnąć więcej widzów, uczestników, z tego względu, że zazwyczaj to był czerwiec i to już był czasami, zachodziło to na pierwszy weekend wakacyjny, a w czerwcu też jak jest ciepła, słoneczna pogoda, to już te weekendy czerwcowe też są bardzo często wyjazdowe i zastanawiam się, na ile no to też może spowodować, że będzie więcej chętnych, żeby trochę się ukulturalnić w Warszawie.
0: No, rozgryzłaś prawie wszystkie powody w tym pytaniu. Rzeczywiście wrzesień z punktu widzenia takiego wydawniczego, rynku literackiego, czy rynku wydawniczego, książkowego, jest lepszy, łatwiejszy, bo więcej książek się ukazuje. Zdecydowanie więcej premier. No jesień jest takim momentem absolutnie wysypu premier literackich, więc to po pierwsze. Po drugie, faktycznie czerwiec jest miesiącem no takim, w którym już szukamy też łatwiejszych trochę sposobów spędzania czasu, często wyjazdowych i to zahaczenie o pierwszy weekend wakacji nie zawsze było szczęśliwe. Nie wszystkim udawało się na festiwal dotrzeć. Mam tutaj na myśli również zapraszanych przez nas gości. Czy coś jeszcze? Może chcieliśmy raz w ciągu 15 lat mieć dla siebie wiosnę, bo przygotowując festiwal mam takie wrażenie, że czasem zaczynamy tak intensywnie działać w marcu, kiedy jest jeszcze zima,
1: a budzimy teraz sobie trochę skróciliście wakacje.
0: Kiedy właściwie już cała niemalże

0: zostało za nami, ale to tak trochę żartując.
1: Czym jest Big Book Festival? Opowiedzmy, na czym polega to trzy, a w tym roku czterodniowe wydarzenie, no bo to i są i premiery, to są spotkania z różnego rodzaju autorami, przyjeżdżają też też osoby z zagranicy oczywiście, więc jest to bardzo szeroka, bogata oferta, jakbyś mogła powiedzieć tak w skrócie.
0: No muszę w skrócie, absolutnie, bo musiałabyś mnie tutaj na długo dłużej zaprosić, żebym mogła bardziej wchodzić w szczegóły. Ale chyba to, co najważniejsze dla osób, które nie znają tego wydarzenia, to powiedzenie, że jest to wydarzenie międzynarodowe z gośćmi i z Polski, i z zagranicy, i z partnerami z Polski, i z zagranicy. Organizujemy je od 14 lat. Co roku festiwal ma jakieś hasło przewodnie, motto. Jakiego rodzaju to jest wydarzenie. Kiedy zaczynaliśmy myślenie o Big Book Festiwalu te kilkanaście lat temu, chciałyśmy, żeby ten festiwal był przede wszystkim wydarzeniem miejskim. Takim, które wpisuje się też w tkankę miasta, w inne dziedziny kultury i sztuki i rozrywki. Bo myślę sobie, że za mało wciąż przyznajemy, zbyt rzadko przyznajemy, że czytanie i książki mogą być też rozrywką. To nie jest jakaś nadsztuka, która musi funkcjonować ponad takimi zwyklejszymi sposobami spędzania czasu. Te kilkanaście lat pozwoliło nam trochę przyzwyczaić do takiego rodzaju myślenia naszą publiczność, trochę też ją sobie wychować. Tutaj oczywiście mówię to z przymrożeniem oka i w cudzysłowie, ale w tym jakby znaczeniu, w tym wychowywaniu, czy przyzwyczajaniu, czy uświadamianiu, na pewno zamyka się to, że publiczność Big Book Festiwalu bardzo często nie dziwi się różnym eksperymentom, wydarzeniom performatywnym, takim bardzo nietypowym, dla, w skali właściwie europejskiej nietypowym, dla wydarzeń literackich. Bardzo wiele z nich składa się po prostu ze spotkań z autorami, z czytania fragmentów książek. My dużo częściej pozwalamy sobie na wydarzenia też ryzykowne, eksperymentalne, które również ustawiają twórców, pisarzy w niecodziennych okolicznościach. I jeśli miałabym podać przykład w tegorocznym festiwalu, to jest nim takie wydarzenie, które w tym roku nosi tytuł Wstań i mów, literacki open mic, czy też rodzaj takiego literackiego stand-upu. Po raz pierwszy zorganizowałam je w roku ubiegłym. W tym roku tę formułę powtarzamy, bo okazało się, że jest wspaniała i pozwala pisarzom wyjść spoza cienia własnych książek, na scenie, powiedzieć publiczności coś, co naprawdę chcą powiedzieć, a w dodatku w absolutnie osobistej, wybranej przez siebie formie i konwencji. I w tym roku na tej scenie Big Book Festiwalu pojawi się szóstka autorek i autorów, którzy będą, każdy z nich będzie odpowiadał w swoim własnym języku i wrażliwości, no właśnie na to hasło, czy też pytanie, czy kiedyś było lepiej.
1: To, na co ja bym zwróciła uwagę, no bo nieraz byłam na festiwalu Big Booka, że to jest też takie wydarzenie, gdzie uczestnicy mogą być aktywni. To nie jest tylko takie odbieranie czy to sztuki, czy literatury w sposób bierny, ale bardzo często też angażujecie po prostu widzów w całe wydarzenia.
0: No to jest w ogóle, myślę, taka nasza wizytówka nas jako fundacji, która realizuje, organizuje od lat Big Book Festival. Nigdy nie próbowaliśmy podążać za tym takim tropem, w którym świat literacki dzieli się na twórców i odtwórców i pomiędzy nimi stawia się jakiś rodzaj granicy, ściany, można to różnie nazywać. Jedni mają prawo mówić, inni po prostu przeczytać i to wszystko. Ten rodzaj wydarzeń, w których zarówno twórcy, jak i odtwórcy funkcjonują razem jako po prostu uczestnicy, to jest w zasadzie większość naszego programu. Oczywiście są również takie spotkania, podczas których przychodzimy po to, żeby posłuchać autora, szczególnie w przypadku twórców, autorów, pisarzy i pisarek przyjeżdżających do Polski na przykład po raz pierwszy, czy w ogóle jedyny. Tak, ale można również pytać, można również wygłaszać własne opinie, a są też takie wydarzenia i znowu dość nietypowe. Ktoś mnie ostatnio zapytał, po co iść gdzieś, żeby czytać

0: czytać książkę. No właśnie, okazuje się, że jest w tym sens. Silent reading to
1: właśnie
0: też jest taka,
1: o to chciałam zapytać, taka formuła, bo prześledziłam to, co jest w programie i to jest jedna z tych pozycji, która zwróciła moją uwagę. Czym jest ciche czytanie?
0: Śmieję się, bo jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy nasi w zasadzie najmłodsi twórcy fundacji i twórczynie fundacji, 20-paroletni, kiedy rozmawialiśmy o takim pomyśle, który w też Europie, w różnych europejskich miastach zaczął się pojawiać w przestrzeni właśnie miasta, czyli takie ciche czytanie pod najróżniejszymi nazwami, bo czasem to się nazywa book rave. Czasem to są jakieś silent właśnie readingi z angielskiego i tak dalej. To myślałam sobie, że to jest chyba jakiś pomysł kompletnie odklejony od rzeczywistości. Dlaczego miałabym zabierać książkę i iść do kawiarni, żeby ją czytać? Okazuje się, że to, co kręci, wciąga, jest potrzebne młodszym od nas na przykład ludziom, chociaż czytają różne wiekowe osoby, to połączenie czegoś, co wydawałoby się nie do połączenia, to znaczy z jednej strony odczuwania jakiegoś rodzaju wspólnoty, tego, że jesteśmy wśród osób, którzy też czytają, też chcą się zanurzać w książkach, też przeżywać emocje wynikające z obcowania z literaturą, a z drugiej bardzo sami, bo mamy tę swoją książkę, jesteśmy cisi i po prostu czytamy. I to się sprawdza genialnie. Tego cichego czytania nie organizujemy po raz pierwszy, więc już wiemy, że to naprawdę działa. Ja też spróbowałam i mogę powiedzieć, że jest to fajne. A dodatkowo po takiej sesji czytania można po prostu pogadać z osobami, które przyszły, opowiedzieć o tym, co się przeczytało, zadać też inne pytania i też popytać o różne emocje związane z czytaniem.
1: Ania, nie powiedziałyśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, lokalizacji. Gdzie jest Big Book Festival, no bo od 3 lat to się zmieniło w różnych miejscach Warszawy, no zawsze to centralne miejsce, no to Big Book Cafe, ulica Dąbrowskiego, czyli wasza pierwsza siedziba, ale no później też był taki moment, że i byliście na Pradze, no teraz od 3 lat 2 siedziby, 2 centra kultury, tak to nazwę, czyli na ulicy Dąbrowskiego i na ulicy Koszykowej, czyli Big Book MDM. Czy w tym momencie ten festiwal będzie w tych 2 miejscach, czy jeszcze gdzieś?
0: Tak, to są 2 lokalizacje festiwalowe. Rzeczywiście od jakiegoś czasu korzystamy z możliwości bycia u siebie. Ma to bardzo wieloraki sens. Od sensu finansowego, mówiąc wprost, do też przyciągania ludzi po prostu do tych miejsc i korzystania też z infrastruktury, którą dysponujemy i która pozwala bardzo różne wydarzenia organizować. Mokotów i Śródmieście, oba te adresy i to, jak tam dotrzeć, można znaleźć na stronie festiwalu bigbookfestival.pl. Tam jest naprawdę wszystko. Te wydarzenia odbywają się równolegle. To znaczy, że niestety nie można być na wszystkich wydarzeniach jednocześnie, no chyba, że mamy jakieś umiejętności bilokacji, ale dobra wiadomość jest taka, że w tym roku wszystkie wydarzenia festiwalowe oprócz silent readingu są transmitowane w naszych kanałach, w mediach społecznościowych. Później trafią również na stronę internetową, więc można będzie do tych rozmów wracać.
1: Jeżeli chodzi o program festiwalu, rozpoczyna się w czwartek, kończy się w niedzielę. Czy czwartek, piątek to są wieczory, a
0: czwartek,
1: sobota,
0: piątek,
1: niedziela?
0: To są wieczory, a w sobotę i niedzielę zapraszamy do obu Big Booków od godziny 12 do godziny właściwie 22, kiedy kończą się ostatnie wydarzenia. Ten program jest bardzo gęsty, bardzo intensywny. Czwórka gości z zagranicy, kilkunastu autorów i autorek
1: właśnie
0: polskich.
1: Bo to premiery też oczywiście, tak?
0: Tak. 12 premier. No widzisz, no i nie mogę, bo mamy 12 premier.
1: Mamy dwie minuty,
0: i
1: więc
0: teraz
1: akurat.
0: Pytanie, jak wybrać tę jedną jedyną. To są naprawdę bardzo, bardzo różne książki. Też na pewno pewno fakt przeniesienia festiwalu w pierwszy miesiąc taki jesienny ma tutaj znaczenie, bo tych premier jest sporo. Od
1: Więcej niż normalnie było w czerwcu zazwyczaj?
0: Zwykle premier organizowaliśmy około 10, czasem 8, ale nie zawsze były to rzeczywiście punktowo premier.

0: Czasem to były książki, które pojawiły się już chwilę wcześniej. Wśród takich, na które wiem, że wiele osób czeka, bo pisarstwo na przykład Sylwii Ziętek biograficzne, z drugiej strony ogromna wiedza o rynku sztuki, o malarstwie i malarkach. To o tej premierze może wspomnę. To jest premiera biografii Meli Muter. I myślę, że to się wspaniale wpisuje z jednej strony w serię książek napisanych już przez Sylwię Ziętek, z drugiej strony przez trend, który wciąż jest w literaturze polskiej, szczególnie non-fiction widoczny, czyli herstorie i opowiadanie o losach kobiet, twórczyń, które gdzieś zostały odesłane w niebyt. A druga, jeszcze chyba mamy wciąż pół minuty, druga z premier, które kontroluje się również, które też jest jakoś tak z taką dużą radością zapowiadam, to jest książka, którą na różnych etapach też miałam przyjemność współtworzyć czy konsultować. Książka Muzyka Pawła Leszowskiego, znanego jako Leski. Książka ma tytuł Otwieranie słów i jest wspaniałą, piękną, mądrą zabawą językiem, rodzajem takiego poetyckiego reportażu. Książka bardzo nietypowa, pięknie wydana. No i myślę, że też może być naprawdę ciekawa, inspirująca i dla dorosłych, i dla trochę młodszych.
1: Festiwal Big Booka w przyszły weekend, a tak naprawdę od czwartku do niedzieli. Ania Król, współorganizatorka tego festiwalu, pisarka, była gościem Polskiego Radia 24. Aniu, bardzo ci dziękuję i na koniec jeszcze tylko powiedz na stronie, jakiej można znaleźć cały program.
0: bigbookfestival.pl to jest strona Big Book Festiwalu. No i oczywiście też w mediach społecznościowych, w naszych kanałach. Naprawdę publikujemy bardzo dużo. Niektórzy już mają dość.
1: Dziękuję. Jakub Kukla w studiu. Dobry wieczór. Znasz się z Anią Król.
2: Owszem, tak. Rozmawialiśmy czasem też o Big Book Cafe i o Big Book Festiwalu.
0: I o literaturze, i o teatrze.
2: I o literaturze też wieczorem porozmawiamy. Katastroficznej. O książce
1: Proszę
2: Co
1: bardzo.
2: To będzie. Znakomita książka, która opisuje potencjalne końce świata. Przez stulecia dominował potop. To był absolutny numer jeden. Współczesność ten ranking zmieniła. Teraz na pierwszym miejscu jest sztuczna inteligencja, a za nią katastrofa klimatyczna. To jest nowy trend, bo do niedawna jeszcze najbardziej baliśmy się właśnie katastrofy klimatycznej. Ale to oczywiście jeden z wątków, bo tematów będzie całe mnóstwo.
1: A zaprasza Jakub Kukla od godziny 18. Tak, a ja już Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Maria Furdyna, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA.
3: Na

0: wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy za spotkanie z prezydentem Nawrockim trzeba zapłacić? Przedstawiciele jego kancelarii zaprzeczają. Na przystanku Warszawa po Wiśle popsuł się pociąg SKM-ki po opóźnienia na kolei w Warszawie. 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło w nich udział 630 tysięcy osób. Minęła 18. Michał Przerwa, zapraszam. Bezbrzeżne zdumienie, tak publicysta Andrzej Krajewski w Polskim Radiu 24 określił swoją reakcję na publikację Newsweeka o rzekomym cenniku pakietów sponsorskich zapewniających spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w ramach zaplanowanego na jutro w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit. Według autorów publikacji Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik od 25 do 100 tysięcy dolarów. Zdaniem Andrzeja Krajewskiego na skutek wysyłania takich zaproszeń ucierpi reputacja prezydenta.
2: Zaproszenia były wysyłane z kancelarii prezydenta do potencjalnych klientów. To oczywiście chodzi o Amerykanów, chodzi o amerykańskie firmy, ale wiadomość, która poszła, że polskiego prezydenta można kupić za 100 tysięcy dolarów, jest tragiczna. Bo tego już się nie odkręci. Cokolwiek będzie się mówiło, myślę, że do tych spotkań nie dojdzie, to już poszło w świat. I nie wiem, jak to można wytłumaczyć.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dementuje doniesienia o cenniku dostępu do Karola Nawrockiego. Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. Nie było deklaracji ze strony kancelarii prezydenta warunkujących udział w forum lub spotkania z prezydentem od wpłacania środków finansowych. To absurd, napisał Leśkiewicz w mediach społecznościowych. Utrudnienia na trasie kolejowej Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. Na przystanku Warszawa po Wiśle popsuł się pociąg SKM, informują Polskie Linie Kolejowe. Opóźnienia pociągów wynoszą około 30 minut. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne na portalu pasażera. W całym kraju w tym roku zorganizowano 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Ochrony i Obrony Cywilnej. Właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza uczyli się wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W mediach społecznościowych MSWiA opublikowało film, w którym zasady reagowania na alert wyjaśnia starszy kapitan Rafał Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zawyją syreny? Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę,

0: kamienicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.
1: Łącznie w wydarzeniach w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział 630 tysięcy osób w całej Polsce. Iran za pośrednictwem Kataru przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź amerykańskiego prezydenta. W tym czasie Donald Trump wrócił do Białego Domu, opuszczając wcześniej niż planowano ośrodek Camp David w stanie Maryland. Dzieje się to w momencie, gdy jego administracja rozważa kolejne kroki w konflikcie z Teheranem oraz tuż przed wylotem Trumpa na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
2: Teheran przedstawił swoje warunki ponownego otwarcia strategicznego cieśniny Ormus, którą zablokował na czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie, poinformował główny negocjator Teheranu. Stacja Fox News pisze, że amerykański prezydent jest w fazie podejmowania decyzji w sprawie Iranu, zapowiadając bardzo poważne wydarzenia w najbliższej przyszłości, podczas gdy rozważa różne warianty działań w kontekście konfliktu. Donald Trump, zdaniem stacji, wyrazi również gotowość do spotkania z irańskim prezydentem Masudem Pezeszkianem, który ma w przyszłym tygodniu wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wypowiedzi te pojawiły się po tym, jak w czwartek Donald Trump powiedział serwisowi Axios, że stoi przed poważną decyzją dotyczącą ewentualnego unicestwienia irańskiego reżimu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Trzy słonice z Niemiec, które w ubiegłym tygodniu przyjechały do Poznania, zapoznają się z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Na razie nie wychodzą razem na wybieg, ale mogą się obwąchiwać przez płot albo dotykać trąbami. To kolejny etap aklimatyzacji, która, jak mówi kierownik nowego zoo w Poznaniu Remigiusz Koziński, na razie przebiega bardzo dobrze.
3: Cały czas rotujemy na wybiegach. Chodzi o to, żeby one kontaktowały się, Daisy, Saliva i Etosha, żeby kontaktowały się z Kizzy i również, żeby Kizzy z nimi, z Niniem także. Mamy do dyspozycji wyjątkowy obiekt, który takie rzeczy umożliwia. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego te słonie tutaj akurat do nas przyjechały.
1: Słonie już od ubiegłego weekendu wychodzą na wybiegi zewnętrzne i odwiedzający nowe zoo mogą je zobaczyć. Do tej pory w Poznaniu był jeden samiec i jedna samica. Teraz do Poznania przyjechały trzy już nie najmłodsze słonice z Duisburga. To niemieckie miasto przebudowuje swój ogród zoologiczny i musiało pozbyć się zwierząt.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać przelotny deszcz, burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju.
4: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i zachodzie, dobra na wschodzie i południu. Prawie połowa energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. W centrum i na południu kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Wygląda na to, że przyszła jesień. 6 minut po godzinie 18. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest niedziela, 20 dzień września. Rafał Wardzyński, Dominika Malkut, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 24. A za chwilę zabierzemy Państwa do Ospedale della Pietà. W tamtejszym Cielecińcu przebywa między innymi nastoletnia utalentowana skrzypaczka, trudne słowo, Cecilia. Trafia pod skrzydła nowego nauczyciela. Tym nauczycielem jest Antonio Vivaldi. Poznaje się na jej talencie, ale też wpływa na całe jej życie. Czy Vivaldi i ja, czy ten właśnie film pokazuje prawdziwą historię? Między innymi do tych kwestii nawiążemy już teraz.
5: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
9: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Przebywająca w sierocińcu Ospedale della Pietà, nastoletnia utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod skrzydła nowego nauczyciela, Antonio Vivaldiego. Ten nie tylko poznaje się na jej talencie, ale też zmienia jej życie. Tak w skrócie prezentuje się fabuła filmu Vivaldi i ja, filmu producentów Wielkiego Piękna, to też debiut reżyserski Damiano Micheletto. A rozmawiać o tym filmie będę z Mateuszem Borkowskim, muzykologiem i autorem biografii Vivaldiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Tutaj muszę się przyznać,

0: po raz pierwszy w historii tego programu, że jestem kompletnie zielony w temacie, o którym będziemy rozmawiać, bo niestety nie zostałem pobłogosławiony przez Pana Boga dobrym słuchem i stopień muzykalności mam bliski zeru, w związku z czym bardzo będę się tutaj opierał na pańskiej wiedzy i pańskim czuciu tego filmu również, bo to jest chyba istotne w kontekście tego obrazu. Zacznijmy może od tytułu. Primavera, czyli wiosna, no bo oryginalny tytuł tego filmu to właśnie Primavera. No, skojarzenie z jedną z czterech pór roku nasuwa się samo. A czy czuje pan wiosnę Vivaldiego w tym filmie?
1: Czuję wiosnę Vivaldiego i rozumiem, dlaczego ten włoski tytuł właśnie taki jest. I na tą wiosnę z czterech pór roku czekamy właściwie aż do końca, aż do napisów końcowych praktycznie, kiedy ona się w końcu pojawia. No ale ta wiosna to jest coś więcej niż tylko pierwszy z tych czterech koncertów Vivaldiego, tylko to też pokazuje drogę naszej właśnie Cecilii i jej drogę do wolności, drogę do takiego rozkwitnięcia i do poszukania swojej drogi właśnie w życiu. Więc to ta wiosna, która budzi się, wszystko się rodzi w świecie przyrody, to właśnie ma uosabiać.
0: Vivaldi ma ostatnio, wydaje mi się, dobrą passę w kinie, w dziełach filmowych, serialowych, bo nie tak dawno temu mieliśmy możliwość oglądania drugiego już sezonu takiej słodko-gorzkiej komedii, serialu słodko-gorzkiego komediowego Cztery pory roku właśnie. A teraz mamy film Vivaldi i ja. Skąd pańskim zdaniem ta plastyczność Vivaldiego w kontekście no, dzieł audiowizualnych? To znaczy, dlaczego on się tak łatwo przekłada na język filmowy?
1: Po pierwsze jest te cztery pory roku, które są najczęściej wykorzystywane w różnych filmach. One są rzeczywiście dziełem znanym i takim rozpoznawalnym przez widzów, ale to nie tylko, bo takich dzieł w historii muzyki mamy przecież wiele. Natomiast tutaj najważniejszą kwestią jest ilustracyjność czy programowość tej muzyki i to, że ona trafia do wszystkich, niezależnie w jakim języku mówią, bo ona odzwierciedla bardzo dużo ze świata przyrody. Tam mamy dźwięki, nie tylko odzwierciedlenie dźwięków ptaków, które wydają ptaki, ale także innych zjawisk przyrody, jak taki drobny deszcz, czy jakiś zefir, wiatr. I to wszystko bardzo dobrze działa na wyobraźnię i też trafia, tak myślę, prosto do serca. Stąd też jest to dzieło bardzo takie ponadczasowe, a jednocześnie bardzo świeże i ono świetnie funkcjonuje w połączeniu z obrazem. Zresztą od początku to było coś więcej niż tylko dzieło muzyczne, ponieważ do tych czterech pór roku wydanych drukiem w Amsterdamie w 1725 roku dołączone były sonety. Wszystko wskazuje na to, że sonety były autorstwa samego Vivaldiego, który dołączył po prostu cztery sonety do każdej z pór roku. I w tych sonetach znajdziemy dokładnie to, co mówi do nas muzyka. I też to się pojawia w naszym filmie. Te pewne takie fragmenty, kiedy dziewczęta są poza Wenecją, w jakimś tam miejscu, w którym jest ta przyroda, no właśnie pojawiają się takie elementy, które później wytworzą ten świat znany z czterech pór roku.
0: Choć tytuł polski to Vivaldi i ja, to kompozytor właściwie jest tutaj tylko postacią drugoplanową. Ta Cecilia jest naszą główną bohaterką. Dosłownie i w przenośni gra pierwsze skrzypce w tym filmie. Ona jest podopieczną sierocińca Ospedale della Pietà. Czym była ta instytucja? Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe w kontekście całego filmu. Właściwie od takiej symbolicznej sceny wyjaśniającej, czym była ta i jakie znaczenie było tej instytucji, zaczyna się sam film.
1: No więc to były bardzo ważne instytucje działające w Wenecji. W Wenecji istniały takie cztery ospedali grandi. To było coś pomiędzy ochronką, pomiędzy sierocińcem, przytułkiem dla ubogich i szkołą. No i one specjalizowały się w różnych działaniach. w ogóle dlaczego takie miejsca powstały? Ano dlatego, że w Wenecji było bardzo dużo kurtyzan, no i te dzieci, niechciane dzieci były po prostu...

0: podrzucane. Dobrze, jeżeli były podrzucane, natomiast jest też taka scena na początku w filmie z małymi kotkami. I to też pokazuje, jak takie dzieci też niechciane kończyły. Więc to było rozwiązanie coś w rodzaju naszego dzisiejszego okna życia. W tych instytucjach były takie dziury w murze zwane skafetta i tam można było anonimowo takie dziecko oddać. Zwyczajem było, że taka matka też dołączała do rączki na przykład jakiś fragment obrazka świętego, czy jakiegoś amuletu, sznureczka, żeby, jeżeli zdecydowałaby się po jakimś czasie, po kilku latach wrócić po to dziecko, żeby można było je zidentyfikować. A wiemy to dlatego, że zachowały się księgi właśnie dokumentujące przyjmowane wszystkie dzieci. To jest niesamowite, że one przetrwały wszystkie powodzie, wojny, pożary. Do tej pory to wszystko w Wenecji się znajduje. I dzięki temu wiemy, kto tam był. No i te dzieci dostawały tylko imiona. No i właśnie jakiś tam, to co w filmie też jest pokazane, jakiś ten, jeżeli był przedmiot, czy to obrazek, czy jakiś na przykład jakaś wstążka. Wenecja specjalizowała się właśnie w, jeśli chodzi o dziewczęta, muzyce i konkretnie Ospedale della Pietà specjalizowało się właśnie jako żeński chór i orkiestra wybitnie uzdolnionych dziewcząt. Oczywiście nie wszystkie były uzdolnione muzycznie, te, które nie były, no oddawały się innym zajęciom, bardziej praktycznym. Te dziewczęta mogły uczyć się gry na różnych instrumentach, śpiewały, grały. No i mogły też rzeczywiście wyjść już jakby na wolność poza mury Piety w momencie za mąż pójścia, ale z takim zastrzeżeniem, że kończyła się ich jakby kariera muzyczna. Ospedale della Pietà było instytucją znaną właściwie w całej Europie. Przyjeżdżali tam bardzo chętnie różni arystokraci, żeby posłuchać tych koncertujących dziewcząt, więc to było naprawdę wyjątkowe zjawisko w tamtym czasie.
1: W filmie widzimy duńskiego króla na przykład. Czy to jest historyczne wydarzenie?
0: To jest historyczne wydarzenie. Król Danii i Norwegii Fryderyk IV, dla którego Vivaldi napisał sonaty w 1709 roku. Słuchał na pewno dziewcząt z La Piety, ale wśród innych gości był także polski królewicz Fryderyk Krystian, syn Augusta III, a wcześniej także książę Fryderyk August II, późniejszy elektor Saski. To było w 1712 roku. Oczywiście to też jest wszystko zgodne z tym, jak to wyglądało w tamtym czasie, że dziewczęta, kiedy występowały, no to albo były za kratą i nie były widoczne dla publiczności, a jeżeli nie były za kratą, no to miały na twarzach maski.
1: To doprecyzujmy, ta ich działalność muzyczna miała wspomóc sierociniec finansowo, czy miała pokazać, że te dziewczęta są obyte i stanowią lepszą partię?
0: Myślę, że jedno i drugie, bo one zarabiały na tą instytucję całkiem dobre pieniądze, dawały też lekcje, więc te zdolniejsze dziewczęta mogły uczyć muzyki weneckich arystokratek, różnie oczywiście z talentem takich arystokratek było, dawały koncerty, no ale jednocześnie było to też ta edukacja muzyczna, którą otrzymywały, to było coś, co jakby weneckie państwo dawało właśnie tym najbiedniejszym czy najsłabszym, więc to działało w obie strony. Natomiast tych kobiet, to nie były tylko dziewczęta, też chciałbym zaznaczyć, bo w tej instytucji, jeżeli któreś dziewczęta właśnie no, postanowiły poświęcić się muzyce, no to nie mogły opuścić murów La Piety i zostawały tam na całe życie. I w zespole w 1703 roku, w którym miał do dyspozycji Vivaldi, mamy konkretne imiona, bardzo różne imiona. Jest wśród nich także Cecilia, ale ona nie gra akurat na skrzypcach. Ta rozpiętość wiekowa jest od 16 lat. Oczywiście dominują młode dziewczęta, ale jest też najstarsza organistka, która ma 71 lat, więc rzeczywiście to było bardzo, bardzo szerokie i jak powiedziałem, one nie tylko grały, ale też śpiewały. Też się pojawia pytanie, no ale co w przypadku, jeżeli potrzebne były głosy męskie? Otóż one też śpiewały męskimi głosami, więc były samowystarczalne, więc rzeczywiście były takim no, wyjątkowym zespołem.
1: Była jakaś Cecilia na pewno, ale możemy założyć, że postać, którą widzimy w filmie, jest postacią fikcyjną. A czy znajdujemy kogoś, kto pasuje nam jako pierwowzór tej postaci w rzeczywistości? To znaczy,

0: Czy była jakaś wyjątkowa, bliska Vivaldiemu chórzystka albo skrzypaczka?
1: Rzeczywiście taką postacią, której najbliżej do tej naszej Cecilii jest Anna Maria dal Violi. One się nazywały od swoich instrumentów, na których grały, więc właściwie Anna Maria skrzypaczka, tak byśmy po polsku powiedzieli. Albo też funkcjonuje jako Anna Maria della Pieta, czyli Anna Maria z Piety. I ona urodziła się pomiędzy 31 lipca 1696 roku a 28 lutego roku weneckiego, który rozpoczynał się 1 marca. Więc ona mogła być w podobnym wieku, w jakim jest właśnie Cecilia w filmie. Mamy taką wzmiankę z 1712 roku, zapis w księdze rachunkowej. To zawsze jest ciekawe, że wszystkie rzeczy, które wiemy na tematy muzyczne, nie pochodzą wcale z żadnych muzycznych ksiąg, tylko zawsze właśnie z jakichś rachunkowych, księgowych właśnie dokumentów.
0: Nie od dziś wiemy, że ideał sięga bruku.
1: Otóż to. I jest tam wzmianka o tym, że Vivaldi kupił dla niej i dla niejakiej Bernardiny skrzypce. Ale interesująca jest różnica w kosztach, ponieważ instrument Bernardiny kosztował 12 dukatów, a Anny Marii, która miała wówczas 16 lat, aż 20 dukatów. Musiała więc być rzeczywiście utalentowana. W 1720 roku, miała już 24 lata, została przyjęta do chóru, co było wielką nobilitacją, no i mogła też mieć uczennice z zewnątrz. No i ona zrobiła tam ogromną karierę w tej instytucji. W wieku 41 lat została maestrą, czyli taką, która też sama uczyła, ale miała również wiele innych obowiązków. I jeszcze maestrą di coro, to skomplikowana w ogóle struktura, jaka tam funkcjonowała. Ona była najsłynniejszą instrumentalistką wenecką, bez wątpienia. Przyjeżdżano z całej Europy, żeby posłuchać jej gry. Grała nie tylko na skrzypcach, ale także na violi d'amore, na wiolonczeli, na lutni, mandolinie, klawesynie i teorbie. Zmarła 10 sierpnia 1782 roku w wieku 86 lat i nigdy nie opuściła Piety. Więc to jest, myślę, bardzo ciekawe. Na pewno jej postacią autor powieści, na której oparty jest scenariusz filmu, jakoś oparł postać Cecilii, ale są też inne. Na przykład uczennicą Anny Marii była też wybitna skrzypaczka Chiara, znana jako Chiaretta. Została porzucona jako dwumiesięczne dziecko w 1718 roku na schodach właśnie ospedale i spędziła też tam całe życie. Poza grą na skrzypcach również śpiewała, grała na violi d'amore i organach. No i była także jeszcze trzecia znana instrumentalistka, Santina, albo znana również jako Santinetta. No i ale jeszcze tylko też dopowiem, że dla tej najsłynniejszej, czyli dla Anny Marii, koncerty specjalnie pisał też Vivaldi z myślą właśnie o jej partii, o jej możliwościach technicznych. Zachowały się księgi głosowe również właśnie w archiwach weneckich z podpisem Anny Marii i one zawierają partie głównych skrzypiec do 31 koncertów. W większości są to koncerty autorstwa Vivaldiego. Mogę powiedzieć, jak odbierano te dziewczęta. Charles de Brosset w liście z sierpnia 1739 roku pisał tak, że śpiewają jak anioły i grają na skrzypcach, flecie, organach, oboju, wiolonczeli, fagocie. Krótko mówiąc, nie ma instrumentów na tyle dużych, by je przestraszyć. Są zamknięte jak zakonnice, występują same i każdy chór składa się z około 40 dziewcząt. Zapewniam, że nie ma nic bardziej zachwycającego niż zobaczyć młodą dziewczynę, piękną zakonnicę w białej sukni z pęczkiem kwiatów granatu wędkniętych za ucho, dyrygującej orkiestrą i wybijającej puls z całą gracją i precyzją, jaką można sobie tylko wyobrazić.
0: To piękne słowa, ale wobec Vivaldiego i dziewcząt, które były podopiecznymi ospedale della Pieta, nie zawsze piękne słowa padały. To znaczy w lubującej się w plotkach epoce plotkowano również o nich, prawda? To znaczy film też nieco to sugeruje. Nie jest tutaj w żadnym wypadku ani wulgarny, ani nie posuwa się za daleko, ale

0: sugeruje pewną bliską relację między Vivaldim i Cecilią. Czy to jest jakaś reminiscencja właśnie ówczesnych plotek na temat tego, jak się prowadził Vivaldi?
1: Znaczy, na pewno takie jakieś wątpliwości pojawiały się w tamtym czasie. To też jest trochę chyba wyjaśnione w filmie, że między dziewczętami jest taka rozmowa, że czy Vivaldi miał coś tam wspólnego z utratą dziewictwa jednej z dziewcząt. No i ona mówi, że on jest za słaby na to, żeby tak było. I rzeczywiście właściwie od dziecka, od urodzenia był dzieckiem słabowitym, później był też bardzo chorowity i to też wyjaśnia, dlaczego odkąd został wyświęcony na księdza w wieku 25 lat i wtedy też został zatrudniony w La Pietà, szybko przestał odprawiać cotygodniową, niedzielną mszę właśnie z powodów zdrowotnych, więc on był bardzo chorowity, to były dolegliwości, uważa się, że to była astma, no do końca nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, na pewno było to coś związanego z układem oddechowym. No i na pewno też takie relacje mistrz i jego uczennice zawsze nasuwają jakieś takie wątpliwości, zwłaszcza, że no wiemy, że jeżeli taka Anna Maria była wybitnie utalentowana i on starał się o to, żeby kupić jej na przykład wspaniały instrument, albo na przykład przeznaczonych na Viole d'Amore koncertach uhonorował właśnie Annę Marię, pisząc w tytule Amore i to M jest wielką literą, co było nawiązaniem do inicjałów jego ulubionej uczennicy. Natomiast mamy też taką sytuację, że nie wiem, czy to była akurat w La Pietà, ale była sytuacja, kiedy ksiądz miał romans właśnie z jedną z dziewcząt i został po prostu wygnany z Wenecji. Wszystkie też jakieś przestępstwa i takie wykroczenia tego typu były dokumentowane i one znajdują się w weneckich archiwach i nie ma tam nazwiska Vivaldiego. Myślę, że miał za dużo do stracenia, żeby w ten sposób ryzykować. Zresztą podobne jakby oskarżenia wysuwano później, już niezwiązaną z La Pietà śpiewaczką Anną Giraud, z którą był no co najmniej zaprzyjaźniony, była jego taką primadonną śpiewaczką, dla której wiele partii komponował już operowych i ona z nim mieszkała, no tam właśnie były oskarżenia, że mieszkałem w jednym domu, to było nieodpowiednie, to też spowodowało, że nie dostał jednej posady poza Wenecją, ale wydaje mi się, że miał za dużo do stracenia, żeby to było rzeczywiście coś takiego, co określilibyśmy jako romans. To też trochę wyjaśnia, skąd ten wysyp takich książek, romansideł różnych z Vivaldim w tytule, od wielu lat i cieszę się, że film taki nie jest właśnie, że film jest bardzo, bardzo taki niespieszny, bardzo wyważony. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem pod tym względem.
0: Wspominał pan o tym, że Vivaldi miałby zbyt wiele do stracenia, bo on w tym filmie przedstawiony jest jako człowiek, który właściwie jest dla Ospedale tańszą opcją. To znaczy, to on ma nóż na gardle i musi przyjąć tę posadę. W jakim momencie kariery widzimy Vivaldiego filmowego?
1: Wydaje się, że to jest jakaś okolica 1716 roku, kiedy on ponownie zostaje zatrudniony w La Pietà. Też na napisach końcowych jest informacja, że przez właściwie blisko 40 lat był związany z tą instytucją. Jest to prawda, natomiast to było wszystko z przerwami, to też jakby też jest pokazane. Zaczął w 1703 roku jako maestro di violino, czyli nauczyciel po prostu gry na skrzypcach. No i dostawał kolejne posady, nie tylko nauczyciela skrzypiec, ale maestro di concerti, czyli już musiał też komponować dla tego zespołu, ale już w 1709 roku po raz pierwszy został zwolniony z La Pietà, więc oni też trochę wiedzieli, że on chciał gdzieś jakby spróbować w innym miejscu, więc trochę mu dopomogli, mówiąc prost, sami go zwalniając. Natomiast doskonale wiedzieli, że mają kogoś o ogromnym talencie, więc to też tłumaczy, dlaczego on wracał i w tych głosowaniach, które też odbywały się, to też jest udokumentowane. On jakby dostawał to zielone światło i też no, za wiele mu nie płacono. Nigdy też nie

nie uzyskał tej najwyższej posady, tego takiego kapelmistrza, który by firmował swoim nazwiskiem całą instytucję. Zawsze to były te pomniejsze posady.

0: Wenecja jest takim miejscem, w którym ta historia jest taka namacalna, jeżeli tam pojedziemy, odrzucimy tą całą otoczkę związaną z taką turystyfikacją i z takim zaliczeniem jednodniowym tego miejsca, tylko istnieją tam różne instytucje, różne muzea, pałace, które właściwie one nie potrzebują specjalnej scenografii i to też jest ogromnym atutem tego filmu, że wiele zawdzięcza temu po prostu, że zagrała też tam Wenecja, chociaż nie tylko Wenecja, tylko Wenecję, zwłaszcza te wnętrza weneckie udają wnętrza rzymskie.
1: Skoro już jesteśmy przy chronologii, bo zaraz do Vivaldiego samego wrócimy, to wspomniał pan o tym, że no, to jest miejsce, w którym historia nadal jest namacalna. W tym filmie też ta wielka historia puka do drzwi Ospedale della Pietà i puka upominając się o Cecilię właśnie, bo ona ma zostać wydana za oficera, który wraca z oblężenia Korfu podczas wojny wenecko-tureckiej. Jaka jest sytuacja Wenecji w tamtym czasie?
0: No właśnie od 1714 roku toczą kolejną wojnę z Turkami. Wszystko to związane z wszelkimi terytoriami morskimi. To trwa aż do 1718 roku. No też trzeba wiedzieć, że Wenecja to była nie tylko teren Wenecji, ale również inne pozaweneckie rejony, stąd właśnie także chociażby Korfu czy Dalmacja. No więc oni zawsze byli nastawieni wojennie, musieli się bronić. No i rzeczywiście Cecilia jest obiecana, to ma być taką nagrodą, prawda, dla niej i obietnicą dostatniego życia, no za cenę oczywiście tego, że będzie musiała porzucić swoją karierę muzyczną.
1: Przejdźmy w takim razie do finału. I w finale Cecilia opuszcza mury sierocińca, udaje jej się uciec z tego świata. Vivaldi wręcz przeciwnie, choć odnosi sukces, to mimo wszystko pozostaje poniekąd częścią systemu. A chwilę później dowiadujemy się, że umarł w nędzy. Jak do tego doszło?
0: Jeśli tak patrzeć na te wydarzenia, które są w filmie, też premierę oratorium Judyta Triumfująca, która miała być właśnie na cześć wygranej wojny, czy tego oblężenia Korfu, to wykonanie odbyło się, znaczy z udziałem właśnie dziewcząt La Piety w 1716 roku, w listopadzie. To rzeczywiście był taki bardzo wystawny utwór, stąd Vivaldi też otrzymał możliwość tego, żeby dostać inne instrumenty, których nie było w zespole. Mamy taką informację z libretta, że solistkami w listopadzie 1716 roku były Katarina, Giulia, Silvia, Barbara i co ciekawe Polonia. To też to mnie zaciekawiło. Solistki w tym oratorium. Więc to był ten 1716 rok, a Vivaldi umiera dopiero w 1741. Więc jeszcze w tej instytucji zdąży trochę tworzyć, pracować. Będzie osiągał różne sukcesy. Więc to nie jest też tak, że zaraz po tym spotyka go jakiś nędzny los. Natomiast rzeczywiście odchodzi w wieku 63 lat, prawie zapomniane. Jest to dlatego, że opuścił Wenecję w tym ostatnim roku, udał się do Wiednia. Miał nadzieję na to, że wystawi swoją operę na dworze cesarskim i miał obiecane spotkanie z Karolem VI. Wszystko przerwała śmierć cesarza, żałoba, która spowodowała zamknięcie teatrów. No i Vivaldi już w Wenecji, dlaczego też opuścił Wenecję? Dlatego, że już jego muzyka przestała być modna. Pojawili się inni kompozytorzy, którzy zaczęli być na topie, więc on szukał możliwości tego, żeby tą swoją sztukę gdzieś wystawiać. No i w Wiedniu, do którego udał się z siostrami, ze swoją tą ulubioną śpiewaczką Anną Giraud, z jej siostrą, tam zmarł. W dużej biedzie rzeczywiście, ale też no, później został po prostu przez historię muzyki właściwie całkowicie zapomniany i dopiero odkryty prawie po 200 latach.
1: W latach 30. XX wieku, jeśli dobrze kojarzę, prawda? Odnaleziono partyturę jego dzieł.
0: Znaczy, niektóre dzieła były rzeczywiście znane już w XIX wieku dzięki temu, że

0: biograf Bacha jakby dotarł do tego, że część koncertów klawesynowych Bacha to są transkrypcje utworów skrzypcowych Vivaldiego i w ten sposób jakby po raz pierwszy doceniono tego włoskiego kompozytora, że no jednak skoro Bach napisał jakieś, można powiedzieć, aranżacje jego utworów, transkrypcje, no to, to musiał być ktoś dobry. No i kolejny taki właśnie, kolejny taki moment to, to są lata 30., kiedy odkryto przeważającą właśnie większość jego dorobku, mnóstwo oper, o których wcześniej w ogóle nie wiedziano. No i to wszystko składa się na dorobek, który liczy ponad 800 utworów. I co ciekawe, co jakiś czas pojawiają się co prawda pojedyncze, ale mimo wszystko utwory, które gdzieś w jakichś archiwach, bibliotekach różnych, nie tylko włoskich, niemieckich, ale także czasami szkockich pojawiają się, więc nie jest jeszcze powiedziane, że znamy wszystkie utwory Vivaldiego i że czegoś nie odkryjemy.
1: To jest film, który jest, jak na film kostiumowy przystało, filmem bardzo ładnym. To znaczy, faktycznie wspomniał pan o tym, że ta Wenecja tam rzeczywiście gra. Grają też rzymskie wnętrza. Mam wrażenie, że twórcy też, ubierając te dziewczęta z Ospedale della Pietà w takie karmazynowe, długie płaszcze, trochę nawiązują tu do Margaret Atwood i
0: Opowieści podręcznej, tak? Też tak, też miałem takie skojarzenie, tak.
1: Dokładnie, Opowieści podręcznej. Film jest krytyką tego systemu, tak, w którym kobiety są uwięzione, ale ten film również ma to do siebie, że jest tam mnóstwo instrumentów i chciałem zapytać, czy instrumenty są historyczne. Jak to wygląda? Dostrzega się pietyzm właśnie w odwzorowaniu instrumentów z epoki, czy nie? Czy raczej tutaj nas twórcy zwodzą na manowce i każą nam wierzyć w to, że podopieczne korzystają z absolutnie współczesnych instrumentów?
0: No więc myślę, że dużą zaletą tego filmu jest to, że zrobili go Włosi. Bo gdyby zrobili go Amerykanie, to nie mam pewności, że te detale byłyby aż takie zachowane. I tak rzeczywiście przyglądałem się tym instrumentom i wszystko było tak jak należy, bo jednak dla nich to jest naturalne, dla Włochów ta muzyka jest naturalna i to, że grają też na tych dawnych instrumentach. Jedyny taki moment, który mnie rozbawił, to moment, kiedy tam przedstawiają, to było zaraz na początku i mówią, jakie instrumenty są i mówią wiola, a w polskim tłumaczeniu pojawiły się skrzypce. Oczywiście to nie skrzypce, tylko altówka, więc to akurat kwestia tłumaczenia, a nie samego filmu. Natomiast rzeczywiście jakby to wszystko jest zgodne z tymi instrumentami, które w tamtym czasie były i też te fragmenty, kiedy te dziewczęta grają, jest to tak zrealizowane, bo myślę, że nie ma nic gorszego, jeżeli ktoś grał kiedyś na jakimś instrumencie, zwłaszcza na skrzypcach i ogląda w różnych filmach, jak aktorzy grają tak, że na tych instrumentach udają, prawda, imitują tę grę, że od razu widać, że nigdy w życiu żadnego dźwięku nie wydobyli, więc tutaj jest to jakoś tak zrobione, że tego nie widać, może tak, o. Więc jest to zgrabnie.
1: A może zaangażowano utalentowane dziewczęta do
0: być
1: grania
0: może też. Być może też, bo na przykład do nagrania ścieżki dźwiękowej, no w większości to są utwory Vivaldiego, zaangażowano z kolei zespół, który nagrywał w Teatro La Fenice, czyli tej operze słynnej weneckiej, więc oni tam o wiele rzeczy różnych zadbali. Jeszcze wracając do tej kwestii tego, z kim zostajemy, że Vivaldi potem jakby zostaje w La Pietà, odnosi jednak mimo wszystko sukces, a Cecilia no, musi uciec, żeby dostać tą wolność. Myślę, że to pytanie o wolność jest bardzo ważne w ogóle w całym tym filmie i to jest jakby clue tego dzieła. Jedna z też z jej koleżanek, prawda, zadaje takie pytanie, czy ona rzeczywiście chce grać w tej instytucji i w zamknięciu całe życie. co to za życie. No, a alternatywą jest to, żeby być żoną jakiegoś właśnie bogatego Wenecjanina i domyślamy się, że to nie było życie też pełni wolne. I rzeczywiście i być może wybiera coś, co będzie prawdziwą wolnością dla niej, że będzie mogła wybrać, ale tam też jest taki moment,

0: Kiedy ja się zastanawiałem, co spowodowało tę ucieczkę, bo jest już pod koniec, kiedy Vivaldi już wie, że ona ma tą rękę przecież, prawda, wiemy wszyscy, że ma złamaną rękę i nie będzie mogła zagrać w tym finałowym wykonaniu oratorium właśnie Judyty triumfującej. I on mówi, że cieszy się, że ona będzie tam na chórze za kratą i będzie miał ją przy sobie, że będzie ją widział, więc to też może spowodowało, że Cecilia zobaczyła, że ona no tutaj też nie będzie wolna w ten sposób, więc tak to jakoś odebrałem, więc wybiera rzeczywiście wolność. Natomiast tak patrząc szerzej, wydaje mi się, że mimo wszystko, patrząc na sytuację kobiet w tamtym czasie, to te kobiety w Wenecji miały jednak, to była jakaś jednak forma wolności, którą dawała ta instytucja. I też w ogóle to, że kobiety mogły tworzyć, czy grać, śpiewać w tamtym czasie, było czymś wyjątkowym. I też wyjątkowym było to, że Vivaldi stworzył najwięcej w historii muzyki w ogóle, ale w tamtym czasie szczególnie utworów wyłącznie dla kobiet, z myślą o kobietach, więc to jest coś wyjątkowego. Więc nie możemy oceniać tego porównując do dzisiejszych czasów, ale wydaje mi się, że jak na tamten czas, to decyzja o pozostaniu w takiej instytucji, żeby poświęcić się swojej pasji, czy śpiewaniu, czy graniu, no była jednak jakąś formą samorealizacji i to życie mogło być udane.
1: Zwłaszcza jeśli, jak pan sam wspominał, były też takie panie, które całe życie spędziły właśnie oddając się muzyce w tej instytucji. Mam nadzieję, że zachęciliśmy państwa do obejrzenia filmu Vivaldi i ja. Zachęcił z całą pewnością Mateusz Borkowski, muzykolog i autor biografii Vivaldiego. Wszystkich zainteresowanych rzecz jasna odsyłamy do tej pozycji, a ja serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bartek Makowski, do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.
2: 43 minuty po godzinie 18.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Jest z nami dr Marzenna Gus-Fetter, ekspertka Team Europe Direct i Visegrad Insight, była dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dobry wieczór, pani doktor.
3: Dobry wieczór.
2: Przyglądamy się sytuacji w Niemczech, gdzie dziś odbywały się wybory lokalne w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie. Są już pierwsze wyniki. Według szacunków w Berlinie wygrała partia Die Linke, a w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim partia AfD, o włos przed socjaldemokracją, przed partią SPD. Za chwilę przyjrzymy się konkretnie tym wynikom, ale

0: Chciałbym zapytać, czy głównym przegranym tych wyborów jest kanclerz Merz?
1: No na pewno, zresztą kanclerz Merz, co do tej pory nigdy nie miało miejsca. W momencie, kiedy jeszcze cały czas napływają i aktualizacja wyników wyborczych, w ogóle wystąpił w telewizji i przedstawił, no można powiedzieć, pewną taką ocenę CDU, starając się no, w jakimś sensie zmienić. Te ogromne straty, które CDU jednak w tych obu wyborach, zarówno w Mecklenburgii, jak i w Berlinie, te straty, jakich doświadczyli, właściwie nigdy w historii RFN do tej pory tak wyniki CDU nie poszły w dół jak tym razem. No więc jeżeli kanclerz, co do tej pory nie było spotykane w takich sytuacjach, idzie do centrali CDU w Berlinie i występuje i właściwie ma takie przemówienie trochę uspokajające, jednocześnie mówiące, że trzeba dalej prowadzić reformy. No więc on tu jakby starał się w ten sposób trochę może zmalizować te straty CDU w tych obu wyborach, które są jednak no, ewidentnie duże.
0: To trochę jednak wygląda na zaklinanie rzeczywistości. Kanclerz
1: tak, tak.
0: Friedrich Merz powiedział, że chce dalej być kanclerzem, chce dalej pełnić urząd kanclerza i dalej chce być szefem CDU. Pytanie tylko, czy w tym konkretnym przypadku chcieć to móc?
1: No to jest oczywiście najpoważniejsze pytanie w tej chwili. Wiadomo, jaką rolę Niemcy odgrywają i w polityce światowej, i w polityce europejskiej, szczególnie teraz w kontekście też rosyjskiego ataku i wojny w Ukrainie. No także to ma bardzo duże znaczenie. No byłoby to trzęsienie ziemi, gdyby miała być jakaś zmiana w pozycji kanclerza. Trudno to w tej chwili ocenić, jakie to będzie miało konsekwencje dla polityki i dla dalszej stabilizacji bądź destabilizacji obecnego rządu w Berlinie. No natomiast te wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim potwierdzają, że AfD idzie jak burza i że w ciągu ostatnich kilku tygodni po ich sukcesie w wyborach Sachsen-Anhalt, jest to drugi land niemiecki, gdzie zdobyli większość mandatów. Nie dojdą do władzy prawdopodobnie, ponieważ ze strony pozostałych partii jest taki, można powiedzieć, taki ognisty jakby mur.
0: Zapora
1: Niemcy,
0: ogniowa, tak.
1: Zapora ogniowa, tak. I nikt nie chce z nimi wchodzić w koalicję. No natomiast istotną rolę będzie miało, ile głosów, czy rzeczywiście do Landtagu w Mecklenburgii, Pomorzu wejdzie partia BSW Sary Wagenknecht, która ma taki, no jest taką partią lewicowo-radykalną, ale ma to prorosyjskie nastawienie, podobnie jak AfD, więc może być tak, że AfD będzie rządziła i będzie tolerowana przez SW Sary Wagenknecht. No ale na razie tam potrzeba w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim co najmniej 36 głosów w Landtagu, żeby rządzić. No a AfD jak na obecną chwilę, no to ma jedynie około 30 głosów. No zresztą to są w ogóle wstępne wyniki.
0: Tak, to prawda. To prawda i wszystko jeszcze może się zmienić, ale sytuacja w Mecklenburgii jest bardzo ciekawa, bo pani wspomniała, że i AfD i Bund Sary Wagenknecht to są partie, które z wielką sympatią spoglądają na Moskwę. No ale jeśli przecież pomyślimy o socjaldemokratach, o SPD, o tej partii, na którą wielu liczyło, mając nadzieję, że może jednak zatrzyma marsz alternatywy dla Niemiec, to na jej czele stoi Manuela Schwesig. Można o niej mówić wiele, ale nie to, że z jakimś krytycyzmem patrzy na Moskwę.
1: Nie, chociaż trzeba też powiedzieć, że ona w ostatnich latach bardzo unikała tego tematu, szczególnie, że firmowanej przez nią fundacji mającej niby działać na rzecz ochrony środowiska, a de facto finansowanej przez stronę rosyjską, bardzo wiele zarzutów również pod jej adresem. Na

0: Natomiast ona to jakby te tematy wyciszyła. No oczywiście wiadomo, że są sankcje w stosunku do Rosji i żaden rosyjski gaz do Niemiec już nie płynie w tej chwili, ale kwestia dotycząca tych rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 ma oczywiście dla tego kraju związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie istotne znaczenie, gdy ten rurociąg jeszcze działał, no to wpływy były do budżetu tego landu około 2,5 miliona euro rocznie. Tam było związanych z tym bardzo wiele miejsc pracy i oczywiście z punktu widzenia społeczeństwa, no to jest rozpatrywane nie tylko w kontekście takiej wielkiej polityki, ale również bezpieczeństwa socjalnego i dostępności miejsc pracy. Także pod tym kątem też należy na to spojrzeć.
1: To, że Manuela Schwesig wyciszyła kwestie dotyczące funkcjonowania jej fundacji, to raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę, że właściwie realizowała interesy rosyjskie, za rosyjskie pieniądze zresztą. Mamy ciekawy przypadek, bo akurat trzy ugrupowania są dość jawnie prorosyjskie. To myślę powinien być dla nas wyraźny sygnał, ale o innej kwestii chciałbym jeszcze porozmawiać, bo wielu komentatorów skupiało się na kwestii, czy w Mecklenburgii zwycięży AfD, czy może jednak uda się socjaldemokratom. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest kwestia kluczowa, czy może jednak nie fakt, że AfD właściwie podwoiła swój wynik w porównaniu z wyborami sprzed 4 lat. I nawet gdyby tak, w tym roku nie wygrała, to tak. I tak jest rozpędzona jak nigdy dotąd.
0: Jest rozpędzona i co ciekawe, bardzo wielu wyborców, którzy do tej pory nie byli zainteresowani udziałem w wyborach albo byli niezdecydowani, oni stanowią bardzo silny dopływ głosów do AfD. Prawdopodobnie jest to też związane z sytuacją gospodarczą, sytuacją społeczną, no i oczywiście z tymi bardzo silnie rosnącymi w ostatnim czasie cenami energii i nami benzyny. Badania opinii publicznej w Mecklenburgii Pomorzu Przednim pokazały, że dla 28% wyborców najważniejsza kwestia to jest kwestia związana z tak zwanym społecznym spokojem, czyli powiedzmy z tym poczuciem, że jest się jednak w jakiś sposób zabezpieczonym socjalnie. I to jest bardzo, bardzo istotna kwestia dotycząca właśnie wyborów i nastrojów w tym landzie, no ponieważ Mecklenburgia to jest nie tylko bardzo mały obszar, gdzie jest 1,7 miliona wyborców, ale też należy do najbardziej gospodarczo w ogóle słabych regionów Niemiec.
1: I po zjednoczeniu Niemiec stamtąd bardzo wielu młodych w szczególności Niemców wyjechało do części zachodniej w poszukiwaniu lepszego życia. Mecklenburgia to jest ta część Niemiec, która graniczy z Polską, z województwem zachodniopomorskim. Czy myśli pani, że ewentualne zwycięstwo AfD mogłoby jakkolwiek wpłynąć na relacje między tymi regionami?
0: No już w tej chwili bez AfD u władzy mamy sporo tematów spornych, jeśli chodzi o żeglugę na Zalewie Szczecińskim, jeśli chodzi o petrochemii w Szwed, czy polskie plany budowy elektrowni atomowej, które nie podobają się stronie niemieckiej. Poza tym mamy kontrole graniczne, także również nie możemy w pełni jakby no, wykorzystać tego potencjału turystycznego, który bardzo zbliża ludzi. No i też mamy no niestety po stronie polskiego rządu, jak i też polskich polityków regionalnych, no niezbyt duże zainteresowanie taką mobilizacją i dynamizacją stosunków z Niemcami. Także tu wydaje mi się, że jest też dużo błędów popełnionych w ostatnich latach po stronie Polski, że tak te kwestia współpracy właśnie między Zachodniopomorskim a Mecklenburgią, czy prawda, Lubuskie, Brandenburgia, czy Saksonia Dolnośląskie stało w znacznym stopniu zaniedbane. No i nie mamy też po stronie polskiej pełnomocnika do spraw polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.
1: Dzisiaj wybory.
0: Także to jest na pewno.
1: Dzisiaj wybory odbywa.

0: Spotkały się także w Berlinie i tam w stolicy zwyciężyła partia Die Linke, uzyskując według pierwszych szacunków około 25-26%. Do tej pory to CDU miała możliwość, żeby jej polityk rządził w mieście. Co się zmieniło i czym Die Linke trafiła do wyborców?
1: No w Berlinie głównym problemem jest problem mieszkaniowy, po prostu eksplodowały czynsze. Trzeba tu też powiedzieć, że inaczej niż w Polsce, gdzie jednak no, większość społeczeństwa po zmianie ustrojowej uwłaszczyła się, to znaczy mieszkania spółdzielcze czy lokatorskie, czy komunalne stały się prywatną własnością, w związku z tym bardzo no, zwiększyły ten kapitał prywatny, no to w Niemczech czegoś takiego nie było i większość osób jednak zdana jest na wynajmowanie mieszkań, które zostały przejęte później po upadku NRD przez bardzo duże firmy z Niemiec zachodnich, więc te kwestie dostępu do mieszkań, które można by było jeszcze sobie pozwolić na wynajęcie, no to zostało bardzo ograniczone i tutaj lewica bardzo mocno weszła właśnie w te tematy w Berlinie. No CDU bardzo straciła, bo miała jeszcze niedawno 28%. A po prostu spadła do 20%, również dlatego, że zimą był bardzo silny taki kryzys energetyczny w związku z tym, że po prostu wprowadzono w powietrze generatory, które doprowadziły do tego, że była ciemność w całych dzielnicach Berlina przez bardzo, bardzo wiele dni. A w tym czasie burmistrz CDU właśnie grał sobie w tenisa. No i zrobiła się z tego wielka afera. Burmistrza w międzyczasie zmieniono. No ale jednak no, lewica w ogóle tradycyjnie, szczególnie też w Berlinie Wschodnim, była bardzo, bardzo aktywna.
0: To prawda. A pośród CDU zdziwienie, jak to się stało, że tak słaby wynik otrzymała ta partia? No cóż, może warto wyciągać wnioski. Doktor Marzenna Gus-Fetter, ekspertka Team Europe Direct i Visegrad Insight, była dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Bardzo pani dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba, Detox i Trawienie

0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie MSZ potępia przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Korea Północna znowu testuje pociski balistyczne. Kilka dni temu Pjongjang potwierdził, że ma broń jądrową. To rekord. Kilkanaście tysięcy osób pobiegnie za tydzień w 48. maratonie warszawskim. Minęła 19. Michał Przerwa. Zapraszam. Polska stanowczo potępia przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim i chersońskim oraz na Krymie i w Sewastopolu, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort podkreślił w oświadczeniu, że potępia również organizację głosowania w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji bez zgody władz Mołdawii i Gruzji. Według MSZ-u działania Rosji naruszają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach oraz podstawowe zasady prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego. Resort zaznacza, że organizowanie przez rosyjskie władze okupacyjne wyborów nie wywołują skutków prawnych i nie mogą legitymizować próby aneksji okupowanych terytoriów. Polskie MSZ wezwało Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, zaprzestania bezprawnych działań oraz wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Rosjanie mieszkańcy w Erywaniu w Armenii ustawiają się w kolejce przed ambasadą, żeby oddać głosy w wyborach do Dumy Państwowej. Niektórzy z nich wzięli udział w akcji opozycyjnej pod nazwą Południe przeciw Putinowi. Chodziło o to, by zebrać się w południe i głosować przeciw partii rosyjskiego dyktatora Jedna Rosja albo unieważnić głosowanie. Po raz pierwszy od dawna jest sposób, żeby pokazać władzom, że nie tylko w internecie, ale i na żywo. Spójrzcie, jesteśmy tutaj, nienawidzimy was, mówi mieszkająca w Armenii Rosjanka Ewa.
2: Władimir
1: Putinie, właśnie wydaliśmy własne pieniądze, nie przyszliśmy jako boty, nie dostaliśmy za to zapłaty, poświęciliśmy własny czas, żeby tu przyjść, stanąć i powiedzieć wam swoją obecnością, że was nie wspieramy, nigdy nie wesprzemy i nigdy wam nie wybaczymy. W dniu wyborów do rosyjskiej Dumy Ukraińcy zaatakowali dronami rafinerię w Moskwie. Związek Polaków na Białorusi to największa w tym kraju niezależna organizacja społeczna i trzeba ją wspierać, tak mówił w Lublinie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut. Dziennikarz bierze udział w koncercie w Filharmonii Lubelskiej.
3: Bez wątpienia Związek Polaków jest dzisiaj faktycznie jedyną niezależną od władz organizacją, która chociaż nie jest tu uznawana, to jednak funkcjonuje w tym państwie i Związek potrzebuje pomocy, między innymi też potrzebuje mojego zaangażowania i to też było przyczyną, dlaczego ja tam pojechałem. W najbliższym czasie jest zaplanowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tam spotkania z Polonią, ale też spotkania z przedstawicielami rządu amerykańskiego.
1: Dziennikarz pozostanie w Lublinie do jutra. Korea Północna wystrzeliła w kierunku morza dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Do prób doszło kilka dni po tym, jak Pjongjang ponownie potwierdził swój status państwa posiadającego broń jądrową i odrzucił rezolucję ONZ wzywającą do wstrzymania działań w tym zakresie.
4: Były to kolejne z serii pokazy siły militarnej, które miały miejsce mimo decyzji prezydenta Donalda Trumpa o ograniczeniu skali wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową w zeszłym miesiącu, co miało na celu ożywienie dyplomacji z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Dwa starty pocisków oddzielono od siebie odstępem około 3 godzin przeprowadzono z rejonu Wosa na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Według południowo-koreańskiego wojska pierwszy pocisk pokonał dystans około 450 km, a drugi ponad 600 km. Oba skierowano w stronę otwartych wód na wschód od kraju. Władze Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzają szczegółową analizę w celu ustalania dokładnych parametrów. Przekazało kolegium połączonych szefów sztabów Korei Południowej w odniesieniu do drugiego pocisku.

0: Ostatecznie pociski wpadły do morza. Kancelaria prezydenta Korei Południowej wezwała Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania prób z pociskami balistycznymi, których przeprowadzanie jest zakazane na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Południowo-koreańskie wojsko oświadczyło, że dzięki silnemu sojuszowi z Waszyngtonem utrzymuje gotowość do odparcia wszelkich prowokacji ze strony północy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Według sondażu Exit Poll prawicowo-populistyczna partia AfD zdobyła w wyborach do parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego 37% głosów i wyprzedziła rządzącą w tym landzie socjaldemokratyczną partię Niemiec, na którą zagłosowało 35,5% wyborców. Mimo zwycięstwa AfD prawdopodobnie nie będzie mogła utworzyć rządu, bo pozostałe partie wykluczają współpracę z nią. CDU uzyskała 5,5% głosów. Byłby to jej najsłabszy wynik w wyborach do parlamentu landowego od 1949 roku. Kilkanaście tysięcy biegaczy weźmie udział w 48. maratonie warszawskim. W niedzielę 27 września zawodnicy wystartują z centrum miasta przy ulicy Świętokrzyskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Tutaj będą też meta i miasteczko biegowe. Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski przyznaje, że w tym roku padnie rekord frekwencyjny.
2: Nie mówimy o tych rekordach, no bo jesteśmy w fantastycznym momencie, jeżeli chodzi o sport i bieganie. Ale tak, ten maraton będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii Polski zostanie przekroczona bariera 10 tysięcy maratończyków na mecie. I nas szczególnie cieszy, że w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, jeżeli chodzi o młodych biegaczy.
1: Trasa Maratonu Warszawskiego prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne części stolicy. Biegacze przemierzą Aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego. Przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowy, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał przelotny deszcz, burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Dziś rozmawiamy sporo o polityce krajowej, owszem, ale także o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i do tej kwestii też nawiążemy.
3: Komentarz.
4: Naszym gościem jest profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
4: Wprawdzie będziemy rozmawiać przede wszystkim o polityce krajowej, ale chciałbym jednak, żebyśmy krótko odnieśli się do tego, co działo się dziś w Niemczech. Odbyły się wybory lokalne w Berlinie i w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. W Mecklenburgii wedle pierwszych szacunków zwyciężyła alternatywa dla Niemiec, co zresztą wskazywały już sondaże. Tracą partie tradycyjne, jak socjaldemokracja i przede wszystkim chadecja. Myśli pan, że to jest jakiś ogólnoeuropejski trend, pewna przemiana polityczna, która być może będzie do zaobserwowania także w Polsce w przyszłym roku?
5: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to bardzo trudno jest przenosić wyniki wyborów, tak można powiedzieć, z jednego państwa na drugie, zwłaszcza, że akurat w tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z wyborami na szczeblu federalnym, ogólnopaństwowym, a z wyborami w poszczególnych landach niemieckich. I tu jest o tyle rzecz to istotna, że zarówno te wybory sprzed dwóch tygodni w Saksonii-Anhalt, jak i te wybory dzisiaj w Mecklenburgii, no to są wybory na terenie byłego NRD. Akurat te landy mają pewną specyfikę polityczną, gdzie akurat w tych landach te partie tradycyjnie niemieckie wypadają zazwyczaj nieco słabiej niż w tej, powiedzmy, zachodniej części Niemiec, ale nie należy też zamykać oczu na to, że rzeczywiście ten trend wzrostu poparcia dla AfD, on jest widoczny już od dłuższego czasu. No i jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, ale to dopiero w 2029 roku w Niemczech będzie ku temu okazja, bo wtedy będą zgodnie z konstytucją wybory do Bundestagu, no to wtedy rzeczywiście ten system niemiecki może nam się zdecydowanie przebudować. Z drugiej strony na przykład mieliśmy tydzień temu wybory w Szwecji do parlamentu, no i tam z kolei jakby ten trend wyglądał nieco inaczej, no bo właściwie mieliśmy

0: mieliśmy taki bardzo równy podział, ale raczej górą były ugrupowania centrolewicowe, więc to bardzo trudno prorokować, tym bardziej, że no, w różnych państwach ta dynamika polityczna przebiega w różny sposób, chociaż w tych największych państwach europejskich, właśnie Niemcy, Włochy, no, Francja także, Hiszpania, no, widać wyraźnie, że te ruchy prawicowe rzeczywiście rosną w siłę i myślę, że to jest jakaś tendencja, natomiast jak daleko to pójdzie, to jeszcze myślę, że trzeba się temu przyglądać i analizować, bo tak do końca chyba jeszcze nie wiadomo.
1: Na pewno pod wielką presją jest kanclerz Friedrich Merz. Mówi się coraz częściej, że być może powinien złożyć urząd. On dziś wystąpił w telewizji, mówił, że chce pozostać kanclerzem i chce też zostać w dalszym ciągu szefem CDU. Pytanie tylko, czy rzeczywiście mu się to uda, a gdyby nie, czy taka zmiana, zmiana na stanowisku kanclerza w obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, także z naszego punktu widzenia, nie byłaby dość niebezpieczna?
0: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że w przypadku niemieckich wyborów rywalizacja między partiami także ma ten taki wymiar personalny, dlatego że główne partie rzeczywiście no, stawiają na tych swoich liderów jako ewentualnie przyszłych kanclerzy. No i tak zresztą Friedrich Merz wygrał ostatnie wybory parlamentarne właśnie jako ten lider chadecki i przyszły kanclerz. Natomiast no, ostatnie miesiące sondażowo są dla CDU nie najlepsze i wcale nie byłoby to rozwiązanie w dziejach Niemiec nieznane, kiedy no, biorąc pod uwagę te sondaże, gdzieś partia rządząca spróbuje zmienić lidera, ale myślę, że to nie nastąpi w tej chwili. Ja sądzę, że jeżeli CDU zdecyduje się na taki ruch, to zrobi to nieco bliżej wyborów. Na przykład za rok, jeśli rzeczywiście ten trend spadku poparcia dla CDU się utrzyma, to wtedy myślę, że można będzie poważnie się nad tym zastanawiać. Natomiast no, w tej chwili wygląda to tak, że rzeczywiście CDU przegrywa, ale tak naprawdę trzeba zobaczyć, jak będą się układać wyniki wyborów w tych landach, które są na zachodzie Niemiec. I zobaczymy, jak tam właśnie CDU będzie wyglądać. Natomiast no, w tej chwili rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że ostatnie wybory lokalne i w Saksonii-Anhalt i teraz Mecklenburgii, no powodują, że tutaj CDU osiąga jakieś zupełnie niesamowite wyniki, to są jakieś historyczne minima, no i to rzeczywiście kanclerza niewątpliwie osłabia. Myślę, że będzie na razie próba jakby zmiany trochę jego wizerunku, a jeśli to się nie uda i CDU nadal będzie przegrywać, to myślę, że kanclerz Merz gdzieś w połowie kadencji przekaże stery politykowi, który będzie miał większe szanse poprowadzić tę partię do jakiegoś przyzwoitego wyniku wyborczego.
1: Tak długo Friedrich Merz czekał na ten moment, tak długo szykował się do roli kanclerza, a tymczasem osiąga wyniki bardzo, ale to bardzo złe. Zostawmy sytuację w Niemczech, do niej pewnie jeszcze w najbliższych dniach będziemy wracać. Przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w polityce polskiej. Według dziennikarzy Newsweeka i Radia Z prywatna fundacja ma za 100 tysięcy dolarów oferować możliwość rozmowy w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim podczas jutrzejszego Polish American Economic Summit w USA. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poborze powiedział, że prezydent nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy, a medialne informacje o tym nazwał kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
2: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu. I tyle w tym temacie. Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta warunkuje możliwość spotkania z prezydentem, czy oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
1: W zapewnienia ministra Błażeja Pobożego nie do końca wierzą politycy koalicji rządzącej. Monika Rosa z KO chce wyjaśnień, bo medialne doniesienia dotyczą głowy państwa.
3: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia, bo to są naprawdę ogromne pieniądze. Więc tutaj musi sobie kancelaria wyjaśnić, dlaczego takiej sytuacji w ogóle doszło, biorąc pod uwagę szczególnie to, że

0: Takie spotkanie organizowała fundacja związana z byłymi politykami ze spółek Skarbu Państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: A więc z jednej strony mamy zapewnienia, że doniesienia są nieprawdą, z drugiej apel o wyjaśnienie kwestii. Jaki będzie, panie profesorze, ciąg dalszy?
2: Znaczy, myślę, że ten ciąg dalszy jeszcze przez jakiś czas będziemy to obserwować, dlatego że rzeczywiście sytuacja jest dosyć niezręczna, dlatego że ja wierzę oczywiście w to tłumaczenie, że to nie, powiedzmy, kancelaria prezydenta nie sprzedaje biletów na spotkania z prezydentem, to nie o to chodzi. Niemniej jednak przygotowując tą wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych, nawiązała współpracę z jakimś podmiotem, który to wydarzenie organizuje i zdaje się, że to właśnie ten podmiot tego typu aktywność prowadzi i w jakim sensie tutaj szuka właśnie ludzi, którzy za możliwość rozmowy z prezydentem Nawrockim wesprą tą imprezę jakimś takim dosyć znaczącym datkiem finansowym. I w tym sensie tutaj kancelaria prezydenta chyba jednak trochę winę ponosi, dlatego że rolą urzędników kancelarii prezydenta jest to, żeby głowa państwa nigdy nie znajdowała się w takich dwuznacznych sytuacjach. I trochę mnie dziwi, szczerze powiedziawszy, taka procedura, że oto kancelaria zaprasza, a potem ci organizatorzy całego eventu proponują jakieś tutaj opłaty. Więc to jest kolejny, to nie pierwszy raz się tak zdarza, że ten profesjonalizm urzędników obecnej ekipy prezydenckiej jest taki, że można tutaj postawić duży znak zapytania, bo to się nie powinno zdarzyć. Ja mam za sobą takie doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy organizowaliśmy we Wrocławiu taką dużą konferencję, duży kongres i szukaliśmy także, czy chcieliśmy poprosić jednego z poprzednich prezydentów o patronat, to pamiętam, jak dokładnie trzeba było wyjaśnić kancelarii prezydenta, co to za impreza, kto będzie obecny, kto to finansuje, jak to wszystko będzie wyglądać. I tutaj kancelaria była niezwykle dociekliwa, sprawdzając jak gdyby całą tą sytuację, w której ewentualnie miałby się znaleźć albo prezydent osobiście, albo tak jak było w tym przypadku, ewentualnie udzielić swojego tylko patronatu. I trochę mnie dziwi taka beztroska urzędników prezydenckich, którzy gdzieś tam organizują jakiś event, prezydent będzie gdzieś tam uczestniczył i nagle pojawią się tam jacyś ludzie, którzy za możliwość rozmowy z prezydentem zapłacili duże pieniądze. To jest sytuacja bardzo dwuznaczna i to się absolutnie zdarzyć nie powinno i po to właściwie jest to całe otoczenie prezydenta, żeby głowa państwa się w takiej sytuacji nie znajdowała.
1: Polityk, który reprezentuje konkretny kraj, jak rozumiem, w tego rodzaju sytuacjach dociekliwość ze strony urzędników jest jak najbardziej na miejscu.
2: No bo w gruncie rzeczy kancelaria tak naprawdę trochę temu służy, żeby w jakimś sensie pomagać prezydentowi, ale także trochę prezydenta chronić przed takimi sytuacjami. Bo ja rozumiem taką sytuację, że są ludzie, są być może jakieś firmy, są być może jakieś organizacje, których przedstawiciele bardzo chcieliby z prezydentem Polski porozmawiać i są gotowi właśnie wyłożyć jakieś pieniądze za to, żeby taką możliwość uzyskać. Ale to jest zawsze troszeczkę taka sytuacja, która stawia głowę państwa w złym świetle. I tutaj niestety widzimy, że kancelaria się tutaj bardzo gęsto tłumaczy, ale raczej w tym kierunku, że traktuje to znowu jako atak polityczny, a to niekoniecznie, oczywiście jasne, że tutaj przeciwnicy prezydenta to wykorzystają, bo skoro jest taka okazja, to żeby trochę prezydenta atakować, to czemu nie? Natomiast wydaje się, że tutaj myślę, że dużo winy leży właśnie po stronie urzędników prezydenta Nawrockiego.
1: Zastanawiam mnie, czy tego rodzaju sytuacje jeszcze na kimś robią wrażenie, czy może jednak jesteśmy już w tym miejscu, że do poszczególnych wyborców takiej czy innej frakcji politycznej trafiają wyłącznie te tłumaczenia, które są przedstawiane przez ludzi, którym oni sprzyjają, czy może jednak jest jeszcze miejsce na jakąś krytyczną refleksję po obu stronach?
2: Wydaje mi się, że jest coraz mniej tego miejsca, dlatego że to już nawet i w badaniach opinii publicznej

0: Widać wyraźnie, że to jest tak, że mamy jakby takie trochę dwie rzeczywistości, to znaczy zwolennicy jednej i drugiej strony w ramach tego podziału takiego, który polaryzuje tą polską politykę, no znajdują się w takich bańkach i właściwie można powiedzieć postrzegają rzeczywistość zupełnie w inny sposób. I to w ostatnim czasie jest to dość typowe, niezależnie od tego, co się wydarzy, no to właśnie ten obraz jest zupełnie inny. To samo widzieliśmy w ostatnich dniach przy okazji jakby afery Zonda Krypto. To nie jest jedna afera, to są jakby dwie równoległe rzeczywistości, dwie równoległe afery, gdzie każda ze stron tego sporu widzi to wszystko inaczej i to w tym momencie nie chodzi nawet o ocenę, to nie chodzi o wartościowanie tego, co się dzieje, ale te rozbieżności dotyczą wprost faktów, prawda? To, co się wydarzyło lub nie. Niektóre informacje po prostu na drugą stronę, czy do tej innej bańki nie docierają i to niezwykle utrudnia tak naprawdę debatę, niezwykle utrudnia jakikolwiek dialog polityczny, dlatego że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z takimi trochę alternatywnymi światami.
1: Mam wrażenie, że to debatę wręcz uniemożliwia, ale zdarzają się pewne wyłomy, zdarzają się pewne niespodzianki, na przykład fakt, że to Marcin Horała, a nie Marcin Ociepa, został wicemarszałkiem Sejmu. Politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali na Marcina Horałę właśnie, nawet nie ukrywali tego, że jest to pewien wybieg, pewna zasadzka. Chodzi o to, żeby nasilić napięcia między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus. Jak to się stało, że oba te ugrupowania, oba te byty tak łatwo w tę zasadzkę wpadły?
0: Znaczy generalnie rzecz biorąc to jest tak, że w przypadku jakiegoś rozłamu w danej formacji politycznej, no to zazwyczaj jest tak, że ten poziom konfliktu między właśnie tymi strukturami, które powstają w wyniku tego rozłamu, no początkowo te emocje są tutaj niezwykle silne i tak naprawdę jest tak, że te strony, które jeszcze niedawno, czy ci politycy, którzy jeszcze niedawno właściwie grali w jednej drużynie, dzisiaj nagle bardzo mocno się ze sobą kłócą i bardzo mocno się od siebie różnią. No i tutaj można powiedzieć, ta druga strona sporu trochę dolewa benzyny do tej awantury, licząc na to, że no właśnie ten monolit po drugiej stronie, bo PiS zawsze słynął z tego, że to jest taka bardzo zdyscyplinowana organizacja z uporządkowaną komunikacją i tak dalej. Natomiast no teraz jest okazja, żeby ten wizerunek troszeczkę naruszyć. No i tutaj politycy koalicyjni z tego korzystają. Natomiast czy to się na dłuższą metę opłaci, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że w momencie, kiedy jakby ten układ sił politycznych by się ewentualnie zmienił, to na przykład pojawi się szansa na zmianę władzy, to wówczas owe napięcia między Kaczyńskim a Morawieckim natychmiast znikną i tutaj pojawi się na pewno jakieś pole do wspólnych działań. Także nie wydaje mi się, żeby akurat liczenie na to, że sprawa obsadzenia tej funkcji wicemarszałka Sejmu jakoś mocno dodatkowo podzieli właśnie prawicę, to wydaje mi się, że to jest nieco no zbyt wiele nadziei tutaj mają politycy koalicji, że coś takiego się wydarzy. Ale w najbliższych tygodniach na pewno ten spór będzie ciągle widoczny i tutaj zwłaszcza w tej warstwie werbalnej myślę, że politycy po obu stronach, czyli zarówno właśnie zwolennicy PiS-u, jak i zwolennicy tej nowej inicjatywy politycznej premiera Morawieckiego, nie będą sobie szczędzili różnego rodzaju krytyki, ale jak mówię, to nie musi oznaczać jakiegoś takiego bardzo głębokiego podziału, który można uznać za taki nie do zasypania.
1: Już się pojawiły różne malownicze komentarze po wyborze wicemarszałka Sejmu. Jarosław Kaczyński stwierdził, cytat, Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do koalicji 13 grudnia niż do nas. Koniec cytatu. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało jakoś mimo wszystko tę porażkę zdyskontować?
0: Znaczy, oczywiście problemem jest to, że zarówno to ugrupowanie premiera Morawieckiego, jak i Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę walczą o tego samego wyborcę. I jakby z tego punktu widzenia rzeczywiście to jest tak, że to jest taka trochę, można powiedzieć, gra o sumie zerowej. To znaczy im więcej

0: zyska na przykład Morawiecki, tym więcej straci PiS. Więc tutaj będą, myślę, próby po pierwsze przyciągania wzajemnego kolejnych parlamentarzystów, no a po drugie będziemy tutaj mieli do czynienia rzeczywiście z taką próbą jakby no zniechęcenia wyborców, zwłaszcza tych wyborców, którzy ewentualnie poszliby za Morawieckim, no właśnie zniechęcenia ich do tego, żeby na tą nową inicjatywę głosować i raczej zachęcić ich do tego, żeby zostać niejako przy tej starej partii, która no jest już jakoś tam na tej scenie politycznej osadzona, sprawdzona i tak dalej. Natomiast no właśnie to ugrupowanie premiera Morawieckiego ma być pokazane jako właściwie ludzie, którzy no, można powiedzieć, nie są za bardzo po tej prawicowej stronie, no bo spiskują z koalicją, dogadują się z Tuskiem, więc nie wiadomo, co właściwie można się po nich spodziewać.
1: To wybiegnijmy, panie profesorze, jeszcze nieco w przyszłość. Spodziewa się pan, że prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
0: Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Myślę, że pan sędzia Berek dołączy do tej chyba czwórki, to będzie taka piąta już osoba, która będzie musiała jakoś inaczej to ślubowanie złożyć. Myślę, że tutaj raczej bardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, który już obserwowaliśmy przy okazji właśnie tego ślubowania w Sejmie i myślę, że to jest znacznie bardziej prawdopodobne niż zaproszenie pana sędziego do Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że tutaj no, te zastrzeżenia, które są zgłaszane ze strony Kancelarii Prezydenta, wyraźnie pokazują, że no, tutaj nie ma absolutnie woli i chęci na to, żeby to ślubowanie prezydent przyjął.
1: Dlaczego Koalicji Obywatelskiej tak bardzo zależy, żeby do Trybunału trafił właśnie Maciej Berek?
0: Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że w przeciwieństwie do tych wcześniej wybranych sędziów, którzy są no, przedstawicielami przede wszystkim tego środowiska związanego niejako z trzecią władzą, prawda? Czyli sędziowie, czy jakieś inne profesje prawnicze, no tutaj mamy do czynienia z osobą, która jest oczywiście prawnikiem, ale jest także, można powiedzieć, mocno obeznana z tymi różnymi procedurami gdzieś na styku właśnie tej administracji, prawa, polityki. Tutaj Maciej Berek ma...
1: Niektórzy twierdzą, że jest za bardzo obeznany wręcz, że jest politykiem.
0: No, pewnie tak, natomiast to jest akurat ktoś taki, kto rzeczywiście no jest o tyle potrzebny w Trybunale, żeby spróbować przełamać ten impas, który w tej chwili mamy. Tym bardziej, że taka szansa się pojawia, dlatego że ci sędziowie wybrani przez obecną koalicję w tej chwili już stanowią większość w Trybunale. Ich jest już 8. No i na razie trochę jest tak, że mimo tej przewagi no nie za bardzo oni potrafią te swoje prawa tutaj egzekwować i myślę, że właśnie ta obecność Macieja Berka ma im pomóc w tym, żeby rzeczywiście przejęli niejako stery w Trybunale i przede wszystkim no, zostali dopuszczeni do orzekania, bo jeżeli... Proszę zauważyć, że my w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy całą taką grupę no, sędziów, nie sędziów, prawda? Czyli osoby wybrane przez Sejm, natomiast osoby, które tak naprawdę w tym Trybunale Konstytucyjnym nie mogą tak naprawdę nic robić, nie orzekają, nie za bardzo są tam wpuszczane, nie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach gremiów Trybunału, na przykład w tym zgromadzeniu ogólnym sędziów, które się powinno zebrać choćby po to, żeby budżet Trybunału przyjąć, więc no, mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z taką patową trochę sytuacją i być może tutaj koalicja liczy na to, że Maciej Berek będzie tym, który wykorzysta to swoje doświadczenie, które nabył niejako w polityce do tego, żeby ten Trybunał jakoś odblokować.
1: Na razie nie jest pewne, jak rozwinie się przyszłość Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Czy łatwiej jest przewidzieć, jaka będzie przyszłość polityczna Szymona Hołowni, nowego szefa klubu parlamentarnego Polski 2050?
0: No, w przypadku Szymona Hołowni to bardzo trudno przewidzieć cokolwiek, dlatego że ta jego droga polityczna w ostatnim czasie jest tutaj drogą niezwykle krętą. No, niewątpliwie mamy taką próbę powrotu do tego najważniejszego.

0: z własnego obozu
1: No tak.
0: politycznego. Mówi się tutaj oczywiście przede wszystkim o pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. No ale to jakby dodatkowo, to jest dodatkowa płaszczyzna konfliktu, która by gdzieś tam musiała zaistnieć w tej już bardzo osłabionej inicjatywie politycznej, jaką dzisiaj jest Polska 2050.
1: Która w sondażach po prostu niknie. Profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Halo, czy jest tu ktoś?
12: Tak, to twój chatbot Marek.
11: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną.
13: Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: 33 minuty po godzinie 19. Mija rok, odkąd na jednej ze stacji warszawskiego metra działa biblioteka. Metroteka to jest piękne wnętrze, nieoczywisty pomysł i oczywiście całe mnóstwo książek, które można wypożyczać, czy to w drodze do, albo z pracy, czy szkoły. Czas na pierwsze podsumowania.
2: Powtórka programu.
14: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
15: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
16: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
17: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
18: To nie u nas. Zaczynamy.
19: TDI. Tylko dobre informacje. Ruszyły wypłaty 14. emerytury. Żeby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku. Ponad 70 milionów złotych z Caritasu trafiło do Powodzian. To nie tylko wsparcie finansowe, ale też pomoc w odbudowie. Singapur rozpoczął kampanię wspierającą czytelnictwo. Będą płacić mieszkańcom za czytanie książek. A w Warszawie dużą popularnością cieszy się biblioteka w metrze. I o tym dzisiaj w TDI.

0: Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Ruszyły wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto, a pieniądze trafią do uprawnionych automatycznie, bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. 14. zostanie przekazana razem z wrześniowym świadczeniem. 14. nie podlega zajęciu komorniczemu ani innym potrąceniom poza należną składką zdrowotną i podatkiem, nie jest również wliczana do dochodu. Caritas w Polsce przekazał 72 miliony złotych na pomoc poszkodowanym w powodzi w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Wsparcie otrzymało ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych. W pierwszych tygodniach powodzi w 2024 na Dolnym Śląsku do poszkodowanych trafiło 1600 ton pomocy humanitarnej, wynika z raportu Caritasu Polska. Organizacja zebrała 75 milionów złotych i przeznaczyła je na pomoc długofalową, wsparcie finansowe, pomoc w odbudowie, a także na organizację wyjazdów i stypendiów dla dzieci. Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić nawyk czytania. Mieszkańcom, którzy zarejestrują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, zostaną wypłacone drobne kwoty. Władze liczą na to, że zadziała strategia grywalizacji, wykorzystująca system punktowy do podtrzymania nawyku w zamian za skromną nagrodę. Program rządu nie przyniesie molom książkowym bogactwa. Aby zarobić jednego dolara singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni. Dziennie można zarejestrować tylko jedną sesję. Singapur ogłosił program w czasie, gdy na całym świecie skraca się czas koncentracji uwagi, a nawyk czytania zanika. Mija rok od otwarcia Metroteki w Warszawie. Pierwsza w Polsce biblioteka działająca na stacji metra stała się nie tylko miejscem spotkań z książką, ale także najbardziej rozpoznawalnym punktem dzielnicy – wizytówką Warszawy. I o tym więcej już teraz.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Tylko dobre informacje na antenie Polskiego Radia 24. Grażyna Strzelczak-Batkowska, dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
0: Byłem w dniu otwarcia Metroteki, pierwszej i jedynej w Polsce biblioteki publicznej, która jest otwarta w podziemiach metra. Zrobiło to ogromne wrażenie, jasno, bardzo nowocześnie. Nie brakuje naturalnych takich elementów, ale muszę zapytać o rośliny, ponieważ pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, oprócz tego, no wiadomo, książki i tak dalej, to tam są również cała taka ściana roślin. Jak po roku funkcjonowania metroteki w podziemiu warszawskiego metra radzą sobie te rośliny?
2: Zapraszam szczególnie dzisiaj, bo wczoraj miałam okazję zobaczyć pierwszy raz w życiu, jak rzodkiewka wychodzi z doniczki i rośnie na wierzchu, bo dziewczyny eksperymentują z tymi roślinami. Najpierw mieliśmy różnego rodzaju zioła, tymianek, bazylii dużo. Śmiałam się, że niedługo wszyscy będą włoskie sałatki czynić na warsztatach kulinarnych, a teraz dziewczyny nasze bibliotekarki eksperymentują. Mamy sałatę lodową, sałatę w różnych odmianach, nawet nie umiem nazw tutaj wymienić, ale najśmieszniejszym eksperymentem to właśnie rzodkiewka.
0: Rośnie,
2: wyszła rzodkiewka na wierzch i są ogromne. Rośliny są wspaniałe, pachnie, szumi woda, ludzie przychodzą, siadają z laptopem i mówią: ja chcę usiąść koło tej fontanny, bo muszę odpocząć i tam popracować na laptopie w ciszy.
0: I to jest dla mnie niesamowite. Przecież metro to się kojarzy z pociągami, z tłumem ludzi, no właśnie tym całym hałasem związanym z poruszaniem się, przemieszczaniem. A do was się przychodzi, żeby się wyciszyć?
2: Do nas się przychodzi, żeby się wyciszyć. Metro nam zupełnie nie przeszkadza. Ono jest pół piętra niżej i po drugiej stronie stacji. A przede wszystkim można to zauważyć przez szybę naszej biblioteki. Ludzie biegną cały czas, stają przed drzwiami i się tak zatrzymują. I jeszcze mówią na takim wdechu, jakby oddechu nie mogli złapać, a potem się uspokajają. Przychodzą, bo chcą odpocząć.

0: Niektórzy przychodzą, chłopak czeka na dziewczynę, ma przyjechać metrem i on sobie przyszedł wcześniej, a przychodzą dzieci, bo zamieniły świetlicę na metrotekę i odrabiają u nas lekcje. Przychodzi pani, bo ma do wypełnienia kurs BHP w zakładzie pracy i wypożycza laptopa i robi sobie kurs BHP u nas. Przychodzą też osoby, które chcą przejrzeć przewodniki, bo każda z naszych placówek, mamy ich 17, ma coś takiego swojego i specyficznego. I w tym metrze też chcieliśmy mieć coś takiego specyficznego, oprócz księgozbioru tradycyjnego i dużo nowości. To mamy przewodniki, mamy warszawiany i poradniki. A dlaczego akurat w metrze? Bo przewodnik szybko przeczytam, przejrzę zdjęcia, jak rano jadę do pracy i już po południu mogę oddać, jak nie zdążę, to do książkomatu, bo mamy na górze książkomat, czyli działające.
1: Czyli nie musi być fizycznej osoby, która nie przyjmie od nas książkę z powrotem, wrzucamy do paczkomatu, czy do książkomatu.
0: Do książkomatu. Nie musi być też fizycznej osoby, jeżeli ktoś się boi, że długo będzie oddawał tą książkę, bo mamy przy samym wejściu self-check, czyli może rzucić, ja to się śmieję, może rzucić 5 książek naraz. Książka to nie szkło, self-check zeskanuje i biegniesz dalej. Ale wspomniałam o tych przewodnikach, bo ludzie od maja do października non-stop te przewodniki u nas wypożyczają, a ja słyszałam, że pan też miał przygodę z przewodnikiem.
1: Tak, to jest niesamowite, bo ja będąc na otwarciu metroteki spotkałem człowieka, który wypożyczał właśnie przewodnik po Turcji, ponieważ wygrał wycieczkę w swoim zakładzie pracy do Turcji. Był absolutnie przeszczęśliwy, więc chciał się trochę więcej na temat tej Turcji dowiedzieć, gdzie on jedzie, co może tam zobaczyć. I to było jakby idealne rozwiązanie. Jedna rzecz mi tylko nie dawała spokoju. Dlaczego on przyszedł do metroteki i przeglądał ten przewodnik fizyczny w formie książkowej, zamiast zajrzeć do internetu, wziąć telefon, przejrzeć w internecie wszystkie ciekawostki na temat Turcji?
0: A to ja umiem odpowiedzieć na ten temat. No. To jest bardzo proste, prosty mechanizm. Ja jak mam sobie wybrać jakąś wycieczkę w siną dal, bo nie zależy mi na konkretnym miejscu, to wolę mieć piękny przewodnik z pięknymi zdjęciami i przekartkować go sobie, niż skrolować w telefonie na małym ekranie. Mało tego, no jeżeli ten przewodnik został przez kogoś napisany, to jest to albo jakiś podróżnik, albo jakiś geograf i pod konkretnym kątem ten przewodnik został napisany,
1: sprawdzony.
0: No i te zdjęcia, one są artystyczne. W internecie raczej większość to zdjęcia...
1: Tak, w supermarkecie dużo tego jest, ale nie wszystko jest jakby jakościowe.
0: Bardzo często przychodzi osoba i mówi, wie pani co, ja chcę jechać takie last minute, jakieś wyspy by mi pani wypożyczyła. No i dziewczyny mówią, no do, proszę wyspy, a pani, a to jeszcze to, jeszcze to. Potem śmiesznie, bo przysyłają nam czasem zdjęcia, bo zabierają ten przewodnik na wycieczkę i dostajemy takie zdjęcia na maila albo na Facebooka. Ateny i gdzieś na tle rzeźby, którą pani ma otwartą na zdjęciu w przewodniku i znalazła ją akurat będąc na wycieczce.
1: To sobie taką społeczność wręcz zbudowaliście wokół tej metroteki.
0: Mamy ogromną społeczność i to nie jest oczywiście społeczność wokół przewodników. To jest społeczność zupełnie innej specyfiki stylu życia. To jest szybki styl życia. Oczywiście wróciły też osoby, które były w poprzedniej placówce, bo my poprzednią placówkę mieliśmy na pierwszym piętrze. Tutaj mamy placówkę dostępną. Jest winda. Mamy, które mają małe dzieci i drugie trzymające za rękę, no miały problem, żeby wejść na to pierwsze piętro. Staramy się w ogóle nasze placówki przenosić do takich miejsc, a do tego specyfika szybkiej obsługi jest potrzebna w miejscu szybkiej komunikacji. Po to wybieram metro, żeby na drugi koniec Warszawy przemieścić się bardzo szybko, więc ja też szybko chcę wypożyczyć książkę, ale No są też osoby, które przyszły tylko dlatego,

0: tego, że zobaczyły, że ta biblioteka jest zupełnie inna. Parametryczna aranżacja, ta nowoczesność.
1: A czym jest właśnie parametryczna aranżacja? Bo ja spotkałem się z tym określeniem, ale zastanawiałem się, jak Boga kocham, co to znaczy?
0: Półka półce nierówna. Parametryczna aranżacja jest obliczona przez algorytm taki i specjalną maszynę trzeba mieć do tego, żeby wyciąć te półki. I był pan w metrotece, tak. Więc zauważył pan, że my wykorzystaliśmy miejsce i tą funkcjonalność do imentu, jak to mówią potocznie, czyli po ścianach chodzą nam półki. I to nie jest taka typowa zabudowa. Mamy siedziska i w środku tych siedzisk drzewa parametryczne i półka też jest tak zaaranżowana. Nie ma kątów prostych. To też jest ta parametryka. Stąd te skojarzenia nietypowe, że metroteka przypomina lema. Albo ktoś mówi na środek tych siedzisk, o, to jak w Grecji, takie siedziska jak w teatrze greckim, a tutaj no takie drzewa i domek na drzewie, bo lamelki drewniane przypominają dzieciom w drugiej klasie podstawówki dzieci z bulerbem. Bardzo nas to bawi, te różne skojarzenia, kosmiczna Odyseja, Matrix. Mamy też oczywiście specyfikacje w różnych bibliotekach. Niektóre biblioteki na terenie Warszawy wręcz się nazywają specyficznie, mają taką nazwę, która sugeruje księgozbiór. I my także staramy się, żeby w jednej placówce było bardzo dużo fantastyki i jakiś tradycyjny księgozbiór. W drugiej coś, co jest związane z filozofią, duchowością. W jeszcze innej psychologia, pedagogika. Czy nazywamy to półeczką dla rodziców, kącik taki dla rodziców poradniczy, ale też rozwojowy. Nie mamy narzuconych żadnych trendów, tematów, konkretów. To my kształtujemy bibliotekę. Bibliotekarze starają się kształcić cały czas, rozwijać cały czas. No i wreszcie bibliotekarz to trochę taki zawód z misją. Nawet nie trochę, to jest zawód z misją, bo to nie są ani duże zarobki, ani nie wiadomo jakie drogi awansu zawodowego czy kariery zawodowej. To musi być misja, bo spotyka człowieka face to face, czasami jak ksiądz musi wysłuchać, bo człowiek przyszedł do biblioteki się zatrzymać w tym szybkim świecie. No i nasi bibliotekarze znają naszych czytelników, więc
1: no jeżeli ktoś
0: potrafią...
1: przychodzi, mówi, proszę mi dać coś o wyspach, bo chce pojechać na jakieś wyspy, to siłą rzeczy trzeba nie dość, że wiedzieć, co się ma, to znać się na geografii, jeszcze może trochę o zabytkach coś wiedzieć, no trzeba jakoś doradzić. No to trochę się wchodzi na zasadzie, no proszę mi, nie wiem, w sklepie z ciuchami, proszę mi wybrać coś ładnego, no trochę na tej zasadzie.
0: Ale bibliotekarze naprawdę wiedzą, co oni mają na tych półkach, bo oni... cały czas przeglądają te książki, oni czytają te książki, oni zakupują te książki. W pracy w metrotece nie ma czasu. W metrotece są tłumy od rana do nocy.
1: No
0: metroteka bije rekordy czytelnictwa i zapisów nowych czytelników, więc panie muszą zapisywać, czyli mieć dowód osobisty przed oczami.
1: Bo to idzie w grube tysiące, jeżeli chodzi o ludzi, którzy się przewijają przez...
0: Tak, dokładnie tak. W pierwszym miesiącu mieliśmy 700 nowych osób. Taką ciekawostką jest to, że do metroteki zapisały się osoby, które wcześniej nie brały książki do ręki z półki bibliotecznej. Kupowały te książki, bądź w inny sposób pozyskiwały, nie przychodziły do bibliotek. Do metroteki przyszły i się przyznały, o, ja to w bibliotece byłem 100 lat temu, albo o, ja za dzieciaka byłem, więc to nas bardzo cieszy, że metroteka przyciągnęła osoby, które wcześniej do bibliotek nie przychodziły. Mało tego, przyciągnęła osoby nie tylko z naszej dzielnicy, bo metroteka jest w takim miejscu przesiadkowym. Ktoś zostawia samochód na park and drive i jedzie dalej. Do tego na górze mamy ogromny węzeł komunikacyjny, bo to jest bardzo duże skrzyżowanie i spod Warszawy

0: Przyjeżdżają też ludzie do Warszawy. Śmiesznie, że są też osoby, które jadą na lotnisko i z walizką do nas przyjeżdżają. Mamy bardzo dużo takich zdjęć podróżników, którzy zatrzymują się. Wyszli wcześniej z domu, bo zaraz się będą przesiadać w kolejkę WKD. A po co przyszli wcześniej? No, żeby trzy książki wypożyczyć na wakacje. Okay. I wracają i mówią, o Jezu, jaka świetna książka, pięknie mi pani doradziła, więc bibliotekarze naprawdę wiedzą, co mają na półkach.
1: Szczególnie, że chyba będzie na to trend, bo jak patrzę też momentami na ceny książek, no to powiem szczerze, że jest coraz trudniej, bo narzekamy oczywiście na wysokie ceny paliw i tak dalej, ale książki tak poniżej 50 zł to ciężko już teraz coś takiego wyłapać. Ja w ogóle jestem spoza Warszawy. Przyjechałem do Warszawy na studia i tak już tutaj zostałem. I to, co mnie uderzyło w komunikacji miejskiej, kiedy zaczynałem tutaj swoje życie, to to, jak wiele osób czyta. Wydawało mi się to trochę dziwne. Mówię, o co w tym chodzi, że w Warszawie w komunikacji miejskiej się czyta? No jak pojeździłem autobusem i się okazało, że w jedną stronę jadę godzinę 15, a w drugą na przykład w korkach wracam półtorej godziny, to mówię, aha, okej, to o to w tym chodzi. Po prostu trzeba w jakiś czas ten czas jakoś spożytkować. Jasne, że dzisiaj pewnie częściej spotkamy ludzi ze smartfonami, którzy po prostu siedzą w tych telefonach, ale wciąż nie brakuje ludzi, którzy czytają i to chyba jest dobry trend. Pytanie, czy otwieranie, bo to mamy już rok, więc otwieranie biblioteki w czasach, kiedy ludzie siedzą właśnie w smartfonach, to jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości.
0: To nie jest zaklinanie rzeczywistości, to jest podsuwanie czytelnikowi, bo my wybiegamy naprzeciw tego człowieka. On biegnie koło nas i przez szybę widzi mnóstwo książek. Widzi też osoby, które siedzą i czytają. Więc to nie jest zaklinanie, to jest wychodzenie mu naprzeciw. Bo ci ludzie, oni nie mają książki przy sobie, bo być może w godzinach pracy biblioteki nie byli w stanie podejść. Być może nie chciało im się gdzieś szukać biblioteki między uliczkami osiedlowymi. Tutaj tą bibliotekę mają po drodze. Ta biblioteka wychodzi i łapie tego czytelnika, więc my nie chcieliśmy zaklinać, chcieliśmy wyjść naprzeciw, poszukać tej drogi do czytelnika. To nie czytelnik ma znaleźć bibliotekę, to biblioteka miała znaleźć czytelnika i my go znaleźliśmy. I jeśli my go znaleźliśmy i pokazujemy mu, mamy nowości, mamy to, co ty chcesz, bo póki czytasz, to świat stoi otworem. Możesz czytać na każdy temat. Możesz się wzruszyć, możesz się nauczyć, możesz się zrelaksować, no to zatrzymaj
1: się. Ale pani żyje tą biblioteką.
0: To zatrzymaj się. Ja żyję książką. Ja od dzieciaka czytałam, do matury przeczytałam wszystkie lektury od początku szkoły. Na studiach też miałam szybkie czytanie, a jeszcze przed maturą poszłam sobie na kurs szybkiego czytania. Uwielbiam czytać, ale ludzie zaczęli uwielbiać czytać. Oni przychodzą do nas i biorą... Wczoraj starszego pana widziałam, który się zaklinał, że on już ma taki słaby wzrok i on będzie przechodził na e-booki u nas częściej, a wziął 6 książek. Ja mówię, ojejku, gratuluję, dla kogo? A on mówi, no dla siebie. Ja mówię, no a mówił pan, że będzie pan e-booki bardziej czytał, a on mówi, nie, zmieniłem okulary. Więc młodzież, która biegnie na stację metra Kondratowicza, wpada do nas po książkę i cieszymy się, że nie skroluje w metrze, że rzeczywiście czytają.
1: Ale wiem, że biblioteka, wiem, że metroteka to nie tylko książki. Wspomniała pani o e-bookach, wspomniała pani o audiobookach, ale to też mnóstwo różnych zajęć, które dzieją się dookoła, które są, odbywają się w metrotece, są powiązane z czytelnictwem. Co takiego ostatnio się dzieje albo co jeszcze planujecie w najbliższej przyszłości?
0: Zajęcia, które biblioteki organizują, one są troszeczkę wymuszone przez marketingowo, można powiedzieć, przez rynek. Bo biblioteki stały się takimi mini centrami edukacyjno-kulturalnymi. Mhm. Więc w bibliotekach są i koncerty, są warsztaty różnego rodzaju zainteresowań. Są takie biblioteki, które pozyskały pieniądze i mają robotykę. Są biblioteki takie jak u nas, gdzie nasze bibliotekarki mają ogromne zdolności manualne i talenty i uczą makramy, uczą różnego rodzaju ozdób, jak

0: przychodzą święta, to my mamy tłumy na zapisy, bo ludzie przychodzą i robią sobie różne ozdoby do domu. A coraz częściej to też nas relaksuje i ten handmade jest coraz bardziej modny. Dla historyków co chwila mamy różnego rodzaju projekty, bo startujemy w konkursach Patriotyzm Jutra na przykład i historycy mogą z biblioteki nie wychodzić, bo mają co roku nowe projekty edukacyjno-historyczne. Bardzo lubimy na Targówku robić projekty warszawianistyczne i to są projekty, które składają się z wykładów, ze spotkań z autorami, z ciekawymi osobami, ale też wychodzą na zewnątrz, bo są spacery warszawianistyczne. Więc biblioteka dzisiaj to jest mini centrum kulturalno-edukacyjne. Co mamy w najbliższym czasie? Do końca roku, niech mi pan uwierzy, my nie mamy żadnego wolnego dnia bez projektu. Do końca roku w naszym kalendarzu, jak pan wejdzie na naszą stronę internetową, wszystko jest na czerwono i jak pan rozwinie, to mamy po kilka wydarzeń jednego dnia, bo mamy 16 adresów, a 17 placówek i każda z tych placówek coś robi, a że wygraliśmy mnóstwo projektów takich konkursowych, no to je musimy zrealizować do końca roku. One się będą nawet galami kończyły. W tym tygodniu ja byłam jednego dnia w 6 placówkach naraz, bo musiałam powitać gości, musiałam poprowadzić jakieś zajęcia i to są zajęcia bardzo różne, bardzo różne. Możemy powiedzieć, że jakby pan wymienił jakieś zainteresowanie, to na pewno albo było to zrealizowane w bibliotece, albo książki wystawialiśmy i omawialiśmy na dany temat, albo będzie to zrealizowane. Bo tak jak mówię i powtarzam to, póki czytasz, świat stoi otworem. Wszystkie tematy i o wszystkich emocjach i o wszystkim, co jest związane z człowiekiem, możesz się dowiedzieć w bibliotece.
1: A jeżeli mają państwo pociąg do czytelnictwa, takim sobie żartem chciałbym zakończyć, to oczywiście zapraszam gorąco do Metroteki w Warszawie. Dyrektor Grażyna Strzelczak-Batkowska, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Targówek, Miasta Stołecznego Warszawy, gościnią Tylko Dobrych Informacji w Polskim Radiu 24. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, czytajcie książki, świat stanie otworem.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Media o cenniku za spotkanie z prezydentem, kancelaria Karola Nawrockiego o nagonce. AfD wygrywa wybory w landzie przy granicy z Polską. Katastrofalny wynik partii kanclerza Merca. Premier zachęca do głosowania na Marię Skłodowską-Curie. Twarz noblistki może ozdobić banknot o nominale 20 euro. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Media piszą o prywatnej fundacji, która ma oferować za 100 tysięcy dolarów możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Na publikację Newsweeka i Radia Z reaguje kancelaria prezydenta. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz w mediach społecznościowych zaprzeczył tym doniesieniom. Nagonki na prezydenta Karola Nawrockiego. Ciąg dalszy. Insynuacje, półsłówka, manipulacje. Proza politycznej rzeczywistości, napisał.
2: Według dziennikarzy fundacja oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w ramach zaplanowanego na jutro w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit. Koszt takiego spotkania ma wynosić od 25 do 100 tysięcy dolarów. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał je kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
3: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
2: W zapewnienia ministra Błażeja Pobożego nie do końca wierzą politycy koalicji obywatelskiej. Posłanka tej partii, Monika Rosa, oczekuje wyjaśnień w tej sprawie.
4: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku.
2: Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Założyli je byli nominaci do spółek Skarbu Państwa z okresu rządów Mateusza Morawieckiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Skrajna prawica wygrała wybory do parlamentu w landzie graniczącym z Polską, ale rząd w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim znów prawdopodobnie będzie budować socjaldemokratyczna SPD. W Berlinie według sondażowych wyników zwyciężyła skrajna lewica.
5: Kanclerska CDU straci w stolicy burmistrza. Wyniki wskazują, że ten urząd przejmie kandydatka skrajnej lewicy. Partia Die Linke może zbudować większość z innymi partiami lewicowymi, zielonymi i SPD. W Berlinie, tak jak w Mecklenburgii i Pomorzu przed nim, znaczenie może mieć wynik prorosyjskiego BSW, który w obu krajach związkowych, według prognoz, zdobył poparcie w okolicach progu wyborczego, czyli 5%. W nadbałtyckim landzie sondaż dla mediów publicznych daje alternatywie dla Niemiec 37%, a rządzącej obecnie socjaldemokracji 35,5%. Pewna wejścia do Landtagu może być skrajna lewica, a zaledwie 5,5% zdobyli Zieloni i Chadecy. Kanclerska CDU może mieć tam najmniejszy w historii Niemiec klub parlamentarny, ale nie jest jeszcze przesądzone, że w ogóle będzie miała reprezentację. Tę sytuację w połączeniu z utratą burmistrza w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz szybko nazwał katastrofą. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Fundacja Mam Marzenie rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zachęcić do wolontariatu. Akcja odbywa się pod hasłem Zyskaj Supermoc. Dołącz do nas i spełnij marzenie. Kampania potrwa do 15 października. O szczegółach mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg. Jak podkreśla, wolontariuszem fundacji Mam Marzenie może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnieniu nawet najbardziej niezwykłych pragnień chorych dzieci.
6: To jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zaufało? I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem jak to marzenie spełnić.
1: Fundacja spełnia marzenia małych pacjentów, pozwalając im choć na chwilę oderwać się od codziennej walki z ciężką chorobą. Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory ekologiczne i polskie. Na PGE Narodowym w Warszawie odbył się 4. Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Ponad 130 wystawców z całej Polski prezentowało wysokiej jakości produkty regionalne i lokalne oraz tradycyjne polskie przysmaki.
7: Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Marzena Pawlak. Produkujemy naturalne produkty mleczarskie, współpracujemy z lokalnymi rolnikami. W przyszłym roku obchodzimy 140-lecie naszej firmy i staramy się kultywować tradycje i cały czas utrzymywać naturalne.

0: naturalne smaki, tradycje, oczywiście w połączeniu z nowoczesnością.
1: Jesteśmy Pharma Fox, prowadzimy gospodarstwo w okolicach Lublina. Tam uprawiamy owoce, warzywa, no i od jakiegoś czasu zaczęliśmy je przetwarzać, tak żeby gdzieś przedłużyć im to życie, wyjść trochę szerzej z naszymi owocami. No i sprzedajemy owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane.
2: W programie dwudniowego festiwalu znalazły się panele dyskusyjne, prelekcje i spotkania poświęcone m.in. jakości certyfikowanej żywności, świadomym wyborom konsumenckim oraz produktom regionalnym i tradycyjnym. Do jutra można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Do takiego wyboru zachęca w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
3: Od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
2: Ostateczną decyzję podejmie pod koniec roku Europejski Bank Centralny.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać przelotny deszcz czy burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 20, niedziela, 20 dzień września. Jakub Kukla, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w imieniu całego wieczornego zespołu. Niemiecka polityka przestała być przewidywalna, ale może Bundesliga jest ostatnim bastionem piłkarskiej normalności. Z jednej strony wysoka frekwencja na stadionach, z drugiej reguły, które zapewniają kibicom kontrolę nad klubami, a na boiskach intensywność, mnóstwo talentów i dużo bramek. O fenomenie rozgrywek u naszego zachodniego sąsiada porozmawiamy dziś w audycji Sport Wyjaśnia Świat.
6: Sport Wyjaśnia Świat.
7: Przy mikrofonach Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
7: Dziś kolejny odcinek z cyklu Poznajemy świat futbolu. Tym razem jednak wybierzemy się całkiem niedaleko, poza naszą zachodnią granicę, by opowiedzieć Państwu, jak tak naprawdę wygląda piłka nożna w Niemczech.
8: Z perspektywy kibica Premier League to jest przedmiot zazdrości i inspiracji. Wydawałoby się prawdziwi kibice na trybunach, fantastyczne środowisko trenerskie, bardzo ciekawa piłka nożna, a jednak to wciąż ubożsi krewni.
7: Bundesliga, Die Mannschaft i specyfika niemieckiego kibica. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale najpierw w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
9: Triumf logiki i planu. Początkowo odpowiedź na potrzebę stworzenia konkurencyjnej ligi po blamażu kadry na mundialu w Chile. Podniesienie poziomu krajowych rozgrywek miało zaowocować sukcesami na arenie międzynarodowej, klubów, ale przede wszystkim Die Mannschaft. Zmagania wystartowały w 1963 roku. Pierwszym mistrzem została Kolonia. Początkowo wyróżniały się też Werder, Eintracht Braunschweig czy TSV 1860 Monachium, ale to lokalny rywal tego ostatniego niemal w zupełności zdominował te rozgrywki.

0: 34 tytuły mistrzowskie. Do tego liczne trofea na arenie międzynarodowej i niezliczona plejada futbolowych gwiazd. Złotą erę Gwiazda Południa rozpoczęła w 1972 roku, zdobywając mistrzostwo z rekordem punktów i bramek. Ze 101 goli aż 40 strzelił Gerd Müller. Niekwestionowana legenda Bundesligi, do dziś dzierżąca rekord wszechczasów 365 trafień. Po latach do tego wyniku zbliżył się jedynie jeden piłkarz.
1: Lewandowski goes through the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal!
0: 12 lat, 384 mecze i 312 goli. Choć przez Bundesligę przetoczyło się wielu biało-czerwonych, ten jeden zapisał się w historii rozgrywek na lata. Mimo iż rekordu Der Bombera w liczbie goli nie poprawił, Robert Lewandowski w jednym od Müllera okazał się lepszy.
2: Sané with the shot. It's gonna fall for Lewandowski! Yes. And finally he does it! Yeah. The record they said would never be broken!
0: Bundesliga to kibic, miejsce i wspólnota.

0: Wspólnota. Ostatni bastion normalności w świecie zdominowanym przez pieniądze i zagranicznych inwestorów. Jednocześnie dowód, że dobry futbol zawsze się obroni.
1: Świat niemieckiego futbolu zabiorą nas dziś goście, znawcy tematu. Marcin Bożenski, dziennikarz kanału sportowego, komentator Eleven. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Michał Trela, komentator Kanal Plus Sport.
3: Dzień dobry.
4: Jak to jest z tą Bundesligą, jak to jest z tą niemiecką piłką? Czy to jest tylko dostarczyciel rozrywki, a także mięsa armatniego, może też myśli intelektualnej dla większych i bogatszych, czy coś, co wszystkich nas czeka i zaraz będziemy tylko oglądać Bundesligę?
3: Oj, chyba jeszcze nieprędko będzie tak, że wszyscy będziemy się koncentrowali na Bundeslidze. Na pewno Bundesliga ma swoje miejsce w takim europejskim piłkarskim układzie pokarmowym i mam wrażenie, że to miejsce jest coraz mniej godne z uwagi na dysproporcje finansowe między Bundesligą a innymi ligami. Nie ma chyba takich słów, żeby wytłumaczyć polskiemu kibicowi, czym jest Bundesliga dla niemieckiego kibica. Jak niemiecki kibic traktuje tę ligę, jak niemiecki kibic traktuje kibicowanie, bo to nie zamyka się po prostu w pójściu na mecz, pokrzyczeniu, pośpiewaniu.
5: Tak, ja myślę, że Marcin tutaj dotknął ważnej różnicy na początek. To znaczy na Bundesligę często patrzymy wszyscy siłą rzeczy z perspektywy zewnętrznej. Czy ona jest atrakcyjna dla nas jako widzów telewizyjnych? Ale Bundesliga, mam wrażenie, że z tych dużych lig jest wciąż najmniej zrobiona dla zagranicznego kibica i kibica telewizyjnego, że tam jednak główny nacisk wciąż jest na bardzo duży rynek wewnętrzny. Mówimy o najludniejszym kraju Unii Europejskiej, jednym z najludniejszych w Europie. To jest wielki rynek, który w dużej mierze zaspokaja swoje potrzeby sam. A druga sprawa to jest kibic stadionowy, że Bundesliga jest zaprojektowana wciąż jeszcze przede wszystkim dla kibica stadionowego. Więc
4: i 90% wypełnienia tych stadionów, ogromnych.
3: Tak naprawdę w większości klubów na poziomie Bundesligi to myślę, że ta średnia frekwencja to jest od 97-8. Są jakieś ekstrema jak stadiony Hoffenheim czy Wolfsburg, a teraz w drugiej Bundeslidze, ale jednak na ogół to tak patrzy się od 95% w górę, ale faktycznie jest coś takiego, że Niemcy są po prostu zadowoleni z tego, jak ten produkt wygląda, no i ten produkt jest dla nich najważniejszy. No, dla kibica niemieckiego oczywiście wielkim szczęściem jest, jeżeli jego zespół, no pewnie największe szanse ma na to Bayern Monachium, zawsze wygra Ligę Mistrzów, natomiast przede wszystkim niemiecki kibic chce tego, żeby było panowanie na krajowym podwórku, żeby wygrywana była Bundesliga. Bardzo prestiżowo jest traktowana też Puchar Niemiec i to też myślę pozwala trochę zrozumieć, jak Bundesligę traktują ludzie, którzy mieszkają w Niemczech.
1: Wnioskuję, że niemiecki kibic i w ogóle niemiecka Bundesliga nie potrzebują niczego z zewnątrz. Sami sobie, tak? To wszystko tworzą.
5: Myślę, że nie jest tak, że niczego nie potrzebują, bo potrzebują międzynarodowego potwierdzenia, że oni wciąż dużo znaczą, że pozycja Niemiec jako kraju, gospodarki niemieckiej też napędza to, że oni oczekują, że w piłce nożnej, w swoim sporcie narodowym, oni będą liczącą się siłą.
1: Ale od tego jest reprezentacja.
5: Od tego jest reprezentacja, ale ich kluby także były zawsze liczącymi się siłami, więc te kluby są zawsze w takim szpagacie między tym, co globalne, a co lokalne. Myślę, że bardzo ważne jest w ogóle powiedzieć o strukturze, o tym, że Bundesliga, o której mówimy, zwykle myślimy o 18 zespołach, ale to jest 36 klubów, czyli pierwsza i druga liga. I wydaje mi się, że to jest ważne rozróżnienie pomiędzy ligą niemiecką, a wieloma innymi ligami zagranicznymi, że jednak Premier League funkcjonuje w swoim świecie, myśląc o celach Premier League. Natomiast Bundesliga jest tak samo organizacją, w której liczy się Bayern Monachium i jego aspiracje, żeby wygrywać Ligę Mistrzów, jak i kluby pokroju Elversberga czy Sankt Pauli, które mają zupełnie inne problemy, ale funkcjonują, spotykają się z tymi prezesami Bayernu, z tymi samymi sponsorami i rozmawiają o tym, no nie tylko jak niemiecki klub ma wygrać Ligę Mistrzów, ale też jak ma wyglądać jakaś równowaga w obrębie niemieckiego rynku.
4: Rozumiem, że tego się nie da zrozumieć bez jednej liczby, 50+1, czyli udział kibiców w strukturze zarządczej klubów. Czy to jest użyteczna fikcja, którą się pięknie opakowuje, romantyczny mit Bundesligi, czy coś, co ma realne znaczenie?
3: Na kanwie wielu historii z innych rynków piłkarskich poza

0: niemieckich, to na pewno jest to użyteczne, aczkolwiek muszę przyznać osobiście, że jako, że mogę tę Bundesligę obserwować jednak z pewnego dystansu, niewielkiego, ale z dystansu i jako kibic po prostu chciałbym, żeby to był produkt coraz lepszy. Mam tu na myśli, żeby mecze były atrakcyjniejsze, grali tam coraz lepsi piłkarze i byli tam coraz lepsi trenerzy, no to ja jestem z każdym rokiem, z każdym sezonem coraz mniejszym orędownikiem tej zasady 50+1.
1: Czyli i to blokuje, tak?
0: Mam takie poczucie, no patrzę na wiele klubów, na ich możliwości finansowe, tak sobie analizowałem nawet w tym roku okienko transferowe, to mam wrażenie, że połowa klubów piłkarskich nie stać ich na to, żeby pójść na zakupy do sklepu i kupić sobie produkty, ściągnąć je z półki i zapłacić przy kasie, tylko trzeba szukać w śmietniku, kto tam co wyrzucił z tego marketu i może uda się coś wydubać. Na pewno to finansowo blokuje w pewien sposób rozwój ligi. Z drugiej strony no jest na pewno bardzo romantyczne, charakterystyczne i sprawia, że przynajmniej na razie niemiecki kibic Schalke, Werderu Brema czy Kolonii nie martwi się o to, że ktoś za chwilę tutaj przyjdzie, przeleje na konto klubu 200 milionów, zmieni barwy klubowe, tego koziołka z herbu wywali, a da coś innego i może będą lepsi piłkarze, może będzie gra zamiast o utrzymanie o puchary, natomiast no nie będzie jakiejś tożsamości budowanej od wielu dekad.
2: To ja mam trochę inaczej, mam takie poczucie, że Bundeslidze wciąż udaje się jeszcze zachowywać taką, moim zdaniem, no, idealną równowagę pomiędzy tym, żeby z jednej strony niemiecki klub co jakiś czas zdobył jakiś europejski puchar i nie jest to tylko Bayern Monachium. Oczywiście tylko Bayern Monachium może Ligę Mistrzów wygrywać, ale jednak Borussia Dortmund raz na dekadę udaje się dojść choćby do poziomu finału Ligi Mistrzów. Eintracht Frankfurt wygrywa Ligę Europy kilka lat temu. Teraz Freiburg gra w tym finale, więc jest to liga jakoś wciąż konkurencyjna międzynarodowa. Nadal jedna z najsilniejszych. Wciąż można tam zobaczyć na stadionach globalne gwiazdy, zazwyczaj tutaj w Bayernie, czyli Harry'ego Kane'a czy Michaela Olise, albo przyszłe globalne gwiazdy jak Jude Bellingham czy Erling Haaland, czyli ta jakość piłkarska dla kibiców takich wyrafinowanych, którzy chcą oglądać dobry futbol, wciąż jest na wysokim poziomie. Jednak zdecydowanie niemiecki rynek daje znacznie większe poczucie, że oglądamy prawie najlepsze możliwą piłkę nożną na świecie. Z drugiej strony to doświadczenie stadionowe, wizyty na meczu Bundesligi, no jest wciąż przeżyciem, że jednak w angielskich klubach, gdzie wymienili się kibice, zostali wymienieni przez właścicieli, przez podwyżki cen i różnego rodzaju działania, no trochę odpychające tych tradycyjnych kibiców, a sprowadzające w ich miejsce albo znacznie bogatsze warstwy społeczeństwa, albo turystów, co miało odbicie na atmosferze stadionowej. W Niemczech ta atmosfera stadionowa wciąż jest dobra, bardzo dobra, na tyle dobra, że niejednokrotnie na stadionach, ale też na lotniskach w weekend w Dortmundzie czy w Düsseldorfie i w innych niemieckich miastach widać kibiców angielskich, którzy przyjeżdżają trochę poczuć, jak to kiedyś u nich było na trybunach.
3: Chodzi na przykład o dostępność trybun stojących, tam można postać, kupić bilety zdecydowanie taniej, nieporównanie wręcz taniej niż w Premier League.
2: To jest dalej w Niemczech taki przystępny sport i slogan bundesligowy, którym ona już wiele lat temu grała na zagraniczne rynki. Football as it's meant to be. Taki futbol, jaki miał być. Myślę, że trochę to oddaje Bundesligę, te jej zalety, które ja widzę. Choć oczywiście to nie może nie trwać wiecznie. To znaczy, jeśli tendencje na rynku będą takie, że ciągle coraz to kolejne kraje będą sobie kupować kluby w lidze angielskiej, te kwoty transferowe będą coraz większe, no to marginalizacja sportowa Bundesligi jest coraz większym ryzykiem i z tym się zgadzam.
3: Czyli w Premier League mamy globalizację, kapitał właściciela, markę, telewizję, ogromne pieniądze, natomiast w Bundeslidze pieniądze jakieś są, ale mamy członkostwo, lokalność, kibiców, stadiony, atmosferę, jakąś takie coś bardzo wciąż jeszcze prawdziwego.
0: Często z poczucia biedy pojawia się jakaś kreatywność i mam wrażenie, że wskutek tego deficytu gotówki w porównaniu choćby do klubów Premier League narodziło się pewne know-how w tych klubach niemieckich, bo moglibyśmy się pewnie z Michałem licytować, kto ma lepszą akademię i byśmy się przerzucali czy Schalke, czy Stuttgart, czy Hoffenheim i tych nazw klubów byśmy wymienili pewnie sporo. No, Niemcy sami często mówią o tym, że oni muszą kombinować, że nie mają takich możliwości finansowych, więc muszą

0: zastanawiać się, jak w takim razie dotrzymywać kroku Europie, właśnie poprawiając rozwój młodych zawodników, poprawiając rozwój trenerów. No, jest to chyba teraz taki najciekawszy rynek trenerski, jeżeli chodzi o eksport młodych szkoleniowców do innych lig. Tych młodych niemieckich trenerów wyfruwa z Niemiec, wielu, więc no, są plusy też tego, że Niemcy, jeżeli chodzi o ten świat piłkarski, nie są tak bogaci.
1: No ale sam powiedziałeś, że to jest, użyłeś tej metafory wiele mówiącej, łańcucha pokarmowego, znaczy, że to jest po prostu przystanek na drodze. Znaczy, że jeśli jesteś obiecującym trenerem, nie wiem, Xabi Alonso, tak, zdobywa mistrzostwo Niemiec w Bundeslidze z Bayerem Leverkusen, ale potem idzie do Realu, a potem trafia właśnie tam do tych mega pieniędzy w Chelsea. Bellingham, Haaland mieli fantastyczne momenty w Bundeslidze, ale już tam nie grają.
2: No i od początku tak jakby było wiadomo, że to jednak ma być przystanek. To nie jest dla nich stacja docelowa. Zresztą
3: ja też się zastanawiam, czy kiedykolwiek w historii istnienia tej ligi było inaczej, że te niemieckie kluby zawsze musiały szukać sposobów.
1: Ale ile było złotych piłek, wiesz, w przeszłości piłkarzy
3: ale
1: grających
3: dostawali,
1: w Lecie.
3: Dostawali te złote piłki, mam wrażenie, przede wszystkim jednak za sukcesy z reprezentacją. I nie dlatego, że dobrze sobie radzili w klubach niemieckich. Oczywiście były takie przypadki, no ale jeśli cofniemy się do lat 80., 90., no to największe gwiazdy grały w Serie A, nie grały w Bundeslidze, że te hity transferowe i w ogóle budowanie siły klubów na podstawie zakupów, to nie był nigdy taki niemiecki sport narodowy. Oni oczywiście w jakimś stopniu starali się nadążać, ale nigdy tutaj nie byli awangardą. I mam poczucie, że oni tym właśnie know-how, zwłaszcza trenerskim, tym, że intelektualnie ta piłka niemiecka weszła na zdecydowanie wyższy poziom niż była w latach 90., no to oni się utrzymali na poziomie sportowym wciąż bardzo wysokim. Mam takie wręcz wrażenie, że oni Holandię tronizowali jako taki rynek w tej części Europy, w którym się rodzą nowe idee, że kiedyś jednak no nie mówiło się, nawet to widać po pojęciach taktycznych, których używamy, no to one są albo włoskojęzyczne najczęściej, albo właśnie futbol totalny się rodził w Holandii. Dzisiaj jednak gegenpressing jest tłumaczony na wiele różnych języków. Mówi się o szkole Red Bulla, który jest firmą austriacką, ale ta szkoła Red Bulla była rozwijana na austriackim i niemieckim rynku równolegle, więc ta taka główna taktyczna batalia światowej piłki, która się odbywała pierwszej dekadzie, powiedzmy XXI wieku, między Guardiolą a Mourinho. Później stała się rywalizacją Guardioli z Jurgenem Kloppem. Niemieccy trenerzy weszli na poziom, na jakim wcześniej nie byli. I teraz widzimy już, można powiedzieć, kolejne wcielenia, bo ci, którzy byli awangardą, jak Jurgen Klopp czy Thomas Tuchel, już dzisiaj są selekcjonerami reprezentacji, co jest taką już wymagającą zazwyczaj wieku, funkcją i pewnego doświadczenia, a ci młodsi wciąż są na rynku popularni.
1: Tuchel jest selekcjonerem reprezentacji Anglii, co jest samo w sobie oczywiście zabawne, że Niemiec uczy w ojczyźnie futbolu wygrywania.
3: Dlatego patrząc na kwoty transferowe, Marcin do nich się odnosił z tego lata. Mówi się czasem w Anglii o lidze farmerów, czyli tych, którzy właśnie wychowują dla angielskich klubów przyszłe gwiazdy, przyszłych piłkarzy. Najczęściej to określenie dotyczy ligi francuskiej, ale w określeniu do niemieckiej też pada. Gigantyczna różnica między ligą niemiecką a francuską jest taka, przynajmniej tego lata, że no, liga francuska jest na gigantycznym transferowym plusie, czyli oni sprzedają i wpuszczają w to miejsce zawodników, które wychowują. Liga niemiecka mniej więcej wychodzi na zero, czyli bardzo dużo sprzedaje, ale stara się reinwestować te pieniądze, więc no, wprowadziłbym przynajmniej, jeśli używamy metafory farmerskiej, to jest rozróżnienie jednak między jednym a drugim.
2: Bellingham czy Haaland, kiedy przychodzili do ligi niemieckiej, wiadomo było, że to ma być odskocznia do jeszcze mocniejszej ligi. Wydaje mi się, że marzeniem Roberta Lewandowskiego nie było to, żeby kilkanaście lat spędzić w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium. Myślę, że marzyła mu się La Liga i to być może niekoniecznie Barcelona. Nawet pamiętam taki urywek z jakiegoś filmu dokumentalnego, kiedy ojciec Lewandowskiego życzył mu, by strzelał dużo goli w lidze włoskiej. Pojawiają się różne ligi w tych marzeniach, ale to raczej nigdy nie jest Bundesliga. Czy
0: to
2: się mylę?
0: Nawet pokazała chyba historia Michaela Olise i tych plotek transferowych w Lecie łączącego z Realem Madryt. Możesz być pierwszoplanową postacią Bayernu Monachium, gwiazdą, ale jednak są nazwy klubów w Europie spoza Niemiec, które kiedyś

0: Gdy słyszysz, to nogi ci troszeczkę miękną i Bayern Monachium zawsze będzie pewnie wymieniany w jednym szeregu z Manchesterem, Barceloną czy Realem. Natomiast poza Bayernem Monachium, no to wszystko to są niestety w Bundeslidze przystanki. Czy Lipsk, czy Dortmund, czy Frankfurt, czy Stuttgart. Teraz bodaj takie cztery najatrakcyjniejsze destynacje przejściowe. To są i pewnie jeszcze długo będą przystanki, no bo na dobrą sprawę idąc tam nie zarobisz nie wiadomo ile forsy. Prawdopodobnie ciężko ci będzie o trofea, bo możesz coś wygrać w Europie, w Niemczech na to szansa jest dosyć mała. Zdarza się pewnie i będzie się pewnie zdarzała w obecnych warunkach raz na 10-15 lat, więc no nie za bardzo jest tam coś, co miałoby piłkarza zatrzymać.
1: Ale jak ty powiedziałeś, Michał, o RB Lipsk, to sobie pomyślałem, że to jest jednak jakiś rodzaj wyłomu, o którym też trzeba by powiedzieć, no bo z jednej strony tak opowiadamy taką historię związku kibica z klubem, jakąś lokalnością takiego poczucia Mein Verein, a po drugiej stronie mamy produkt bardzo świadomie wymyślony, imponujący, także intelektualnie imponujący, znaczy hipsterzy futbolowi są zachwyceni tym, co tam w tej szkole Rangnick i jego następcy wyprodukowali, wymyślili, ale jednak jest to komercyjny produkt jakiegoś koncernu.
2: To kłuje w oczy zdecydowanie bardziej na tym niemieckim rynku wewnętrznym niż za granicą. I wiele klubów jest takimi marketingowymi produktami w jakimś stopniu, może nie w takiej skali, żeby utworzyć klub od zera, od razu z myślą o tym, żeby nawet sposób, w jaki gra, reklamował producenta napojów, więc to jest oczywiście inna skala, no ale też zwróciłbym uwagę, że to się jednak nie odbywa w próżni, odbywa się, albo właśnie odbywa się w próżni, odbywa się na pustyni, czyli we wschodnich Niemczech, w landach, z których od, nie podam dokładnej liczby, ale mniej więcej dwóch dekad nie było klubu pochodzącego z byłej NRD, nie będącego z Berlina. Berlin bym tutaj wyłączył. Union Berlin był po wschodniej stronie Berlina i awansował do Bundesligi kilka lat temu i się w niej utrzymuje. Natomiast z landów wschodnich, z dawnej NRD, od Energii Cottbus nie było klubów. Tutaj było bardzo wyraźne pęknięcie wewnątrz Niemiec, więc Lipsk oprócz tego, że był sprawnie pomyślanym marketingowym produktem, to jeszcze produktem, któremu jednak założyciele dali szansę, żeby wrósł w jakąś lokalną tkankę, bo powstał w miejscu, w którym był stadion zbudowany na Mistrzostwa Świata w 2006 roku, ale najlepsza drużyna lokalna grała na czwartym poziomie, nie miała żadnych szans zapełnienia takiego stadionu. Jeśli gdziekolwiek taki projekt miał szansę zapuścić korzenie w Niemczech, to właśnie w takim dużym mieście jak Lipsk, będącym zupełną pustynią, nie mającym też żadnej konkurencji w regionie.
0: No, przy czym co ciekawe, Lipsk jest w Bundeslidze przeszło 10 lat i oczywiście już przywykliśmy do obecności Lipska w tej lidze i na pewno dał dużo tej lidze, jest atrakcyjnym projektem, choć powiedzmy sportowo ma teraz taki problem, żeby przeskoczyć poziom wyżej. Natomiast też nie jest tak, że tych kibiców w cudzysłowie udało się kupić w jakiejś niesamowitej liczbie, no bo przecież Lipsk jest jednym z klubów, które zmagają się z problemem z frekwencją. To znaczy nie jest tak, że ten stadion stoi pusty, kibice przychodzą, natomiast jeżeli szukać pustych krzesełek i to w niemałej liczbie na meczach ligowych, no to między innymi na stadionie Lipska. Dlatego też klub jakiś czas temu zaczął wdrażać takie rozwiązanie, że ci karnetowicze, którzy opuszczą bodaj 5 lub więcej spotkań w sezonie, to ten karnet tracą, bo włączaliśmy i właśnie włączamy nadal mecze Lipska tydzień w tydzień, no, domowe co dwa tygodnie tak naprawdę i choćby za bramkami widzę mnóstwo wolnych krzesełek.
3: To wciąż Niemcy się nie pogodzili z całym projektem, z RB Lipsk, bo słowa Ralfa Rangnicka wspomnianego, za 500 lat Bayern będzie miał 600 lat, a Lipsk 500.
0: Czy protesty na niemieckich stadionach nie są już tak huczne i tak duże i wielowątkowe, jak to miało miejsce na początku przygody Lipska z Bundesligą? Tym niemniej
3: ten
0: cały czas
3: leci i chyba leczy rany. Tak?
0: Troszkę tak, ale
2: tak, ale
0: szpileczki są
2: operował setkami lat, a my możemy mówić o kilkunastu latach, bo to był 2009, kiedy założono RB Lipsk, o dekadzie w Bundeslidze mówimy, więc to wszystko jest mocno świeże i wciąż jeszcze No i uwiera niemieckich kibiców. Bo
0: wciąż
2: jednak...
0: czasami jak są tweety przedmeczowe innych klubów, to nie wiem, gramy z Lipskiem i na przykład herb Lipska jest wymazany albo jest napisany po prostu Leipzig, więc czasem takie drobne szpileczki jeszcze się pojawiają.
2: Tak, są tego typu przypadki, gdy

0: Lipsk zdobywał pierwszy Puchar Niemiec w historii klubu. Nie dostawał gratulacji, co jest przyjęte od, no właśnie, choćby w mediach społecznościowych,
1: taka
0: od innych
1: etykieta.
0: Klubów. Tak, no taki bazujący na takiej tkance społeczno-kulturowej magazyn, miesięcznik Elf Freunde nie pisze praktycznie tekstu.

0: Na poziom wyżej na wielu płaszczyznach było to zatrudnienie Jurgena Kloppa, który przecież w Niemczech cieszył się powszechną sympatią, bo miał wizerunek, znaczy wizerunek bardzo słuszny, fantastycznego trenera, ale poza tym po prostu równego faceta. Każdy miał go za fajnego gościa z sąsiedztwa, a nagle stał się jednak facetem, który był twarzą projektu przez sporą część kibicowskich Niemiec sztucznego, plastikowego i myślę, że ten słupek sympatki mocno się obniżył. Teraz Jurgen Klopp jako selekcjoner stara się ten wizerunek naprawić, jeździ po stadionach, jeździ po ośrodkach treningowych, spotyka się z trenerami ligowymi i tak dalej. Natomiast no, to zatrudnienie Jurgena Kloppa było dużym wydarzeniem, ale w sumie koniec końców też ta praca Jurgena Kloppa nie odznaczyła się niczym wybitnym.
1: Ale to jest swoją drogą ciekawy wątek, że Lipsk, czyli najbardziej nielubiany niemiecki klub, sięgnął po Jurgena Kloppa, czyli najbardziej lubianą postać niemieckiego futbolu, żeby ocieplić wizerunek, ale efekt jest taki, że udało się tylko oziębić trochę wizerunek Jurgena Kloppa, a nie mam poczucia, żeby jakkolwiek poprawił się wizerunek Lipska dzięki tej współpracy.
2: Jest nadzieja w takim razie.
3: A za co Niemcy właściwie nie lubią Lipska? Jakbyście mieli wytłumaczyć słuchaczom.
1: Jest powszechne poczucie nieprzestrzegania zasad i tutaj musimy przejść do zasady 50+1. To znaczy wszystkie kluby Bundesligi muszą funkcjonować w obrębie zasady zwanej 50+1, funkcjonującej od końca lat 90., która oznacza, że większościowe prawo głosu w każdym klubie należy do członków stowarzyszenia, które prowadzi ten klub. Mówi się do kibiców. No,
3: takie niemieckie socje.
1: Coś
3: tak?
1: W tym stylu. To wiele klubów, czy niektóre kluby niemieckie mają po kilkaset tysięcy członków opłacających składki tego typu stowarzyszeń. Więc zewnętrzny inwestor, firma, która chciałaby inwestować w niemiecki futbol, może mieć maksymalnie 49% głosów w firmie, w klubie, na który łoży gigantyczne pieniądze, często utrzymuje. To jest główny powód, dla którego zagraniczni inwestorzy raczej trzymają się z dala od niemieckiego futbolu albo inwestują nie takie wielkie pieniądze, bo każdy, kto łoży wielkie pieniądze na coś, chce mieć decydujący wpływ na to, co się z tym dzieje. W przypadku niemieckich klubów to jest niemożliwe. Tutaj dochodzimy do wyjątków. Wyjątkami są kluby, które funkcjonowały wcześniej, przed wprowadzeniem tej zasady, jako powiązane z wielkimi fabrykami niemieckimi. To Bayer Leverkusen przy koncernie farmaceutycznym Bayer oraz VfL Wolfsburg przy Volkswagenie. Została wprowadzona furtka, która mówi, że jeśli ktoś inwestuje w dany klub w znacznym stopniu przez nieprzerwanie 20 lat, może mieć większościowe prawo głosu, ale ta furtka w praktyce nie za bardzo funkcjonuje. To znaczy została zastosowana dla TSG Hoffenheim i próbowano zastosować ją w Hanowerze 96, ale spotykało się to z tak dużymi protestami, zwłaszcza w Hanowerze, gdzie mowa o klubie z wielkimi tradycjami, że koniec końców też pozostał ten klub w gronie przestrzegających zasady 50+1. No i nagle pojawia się w 2009 roku Lipsk, który nie może mieć stowarzyszenia, które opłaca składki i decyduje o klubie. Klub nie istnieje. Firma Red Bull część swoich pracowników deleguje do założenia stowarzyszenia fikcyjnego, całkowicie powiązanego z klubem. 51% prawa głosu, bo to niekoniecznie przekłada się na akcje, należy do tych kilkunastu pracowników Lipska. Ich wpływ jest żaden na funkcjonowanie klubu, no ale formalnie Lipsk spełnia te zasady i nie musi się przejmować kwestiami biznesowymi, to znaczy przedstawiać tym członkom stowarzyszenia, jak wygląda bilans z danego roku, czy strata nie jest za duża. Jeśli Lipsk generuje straty, to firma Red Bull może dosypywać kolejne pieniądze, łatając tę dziurę budżetową, więc zaczyna się z jawnego poczucia niesprawiedliwości. Jeśli Borussia Mönchengladbach chce kupić zawodnika, no to musi mieć pewność, że wygeneruje jako klub tyle pieniędzy, żeby ją było na to stać.
3: czyli grają na kodach, na dopingu.
0: Ja mogę podać kontrprzykład bliskiego mojemu sercu Schalke. Schalke wskutek życia ponad stan i szaleństwa transferowego w drugiej dekadzie tego stulecia zadłużyło się potwornie. Ten dług i tak się skurczył i chyba teraz wynosi 148 milionów euro. Mają ujemny kapitał własny i oni co roku muszą generować nadwyżkę. Po prostu muszą albo sprzedać piłkarzy, albo tak zaciskać pasa, albo tak gospodarować się środkami.

0: żeby była wygenerowana odpowiednia nadwyżka, by przyznano im licencję na grę i by nie odejmowano im punktów. Gdyby Schalke było Bayern Leverkusen albo Wolfsburgiem, to po prostu na koniec roku opublikowałoby raport, w którym w rubryce straty widniałaby suma 0,00 i byłoby po sprawie, więc no jest to trochę niesprawiedliwe, bo tych klubów grających na kodach kilka w Niemczech jest.
1: Więc z naszej perspektywy zewnętrznej, nie niemieckiej, no to Lipsk nie robi niczego, czego nie robiłoby wiele klubów angielskich i w ogóle wiele klubów w innych krajach,
2: czy polskich. Znamy to doskonale.
1: Oczywiście, ale funkcjonując na rynku, w którym inni przestrzegają tych zasad, no to oni grają na kodach. Gdyby padła w Niemczech zasada 50+1 z dnia na dzień, gdyby wszystkie kluby nagle zostały z niej uwolnione, no to przynajmniej pod tym względem Lipsk byłby czysty, pod takim, że oni niczego złego nie robią. Dalej byliby klubem, który powstał po to, żeby reklamować producenta napojów, ale przynajmniej w takiej bieżącej działalności, rywalizacji o zawodników, oferowaniu kontraktów, graliby tak samo jak inni.
3: Niemcy są jakieś inne, jak państwo słyszą. Niemcy są jakieś inne, teraz zapytam, także pod takimi względami tego, co się dzieje na trybunach, środowisko radykalnie kibicujące bardzo często bywa kojarzone z polskiej perspektywy z całą pewnością ze środowiskami skrajnie prawicowymi. Tam, przypominam sobie, podczas kryzysu uchodźczego transparenty na trybunach Refugees Welcome. Jak to jest na przykład w kontekście niedawnego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalcie? Jak niemiecki futbol ligowy radzi sobie z takim problemem?
1: Znaczy, myślę, że niemiecki futbol ligowy bardziej odbija podziały, jakie są w społeczeństwie, niż na przykład polskie trybuny odbijają polskie społeczeństwo. No, polskie trybuny są wyłącznie prawicowe, niemieckie kluby są różne.
0: To znaczy, zdarzają się ekstremalne wyjątki.
1: Tak, zdarzają się kluby bardzo lewicowe. To jest FC Sankt Pauli. Są kluby lewicujące, no a są kluby, w których są różne frakcje, powiedzmy. Na trybunach można spotkać różnego rodzaju transparenty, różnego rodzaju grupy i wydaje mi się, że w tym sensie to jest wierniejsze odbicie społeczeństwa, że po prostu no, są na tym tyle tarcia, gdy spotykają się kluby takie jak FC Sankt Pauli, mające bardzo lewicowych kibiców z rywalami, nie wiem, Hansa Rostock jest klubem, który ma mocno prawicowe trybuny, no to zdarzają się napięcia, nawet zamieszki na tym tle. Wydaje mi się, że zamieszki na tle politycznym na polskich trybunach się nie zdarzają, bo panuje pewnego rodzaju konsensus.
3: Ale to jest coś w rodzaju, myślę, fenomenu, znaczy pisywano w 2006 roku, że jak organizowały turniej, że zobaczyły się na nowo tamta reprezentacja wielokulturowa, wielonarodowa, patrząc z perspektywy ludzi, którzy ją współtworzyli, nagle oddali jakiś pejzaż społeczny.
0: Choć był chyba taki moment otrzeźwienia i takiego dużego zaskoczenia. Chyba 2 lata temu był mecz towarzyski, a może 1,5, no plus minus kilkanaście miesięcy temu. Mecz towarzyski Niemcy-Turcja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, gdzie no, lwia część trybun była zajęta przez tureckich sympatyków i wybuczany, wygwizdany hymn reprezentacji Niemiec. To był chyba taki moment, o którym się pisało, takie mam wrażenie, najwięcej w niemieckiej prasie, jeżeli chodzi właśnie o to odbicie struktury społeczeństwa, czy powiedzmy poglądu społeczeństwa na trybunach.
3: Że coś trzeszczy, że wtedy widzieliśmy jakiś taki pejzaż pełen nadziei, jak będzie wyglądał, jakie te nowe Niemcy są optymistyczne, rozwijające się i tak dalej, ale teraz patrzymy przez pryzmat trybun na kraj pogrążony, co tu kryć, w kryzysie i napięciach wewnętrznych.
0: Wystarczyłoby sobie pojeździć po różnych miastach. Ja powiem szczerze, że ilekroć pojawiam się w Zagłębiu Rury, gdzie można pójść na Schalke czy na Borussię, to poruszanie się po takim mieście jak Gelsenkirchen wzbudza pewną obawę i strach i nie wiem, pamiętam jak wracałem nawet jakimś późniejszym pociągiem gdzieś tam między jednym miastem a drugim, no to tak szczerze powiedziawszy nie czułem się zbyt komfortowo. Inaczej oczywiście jest w tych miastach typu Düsseldorf, Kolonia, które też są położone nieopodal, pewnie w zasięgu 70-80 km, ale są już takie bardziej turystyczne i powiedziałbym niemieckie, ale różnie to naprawdę wygląda w różnych zakątkach Niemiec. No tam myślę, że ktoś by chciał poczuć tak bardzo niemiecko i swojsko, to na pewno warto.

0: Warto udać się do Bawarii na mecz Bayernu Monachium, ale tam z kolei trzeba mieć głęboką i zasobną kieszeń, bo tam z kolei tanio nie jest.
1: Kibice reprezentacji Niemiec cierpią, zdaje się, bo chyba złapali Pana Boga za nogi w 2014 roku. Fantastyczny turniej w Brazylii, no, pokonani gospodarze w półfinale 7-1, wygrany finał złoto i wydawało się, że no, jeśli ktoś, jakaś reprezentacja może zdominować na parę lat światowy futbol, to właśnie die Mannschaft, a później okazuje się, że mamy mundial w Rosji, porażkę w fazie grupowej, mundial w Katarze, też porażkę w fazie grupowej i ostatni mundial także właściwie nieudany.
0: Zwłaszcza ten punkt wyjścia był bardzo sprzyjający, no bo mówiliśmy o tym, wszyscy się zachwycaliśmy. Młodzi trenerzy wchodzili do Bundesligi, młodzi piłkarze wchodzili na europejskie salony. Wydawało się, że Niemcy mają wszystko, żeby taką hegemonię, może za duże słowo, ale żeby utrzymać swoją pozycję na rynku
1: Tak jak dzisiaj na przykład Francja, tak?
0: oczywiście,
1: No.
0: albo Hiszpania. I faktycznie to się wszystko zawaliło, nawet jak się obserwowało średnią oglądalność meczów reprezentacji Niemiec w kolejnych latach czy na kolejnych turniejach, to te statystyki drastycznie spadały. No i teraz znów wracamy do tego Jurgena Kloppa, który był najpierw uwielbiany, kochany, potem patrzono na niego troszkę mniej łaskawym okiem, a teraz znów się patrzy łaskawym okiem i liczy się na to, że on odbuduje po prostu taką sympatię społeczną dla reprezentacji Niemiec, bo została mocno nadwątlona podczas tych kadencji Juliana Nagelsmanna, Hansiego Flicka i schyłkowego to się Himalewa, który próbował dokonać pewnej rewolucji w kadrze, wprowadzić młodych zawodników, natomiast robił to nieporadnie.
2: Kiedy Niemcy mieli wielki kryzys poprzedni w swojej piłce na początku XXI wieku, to problem był systemowy i oni odpowiedzieli też systemowo, zmieniając kompletnie szkolenie. Ci trenerzy, te nowe idee taktyczne, to wszystko był owoc tamtych zmian. Natomiast dzisiaj mam poczucie, że to nie jest problem systemowy, że po prostu piłka reprezentacyjna, turnieje wielkie też mają pewien element losowości i w przypadku Niemców oczywiście schyłek Joachima Lewa trwał myślę, że 7 lat, czyli od mundialu wygranego w 2014 do jego odejścia w 2021. Trwała stagnacja, wymiana pokoleniowa nie udawała się, nie dlatego, że nie było piłkarzy odpowiednich na rynku. Niemcy cały czas regularnie, jak na siebie nawet zadziwiająco regularnie zdobywali Mistrzostwa Europy do lat 21 albo dochodzili do finałów. Cały czas sprzedawali piłkarzy za wielkie pieniądze do Anglii albo mieli ich u siebie. Natomiast nie trafiali z wyborem selekcjonerów, z decyzjami personalnymi. To znaczy, jestem przekonany, że mają znacznie gorsze pokolenie niż to, które zdobyło Mistrzostwo Świata w 2014.
1: No
2: Ale
1: właśnie,
2: to.
1: bo tak przeglądając ten skład na przykład z ostatniego Euro w Niemczech, czy z ostatnich Mistrzostw Świata, to już nie ma takiego wrażenia, że wow, to jest Dream Team, to jest konstelacja gwiazd.
2: Ale czy Dream Team w 2014 roku zdobył Mistrzostwo Świata? Dalej gwiazdami tamtego turnieju był Messi, był Ronaldo, żaden z piłkarzy niemieckiej drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Świata w spektakularnym stylu, nie zdobył złotej piłki w
1: prędzej
2: tamtym czasie.
1: 2004,
0: Ale przy czym miałeś chyba jednak większą liczbę zawodników, którzy byli, powiedziałbym, rozpoznawalni w Europie. Tutaj patrzysz na te kadry, o której mówisz
1: to są
0: i
1: ligowcy często.
0: Mittelstedt, Undaf, tacy dużo takich zawodników, których myślę, kibic niedzielny, który nie ogląda Bundesligi, nie
2: W
0: kojarzy.
2: drużynie, która zdobywała Mistrzostwo Świata w finale, w wyjściowym składzie, oczywiście przypadkiem trochę, ale wychodził Christoph Kramer. Bardzo dobry turniej rozgrywał Benedikt Höwedes, Shkodran Mustafi, to wszystko
0: Tak, ale
2: była
0: mieć
2: pierwsza.
0: Neuera, Özila,
2: Ale dalej masz
0: Kedire, Kroosa, Klose, to były postacie już dużego formatu. Bicek, który
2: w tej
0: wchodził z
2: jedenastce
0: ławki.
2: masz Kaja Havertza, który strzela w kolejnym już finale Ligi Mistrzów gola. Masz Floriana Wirtza, który jest jednym z najdrożej kupionych piłkarzy w historii futbolu. Oczywiście, że jego pierwszy sezon w Liverpoolu nie był dobry, ale jest się rozpoznawalną postacią, jeśli Liverpool płaci za ciebie 140 milionów euro. Joshua Kimmich, myślę, że różnica między Joshuą Kimmichem a, nie wiem, Bastianem Schweinsteigerem w rozpoznawalności międzynarodowej jest taka, że jeden został ukoronowany w tym 2014, a drugi powoli staje się twarzą pokolenia, które wszystko przegrywa. Natomiast nie jest to problem w samym zawodniku. Nie, inaczej, nie chcę powiedzieć, że to pokolenie nie jest słabsze, bo jest. Chcę powiedzieć tylko, że to jest normalne, że nawet te wielkie nacje, które kojarzymy z tym, że zawsze wygrywają, one mają trochę słabsze pokolenia niż te złote, że Francja jednak między 98 wygranym, a 2018 wygranym też miała trochę przerwy. Hiszpania też parę turniejów przegrała między swoją pierwszą złotą generacją, a tą obecną.
3: Ten system

0: Mowy problem z dawnych lat został jednak rozwiązany, że nastąpiło to reboot, tak, że wymyślili się na nowo.
1: Tak, wydaje mi się, że wybierając właśnie teraz, mam poczucie idealnego selekcjonera, takiego, który pasuje. On nie pracuje na spalonej ziemi. On ma z kogo zbudować drużynę na bardzo dobrym poziomie. Dalej będzie kilka nacji, które na papierze będzie miało lepsze składy, lepsze nazwiska, ale to jest dalej poziom, z którego możesz myśleć o wygrywaniu wielkich turniejów. To nie jest przypadek Włochów, którzy teraz mają problem systemowy, nie chcę schodzić na inny temat, no ale 3 razy nie wchodzą na mundiale i wszelkie statystyki, raporty i tak dalej świadczą o tym, że zaczęli tracić dystans. Niemieccy piłkarze, trenerzy, kluby także niektóre przynależą do ścisłej europejskiej czołówki, nawet jeśli nie są na tym pierwszym miejscu obecnie.
2: Czy można powiedzieć o niemieckim modelu szkolenia, niemieckiej szkole futbolu obecnie? Czy to już wszystko jest tak spłaszczone, tak zglobalizowane i tak pomieszane, że już nie ma czegoś takiego jak włoska niemiecka
3: szkoła. Można, bo jak sobie popatrzymy na różne topowe ligi europejskie i ilu jest wychowanków w klubach i popatrzymy na Niemcy i tam ilu jest wychowanków w klubach, no to myślę, że możemy powiedzieć o takim systemie szkolenia. Wprawdzie Niemcy cały czas go podważają, zastanawiają się, czy coś robią źle, bo a to nie ma napastnika, a to może jest za mało takich piłkarzy, a to za dużo takich, za mało driblerów, za bardzo są teraz taktyczni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no jednak dopływ tych piłkarzy z akademii do pierwszych zespołów jest na fantastycznym poziomie. Są takie jaskrawe historie jak Freiburga, który dociera do Ligi Europy i ma w kadrze 8-9 wychowanków. Są mniej jaskrawe jak zespołów, które mają po prostu 3-4-5 wychowanków w kadrze, nie grają, ale to wciąż jest bardzo dobry wynik. I jak sobie patrzę na inne ligi, no to tam tych wychowanków tylu nie ma. Czasem nawet obserwuję sobie wypowiedzi włoskich trenerów, to jak oni nawet odnoszą się do młodych piłkarzy. To są jakieś wypowiedzi, które w Niemczech pewnie nie przeszłyby już 10 czy 15 lat temu, że ktoś ma 19 lat, 15 meczów w seniorach i on może nie będzie gotowy na to, żeby w niedzielę zagrać mecz ligowy. Więc na pewno możemy powiedzieć, że ten system szkolenia wciąż jest na bardzo dobrym poziomie, jest zaawansowany. Aczkolwiek no Niemcy, tak jak tu Michał mówił, cały czas szukają przyczyn tego, że te ostatnie lata reprezentacyjne kończyły się jednak fiaskiem.
1: Bardzo taki niemiecki wkład w to, jak obecny futbol wygląda taktyczny, to jest pressing. I to jest powtarzalne też dla większości trenerów. Oni się różnią z systemami gry i tak dalej, natomiast zachowanie po stracie piłki, błyskawiczny doskok, w ogóle pilnowanie, granie przestrzenią, rozumienie.
0: Czyli właściwie nie tylko pressing, ale gegenpressing, tak, właśnie, tak, czyli tak. To, co się dzieje po tym, jak straciłeś piłkę.
1: Tak, dokładnie. No bardzo charakterystyczne jest, że trenerzy, którzy rywalizowali z Bayernem Monachium w ostatnich tygodniach, trochę niezależnie od siebie, powiedzieli, że najbardziej się obawiali momentów, w których odzyskiwali piłkę, że wtedy Bayern jest najgroźniejszy. Bayern nie ma oczywiście niemieckiego trenera, tylko belgijskiego, natomiast myślę, że oddaje to kierunek, w jakim ta niemiecka piłka idzie. Oczywiście nie tylko niemiecka, ale wydaje mi się, że ten impuls w tę stronę idzie z Niemiec, że o ile dzisiaj Hiszpanie kojarzylibyśmy inaczej niż w poprzednich pokoleniach z bazowaniem na posiadaniu piłki, z nienagannymi umiejętnościami technicznymi, czyli z tym, czym kojarzyła się Holandia przez wiele pokoleń. Wkład Niemiec to jest właśnie zachowanie po stracie piłki.
0: Intensywność, tak, szybkie przejścia z fazy obrony do ataku i tak dalej. No i przygotowanie fizyczne.
1: Tak, pamiętam też. Pep Guardiola, takie pierwsze wrażenie po tym, jak został trenerem Bayernu, to już oczywiście jakiś czas temu było, ale pierwsze wrażenie wydaje mi się, że dalej jest aktualne. Powiedział, że każdy zespół tutaj potrafi kontrować, że każdy gra świetnie z kontry i Bundesliga często ma z tym problem, że niewiele zespołów, czy że niewystarczająco wiele zespołów potrafi grać z piłką przy nodze dobrze, rozmontowywać głębokie defensywy. Natomiast jest coś, no, użyjmy tego sformułowania, w DNA tych piłkarzy z Bundesligi, że po stracie piłki potrafią błyskawicznie grać z kontry.
3: Może nam się tutaj koło rozmowy po prostu domyka, bo mam wrażenie, że w ogóle ta druga dekada tego stulecia to była taka licytacja trenerów w Niemczech. Jeden opowiadał, no my chcemy grać tak, żeby maksymalnie 7 sekund po przyjęciu piłki kończyć akcję. No nie, nie, a my chcemy, żeby 6 sekund po przyjęciu piłki. Tam cały czas się wszyscy licytowali, była ta wielka fascynacja gegenpressingiem, no bo przecież wszyscy musieli szukać sposobu, jak powstrzymać Bayern Monachium. Trudno było wyjść na boisko i po prostu grać piłkę i dominować Bayern Monachium posiadanie piłki, więc Borussia

0: Dortmund, Lipsk, Eintracht Frankfurt, przecież też swoje sukcesy choćby w Europie, czy też na arenie krajowej, bo to było zdobycie również Pucharu Niemiec, też osiągnął przecież poprzez futbol reaktywny. Może tutaj po prostu Niemcy w pewnym momencie zabrnęli w ślepą uliczkę i mając wciąż wielu znakomitych piłkarzy, no bo mówimy o tym, że ten system szkolenia tych wielu znakomitych piłkarzy dostarczał, to jednak większość tych piłkarzy przystosowywali do grania bez piłki, do grania reaktywnego, podczas gdy pewnie w Hiszpanii są takie wyjątki drużyny jak Getafe, które chcą skrobać po nogach i przede wszystkim się bronić, ale jednak mnóstwo trenerów naciska na to, żeby grać z piłką przy nodze. Patrzymy na Stuttgart Sebastiana Hennesa i się od kilku lat zachwycamy, wow, taka drużyna i chce grać z piłką przy nodze. I wychodzą na Bayern Monachium i dostają 1-5, ale chcą grać i chcą pokazać się od tej strony, ale poza tym większość drużyn osiąga sukcesy sposobem, więc może po prostu tutaj można szukać jednej z przyczyn tego, że ten futbol reprezentacyjny, ci zdolni piłkarze techniczni w klubach są często wrzucani w takie ramy taktyczne gegenpressingowe, a fajnie byłoby, gdyby też umieli grać z piłką przy nodze.
1: Bayern to jest samotna wyspa?
0: Jest samotna, ale to też można ciekawie nawiązać do tej dyskusji o zasadzie 50+1, no bo przecież jeżeli popatrzymy na oficjalne stanowiska osób zarządzających niemieckimi klubami, no to największymi orędownikami zmian są ludzie, którzy rządzą Bayernem Monachium. I to nie jest tak, że coś chlapnął przypadkowo Uli Hennes, choć potrafi coś chlapnąć przypadkowo. Tam wszyscy, którzy rządzą Bayernem Monachium, mówią jednym głosem. Coś trzeba zrobić. Są różne pomysły. No, Toni Kroos sugerował kiedyś, żeby grać playoffy o Mistrzostwo Niemiec, albo żeby na przykład pojawiały się pomysły wprowadzenia ograniczeń finansowych. Natomiast to wszystko, mam wrażenie, są koncepcje, które zakładają złapanie Bayernu Monachium za nogi i ściąganie, a jednak fajnie jakby jednak szukać pomysłów na to, jak złapać innych za ręce i wciągnąć, a nie ściągnąć.
2: Bo w interesie Bayernu chyba też jest to, żeby liga była mocna.
0: Oni się już nudzą. Ja mam wrażenie, że
2: czyli
0: nawet
2: to
0: jak
2: nie
0: oni...
2: jest dobre, że na takim rozluźnieniu sobie grasz co sobotę, co niedzielę, wiadomo, a później w Europie jednak musisz...
0: Zdarzył się ten jeden sezon z Bayerem Leverkusen, ale to nawet jak się patrzy na świętowanie Bayernu Monachium, okej, no cieszą się, spotkają się na Marienplatz, powiwatują. Nie ma się tak naprawdę czym specjalnie ekscytować. Jest to obowiązek, żeby tę ligę wygrać. Bayern Monachium ma budżet płacowy 2 razy większy od Borussii Dortmund. Borussia Dortmund ma potem pewnie 2-3 razy większy od reszty drużyn. To są ogromne przepaści, których nie da się zasypać w 5-10 lat. Można by ich zasypać pewnie w ciągu kilku dekad, ale to też te kluby biedniejszy musiałby podejmować prawie same dobre decyzje. Kupować samych piłkarzy po 10 milionów, sprzedawać po 50 i nadbudować ten budżet. Bayern Monachium gra po prostu w innej lidze. No czasem takie te sezony jak z Bayerem Leverkusen się zdarzą, ale jak zawsze jako obserwatorzy Bundesligi mówimy, to musi być taki sezon, w którym w Bayernie skumulują się katastrofy, a w jakimś innym klubie będzie jakaś niesamowita koincydencja szczęścia. Wszystko się po prostu uda.
3: Tak, no Bayern po pierwsze wszystkim, którzy zarzucają mu, że jest za duży i niszczy w ten sposób konkurencję w lidze, no odpowiada, że on jednak wyrósł z tej zasady 50+1 również, że on był tym klubem kiedyś, który podejmował prawie same dobre decyzje, który potrafił szkolić młodzież, wyrósł na globalną markę.
1: Był tutaj w Bawarii potężnej.
3: Też trzeba powiedzieć, że był w potężnej Bawarii, w najbogatszym niemieckim landzie, największym. Do tego w latach 70. Zaczął grać na stadionie olimpijskim zbudowanym na igrzyska w 72 roku, co pozwalało mu na gigantyczne przychody w czasach, kiedy inni jeszcze na tych biletach tyle nie zarabiali. Oczywiście były tutaj pewne rynkowe przewagi, ale teoretycznie były inne kluby, inne miasta, w których taki super klub mógł powstać. No ale dzisiaj Bayern jest tym klubem, który widzi międzynarodową konkurencję. Jeśli ktoś przychodzi na zebranie DFL, czyli organizacji zarządzającej dwiema najwyższymi ligami, z propozycją, żeby sprawiedliwiej, tak się wyrażę w cudzysłowie, rozdzielać te pieniądze, żeby zmniejszać różnice między klubami, co pozwoliłoby innym rywalizować z Bayernem bardziej i co koniec końców może byłoby dla Bayernu korzystniejsze, bo budowałoby rangę Bundesligi jako ligi, w której jednak częściej niż raz na 15 lat jest inny mistrz niż Bayern. no to Bayern mógłby przyjść i powiedzieć: dobrze, ale musicie się pogodzić z tym, że niemiecki klub przez najbliższe 10-15 lat nie wygra Ligi Mistrzów, bo jeśli my już gramy na bardzo trudnym rynku, rywalizujemy z rządami państw Zatoki Perskiej o zawodników i

0: Jeśli chcecie, żeby jednak raz na dekadę Bayern, czyli niemiecki klub, zdobywał mistrzostwo, wygrywał Ligę Mistrzów, żeby pojawiali się tutaj piłkarze jak Harry Kane czy Michael Olise, nie możecie tych pieniędzy jeszcze nam zabrać, rozdzielić ich inaczej, bo zostaniemy wszyscy zmarginalizowani za bardzo. To też jest jakiś argument za tym, żeby nie rozdzielać tych pieniędzy inaczej, więc te dyskusje cały czas trwają. No a zasada 50 plus 1, o której zniesieniu mówi Bayern, jest nie do zniesienia dla trybun niemieckich, dla niemieckiego społeczeństwa. To by nie przeszło, że to w lokalnej skali, ale wywołałoby tego rodzaju bunt, jaki Superliga wywołała w Anglii i to, że kibice wyszli na ulicę, bo mieli poczucie, że zostaje im zabierane coś, co jest ich. I tak samo myślę, że byłoby w Niemczech, w wielu różnych miastach.
1: Półtora roku temu w Bundeslidze pojawił się taki pomysł, żeby sprzedać część praw tam jakichś marketingowych czy telewizyjnych za określoną sumę, chyba 250 milionów dolarów jakiejś tam amerykańskiej spółce i te pieniądze od razu reinwestować w rozwój ligi, stworzyć swoją platformę do transmisji meczów i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętamy, że spotkało się to z takimi protestami kibiców, że meczów nie dało się oglądać. Mecze były sparaliżowane, opóźniały się o 20-30 minut, były godzinne przerwy, kibice rzucali piłeczkami tenisowymi, po murawie jeździły zdalnie sterowane samochody, boisko zasypywało śmieci. Przez 4 albo 5 kolejek nie dało się rozegrać spokojnie meczu, żeby sędzia zagwizdał na początek meczu, na przerwę, potem na drugą połowę i na koniec, więc no nie wiem, pamiętasz też, Michał, protesty, jak pojawiała się koncepcja, żeby kilka meczów w skali sezonu zagrać w poniedziałek.
0: No
1: No
0: właśnie, to
1: też
0: właśnie
1: protesty
0: chciałem
1: były
0: powiedzieć,
1: ogromne.
0: o jakich zmianach my mówimy, jeśli tam rozgrywanie meczów w poniedziałki wywołuje tak gigantyczne protesty, że liga się z tego wycofuje. To miałem na myśli, mówiąc o stadionowym kibicu, jako jednak tym, dla którego ta liga jest zaprojektowana, bo cały sport dzisiejszy, piłka nożna wszędzie jest zaprojektowana pod to, żeby codziennie wieczorem był jakiś mecz do obejrzenia, ale niemiecki kibic musi być na tym meczu. Niemcy, duży kraj, z Hamburga do Freiburga jest kilkaset kilometrów. Niektórzy ludzie, i jest ich całkiem sporo, czują się w obowiązku, żeby być na każdym meczu wyjazdowym. To oznacza dla nich urlop i w poniedziałek, i we wtorek, żeby dojechać, więc to są realne problemy, które doprowadziły do tego, że w Bundeslidze ani w drugiej Bundeslidze nie ma meczów w poniedziałki.
2: Marcin Bożencki, dziękujemy
1: Dziękuję.
2: za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.
2: Michał Trela.
0: Dziękuję bardzo.
2: I my dziękujemy za uwagę.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Klimat jaki jest, każdy widzi.
9: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
10: Ale my nie załamujemy rąk.
11: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
12: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
13: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
12: I o tym rozmawiamy w audycji.
13: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
12: I na stronie polskieradio.pl.
13: Zapraszamy.
12: Marta Hoppe
13: i Patryk Michalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Małopolsce złapano sprawcę strzelaniny, mężczyzna zranił dwie osoby. Płatne spotkania z prezydentem. Kancelaria Karola Nawrockiego twierdzi, że to fake news. Lekarze ze szczecińskiej misji medycznej są już w Kenii i skupiają się na diagnostyce dzieci. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam.

0: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch mężczyzn. Doszło do tego na terenie gminy Bukowno w Małopolsce. Mężczyzna został zatrzymany, obecnie jest bezpiecznie, a prowadzone wcześniej działania poszukiwawcze zostały zakończone. Na razie tyle mogę powiedzieć. Tak mówi rzeczniczka komendy w Olkuszu Agnieszka Stefaniak. Policja nie podaje na razie informacji o stanie postrzelonych osób oraz okolicznościach zdarzenia. Według przekazanych informacji nie było ofiar śmiertelnych. Wcześniej policja wystosowała apel, by w związku z prowadzonymi intensywnymi działaniami mieszkańcy zachowali szczególną ostrożność i pozostali w domach do czasu zakończenia działań. Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz posiada dokumenty potwierdzające, że Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta wysyłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik. Długosz jest współautorką artykułu, z którego wynika, że od 25 do 100 tysięcy dolarów ma kosztować pakiet sponsorski organizowanej przez prywatną fundację imprezy, na którą zaprasza Kancelaria Prezydenta. Według tych ustaleń wykupienie najdroższego pakietu oznacza możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jeden. Dziennikarka mówiła w TVP Info, jak wyglądała odpowiedź fundacji na zadane pytanie.
1: Rzecznik prasowy tej fundacji odpisał nam, że no, ostatecznie nikt nie kupił najdroższego pakietu. Więc no, właściwie odpowiedź brzmi, no ale o co się czepiacie, skoro nikt nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za spotkanie prezydentem, chociaż żeśmy oferowali.
0: Według Karola Rabendy z Kancelarii Prezydenta polski rząd przy pomocy niektórych mediów próbuje przykryć inne problemy.
2: Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest no, w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. My zaprosiliśmy na to wydarzenie ponad 100 firm. Wszystkie firmy, które wyraziły chęć uczestnictwa, mogą tam się zjawić. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych dodatkowych warunków.
0: O wyjaśnienie tej kwestii zaapelował do prezydenta w mediach społecznościowych, m.in. wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. To bardzo poważna sprawa, bardzo. Prezydent Nawrocki i Kancelaria Prezydenta w tej sprawie powinni możliwie szybko zabrać głos dla dobra urzędu i naszego państwa, tak napisał wiceminister. Minister rolnictwa zapewnia, że rolnicy poszkodowani przez niekorzystną aurę wiosną tego roku niebawem dostaną pomoc państwa. Otrzymają odszkodowanie jeszcze w tym roku. Pieniędzy nie zabraknie, mówi Stefan Krajewski.
3: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić, ale chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników. Jeszcze w tym roku, żeby te wnioski mogły być rozliczone i z tych pieniędzy można było pomoc udzielić.
0: Minister uspokajał także, że kontrole na granicy z Ukrainą są sumienne i do Polski nie wjeżdżają płody rolne, które nie spełniają wymogów jakościowych. Pracują po kilkanaście godzin dziennie, a każdy przyjmuje po kilkudziesięciu pacjentów. Lekarze ze szczecińskiej misji medycznej dotarli już do Kenii. Najbliższe dni spędzą w lokalnym szpitalu w prowincji Meru, mówi koordynatorka misji profesor Elżbieta Petryczko.
4: Prowincja Meru leży 200 km w głąb Kenii, to jest najbiedniejszy obszar tego kraju. Na płaskowyżu 1500 do 1800 metrów nad poziomem morza, która to prowincja nie jest zupełnie turystycznym regionem. Jesteśmy tam jedynymi białymi w promieniu, nie wiem, setek kilometrów. Wybieramy to miejsce, bo znamy już szpital, bo znamy też lokalną społeczność, która nas oczekuje, która nas wspiera, ale też dlatego, że tam potrzeby są największe.
0: Lekarze skupiają się na diagnostyce dzieci. Chcą na miejscu stworzyć też dom dla najbardziej potrzebujących opieki dzieci. Kiedyś było lepiej. Takie motto będzie towarzyszyło Big Book Festival 2026. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 24 września i potrwa do niedzieli 27. Jego współorganizatorka i pisarka Anna Król powiedziała w Polskim Radiu 24, że w programie znalazły się m.in. spotkania z autorami, wizyty z zagranicznych gości, a także premierowe prezentacje książek z Polski i świata.
5: Publiczność Big Book Festiwalu bardzo często nie dziwi się różnym eksperymentom, wydarzeniom performatywnym, takim bardzo nietypowym, w skali właściwie europejskiej nietypowym, dla wydarzeń literackich. Bardzo wiele z nich składa się po prostu ze spotkań z autorami, z czytania fragmentów książek. My dużo częściej pozwalamy sobie na wydarzenia też ryzykowne, eksperymentalne, które również ustawiają twórców.
0: To będzie 14. Big Book Festival. Wszystkie spotkania odbędą się w dwóch centrach literackich, Big Book Cafe MDM i Big Book Cafe Dąbrowskiego w Warszawie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać przelotny deszcz, burze we wschodniej Polsce i nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 18 na zachodzie.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 41% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 21.06. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka chwil po 21.00 to jest ten moment w niedzielę, za którym szczególnie przepadają miłośnicy historii z dreszczykiem, tak w każdym razie zakładam. Dziś opowiemy o pewnym przełomie. Jeszcze na początku 20. stulecia brud na chusteczce czy błoto na butach wydawały się być śladami bez znaczenia. Georg Popp zobaczył w nich coś więcej. Dziś opowiemy o narodzinach geologii sądowej i o niemieckim naukowcu, który nauczył śledczych odczytywać przebieg zdarzeń z drobin gleby.
4: Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia.
5: 7 października 1904 roku, wieczór. Wildtal, niewielka niemiecka wieś u podnóża Schwarzwaldu. Krawcowa Ewa Maria Disch wraca do domu ścieżką biegnącą między polami. Nigdy nie dociera do celu. Jej ciało ludzie znajdują na polu fasoli.
6: Na szyi kobiety ktoś zacisnął jej własny niebiesko-czerwony jedwabny szalik. Nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Obok ciała leży brudna chusteczka do nosa, najprawdopodobniej porzucona przez sprawcę. Dla większości ówczesnych śledczych byłby to ślad niemal bezwartościowy, ale nie dla wszystkich.
7: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
8: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
5: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
6: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli tej serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i oczywiście wpływu tej nauki na pracę śledczych. A my sami tworzymy oczywiście też podcast Crazy Nauka, do którego słuchania zapraszamy.
5: A dziś cofniemy się do początków wieku XX i opowiemy Państwu o dwóch morderstwach popełnionych na niemieckiej prowincji. Będzie to również, a może przede wszystkim, historia pewnego chemika i mineraloga, geologa z Frankfurtu, który szukał tropów wśród szczegółów przez ówczesnych śledczych całkowicie ignorowanych, czyli w brudzie na ubraniu, czy w błocie przylepionym do butów.
6: No i bardzo Państwu dziękujemy za komentarze, za uwagi, no i za to, że polecają Państwo nasz podcast innym. To jest bardzo ważne i motywacyjnie i dla rozchodzenia się podcastu. Polecamy też zasubskrybowanie Laboratorium Zbrodni, jeśli Państwo jeszcze tego nie robią.
5: Ale zanim zaczniemy, tradycyjnie ostrzeżenie. Ten podcast zawiera opisy prawdziwych zdarzeń, a będziemy dziś mówić o zabójstwach dwóch kobiet, w tym o uduszeniu i okaleczeniu ciała.
6: Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to treści te mogą być dla nich nieodpowiednie.
5: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
6: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
7: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
5: Georg Popp urodził się 31 lipca 1861 roku we Frankfurcie nad Menem w kupieckiej rodzinie. Uczył się w tamtejszej Wellerschule, szkole o profilu przyrodniczym, która została założona przez Frankfurckie Towarzystwo Politechniczne. I to właśnie tam po raz pierwszy zetknął się z chemią.
6: Później studiował ją na kilku uniwersytetach, m.in. w Szwajcarii. No a pod koniec lat 80. XIX wieku zdobył doktorat z chemii i mineralogii. Popp wchodził w dorosłość w tym bardzo dobrym momencie dla młodego chemika. 14 maja 1879 roku Rzesza Niemiecka uchwaliła pierwszą ogólnokrajową ustawę regulującą

0: obrót żywnością.
1: A chodziło o to, że potrzeba była naprawdę paląca, bo miasta niemieckie szybko rosły, a jedzenie w nich coraz rzadziej kupowało się od kogoś znajomego, znajomego piekarza, rzeźnika czy innego sąsiada. Więc zanim to jedzenie trafiło do klienta, ono przechodziło przez coraz dłuższy łańcuch dostawców, pośredników, producentów. A po drodze zdarzały się rzeczy różne, w tym na przykład dolewanie wody do mleka, dodawanie tanich domieszek do żywności, czy barwienie słodyczy jakimiś toksycznymi związkami.
0: I tak właśnie na oczach popa wyłaniała się zupełnie nowa specjalizacja, czyli chemia żywności. Laboratoria działały przy urzędach zdrowia, uczelniach, ale też jako prywatne pracownie. Jednolity państwowy egzamin dla chemików spożywczych Rzesza wprowadziła dopiero w 1894 roku, już po rozpoczęciu przez popa pracy w tej dziedzinie.
1: Nowe prawo uchwalone właśnie w 1894 roku dawało policji możliwość pobierania próbek ze sklepów i przekazywania ich do urzędowych badań. Zafałszowanie żywności groziły grzywny, a jeśli ktoś świadomie narażał zdrowie klientów, no to również więzienie.
0: Zresztą wkrótce pojawiły się kolejne przepisy, takie dotyczące szkodliwych barwników, margaryny udającej masło czy chrzczonego wina. Każdy z nich rodził no, ten sam praktyczny problem. Ktoś musiał tę próbkę zbadać, stwierdzić, co faktycznie się w niej znajduje, no i podpisać się pod tym wynikiem. No a przecież od takiej ekspertyzy mogło zależeć, czy sprzedawca stanie przed sądem.
1: Rzecz w tym, że własnych laboratoriów policja niemiecka właściwie w tamtym czasie jeszcze nie miała. Chociaż ich pomysł ich tworzenia pojawił się już pod koniec XIX wieku, to jednak pierwsza taka placówka w Niemczech powstała dopiero w 1911 roku w Dreźnie. A do tego czasu chemia sądowa pozostawała przede wszystkim domeną zewnętrznych ekspertów, którzy pracowali w prywatnych laboratoriach.
0: No, widząc, jak rośnie popyt na badania chemiczne, Georg Popp w 1989 roku założył wraz ze szwagrem własne laboratorium we Frankfurcie. Początkowo zajmowało się głównie kontrolą żywności, ale około 1900 roku zaczęły tam trafiać również próbki od policji. Przede wszystkim chodziło o substancje podejrzewane o to, że są truciznami.
1: Z czasem jednak, oprócz podejrzanych substancji, Georg Popp zaczął badać również inne rzeczy w swoim laboratorium. On dysponował mikroskopem jako narzędziem pracy, a pod tymże mikroskopem dało się obejrzeć na przykład włosy, włókna tkanin, kurz, źdźbła trawy czy pyłki roślin. Te wszystkie przedmioty mogły zawierać cenne dla policji informacje o człowieku, miejscu albo zdarzeniu. Cenne z punktu widzenia śledztwa kryminalnego.
0: Popp miał już wtedy opinię jednego z najbardziej cenionych specjalistów w kraju. W 1904 opublikował we frankfurckim Towarzystwie Przyrodniczym raport, w którym przekonywał, że nauki przyrodnicze, no w tym właśnie badanie mikrośladów, powinny na stałe wejść do arsenału metod wykorzystywanych w walce z przestępczością.
1: A sam pomysł na to, że na przykład brud na ubraniu może zdradzić, gdzie ktoś wcześniej przebywał, nie był jednak tak całkiem nowy. Od 1887 roku chociażby czytelnicy Artura Conana Doyle'a znali Sherlocka Holmesa, który no właśnie po błocie na butach czy kurzu na rękawie potrafił rozpoznać nawet konkretną dzielnicę Londynu, z której przybył jego rozmówca.
0: Od literatury do kryminalistyki zresztą było wtedy zaskakująco blisko. W 1893 roku austriacki sędzia śledczy Hans Gross wydał podręcznik dla sędziów śledczych. No i w tym podręczniku zebrał najnowocześniejsze wówczas metody techniki dochodzeniowej. Wśród nich znalazło się badanie pod mikroskopem kurzu i brudu zebranego z odzieży. Gross przekonywał tam, że błoto na butach może powiedzieć o ostatnich miejscach pobytu ich właściciela więcej niż długie przesłuchania.
1: I tenże podręcznik podpowiadał śledczym, czego mają szukać w miejscach przestępstw. Jednak, żeby naprawdę wydobyć informacje z takich zebranych śladów materiałów, no potrzebne

0: Był jeszcze ktoś z tym właśnie mikroskopem, z odczynnikami, z całym laboratorium, z całą pracownią i z ogromną cierpliwością. A taką postacią był niewątpliwie Georg Popp,
1: który jesienią 1904 roku miał 43 lata, własne laboratorium we Frankfurcie, no i wyrobioną pozycję wśród śledczych, którzy no już od lat przysyłali mu próbki do analizy. W październiku z Badenii nadeszła do niego przesyłka inna niż zwykle. Była to brudna chusteczka do nosa znaleziona obok ciała zamordowanej 53-letniej krawcowej Ewy Disch.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Wspomniany brud na chusteczce oznacza dokładnie to, co nasuwa się Państwu na myśl jako pierwsze. Tak, zaschniętą wydzielinę z nosa, czyli mówiąc wprost smarki. A to, co na nich odkrył Popp, czy wewnątrz nich, okazało się prawdziwą skarbnicą wiedzy. Otóż oglądając je pod mikroskopem, chemik znalazł bardzo charakterystyczny zestaw mikrośladów. Były tam drobiny tabaki, pył węglowy i inne minerały, w tym hornblenda. A szerzej opowiemy o tym za chwilę.
1: Tylko wcześniej trzeba nadmienić, że w wydzielinie było coś jeszcze i to coś nie mniej ważnego. Otóż do zaschniętego śluzu przywarły maleńkie, czerwone i niebieskie włókna jedwabiu, czyli dokładnie takiej tkaniny, z jakiej zrobiony był czerwono-niebieski szalik zaciśnięty na szyi Ewy Disch.
0: A to oznaczało ni mniej, ni więcej, że brudna chusteczka do nosa i narzędzie zbrodni, czyli szalik ofiary, weszły ze sobą w jakiś kontakt. No i to było odkrycie fundamentalne dla tego śledztwa, bo mogło wskazywać na właściciela chusteczki jako na mordercę. I teraz należałoby sprawdzić, czy da się powiązać tę chusteczkę z konkretnym człowiekiem. Ale w czasach na długo przed identyfikacją DNA, no to było prawdziwe wyzwanie.
1: Wróćmy więc do tej tabaki, pyłu węglowego i wspomnianej hornblendy. Śladów, które w przeciwieństwie do jedwabnych włókien nie miały nic wspólnego z tym, co wydarzyło się na polu fasoli. Pierwsza z substancji tabaka oznaczała, że właściciel chusteczki zażywa sproszkowany tytoń wciągany przez nos.
0: Z kolei pozostałe ślady mogły powiedzieć coś o miejscu, w którym spędzał ten człowiek swój czas. Georg Popp doskonale wiedział, że skład gleby zależy między innymi od podłoża skalnego, od roślinności, wody i działalności człowieka na danym obszarze. Dlatego próbki z różnych miejsc mogą różnić się między sobą obecnością konkretnych minerałów. Pył węglowy na zasmarkanej chusteczce mógł świadczyć o tym, że sprawca, no właśnie, miał styczność z węglem. Być może pracował przy jego obróbce lub przy ładunku.
1: Jednak Poppa szczególnie zainteresowała hornblenda, tak, czas wyjaśnić, co to. To jest ciemny minerał występujący w niektórych skałach magmowych i metamorficznych. Taki minerał, który łatwo rozpoznać pod mikroskopem. I tu najważniejsze było to, że w okolicach wsi Wildtal, gdzie doszło do morderstwa, obecne były skały, które zawierały tą hornblendę. Co więcej, wydobywano je w lokalnym kamieniołomie.
0: Tak więc obecność tejże hornblendy w pyle na chusteczce do nosa mogła zawężać obszar, w którym przebywał jej właściciel. W ten sposób, w zestawieniu z innymi śladami, czyli pyłem węglowym i tabaką, Georgowi Poppowi zaczynał się już formować w głowie coraz bardziej konkretny profil człowieka. Śledczy usłyszeli więc od niego, że mają szukać osoby, najpewniej mężczyzny, która zażywa tabaki, ma stały kontakt z węglem i z rozkruszoną skałą. Wildtal było wioską liczącą kilkuset mieszkańców, a to sprawiało, że ludzie znali się doskonale, wiedzieli o sobie niemal wszystko. No i mieli sporo do powiedzenia o osobach, które regularnie odwiedzały ich społeczność.
1: Zbierając informacje, policjanci trafili do lokalnej gospody o nazwie Zonne, budynku z czarno-białego muru pruskiego, pasującego do tego sielskiego obrazu doliny. W tamtych czasach gospoda istniała już od 300 lat. Została zresztą rozebrana dopiero w 2012 roku, a w jej miejscu postawiono nowy budynek, stylizowany na ten historyczny. No i wówczas gospoda cieszyła się dużą popularnością w całej okolicy.
0: I codziennie po pracy gromadzili się tam miejscowi rolnicy i robotnicy, którzy wpadali, żeby coś zjeść, wypić, no i pogadać. Rzecz w tym, że nieopodal

0: tej właśnie gospody biegła ścieżka, a tą ścieżką w dniu swojej śmierci wracała do domu Ewa Disz.
1: Podczas rozmów z mieszkańcami Wildtal i bywalcami Zone policjanci ustalili, kto był w gospodzie wieczorem 7 października 1904 roku, niedługo przed tym, kiedy dokonano zbrodni. I wśród wytypowanych osób zidentyfikowali kogoś, kto świetnie pasował do zrekonstruowanego przez popa profilu sprawcy.
0: A tym człowiekiem był 26-letni Karl Friedrich Laubach. Był on robotnikiem, pracował w pobliskim Fryburgu, mieście znajdującym się dosłownie kilka kilometrów od Wildtal. Obecnie to jest jeden organizm miejski. Pracował w tamtejszej gazowni opalanej węglem. No właśnie, spalanie węgla służyło tam wytwarzaniu gazu do oświetlania ulic i mieszkań. No i ten fakt mógł wyjaśnić obecność pyłu węglowego na wydzielinie z nosa.
1: Ponadto mężczyzna ten dorabiał w kamieniołomie. Tu inne źródła mówią, że to była żwirownia. No w każdym razie koło Wildtal, gdzie przetwarzano skały zawierające hornblendę, zajmował się tam kruszeniem i przeładunkiem kamienia, który w postaci pyłu trafiał do jego nozdrzy. Laubach zażywał też regularnie tabakę, o czym wiedzieli jego współpracownicy i znajomi.
0: Tak więc trzy składniki z chusteczki, węgiel, rozkruszona skała i tabaka, były stałymi elementami jego codzienności. Na tle mieszkańców małej wsi wyróżniało go coś jeszcze. Otóż kilka lat wcześniej służył we francuskiej Legii Cudzoziemskiej, czyli formacji najemników, która słynęła z okrucieństwa i bezwzględności. Dlatego miejscowi mieszkańcy zachowywali daleko posuniętą ostrożność wobec ludzi, którzy właśnie wrócili z francuskiej armii i właśnie mieli styczność z tą formacją.
1: Mimo że dowody wydawały się przytłaczające, no to jednak wciąż nie świadczyły jednoznacznie o tym, że to właśnie Laubach zabił Ewę Disz. Żeby to potwierdzić albo wykluczyć, Georg Popp potrzebował materiału porównawczego od samego podejrzanego. Policjanci musieli więc być nieco zaskoczeni, kiedy chemik zażądał możliwości przebadania brudu spod paznokci podejrzanego oraz spary jego spodni.
0: Wróćmy do laboratorium we Frankfurcie. Popp zbadał brud spod paznokci i ze spodni Laubacha, tak samo jak wcześniej zbadał chusteczkę. Na czym właściwie to polegało? Pod mikroskopem okruchy minerałów różnią się od siebie kształtem, barwą, połyskiem i sposobem, w jaki pękają. Wydłużone, ciemne kryształy hornblendy wyglądają inaczej niż na przykład takie szkliste okruchy kwarcu. Popp porównywał jednak nie tylko to, jakie minerały widzi, ale też to, jak drobno są rozkruszone. No bo wielkość drobin również pomaga w odróżnieniu gleby ze ścieżki od na przykład gleby z pola.
1: A więc w brudzie spod paznokci podejrzanego Popp znalazł pył węglowy i hornblendę, no czyli właśnie to, czego można się było spodziewać u człowieka pracującego w gazowni i przy kruszeniu kamienia. Ale było tam coś jeszcze. Te maleńkie czerwone i niebieskie włókna jedwabiu, te same kolory Popp znalazł wcześniej na chusteczce z czerwonego i niebieskiego jedwabiu. Przypominam, utkany był też szalik Ewy Disz. Popp sfotografował jeden z palców Laubacha pod mikroskopem i na zdjęciu widać było jedwabną nić tkwiącą pod paznokcie.
0: A to wskazywało, że Laubach miał kontakt z szalikiem ofiary. Nadal jednak nie wiadomo było, gdzie i kiedy, w jakich okolicznościach. Popp przyjrzał się więc jego spodniom. Na nogawkach pozostała na nich zaschnięta ziemia, a pod mikroskopem okazało się, że tworzy ona dwie wyraźne warstwy. A Popp starannie je rozdzielił i zbadał osobno.
1: Dolna warstwa, przylegająca bezpośrednio do tkaniny, zawierała minerały odpowiadające glebie z pola fasoli, na którym znaleziono ciało Ewy. W górnej dominowała mika, minerał, który łupie się na takie cienkie, błyszczące blaszki. No i taki sam skład miała ziemia ze ścieżki prowadzącej od pola w stronę domu Laubacha.
0: Znaczenie miało nie tylko to, skąd pochodziły obie warstwy, ale także ich kolejność. Ta przylegająca do tkaniny musiała znaleźć się na spodniach wcześniej, a warstwa leżąca na niej później. No to ta sama zasada, którą geolodzy stosują np.

0: przykład przy odczytywaniu kolejności powstawania warstw skalnych, nazywana prawem superpozycji w takiej wersji makro.
1: Dowody zaczynały się ze sobą łączyć. Chusteczka wskazywała na człowieka wykonującego pracę podobną do tej, którą zajmował się Laubach, no i zawierała włókno odpowiadające szalikowi Ewy. Takie same włókna Pop znalazł pod paznokciami podejrzanego, no a ziemia na jego spodniach odpowiadała miejscu zdarzeń.
0: Skonfrontowany z tym materiałem dowodowym, Laubach przyznał się do zabójstwa Ewy Disch. Niestety nie wiemy, dlaczego ją zabił. Żadne ze źródeł, do których dotarliśmy, nie podaje motywu. Nie podaje również, jaki zapadł wyrok w jego sprawie oraz kiedy i gdzie odbył się proces. Tym niemniej ta historia bardzo szybko trafiła do lokalnych gazet właśnie pod kątem śledztwa, w którym tak wyraźnie pomógł Georg Popp. A on sam zyskał sławę i przydomek mikroskopowego detektywa.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Sprawa Ewy Disch uchodzi za pierwszą w historii, w której skład gleby posłużył jako dowód w sprawie o morderstwo. Tak przedstawiają ją podręczniki geologii sądowej, no i tak trafiła do popularnych omówień. Ale zanim przyjmiemy to za pewnik, przyjrzyjmy się dwóm innym śledztwom z nieco bardziej odległej przeszłości.
0: Jesień 1786 roku, Kirkcudbright, miasto w południowo-zachodniej Szkocji. Rodzice wracają do domu i zastają swoją dorosłą córkę martwą z poderżniętym gardłem. W grząskiej ziemi obok domu widać odciśnięte ślady butów. Śledczy postępują w sposób niezwykły jak na tamte czasy. Dokładnie mierzą i opisują ślady, a następnie tworzą z odcisków gipsowe odlewy. Potem przykładają do nich buty wszystkich mężczyzn, którzy przyszli na pogrzeb zamordowanej. Żaden nie pasuje.
1: Ale po jakimś czasie udaje się dotrzeć do pasującego buta. Należy on do Williama Richardsona, robotnika najemnego z okolicy. No i zgadza się nie tylko but. Ze śladów na miejscu ustalono, że zabójca był leworęczny. Richardson też jest leworęczny. Jego alibi wygląda solidnie, ale tylko z pozoru. Tego dnia pracował z dwoma innymi mężczyznami, ale jak wychodzi na jaw podczas przesłuchań, oddalił się od nich, tłumacząc to potem wizytą u kowala, no i nie było go znacznie dłużej niż taka wizyta powinna trwać. A kiedy wrócił, miał zadrapania na policzku i ubłocone nogi.
0: Rozstrzygnięcie przynosi przeszukanie jego chaty. Na znalezionych tam pończochach, tak, mężczyźni w tamtych czasach chodzili w pończochach, nagromadziło się błoto z dużą domieszką piasku. Takie jak to, które znajdowało się przy domu ofiary, ale jednocześnie różniące się składem od gleby z innych miejsc w tej samej okolicy. Oprócz błota na pończochach są też ślady krwi. I wychodzi wreszcie na jaw możliwy motyw. Zamordowana była w ciąży, a Richardson był jej kochankiem. Wiosną 1787 roku Richardson zostaje stracony. Przed egzekucją przyznaje się do winy, a do historii kryminalistyki ta sprawa przeszła jednak głównie za sprawą gipsowych odlewów, a nie błota na pończochach, a tymczasem to również była sprawa doniosła.
1: No i jeszcze druga sprawa, późniejsza, rok 1856, Prusy. W transporcie kolejowym jedzie beczka pełna srebrnych monet. Kiedy dociera na miejsce, beczka jest, ale monet już w środku nie ma. Ktoś ją opróżnił i wypełnił piaskiem. No zapewne po to, żeby beczka nie straciła na wadze, nie trudniej było zauważyć stratę. Śledczy zwracają się o pomoc do berlińskiego profesora Christiana Gottfrieda Ehrenberga, przyrodnika, który naukową sławę zbudował na badaniu pod mikroskopem najdrobniejszych struktur mikroskamieniałości czy drobnoustrojów żyjących w glebie. No, trudno było lepszy adres.
0: Ehrenberg każe sobie przysłać próbki piasku ze wszystkich stacji na trasie, którą przejechał transport. Porównuje je pod mikroskopem z piaskiem z beczki i wskazuje na jedną jedyną stację, z której ten piasek mógł pochodzić. A reszta już należy do policji. Na wytypowanej stacji pracuje zaledwie kilka osób, więc znalezienie winnego w tym gronie nie nastręcza trudności. Wieść o sprawie jeszcze w tym samym roku dociera za ocean.

0: Odnotowuje ją amerykański tygodnik popularno-naukowy Scientific American.
1: Mamy tu więc dwa wyraźne przypadki wykorzystania geologii sądowej w śledztwach. No więc

0: Opisał te metody w periodyku naukowym pod tytułem Czasopismo Chemii Publicznej. Podkreślał wówczas, że próbki z różnych miejsc mogą różnić się składem mineralnym, chemicznym i biologicznym, a o wartości takiego śladu decyduje nie pojedyncza jakaś cecha, lecz zestaw wyników i no i kontekst pobrania. Tejże próbki. Zwracał też uwagę na barwę gleby jako na dodatkową wskazówkę.
1: Rok później po metodę Popa sięgnie prokurator, który starannie śledził w prasie relacje na temat sprawy zabójstwa Ewy Disch.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 28 maja 1908 roku, czwartek, święto Wniebowstąpienia, Rockenhausen, miasteczko w Palatynacie, wówczas prowincji Królestwa Bawarii, leżącej na zachód od Renu w Niemczech. Mieszkają tu niespełna 2000 osób.
1: Ponieważ jest to dzień wolny, 38-letnia gosposia Margarete Filbert wybiera się na wycieczkę, na spacer w stronę doliny Falkenstein, między zalesione wzgórza za miastem. Wieczorem nie wraca do domu. Mieszkańcy Rockenhausen organizują wielkie, systematyczne poszukiwania. Mijają dwa dni.
0: W sobotę 30 maja wieczorem w państwowym lesie koło wsi Falkenstein, kilka kilometrów od miasta, ktoś natrafia na ciało kobiety wciągnięte w krzaki. Wystarczy jedno spojrzenie, żeby zrozumieć grozę sytuacji. Ciału brakuje głowy. Została ona odcięta od korpusu gładkim cięciem i nie widać jej nigdzie w pobliżu. Spódnica i halka zmarłej są zarzucone wysoko na tułów. Z lewej dłoni ktoś zdjął rękawiczkę. Prawa dłoń pozostała zaciśnięta nawet po śmierci. Kobieta trzyma w niej pęk włosów. To ciało Margarete Filbert.
1: Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została uduszona, a głowę odcięto jej po śmierci. Zbrodni najwyraźniej dokonano w innym miejscu, skąd ciało przewleczono w ustronne miejsce w krzaki. No, sprawa niemal natychmiast wychodzi poza lokalną prasę. Piszą o niej gazety z nawet tak odległych miejsc jak czeska Praga. Tamtejszy Dziennik Wieczorny już 3 czerwca donosi, że chodzi o bez wątpienia mord na tle seksualnym poprzedzony rozpaczliwą walką oraz że morderca nie pozostawił po sobie żadnego śladu. No, tyle prasa.
0: Ale śledczy tej pewności już nie mieli. Na podstawie tego, co zastali w lesie, nie potrafili rozstrzygnąć, czy doszło do napaści seksualnej, czy do rabunku. Nie mieli też głowy ofiary. Z Frankfurtu sprowadzono psa policyjnego, który miał ją odnaleźć. No, niestety nic nie znalazł. Potem nad okolicą przeszła burza i zatarła ślady, a w upale kolejne psy nie utrzymywały tropu. Poszukiwania głowy i brakujących części garderoby przerwano, uznając, że szanse na ich znalezienie są znikome.
1: Zanim jednak gazety zdążyły ogłosić to fiasko, w mieście Kaiserslautern, gdzie mieściła się prokuratura badająca tę sprawę, zapadła decyzja, która nadała śledztwu nowy kierunek. Otóż 3 czerwca prokurator nazwiskiem Zon, imienia niestety nie znamy, zapakował ubranie zmarłej oraz to, co znaleziono przy jej ciele i wysłał paczkę do laboratorium we Frankfurcie i adresatem był Georg Popp.
0: Zon należał do uważnych czytelników podręcznika dla sędziów śledczych Hansa Grossa, no tego samego, o którym już wcześniej wspomnieliśmy, i który zalecał badanie pod mikroskopem kurzu i brudu z odzieży. A kiedy w 1904 roku gazety we Frankfurcie rozpisywały się o sprawie Ewy Disch, no tenże prokurator Zon powycinał z nich artykuły i schował do swojej szuflady. Przeleżały tam 4 lata, aż do dnia, w którym pod Rockenhausen znaleziono ciało bez głowy.
1: Pierwsze zadanie, jakie zlecił Popowi, dotyczyło włosów, które zmarła ściskała w prawej dłoni. Śledczy liczyli, że Margarete Filbert wyrwała je napastnikowi podczas walki i że mogą one stać się ważnym śladem w tym dochodzeniu. No, Pop ustalił jednak, że włosy należały do zmarłej. Tu trop się więc urwał. W przesyłce były też ubrania zamordowanej. Pop zaczął więc badać je centymetr po centymetrze, no i jak to on, podsuwać śledczym kolejne wskazówki i propozycje tropów do sprawdzenia.
0: Równolegle śledztwo toczyło się klasycznym trybem. Świadkowie zeznali, że w dniu zbrodni widzieli w pobliżu miejsca znalezienia ciała niejakiego Andreasa Schlichera z Falkenstein. Rolnika dorabiającego w lokalnej fabryce i właściciela jednego z sąsiednich pól. W

0: Wskazywali na niego również sąsiedzi, częściowo w anonimowych donosach, a Schlicher miał we wsi złą opinię i wcześniej już podejrzewano go o kłusownictwo.
1: 5 czerwca, a więc 2 dni po nadaniu przesyłki z dowodami, policja aresztowała Schlichera. Przesłuchania niczego nie dały. Mężczyzna twardo utrzymywał, że tego dnia doglądał innych swoich pól położonych daleko od miejsca zbrodni. Zresztą jego żona potwierdzała tę wersję. Przeszukanie domu i gospodarstwa również niczego nie dało.
0: Kiedy już wydawało się, że to kolejny trop prowadzący donikąd, w ruinach zamku Falkenstein znaleziono skrytkę, a były w niej strzelba, amunicja i spodnie. Ustalono, że amunicja i strzelba typowe dla kłusownika należały do Schlichera. No on sam zresztą przyznał, że to jego rzeczy. Twierdził jednak, że zostawił je w skrytce jeszcze na długo przed dniem morderstwa.
1: Podejrzenia policji wobec tego człowieka jeszcze bardziej pogłębił fakt znalezienia na jego ubraniu śladów krwi. Ale póki co, no i to niczego nie rozstrzygnęło. Pamiętamy, że to był początek XX wieku. Nie istniały jeszcze sposoby identyfikacji ludzi na podstawie krwi czy innych płynów ustrojowych. Ani zeznania świadków, ani zestaw kłusownika, ani nawet plamy krwi nie dowodziły, że Schlicher był na miejscu zbrodni. Śledztwo stanęło więc w miejscu.
0: Przełom nastąpił dopiero 29 sierpnia. Tego dnia Georg Popp zaproponował coś, czego prokuratura wcześniej nie brała nawet pod uwagę. A więc porównanie gleby z miejsc związanych ze zbrodnią z brudem znajdującym się na ubraniach podejrzanego. No i to był strzał w dziesiątkę.
1: Wśród rzeczy zabezpieczonych u podejrzanego znajdowały się jego buty niedzielne. Wyjściowa para zakładana tylko od święta. I one właśnie stały się tu najważniejszym elementem tej historii. Z zeznań żony Schlichera wynikało coś, co brzmiało jak taki mało znaczący szczegół. Otóż wieczorem przed dniem morderstwa starannie wyczyściła mężowi ubranie i buty, a w samo święto w niebo wstąpienia Schlicher założył wyczyszczoną parę obuwia i, jak twierdziła żona, pierwszy i jedyny raz. Dla Poppa ta informacja była bezcenna. Skoro buty wyczyszczono dzień wcześniej, to wszystkie zabrudzenia, które na nich osiadły, mogły pochodzić tylko z jednego dnia, czyli tego samego, w którym zginęła Margarete Filbert.
0: Zanim jednak Popp zabrał się do butów, zrobił coś, co odróżniało go od większości ówczesnych ekspertów. Nie czekał w swoim laboratorium we Frankfurcie na próbki pobrane przez policjantów. Udał się natomiast do Palatynatu i w towarzystwie komisarza policji oraz miejscowego geologa sam objechał okolice, zbierając glebę ze wszystkich miejsc, które mogły mieć znaczenie w tym śledztwie. A więc z podwórka Schlichera, z jego pól, z miejsca znalezienia ciała i z okolic ruin zamku. A także, co bardzo ważne, pobrał próbki z dróg, którymi podejrzany, jak sam deklarował, miał poruszać się w dniu zbrodni, doglądając odległych pól.
1: Popp chciał więc zgodnie z własnymi standardami samodzielnie sprawdzić wersję przedstawioną przez Schlichera, no ale również wersję, którą sugerowali mu śledczy. Z każdego z tych miejsc przywiózł do laboratorium glebę o innym składzie. Na podwórku gospodarstwa dominowały zielone, gęsie odchody. Pola Schlichera leżały na porfirze kwarcowym. Wśród jego kruchów w próbkach znalazły się kwarc mleczny i błyszczące blaszki miki, a do tego korzenie zwietrzała słoma i liście.
0: Ziemia z miejsca, w którym znaleziono ciało, wyglądała zupełnie inaczej. Był tam zwietrzały czerwony piaskowiec, trochę drobin kwarcu, glina bogata w żelazo i trochę śladów roślinnych. Wreszcie grunt przy ruinach zamku Falkenstein zawierał węgiel, dużo pyłu ceglanego i okruchy zaprawy z kruszających murów. Tak zróżnicowana charakterystyka próbek pobranych z tych 4 miejsc wyglądała niemal jak klasyczne studium przypadku zaczerpnięte ze wspomnianego już podręcznika dla sędziów śledczych.
1: Teraz Popp mógł wrócić do badania butów. Na podeszwie, tuż przed obcasem, zaschnięta ziemia utworzyła grubą skorupę. Rozdzielał ją ostrożnie warstwa po warstwie, tak jak 4 lata wcześniej wyodrębnił warstwy błota na spodniach Laubacha.
0: Współczesny specjalista geokryminalistyki nazywa tę technikę mikrostratygrafią, odczytywaniem następstwa warstw gleby w skali, w której cały profil ma grubość

0: skorupy na podeszwie. W roku 1908 ta metoda nie miała jeszcze nazwy. Pop po prostu robił to jako pierwszy.
1: Tym razem jednak warstwy mówiły mu więcej. Skoro buty noszono tylko przez jeden dzień, kolejność tych warstw odpowiadała kolejnym etapom trasy, którą tego jednego dnia przebył ich właściciel. Warstwa przylegająca bezpośrednio do skórzanej podeszwy buta powstała najwcześniej, no a każda następna stopniowo później.
0: Tak więc te najwcześniejszą warstwę stanowiły zielone gęsie odchody. Na nich nagromadziły się drobiny zwietrzałego czerwonego piaskowca, a w nich Pop odkrył drobne czerwono-brązowe włókna wełny, podobne do włókien z tkaniny, z której uszyta była suknia Margaretę Filbert. A na samym wierzchu znalazła się mieszanina węgla, pyłu ceglanego i okruchów zaprawy.
1: Z tego zestawienia wynikało, że rano Schlicher przeszedł przez własne podwórko. Później był w lesie, w którym znaleziono ciało. Wskazywało na to warstwa piaskowca z tymi wełnianymi włóknami. Na końcu dotarł pod ruiny zamku, gdzie w skrytce leżały strzelba i spodnie. Ale w tej rekonstrukcji czegoś brakowało i właśnie to, czego na butach nie było, miało się okazać najmocniejszym punktem całej ekspertyzy. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Wróćmy do alibi. Schlicher utrzymywał, że w święto w niebowstąpienia doglądał swoich odległych pól. No tych, które, jak ustalił Pop, leżały na porfirze kwarcowym z zawartością kwarcu mlecznego i miki. A że dzień był wilgotny, to ziemia lepiła się do podeszew. Gdyby Schlicher rzeczywiście spędził ten dzień na własnych polach, to właśnie tamtejsza gleba musiałaby również być obecna na jego butach. Tymczasem Pop nie znalazł w żadnej z warstw ani okruchu porfiru, ani śladu kwarcu mlecznego. Niczego, co było charakterystyczne dla miejsc, po których podejrzany miał rzekomo chodzić przez cały dzień.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na moment, żeby w pełni docenić to, czego właśnie dokonał Pop, no a co wykraczało daleko poza sprawę Filbert. Gross napisał w podręczniku dla sędziów śledczych, czego śledczy powinni szukać w miejscach przestępstw. Ale jak to zrobić i w jaki sposób to badać, no tego nie wiedział wówczas nikt, bo procedura kryminalistycznej analizy gleby no po prostu jeszcze nie istniała. Więc Pop musiał ją stworzyć od podstaw i zrobił to właśnie przy okazji tego śledztwa. W kształcie tak kompletnym, no, że większość elementów tej metody jest wciąż stosowanych w kryminalistycznych badaniach gleby.
0: Spójrzmy więc, co się na tę metodę złożyło. Pop porównał dwa zestawy próbek, glebę zebraną w terenie i warstwy zdjęte z butów podejrzanego. Powiązał je z dwoma miejscami związanymi ze zbrodnią, czyli lasem, w którym znaleziono ciało i ruinami, w których Schlicher ukrył swoje rzeczy. Odtworzył na tej podstawie ciąg zdarzeń zgodny z teorią śledczych, a na koniec zestawił buty z wersją samego podejrzanego, i nie znalazł niczego, co potwierdzałoby jego alibi.
1: Tak więc metodę, którą rok wcześniej Pop opisał teoretycznie w swoim artykule na łamach czasopisma Chemii Publicznej, tym razem wprowadził po raz pierwszy w całości w życie od samodzielnego pobrania próbek w terenie po gotową ekspertyzę dla sądu. I dopiero kilkanaście lat później francuski kryminalistyk Edmond Locard ujmie to w zasadę powtarzaną do dziś każdemu studentowi kryminalistyki. Każdy kontakt zostawia ślad. Pop zastosował ją w praktyce, zanim ktokolwiek ją nazwał.
0: Warto też wskazać na jeszcze jeden punkt, w którym jego ekspertyza wyprzedzała swoją epokę. No bo łatwo zrozumieć, jakie znaczenie dla śledztwa ma to, co znajduje się w danej próbce, czyli odkryte tam włókna, minerały, czy też gleba tworząca kilka warstw.
1: Natomiast trudniej dostrzec to, że dowodem może być również fakt, że czegoś w próbce nie ma, a więc nieobecność śladu tam, gdzie powinien się znajdować. No dziś to jest oczywiście jasne w praktyce śledczej, no ale na początkach XX wieku ta myśl dopiero się pojawiała.
0: I właśnie w śledztwie w sprawie zabójstwa Margaretę Filbert brak śladu po spodziewanym kontakcie sam w sobie stał się informacją. A mówił o tym, że mężczyzna w dniu morderstwa z całą pewnością nie odwiedził swoich pól uprawnych. 30 listopada 1908 roku, pół roku po morderstwie gosposi z Rockenhausen, Pop przedstawił prokuraturze swoje ustalenia w tej sprawie.
1: Podczas procesu, który odbył się w 1909 roku, sąd uznał dostarczone dowody za wystarczające, żeby wykazać, iż Schlicher

0: Hacker był na miejscu zbrodni i kłamał w sprawie alibi. Oskarżony aż do końca zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Został skazany na dożywocie. Jednak po spędzeniu blisko roku w więzieniu przyznał się do zabójstwa i dopiero wtedy śledczy poznali jego motyw. I nie było to morderstwo na tle seksualnym, o którym bez wątpienia pisała Gazeta z Pragi.
1: Schlicher zeznał, że przypadkiem zobaczył samotną, dobrze ubraną kobietę w odludnym miejscu. No i uznał, że na pewno ma ona przy sobie pieniądze. Postanowił więc ją obrabować. Na swoje nieszczęście Margarete Filbert była niemal bez grosza.
0: Metody zapoczątkowane przez Popa przetrwały dziesięciolecia. FBI zaczęło systematycznie wykorzystywać badanie gleby w latach 30. XX wieku, a geologia sądowa wciąż pomaga łączyć ludzi, przedmioty i miejsca na podstawie drobin ziemi przenoszonych na butach, ubraniu czy samochodach.
1: Czy te dowody, które zebrał Pop ponad 100 lat temu, miałyby wartość w sądzie również teraz? Wielu specjalistów uważa, że owszem, tak, zmieniły się narzędzia i standardy laboratoryjne, ale sama zasada porównywania śladów z materiałem pobranym z konkretnych miejsc pozostała ta sama.
0: Słuchacze naszego odcinka zatytułowanego Nieobcy, niewidzialne ślady zbrodni mogą pamiętać podobny sposób pracy. 100 lat po Popie brytyjska badaczka Patricia Wiltshire odczytała historię zapisaną na butach podejrzanych, tym razem wykorzystując przede wszystkim pyłki roślin. Pop wymieniał je wśród śladów wartych badania już w 1907 roku.
1: I to tyle na dziś. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni. Jeżeli Państwu się spodobał, to prosimy o zasubskrybowanie podcastu, no i wystawienie nam oceny tam, na tych platformach, na których nas Państwo słuchają. I to nam bardzo może pomóc w dotarciu do kolejnych słuchaczy.
0: A kolejne odcinki oczywiście znajdą Państwo co piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia, na YouTubie. Wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. I oczywiście, jak zawsze, zachęcamy do sięgania po poprzednie odcinki tej serii.
1: A teraz do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast. Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 49 minut po godzinie 21. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, jesień nie tyle nieuchronnie się do nas zbliża, co właściwie już tu chyba jest. Oczywiście ma ona mnóstwo walorów, ale ma też pewne wady. Na przykład dni stają się coraz krótsze, słońca jest mniej, a do tego w ostatnią niedzielę października czeka nas jeszcze zmiana czasu z letniego na zimowy. Moment niezbyt łatwy. To wszystko skumulowane może wpływać nie tylko na nasz rytm dnia, ale też na samopoczucie i ogólną kondycję organizmu. O jesiennej depresji i o sposobach radzenia sobie z nią, także o roli diety i ruchu oraz o tym, jak wpływa na nas zmiana czasu z letniego na zimowy, mówił na antenie Polskiego Radia 24 dr Michał Mularczyk, internista i kardiolog interwencyjny, który zajmuje się dietetycznym leczeniem chorób cywilizacyjnych. A z naszym gościem rozmawiała Maria Furdyna.
6: Jak to jest z tą zmianą czasu z letniego na zimowy? No bo śpimy wtedy godzinę dłużej, więc może lepiej, mniej odczuwamy tę zmianę, czy do niej też musimy się przygotować?
7: Musimy się przygotować, dlatego że jest jeszcze gorsza ta zmiana, mimo że nam się wydaje, że jest lepiej, albo sobie pośpię.
6: No właśnie, mnie się wydaje, że jest dużo lepsza.
7: Znaczy, to przez chwilę tak, ale za chwilkę się okazuje, że ten zmierzch przychodzi dużo wcześniej. I my jesteśmy tak naprawdę teraz na pędzącym skróceniu się. Ta prędkość skracania się czasu dnia jest największa w tym momencie.
6: Tak, znaczy będzie, ekspresowo to idzie.
7: Tak, teraz i ona zaczyna wyhamowywać dopiero troszkę właśnie, powiedzmy, pod koniec października i nagle my dokładamy jeszcze godzinę. I to jest coś, co nas rozwala dokumentalnie.
6: W jaki sposób?
7: W jaki sposób? Po prostu jest nagle krótszy dzień, bo my niestety żyjemy zgodnie z zegarkiem, który mamy na ręku, zamiast żyć zgodnie z tym, co powinien być, tak? I my wracamy do naszego niby natywnego czasu, ale kładziemy się tak naprawdę godzinę

0: wszystko się zmienia o godzinę. Ten dzień się do nas zaczyna skracać nadmiernie szybko i my czujemy to po kilku dniach, mimo że na początku jest fajnie, bo to mogę się wyspać i tak dalej, my się adoptujemy do tego nowego czasu. I niestety ten dzień jest dla nas dużo krótszy. Dużo. I ten krótszy dzień powoduje to, że mamy mniej stymulacji światłem, naturalnym oczywiście, bo o tym mówimy. W związku z tym jest dużo więcej depresji. I robiono badania w Małej Danii. Tam jest 100 tysięcy co roku nowych przypadków depresji albo nawrotów starej, związanych z jesienną zmianą czasu. To jest, te dane są zatrważające. Dlatego ja nie rozumiem, bo nam mówiono 20 bodajże pierwszym, czy tam którymś roku, że oto ostatni raz, potem 26 będzie już na pewno ostatnia zmiana czasu, musimy tylko tutaj paru polityków usiąść i pogadać i znowu nam mówią 30 tam któryś rok będzie zmiana. To jest coś, co ma horrendalny wpływ na nasze zdrowie i to w sposób bardzo negatywny.
1: Proszę powiedzieć, jak możemy się do tego przygotować, no bo tak, no w tym ekstremalnym momencie, chyba to jest grudzień, to ciemno robi się po godzinie 15 tak naprawdę, więc to jest w połowie dnia. Tej witaminy D nam zdecydowanie brakuje. Czy my już teraz powinniśmy się jakoś przygotować, jak powinniśmy działać?
0: Witaminy D to właściwie już nie ma ze słońca tak zwanej, dlatego że ona się od powiedzmy końca marca do końca września, no jeszcze chwilę może będzie, do końca września jest w stanie przyswoić, o ile wyjdziemy na słońce w ciągu dnia, ile to słońce mamy, a w ciągu dnia to znaczy między 11 a 14 powiedzmy więcej. Bo pod taki kątem wtedy pada na światło słoneczne, że nas nie jest w stanie wytworzyć to witaminę D w skórze, bo chodzi o skórę, o kontakt słońca ze skórą, tak? Większość nas o tej porze jest w pracy. W związku z tym możemy zapomnieć, ja mam mnóstwo pacjentów, którzy nawet jak wrócili z Egiptu z wakacji, tylko używali w kremy z filtrem, mają bardzo niskie stężenie witaminy D. Szczególnie, czy to przychodzą pierwszy razem, w związku z tym dla mnie jest ten sposób, że suplementacja witaminą D jest niższa trochę latem, o ile pacjent wychodzi na dwór w ciągu dnia, ma szansę, a jeżeli nie robi tego, to naprawdę ilość przyjmowanej witaminy D między latem a zimą nie różni się. I powiem coś, co jest pewnie wiele osób zdziwi. U mnie większość pacjentów bierze powyżej 10 tysięcy jednostek witaminy D dziennie, żeby uzyskać zadowalające 50-60 tego stężenia, które jest we krwi, bo poniżej 30, mówi się, zalecane jest 30-50, to jest za mało, to jest dużo za mało. 50, 80, 90 to są dla zdrowego człowieka bez otyłości, bez nadwagi, bez chorób autoimmunologicznych, bez chorób kardiologicznych, to jest ilość zadowalająca. I to można powiedzieć, ale to trzeba mieć 10, 12, 16 tysięcy lub więcej. Niektórzy mają pacjentów, którzy, żeby mieć stężenie witaminy we krwi 60, muszą przyjmować około 20 tysięcy dziennie.
1: Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy latem tych czynników, które wpływają na nasze zdrowie, jest więcej niż jesienią? Tutaj to, co mam na myśli, że wysoka temperatura to ryzyko odwodnienia, omdleń, udarów, a jesienią jakie są te czynniki ryzyka, jeżeli chodzi o nasze zdrowie?
0: Po pierwsze, powrót z dzieci ze szkoły, powrót do szkoły, czyli wróciliśmy z wakacji i roznosimy te wirusy i się mieszają. I to jest właśnie ta druga połowa września, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście tych przeziębień się zaczyna bardzo dużo. W związku z tym tutaj to jest pierwszy czynnik ryzyka. Drugie, to co mamy, to co wiemy, że jesienią nawracają mnóstwo chorób, raz z depresją też, choroby układu pokarmowego, nasilenie choroby żołądkowej, refluksowej, OBS, czy ten jak to się nazywa, o matko, ten zespół, ten drażliwego jelita, taki IBS, przepraszam, bo to jest OBS, to ten zespół, ten z bezdech nocy, który jest przez całą noc, to jeszcze inna choroba. Także powiem szczerze, że to jest, aczkolwiek wraz z otyłością narastającą, szczególnie na jesień, bo my na jesień wróciliśmy z all inclusive i teraz mamy, że tak powiem, handrę i sobie będziemy zajadać to pończuszkami i polewać sobie alkohol wieczorem, to narasta masa człowieka i potem ten bezdech nocny się pojawia. Dużo tego mam u pacjentów, szczególnie właśnie późno jesień i zimo. I żeby tego nie było, zacznijmy, może ja zawsze mówię, żeby zacząć od jelit, dlatego że jeżeli mam jelita w dobrej kondycji fizycznej, czyli bakteryjnej, czy tam powiedzmy mikrobiologicznej, no już potem lepiej się większość rzeczy, które przyjmujemy, czy dieta nasza, to co jemy, przyswaja, czy nasze suplementy też lepiej przyswajają, czyli zadbać trzeba o bakterie. I tutaj mamy takie dwie bakterie, o których ja często mówię, ale one są krytycznie ważne, czyli na przykład Lactobacillus, który po powrocie z wakacji jakiś szaleństw, Lactobacillus acidophilus narina, jest taka bakteria, która jest w stanie pogonić

0: naszych wrogów największych. I taka kuracja powinna trwać przynajmniej ze 2-3 tygodnie, jak nie dłużej. A później, żeby to zasiedlenie było, że tak powiem, skuteczne, to jest taki szczep, który może zabrzmieć groźnie, nazywa się Escherichia coli, ale to jest szczep Winslet 1917 od roku wykrycia. I to jest szczep, który jeżeli jest w jelitach, to on rzeczywiście warunkuje zdrowe jelita. Czyli jeżeli się przeleczymy tym bakterią na rinę, a potem sobie damy tego Nisle 1917, tą Escherichia coli, to nasze jelita mają szansę być w dobrej kondycji i jeżeli jelita będą odpowiednio przepuszczały to, co jest dla nas dobre, a nie wpuszczały do organizmu naszych wrogów, będzie pomagała pracować jelitom, to w tym momencie cała reszta idzie dużo prościej. Czyli jakby zacząć od jelit, wtedy będzie mniej przeziębi. Pamiętajmy jednak, że 80% komórek naszych odpornościowych to właśnie ma, się tak powiem, gromadzi się w jelitach. Tak? W jelitach jest ciemno, ciepło, wilgotno, łatwe warunki do rozwoju wszelkich patogenów. W związku z tym ogromna ilość właśnie tych komórek odpornościowych jest właśnie tam. Dlatego tak jest, czyli zadbajmy o te jelita, to jest jakby pierwsza linia, największa kontaktu naszego z ewentualnymi patogenami, a później zdrowy sen, ruch i tak dalej, to są też rzeczy bardzo ważne. Natomiast mówię, jelita są pierwszą linią naszej obrony w kontakcie ze środowiskiem.
1: Sezon grypowy i zmiana czasu z letniego na zimowy zbliżają się nieuchronnie, ale jak przekonywał nasz gość, można się do tego trudnego momentu przygotować. Z naszym gościem, z doktorem Michałem Mularczykiem, internistą i kardiologiem interwencyjnym, który zajmuje się dietetycznym leczeniem chorób cywilizacyjnych, rozmawiała Maria Furdyna. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, zbliża się godzina 22.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawca strzelaniny złapany w Małopolsce, dwie osoby zostały ranne. Spotkanie Załański-Trump w Nowym Jorku to może wiele zmienić, pisze prezydent Ukrainy. Putinowska Jedna Rosja wygrała w wyborach do Dumy Państwowej, są wyniki sondaży Exit Poll. Minęła 22, Michał Przerwa, zapraszam. Po krótkiej obławie policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. 52-letni mężczyzna miał wyjść z lasu i strzelić do 36-latka i 44-latka. Obrażenie jednego z mężczyzn są na tyle poważne, że został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Lżej ranny mężczyzna został szybko przesłuchany przez policję, mówi aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego Małopolskiej Policji.
2: 36-latek poinformował policjantów, że z lasu wyszedł mężczyzna z bronią i zaczął do nich strzelać. Dlatego funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce z Olkusza, urządzili natychmiast obławę. Na miejsce ruszyli też kontrterroryści. Około godziny 20 na terenie Bukowna został zatrzymany 52-letni mieszkaniec miejscowości. Jak się okazało,

0: był to sprawca. W tym momencie wykonywane są z nim czynności.
1: Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni byli ze sobą skonfliktowani. Ceny paliw na stacjach rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Doradczyni prezydenta Barbara Socha w programie TVP Info Woronicza 17 mówiła o zaletach prezydenckiego projektu.
2: Ten projekt, który zaproponował pan prezydent, to jest projekt, który ogranicza marże, tym samym zmniejsza również kwotę, od której naliczany jest VAT, a zatem uszczupla wpływy budżetowe. Natomiast projekt rządowy to jest projekt, który nakłada nowy podatek.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że podatek od zysków nadzwyczajnych obowiązuje już w ponad 20 państwach Unii Europejskiej.
3: Jak on działa? Jeżeli od marca mamy zysk nadzwyczajny, to można go opodatkować, w całości te pieniądze przeznaczyć właśnie na dopłaty do cen paliw. Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można. Unia Europejska, inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
1: Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie skrytykował Robert Biedroń z Nowej Lewicy.
4: Prezydent broni wielkich korporacji, koncernów, które zbijają ogromne pieniądze na tej sytuacji. Podatek dzisiaj nie płacą te wielkie korporacje, tylko ludzie. Każdego dnia, kiedy państwo tankujecie, płacicie CPN, ceny prezydenta Nawrockiego. Taka jest dzisiaj rzeczywistość.
1: Poseł Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus mówił, że propozycje prezydenta są korzystne dla kierowców.
5: Nie jednorazowy, jednostrzałowy, który może będzie, może nie będzie skuteczny, tylko stały mechanizm. Jeżeli cena baryłki ropy przekracza 80 dolarów, wtedy automatyczny zwrot do kieszeni kierowcy, a nie do funduszu rządowego.
1: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkają się w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w serwisie X po rozmowie telefonicznej z amerykańskim przywódcą. Omówiliśmy wiele spraw, uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, które może wiele zmienić, napisał. Prezydent Ukrainy dodał, że podziękował też Donaldowi Trumpowi za wizytę Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Zełenski podkreślił, że są pomysły na deeskalację oraz rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym oraz ochronę życia ludzi. Pracujemy z amerykańskim zespołem. Jesteśmy gotowi podjąć naprawdę poważne kroki, podsumował. Prokremlowskie sondaże Exit Poll ogłosiły zwycięstwo jednej Rosji w wyborach do Dumy Państwowej. Według nich partia zdobyła ponad 57% głosów. Głosowanie zakończyło się w całej Rosji. Polska stanowczo potępia przeprowadzone przez Rosję nielegalne wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim i chersońskim oraz na Krymie i w Sewastopolu, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji bez zgody władz odpowiednio Mołdawii i Gruzji. Polacy coraz chętniej wybierają Bałtyk na zimowy wyjazd. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Przedstawicielka Izby Katarzyna Turosieńska mówiła w Polskim Radiu 24, że nadal najpopularniejsze są wyjazdy w góry, ale coraz częściej turyści wybierają oferty nad polskim morzem.
6: Wiedzą, że wtedy w okresie ferii zimowych nad morzem jest po pierwsze mniej ludzi, po drugie jest taniej, a cały czas te obiekty są naprawdę bardzo luksusowe. No i wtedy nastawiamy się zdecydowanie bardziej na spędzenie czasu w strefie wellness i spa, na spacerach nad morzem, gdy nie ma tłumów. Wtedy to jest taki zupełnie inny wypoczynek.
1: Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki, zagraniczne wakacje Polaków 2026, Turcja, Grecja i Egipt pozostają najpopularniejszymi kierunkami turystyki zorganizowanej. Polski turysta najczęściej wybiera tydzień wakacji all inclusive, za który płaci średnio 3263 zł za osobę.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać przelotny deszcz. Burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 22.06. Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie. W zasadzie od zarania człowiek fantazjuje o końcu świata, od zarania zadaje sobie pytanie, jaki będzie nasz koniec. Przez wieki dominowała wizja potopu, ale postęp technologiczny przyniósł

konkurencyjne wizje. Od zagrożeń płynących ku nam z kosmosu, przez superwulkany, pandemię, nawet zombie, aż po przypadkowe stworzenie czarnej dziury, bunt robotów czy wyłączenie internetu.

0: zbliżenie.
1: W studiu Wojciech Brzeziński. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dziennikarz, współautor książki Co to będzie? Krótki przewodnik po końcach świata. Książka napisana wspólnie z Agatą Kaźmierską. Nie jedyna zresztą napisana przez ten duet. O innych być może też wspomnimy. Dlaczego postanowili państwo pisać o końcach świata?
2: To jest bardzo fajna historia. Agata opowiada ją lepiej niż ja. Niestety dzisiaj nie udało się jej dotrzeć. My wiele lat pracowaliśmy razem w jednej z dużych stacji telewizyjnych. I jako, że mieszkamy w tej samej miejscowości pod Warszawą, my tam sobie razem dojeżdżaliśmy samochodem, co zajmowało godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę. I okej, słuchało się newsów po drodze, jakby się jechaliśmy do pracy jako dziennikarze, czytało się jakieś gazety, no ale zwykle jednak trzeba też było o czymś pogadać. I tak regularnie nam te samochodowe rozmowy schodziły na temat tego, a jak to wszystko się rozleci? I jakoś tak nam zaczęło się pojawiać różne scenariusze. Co by się musiało wydarzyć, żeby to wszystko się rozleciało? I to tak trwało parę ładnych lat. I w końcu doszliśmy do wniosku, że a może by tak napisać.
1: Wszystko zebrać i spisać.
2: Dokładnie.
1: To jest chyba temat, który towarzyszy ludzkości od zarania, prawda? Bo odkąd ludzie są na Ziemi, to cały czas gdzieś z tyłu głowy mają przekonanie, że pewnie kiedyś to się skończy.
2: Wydaje mi się, że nawet na tych pierwszych tabliczkach z pismem klinowym z Babilonu mamy już pierwsze, nawet jeśli nie przypowiednie końca świata, to na pewno narzekania, że świat się na pewno kończy, bo już młodzi nie słuchają starszych. Jestem absolutnie przekonany. My tam mamy taki krótki rozdział o bardzo skróconej historii końców świata. My absolutnie nie chcieliśmy się tutaj bawić w jakieś kompleksowe źródło, natomiast na pewno pojawiają się tam wątki tragikomiczne. No jest dużo proroków, którzy padli ofiarą swoich przepowiedni. Mamy co najmniej jedną angielską oszustkę, która wykorzystała do swoich przepowiedni kurę, której, za przeproszeniem, do kupra wpychała jajka, na których były wytrawione przepowiednie. No ona zresztą później zabrała się za poważniejsze przestępstwa i ostatecznie została skazana za morderstwo.
1: Skończyła w rosole.
2: A kura prawdopodobnie skończyła w rosole. Niestety kroniki milczą na temat kury, ale to raczej nie skończyło się dla niej dobrze. Więc tak, to zdecydowanie nie jest temat, który nas pociąga od zawsze. Zresztą tak jak pisaliśmy tę książkę, ja próbowałem sobie przypomnieć, przez ile końców świata ja przeżyłem. I przynajmniej ze 4-5 takich solidnych było. Pamiętam w latach 90. jakaś kometa czy asteroida miała na nas spaść, był robak roku 2000, byli Majowie, było tego dużo. Więc jakby tak, zwykle średnio raz na 5-10 lat jakiś koniec świata nam niechybnie grozi.
1: Powiemy też więcej o naszych współczesnych lękach, ale słowo jeszcze o historii, bo mam wrażenie, że dominowały wizje potopu, prawda? To był szlagier na przestrzeni dziejów?
2: Tak, wydaje mi się, że tak. Potop jest zdecydowanie jednym z greatest hits, no bo bardzo długo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że jest coś takiego jak asteroidy. Teraz myślę, że asteroidy jednak są wyżej w rankingu niż potop, natomiast potop, no każdy miał rzekę, która czasem wylała, każdy miał morze, które czasem miało sztorm, więc to łatwo było sobie wyobrazić po prostu, że to samo, tylko dużo, dużo, dużo bardziej. Więc rzeczywiście nie ma chyba kultury, która starożytnej, która jakiejś swojej wizji potopu nie miała. I też charakterystyczne jest to, że większość tych wizji ma jakiś element moralny. Tam ten potop nie jest po prostu zjawiskiem naturalnym, jest karą za grzechy. Oczywiście jest ktoś bez grzechu, jak Noe w tradycji judeo-chrześcijańskiej, który zostaje ocalony. To jest też bardzo często pojawiający się motyw też w różnych wizjach właśnie końców świata, że to nie jest tak, że ten koniec świata jest za nic, tak? Trzeba sobie zasłużyć.
1: Zresztą, jeśli chodzi o wpływ końców świata na postawy moralne, to jest też bardzo ciekawy wątek, ale zostawmy to na deser. Co nas dziś współczesnie najbardziej porusza? Którego końca świata boimy się najbardziej? Którego wariantu?
2: Jakby tak popatrzeć na to, o czym czytamy w mediach, to w ostatnich dniach absolutnie sztuczna inteligencja wyskoczyła na pierwsze miejsce, kiedy mieliśmy jakieś absolutnie alarmistyczne teksty, że...
1: Bardziej niż katastrofa klimatyczna?
2: Tak, do katastrofy klimatycznej się niestety przyzwyczailiśmy, natomiast to jest ciągle nowe i ekscytujące. Douglas Adams kiedyś miał takie powiedzenie, jak idzie o postęp technologii, że wszystko, co istnieje na świecie w momencie, kiedy się rodzimy, jest absolutnie naturalną częścią porządku rzeczy. Wszystko, co się pojawia do momentu, kiedy skończymy 30, jest nowe, ekscytujące i można na tym zrobić pieniądze, a wszystko, co pojawia się po ukończeniu 30 lat, jest wbrew naturze. Podobnie jest z końcami świata, tak? Są te końce świata.

0: świata, które zawsze były i które są oczywiste, są końce świata nowe i ekscytujące. Teraz mamy koniec świata nowy i ekscytujący pod tytułem sztuczna inteligencja i teraz pytanie, czy wypije nam całą wodę, czy wyśle na nas Terminatora, czy może spowoduje po prostu krach na giełdzie. Mamy tyle różnych możliwości.
1: Jest się naprawdę czego bać?
0: Nie boję się Terminatorów. To znaczy tak, nie boję się tyle sztucznej inteligencji, co boję się ludzi, którzy wykorzystują jako wymówkę do tego, żeby robić co chcą. To jest większy problem. Na przykład jeśli patrzymy na to, co się dzieje ze stosowaniem sztucznej inteligencji na wojnie, to widzimy zdecydowanie parcie, nawet nie do tego, żeby wysyłać jakieś drony, które same będą polować na ludzi, chociaż pierwsze sygnały, że do tego dochodzi już mamy, ale raczej mamy to wykorzystanie sztucznej inteligencji na większą i wydaje mi się bardziej niepokojącą skalę. To znaczy wykorzystanie sztucznej inteligencji do tego, żeby sterować całą wojną. Mieliśmy tego przykład i w Gazie, i w Iranie, gdzie tak naprawdę wybór celów był dokonywany formalnie przez człowieka, ale tak naprawdę człowiek dostawał od sztucznej inteligencji propozycję: o, zbombardujmy tego tutaj, zbombardujmy to tutaj. I dziennikarze śledczy, izraelscy dziennikarze śledczy ustalili, że na przykład w przypadku wojny w Gazie średni czas, jaki oficer, który dostawał taką komendę, miał na zdecydowanie, czy kliknąć tak, czy kliknąć nie, to było 20 sekund. Wszystko wskazuje na to, że podczas wojny w Iranie ten czas jeszcze zdecydowanie się skrócił, biorąc pod uwagę to, ile tych ataków tam było. No, w tym momencie okazuje się, że to nie człowiek prowadzi działania wojny, tylko człowiek przybija pieczątkę pod tym, co i tak podał mu komputer. A jakie mogą być skutki? W tym tygodniu Amerykanie się przekonali. Właśnie był raport CNN-u. Byliśmy o krok od, no może nie trzeciej wojny światowej, ale naprawdę bardzo nieprzyjemnego incydentu amerykańsko-chińskiego, bo amerykańscy komandosi byli już o krok od wejścia na pokład chińskiego statku w cieśninie Ormuz, bo co? Bo sztuczna inteligencja im wyhalucynowała informacje o tym, że ten statek coś przemyca. Kompletnie zmyślone, wyssane z palca, żołnierze byli już w drodze.
1: Państwo o tym też piszą, że my często, myśląc o jakimś końcu świata, o jakimś kataklizmie, wyobrażamy sobie dramatyczne sceny, a tymczasem to chodzi o drobne decyzje, prawda? Które doprowadzają do bardzo, czy mogą doprowadzić do bardzo daleko idących skutków.
0: To jest tak. My mamy w tej naszej książce kilkanaście różnych scenariuszy. W niektórych żadna nasza decyzja nie ma żadnego znaczenia. No, umówi się scenariusz, w którym nagle Ziemia jest wykopywana z Układu Słonecznego przez jakąś przelatującą gwiazdę. No, możemy sobie później debatować, co by tutaj zrobić, ale i tak wiele nie ugramy. Natomiast rzeczywiście, w przypadku tych scenariuszy, które są realnym zagrożeniem, których naprawdę może nie bać się dzisiaj, ale o których powinniśmy pamiętać, mieć z tyłu głowy, one wszystkie sprowadzają się do naszych decyzji, albo tych podjętych w przeszłości, albo tych podejmowanych dzisiaj. Tak jest w przypadku kryzysu klimatycznego, o którym rozmawialiśmy. Większość CO2 w atmosferze została do niej wpompowana po podpisaniu protokołu z Kioto, który już miał być pierwszym krokiem do walki z kryzysem klimatycznym. Tak jest z bronią jądrową, bo niewystarczająco mówimy o tym, że nie mamy już żadnej struktury traktatów ograniczających zbrojenia jądrowe. Nie ma. Koniec. Wszystkie wygasły. Nie ma w tym momencie nic w zasadzie, co ograniczałoby amerykańskie, rosyjskie, indyjskie, północno-koreańskie zbrojenia jądrowe. A im więcej kolejnych państw, po wojnie amerykańskiej z Iranem na przykład, ilu dyktatorów dojdzie do wniosku, że okej, skoro Amerykanie tak pogrywają, a z Koreą Północną rozmawiają grzecznie, no to najwyraźniej się opłaca, tak?
1: Więc Pakistan na przykład.
0: Na przykład Pakistan, który już broń ma i mieliśmy też właśnie pakistańskiego naukowca, który jeszcze dobrych 15-20 lat temu był największym na świecie dealerem technologii jądrowych. Prawdopodobnie bomba północno-koreańska jest pochodzenia pakistańskiego, bo po prostu doktor Khan tam pojechał z teczką. Może się okazać, że rzeczywiście wielu bardzo nieprzyjemnych ludzi na całym świecie uzna, że warto jednak zainwestować tych parę dziesiąt miliardów dolarów i skazać jeszcze trochę ludzi na śmierć głodową, bo są ważniejsze rzeczy, ważniejsze jest przetrwanie osobiste dyktatora. Im więcej państw ma broń jądrową, tym większe ryzyko, że któreś ją w końcu odpali. Co siłą rzeczy nie byłoby dobrym dniem dla nikogo na świecie, tak? Nie mamy żadnej infrastruktury, która by temu zapobiegała. I wreszcie sztuczna inteligencja. To jest temat, w którym z Agatą mamy, że tak powiem, sporo sporów. Natomiast mamy miliarderów, którzy średnio raz w miesiącu wystosowują list otwarty, mówiący, że to wszystko nas zabije i potrzebujemy natychmiast spowolnić wyścig budowania sztucznej inteligencji. Po czym co robią? Wracają do biura i dodają gazu. No, przepraszam. No, ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. W zeszłym tygodniu był ostatni taki list.
1: No tak, teatrzyk dla ubogich.
0: Dokładnie, więc to wszystko sprowadza się do decyzji.
1: To jest ciekawy wątek, bo my się skupiamy na tych wielkich, ewentualnych kataklizmach, a przegapiamy te drobne sytuacje, dlatego że wychowało nas kino amerykańskie, kino hollywoodzkie i kino katastroficzne i z drugiej strony też biblijne wizje końca świata, czy mitologiczne wizje końca świata?
0: Jedno i drugie na pewno ma ogromny wpływ na to, jak sobie wyobrażamy koniec świata i wydaje mi się, że to jest też ten problem, który mamy z kryzysem klimatycznym. bo on nie wygląda jak hollywoodzka katastrofa.

0: To nie jest
1: on
0: tak,
1: postępuje
0: że powolutku
1: gotowanie żaby.
0: Z dnia na dzień, tak.
1: W tym roku mieliśmy ile? 3 dni powyżej 40 stopni Celsjusza, w przyszłym roku będziemy mieli 4, w następnym roku będziemy mieli 5, tak? W żadnym momencie nam się nie włączy dzwonek alarmowy, że jak dorastaliśmy, to dzień ponad 30 stopni był bardzo gorący. Jesteśmy, że tak powiem, uwarunkowani przez Hollywood na to, żeby spodziewać się spektaklu. I oczywiście w pewnych sytuacjach takie apokaliptyczne scenariusze mogą być bardzo widowiskowe. Asteroida była bardzo widowiskowa, chociaż tutaj ciekawostka, to nie wyglądałoby tak jak w Hollywood, nie byłoby wielkiej kuli ognia lecącej przez atmosferę, bo taka asteroida, ta, która wykończyła dinozaury, ona miała około 20 km średnicy, co znaczy, że kiedy jej przód rył w dno Zatoki Meksykańskiej, to druga strona była ciągle poza stratosferą, ale poruszała się z taką prędkością, że tak naprawdę cały jej lot przed atmosferę trwałby może 2 sekundy. Zobaczylibyśmy błysk. I dla tych blisko to byłoby wszystko, co by zobaczyli. Ci, którzy byliby trochę dalej, mieliby nieco więcej atrakcji. No ale tak czy inaczej, to nie byłoby...
0: Byłby to słaby film. Nie sprzedałby się.
1: Nie trzeba by na to dużego budżetu na efekty specjalne, szczerze mówiąc. To parę pożarów, trzęsienie ziemi, tego rodzaju rzeczy. Dlatego to niekoniecznie musi wyglądać. Najgroźniejsze scenariusze nie muszą wyglądać efektownie. No, oczywiście wojna jądrowa, jak do niej dojdzie, będzie bardzo efektowna. Natomiast decyzje, które do niej doprowadzą... dzieją się teraz, oby nie, ale...
0: Podpis, pieczątka, czyjej
1: dokładnie.
0: Zgoda.
1: Tak. Dokładnie tak, więc nas, szczerze mówiąc, ta książka miała być pół żartem, umówmy się. Znaczy, my traktowaliśmy poważnie każdy z tych scenariuszy. On ma być rozpisany na tyle naukowo, tak rzetelnie, jak potrafiliśmy. Natomiast nie traktujemy scenariusza z zombie tak całkiem poważnie. Ja się nie budzę w środku nocy, że zaraz przyjdą zombie i nas zjedzą. Natomiast te scenariusze, które są realne, to tam rzeczywiście nam samym zaczęło stawać włosy dęba, bo nie jest wesoło.
0: Uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo wspominał pan już, że nie boi się Terminatora albo Terminatorów, a zombie, jak rozumiem, też nie. Skąd się zatem wzięły zombie w książce?
1: Bo w pewnym sensie naukowo są uzasadnione. Na kilka różnych sposobów.
0: I to już nie jest Hollywood.
1: To nie jest Hollywood. Mamy na przykład, i to jest absolutnie stuprocentowa prawda, scenariusz gier wojennych przygotowanych przez amerykańskie dowództwo sił strategicznych Stratcom. I to jest dokładnie scenariusz tego, co mają zrobić amerykańskie siły zbrojne w razie zombie. Pojawienie się zombie z rozbiciem na różnego rodzaju scenariuszy. Na przykład mamy katalog typów zombie. Kilkanaście różnych rodzajów. Od zombie powstających na skutek działania promieniowania, pasożytów, kosmitów, czarnej magii, aż po, znowu, trzymamy się 100% faktów, zombie kurczaków. Tutaj tylko wojsko mówi, że to akurat nie jest ich zakres działalności, to bardziej sanepid, ale to też jest jedyny rodzaj zombie i to jest 100% prawda, który istnieje i on jest potwierdzony i on jest autentycznym problemem na niektórych amerykańskich farmach.
0: Państwo podpowiadają też, skąd ewentualny koniec świata będzie widać najlepiej, jak się na taki czy inny koniec przygotować, jak się przygotować na spotkanie z zombie.
1: Zawsze dobrze sobie rozważyć, którędy się najlepiej oddalić i gdzieś znaleźć sobie jakieś miejsce, które jest na uboczu. W przypadku zombie z dala od dużych skupisk ludzi zapewne, bo ci ludzie wkrótce mogą stać się problemem. Jakaś wyspa, najlepiej tropikalna, ale taka, gdzie rośnie miejscowa żywność, myślę, że byłaby całkiem dobrym wyborem, a w razie, gdybyśmy nie mieli takiej wyspy, chatka na wsi, zapasy wody, zapasy żywności. Jeśli pamiętamy 28 dni później, jest szansa, że gdzieś w ciągu 2 miesięcy te zombie tak się same poprzewracają. Więc wystarczy nie rzucać się w oczy w tym czasie, nie wychodzić z domu, trochę książek wziąć, żeby nie było potrzeby ani ochoty wychodzenia z domu, to myślę, że byłby dobry sposób.
0: Ewentualnie wtopić się w tłum i upodobnić do zombie. Jeden z rozdziałów poświęcony jest też incelom i feministkom. Czy to jest ten z wariantów, który rzeczywiście może się w jakiejś odleglejszej perspektywie ziścić, że my po prostu znikniemy z powierzchni Ziemi?
1: Na razie trendy demograficzne są bardzo jednoznaczne. Ostatnie szacunki ONZ-u mówią, że jeśli dobrze pamiętam, w około 2060 roku na całym świecie zostanie już tylko 6 państw, które będą miały wzrost demograficzny. To będzie Niger, Tadżykistan, ze 3 te wyspiarskie państewka, które i tak toną, i coś jeszcze w Afryce, nie pamiętam. Wszystkie inne państwa będą już notowały w tym momencie spadki. Ja zresztą zrobiłem takie rachunki proste na kartce papieru, za które byłbym wyśmiany przez każdego demografa czy statystyka. Gdyby obecne trendy się utrzymały, to Polska z końcem stulecia ma nie 30 parę, a 7 milionów ludzi.

0: tylko i wyłącznie, jeśli obecny trend się utrzyma. Oczywiście jest absolutnym błędem logicznym zakładanie, że tylko dlatego, że dzisiaj mamy do czynienia z jakimś trendem, oznacza, że ten trend będzie szedł w nieskończoność. Dokładnie to samo myśleliśmy więcej 20 lat temu, kiedy wydało nam się, że będzie odwrotnie, czyli że będziemy mieli bombę demograficzną. Demografia jest zjawiskiem dynamicznym, natomiast rzeczywiście ewidentnie widzimy, że doszło do jakiegoś przesilenia, jeśli idzie o społeczeństwo na świecie. Tam wszędzie, gdzie mieliśmy jeszcze parę lat temu dość duże wzrosty, albo przynajmniej stabilną sytuację demograficzną, teraz ta sytuacja spada i oczywiście ten, kto wymyśli dokładnie, dlaczego tak się dzieje i znajdzie sposób, żeby odwrócić ten trend albo go zatrzymać, no to parę Nobli pewnie dostanie, nie? Bo generalnie kraje na świecie próbowały już wszystkiego. Nasze 700+, Węgrzy chyba, o ile pamiętam, matki dwójki i więcej dzieci zwalniali z podatku dochodowego i to wszędzie przynosiło dokładnie takie same skutki, czyli absolutnie żadne. Na Węgrzech nie, na Węgrzech chyba przez rok mieli taki malutki pik, po czym spadło znowu. Więc zachęty ekonomiczne nie działają, zachęty społeczne... Trudno wymyślić, jakie zachęty społeczne. No nie wiem, może gdyby panowie się częściej myli i byli milsi, byłoby łatwiej, ale na razie mamy to ten drugi cel, incele tego rozdziału. No, nie pomagają tej sprawie na pewno. I mamy sytuację takie jak w Korei, która na razie jest takim, jak to mówią anglosasi, dzieckiem z plakatu, jeśli idzie o to zjawisko, gdzie już w tym momencie mamy zamykane szkoły i przedszkola zamieniane domy starców. A jest jedna wioska w Korei, gdzie ostatnie dziecko urodziło się podczas olimpiady w Seulu. To jeśli dobrze pamiętam, był 88 rok? Chyba 88 rok.
1: I tutaj dodajmy, że Polska goni Koreę.
0: Jesteśmy już na tym samym poziomie z grubsza.
1: I dodajmy, że mówimy cały czas o Korei Południowej oczywiście.
0: Oczywiście Korei Południowej. Dane z Korei Północnej...
1: Mogą być nie do końca wiarygodne.
0: Mogą być nie do końca wiarygodne.
1: A może będzie tak, że my po prostu wykończymy się brakiem inteligencji. Bo nie wiem, czy badania to już pokazują, ale odczucie jest takie, że każde kolejne pokolenie jest mniej rzutkie, co dotąd się nie zdarzało.
0: Dotąd mieliśmy bardzo stały postęp. Każde kolejne pokolenie, mieliśmy wyraźny wzrost. Nie pamiętam w tym momencie dokładnie, jaka to była liczba. To było jakieś 2-3 średnio punkty IQ na pokolenie. Tutaj były różne wyjaśnienia, poprawiająca się edukacja, warunki społeczne, wyżywienie też, no wiadomo, kiedy dzieci rosną, to jednak dobra dieta sprawia, że te mózgi rosną lepiej i w ciągu ostatnich paru lat we wszystkich państwach na świecie widzimy, że ten trend się zaczął odwracać i że to IQ zaczyna nam trochę spadać. Znowu duże zastrzeżenie. IQ nie jest żadnym dobrym wyznacznikiem tego, czy ktoś jest inteligentny, mądry, rozumny, czy tak dalej. IQ jest testem na rozwiązywanie z pewnego rodzaju łamigłówek. Natomiast przyznam, że... Znaczy ja osobiście winię media społecznościowe. Jestem na tyle stary, że winię media społecznościowe. Wydaje mi się, że jest taki stary mem, który chodzi, że kiedyś nam się wydawało, że większość problemów wynika z tego, że ludzie nie mają dostępu do informacji. Internet nam pokazał, że to nigdy nie był problem. Mamy dostęp do wszystkich informacji stworzonych w historii ludzkości, a podejmujemy decyzje bardziej absurdalne niż kiedykolwiek. Trudno tutaj nie mieć wątpliwości co do stanu zbiorowej inteligencji ludzkości i tutaj też mamy dość ciekawe, trafiliśmy na dość ciekawe nawet nie tyle badania, co bardzo ciekawa była na przykład praca profesora Cipolli, jeśli się nie mylę, włoskiego ekonomisty, który zajmował się historią gospodarki. To musiało go zainspirować, bo to bardzo bogate pole do badania różnych irracjonalnych zachowań. I on napisał bardzo fajną pracę, którą wszystkim serdecznie polecam. Nazywa się Fundamentalne zasady ludzkiej głupoty, z której mówi, że przeprowadził eksperyment na małą skalę swój. Zawsze wydawało mu się, że zawsze mówiono mu, że głupota wynika z braku wykształcenia, więc podzielił ludzi na 4 kategorie. Ludzi bandytów, ludzi bezradnych, ludzi... Nie pamiętam, jaka była ta dobra. To nie było dobrze wprost, ale ludzi inteligentnych i ludzi głupich. To chodziło o to, że bandyci działają na swoją korzyść i krzywdzą innych. Ludzie dobrzy działają na swoją korzyść i przy okazji poprawiają los innych. Ludzie bezradni pogarszają swój los, poprawiając los innych, a ludzie głupi pogarszają swoją sytuację i pogarszają sytuację wszystkich dookoła. Więc profesor doszedł do wniosku, że początkowo wydawało mu się, że to kwestia wykształcenia i tak dalej. Więc udało mu się ustalić, że w danej populacji ludzi do grupy głupi, w cudzysłowie, kwalifikuje się, dajmy na to N. Ale później sprawdził, jak to wygląda w przypadku absolwentów szkół średnich. N. Uniwersytetów. N. Kadry uniwersyteckiej. N. Jak twierdzi, zrobił swoje mikrobadanie na noblistach, również okazało się, że N noblistów jest po prostu głupich. Więc współczynnik N można uznać za jedną z fundamentalnych sił kształtujących historię ludzkiej cywilizacji. Zawsze mamy do czynienia z ludźmi, którzy... żeby nam zrobić na złość, zrobią również na złość sobie i pogorszą sytuację wszystkich dookoła. No oczywiście tutaj wchodzimy też do

0: że tak powiem, historii trochę, bo Ćmola wskazuje, że czasami tutaj mamy taką trochę tragiczną koalicję, kiedy ludzi głupich zaczynają wykorzystywać bandyci. I w ten sposób powstają nam twory takie jak NSDAP na przykład, tak? Kiedy kilku bandytów porwało całkiem sporą liczbę idiotów, wmawiając im, że teraz będzie lepiej i niestety skończyło się, jak się skończyło i wystarczy rozejrzeć się dookoła. To naprawdę nie jest przypadek historyczny, to nie jest przypadek ograniczony do jednego okresu, jednego państwa, jednego narodu. Współczynnik N jest fundamentalną siłą kształtującą naszą cywilizację do dziś.
1: A książka Co to będzie, napisana brawurowo, z jednej strony bardzo merytorycznie, z drugiej z ogromnym dystansem i poczuciem humoru, ale na koniec żarty na bok. Czego powinniśmy się naprawdę obawiać?
0: Wszystkiego, gdzie możemy tak naprawdę o czymkolwiek zadecydować. Z tych scenariuszy, które opisujemy, cztery rzeczywiście są problematyczne, moim zdaniem. Pierwszy, o czym już rozmawialiśmy, czyli kwestia proliferacji broni jądrowej, nad którą tracimy panowanie i to jest ekstremalnie niebezpieczne.
1: Piszą też państwo, że Amerykanie pogubili trochę bomb atomowych na
0: świecie. Tak, były takie przypadki. Rosjanie też. Znaczy to jest tak, że Amerykanie zwykle je gubili z samolotów, a Rosjanie z łodziami podwodnymi. Każdy ma swoje kulturowo narzucone nawyki. Tak. Druga sprawa, no to też rozmawialiśmy już kwestię kryzysu klimatycznego, bo tutaj rzeczywiście nie będzie dobrze. Już to wyraźnie widać, że nie będzie dobrze. Może być jeszcze o tyle śmieszniej, że jeśli tak zwany amok, czyli prąd atlantycki, który ogrzewa Europę, przypomnijmy, Warszawa jest mniej więcej na tej wysokości geograficznej, co Władywostok i powinniśmy mieć taki klimat. Nie mamy go dzięki temu pasowi transmisyjnemu na Atlantyku. Jeśli on się wyłączy, to będziemy mieli zimy arktyczne, a lata jak na Saharze. Proszę znaleźć jakąś roślinę, która będzie dawać ładne plony w takich warunkach. Powodzenia. Trzecia rzecz, też wspominaliśmy sztuczna inteligencja, tylko że ja bardziej się boję właśnie sytuacji, w której sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do podbijania decyzji, które będą absolutnie niekorzystne dla nas. Nie jakiegoś buntu maszyn, tylko tego, że oddamy technologii, która nie jest do tego przygotowana, fragmenty cywilizacji, które absolutnie nie powinny być w jej ręce oddane. I ostatnia rzecz, i tego się szczerze mówiąc boję bardzo, czyli kwestie pandemiczne. Zwłaszcza się boję kwestii potencjalnych następnych pandemii po COVID-zie, bo można się było łudzić, że jeśli przyjdzie pandemia, to po niej będziemy lepiej przygotowani do następnej. Jestem absolutnie głęboko przekonany, że po tym, co odwaliły różne środowiska w mediach społecznościowych, jesteśmy znacznie gorzej przygotowani do kolejnej pandemii, niż byliśmy przed COVID-em, a ona będzie. Były fajne statystyki tego, jak często się zdarzają w ogóle pandemie i do XX wieku to była w miarę stabilna liczba, tam były 2-3 na stulecie. My w XXI wieku mieliśmy już 4.
1: No nie jest to wynik, który cieszy.
0: Nie powinien. A jeszcze wracają evergreeny, czarna ospa, może się pojawić gdzieś z jakiejś wiecznej zmarzliny, która topnieje, więc mamy tutaj sprzężenie. Ocieplenie, pandemia, wszystko naraz.
1: Ale na koniec jeszcze, żeby pojawił się jakiś wątek optymistyczny, może jest też tak, że te wizje kolportowane bardzo często w mediach najróżniejszych końców świata, problemów, z którymi będziemy się być może musieli mierzyć, może to ma też skutek pozytywny, bo państwo o tym piszą. W sytuacjach granicznych ludzie są w stanie wykrzesać z siebie dobro.
0: To było może największe nasze zaskoczenie, kiedy pisaliśmy tę książkę, bo rzeczywiście jest całkiem spore pole socjologii katastrof. Badań naprawdę ludzi w sytuacjach ekstremalnych i za każdym razem, czy mówimy o, nie wiem, bombardowaniach, równaniu z ziemią miast podczas II wojny światowej, czy mówimy o wielkich trzęsieniach ziemi, czy mówimy o wielkich powodziach, wszystko pokazuje, że w obliczu takich naprawdę już krawędziowych kryzysów ludzie stają się dla siebie lepsi. Współpracują, pomagają sobie nawzajem. Nie ma Mad Maxa. Nie ma band łupieżców krążących po sklepach. Przeciwnie, najsłynniejszy przykład tego ostatniego, Nowy Orlean po huraganie Katrina, kiedy miało właśnie być bandy łupieżców krążących po sklepach, no, co się później okazało, to byli po prostu ludzie, którzy szukali jedzenia dla swoich rodzin, dla swoich sąsiadów. Część z nich została zastrzelona przez żołnierzy wysłanych tam, którzy właśnie widzieli w telewizji, że łupieżcy wszędzie są, tak? Ludzie z wszystkich badań wynika, w sytuacjach ekstremalnych są bardziej skłonni do pomocy, bardziej się zżywają, tworzą się silniejsze więzy społeczne, zamiast właśnie tworzyć taki scenariusz Mad Maxowski, tak? W sytuacjach ekstremalnych z ludzi wychodzi to, co najlepsze, a nie to, co najgorsze. Przynajmniej we wszystkich tych sytuacjach, które były przedmiotem tej pory badań. Były na przykład badania robione w Niemczech tuż po wojnie, w miastach, które były kompletnie zrujnowane przez alianckie bombowce i tych, które były nietknięte. Wyższe morale było w miastach zniszczonych. Ludzie lepiej sobie radzili, mieli silniejsze więzi społeczne i byli dla siebie bardziej uczynni tam, gdzie były zniszczenia, a nie tam, gdzie czuli, że mogą coś stracić. Nie, kiedy wszystko

0: runęło, to już zostaje nam tylko pomagać sobie nawzajem.
1: Szkoda, że nie potrafimy tego tak często i tak dobrze, kiedy nie wisi nam nad głową żadna katastrofa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie wspomnieliśmy o Państwa najnowszej książce, ale może umówimy się jeszcze na kolejne spotkanie już w komplecie, żeby porozmawiać o Krzemowej Kompanii. A za dziś bardzo dziękuję.

0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.
8: 33 minuty po godzinie 22. Nawet jeśli ewentualny koniec świata wydaje się być perspektywą raczej dość odległą, to jednak cały czas bardzo wyczuwalne jest zagrożenie militarne. Na ile realne jest zagrożenie we wschodniej Polsce?
3: Powtórka programu.
9: Kafe Armia.
10: Witam już naszych gości. Ze mną studio Marek Kwierczyński, Polityka Insight. Witam serdecznie, Marku.
11: Dzień dobry.
10: I Julek Sabak, Portal Obronny. Witam serdecznie.
11: Witam w
10: Bardzo
11: ten poranek.
10: Dziękuję, że zechcieliście tutaj dzisiaj do nas, do radia, do studia przyjść. Chciałabym, żebyśmy wyszli z od słów, które padły w czwartek późnym popołudniem w naszym parlamencie. Szef rządu, premier Donald Tusk, przed swoim wyjazdem, tak myślę sobie, do Kijowa na Ukrainę, wyszedł na mównicę. To było takie niespodziewane i niezapowiadane przemówienie, które no, u nas tutaj w newsroomie, ja miałam akurat dyżur popołudniowy, rzeczywiście trochę nas zelektryzowało, bo było bardzo dużo ważnych słów. Myśmy zresztą przed wejściem na antenę z Markiem właśnie rozmawiali o tym, że to było bardzo ważne wystąpienie. No właśnie, Marku, dlaczego twoim zdaniem?
11: Po pierwsze, nie za bardzo wiązałbym to wystąpienie z samym wyjazdem później na Ukrainę, chociaż oczywiście pewnego rodzaju element, może nawet grozy, tak, zawisł w powietrzu, bo przecież wiadomo, że w Ukrainie zdarzają się ataki na pociągi po prostu, nawet w pobliżu tych pociągów, które przewożą ważne delegacje.
10: Co się stało tydzień temu?
11: Natomiast bardziej wiązałbym to wystąpienie przede wszystkim z taką sekwencją kaskadową rozmaitych zdarzeń i procesów. To znaczy, po pierwsze, wizyta w Moskwie szefa CIA i zdaje się odesłanie z kwitkiem jakiejś propozycji jednak wychodzących ze strony administracji amerykańskiej, to znaczy, no, żeby wreszcie usiąść do stołu rokowań, tak, i zakończyć wojnę. Po drugie, to co widzimy od początku września, a szczególnie w drugiej połowie września, to znaczy absolutne wzmożenie, nasilenie, brutalność ataków rosyjskich na Ukrainę, w tym na jej zachodnią część, bezpośrednio graniczącą z Polską. Kolejna sprawa też, którą żyliśmy tutaj w Polsce, to znaczy przekazywanie tych informacji zwanych czasem raportami CIA, tak, do polskich władz na różnym poziomie. Pewnego rodzaju też przepychanki, czy zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy nie. Moim zdaniem Donald Tusk postanowił po prostu uczynić coś na kształt oświadczenia a la Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Też przygotował trochę Wajdyci w słowo, Marko, trochę przygotował też grunt dla swoich wysłanników potem następnego dnia do Pałacu Prezydenckiego, czyli szefa resortu obrony i szefa sztabu generalnego, którzy byli potem w piątek, czyli wczoraj na takiej naradzie w wąskim gronie.
11: I oczywiście zapewne prezydentowi powiedzieli dużo więcej, prawda, bo mogli mówić w klauzuli niejawności. Zresztą Karol Nawrocki zaraz potem poleciał do Nowego Jorku, do Stanów Zjednoczonych. Więc to wszystko składa się na taki pakiet wzmożenia, a ja bym nazwał po prostu to oświadczenie premiera Tuska, które warto sobie czy to odtworzyć jeszcze raz, czy poczytać. no, takim ogłoszeniem stanu przedwojennego de facto. Tak? To znaczy naprawdę premier opisał po pierwsze wzmożoną operację wojskową bez dawania...

0: żadnego kryptonimu jej. Ale jeżeli słyszymy o tym, że wysyłane są wojska inżynieryjne z misją gotowości do odbudowy zniszczeń, tak, które ewentualnie mogłyby powstać w wyniku rosyjskich ataków w Polsce, jeżeli mamy do czynienia z masowym umacnianiem, wręcz fortyfikacją przejść granicznych, tak, jeżeli mamy podwyższoną gotowość nie tylko lotnictwa bojowego, bo to jest w zasadzie regularne w tym momencie, tak, prawie że codziennie słyszymy o wylotach, nawet dwa razy dziennie są podawane komunikaty o podwyższonej gotowości. Słyszymy wręcz, tak, przekraczanie bariery dźwięku, czyli te samoloty naprawdę bardzo szybko muszą zmierzać do strefy operacji. Rozstawienie stanowiska dowodzenia obrony powietrznej, tak, i tak dalej, i tym podobne. Znaczy, mamy do czynienia z operacją wojskową w czasie pokoju, moim zdaniem o bezprecedensowej skali.
1: Julek Sałak, ty byłeś ze mną na spotkaniu jeszcze przed tym, o czym Marek powiedział, czyli przed tym wystąpieniem czwartkowym, popołudniowym i przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim. Byliśmy na takim zamkniętym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy doradzają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, przedstawiają mu raporty, oczywiście niejawne. Ta formuła była spotkania z wybranymi dziennikarzami zamknięta. Oczywiście potem mogliśmy pewne informacje przekazywać, tylko te, które są jawne, ale i tak mam takie wrażenie, że z tego, co mówiono nam, co przekazywali nam wojskowi, którzy współpracują też z ośrodkiem rządowym, którzy potem tworzą raporty dla prezydenta, no rzeczywiście Federacja Rosyjska, tak jak właśnie potem politycy przekazują, czy to, co Marek tak wspaniale podsumował, no Federacja Rosyjska gra na to, żeby, no właśnie, żeby mieć kartę przetargową w ewentualnych przyszłych negocjacjach. Tam padały też takie wypowiedzi polityków, z którymi rozmawialiśmy, że niestety wcześniej czy później, raczej wcześniej, prawdopodobnie za kilka miesięcy, Ukraina i ukraińskie władze będą musiały usiąść do rozmów, poważnych rozmów z Federacją Rosyjską. To, że to już jest nieuniknione.
2: No rzeczywiście, to jakby sytuacja jest dosyć oczywista, czyli no Rosja po 5 latach wojny, przepraszam, operacji specjalnej, 3-dniowej, osiąga przewagę ze względu na to, że po prostu ma większe zasoby i zasoby ukraińskie się zaczęły wyczerpywać. Również ta pomoc się wyczerpała, co jakby nie dziwi, bo mówiąc bardzo brutalnie i kolokwialnie, wojna się znudziła i spowszedniała, wojna ukraińska.
1: Chyba na poziomie, są ludzie zmęczeni po prostu.
2: Tak, na poziomie jakby politycznym i społecznym ten zryw, to wsparcie się wyczerpuje na bardzo wielu poziomach i to jest podstawowy problem. Natomiast Rosja, o czym właśnie mówili między innymi panowie w BBN-ie, i o czym my też powtarzaliśmy tutaj wielokrotnie, Rosja przeszła 5 lat temu, a w zasadzie zaczęła przechodzić na ten tryb gospodarki wojennej i społeczeństwa wojennego, czyli nastawionego na to, że, no, że są problemy, ale Rosjanie są do tego przyzwyczajeni. W związku z tym, no to też wybrzmiało w BBN-ie, że z jednej strony no, po prostu Rosja przez tą przewagę zdobywa tą kartę przetargową w ewentualnych negocjacjach, które no, muszą się odbyć i Ukraina będzie musiała się zgodzić na jakiś kompromis. A druga sprawa, że na tym się problem nie skończy. Ja jakby jestem zwolennikiem takiej teorii, którą sobie roboczo nazwałem Zimna Wojna 2.0, no bo tak naprawdę się do tego sprowadza sytuacja aktualna, to znaczy wracamy do NATO, które się nastawiło z powrotem po szczycie w Ankarze na obronę własnego terytorium przed zagrożeniami zewnętrznymi. Mamy Rosję, która jest w trybie agresywnym, imperialnym i stanowi zagrożenie. Różnica jest tylko taka, że zamiast muru berlińskiego mamy tarczę wschód i myślę, że to jest kluczowa zmiana. I też z tego wynikają inne rzeczy, na przykład to, że tak naprawdę musimy wreszcie przyjąć do wiadomości, że nawet jeśli my jesteśmy w trybie pokojowym, to Rosja prowadzi z nami wojnę. I nawet jak nazwiemy ją hybrydową, to ona trwa. I te ataki cały czas trwają. I nie będą jakby, ta ich intensywność nie będzie spadać, ona będzie rosła i na to tak naprawdę przygotowuje nas między innymi premier takim wystąpieniem, że te tak

0: zwane przypadkowe ataki będą się zdarzać coraz częściej, będą coraz głębiej wchodzić na terytorium Polski.
1: I jeszcze to, o czym powiedział premier w czwartek po południu, my też na to zwracaliśmy uwagę chociażby w naszych serwisach informacyjnych, że tak naprawdę w tych najbliższych miesiącach musimy spodziewać się incydentów, jak to określił premier Donald Tusk, incydentów, bo tak będzie je nazywała Federacja Rosyjska, które będą próbowały destabilizować sytuację chociażby na wschodniej flance NATO, będą tak naprawdę uderzały, mogą uderzać w różne elementy infrastruktury, na przykład krytycznej, takich państw jak państwa bałtyckie, jak Polska, jak Rumunia, jak Bułgaria i tak dalej.
2: Nie tylko, bo Niemcy na przykład,
0: tak, prawda?
2: Przecież kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z incydentem na lotnisku w Lipsku. Nie był to zresztą pierwszy incydent na terytorium Republiki Federalnej, ale pierwszy, który wywołał taką mocną reakcję polityczną ze strony Berlina, tak? Nazwanie Rosji, po pierwsze przypisanie jej oficjalne, tak, tego czynu, tego zdarzenia, a po drugie nazwanie jej przeciwnikiem. I rzeczywiście, jak zobaczymy, to jeżeli by sobie w sekwencji czasu nałożyć mapę tych poszczególnych zdarzeń, to widać, że Rosja sięga coraz głębiej, również na nasze terytorium, prawda? Przecież ta lipcowa rakieta, pocisk manewrujący z 30 lipca bodajże, to było między Lublinem a Zamościem. A dron Gerbera, tak, uzbrojony, znaleziony został na Pomorzu Zachodnim, tak? Na
1: w Rusinowie, niedaleko poligonu, więc, i jeszcze w dodatku wojskowego.
2: Widzimy, prawda, że to jakby to, co Julek mówił, to nie jest tylko gospodarka wojenna Rosji. To jest wojenna polityka i wojenna ideologia. Zresztą jutro w Rosji wybory, tak? Tak zwane wybory, które po raz kolejny zabetonują, zacementują właśnie putinowską ideologię agresywną.
1: Chciałabym, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć naszym słuchaczom na pytanie, co waszym zdaniem powinno się zadziać w najbliższych tygodniach, miesiącach. Już powiem, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi właśnie o ten wątek, o którym ty powiedziałeś, Julku, i ty, Marku, również teraz go wybiłeś, czyli to, że Federacja Rosyjska działa w trybie wojennym, a Zachód działa na mocy, na zasadzie, w przepisach pokojowych. Na to zwracał też kilka dni temu uwagę, chyba po rozmowach, konsultacjach z włoskim ministrem obrony narodowej, Władysław Kośniak-Kamysz, mówiąc, że no właśnie Zachód ma ten największy problem, który polega na tym, że mamy przepisy na czas pokoju.
0: Ale to nie jest tylko kwestia przepisów na czas pokoju. My w ogóle jakby mentalnie nie jesteśmy przygotowani na konflikt i na to, że NATO ma znowu wroga oficjalnego, jakby wskazanego, wroga nie...
1: Opisanego w doktrynach tak naprawdę.
0: Inaczej, to my jesteśmy opisani w doktrynach jako wróg. Nie oszukujmy się, i na tym polega problem. I dlatego Rosja funkcjonuje w ten sposób, w jaki funkcjonuje. I to, co mówią jakby politycy, przepraszam, politolodzy, eksperci od bezpieczeństwa i tak dalej. Rosja z tego kierunku nie zawróci, nawet gdyby jutro Putin zmarł tragicznie w kąpieli albo dostał zawału na daczy, to nie ma takiej siły, która byłaby w stanie w czasie krótszym niż, myślę, 5 lat lub więcej odwrócić ten kierunek.
1: Myślę, że jesteś optymistą, Julku. Mam wrażenie, że Federacja Rosyjska tak naprawdę sięga głęboko wieki temu. Ten kierunek został obrany i chyba on jest kontynuowany bez względu na to, czy to jest carat, czy to jest...
0: To jest pewien mental specyficzny. Ja zawsze powtarzam, że Rosja jakby powstała jako państwo, nazwijmy to, pogrobowiec.
1: Możesz,
0: trochę...
1: ostre słowa.
0: Takie bandyckie państwo, pogrobowiec trochę tego, że była jakby punktem zbierania haraczu dla Imperium Mongolskiego, i to się nie zmieniło przez stulecia. Rosja zawsze była agresywnym imperium, które starało się kontrolować wszystkie okoliczne terytoria i zwiększać ten swój obszar dominacji, zamiast na przykład się, że tak powiem, wewnętrznie przekształcać. To jest taka koncepcja. Pociągnę ten wątek, chociaż widzę, że już Marek przybiera nóżkami, ale króciutko, bo Rosja uwielbia się powoływać na to, że jest tam trzecim Rzymem, zdaje się, i ona rzeczywiście ma taką mentalność, to znaczy Rosja ma mentalność taką, w której jest Rzym, czyli Petersburg i Moskwa, i są kolonie, i to się nie zmienia od stuleci, mam wrażenie.
1: Marku, co powinno
2: się... Ale zadałaś bardzo ważne pytanie, tak, dlatego chciałbym z

0: mroku w historii wrócić do teraźniejszości i przyszłości przede wszystkim.
1: No i tak.
0: Bo z jednej strony no, jesteśmy właśnie w pewnym klinczu. To znaczy po pierwsze to prawo, tak, które nas dosyć mocno ogranicza. Jesteśmy cały kolektywny Zachód. To jest zbiorowisko państw prawa i cywilizacji, i demokracji, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy w gronie rozmaitych układów sojuszniczych, które też są oparte nie tylko na przepisach, aktach prawa międzynarodowego, ale również na pewnego rodzaju ideologii, która jest ideologią pokojową, tak? Nieagresywną, nieofensywną. W związku z tym prawie, że jesteśmy bezradni, biorąc pod uwagę to, że chcemy tego wszystkiego przestrzegać. Więc należałoby moim zdaniem bardzo poważnie usiąść do stołu w gronie kluczowych przywódców i właśnie zastanowić się nad tym. Niestety z moich informacji wynika, że była taka próba podjęta przed ostatnim szczytem w Ankarze, żeby skłonić właśnie sojusz do wydania jakichś po pierwsze sygnału politycznego, że widzi zagrożenia hybrydowe i będzie na nie reagował, tak?
2: Z wielką stanowczością i mocą, wejdę ci tutaj słowo. I teraz od razu chciałam cię dopytać, czy ty widzisz taką szansę, żeby rzeczywiście sojusz był jedną pięścią w sytuacji, kiedy na przykład, nie życzę nam tego, ale jeżeli nie daj Boże, zdarzy się no właśnie jakiś incydent na naszą chociażby infrastrukturę krytyczną polską, czy na przykład na rumuńską, że tam się jakaś rakieta wstrzeli z Federacji Rosyjskiej, że Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, pozwoli na to, żeby uruchomić jakieś systemy odpowiedzi? Bo mam wrażenie, że Mark Rutte jest, mówi o tym, że jesteśmy jednością, ale nic się nie dzieje.
0: To wszystko, tego typu reakcja nie leży w ręku Marka Rutte, tylko w ręku Sakiura, tak? Obecnie generała Grynkiewicza.
2: No, a Grynkiewicz się zdecyduje na coś takiego?
0: Ale to wszystko zależy od decyzji politycznej, bo przecież trzeba uruchomić artykuł 4, czyli skonsultować się na wypadek kryzysu, bo rozumiem, że rozpatrujemy sytuację, która nie będzie oczywistą agresją zbrojną i o to właśnie Rosji chodzi, tak?
2: Żebyśmy
0: byli
2: że to
0: w tego
2: incydent.
0: Rodzaju dylemacie.
1: Tak. Jesteśmy na wojnie bez wojny.
0: I zastanawiamy się, co zrobić. Po drugie, musimy mieć właśnie narzędzia do tej reakcji. I moim zdaniem niestety tych narzędzi w sposób oficjalnie określonych i wyrażonych nie będzie. I trzeba będzie determinacji przywódców politycznych, żeby uruchomić te wszystkie narzędzia, do których też odwołuje się Julkowa fraza o zimnej wojnie. To znaczy służby specjalne, wywiad, tak, rozmaite operacje za kurtyną.
2: To jeszcze króciutko zapytam, żeby zamknąć ten wątek i ostatnie 5 minut poświęcić na sprawy, które są ważne, będą się działy w najbliższych pewnie dniach za oceanem. Jak szybko powinny powstać dokumenty nowej strategii bezpieczeństwa narodowego? Wiemy, bo są sygnały ze strony resortu obrony, że ponad 90% dokumentów jest uzgodnione. Dowiedzieliśmy się 3 dni temu właśnie w trakcie tego spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że po stronie Ośrodka Prezydenckiego wszystko było gotowe na koniec kwietnia. Tak naprawdę to rząd powinien teraz natychmiast przyjąć tę doktrynę, przyjąć te dokumenty oficjalne, jawne, na podstawie których powstałyby doktryny już te niejawne.
1: 2 lata temu? To jest moja odpowiedź. Natomiast nie, jak najszybciej. I oczywiście to jest, myślę, troszkę odwrotnie. To znaczy ten dokument jawny powstaje na podstawie doktryn niejawnych, ale to nie zmienia faktu, że potrzebujemy... Znaczy, my funkcjonujemy w tej chwili jak zwykle w Polsce w fazie prowizorki. Jak wiadomo, prowizorki są najskuteczniejsze i najbardziej trwałe, więc od 2 lat funkcjonujemy na podstawie dokumentu, którego oficjalnie nie ma, ale wszyscy wiedzą, co z niego wynika. Mniej więcej to, o czym mówimy od początku audycji. Czyli, że jesteśmy w stanie... Nie, inaczej. Że Rosja jest z nami w stanie wojny, a my jeszcze dokładnie nie wiemy, co mamy z tym zrobić. I nie wiemy, jak zareagować, gdzie pociągnąć tą czerwoną linię, ile rakiet w którym miejscu musi spaść przypadkiem, żebyśmy zareagowali. Przede wszystkim, jak mamy zareagować. Więc no, ten dokument musi zostać przyjęty i on rzeczywiście, ta część jawna, musi być jak najszybciej opublikowana i musi brzmieć zdecydowanie. To nie może być jakieś takie rozmemłane, rozmyte, że coś kiedyś ktoś.
0: Jest wielkim Marku. Nieszczęściem i wstydem polskiego państwa, jego liderów politycznych, że w polityce bezpieczeństwa polityka dominuje nad bezpieczeństwem.

0: I jesteśmy tego ofiarą. Mamy zdezaktualizowaną oficjalną strategię bezpieczeństwa z roku, z maja 2020 roku, podczas gdy wszystkie znaczące i mniej znaczące kraje Europy w tym czasie, zwłaszcza w ostatnich 2 latach, opublikowały nowe dokumenty, które bardzo stanowczo właśnie formułują po pierwsze strategię wobec Rosji, wyznaczają nowe kierunki obrony i bezpieczeństwa narodowego, również tej odporności, której nam tak bardzo brakuje i która będzie głównie testowana, chciałem powiedzieć, w tych działaniach rosyjskich. Więc panowie politycy do roboty.
1: No i ostatnie minuty. Chyba też będą bardzo ważne. Zielone światło jest polityczne, jeżeli chodzi o decyzję a propos stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. To wynika według chociażby doradców prezydenta z tego wpisu Donalda Trumpa na jego profilu w social mediach, też jego social mediach. Oczywiście tam jest pochwała dla relacji z prezydentem Karolem Nawrockim i też nie ma według wielu ekspertów żadnego tak naprawdę wskazania kiedy, gdzie, na jakich warunkach, na jakich zasadach.
2: Mocno przypuszczają, znaczy mocno warunkowy, bym powiedział, tego tweeta. To jest takie, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że jest to jakby typowy polityczna wypowiedź, do której nie można się potem przyczepić, niezależnie od tego, jaki będzie efekt, ale...
1: Ale czy ona nie jest osadzona w dosyć ważnych momentach
2: jest,
1: tego, co
2: oczywiście.
1: Dzieje się?
0: To jest, gdyby to w ten sposób rozpatrywać, to owszem tak, ponieważ jest taka sekwencja. Właśnie wraca John Ratcliffe z Moskwy, tak? Przekazuje w Pentagonie, w Waszyngtonie, w Białym Domu to, co usłyszał. Tam powstają te analizy, które potem są uruchamiane i przekazywane sojusznikom. I co się dzieje? Jest po pierwsze uchwalenie w Kongresie i dosłownie teraz podpisanie przez prezydenta tej ustawy, która ma wreszcie zniszczyć gospodarkę rosyjską oraz jej klientów, którzy płacą jej za ropę i gaz. I jest właśnie nowe potwierdzenie tej gotowości do ustanowienia bazy w Polsce. I są też inne sygnały, które jakby potwierdzają, że Stany Zjednoczone, no, zdaje się, że wczoraj, tak, dowódca europejski zabiegał o to, żeby te planowane redukcje obecności, rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie nie osłabiały właśnie tej takiej posture, tego sił, które mają się Rosji przeciwstawiać.
1: Jest odpowiedzi
0: jeszcze,
1: sił.
0: Tak, jest
1: tak
0: jeszcze parę innych elementów, które wydaje mi się wskazują na pewne usztywnienie, niezależnie od tego, co się dzieje w tym teatrum quasi-dyplomatycznym, tak, gdzie jeżdżą wysłannicy Witkow i Kuszner spotykać się tak i rozmawiać na jakieś tematy. I wydaje się, że ta dobra pasa Putina, którą on mógł jakby kojarzyć z pewnymi decyzjami i zapowiedziami amerykańskimi, może się kończyć. No oczywiście problem jest taki, że niestety patriotów z pustego się nie naleje, tak? I to osłabienie, uszczuplenie tych zasobów amerykańskich amunicji związane z wojną z Iranem jest niestety bardzo bolesne dla Ukrainy, a w konsekwencji również dla nas.
1: Julku, czy... W przyszłym tygodniu, wtedy kiedy będzie w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, rozmawiał z Pitem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz, po tych konsultacjach możemy spodziewać się no właśnie takiej twardej deklaracji, tak, będzie baza, zaraz ustalimy gdzie?
2: Myślę,
1: i minutę nam
2: zostało. Myślę, że jeszcze nie, natomiast myślę, że będą tutaj twarde deklaracje co do tego, że ona będzie i jakieś informacje na temat, że tak powiem, konkretnych kolejnych kroków, ustalenia miejsc i tak dalej, bo no, tak jak Marek mówi, to jest sytuacja, w której Ameryka wreszcie dochodzi do wniosku, że nie można w kółko czekać, aż Rosja ustąpi, czego Rosja nigdy nie robi. Bo no, po prostu jakby traci się twarz. Też politycznie to jest, powiedziałbym, duży ciężar dla administracji Trumpa, to co się dzieje z tą Ukrainą i tą wojną, która miała być zakończona w krótkim czasie, więc na pewno to stanowisko się utwardza i to jest dobrze dla nas, bo zyskamy na tym, chociażby jeśli chodzi o tą obecność stałą, i to bardzo zmieni sytuację w regionie.
1: Bardzo wam

0: Dziękuję. Julek Sabak, Portal Obronny, i Marek Świerczyński,
1: Polityka Insight.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela, 20 września, minęła 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Czy za spotkanie z prezydentem Nawrockim trzeba zapłacić? Przedstawiciele jego kancelarii zaprzeczają. Katastrofalny wynik kanclerskiej partii CDU w wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim wygrywa skrajna prawica. Tysiące wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło w nich udział 630 tysięcy osób. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: To fake news, tak? Publikacje dotyczące prywatnej fundacji, która ma oferować za 100 tysięcy dolarów możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy, komentuje minister w jego kancelarii Karol Rabenda. Według dziennikarzy Newsweeka organizacja oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w zależności od wysokości opłaty. Spotkania miałyby się odbyć w ramach zaplanowanego na jutro w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit. Według Karola Rabendy polski rząd przy pomocy niektórych mediów próbuje przykryć inne problemy.
2: Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. My zaprosiliśmy na to wydarzenie ponad 100 firm. Wszystkie firmy, które wyraziły chęć uczestnictwa, mogą tam się zjawić. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych dodatkowych warunków.
1: Zapewnieniom przedstawicieli kancelarii prezydenta nie dowierzają politycy koalicji rządzącej. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej chce wyjaśnień, bo medialne doniesienia dotyczą głowy państwa.
3: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy.

0: podatnicy, że spotka się, porozmawia, bo to są naprawdę ogromne pieniądze. Więc tutaj musi sobie kancelaria wyjaśnić, dlaczego takiej sytuacji w ogóle doszło, biorąc pod uwagę szczególnie to, że takie spotkanie organizowała fundacja związana z byłymi politykami ze spółek Skarbu Państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tego typu praktyki niepokoją europosła PSL-u Krzysztofa Hetmana. Polityk chciałby wierzyć w zapewnienia kancelarii prezydenta, ale jak przypomina, afera zonda krypto okaże wątpić w czystość intencji prawicowego obozu.
2: To jest niebywały skandal, dlatego że teraz monetyzują prezydenta mojego kraju, dumnego kraju, prawie 40-milionowego, życząc sobie 100 tysięcy dolarów za zorganizowanie spotkania jeden na jeden z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy ja oczekuję, że kancelaria prezydenta wyjaśni opinii publicznej, jak mogło dojść do takiej sytuacji i jak była zaangażowana wraz z tą fundacją w organizację takich spotkań.
1: Wątpliwości w sprawie działań kancelarii prezydenta ma także politolog profesor Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Według gościa Polskiego Radia 24 urzędnicy powinni chronić głowę państwa przed takimi sytuacjami.
3: Wierzę oczywiście w to tłumaczenie, że to nie, powiedzmy kancelaria prezydenta nie sprzedaje biletów na spotkania z prezydentem, to nie o to chodzi. Niemniej jednak przygotowując tą wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych nawiązała współpracę z jakimś podmiotem, który to wydarzyło. Organizuje i zdaje się, że to właśnie ten podmiot tego typu aktywność prowadzi i w jakim sensie tutaj szuka właśnie ludzi, którzy za możliwość rozmowy z prezydentem Nawrockim wesprą tą imprezę jakimś takim dosyć znaczącym datkiem finansowym. I w tym sensie tutaj kancelaria prezydenta no chyba jednak trochę winę ponosi, dlatego że rolą urzędników kancelarii prezydenta jest to, żeby głowa państwa nigdy nie znajdowała się w takich dwuznacznych sytuacjach.
1: Według medialnych doniesień od 25 do 100 tysięcy dolarów ma kosztować pakiet sponsorski organizowanej przez prywatną fundację imprezy, na którą zaprasza kancelaria prezydenta. Według tych ustaleń wykupienie najdroższego pakietu oznacza możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jeden. Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Debatowali nad tym politycy w TVP Info. Robert Biedroń z Nowej Lewicy mówi, że politycy powinni prezentować jedność wobec zagrożenia z Rosji i komunikować się ponad podziałami. W jego ocenie powinna temu służyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, gremium z udziałem wszystkich sił politycznych, którą powinien zwołać prezydent.
4: Tym miejscem tradycyjnie w polskiej polityce była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent nie zwołuje tej rady, ponieważ znalazł sposób na to, żeby uprawiać politykę partyjną na tym bezpieczeństwie. Zamiast łączyć, dzieli. I to jest dzisiaj największe zagrożenie. Ja apeluję o to, nie tylko w imieniu Lewicy, ale myślę, że milionów Polaków, żeby prezydent w końcu dojrzał do swojej roli.
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, uważają, że prezydent byłby w kłopocie, gdyby miał zwołać posiedzenie RBN z udziałem polityków prorosyjskich.
5: Trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli dzisiaj w Polsce działają siły prorosyjskie wśród polityków, którzy mienią się politykami polskimi, to jak takich polityków ma nawet prezydent w odpowiedzialny sposób zaprosić na Radę Bezpieczeństwa? Po co? Żeby informacje, które są tam omawiane, trafiły do niepowołanych źródeł? No przecież to jest nielogiczne. I tutaj wezmę w obronę mimo wszystko Pałac Prezydencki, bo zgadzam się z tym, że czasami lepiej może nie organizować takich spotkań po to, żeby później nie zaprosić przedstawicieli tych, którzy są partią prorosyjską.
1: Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta mówi, że Karol Nawrocki sam podejmie w tej sprawie decyzję.
6: Kiedy uzna, że taka potrzeba istnieje, taką radę oczywiście zwoła. Natomiast pan prezydent dzisiaj przybywa z wizytą w Nowym Jorku i większość tego tygodnia to są spotkania w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Również wizyta u prezydenta Trumpa. I pan prezydent cały czas pracuje nad naszym bezpieczeństwem z bardzo dobrym skutkiem.
1: Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zwoływana przez prezydenta, a organizuje ją Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Należą do niej marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, szefowie partii politycznych albo klubów parlamentarnych i osoby powołane przez prezydenta.
7: Sumę wydarzeń.
1: Rośnie przewaga zwycięzców w obu niemieckich landach, które dziś wybierały swoje władze. Spływające wyniki są lepsze od pierwszych sondażowych zarówno dla skrajnej prawicy w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, jak i skrajnej lewicy w Berlinie. Za to coraz bardziej czarna wizja przed kanclerską partią CDU.
8: Kanclerska CDU straci w stolicy burmistrza.

0: A wyniki wskazują, że ten urząd przejmie kandydatka skrajnej lewicy. Partia Die Linke może zbudować większość z innymi partiami lewicowymi, zielonymi i SPD. W Berlinie, tak jak w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, znaczenie może mieć wynik prorosyjskiego BSW, który w obu krajach związkowych, według prognoz, zdobył poparcie w okolicach progu wyborczego, czyli 5%. W nadbałtyckim landzie sondaż dla mediów publicznych daje alternatywie dla Niemiec 37%, a rządzącej obecnie socjaldemokracji 35,5%. Pewna wejścia do Landtagu może być skrajna lewica, a zaledwie 5,5% zdobyli Zieloni i Chadecy. Kanclerska CDU może mieć tam najmniejszy w historii Niemiec klub parlamentarny, ale nie jest jeszcze przesądzone, że w ogóle będzie miała reprezentację. Ze Schwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Katastrofą nazwał kanclerz Niemiec wynik jego CDU w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Friedrich Merz zapewnił, że mimo tych wyników nadal będzie kierował rządem Niemiec i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju. Reformy są środkiem przeciw truciźnie autorytaryzmu, którą wprowadza fascynację autorytarnymi rządami coraz głębiej w nasze społeczeństwo. To, co teraz trzeba zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości i cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz. Pełne wyniki będą znane w nocy. Wszystko wskazuje na to, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe.
2: Sumę wydarzeń.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że rolnicy poszkodowani przez niekorzystną aurę wiosną tego roku niebawem dostaną pomoc państwa. Otrzymają odszkodowania, jeszcze w tym roku pieniędzy nie zabraknie, mówi minister w Olsztynku.
3: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić, ale chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników. Jeszcze w tym roku, żeby te wnioski mogły być rozliczone i z tych pieniędzy można było pomoc udzielić.
1: Minister uczestniczył w warmińsko-mazurskich dożynkach wojewódzkich w Muzeum Budownictwa Ludowego. Zapewnił, że kontrole na granicy z Ukrainą są sumienne i do Polski nie wjeżdżają płody rolne, które nie spełniają wymogów jakościowych.
3: Dla tych czterech podstawowych oczywiście produktów jest dalej embargo i to tylko może przejechać tranzytem przez Polskę z odpowiednim zabezpieczeniem, z plombami założonymi przez nasze służby skarbowe. Natomiast te produkty, które mogą wjeżdżać, te są poddawane kontroli na granicy, tak żeby wszystko, co wjeżdża, spełniało nasze normy jakościowe.
1: Embargo obowiązuje na import pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. Związek Polaków na Białorusi to największa w tym kraju niezależna organizacja społeczna i trzeba ją wspierać, tak mówił w Lublinie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut. Białoruski dziennikarz wziął udział w koncercie Młodzi Polacy, kim jesteś, kim my jesteśmy w Filharmonii Lubelskiej.
4: Bez wątpienia Związek Polaków jest dzisiaj faktycznie jedyną niezależną od władz organizacją, która chociaż nie jest tu uznawana, to jednak funkcjonuje w tym państwie i Związek potrzebuje pomocy, między innymi też potrzebuje mojego zęgu. To też było przyczyną, dlaczego ja tam pojechałem. W najbliższym czasie jest zaplanowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tam spotkania z Polonią, ale też spotkania z przedstawicielami rządu amerykańskiego.
1: Andrzej Poczobut podkreślał, że na Białorusi mieszkają tysiące Polaków, o których trzeba pamiętać.
4: Chociaż geograficznie Białoruś jest częścią Europy, no to politycznie i też zwyczaje, które są na Białorusi, to dzisiaj bardziej do Azji należą niż do Europy. Więc wiadomo, że to jest Białoruś dzisiaj bez pięciu minut państwo totalitarne, no i wszystkie konsekwencje tego są widoczne na miejscu, ale razem z tym tam setki tysięcy Polaków mieszkają i pod tym względem no, nie można o tym zapomnieć.
1: Dziennikarz pozostanie w Lublinie do jutra. W całym kraju w tym roku zorganizowano 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza uczyli się wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W mediach społecznościowych MSWiA opublikowało film, w którym zasady reagowania na alert wyjaśnia starszy kapitan Rafał Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zawieją syrenę? Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.
1: Łącznie w wydarzeniach w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział blisko 630 tysięcy osób w całej Polsce. Samorządowcy z województwa lubelskiego wysoko oceniają służby mundurowe, ale wskazują też na luki w infrastrukturze i systemach ostrzegania. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

0: Warszawie. W rozmowie z Polskim Radiem jeden z autorów raportu, dr Marcin Oskierko, wyjaśnił, że w badaniu wzięły udział osoby, które zawodowo zajmują się bezpieczeństwem, ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym.
1: Badania te były realizowane przed jeszcze wydarzeniami z 17 września. Na poziomie gminnym 87% respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło działania Straży Granicznej, natomiast 77% pozytywnie oceniło współpracę pomiędzy innymi służbami, Policją, Państwową Strażą Pożarną.
0: Badania ankietowe przeprowadzone na początku roku 2026 wśród przedstawicieli administracji rządowej, 31 gmin, 6 miast i 5 powiatów. Autorzy raportu przedstawili 4 główne zalecenia: większe pieniądze na lokalne bezpieczeństwo, nowoczesne systemy ostrzegania, lepsza współpraca samorządów ze służbami oraz szkolenie z obrony cywilnej dla mieszkańców.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dziś wieczorem o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. Zełenski twierdził, że ścieżka pokojowa jest priorytetem numer jeden. Prezydent podziękował za wizytę na początku września Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Według Zełenskiego istnieją pomysły dotyczące kroków deeskalacyjnych oraz fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, a także ochrony życia ludzi. Ukraina współpracuje w tej sprawie z zespołem amerykańskim i jest gotowa podjąć naprawdę poważne kroki. Według częściowych wyników partia władzy Jedna Rosja otrzymała ponad 57% głosów w wyborach do Dumy Państwowej niższej izby rosyjskiego parlamentu, poinformowała zależna od Kremla Centralna Komisja Wyborcza. Dziś zakończył się trzeci i ostatni dzień głosowania w wyborach, które są ostro krytykowane przez ekspertów i zachodnich polityków. Wybory w Rosji to rytuał i legitymizacja władzy Władimira Putina w oczach Rosjan i świata. Tak mówił w Polskim Radiu 24 Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w tematach rosyjskich. W opinii eksperta Kreml chce przedstawić jego wynik jako mandat poparcia społecznego.
3: Władze będą mogły powiedzieć, że proszę bardzo, czwarty rok czy piąty rok wojny, no a tutaj 50-51% Rosjan zagłosowało na jedną Rosję, partię rządzącą, partię, która w tych wyborach pierwszy raz od dwóch dekad wyciągnęła oficjalnie na sztandary Władimira Putina, twierdzi, że jest partią prezydenta Putina. Twarz Putina pojawia się też na plakatach, no więc będzie można przy okazji stwierdzić, że nie tylko jedna Rosja ma te 51% czy 50%, ale też sam Władimir Putin, prawda, jako twarz tej kampanii.
0: Marcin Łuniewski dodaje, że wybory w Rosji są farsą, biorąc pod uwagę poziom represji, jaki tam panuje od 2022 roku. Trzydniowe wybory do Dumy Państwowej niższej izby rosyjskiego parlamentu rozpoczęły się w piątek. Kreml wyeliminował opozycję i nielegalnie zorganizował głosowanie także na okupowanych ziemiach Ukrainy. Premier Słowacji Robert Fico zarzucił zachodnim politykom, że dążą do konfliktu między NATO a Rosją. Jego zdaniem po niepowodzeniu strategii mającej doprowadzić do pokonania Rosji poprzez wojnę na Ukrainie, niektórzy przywódcy chcą wywołać bezpośrednią konfrontację.
4: W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu słowacki premier stwierdził, że Zachód przez ponad 4 lata dolewał na Ukrainie oliwy do ognia, dlatego Europa stoi obecnie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Wielu polityków na Zachodzie nabiera przekonania, że jeśli nie uda się zniszczyć Rosji poprzez wsparcie ukraińskiej armii, to należy zrobić wszystko, by doszło do konfliktu pomiędzy NATO i Rosją. Ktoś tu musiał oszaleć. Rosji nie da się pokonać w wojnie konwencjonalnej, a jedynie bronią jądrową. Ocenił utrzymujący dobre relacje z Kremlem premier Słowacji. Robert Fico podkreślił, że wojna na Ukrainie nie jest wojną Słowacji ani NATO. Zadeklarował jednocześnie, że jego kraj nie wyśle żołnierzy do walki przeciwko Rosji lub innemu państwu na podstawie pretekstu, który, jak ocenił, można bardzo łatwo stworzyć. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Irańskie media podają, że Stany Zjednoczone planują wznowić atak na Iran. Pomóc ma im w tym kilka krajów regionu. Z Bejrutu relacjonuje Milena Rashid-Shehab.
5: Generalne Dowództwo Gwardii Rewolucyjnej ostrzega sąsiednie państwa, że jakiekolwiek wsparcie dla Amerykanów będzie uznane za wypowiedzenie wojny Iranowi i że jeśli USA zaatakują Iran, ten w odwecie wyśle rakiety na amerykańskie bazy w regionie. Wcześniej irańskie władze potwierdziły, że negocjacje z Amerykanami są w toku, a głównymi mediatorami są Katar i Pakistan. Irańczycy oczekują powrotu do warunków memorandum o porozumieniu wynegocjowanego w połowie czerwca. Oznaczają one zniesienie amerykańskich sankcji, uwolnienie aktywów i zdjęcie blokady z irańskich portów. W zamian przywrócą żeglugę przez cieśninę Ormuz. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.

0: Beirut.
1: Korea Północna wystrzeliła w kierunku morza dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Do prób doszło o kilka dni po tym, jak Pjongjang ponownie potwierdził swój status państwa posiadającego broń jądrową i odrzucił rezolucję ONZ wzywającą do wstrzymania działań w tym zakresie.
2: Były to kolejne z serii pokazy siły militarnej, które miały miejsce mimo decyzji prezydenta Donalda Trumpa o ograniczeniu skali wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową w zeszłym miesiącu, co miało na celu ożywienie dyplomacji z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Dwa starty pocisków oddzielono od siebie odstępem około 3 godzin, przeprowadzono z rejonu Wosa na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Według południowo-koreańskiego wojska pierwszy pocisk pokonał dystans około 450 km, a drugi ponad 600 km. Oba skierowano w stronę otwartych wód na wschód od kraju. Władze Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych przeprowadzają szczegółową analizę w celu ustalania dokładnych parametrów, przekazało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej w odniesieniu do drugiego pocisku. Ostatecznie pociski wpadły do morza. Kancelaria Prezydenta Korei Południowej wezwała Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania prób z pociskami balistycznymi, których przeprowadzanie jest zakazane na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Południowo-koreańskie wojsko oświadczyło, że dzięki silnemu sojuszowi z Waszyngtonem utrzymuje gotowość do odparcia wszelkich prowokacji ze strony północy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Suma wydarzeń.
1: I wracamy do spraw krajowych. Polacy coraz chętniej wybierają Bałtyk na zimowy wyjazd. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Przedstawicielka Izby Katarzyna Trusieńska mówiła w Polskim Radiu 24, że nadal najpopularniejsze są wyjazdy w góry, ale coraz częściej turyści wybierają oferty nad polskim morzem.
4: Wiedzą, że wtedy w okresie ferii zimowych nad morzem jest po pierwsze mniej ludzi, po drugie jest taniej, a cały czas te obiekty są naprawdę bardzo luksusowe. No i wtedy nastawiamy się zdecydowanie bardziej na spędzenie czasu w strefie wellness i spa, na spacerach nad morzem, gdy nie ma tłumów. Wtedy to jest taki zupełnie inny wypoczynek.
1: Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki, zagraniczne wakacje Polaków 2026, Turcja, Grecja i Egipt pozostają najpopularniejszymi kierunkami turystyki zorganizowanej. A na koniec magazynu sprawdźmy pogodę na jutro. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarno-morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, burze przeważnie we wschodniej Polsce i nad morzem, w Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. Temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń, którą przygotował Rafał Waldzyński. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 20 minut po godzinie 23, a propos pogody, kończące się lato po raz kolejny udowodniło, jak poważne są skutki zmian klimatu. Rekordowe upały przeplatane nawałnicami i podtopieniami to nasza nowa rzeczywistość. Co zmienić w miastach, żeby były bardziej odporne na takie pogodowe huśtawki?
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Dzień dobry, Patryk Michalski. W niedzielnym wydaniu naszej audycji powiemy więcej o tym, jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Mijającego lata rekordowe upały przeplatały się z intensywnymi nawałnicami, które powodowały podtopienia i powodzie błyskawiczne. Dlatego pytanie na dziś brzmi, jak dostosowywać nasze miasta do takiej pogodowej huśtawki? Odpowiedzi na to pytanie szukałem w rozmowie z doktorem inżynierem Amadeuszem Walczakiem, ekspertem Multiconsult Polska.
8: Na pewno można powiedzieć o kwestiach związanych z strukturą opadów atmosferycznych. Mam tutaj na myśli kwestię związaną z faktem, że były okresy, w których sumy opadów atmosferycznych były dosyć duże, chociaż to też były uwarunkowania lokalne w skali Polski, a także mieliśmy okres bezopadowy, co wpisuje się też w kwestię typowego zagrożenia dotyczącego zjawiska suszy, czy też intensywnych opadów atmosferycznych, które jest niejako obserwowane już od dłuższego czasu.
7: No i tak, i jak te intensywne opady atmosferyczne, jak w ogóle zmiana struktury tych opadów wpływa na funkcjonowanie i ludzi, i natury, zieleni w polskich miastach?

0: ważne nie jest tylko suma opadów, ale przede wszystkim natężenie, czyli taka struktura opadów, albo również intensywność, czyli ile wody spada w określonym czasie. I tutaj taka sama ilość deszczu rozłożona na wiele godzin może nie powodować większych problemów w miastach, ale jeżeli mamy do czynienia z intensywnym opadem atmosferycznym w kontekście kilkunastu czy też kilkudziesięciu minut, sytuacja jest zupełnie inna. W miastach czy też na poszczególnych obszarach, dachach, ulicach, parkingach czy innych powierzchniach uszczelnionych woda praktycznie nie może wsiąkać. Nie może infiltrować, co prowadzi do tego, że bardzo ono szybko spływa do kanalizacji, do wpustów i powinna być oddawana do odbiorników. Ale jeżeli ten chwilowy dopływ jest dosyć duży, większy niż zdolność systemu, mówię tutaj o kanalizacji deszczowej, do przejęcia tych wód pochodzących z opadów atmosferycznych, no to woda się zaczyna gromadzić na powierzchni. Istnieją problemy związane z intensywnością opadu, wynikające ze stopnia uszczelnienia miasta, ukształtowania tego terenu i parametrów systemów odwodnienia. Należy podkreślić, że za odbiór opadów atmosferycznych nie powinna odpowiadać w pierwszym, można powiedzieć, w pierwszym rzędzie kanalizacja deszczowa. Woda powinna, opadowa powinna być zatrzymywana w miejscu wystąpienia opadów, gromadzona na późniejsze okresy, okresy bezopadowe.
1: Czyli tu dochodzimy do takiej kwestii, czy polskie miasta w takim razie są zaprojektowane w ten sposób, żeby tę wodę zatrzymywać w miejscu opadów, a co powinno się zmienić w tym projektowaniu?
0: To znaczy, co powinno się zmienić w projektowaniu, można bardziej skomentować pod kątem tego, co się zmienia, bo mamy do czynienia z pewnym procesem ewolucji w takim myśleniu tym, jak zagospodarować wody opadowe. Powinno się, i jest to już realizowane, realizować bardziej instalacje, można to tak w cudzysłowie ująć, rozwiązania, o to jest lepsze słowo, które bazują na takich bardziej naturalnych systemach. Mówię tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach retencyjnych, podziemnych czy też powierzchniowych i innego typu rozwiązania bazujących tak bardziej na przyrodzie, które pozwalają na zatrzymanie tej wody w miejscu opadu i ich wykorzystaniu. I tak jak wspomniałem, to ten proces już jest realizowany w polskich miastach. Jeszcze kilkanaście lat temu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są to takie dokumenty, które warunkują temu, jak dany obszar może się rozwijać. Nie było zapisów dotyczących terenów zieleni czy zagospodarowania wód opadowych, a w tym momencie coraz częściej, a nawet takie zapisy już są w tych wspomnianych przeze mnie dokumentach, obligatoryjne o konieczności na przykład z zachowania pewnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, czy o rekomendacjach związanych z właśnie infrastrukturą odpowiadającą za gromadzenie tych opadów atmosferycznych.
1: Te same działania dadzą pozytywny efekt w ograniczaniu negatywnych skutków coraz bardziej dotkliwych fal upałów, takich jakie mieliśmy tego lata, dodaje doktor inżynier Amadeusz Walczak.
0: Tutaj można wspomnieć o takim haśle czy pojęciu albedo, czyli w uproszczeniu jest to zdolność powierzchni do odbijania promieniowania słonecznego. Takie ciemne powierzchnie jak asfalt mają zwykle niskie albedo, przez co pochłaniają dużą część energii słonecznej i mocno nagrzewają przestrzeń. A z kolei jaśniejsze powierzchnie tego typu promieniowanie słoneczne odbijają. I tutaj zieleń miejska jest przykładem tego obniżenia albedo, czyli tej zdolności powierzchni do kumulacji tej energii. W związku z tym rozwiązania związane z zielenią miejską, czyli błękitno-zieloną infrastrukturą, ich zalety są, można powiedzieć, kaskadowe. Tak? Mówimy tutaj o zagospodarowaniu wód, ale również o kwestiach związanych z niwelacją potencjalnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
1: Myśleniem o tej kwestii może powinno być znacznie szersze i dotyczyć na przykład tego, w jakich kolorach malujemy nowe budynki w miastach, jakiego koloru są dachy. Widzę teraz przed oczami miasta na jakichś greckich wyspach, które zachwycają swoimi białymi elewacjami, niebieskimi dachami czy okiennicami. No, tam już wiedzieli dawno temu, jak reagować na taki upał, który tam jest rzeczą normalną. My musimy się do tego chyba przyzwyczaić, nauczyć reagować na nowo.
0: Tak, chociaż jeśli chodzi o rozwiązania greckie i stosowane w przeszłości, tu nie jestem może ekspertem i nie wiem, czy to wynikało z faktu dostępnych materiałów w tamtym czasie, czy faktu, że rzeczywiście tutaj podświadomie, intuicyjnie były realizowane rozwiązania w tym zakresie już w kontekście kolorystycznym. To na pewno w kontekście albedo, który jest procesem dosyć istotnym i znanym tu w tym przypadku, stosowanie materiałów jasnych na pewno byłoby korzystne. Również stosowanie materiałów, które są odporne na wysokie, ekstremalne warunki atmosferyczne.

0: atmosferyczne, typu na przykład, mówię tutaj o jezdniach, o pasach drogowych i kwestii upału.
1: Z tego lata myślę, że też wiele osób zapamięta, że jednego dnia mieliśmy 30-35 stopni, no a 2-3 dni później ta temperatura nagle spadała nieraz w okolice 20, przychodziło zachmurzenie i właśnie przychodziły później nawalne deszcze. Czy taka pogodowa huśtawka to też jest rzecz, zjawisko, na które powinni reagować włodarze, decydenci w polskich miastach? No i jak na nie reagować? Jak dostosowywać miejską infrastrukturę do tego?
0: Tutaj muszę potwierdzić, rzeczywiście szczególnie w ciągu tych ostatnich dni mamy tego typu huśtawkę pogodową, chociaż taka amplituda 10 stopni, ale w kontekście przejścia z 30 na 20 lub też odwrotnie, dla większości infrastruktury nie jest raczej problematycznym zakresem temperatur. Znacznie ważniejsze są te ekstremalne wskazania i czasy trwania, a także te zakresy temperatur związane na przykład z przejściem przez 0 stopni Celsjusza, czyli przez taką też graniczną wartość. Zwróciłbym tu może uwagę na komfort mieszkańców. Obecna pogoda może pokazywać, że ten komfort jest obniżony, przez co włodarze miasta mogą zwrócić uwagę na to w swoich strategiach, kierunkach, aby ten komfort jednak podwyższyć, nie tylko w kontekście ekstremów, ale rzeczywiście tej pogodowej huśtawki, którą mamy teraz.
1: A miejska zieleń, rośliny, które sadzi się w miastach, czy należy wybierać te gatunki, które są na to odporniejsze? Bo ja patrzę też na w ostatnich tygodniach na drzewa w miastach, które po prostu wręcz usychają, szczególnie te na przykład niedawno posadzone. One ze względu raz na wysoką temperaturę, dwa na brak wody, no po prostu ich liście usychają.
0: To jest dosyć ciekawe zjawisko, że można przejść tutaj, zrobić sobie spacer, można powiedzieć, po swoim mieście i po jednej stronie ulicy mamy drzewa zielone, które można powiedzieć są w sile, jeśli chodzi o okres wegetacyjny, a po drugiej stronie można zauważyć drzewa, które niejako wchodzą w taki, kolokwialnie mówiąc, okres jesienny.
1: I to jeszcze w sierpniu na przykład się działo, prawda?
0: Dokładnie, to się w sierpniu działo. Zresztą byłem tutaj, brałem udział w posiedzeniach Rady Miasta, gdzie różni właśnie mieszkańcy i radni przedstawiali tego typu problem. No w kontekście wyboru gatunków tutaj należy wziąć kilka faktów pod uwagę. Tak, znaczy, no może nie faktów, ale takich zaleceń. Przede wszystkim zalecenie jest takie, aby unikać gatunki inwazyjne, a skupiać się na gatunkach rodzimych, tak aby zachować tą bioróżnorodność, która po prostu funkcjonuje w danej przestrzeni. A drugą kwestią jest rzeczywiście odporność. Odporność nie tylko w kontekście ekstremalnie wysokich temperatur, ale również w kontekście tego, aby dane gatunki drzew i krzewów przetrwały ten okres bezopadowy, okres suszy, czyli były odporne na okresowe występowanie tego typu zjawisk. Również należałoby wziąć pod uwagę kwestie związane z zanieczyszczeniami powietrza. Rekomendowałbym gatunki, które zachowują, czy też cechują się zdolnościami remediacyjnymi, czyli takimi, w których te zanieczyszczenia powietrza są po prostu pochłaniane. W związku z tym no, możemy mówić o jakimś pośrednim wpływie terenów zieleni na poprawę jakości powietrza.
1: Jak widać, przy projektowaniu miast odpornych na negatywne skutki zmiany klimatu liczy się bardzo wiele czynników. A za nami debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków, która odbyła się w tym miesiącu w Sejmie. Jej echa wciąż pobrzmiewają w naszej audycji. Marta Hoppe rozmawiała w tym tygodniu z jedną z uczestniczek tego wydarzenia, Katarzyną Jagiełło, ekspertką do spraw różnorodności biologicznej i aktywistką, która od lat działa na rzecz ochrony przyrody.
2: Zmiana klimatu dotyka nas w coraz bardziej bezpośredni sposób. Kto w tym roku nie myślał sobie, ależ peszek, że nie mam klimatyzacji, ja się ratowałam siedząc sobie przez jakiś czas w najgorszych momentach w poczekalni, w banku. Myślałam o starszych osobach, nawet apelowałam do moich sąsiadów, żebyśmy po prostu pytali, czy nie zrobić zakupy, czy nie zaopiekować się zwierzętami, no bo dla starszych osób w takim upale wychodzenie jest po prostu, było niebezpieczne.
3: Prozaiczne sprawy, zakupy.
2: Prozaiczne
3: jest.
2: Sprawy, tak. No i w Polsce wiele przed nami do zrobienia, bo w tej całej sprawie związanej z klimatem i przyrodą, my się czasami tak zapędzamy i tak sobie mówimy, jest gdzieś tam ten klimat, jest gdzieś tam przyroda, ale najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że ten kryzys dotyka nas bezpośrednio. Czasami nam się wydaje, że jest gdzieś tam taka przyroda, do której się jedzie na wakacje i tam może jej się coś pogorszyło, ale my mówimy o tym, że mieliśmy w tej chwili najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów, jeśli chodzi o Europę i był to drugi najcieplejszy, jeśli chodzi o cały świat. I tu jest cała kaskada powiązań. Robi się upał, mamy problem z wodą, mamy problem z żywnością, mamy problem z biedą, mamy problem z kryzysami. To jest cała kaskada wydarzeń, które się nawzajem napędza.
3: Spotkałyśmy się na

0: debacie w Sejmie, na debacie dotyczącej bezpieczeństwa klimatycznego, no bo to jest nasze bezpieczeństwo. To, jak zmienia się klimat, wiąże się z tym, jak nam się żyje. Czy myślisz, że ta debata, na której byłyśmy, ta debata, która się odbyła, no powiedzmy nie w tej sali obrad, tylko w sali kolumnowej, gdzie było dużo ludzi, którzy się ze sobą zgadzali. Czy ona ma sens? Czy ona miała sens? Czy ona będzie miała jakieś pozytywne konsekwencje i wpływ?
1: Ja wyszłam z Sejmu pod

0: terenów, gdzie po prostu chciano wybudować nowe osiedle mieszkaniowe, terenów właśnie mokradeł. Z jednej strony wiemy, że bardzo potrzebne jest zatrzymywanie wody, bo w tej chwili my zrobiliśmy sobie taki przemysł wodny właściwie.
1: Mamy wodę, zbieramy ją, sprowadzamy
0: i
1: do morza.
0: Staramy się tę wodę jak najszybciej przepompować do morza, a my mamy już kilkanaście lat, rok do roku pogłębiającą się suszę.
1: I to nawet hydrologiczną.
0: Jest to susza hydrologiczna, mamy tak, że temperatura się podnosi, ilość opadów nie, w związku z czym powstają deficyty, w sensie tej wody jest tyle samo, natomiast ona się albo objawia intensywnymi opadami, które nie mają nawet szansy się zatrzymać, albo mamy tej wody, no nie w tym czasie, nie w tym czasie, kiedy potrzebuje ich nasze rolnictwo chociażby, poodwracały nam się porządki. To, co jest niezwykle ważne, myślę, i padło podczas tej debaty, no my często myślimy, mówimy klimat, ale tak jakbyśmy się zatrzymywali, że klimat to właściwie energetyka, a klimat jest o wiele więcej niż energia. I bardzo mi się spodobało, że podczas tej debaty w Sejmie na tak ważnym miejscu była przyroda. Bardzo
1: jako jeden z pierwszych tematów.
0: Jako
1: pierwszy
0: jeden
1: w zasadzie,
0: z pierwszy,
1: tak?
0: Pierwszy dział, bo ta debata miała takie trzy główne filary. Pierwszy był poświęcony bezpieczeństwie nas, Polek i Polaków, bezpieczeństwo naszej gospodarki. Później było bezpieczeństwo środowiskowe, czyli tutaj ta cała nasza przyroda, a później bezpieczeństwo narodowe. I to już są kwestie związane faktycznie z takim bezpieczeństwem nawet obronnym. Ale ta przyroda, bardzo mi się spodobało to, jak ona została ujęta jako element infrastruktury krytycznej, bo naprawdę nasze przeżycie w bezpośredni sposób zależy od jakości powietrza, od jakości wody, od tego, czy gleba jest w stanie utrzymać nasze rośliny. I jest tam jeszcze szereg takich mniej oczywistych powiązań, w sensie nam się może wydawać, że jeżeli na przykład, nie wiem, z jakiegoś terenu pozbędziemy się bobra, który jest naszym niewiarygodnym architektem, któremu powinniśmy dopłacać do bobrzej skarbonki, żeby nam robił tę wodę i zatrzymywał, to nam się wydaje, że każda zmiana w przyrodzie jest właściwie nieistotna i nieważna, a one się razem zbierają do po prostu kaskady konsekwencji.
2: Z ekspertką do spraw bioróżnorodności Katarzyną Jagiełło rozmawiała Marta Hoppe. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: I to już też prawie wszystko w naszym wieczornym programie. Za 24 minuty będzie północ, za 24 minuty rozpocznie się poniedziałek, a ostatnie niespełna pół godziny niedzieli poświęcimy na to, żeby przybliżyć sylwetkę dociekliwego teologa i filozofa Fultona Sheena.
3: Kościół nasz powszedni.
5: Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Już za kilka dni, 24 września, w St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbędzie się beatyfikacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych duchownych XX wieku. To arcybiskup Fulton Sheen. Dla wielu Amerykanów był on po prostu głosem i twarzą Kościoła, który był obecny w mediach, w telewizji i w radiu. Dla wielu innych był błyskotliwym teologiem i filozofem, autorem wielu książek. Dlatego warto pokazać całość tej postaci, od jego wykształcenia przez radiowy i telewizyjny fenomen, po wieloletnią posługę w kościele, ale także skomplikowaną drogę na ołtarze kościoła. Moim gościem jest ksiądz dr Marek Piędziewicz, także autor książki Podróż do Ameryki, śladami błogosławionego Fultona Sheena. Dobry wieczór, szczęść Boże.
6: Dobry wieczór, szczęść Boże, witam pana redaktora i słuchaczy.
5: Jest ksiądz autorem niezwykłego przewodnika, który zaprasza, by wyruszyć do Stanów Zjednoczonych, ale nie wyłącznie po to, by odwiedzić różne amerykańskie miasta i miejsca, ale lepiej poznać arcybiskupa Fultona Sheena, by to on pokazał nam te miejsca, a poprzez te miejsca opowiedział nam nieco o swoim życiu. Gdy z perspektywy nadchodzącej beatyfikacji arcybiskupa, który był także tematyką księdza prac, jak można opisać właśnie tę postać? Czy da się jakoś krótko scharakteryzować tak wybitną osobowość?
6: Na pewno można podjąć taką próbę. i stwierdzić, że no, był to prorok swoich czasów. Zresztą no właśnie tak najbardziej

0: określił go jego osobisty sekretarz, żyjący do dziś, ksiądz prałat Hilary Franco, bo ten profetyczny charakter jego życia przejawiał się zarówno w tym, jak dotykał problemów jemu współczesnych, ale też w tym, że jego przesłanie jest bardzo interesujące i aktualne dla nas żyjących obecnie. No była to rzeczywiście postać magnetyczna, która docierała do Amerykanów w sposób, no, jakiego wcześniej nikt nie osiągnął. W zasadzie przez każde medium, jakie istniało, od książek, przez radio, aż po telewizję. I była to nie tylko obecność, ale rzeczywiście Fulton Sheen wywierał realny wpływ na myślenie Amerykanów, na ich życie duchowe, na ich wartościowanie moralne. Stąd właśnie ten profetyczny rys jego osobowości, myślę, że jest chyba takim najpełniejszym kluczem dla zrozumienia tego, kim był, a nawet kim jest dzisiaj dla ludzi wierzących, arcybiskup Fulton Sheen.
1: Zanim opowiemy, jak to się stało, że został, można powiedzieć, gwiazdą mediów, gwiazdą swoich czasów, a popularnością przebijał osobowości radiowe i telewizyjne, to warto spojrzeć na jego także drogę naukową. Podczas zajęć z retoryki, a studiował na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, usłyszał od swojego wykładowcy, że nigdy nie słyszał kogoś, kto mówiłby gorzej niż on. W jaki więc sposób Fulton Sheen stał się doskonałym retorem i mówcą i jak pracował, by to osiągnąć?
0: Tak, ta historia wiąże się z jego występem w debacie akademickiej, który był rzeczywiście bardzo nieudany. Fulton Sheen zrozumiał wtedy kluczową rzecz, że to, co mówił, nie było szczere. Było wyuczone, może dobrze przygotowane, może bardziej wpisywało się w jakąś erystykę, ale nie było szczere. I w zasadzie on osobiście przedstawia taki klucz do dobrego wystąpienia, że należy być przede wszystkim szczerym. No i jeżeli tak spojrzymy na to, co głosił, a głosił Chrystusa, którego poznał, którego pokochał i któremu pragnął służyć, no to to było najgłębsze źródło jego szczerości we wszelkich wypowiedziach, które w przyszłości przyszło mu, no, po prostu sformułować. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że sama szczerość wystarczy, aby być dobrym mówcą. To byłoby troszeczkę naiwne spojrzenie. Oprócz tej szczerości trzeba wykonać tytaniczną pracę. No i ta praca wiązała się z jego studiami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie już po święceniach kapłańskich. Około 2 lata spędził jako doktorant na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, gdzie studiował zarówno filozofię, jak i prawo kanoniczne. Natomiast tym kluczowym elementem jego wykształcenia był pobyt w Europie, gdzie studiował w Lowaniu na Katolickim Uniwersytecie właśnie filozofię świętego Tomasza. Był specjalistą, jeżeli chodzi o myśl świętego Tomasza, w nurcie filozoficznym, który określamy jako neotomizm. No i właśnie bazując na świętym Tomaszu, Fulton Sheen nauczył się perswazyjności. To znaczy, że święty Tomasz w swoich pismach, no bo w taki sposób my go poznajemy i w taki sposób jego dziedzictwo jest zachowane dla cywilizacji, opracował pewną metodę argumentacji, która była bardzo skuteczna, gdy chodzi o jego debaty z różnymi oponentami. Fulton Sheen był więc znakomicie wykształcony w myśli świętego Tomasza, przyjął jego metodę. I do tego właśnie to, co było charakterystyczne dla neotomizmu w tym nurcie lowańskim, czyli to, że kiedy on podejmował jakiekolwiek zagadnienie, starał się zrozumieć, jak pojmuje to świat, czyli co to znaczy świat. No świat, czyli to, co się dzieje w społeczeństwie. Media, pewne mody, pewne nurty intelektualne, pewne rzeczywiście zjawiska społeczne, które występują, to wszystko było kanwą jego wypowiedzi, czyli dla audytorium ukazywało jego taką biegłość w zrozumieniu rzeczywistości, do której dodawał właśnie wątki związane czy to z filozofią, z myślą świętego Tomasza z Akwinu, czy po prostu z nauką Kościoła. No i właśnie taka konstrukcja oparta jego rzetelną wiedzą filozoficzną, dobrym osadzeniem w rzeczywistości, no i można powiedzieć takimi umiejętnościami typowo oratorskimi, czyli znakomitym operowaniem głosem, gestem, to wszystko sprawiło, że stał się kimś, no, niezwykle utalentowanym jako mówca i miał okazję do wyrobienia tego warsztatu w takiej praktyce przez około 20 lat swojej pracy jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Wcześniej był tam studentem, a potem właśnie bardzo cenionym wykładowcą.
1: Ale to także wielkie doświadczenie duszpasterskie.

0: które zdobywał także w różnych miejscach i tymi śladami także ksiądz miał okazję podróżować. To stan Nowy Jork, to stan Illinois, to wiele, wiele miejsc w Ameryce. Rochester, Buffalo, Waszyngton, gdzie także posługiwał przez wiele lat arcybiskup Sheen, Filadelfia, to miejsca, które znajdują się na mapach duchowych także odkryć, które można związać z arcybiskupem Sheenem. Gdy przygląda się ksiądz właśnie tej podróży, by lepiej poznać, ale także i lepiej opowiedzieć o arcybiskupie Fultonie Sheenie, to które z tych miejsc najmocniej pokazało księdzu, jak kształtowała się siła arcybiskupa Sheena, także właśnie dla jego późniejszej pracy medialnej?
1: Bez wątpienia tym kluczowym miejscem dla kształtowania się tych jego cech był Waszyngton, czyli miejsce, gdzie, no, jak wspomniałem wcześniej, około 20 lat pracował jako wykładowca przedmiotów filozoficznych, bardzo różnych. Jest to miejsce kształtowania jego osobowości z tego powodu, że prowadził zajęcia dla studentów w sposób, który potem był zbliżony do tego, w jaki sposób występował w telewizji. Jeżeli przez 20 lat, przez można powiedzieć 40 semestrów, czy ponad 40 nawet, miał okazję dostępu do audytorium, musiał opracować cały szereg zagadnień, które chciał przedstawić. Robił to generalnie posługując się wyłącznie swoją pamięcią, unikał używania notatek, starał się stać, kiedy prowadził zajęcia, a nie siedzieć, co w jego ocenie było wyrazem takiego wielkiego szacunku dla swoich słuchaczy i uczniów zarazem, no to właśnie dało mu ogromny warsztat. Poza tym ten okres waszyngtoński był czasem jego chyba takiej największej aktywności pisarskiej. W tym okresie napisał znaczną część swoich książek, z których wiele stało się bestsellerami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza granicami tego kraju. No i był to również czas, kiedy Fulton Sheen angażował się w działalność nie tylko akademicką, ale także duszpasterską czy taką naukową, w tym wymiarze, że jeździł po całych Stanach Zjednoczonych z różnymi wykładami, prelekcjami, też rekolekcjami, homiliami. W swojej biografii wspomina ten okres, że czasami jego jedyny wolny czas to był ten, który spędzał w podróży, jadąc nocnym pociągiem z jednej miejscowości do drugiej, a cały dzień był wypełniony no, tymi obowiązkami, które podejmował już poza akademicko. Czyli jeżeli chodzi o kształtowanie jego tych zdolności oratorskich, które dały mu największą popularność w Stanach Zjednoczonych, no to Waszyngton jest rzeczywiście tym okresem kluczowym. To taka kuźnia, w której to wszystko, co potem Fulton Sheen spożytkował, zostało po prostu wykute.
0: To olbrzymie doświadczenie przełożyło się później na olbrzymi sukces. To tworzenie audycji radiowej Catholic Hour, której tygodniowo słuchały miliony odbiorców. Później program telewizyjny Life is Worth Living, Życie jest warte przeżycia. Program emitowany w najlepszych godzinach od 1951 roku. Przyciągał rekordową widownię, szacowaną na ponad 30 milionów widzów tygodniowo. To fenomen. Można powiedzieć, że niesamowite doświadczenie także tych, którzy oglądali te programy. To wszystko przyniosło w szybkim czasie także arcybiskupowi nagrodę Emmy, prestiżową nagrodę telewizyjną za prowadzenie swoich programów. Na czym polegał ten fenomen? Właśnie w czasach, kiedy telewizja tak naprawdę dopiero się zaczynała i dopiero zaczynała przyciągać widownię.
1: No, przede wszystkim to jest zjawisko dosyć złożone, bo kiedy my próbujemy sobie zobrazować fenomen telewizyjny, no to mamy taką kalkę pojęciową z teraźniejszych mediów, prawda? Że wyobrażamy sobie no, atrakcyjne programy, które dzisiaj funkcjonują w charakterystycznej konwencji.
0: Tak, a tam no to tylko tablica, kreda i arcybiskup, który opowiadając rysował różne rzeczy.
1: Dokładnie, więc można powiedzieć, że to było taki jakby występ teatralny, taki monodram teatralny, rzeczywiście nadawany na żywo z teatru, The Adelphi Theater, gdzie była scena i arcybiskup na niej, a przed nim widownia zebrana na żywo, no i oczywiście te miliony przed telewizorami. Oczywiście był to program nadawany jako czarno-biały w czasach, kiedy telewizor nie był jeszcze powszechnym medium, Nie wszyscy rzeczywiście byli w stanie go kupić, więc tym bardziej ten zasięg, jaki osiągnął, no był imponujący.

0: zdumiący. Mówi się przecież o tym, że wręcz całe ulice miast się wyludniały, kiedy był program biskupa, wtedy jeszcze biskupa Fultona Sheena. Ten fenomen polegał na dwóch rzeczach. Pierwsza to jest no jakby ta kondycja amerykańskiego społeczeństwa po wojnie. Program został rozpoczęty w 1951 roku, no 6 lat od wojny. Amerykanie nie mieli działań militarnych na swoim terenie, ale jednak to społeczeństwo też było zranione doświadczeniem wojennym. I właśnie sama koncepcja, żeby stworzyć w mediach program podejmujący zagadnienia duchowe, też moralne, etyczne, była koncepcją ludzi świeckich, ludzi mediów. To nie była inicjatywa kościelna. Szukano tylko ludzi, którzy ze strony różnych kościołów funkcjonujących w Stanach będą mogli na taką inicjatywę odpowiedzieć. Okazało się z czasem, że Fulton Sheen przyćmił wszystkich innych i jego program stał się zupełnie czymś odrębnym. Więc mamy rzeczywiście zapotrzebowanie, tak? Widzimy, że to społeczeństwo przeżywa rozmaite bolączki, problemy. No ale druga rzecz, mamy człowieka, który umie to zdiagnozować i który umie na to odpowiedzieć w sposób, który nie tylko trafia w realny problem, czyli można powiedzieć, że mamy dobrą treść, ale mamy też znakomite opakowanie, czyli właśnie te umiejętności oratorskie. I nie zrozumiemy Fultona Sheena nigdy bez jego związku ze świętym Tomaszem z Akwinu i z neotomizmem. A to jest rzecz, która w Polsce no, jest mało rozumiana i bardzo często umyka. Dlatego, że właśnie neotomizm lowański, który był jego takim zasadniczym gruntem wykształcenia, bazował na dialogu Kościoła z rzeczywistością, z tą nowoczesną rzeczywistością. I można by powiedzieć, że program Life is Worth Living, który nadawał arcybiskup Sheen, miał właśnie taki charakter neotomistyczny, czyli Fulton Sheen odczytywał rzeczywistość, widział problemy, z którymi ludzie się borykają i dlatego podejmował tam zagadnienia przeróżne. No zasadniczo ten pierwszy odcinek dotyczy właśnie tej kwestii, czy życie jest warte życia. I tam Fulton Sheen no, dotyka kwestii ludzkich pragnień, ludzkich potrzeb, aspiracji i potrafi w to wpleść wątki religijne, przyprowadzi tych ludzi do Chrystusa. Oprócz tego odcinka oczywiście wiele innych było poświęconych odmiennym zagadnieniom, poniekąd nawet literaturze, poezji, lotnictwu, energii atomowej. Bardzo dużo mówił o komunizmie, więc tematy, jakie poruszał, były no, rzeczywiście różnorodne, interesujące i niereligijne. Niewiele odcinków w swoim tytule, czy jakby w swoim takim punkcie wyjściowym miało za jakąś treść kwestie religijne. One się w każdym pojawiały, ale dopiero we właściwym momencie, jako próba dodania tego, czego ludzie być może nie cenią, nie rozumieją, nie znają, no bo taki był cel jego aktywności, aby doprowadzić ludzi do Pana Boga.
1: To oczywiście bardzo istotna część życia arcybiskupa Sheena, ale równie istotną, a przez niektórych mało znaną, jest fakt, że był propagatorem różańca, był bardzo zaangażowany i kierował działaniami dzieła rozkrzewiania wiary w amerykańskich diecezjach. I to także należy zaznaczyć, że on cały czas był aktywny duszpastersko i cały czas pokazywał żywą wiarę, której także i my dzisiaj potrzebujemy jako odpowiedzi na te bolączki, te, o których ksiądz mówił, na te realne wyzwania, by żyć w codzienności, w codziennym świecie. To cały czas jest aktualne. Wiele się można od arcybiskupa Sheena także i dziś uczyć. Jakie lekcje mogą wziąć duchowni od arcybiskupa Sheena?
0: Myślę, że tą pierwszą lekcją byłoby to, żeby nie być odklejonym od rzeczywistości. Drugą lekcją byłoby to, żeby wierzyć, że słowo głoszone przez duchownego ma moc. To jest zresztą dla duchownych powołanie i charyzmat, aby głosić słowo. No trzecią lekcją byłoby gruntowne przygotowanie, bo pomimo jego wielkich kompetencji i takiego nieprzeciętnego intelektu, to oczywiście nie było tak, że on wychodził sobie z marszu i coś tam powiem, prawda? Bo dużo wiem. On poświęcał rzeczywisty tydzień pracy, czyli mniej więcej można by powiedzieć 30 czy nawet i więcej godzin tylko na to, żeby przygotować jeden odcinek programu trwającego 20 parę minut. No to możemy sobie wyobrazić, jak tytaniczna była ta jego praca. Kiedy próbował sobie ułożyć schemat wypowiedzi, no to oczywiście dbał o to, żeby to, co chce wyrazić, nie było piękne dla

0: niego, ale przede wszystkim, żeby było zrozumiałe dla jego odbiorców. Czyli właśnie ta wielka praca, którą wykonywał, owocowała tym, że był merytoryczny, że nie mówił jakichś rzeczy pobożnych, ale takich, można byłoby powiedzieć, mało dojrzałych, mało potrzebnych, mało poukładanych. Sukces wynikał nie tylko z cech, ale właśnie z tej jego pracy. Stąd myślę, że gdybyśmy w tych trzech punktach ujęli takie wskazania dla dzisiejszych duszpasterzy, to chyba to byłby taki dobry grunt do rozpoczęcia rozmowy.
1: Cała ta postać, jej życie jest teraz ukoronowane wynoszeniem na ołtarze. Już w czwartek, 24 września, oficjalne pokazanie światu błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena, ale ta droga na ołtarze nie była prosta. Od otwarcia procesu beatyfikacyjnego w 2002 roku potrzeba było ćwierć wieku, żeby można było pokazać światu postać błogosławionego. Cieniem na ten proces beatyfikacyjny kładą się spory pomiędzy amerykańskimi diecezjami. Co stanowiło o tym impasie w działaniach procesu beatyfikacyjnego?
0: Tutaj specyfiką tego procesu było to, że podjęła go diecezja Peoria, z której Sheen pochodził. Jednak tą tradycją kościoła jest ta, że proces prowadzi diecezja, z którą kandydat był związany w ostatniej fazie swojego życia, czyli w tym wypadku powinna to być archidiecezja nowojorska, która nie blokowała procesu, zezwoliła na jego prowadzenie, ale sama go nie podjęła. No i kiedy proces dobiegł końca w tym wymiarze prawnym, diecezja Peoria chciała uzyskać dostęp do ciała arcybiskupa pochowanego w krypcie katedry świętego Patryka na Manhattanie. No i spotkała na opór. Diecezja nowojorska nie chciała do tego dopuścić, stąd doszło do sporu sądowego, gdzie w zasadzie podjęła go bratanica arcybiskupa, już nieżyjąca, Joan Sheen Cunningham, która po prostu wystąpiła z pozwem o to, że chciała mieć prawo do dysponowania ciałem swojego stryja. No i za każdym razem wygrywała. Było kilka odwołań. Sądy jako najbliżej żyjącej krewnej przyznawały jej to prawo. I ostatecznie w roku 2019, 27 czerwca, ciało arcybiskupa Sheena po 40 latach od pochówku w Nowym Jorku zostało przewiezione do Peorii. To rzeczywiście był jakiś też punkt milowy w drodze do ogłoszenia beatyfikacji, no ale sam spór okazał się przecież bardzo przykry, taki można by powiedzieć niepotrzebny.
1: Wiele komplikacji na drodze, niepotrzebnych opóźnień, ale teraz już można z mocą stwierdzić, że jest to wzór i dla duchownych, i dla świeckich. Ten impas w procesie beatyfikacyjnym został przełamany, a także ksiądz zaprasza do podążania śladami arcybiskupa Sheena. Co dzisiaj chciałby ksiądz zostawić tym, którzy słuchają naszej rozmowy, którzy być może chcieliby lepiej poznać arcybiskupa Sheena? Z jakim przesłaniem arcybiskupa warto na początku się zapoznać? Od czego zacząć odkrywanie tej postaci?
0: Myślę, że tą podstawą będzie zwrócenie uwagi na modlitwę, że trzeba się modlić, żeby być silnym. Tak jak nasze biologiczne ciało jest silne, kiedy je zdrowo odżywiamy, kiedy ćwiczymy, tak samo właśnie tę wartość ma modlitwa dla siły osobowości, siły duszy. Nie da się być dobrym chrześcijaninem bez głębokiej modlitwy. I sam Fulton Sheen jest przykładem takiego bardzo głębokiego życia modlitewnego i tego, co płynie z tego życia. No bo z głębokiego życia modlitwy płyną różne inspiracje na swoje zaangażowanie, czy to jeżeli mówimy o świeckich w życiu rodzinnym, czy może w społecznościach, które świeccy współtworzą. A gdy chodzi o duchownych, oczywiście w jakiejś kreatywności duszpasterskiej i w wizji tego, co mogą robić w swojej posłudze. Dlatego modlitwa przekłada się na, można powiedzieć, obrazowo zdrowie tego duchowego organizmu, który każdy z nas w jakimś sensie posiada i na to, jak funkcjonujemy na co dzień. A drugą rzeczą, no to na pewno to, że trzeba być ugruntowanym w wierze. Trzeba rozumieć, dlaczego wiara jest racjonalna, dlaczego Chrystus jest wiarygodny i umieć rzeczywiście w tych sprawach zająć jakieś stanowisko. Tym bardziej, że żyjemy w takiej epoce, kiedy pytanie o wiarę nie jest tylko pytaniem, czy wierzysz, ale też jest pytaniem, dlaczego wierzysz. i wielu ludzi, próbując odpowiedzieć na pytanie o podstawy swojej wiary.

0: napotyka na niemałą trudność, że nie jest wcale im łatwo uzasadnić argumenty, które sprawiły, że są wierzący.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za okazję do ukazania postaci niebawem już błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Marek Piedziewicz, kapłan diecezji elbląskiej, który prowadził wiele pielgrzymek śladami arcybiskupa Fultona Sheena i jest także autorem książki Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona Sheena. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję, a do usłyszenia mówi już Przemysław Goławski.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Media piszą o cenniku za spotkanie z prezydentem. Kancelaria Karola Nawrockiego twierdzi, że to nagonka. 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło w nich udział 630 tysięcy osób. Szykuje się rekord, kilkanaście tysięcy biegaczy weźmie udział za tydzień w 48. Maratonie Warszawskim. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Media piszą o prywatnej fundacji, która ma oferować za 100 tysięcy dolarów możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Na publikację Newsweeka i Radia Z zareagowała kancelaria prezydenta. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz w mediach społecznościowych zaprzeczył tym doniesieniom. Nagonki na prezydenta Karola Nawrockiego, ciąg dalszy, insynuacje, półsłówka, manipulacje, proza politycznej rzeczywistości, napisał.
2: Według dziennikarzy fundacja oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w ramach Polish American Economic Summit. Koszt takiego spotkania ma wynosić od 25 do 100 tysięcy dolarów. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał je kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
3: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
2: W zapewnienia ministra Błażeja Pobożego nie do końca wierzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Posłanka tej partii, Monika Rosa, oczekuje wyjaśnień w tej sprawie.
4: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku.
2: Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Założyli je byli nominaci do spółek Skarbu Państwa z okresu rządów Mateusza Morawieckiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: W całym kraju w tym roku zorganizowano 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem słowietrza uczyli się mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W mediach społecznościowych MSWiA opublikowało film, w którym zasady reagowania na alert wyjaśnia starszy kapitan Rafał Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zawyją syrenę. Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.
1: Łącznie w wydarzeniach w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział 630 tysięcy osób w całej Polsce. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Poczobut planuje wyjechać na Białoruś. Taką deklarację złożył w rozmowie w TVP Info, wskazując, że nadal chce działać na rzecz społeczności polskiej na Białorusi. Poczobut chce również napisać książkę o represjach, jakich doznał ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
6: Piszę książkę i będę pracował nad książką i na tym się skoncentruję. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych to faktycznie jest jakby teraz najważniejsza sprawa, którą chcę zrobić. To jest naturalne, że jest wewnętrzna potrzeba opowiedzieć tą historię od początku do końca. Nawet najdłuższy wywiad nie pozwala opowiedzieć wszystko,

0: co było w ciągu tych 5 lat, a książka jest taką formą, która to właśnie pozwala zrobić.
1: Andrzej Poczobut, dziennikarz i wieloletni więzień polityczny reżimu Łukaszenki, w piątek wrócił do Polski z krótkiej podróży po Białorusi. W przyszłym tygodniu planuje wylot do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z przedstawicielami Polonii oraz władzami. W wyborach w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim w Niemczech CDU osiągnęło wynik w granicach progu wyborczego i dopiero końcowe dane pokażą, czy chadecy będą mieli posłów w lokalnym parlamencie. W Berlinie partia straciła burmistrza i rolę największego ugrupowania na rzecz skrajnej lewicy. Jeżeli CDU będzie nadal przegrywać, to kanclerz Friedrich Merz w połowie kadencji najprawdopodobniej przekaże stery innemu politykowi, który będzie miał większe szanse na poprowadzenie tej partii do zwycięstwa. Tak w Polskim Radiu 24 komentował wynik CDU politolog profesor Robert Alberski.
2: W tej chwili rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że ostatnie wybory lokalne i w Saksonii-Anhalt i teraz w Mecklenburgii powodują, że tutaj CDU osiąga jakieś zupełnie niesamowite wyniki, to są jakieś historyczne minima. No i to rzeczywiście kanclerza niewątpliwie osłabia.
1: Pełne wyniki będą znane w nocy. Wszystko wskazuje na to, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe. Kilkanaście tysięcy biegaczy weźmie udział w 48. maratonie warszawskim. W niedzielę 27 września zawodnicy wystartują z centrum miasta przy ulicy Świętokrzyskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Tutaj też będą meta i miasteczko biegowe. Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski przyznaje, że w tym roku padnie rekord frekwencyjny.
3: Nie mówimy o tych rekordach, no bo jesteśmy w fantastycznym momencie, jeżeli chodzi o sport i bieganie. Ale tak, ten maraton będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii Polski zostanie przekroczona bariera 10 tysięcy maratończyków na mecie. I nas szczególnie cieszy, że w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, jeżeli chodzi o młodych biegaczy.
1: Trasa Maratonu Warszawskiego prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne części stolicy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, będzie padać przelotny deszcz, burze we wschodniej Polsce i nad morzem. 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 18 na zachodzie. Sześć minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Naszym gościem jest profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wprawdzie będziemy rozmawiać przede wszystkim o polityce krajowej, ale chciałbym jednak, żebyśmy krótko odnieśli się do tego, co działo się dziś w Niemczech. Odbyły się wybory lokalne w Berlinie i w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. W Mecklenburgii wedle pierwszych szacunków zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec, co zresztą wskazywały już sondaże. Tracą partie tradycyjne, jak socjaldemokracja i przede wszystkim chadecja. Myśli pan, że to jest jakiś ogólnoeuropejski trend, pewna przemiana polityczna, która być może będzie do zaobserwowania także w Polsce w przyszłym roku?
2: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to bardzo trudno jest przenosić wyniki wyborów, tak można powiedzieć, z jednego państwa na drugie, zwłaszcza, że akurat w tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z wyborami na szczeblu federalnym, ogólnopaństwowym, a z wyborami w poszczególnych landach niemieckich. I tu jest o tyle rzecz to istotna, że zarówno te wybory sprzed 2 tygodni w Saksonii-Anhalt, jak i te wybory dzisiaj w Mecklenburgii, no to są wybory na terenie byłego NRD. Akurat te landy mają pewną specyfikę polityczną, gdzie akurat w tych landach te partie tradycyjnie niemieckie wypadają zazwyczaj nieco słabiej niż w tej, powiedzmy, zachodniej części Niemiec, ale nie należy też zamykać oczu na to, że rzeczywiście ten trend wzrostu poparcia dla AfD, on jest widoczny już od dłuższego czasu. No i jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, ale to dopiero w 2029 roku w Niemczech będzie ku temu okazja, bo wtedy będą zgodnie z konstytucją wybory do Bundestagu, no to wtedy rzeczywiście ten system niemiecki może nam się zdecydowanie przebudować. Z drugiej strony na przykład mieliśmy tydzień temu wybory w Szwecji do parlamentu, no i tam z kolei jakby ten trend wyglądał nieco inaczej, no bo właściwie

0: mieliśmy taki bardzo równy podział, ale raczej górą były ugrupowania centrolewicowe, więc to bardzo trudno prorokować, tym bardziej, że no, w różnych państwach ta dynamika polityczna przebiega w różny sposób, chociaż w tych największych państwach europejskich, właśnie Niemcy, Włochy, no, Francja także, Hiszpania, no, widać wyraźnie, że te ruchy prawicowe rzeczywiście rosną w siłę i myślę, że to jest jakaś tendencja, natomiast jak daleko to pójdzie, to jeszcze myślę, że trzeba się temu przyglądać i analizować, bo tak do końca chyba jeszcze nie wiem.
1: Na pewno pod wielką presją jest kanclerz Friedrich Merz. Mówi się coraz częściej, że być może powinien złożyć urząd. On dziś wystąpił w telewizji, mówił, że chce pozostać kanclerzem i chce też zostać w dalszym ciągu szefem CDU. Pytanie tylko, czy rzeczywiście mu się to uda, a gdyby nie, czy taka zmiana na stanowisku kanclerza w obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, także z naszego punktu widzenia, nie byłaby dość niebezpieczna?
0: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że w przypadku niemieckich wyborów rywalizacja między partiami także ma ten taki wymiar personalny, dlatego że główne partie rzeczywiście no, stawiają na tych swoich liderów jako ewentualnie przyszłych kanclerzy. No i tak zresztą Friedrich Merz wygrał ostatnie wybory parlamentarne właśnie jako ten lider chadecki i przyszły kanclerz. Natomiast no, ostatnie miesiące sondażowo są dla CDU nie najlepsze. I wcale nie byłoby to rozwiązanie w dziejach Niemiec nieznane, kiedy no, biorąc pod uwagę te sondaże, gdzieś partia rządząca spróbuje zmienić lidera, ale myślę, że to nie nastąpi w tej chwili. Ja sądzę, że jeżeli CDU zdecyduje się na taki ruch, to zrobi to nieco bliżej wyborów. Na przykład za rok, jeśli rzeczywiście ten trend spadku poparcia dla CDU się utrzyma, to wtedy myślę, że można będzie poważnie się nad tym zastanawiać. Natomiast no, w tej chwili wygląda to tak, że rzeczywiście CDU przegrywa, ale tak naprawdę trzeba zobaczyć, jak będą się układać wyniki wyborów w tych landach, które są na zachodzie Niemiec. I zobaczymy, jak tam właśnie CDU będzie wyglądać. Natomiast no, w tej chwili rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że ostatnie wybory lokalne i w Saksonii-Anhalt i teraz Mecklenburgii no, powodują, że tutaj CDU osiąga jakieś zupełnie niesamowite wyniki, to są jakieś historyczne minima. No i to rzeczywiście kanclerza niewątpliwie osłabia. Myślę, że będzie na razie próba jakby zmiany trochę jego wizerunku, a jeśli to się nie uda i CDU nadal będzie przegrywać, to myślę, że kanclerz Merz gdzieś w połowie kadencji przekaże stery politykowi, który będzie miał większe szanse poprowadzić tą partię do jakiegoś przyzwoitego wyniku wyborczego.
1: Tak długo Friedrich Merz czekał na ten moment, tak długo szykował się do roli kanclerza, a tymczasem osiąga wyniki bardzo, ale to bardzo złe. Zostawmy sytuację w Niemczech. Do niej pewnie jeszcze w najbliższych dniach będziemy wracać. Przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w polityce polskiej. Według dziennikarzy Newsweeka i Radia Z, prywatna fundacja ma za 100 tysięcy dolarów oferować możliwość rozmowy w cztery oczy z prezydentem Karolem Nawrockim podczas jutrzejszego Polish American Economic Summit w USA. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poborzy powiedział, że prezydent nigdy nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy, a medialne informacje o tym nazwał kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
2: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu. I tyle w tym temacie. Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta warunkuje możliwość spotkania z prezydentem, czy oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
1: W zapewnienia ministra Błażeja Poborzego nie do końca wierzą politycy koalicji rządzącej. Monika Rosa z KO chce wyjaśnień, bo medialne doniesienia dotyczą głowy państwa.
3: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia, bo to są naprawdę ogromne pieniądze. Więc tutaj musi sobie kancelaria wyjaśnić, dlaczego takiej sytuacji w ogóle doszło, biorąc pod uwagę szczególnie to, że takie spotkanie organizowała fundacja związana z byłymi politykami ze spółek Skarbu Państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: A więc z jednej

0: Z jednej strony mamy zapewnienia, że doniesienia są nieprawdą, z drugiej apel o wyjaśnienie kwestii. Jaki będzie, panie profesorze, ciąg dalszy?
1: Znaczy myślę, że ten ciąg dalszy jeszcze przez jakiś czas będziemy to obserwować, dlatego że rzeczywiście sytuacja jest dosyć niezręczna, dlatego że ja wierzę oczywiście w to tłumaczenie, że to nie, powiedzmy kancelaria prezydenta nie sprzedaje biletów na spotkania z prezydentem, to nie o to chodzi. Niemniej jednak przygotowując tą wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych, nawiązała współpracę z jakimś podmiotem, który to wydarzenie organizuje i zdaje się, że to właśnie ten podmiot tego typu aktywność prowadzi i w jakim sensie tutaj szuka właśnie ludzi, którzy za możliwość rozmowy z prezydentem Nawrockim wesprą tą imprezę jakimś takim dosyć znaczącym datkiem finansowym. I w tym sensie tutaj kancelaria prezydenta chyba jednak trochę winę ponosi, dlatego że rolą urzędników kancelarii prezydenta jest to, żeby głowa państwa nigdy nie znajdowała się w takich dwuznacznych sytuacjach. I trochę mnie dziwi, szczerze powiedziawszy, taka procedura, że oto kancelaria zaprasza, a potem ci organizatorzy całego eventu proponują jakieś tutaj opłaty. Więc to jest kolejny, to nie pierwszy raz się tak zdarza, że ten profesjonalizm urzędników obecnej ekipy prezydenckiej jest taki, że można tutaj postawić duży znak zapytania, bo to się nie powinno zdarzyć. Ja mam za sobą takie doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy organizowaliśmy we Wrocławiu taką dużą konferencję, duży kongres i szukaliśmy także, czy chcieliśmy poprosić jednego z poprzednich prezydentów o patronat, to pamiętam, jak dokładnie trzeba było wyjaśnić kancelarii prezydenta, co to za impreza, kto będzie obecny, kto to finansuje, jak to wszystko będzie wyglądać. I tutaj kancelaria była niezwykle dociekliwa, sprawdzając jak gdyby całą tą sytuację, w której ewentualnie miałby się znaleźć albo prezydent osobiście, albo tak jak było w tym przypadku, ewentualnie udzielić swojego tylko patronatu. I trochę mnie dziwi taka beztroska urzędników prezydenckich, którzy gdzieś tam organizują jakiś event, prezydent będzie gdzieś tam uczestniczył i nagle pojawią się tam jacyś ludzie, którzy za możliwość rozmowy z prezydentem zapłacili duże pieniądze. To jest sytuacja bardzo dwuznaczna i to się absolutnie zdarzyć nie powinno i po to właściwie jest to całe otoczenie prezydenta, żeby głowa państwa się w takiej sytuacji nie znajdowała.
0: Polityk, który reprezentuje konkretny kraj, jak rozumiem, w tego rodzaju sytuacjach dociekliwość ze strony urzędników jest jak najbardziej na miejscu.
1: Bo w gruncie rzeczy kancelaria tak naprawdę trochę temu służy, żeby w jakimś sensie pomagać prezydentowi, ale także trochę prezydenta chronić przed takimi sytuacjami. Bo ja jestem, ja rozumiem taką sytuację, że są ludzie, są być może jakieś firmy, są być może jakieś organizacje, których przedstawiciele bardzo chcieliby z prezydentem Polski porozmawiać i są gotowi właśnie wyłożyć jakieś pieniądze za to, żeby taką możliwość uzyskać. Ale to jest zawsze troszeczkę taka sytuacja, która stawia głowę państwa w złym świetle. I tutaj niestety widzimy, że kancelaria się tutaj bardzo gęsto tłumaczy, ale raczej w tym kierunku, że traktuje to znowu jako atak polityczny. A to niekoniecznie, oczywiście jasne, że tutaj przeciwnicy prezydenta to wykorzystają, bo skoro jest taka okazja, to żeby trochę prezydenta atakować, to czemu nie? Natomiast wydaje się, że tutaj myślę, że dużo winy leży właśnie po stronie urzędników prezydenta Nawrockiego.
0: Zastanawiam mnie, czy tego rodzaju sytuacje jeszcze na kimś robią wrażenie, czy może jednak jesteśmy już w tym miejscu, że do poszczególnych wyborców takiej czy innej frakcji politycznej trafiają wyłącznie te tłumaczenia, które są przedstawiane przez ludzi, którym oni sprzyjają, czy może jednak jest jeszcze miejsce na jakąś krytyczną refleksję po obu stronach?
1: Wydaje mi się, że jest coraz mniej tego miejsca, dlatego że to już nawet i w badaniach opinii publicznej widać wyraźnie, że to jest tak, że mamy jakby takie trochę dwie rzeczywistości, to znaczy zwolennicy jednej i drugiej strony w ramach tego podziału takiego, który polaryzuje tą polską politykę, no znajdują się w takich bańkach i właściwie można powiedzieć postrzegają, że

0: rzeczywistość zupełnie w inny sposób. I to w ostatnim czasie jest to dość typowe. Niezależnie od tego, co się wydarzy, no to właśnie ten obraz jest zupełnie inny. To samo widzieliśmy w ostatnich dniach przy okazji jakby afery Zonda Krypto. To nie jest jedna afera, to są jakby dwie równoległe rzeczywistości, dwie równoległe afery, gdzie każda ze stron tego sporu widzi to wszystko inaczej. I to w tym momencie nie chodzi nawet o ocenę, to nie chodzi o wartość tego, co się dzieje, ale te rozbieżności dotyczą wprost faktów, prawda? To, co się wydarzyło lub nie. Niektóre informacje po prostu na drugą stronę, czy do tej innej bańki nie docierają i to niezwykle utrudnia tak naprawdę debatę, niezwykle utrudnia jakikolwiek dialog polityczny, dlatego że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z takimi trochę alternatywnymi światami.
1: Mam wrażenie, że to debatę wręcz uniemożliwia, ale zdarzają się pewne wyłomy, zdarzają się pewne niespodzianki, na przykład fakt, że to Marcin Horała, a nie Marcin Ociepa został wicemarszałkiem Sejmu. Politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali na Marcina Horałę właśnie, nawet nie ukrywali tego, że jest to pewien wybieg, pewna zasadzka. Chodzi o to, żeby nasilić napięcia między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus. Jak to się stało, że oba te ugrupowania, oba te byty tak łatwo w tę zasadzkę wpadły?
0: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że w przypadku jakiegoś rozłamu w danej formacji politycznej, no to zazwyczaj jest tak, że ten poziom konfliktu między właśnie tymi strukturami, które powstają w wyniku tego rozłamu, no początkowo te emocje są tutaj niezwykle silne i tak naprawdę jest tak, że te strony, które jeszcze niedawno, czy ci politycy, którzy jeszcze niedawno właściwie grali w jednej drużynie, dzisiaj nagle bardzo mocno się ze sobą kłócą i bardzo mocno się od siebie różnią. No i tutaj można powiedzieć, ta druga strona sporu trochę dolewa benzyny do tej awantury, licząc na to, że no właśnie ten monolit po drugiej stronie, bo PiS zawsze słynął z tego, że to jest taka bardzo zdyscyplinowana organizacja z uporządkowaną komunikacją i tak dalej. Natomiast no teraz jest okazja, żeby ten wizerunek troszeczkę naruszyć. No i tutaj politycy koalicyjni z tego korzystają. Natomiast czy to się na dłuższą metę opłaci, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że w momencie, kiedy jakby ten układ sił politycznych by się ewentualnie zmienił, to na przykład pojawi się szansa na zmianę władzy, to wówczas owe napięcia między Kaczyńskim a Morawieckim natychmiast znikną i tutaj pojawi się na pewno jakieś pole do wspólnych działań. Także nie wydaje mi się, żeby akurat liczenie na to, że sprawa obsadzenia tej funkcji wicemarszałka Sejmu jakoś mocno dodatkowo podzieli właśnie prawicę, to wydaje mi się, że to jest nieco, no zbyt wiele nadziei tutaj mają politycy koalicji, że coś takiego się wydarzy. Ale w najbliższych tygodniach na pewno ten spór będzie ciągle widoczny i tutaj zwłaszcza w tej warstwie werbalnej myślę, że politycy po obu stronach, czyli zarówno właśnie zwolennicy PiS-u, jak i zwolennicy tej nowej inicjatywy politycznej premiera Morawieckiego, nie będą sobie szczędzili różnego rodzaju krytyki, ale jak mówię, to nie musi oznaczać jakiegoś takiego bardzo głębokiego podziału, który można uznać za taki nie do zasypania.
1: Już się pojawiły różne malownicze komentarze po wyborze wicemarszałka Sejmu. Jarosław Kaczyński stwierdził, cytat, Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do koalicji 13 grudnia niż do nas. Koniec cytatu. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało jakoś mimo wszystko tę porażkę zdyskontować?
0: Znaczy, oczywiście problemem jest to, że zarówno to ugrupowanie premiera Morawieckiego, jak i Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę walczą o tego samego wyborcę. I jakby z tego punktu widzenia rzeczywiście to jest tak, że to jest taka trochę, można powiedzieć, gra o sumie zerowej. To znaczy im więcej zyska na przykład Morawiecki, tym więcej straci PiS. Więc tutaj będą, myślę, próby po pierwsze przyciągania wzajemnego kolejnych parlamentarzystów. No a po drugie, będziemy tutaj mieli do czynienia rzeczywiście z taką próbą jakby no, zniechęcenia wyborców, zwłaszcza tych wyborców, którzy ewentualnie poszliby za Morawieckim.

0: no właśnie zniechęcenia ich do tego, żeby na tą nową inicjatywę głosować i raczej zachęcić ich do tego, żeby zostać niejako przy tej starej partii, która no jest już jakoś tam na tej scenie politycznej osadzona, sprawdzona i tak dalej. Natomiast no właśnie to ugrupowanie premiera Morawieckiego ma być pokazane jako właściwie ludzie, którzy, no można powiedzieć, nie są za bardzo po tej prawicowej stronie, no bo spiskują z koalicją, dogadują się z Tuskiem, więc nie wiadomo, co właściwie można się po nich spodziewać.
1: To wybiegnijmy, panie profesorze, jeszcze nieco w przyszłość. Spodziewa się pan, że prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
0: Szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Myślę, że pan sędzia Berek dołączy do tej chyba czwórki, to będzie taka piąta już osoba, która będzie musiała jakoś inaczej to ślubowanie złożyć. Myślę, że tutaj raczej bardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, który już obserwowaliśmy przy okazji właśnie tego ślubowania w Sejmie i myślę, że to jest znacznie bardziej prawdopodobne niż zaproszenie pana sędziego do Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że tutaj no, te zastrzeżenia, które są zgłaszane ze strony Kancelarii Prezydenta, wyraźnie pokazują, że no, tutaj nie ma absolutnie woli i chęci na to, żeby to ślubowanie prezydent przyjął.
1: Dlaczego Koalicji Obywatelskiej tak bardzo zależy, żeby do Trybunału trafił właśnie Maciej Berek?
0: Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że w przeciwieństwie do tych wcześniej wybranych sędziów, którzy są no, przedstawicielami przede wszystkim tego środowiska związanego niejako z trzecią władzą, prawda? Czyli sędziowie, czy jakieś inne profesje prawnicze, no tutaj mamy do czynienia z osobą, która jest oczywiście prawnikiem, ale jest także, można powiedzieć, mocno obeznana z tymi różnymi procedurami gdzieś na styku właśnie tej administracji, prawa, polityki. Tutaj Maciej Berek ma...
1: Niektórzy twierdzą, że jest za bardzo obeznany wręcz, że jest politykiem.
0: No, pewnie tak, natomiast to jest akurat ktoś taki, kto rzeczywiście no jest o tyle potrzebny w Trybunale, żeby spróbować przełamać ten impas, który w tej chwili mamy. Tym bardziej, że taka szansa się pojawia, dlatego że ci sędziowie wybrani przez obecną koalicję w tej chwili już stanowią większość w Trybunale. Ich jest już 8. No i na razie trochę jest tak, że mimo tej przewagi no nie za bardzo oni potrafią te swoje prawa tutaj egzekwować i myślę, że właśnie ta obecność Macieja Berka ma im pomóc w tym, żeby rzeczywiście no, przejęli niejako stery w Trybunale i przede wszystkim no, zostali dopuszczeni do orzekania, bo jeżeli... Proszę zauważyć, że my w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy całą taką grupę no, sędziów, nie sędziów, prawda? Czyli osoby wybrane przez Sejm, natomiast osoby, które tak naprawdę w tym Trybunale Konstytucyjnym nie mogą tak naprawdę nic robić. Nie orzekają, nie za bardzo są tam wpuszczane, nie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach gremiów Trybunału, na przykład w tym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów, które się powinno zebrać choćby po to, żeby budżet Trybunału przyjąć, więc no, mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z taką patową trochę sytuacją i być może tutaj koalicja liczy na to, że Maciej Berek będzie tym, który wykorzysta to swoje doświadczenie, które nabył niejako w polityce, do tego, żeby ten Trybunał jakoś odblokować.
1: Na razie nie jest pewne, jak rozwinie się przyszłość Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Czy łatwiej jest przewidzieć, jaka będzie przyszłość polityczna Szymona Hołowni, nowego szefa klubu parlamentarnego Polski 2050?
0: No, w przypadku Szymona Hołowni to bardzo trudno przewidzieć cokolwiek, dlatego że ta jego droga polityczna w ostatnim czasie jest tutaj drogą niezwykle krętą. No, niewątpliwie mamy taką próbę powrotu do tego najważniejszego kręgu decyzyjnego. No ale jednak trzeba powiedzieć, że dzisiaj pozycja Szymona Hołowni jest słaba. Na to się składają przynajmniej takie trzy elementy. I słaby wynik w wyborach prezydenckich, i rozpad partii, którą założył. No i także oczywiście taka sytuacja, w której mamy do czynienia tam z pewnym podziałem personalnym. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład Szymon Hołownia dołączył do rządu tak po prostu jako kolejny członek Rady Ministrów. To raczej musiałaby być operacja, że

0: on by kogoś zastąpił, no kogoś z własnego obozu
1: no tak.
0: politycznego. Mówi się tutaj oczywiście przede wszystkim o pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz. No ale to jakby dodatkowo, to jest dodatkowa płaszczyzna konfliktu, która by gdzieś tam musiała zaistnieć w tej już bardzo osłabionej inicjatywie politycznej, jaką dzisiaj jest Polska 2050.
1: Która w sondażach po prostu niknie. Profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia.
3: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
4: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Przebywająca w sierocińcu Ospedale della Pietà, nastoletnia utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod skrzydła nowego nauczyciela, Antonio Vivaldiego. Ten nie tylko poznaje się na jej talencie, ale też zmienia jej życie. Tak w skrócie prezentuje się fabuła filmu Vivaldi i ja, filmu producentów Wielkiego Piękna, to też debiut reżyserski Damiano Micheletto. A rozmawiać o tym filmie będę z Mateuszem Borkowskim, muzykologiem i autorem biografii Vivaldiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: Tutaj muszę się przyznać, po raz pierwszy w historii tego programu, że jestem kompletnie zielony w temacie, o którym będziemy rozmawiać, bo niestety nie zostałem pobłogosławiony przez Pana Boga dobrym słuchem i stopień muzykalności mam bliski zeru, w związku z czym bardzo będę się tutaj opierał na pańskiej wiedzy i pańskim czuciu tego filmu również, bo to jest chyba istotne w kontekście tego obrazu. Zacznijmy może od tytułu. Primavera, czyli wiosna, no bo oryginalny tytuł tego filmu to właśnie Primavera. No, skojarzenie z jedną z czterech pór roku nasuwa się samo. A czy czuje pan wiosnę Vivaldiego w tym filmie?
5: Czuję wiosnę Vivaldiego i rozumiem, dlaczego ten włoski tytuł właśnie taki jest. I na tą wiosnę z czterech pór roku czekamy właściwie aż do końca, aż do napisów końcowych praktycznie, kiedy ona się w końcu pojawia. No ale ta wiosna to jest coś więcej niż tylko pierwszy z tych czterech koncertów Vivaldiego, tylko to też pokazuje drogę naszej właśnie Cecilii, jej drogę do wolności, drogę do takiego rozkwitnięcia i do poszukania swojej drogi właśnie w życiu. Więc to ta wiosna, która budzi się, wszystko się rodzi w świecie przyrody, to właśnie ma uosabiać.
4: Vivaldi ma ostatnio, wydaje mi się, dobrą passę w kinie, w dziełach filmowych, serialowych, bo nie tak dawno temu mieliśmy możliwość oglądania drugiego już sezonu takiej słodko-gorzkiej komedii, serialu słodko-gorzkiego komediowego Cztery pory roku właśnie. A teraz mamy film Vivaldi i ja. Skąd pańskim zdaniem ta plastyczność Vivaldiego w kontekście no, dzieł audiowizualnych? To znaczy, dlaczego on się tak łatwo przekłada na język filmowy?
5: Po pierwsze jest te cztery pory roku, które są najczęściej wykorzystywane w różnych filmach. One są rzeczywiście dziełem znanym i takim rozpoznawalnym przez widzów, ale to nie tylko, bo takich dzieł w historii muzyki mamy przecież wiele. Natomiast tutaj najważniejszą kwestią jest ilustracyjność czy programowość tej muzyki i to, że ona trafia do wszystkich, niezależnie w jakim języku mówią, bo ona odzwierciedla bardzo dużo ze świata przyrody. Tam mamy dźwięki, nie tylko odzwierciedlenie dźwięków ptaków, które wydają ptaki, ale także innych zjawisk przyrody, jak taki drobny deszcz, czy jakiś zefir, wiatr. I to wszystko bardzo dobrze działa na wyobraźnię i też trafia, tak myślę, prosto do serca. Stąd też jest to dzieło bardzo takie ponadczasowe, a jednocześnie bardzo świeże i ono świetnie funkcjonuje w połączeniu z obrazem. Zresztą od początku to było coś więcej niż tylko dzieło muzyczne, ponieważ do tych czterech pór roku wydanych drukiem w Amsterdamie w 1725 roku dołączone były sonety. Wszystko wskazuje na to, że sonety były autorstwa

samego Vivaldiego, który dołączył po prostu 4 sonety do każdej z pór roku. I w tych sonetach znajdziemy dokładnie to, co mówi do nas muzyka. I też to się pojawia w naszym filmie. Te pewne takie fragmenty, kiedy dziewczęta są poza Wenecją, w jakimś tam miejscu, w którym jest ta przyroda, no właśnie pojawia

0: pierwsze skrzypce w tym filmie. Ona jest podopieczną sierocińca Ospedale della Pietà. Czym była ta instytucja? Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe w kontekście całego filmu. Właściwie od takiej symbolicznej sceny wyjaśniającej, czym była ta i jakie znaczenie było tej instytucji, zaczyna się sam film.
1: No więc to były bardzo ważne instytucje działające w Wenecji. W Wenecji istniały takie cztery ospedali grandi. To było coś pomiędzy ochronką, pomiędzy sierocińcem, przytułkiem dla ubogich i szkołą. No i one specjalizowały się w różnych działaniach. W ogóle dlaczego takie miejsca powstały? Ano dlatego, że w Wenecji było bardzo dużo kurtyzan, no i te dzieci, niechciane dzieci były po prostu podrzucane. Dobrze, jeżeli były podrzucane, natomiast jest też taka scena na początku w filmie z małymi kotkami. I to też pokazuje, jak takie dzieci też niechciane kończyły, więc to było rozwiązanie coś w rodzaju naszego dzisiejszego okna życia. W tych instytucjach były takie dziury w murze zwane skafetta i tam można było anonimowo takie dziecko oddać. Zwyczajem było, że taka matka też dołączała do rączki na przykład jakiś fragment obrazka świętego czy jakiegoś amuletu, sznureczka, żeby jeżeli zdecydowałaby się po jakimś czasie, po kilku latach wrócić po to dziecko, żeby można było je zidentyfikować. A wiemy to dlatego, że zachowały się księgi właśnie dokumentujące przyjmowane wszystkie dzieci. To jest niesamowite, że one przetrwały wszystkie powodzie, wojny, pożary. Do tej pory to wszystko w Wenecji się znajduje. I dzięki temu wiemy, kto tam był. No i te dzieci dostawały tylko imiona. No i właśnie jakiś tam, to co w filmie też jest pokazane, jakiś ten, jeżeli był przedmiot, czy to obrazek, czy jakiś na przykład jakaś wstążka. Wenecja specjalizowała się właśnie w, jeśli chodzi o dziewczęta, muzyce i konkretnie Ospedale della Pietà specjalizowało się właśnie jako żeński chór i orkiestra wybitnie uzdolnionych dziewcząt. Oczywiście nie wszystkie były uzdolnione muzycznie, te, które nie były, no oddawały się innym zajęciom, bardziej praktycznym. Te dziewczęta mogły uczyć się gry na różnych instrumentach, śpiewały, grały, no i mogły też rzeczywiście wyjść już jakby na wolność poza mury Piety w momencie za mąż pójścia, ale z takim zastrzeżeniem, że kończyła się ich jakby kariera muzyczna. Ospedale della Pietà było instytucją znaną właściwie w całej Europie. Przyjeżdżali tam bardzo chętnie różni arystokraci, żeby posłuchać tych koncertujących dziewcząt, więc to było naprawdę wyjątkowe zjawisko w tamtym czasie.
0: W filmie widzimy duńskiego króla na przykład. Czy to jest historyczne wydarzenie?
1: To jest historyczne wydarzenie. Król Danii i Norwegii Fryderyk IV, dla którego Vivaldi napisał sonaty w 1709 roku. Słuchał na pewno dziewcząt z La Piety, ale wśród innych gości był także polski królewicz Fryderyk Krystian, syn Augusta III, a wcześniej także książę Fryderyk August II, późniejszy elektor saski. To było w 1712 roku. Oczywiście to też jest wszystko zgodne z tym, jak to wyglądało w tamtym czasie, że dziewczęta, kiedy występowały, no to albo były za kratą i nie były widoczne dla publiczności, a jeżeli nie były za kratą, no to miały na twarzach maski.
0: To doprecyzujmy, ta ich działalność muzyczna miała wspomóc sierociniec finansowo, czy miała pokazać, że te dziewczęta są obyte i stanowią lepszą partię?
1: Myślę, że jedno i drugie, bo one zarabiały na tą instytucję całkiem dobre pieniądze, dawały też lekcje, więc te zdolniejsze dziewczęta mogły uczyć muzyki weneckich arystokratek, różnie oczywiście z talentem takich arystokratek było, dawały koncerty, no ale jednocześnie było to też ta edukacja muzyczna, którą otrzymywały, to było coś, co jakby weneckie państwo dawało właśnie tym najbiedniejszym czy najsłabszym, więc to działało w obie strony. Natomiast tych kobiet, to nie były tylko dziewczęta, też to chciałbym zaznaczyć, bo w tej instytucji, jeżeli któreś dziewczęta właśnie no, postanowiły poświęcić się muzyce, no to nie mogły opuścić murów La Piety i zostawały tam na całe życie. I w zespole w 1703 roku, w którym miał do dyspozycji Vivaldi, mamy konkretne imiona, bardzo różne imiona. Jest wśród nich także Cecilia, ale ona nie gra akurat na skrzypcach. Ta rozpiętość wiekowa jest od 16 lat, oczywiście dominująca.

0: Trenują młode dziewczęta, ale jest też najstarsza organistka, która ma 71 lat, więc rzeczywiście to było bardzo, bardzo szerokie i jak powiedziałem, one nie tylko grały, ale też śpiewały. Też się pojawia pytanie, no ale co w przypadku, jeżeli potrzebne były głosy męskie? Otóż one też śpiewały męskimi głosami, więc były samowystarczalne, więc rzeczywiście były takim no, wyjątkowym zespołem.
1: Była jakaś Cecilia na pewno, ale możemy założyć, że postać, którą widzimy w filmie, jest postacią fikcyjną. A czy znajdujemy kogoś, kto pasuje nam jako pierwowzór tej postaci w rzeczywistości? To znaczy, czy była jakaś wyjątkowa, bliska Vivaldiemu chórzystka albo skrzypaczka?
0: Rzeczywiście taką postacią, której najbliżej do tej naszej Cecilii jest Anna Maria dal Violin. One się nazywały od swoich instrumentów, na których grały, więc właściwie Anna Maria skrzypaczka, tak byśmy po polsku powiedzieli, albo też funkcjonuje jako Anna Maria della Pieta, czyli Anna Maria z Piety. I ona urodziła się pomiędzy 31 lipca 1696 roku a 28 lutego roku weneckiego, który rozpoczynał się 1 marca. Więc ona mogła być w podobnym wieku, w jakim jest właśnie Cecilia w filmie. Mamy taką wzmiankę z 1712 roku, zapis w księdze rachunkowej. To zawsze jest ciekawe, że wszystkie rzeczy, które wiemy na tematy muzyczne, nie pochodzą wcale z żadnych muzycznych ksiąg, tylko zawsze właśnie z jakichś rachunkowych, księgowych właśnie dokumentów.
1: Nie od dziś wiemy, że ideał sięga bruku.
0: Otóż to. I jest tam wzmianka o tym, że Vivaldi kupił dla niej i dla niejakiej Bernardiny skrzypce. Ale interesująca jest różnica w kosztach, ponieważ instrument Bernardiny kosztował 12 dukatów, a Anny Marii, która miała wówczas 16 lat, aż 20 dukatów. Musiała więc być rzeczywiście utalentowana. W 1720 roku, miała już 24 lata, została przyjęta do chóru, co było wielką nobilitacją, no i mogła też mieć uczennice z zewnątrz. No i ona zrobiła tam ogromną karierę w tej instytucji. W wieku 41 lat została maestrą, czyli taką, która też sama uczyła, ale miała również wiele innych obowiązków i jeszcze maestrą di coro, to skomplikowana w ogóle struktura, jaka tam funkcjonowała. Ona była najsłynniejszą instrumentalistką wenecką, bez wątpienia. Przyjeżdżano z całej Europy, żeby posłuchać jej gry. Grała nie tylko na skrzypcach, ale także na violi d'amore, na wiolonczeli, na lutni, mandolinie, klawesynie i teorbie. Zmarła 10 sierpnia 1782 roku w wieku 86 lat i nigdy nie opuściła Piety. Więc to jest, myślę, bardzo ciekawe. Na pewno jej postacią autor powieści, na której oparty jest scenariusz filmu, jakoś oparł postać Cecilii, ale są też inne. Na przykład uczennicą Anny Marii była też wybitna skrzypaczka Chiara, znana jako Chiaretta. Została porzucona jako dwumiesięczne dziecko w 1718 roku na schodach właśnie ospedale i spędziła też tam całe życie. Poza grą na skrzypcach również śpiewała, grała na violi d'amore i organach. No i była także jeszcze trzecia znana instrumentalistka Santina, albo znana również jako Santinetta. No i ale jeszcze tylko też dopowiem, że dla tej najsłynniejszej, czyli dla Anny Marii, koncerty specjalnie pisał też Vivaldi z myślą właśnie o jej partii, o jej możliwościach technicznych. Zachowały się księgi głosowe również właśnie w archiwach weneckich z podpisem Anny Marii i one zawierają partie głównych skrzypiec do 31 koncertów. W większości są to koncerty autorstwa Vivaldiego. Mogę powiedzieć, jak odbierano te dziewczęta. Charles de Brosset w liście z sierpnia 1739 roku pisał tak, że śpiewają jak anioły i grają na skrzypcach, flecie, organach, oboju, wiolonczeli, fagocie. Krótko mówiąc, nie ma instrumentów na tyle dużych, by je przestraszyć. Są zamknięte jak zakonnice, występują same i każdy chór składa się z około 40 dziewcząt. Zapewniam, że nie ma nic bardziej zachwycającego niż zobaczyć młodą dziewczynę piękną zakonnicę w białej sukni z pęczkiem kwiatów granatu wędkniętych za ucho, dyrygującej orkiestrą i wybijającej puls z całą gracją i precyzją.

0: wizją, jaką można sobie tylko wyobrazić.
1: To piękne słowa, ale wobec Vivaldiego i dziewcząt, które były podopiecznymi Ospedale della Pietà, nie zawsze piękne słowa padały. To znaczy w lubującej się w plotkach epoce plotkowano również o nich, prawda? To znaczy film też nieco to sugeruje, nie jest tutaj w żadnym wypadku ani wulgarny, ani nie posuwa się za daleko, ale sugeruje pewną bliską relację między Vivaldim i Cecilią. Czy to jest jakaś reminiscencja właśnie ówczesnych plotek na temat tego, jak się prowadził Vivaldi?
0: Znaczy na pewno takie jakieś wątpliwości pojawiały się w tamtym czasie. To też jest trochę chyba wyjaśnione w filmie, że między dziewczętami jest taka rozmowa, że czy Vivaldi miał coś tam wspólnego z utratą dziewictwa jednej z dziewcząt. No i ona mówi, że on jest za słaby na to, żeby tak było. I rzeczywiście właściwie od dziecka, od urodzenia był dzieckiem słabowitym, później był też bardzo chorowity i to też wyjaśnia, dlaczego odkąd został wyświęcony na księdza w wieku 25 lat i wtedy też został zatrudniony w La Pietà, szybko przestał odprawiać cotygodniową, coniedzielną mszę właśnie z powodów zdrowotnych, więc on był bardzo chorowity, to były dolegliwości, uważa się, że to była astma, no do końca nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, na pewno było to coś związanego z układem oddechowym. No i na pewno też takie relacje mistrz i jego uczennice zawsze nasuwają jakieś takie wątpliwości, zwłaszcza, że no wiemy, że jeżeli taka Anna Maria była wybitnie utalentowana i on starał się o to, żeby kupić jej na przykład wspaniały instrument, albo na przykład przeznaczonych na Viole d'Amore koncertach uhonorował właśnie Annę Marię, pisząc w tytule Amore, i to M jest wielką literą, co było nawiązaniem do inicjałów jego ulubionej uczennicy. Natomiast mamy też taką sytuację, że nie wiem, czy to była akurat w La Pietà, ale była sytuacja, kiedy ksiądz miał romans właśnie z jedną z dziewcząt i został po prostu wygnany z Wenecji. Wszystkie też jakieś przestępstwa i takie wykroczenia tego typu były dokumentowane i one znajdują się w weneckich archiwach i nie ma tam nazwiska Vivaldiego. Myślę, że miał za dużo do stracenia, żeby w ten sposób ryzykować. Zresztą podobne jakby oskarżenia wysuwano później, już niezwiązaną z La Pietà śpiewaczką Anną Giraud, z którą był no co najmniej zaprzyjaźniony, była jego taką primadonną śpiewaczką, dla której wiele partii komponował już operowo. I ona z nim mieszkała, no tam właśnie były oskarżenia, że mieszkałem w jednym domu, to było nieodpowiednie, to też spowodowało, że nie dostał jednej posady poza Wenecją, ale myślę, wydaje mi się, że miał za dużo do stracenia, żeby to było rzeczywiście coś takiego, co określilibyśmy jako romans. To też trochę wyjaśnia, skąd ten wysyp takich książek, romansideł różnych z Vivaldim w tytule od wielu lat i cieszę się, że film taki nie jest właśnie, że film jest bardzo, bardzo taki niespieszny, bardzo wyważony. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem pod tym względem.
1: Wspominał pan o tym, że Vivaldi miałby zbyt wiele do stracenia, bo on w tym filmie przedstawiony jest jako człowiek, który właściwie jest dla Ospedale tańszą opcją. To znaczy, to on ma nóż na gardle i musi przyjąć tę posadę. W jakim momencie kariery widzimy Vivaldiego filmowego?
0: Wydaje się, że to jest jakaś okolica 1716 roku, kiedy on ponownie zostaje zatrudniony w La Pietà. Też na napisach końcowych jest informacja, że przez właściwie blisko 40 lat był związany z tą instytucją. Jest to prawda. Natomiast to było wszystko z przerwami, to też jakby też jest pokazane. Zaczął w 1703 roku jako maestro di violino, czyli nauczyciel po prostu gry na skrzypcach. No i dostawał kolejne posady, nie tylko nauczyciela skrzypiec, ale maestro di concerti, czyli już musiał też komponować dla tego zespołu, ale już w 1709 roku po raz pierwszy został zwolniony z Lapieta, więc oni też trochę wiedzieli, że on chciał gdzieś jakby spróbować w innym miejscu.

0: miejscu, więc trochę mu dopomogli, mówiąc prost, sami go zwalniając. Natomiast doskonale wiedzieli, że mają kogoś o ogromnym talencie, więc to też tłumaczy, dlaczego on wracał. I w tych głosowaniach, które też odbywały się, to też jest udokumentowane, on jakby dostawał to zielone światło i też no, za wiele mu nie płacono. Nigdy też nie uzyskał tej najwyższej posady tego takiego kapelmistrza, który by firmował swoim nazwiskiem całą instytucję. Zawsze to były te pomniejsze posady, więc doceniali go, wiedzieli, że dzięki niemu mają publiczność i pieniądze, no ale jednak nie chcieli mu aż tak dobrze płacić. Myślę, że wytłumaczenie jest też takie, że on był po prostu z tej najbiedniejszej warstwy, po prostu wywodził się, był tym biednym księdzem i to też wstąpienie do stanu kapłańskiego było jakąś drogą do tego, żeby móc uprawiać muzykę, móc komponować, więc wykorzystali to w jakiś sposób, tak mi się wydaje, władze tej instytucji. Instytucji, co ciekawe, też warto podkreślić, która istnieje do dzisiaj w tym samym miejscu, która zajmuje się dalej pomocą kobietom. Już to nie są kwestie, już oczywiście nikt nie zostawia tam dzieci, natomiast jest to też ciekawe, że w ogóle Wenecja jest takim miejscem, w którym ta historia jest taka namacalna, jeżeli tam pojedziemy, odrzucimy tą całą otoczkę związaną z taką turystyfikacją i z takim zaliczeniem jednodniowym tego miejsca, tylko istnieją tam różne instytucje, różne muzea, pałace, które właściwie one nie potrzebują specjalnej scenografii i to też jest ogromnym atutem tego filmu, że wiele zawdzięcza temu po prostu, że zagrała też tam Wenecja, chociaż nie tylko Wenecja, tylko Wenecję, zwłaszcza te wnętrza weneckie udają wnętrza rzymskie.
1: Skoro już jesteśmy przy chronologii, bo zaraz do Vivaldiego samego wrócimy, to wspomniał pan o tym, że no, to jest miejsce, w którym historia nadal jest namacalna. W tym filmie też ta wielka historia puka do drzwi Ospedale della Pietà i puka upominając się o Cecilię właśnie, bo ona ma zostać wydana za oficera, który wraca z oblężenia Korfu podczas wojny wenecko-tureckiej. Jaka jest sytuacja Wenecji w tamtym czasie?
0: No właśnie od 1714 roku toczą kolejną wojnę z Turkami. Wszystko to związane z wszelkimi terytoriami morskimi. To trwa aż do 1718 roku. No też trzeba wiedzieć, że Wenecja to było nie tylko teren Wenecji, ale również inne pozaweneckie rejony, stąd właśnie także chociażby Korfu czy Dalmacja. No więc oni zawsze byli nastawieni wojennie, musieli się bronić. No i rzeczywiście Cecilia jest obiecana, to ma być taką nagrodą, prawda, dla niej i obietnicą dostatniego życia, no za cenę oczywiście tego, że będzie musiała porzucić swoją karierę muzyczną.
1: Przejdźmy w takim razie do finału. I w finale Cecilia opuszcza mury sierocińca, udaje jej się uciec z tego świata. Vivaldi wręcz przeciwnie, choć odnosi sukces, to mimo wszystko pozostaje poniekąd częścią systemu. A chwilę później dowiadujemy się, że umarł w nędzy. Jak do tego doszło?
0: Jeśli tak patrzeć na te wydarzenia, które są w filmie, też premierę oratorium Judyta Triumfująca, która miała być właśnie na cześć wygranej wojny, czy tego oblężenia Korfu, to wykonanie odbyło się znaczy z udziałem właśnie dziewcząt La Piety w 1716 roku. W listopadzie. To rzeczywiście był taki bardzo wystawny utwór, stąd Vivaldi też otrzymał możliwość tego, żeby dostać inne instrumenty, których nie było w zespole. Mamy taką informację z libretta, że solistkami w listopadzie 1716 roku były Katarina, Giulia, Silvia, Barbara i co ciekawe Polonia, to też to mnie zaciekawiło. Solistki w tym oratorium. Więc to był ten 1716 rok, a Vivaldi umiera dopiero w 1741. Więc jeszcze w tej instytucji zdąży trochę tworzyć, pracować. Będzie osiągał różne sukcesy. Więc to nie jest też tak, że zaraz po tym spotyka go jakiś nędzny los. Natomiast rzeczywiście odchodzi w wieku 63 lat. Prawie zapomniany. Jest to dlatego, że opuścił Wenecję.

0: w tym ostatnim roku, udał się do Wiednia. Miał nadzieję na to, że wystawi swoją operę na dworze cesarskim i miał obiecane spotkanie z Karolem VI. Wszystko przerwała śmierć cesarza, żałoba, która spowodowała zamknięcie teatrów, no i Vivaldi już w Wenecji, dlaczego też opuścił Wenecję? Dlatego, że już jego muzyka przestała być modna, pojawili się inni kompozytorzy, którzy zaczęli być na topie, więc on szukał możliwości tego, żeby tą swoją sztukę gdzieś wystawiać. No i w Wiedniu, do którego udał się z siostrami, ze swoją tą ulubioną śpiewaczką Anną Giraud, z jej siostrą, tam zmarł. W dużej biedzie rzeczywiście, ale też no, później został po prostu przez historię muzyki właściwie całkowicie zapomniany i dopiero odkryty po 200, prawie po 200 latach.
1: W latach 30. XX wieku, jeśli
0: zgadza
1: dobrze
0: się,
1: kojarzę,
0: tak.
1: Prawda? Odnaleziono partyturę jego dzieł.
0: Znaczy, niektóre dzieła były rzeczywiście znane już w XIX wieku dzięki temu, że biograf Bacha jakby dotarł do tego, że część koncertów klawesynowych Bacha to są transkrypcje utworów skrzypcowych Vivaldiego i w ten sposób jakby po raz pierwszy doceniono tego włoskiego kompozytora, że no jednak skoro Bach napisał jakieś, można powiedzieć, aranżacje jego utworów, transkrypcje, no to musiał być ktoś dobry. No i kolejny taki moment to są lata 30., kiedy odkryto przeważającą właśnie większość jego dorobku, mnóstwo oper, o których wcześniej w ogóle nie wiedziano. No i to wszystko składa się na dorobek, który liczy ponad 800 utworów. I co ciekawe, co jakiś czas pojawiają się co prawda pojedyncze, ale mimo wszystko utwory, które gdzieś w jakichś archiwach, bibliotekach różnych, nie tylko włoskich, niemieckich, ale także czasami szkockich pojawiają się, więc nie jest jeszcze powiedziane, że znamy wszystkie utwory Vivaldiego i że czegoś nie odkryjemy.
1: To jest film, który jest, jak na film kostiumowy przystało, filmem bardzo ładnym. To znaczy, faktycznie wspomniał pan o tym, że ta Wenecja tam rzeczywiście gra. Grają też rzymskie wnętrza. Mam wrażenie, że twórcy też, ubierając te dziewczęta z Ospedale della Pietà w takie karmazynowe, długie płaszcze, trochę nawiązują tu do Margaret Atwood i
0: Opowieści podręcznej, tak? Też miałem takie skojarzenie, tak.
1: Dokładnie, Opowieści podręcznej. Film jest krytyką tego systemu, tak, w którym kobiety są uwięzione, ale ten film również ma to do siebie, że jest tam mnóstwo instrumentów i chciałem zapytać, czy instrumenty są historyczne. Jak to wygląda? Dostrzega się pietyzm właśnie w odwzorowaniu instrumentów z epoki, czy nie? Czy raczej tutaj nas twórcy zwodzą na manowce i każą nam wierzyć w to, że podopieczne korzystają z absolutnie współczesnych instrumentów?
0: No więc myślę, że dużą zaletą tego filmu jest to, że zrobili go Włosi. Bo gdyby zrobili go Amerykanie, to nie mam pewności, że te detale byłyby aż takie zachowane. I tak rzeczywiście przyglądałem się tym instrumentom i wszystko było tak, jak należy, bo jednak dla nich to jest naturalne. Dla Włochów ta muzyka jest naturalna i to, że grają też na tych dawnych instrumentach. Jedyny taki moment, który mnie rozbawił, to moment, kiedy tam przedstawiają, to było zaraz na początku, i mówią, jakie instrumenty są, i mówią wiola, a w polskim tłumaczeniu pojawiły się skrzypce. Oczywiście to nie skrzypce, tylko altówka, więc to akurat kwestia tłumaczenia, a nie samego filmu.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do obejrzenia filmu Vivaldi i ja. Zachęcił z całą pewnością Mateusz Borkowski, muzykolog i autor biografii Vivaldiego. Wszystkich zainteresowanych, rzecz jasna, odsyłamy do tej pozycji, a ja serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zapraszam do komentowania tego odcinka. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bartek Makowski, do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej. 11 osób zostało wyróżnionych za popularyzowanie kultury i wartości narodowych oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych. Wśród nich znalazły się nauczycielki i dyrektorki szkół polskich w Nowym Jorku i New Jersey, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka polskiego. Rozmawiała z nimi Agata Król.
1: Od 30 lat jestem związana ze szkolnictwem polonijnym w New Jersey. Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce. Otrzymanie tego wyróżnienia z rąk pana prezydenta, myślę, że dodaje. To praca wielu osób, to praca całej grupy osób i nauczycieli, i rodziców.
2: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor, ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
3: Kiedy się dowiedziałam, to sobie pomyślałam, na pewno to o mnie chodzi. Niedowierzanie, bo to, co robimy, co ja robię przez 20 kilka lat, za to się nie płaci, za to się nie bierze pieniędzy. To trzeba czuć, to trzeba mieć taką pasję.
0: Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w związku z udziałem w sesji Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Groził w sieci premierowi, został zatrzymany przez policję. To historia 56-latka, który przekonał się, że w internecie nikt nie jest bezkarny, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
4: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polski. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w aktualnościach teraz Olsztynek i zapewnienia o odszkodowaniu dla wszystkich rolników, których zbiory zmalały z powodu niekorzystnej pogody. Wypłaty wkrótce, mamy na to pieniądze, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas warmińsko-mazurskich dożynek.
5: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników. Jeszcze w tym roku, żeby te wnioski mogły być rozliczone i z tych pieniędzy można było pomoc udzielić.
0: Minister uspokaja, do Polski nie wjeżdżają płody rolne z Ukrainy niespełniające wymogów jakościowych. Embargo obowiązuje na import pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich o wyjątkowym odkryciu polskich archeologów. Ponad 2,5 kilometra inkaskich dróg oraz zapomniane konstrukcje takie jak platformy czy tarasy odkrył polsko-peruwiański zespół w pobliżu słynnego Machu Picchu w Peru. Odkrycia ze względu na trudny, górzysty teren oraz gęsty, tropikalny las dokonano z pomocą technologii LIDAR, a więc laserowego radaru umieszczonego na dronie. Jak mówi dyrektor Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego profesor Mariusz Ziółkowski, zapomniane ślady cywilizacji Inków odkryto nie za przypadkiem i zupełnie nie spodziewano się ich na tym terenie.
7: Zaczęły pojawiać się odcinki dróg idących zygzakiem w kierunku góry, idących również w kierunku platform, na których zostały też wykryte struktury. Mówiąc inaczej, cały ten obszar, który jest dokładnie naprzeciwko tego słynnego Machu Picchu, okazał się też być zurbanizowany. Rzecz, której zupełnie nie podejrzewano. Dlaczego? Bo to jest pokryte tak.

0: gęstym lasem, czy nawet tak zwani miejscowi maczeteros i przewodnicy pojęcia nie mieli o istnieniu tych dróg, które myśmy odkryli.
1: Ze względu na wyjątkowo trudny teren, a także brak jakichkolwiek wcześniejszych badań, nie wiadomo dokładnie, z jakiego okresu pochodzą odkryte ślady cywilizacji w Andach. Będą je badać kolejne wyprawy naukowe z udziałem polskich naukowców. Planowane są w najbliższej przyszłości. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Opady deszczu i burze do rana możliwe w całym kraju. Popada też w ciągu dnia, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski i nad morzem, a termometry pokażą od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Kiedy myślimy o idealnym weekendzie w stylu Belle Époque, o dostojnych secesyjnych kamienicach, kawie podawanej w eleganckich wnętrzach i wielkomiejskim blichtrze dawnego Imperium Habsburgów, nasze myśli automatycznie uciekają w stronę Wiednia. Ale Wiedeń chwalicie, swojego nie znacie. Bielsko-Biała. Dzisiaj zamiast do Wiednia wybieramy się znacznie bliżej i za zupełnie rozsądne pieniądze. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani. Dziś jedziemy do miasta, które nie tylko architektonicznie w pełni zasłużyło na miano Małego Wiednia, ale pod jednym względem bije stolica Austrii na głowę. Tutaj z kawiarnianego rynku na górski szlak idzie się po prostu spacerem. Ze mną jest nasz gość, pan Jacek Kachel, historyk, dziennikarz, autor książek o Bielsku Białej, który o tutejszych tajemnicach wie wszystko. Zacznijmy od zabytkowego hotelu Prezydent, który pod koniec XIX wieku jako Kaiserhof gościł arcyksiążąt i najbogatszych fabrykantów. Patrzę na ten hotel, no i rzeczywiście jest namiastka Wiednia. To jest taki początek tego wiedeńskiego szlaku?
5: Pod warunkiem, że ktoś w pierwszej kolejności przyjechałby na dworzec w Bielsku, który właśnie w 1865 roku po raz pierwszy przyjechał tutaj pociąg właśnie z Wiednia i połączył Mały Wiedeń z Dużym Wiedniem i został wybudowany dworzec na wzór tegoż właśnie wiedeńskiego.
4: A skąd w ogóle w Bielsku Białej wziął się taki ten cesarski blichtr, taki właśnie kompaktowy Wiedeń?
5: Kompaktowy Wiedeń, tak na dobrą sprawę, to za każdym razem jest wynik konkretnych ludzi. Tych ludzi, którzy prowadzili tutaj biznes, ale oni prowadzili również podwójne życie, bowiem prowadzili ten biznes zarówno tutaj w Bielsku, jak i w Wiedniu. To powodowało, że ta bliskość w sposób naturalny się tworzyła, a przenosili dzięki temu, że właśnie bywali w Wiedniu, przenosili zwyczaje, przenosili gusta i przenosili w ogóle pomysł na życie właśnie tutaj do Bielska.
4: Mamy zjawiskowy teatr polski, który do złudzenia przypomina wiedeńską operę. Mamy mnóstwo różnego rodzaju kamienic, szlak wręcz wiedeński, oficjalny szlak w mieście, które by pan polecił, obiekty jako miejsca, które trzeba koniecznie odwiedzić, bo bez tego nie ma Bielska.
5: Zdecydowanie w pierwszej kolejności, poza kolejnością polecałbym teatr. Dawny teatr miejski, który właśnie obchodzi teraz 135 lat, a jest to teatr niesamowity, bo jego historia, sam początek, że to nie książę, nie cesarz, nie minister kultury, ale mieszkańcy Bielska Białej, Lipnika i okolicy zrobili ponad 135 lat zrzutkę.pl, której jeszcze nie było i wybudowali sobie sami teatr, bo chcieli mieć tą właśnie sztukę. Zaprosili do tego wiedeńskiego architekta, bo chcieli, żeby to było właśnie z wiedeńskim szykiem. Mało tego, również do dzisiaj mamy kurtynę w tym teatrze, która jest żywcem wzięta z Burgtheatru z Wiednia.
4: I zdaje się, że ona nawet zagrała w jakimś znanym polskim filmie.
5: Dokładnie tak. Jeżeli państwo pamiętacie Ziemię Obiecaną, to w pewnym momencie jest taka scena, która właśnie rozgrywa się w teatrze i tam pokazuje się właśnie kurtyna z Bielska.
4: Czyli teatr zaliczony jako podstawa do szlaku wiedeńskiego, ale w Bielsku jest znacznie więcej imponujących budynków

0: jako żywo przypominających Wiedeń, na przykład Ratusz w Białej, który może nie jest kopią ratusza tego największego, ale jest repliką wręcz, albo odwrotnie, w wiedeńskiej dzielnicy stoi replika ratusza z Białej.
1: Kiedy już dojechaliśmy do Bielska, jak już wspomniałem, przyjechaliśmy na dworzec, który łudząco przypomina właśnie te dworce w Wiedniu, to proszę zwrócić uwagę, że troszeczkę dalej mamy pocztę, która jest odwzorowaniem właśnie poczt, które były w Cesarstwie Austriackim i właśnie dokładnie jest na ten wzór. I wracając teraz do tego pytania, o którym pan wspomniał, jeżeli chodzi o ratusz. Ratusz jest przepiękny, secesyjny, 1897 rok. Fantastycznie został stworzony przez Emanuela Rosta, który szlify swoje zdobywał w Wiedniu. No i oczywiście on zapatrzył się zarówno na ten tak zwany nowy ratusz w Wiedniu, jak i ratusz w dzielnicy Wering. I tam zobaczył te ratusze i ze względu na to, że w 1900 roku Rada Miejska w Bielsku i w Białej, bo to były oddzielne miasta, przyjęła uchwałę mówiącą o tym, że Bielsko i Biała będzie małym Wiedniem i wynajęli do tego Maxa Fabianiego, który przygotował specjalny plan architektoniczny po to, żeby Bielsko miało obwodnice takie jak w Wiedniu, żeby było podzielone na becyrki tak samo jak w Wiedniu. Te ulice były w podobny sposób rozpracowane jak w Wiedniu. I wracając do tego ratusza, to ratusz znowu jest na wzór właśnie tych wiedeńskich po to, żeby podkreślić te bardzo silne związki emocjonalne, ale związki zarówno finansowe, jak i osobiste mieszkańców Bielska z Wiedniem.
0: Kilkanaście obiektów znajdziecie Państwo jeszcze na tym, jak wspomniałem, szlaku wiedeńskim, ale natrafimy też tutaj po drodze na bardzo, bardzo dziwny dom na fasadzie. Nad wejściem siedzą dwie żaby.
1: No ta historia jest bardzo ciekawa i może zacząłbym ją od końca. Mianowicie powiedziałbym o tym, że nasze przysłowie mówi o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak w dużym skrócie, moi Państwo, to w dawnych czasach, kiedy tutaj jeszcze było Królestwo Polskie, ewangelicy właśnie bialscy poprosili króla polskiego o to, żeby mogli sobie wybudować kościół. Ten kościół został wybudowany i dostali oni pozwolenie również na wybudowanie sobie tego zboru razem z wieżą. Ale w międzyczasie pojawiły się zabory. Pojawiła się tutaj CK Austria, która była arcykatolicka i nie uznawała, żeby zbory miały prawo do tego, by mieć wieżę. No i przez kilka lat były przepychanki, aż w końcu w Białej udało się ewangelikom rozbudować swój kościół i wybudować uprawnioną wieżę. No i tutaj, moi Państwo, pojawia się członek Rady Miejskiej, niejaki Nachowski, który ma tam niedaleko winiarnię i robi coś niesamowitego. Rozbudowuje tą winiarnię. Na jej rogu buduje wieżę, która przypomina takie alpejskie budowle, które zupełnie nie pasują do Bielska, a robi to wszystko po to, ażeby zasłonić tą wieżę akatolickiego kościoła. Mało tego, na złość właśnie ewangelikom nad wejściem do tej kamienicy daje żaby, które piją i palą, a zaraz obok pojawiają się karoluchy. I tu, moi Państwo, trzeba pamiętać, że on chciał dopiec ewangelikom, bowiem na Śląsku o Śląsku Cieszyńskim i ludziach tam mieszkających mówią się, że to żabi kraj, że to właśnie żaby i karaluchy. No i wracając do końca tej historii, dzisiaj bardzo wiele osób przyjeżdża do Bielska Białej, żeby zobaczyć tą słynną kamienicę pod żabami i przy okazji niechcący odkrywa przepiękny kościół ewangelicki.
0: Zanim dojdziemy do innych bardzo znanych w Bielsku Białej postaci, czyli Reksia, czyli Baltazara Gąbki, czyli różne animowane postaci z wytwórni filmów tutejszej, znanej bardzo, zwłaszcza starszemu pokoleniu, bo to są bajki ich młodości, to właściwie wyjaśnijmy jedną podstawową rzecz. Bielsko Biała, jak Baden-Baden, jak Budapeszt, skąd się... Dlaczego Bielsko-Biała? To chyba jedyna w Polsce taka miejscowość dwuczłonowa.
1: To jest, no, myślę, że nie jedyna miejscowość dwuczłonowa, natomiast jedyna z taką historią bardzo zawiłą, bowiem trzeba pamiętać, że te obydwa miasta nie tylko, że były obok siebie i rozdzielała je rzeka, ale one przez długie wieki były w oddzielnych państwach. Bielsko było w Królestwie Habsburgów, potem Cesarstwie Habsburgim, czy CK Austrii, natomiast Biała należała do Królestwa Polskiego. O tym trzeba pamiętać. Ale co ciekawe, że mimo tego, że nie doszło, że do zjednoczenia Bielska i Białej doszło dopiero w 1951 roku, to proszę sobie wyobrazić, że pierwszy pociąg w połowie XIX wieku przyjeżdża na stację do Bielska Białej. Że kiedy tworzy się tramwaje, o których warto wspomnieć w

0: Konwencji Wiednia, to znowu mamy bielsko-bialskie tramwaje elektryczne. Warto pamiętać, że w 1895 roku w Bielsku wybudowano kolej elektryczną, tak się mówiło wtedy tutaj o tramwajach. I co ciekawe, od razu ten tramwaj był elektryczny i inżynierowie z Wiednia przyjeżdżali do Bielska,
1: żeby się
0: dowiedzieć, w jaki sposób zastosować właśnie tą elektryfikację do tramwaju. I po 3 latach właśnie te zebrane doświadczenia z Bielska posłużyły do tego, żeby zelektryfikować wiedeńskie tramwaje.
1: Bielsko-Biała to niezwykłe miasto, w którym na jednym placu stoją 4 ratusze, a 2 inne jeszcze znajdują się w innych częściach miasta. Bielsko-Biała to jest miasto, które dzieli rzeka Biała, ale kilka innych płynie pod miastem. No fenomenalne, niesamowite zjawiska, ale zdaje się, że te podziemne rzeki to jest trochę problem, jeśli chodzi o Bielsko-Białą.
0: Więc tak, moi państwo, tak po kolei, pan redaktor tutaj mówił o tych naszych 6, a nawet 7 ratuszach. To po prostu były budynki, które miały taką funkcję przez wieki. I proszę państwa, jeżeli będziecie w Bielsku-Białej, to jeżeli będziecie się z kimś umawiać na 9 albo jakąkolwiek inną godzinę, to pamiętajcie, nie umawiajcie się na rynku, bo mamy ich 4. I w związku z tym trzeba powiedzieć bardzo precyzyjnie, gdzie się chcecie umówić, a najlepiej mówić, że umówmy się na placu i podać jego nazwę. Natomiast wracając do tych rzek, o których pan mówi, to w Bielsku mamy prawie 40 różnego rodzaju cieków wodnych, bo tak powinniśmy o nich mówić, bo część jest ich po prostu potokami, to nie są rzeki, które płyną pod ziemią. One zostały zasklepione 200, niektóre 300 lat, a niektóre stosunkowo są młode, bo to jest 50 czy 60 lat. I my ich nie widzimy, kiedy chodzimy po Bielsku. Natomiast w pewnym momencie, kiedy następuje właśnie duży opad, to u nas następuje błyskawiczna powódź, bo to polega na tym, że te cieki wodne podziemne nabierają wody. W pewnym momencie, kiedy już nabiorą tyle, ile mogą, wybijają nagle i nagle miasto jest zalewane.
1: Proszę państwa, nie odwodzimy państwa od wyjazdów do Wiednia, ale równie dobrze w Bielsku-Białej można odkryć, że wielka historia, cesarski styl, popkulturowa nostalgia nie muszą kosztować fortuny. A naszym przewodnikiem po tym nieoczywistym małym Wiedniu, czyli po Bielsko-Białej, był pan Jacek Kachel, tutejszy historyk, dziennikarz, przewodnik i miłośnik Bielska-Białej. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu. Ogrody sztuki.
1: Maja Kluczyńska, proszę Państwa, dziś w Ogrodach Sztuki. Udało się, proszę Państwa, przyjęła zaproszenie pani Małgorzata Szwagiel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Mistrz florystyki, ale to niecodzienne zdarzenie, bowiem udało mi się panią Małgosię wyłowić z tłumu, który przy okazji wspaniałej wystawy róż w Warszawie gościł. I to byli mistrzowie florystyki, a pani Małgorzata prezentowała modę florystyczną. I o tej modzie florystycznej, o tych inspiracjach, o tej sztuce tworzenia kreacji z kwiatów naturalnych i sztucznych dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Dodam jeszcze, że audycję realizuje Edyta Łysiak, więc trio żeńskie, proszę Państwa. Mam nadzieję, że miło Państwo spędzą ten niedzielny poranek. Pani Małgorzato, czy jak się jest mistrzem florystyki, to każdy kwiat może być inspiracją?
2: Tak, jak najbardziej. Dla nas florystów każdy kwiat ma coś, jakiś przekaz, inspiruje nas do działania. Wybieramy sobie kwiaty. Ja jako florysta, który od 20 lat zajmuje się tą florystyką, nie mam swojego ulubionego kwiatu, bo bardzo często floryści mają, że na przykład róża jest ulubionym kwiatem, czy frezja. Nie, ja patrzę z perspektywy, że każdy kwiat ma to swoje piękno. Procesy twórcze dają taką emocję i lubię to pokazywać właśnie poprzez właśnie kreacje floralne, to co najbardziej kocham, bo zajmuję się ogólną florystyką i śluby, i eventy, i użytkową, bukiety, i użytkową florystykę, ale od ponad 10 lat najbardziej pasjonuje mnie właśnie ubieranie kobiety, mężczyzn,

0: kwiaty. Czyli tworzenie stylizacji dla kobiet, takich niecodziennych, które można właśnie widzieć na festiwalu, czy w Zamku w Łazienkach Królewskich, czy w Zamku Królewskim, czy w całej Polsce na różnych festiwalach.
1: Czy sztuka tworzenia kreacji florystycznych, sztuka ubierania kobiet i mężczyzn, to jest, jeśli chodzi o wykształcenie, jeśli chodzi o takie predyspozycje, bardziej pasja dla pani, czy też zawód?
0: Nie, myślę, że to jest pasja. To jest ogromna moja pasja. Wykształcenie. My jako floryści kończymy różnego rodzaju studia.
1: Wielu jest florystów.
0: Tak, florystów jest bardzo dużo. Na pewno trzeba się kształcić cały czas. To nie jest tak, że skończymy studia, bo ja też skończyłam studia w Krakowie. Zrobiłam studia podyplomowe na Śląsku. Teraz kończę na Śląsku w Międzynarodowym Instytucie Florystycznym szkołę floral designera, czyli taką sztukę. To już jest sztuka dla sztuki. Tak. To już tam design tworzymy. Ja myślę, że każdy ma swoją jakąś dziedzinę. Ja sobie znalazłam tą taką niszę, w której się zawsze zainteresowałam się modą i to mnie pasjonowało, pokazanie tego piękna, bo nie na co dzień, każda z nas chciałaby choć raz wyglądać w takiej kreacji. Ja widzę z perspektywy kobiet, jak ubierają, bo mam modelki, tak, dostaję w zależności od nas zlecenia, czy jak mamy festiwale, ale czasami też na różnych festiwalach my dajemy możliwość każdej kobiecie przymierzyć, czy to etole, czy kapelusz. I ja widzę, jak te kobiety razu one tak kwitną, tak, promienieją, bo taka każda kobieta jest tego warta, czy mężczyzna, bo też nie tylko kobiety, ale mężczyzn ubieram też kwiaty.
1: No to tak przewrotnie rozpocznijmy. Jak pani ubiera mężczyzn w kwiaty?
0: To wszystko zależy od tematyki, jaką mamy, czy na danym festiwalu, czy jak tworzyłam swój kalendarz florystyczny, gdzie z całym zespołem fryzjerów i wizażystów tworzyliśmy. To kwestia od sesji zależy, czy od tematyki, czy od miejsca. To są żołnierze, to są zbroje, to są, tak jak teraz na Zamku Książ, gdzie były epoki różne, przebieranie właśnie, styl renesansu, peruki, różne fascynatory, buty kwiatowe, żaboty. To wszystko zależy od tego, jaka jest tematyka. Czasami jest inspiracją jakiś element, czasami coś mi się przyśni i już chcę tworzyć. Także ja jestem taką zwariowaną artystką, która kocha to piękno i to jest różnie. To nie ma jednego tematu, że na przykład tworzę tak czy tak. Czasami to jest kolorystyka, bo wszystkie festiwale mają to do siebie, że czasami jest narzucany temat przewodni. Natomiast potem ja już sobie sama siedzę wieczorami. Lubię w nocy pracować, tak? Ja kocham w nocy pracować. Dzisiaj też całą noc pracowałam, żeby właśnie te kreacje w Łazienkach Królewskich mogły zobaczyć swoje światło, więc to się właśnie pracuje. Ja kocham. Przy muzyce włoskiej, która bardzo głośno gra, wtedy sobie cichutko w swojej pracowni pracuję, rysuję i to są emocje takie.
1: I taka pozytywna energia. Tak. Włosi w ogóle pozytywną energię potrafią przekazywać innym nacjom. Powiedziała pani tutaj w jednym zdaniu, taka artystyczna wizja, jestem artystką. No to jak wygląda taka artystyczna wizja mężczyzny ubranego w kwiaty? Proszę nam opowiedzieć, jak on wygląda. Zbroja w kwiaty, to Paco Rabanne tworzył takie inne kreacje, bo one były metalowe, więc sobie tak wyobrażam, że powiedzmy to jest taki Paco Rabanne, który pani tworzy, ale zamiast tych blaszek używa pani kwiatów.
0: Tak, tworzy specjalne konstrukcje, na przykład właśnie, czy na ramienniki, czy jeżeli tak? jakiegoś żołnierza tworzy, czy taką zbroję, to jest na gołym torsie, taka jakby na ramienniki, na to są
1: specjalne. Taka konstrukcja?
0: Konstrukcja specjalna tworzona jest albo z, to są techniki florystyczne, które nabywamy ucząc się w szkole, ale też bardzo często korzystamy z materiałów budowlanych, bo florystyka to nie jest tylko, że są techniki, które wyuczone, ale my kochamy wszelkiego rodzaju wiertarki, wkrętarki, siatki budowlane, różnego rodzaju kształtki i z tego tworzymy konstrukcję, bazę. Tak, ona też musi być lekka. Wiadomo, że mężczyzna, który to nosi, żeby też, bo też kwiaty swoje ważą. To nie jest jeden kwiat, czasami to jest 100, czasami to jest 200 kwiatów, które są wmontowane, potem specjalnie stabilizowane i jakieś egzotyczne kwiaty. To wszystko zależy, jeżeli na pustyni gdzieś, no to egzotyki,
1: jakieś
0: różne tilancje, bromelie. Bardzo często korzystam też z doniczkowych kwiatów, bo nie tylko cięte, które sprowadzamy specjalnie z zagranicy, z giełd zagranicznych, ale też doniczkowe kwiaty trwałe, które używam specjalnie, są kondycjonowane.
1: Ale nie z doniczką.
0: Nie. Specjalnie są przycinane, specjalnym klejem są zabezpieczane, kondycjonowane specjalnymi preparatami.
1: Także

0: klej florystyczny?
1: Tak, specjalny
0: czyli
1: klej florystyczny.
0: Czyli co on ma w sobie, jakie
1: jeżeli na konstrukcję umieszczamy kwiaty, to czasami są w mini fioleczkach, specjalnie są przygotowywane, kondycjonowane, one są poddawane procesowi defoliacji, czyli wszystkie liście zrywamy, bo wiadomo, żeby ta proces wody był krótszy, żeby ta roślina się napiła.
0: Żeby kwiat był.
1: Kwiat. I potem specjalnym klejem florystycznym właśnie zabezpieczamy tą wiązkę przewodzącą, żeby on nie parował, żeby on miał tą w sobie tą wodę długo, żeby on wytrzymał i potem specjalnym preparatem jeszcze spryskujemy tą daną konstrukcję już z elementami kwiatowymi, żeby też ta woda tak szybko nie parowała, bo to wszystko zależy też od warunków atmosferycznych. Jak jest gorąco, to wiadomo, że te kwiaty szybciej nam więdną. I też dobieramy specjalne kwiaty, które wiemy, żeby też dłużej wytrzymały na takiej konstrukcji.
0: Ja przyznam szczerze, że dla mnie inspiracją do tego, by poszukać kogoś, kto takie konstrukcje florystyczne, modę florystyczną tworzy, był występ Tripsa na pewnym evencie, który pokazał się w garniturze, chyba ciemnogranatowym, takim odpowiednio szerokim, i na tym była taka zielona siatka, na tej zielonej siatce róże. Róże takie, każda z nich miała dwa listki i taki krótki ogonek. I ta cała konstrukcja na nim, kiedy on występował, normalnie grał, grał na gitarze, śpiewał, poruszał się, no nieprawdopodobne wrażenie. I pomyślałam sobie, no jeżeli człowiek, artysta występuje w takim garniturze, w takim stroju, florystyczna konstrukcja, to ktoś tworzy takie konstrukcje, takie projekty realizuje. No i trzeba. No i proszę państwa, znalazłam panią Małgorzatę Szwagiel na wystawie róż w Łazienkach Królewskich i pozwoliłam sobie uprowadzić panią Małgorzatę do studia Polskiego Radia 24, do audycji Ogrody Sztuki. I dzisiaj pani Małgorzata Szwagiel gości tutaj u nas w studio. Proszę pani, no to mężczyzna, materiały budowlane, odpowiedni ciężar, projekt, piękne kwiaty, może być różnie. A kobieta, też takie konstrukcje pani tworzy, jeśli chodzi o modę florystyczną?
1: Tak, to są specjalne konstrukcje. Czy to konstrukcje z kapelusze, czy to są etole specjalne, czy to są naramienniki, czy to są naszyjniki, czy fascynatory,
0: drobne elementy albo całość,
1: albo całe suknie w tym roku, to będą kobiety, będą w sukniach tiulowych, które projektuje krawcowa Miszyja, albo suknie, które zakupuje gdzieś takie zwiewne, wieczorowe, piękne suknie. Do tego są właśnie tworzone specjalne etole do kolorystyki, do motywu przewodniego, więc to też albo są, to są też techniki florystyczne, ale albo też na przykład karton, drut, filc, też bardzo dużo tworzy z pianki Ewa, to jest taka specjalna pianka plastyczna, drut kreszowany, specjalny jest drut florystyczny, taki biżuteryjny, z którego właśnie robimy takie kreszowane konstrukcje, do których potem właśnie przymocowujemy te kwiaty.
0: Można usiąść w takiej kreacji?
1: Tak, można, tak, oczywiście, bo my tutaj suknie będą dziewczyny miały wygodnie, tiulowe. Jeżeli są suknie takie tworzone całe z konstrukcji takich, no to, to już jest różnie, bo już nie ma takiej, to głównie do sesji i tak dalej. Natomiast tutaj kobiety w pięknych sukniach tiulowych, niektóre suknie mają czasem około 200 metrów, także też mają co dziewczyny dźwigać, więc tutaj też trzeba to wyważyć, żeby też one miały tą wygodę i żeby też im się chodziło wygodnie i żeby to każdy mógł potem ewentualnie, żeby chciał przymierzyć, bo często
0: modelka,
1: jest tak...
0: Pani Małgorzata, modelka, przepraszam, że przerwałam, ale czy modelka musi spełniać jakieś konkretne wymagania, jeśli chodzi o modę florystyczną, bo no tak, trzeba jakiś ciężar tej konstrukcji nosić, trzeba też odpowiednio się poruszać, ale mam takie wrażenie, że jak to jest suknia, to ona odpowiednio waży, jest też odpowiednio obszerna, więc chyba modelka też musi mieć no, minimum 1,80 m, nie?
1: Różnie się zdarza. To kwestia, bo jeżeli to są sesje, no to
0: no właśnie.
1: Kobiety nie ma ograniczeń wieku, bo ja też uczę w szkole, też robimy takie sesje florystyczne na zajęciach, więc od małolata do kobiety w średnim wieku, tak,
0: również,
1: więc
0: tak.
1: Nie możemy ograniczać, ale jeżeli chodzi o specjalne właśnie pokazy, no to tutaj albo mam narzucone, że właśnie muszą być, zresztą ładnie wygląda, jeżeli ta dziewczyna jest wysoka, bo jeżeli są to suknie z trenami, no to musi obszerne.
0: Być, tak, przestrzeń, żeby zaprezentować
1: ale
0: wysokość.
1: Żeby też nie ograniczać, że to tylko profesjonalne modelki. To wszystko zależy od imprezy. Czasami jest, że profesjonalne modelki z agencji modelek dostaje. Czasami, tak jak mówiłam, z mojej córki też, przyjeżdżał jedna, też jest modelką, więc ona też prowadzi. A czasami

0: są koleżanki, czasami ktoś chce, jest casting tak zwany, że jest ogłaszany nabór, że czy chce być prezentować daną sztukę floralną, więc też przyjeżdżają dziewczyny i jeżeli jest kobieta niższa, no to dobieram też odpowiednią kreację do kobiety.
1: No,
0: także nie możemy ograniczać, bo by to było niesprawiedliwe, że tylko postrzeganie, że tylko modelki, które są XS, nie plus size, kobiety jak najbardziej tak samo mogą pięknie wyglądać i specjalnie dla nich się też tworzy kreację.
1: Powiedziała pani tutaj córki, magiczne słowo. Czy to jest tak, że cała ta działalność, może nie należy tego od razu nazwać słowem firma, ale to idzie w tym kierunku?
0: Nie, córki idą w zupełnie innym kierunku.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy córki. One jeżdżą od kilku lat ze mną, często właśnie na pokazy, festiwale. Tak je zaszczepiłam tą modą. Jedna właśnie poszła w kierunku mody.
1: Mają po rodzicu.
0: Więc jest w agencji polsko-francuskiej, więc po świecie sobie jeździ, chodzi na Fashion Week, więc taka jestem dumna, że sobie realizuję tą pasję, ale sama, nie, że ją narzuciłam, sama sobie dojrzała do tego, że chcę zwiedzać świat. Natomiast druga córka nie. Żadna nie idzie w moim kierunku, jeśli chodzi o kwiaty. Nie. Powiedziały, że to jest tak ciężka praca, że nie chcą w tym kierunku iść, ale trzymają za mnie kciuki, bo one też się artystycznie rozwijają, więc jesteśmy takie trzy artystki, ale każda w innej dziedzinie.
1: Wspaniale. Trzy artystki w domu, to domyślam się, że inspiracji mnóstwo, ale też takie know-how, bo to jest podobna dziedzina, choć nie ta sama i nie taka sama, a jednak przepływ informacji, to czym żyje świat, świat mody, powiedzmy tradycyjnej, umówmy się. Pani Małgorzato, a czy to jest zawsze tak, że jest innowacyjnie, jest artystycznie, jest kolorowo-florystycznie, wspaniałe miejsca, fajne modele, modelki. A co z ruchami ekologicznymi? Czy spotkała się pani z jakimś sprzeciwem albo z jakimś, może ładniej, protestem, że jednak to są naturalne kwiaty i tutaj tak na pokaz florystyczny one zostają wykorzystywane, to trochę inaczej niż wystawa, pokazy mody florystycznej?
0: Nie, ja się nie spotkałam z... Wiadomo, jako floryści musimy dbać o środowisko i tą działalność Zero Waste i dbać o środowisko, więc specjalnie też przygotowujemy te rośliny, żeby one jak najdłużej trwały, żeby nie było zniszczeń, żeby nie niszczyć środowiska, ale ja się nie spotkałam z taką jakimś odzewem, że jest to negowane. Nie, więc to tego piękna...
1: No bo to jest piękno.
0: To jest piękno, którego nie możemy...
1: Działa na uczucie.
0: Działa na uczucie, ja...
1: Na emocje.
0: Dla mnie to jest taka energia, jak ja widzę te uśmiechy ludzi, jak mogą dotknąć ta percepcja,
1: prawda?
0: Zobaczyć, bo tego się na co dzień nie widzi.
1: Idą do kwiaciarni, prawda?
0: Tak, bardzo często właśnie, gdy jeździmy czy na Zamek Książ, czy na Święto Róży do Kutna, czy tu w Łazienkach, to te dziewczyny są oblegane. No, tu nie jest tak, że są jak manekiny, gdzie przychodzą i każdy może dotknąć. Czasami jest tak, że właśnie, że ktoś chce przymierzyć i to szczęście, ta iskra w oku, tak. gdzie ktoś może to zobaczyć, że coś takiego jest stworzone. To, to jest ta najpiękniejsza nagroda dla florysty, gdzie widzi uśmiechy tych ludzi, że te dziewczyny są oblegane, każdy sobie chce zrobić zdjęcie i pyta się, jak to jest zrobione, czy rzeczywiście to jest ciężkie, czy nie. Więc my jak najbardziej jesteśmy otwarci do ludzi, bo dla nich tworzymy tą sztukę, żeby pokazać to coś innego w inny sposób. A że to jest moje taka, jakby mój konik, no to cały czas się kształcę, cały czas coś innego chcę wymyślać, pokazywać i to mnie do naszego działania.
1: A gdzie można obejrzeć? Gdzie można panią odnaleźć?
0: Na festiwalach należę do Stowarzyszenia Florystów Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa, więc tutaj w Łazienkach Królewskich kolejny
1: czas. Na festiwalach
0: Na festiwalach, tak.
1: Nie
0: trzeba
1: tylko.
0: Tworzyć na festiwalach właśnie florystycznych w Polsce. Tam jeszcze właśnie Zamek Książ, czy w Poznaniu, czy Kutno, czy wiele, wiele jeszcze innych miejsc. Gdzie nas zapraszają jako stowarzyszenia, tam jeździmy.
1: Stowarzyszenie SITO.
0: Tak, SITO.
1: Proszę państwa, to dzisiaj wszystko w ogrodach sztuki. Tylko i aż. Wspaniałe kompozycje, wspaniała postać, wspaniała artystka, bo nie tylko florystka, ale słyszeli państwo, dwa zawody. Jeden od 8 do 15, a drugi pasja życia od 15 i to wtedy już jest No właściwie doba, no, zupełnie inaczej chyba biegnie czas. Pani Małgorzata Szwagiel, artystka, mistrz florystyki, była dzisiaj gościem, gościnią w Ogrodach Sztuki. Najpiękniej pani Małgorzato, dziękuję, gratuluję tych kompozycji wspaniałych i właściwie tej pasji pracy z pięknem. Pięknie pani

0: Dziękuję,
1: dziękuję
0: pani Małgorzata.
1: Serdecznie za zaproszenie.
2: Ogrody sztuki. Powtórka programu.

0: Są nimi Agnieszka Łukawska z Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Robert Zapotoczny, ekspert również w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam Państwa. Wiele badań pokazuje, że emeryturami zaczynamy się interesować tak po 40. To oznacza, że jeżeli zainteresowanie nie będzie odpowiednio duże, to może się okazać, że osoby, które nagle znajdą się po 50, nagle, bo to szybko czas płynie, będą już miały właściwie perspektywę emerytury kilka razy niższej od ostatniej pensji. No i teraz dobrym pomysłem byłoby, wydaje się, podjąć jednak pewną próbę dodatkowego zabezpieczenia i nie wiem, zapisać się na przykład do PPK, chociaż już nie ma automatycznego zapisu i trzeba o tym pomyśleć. No to, pani Agnieszko, tak po 50. PPK to dobry pomysł czy nie? Rozmawiajmy po kolei o różnych instytucjach.
1: Okej, PPK jest zawsze dobrym pomysłem i zakładając, że jestem koło 50, to prawdopodobnie do tej pory nie żyłam w próżni i jest bardzo duża szansa, że już w tym PPK jestem. Może się z tego nie zdaję sprawy, dlatego że młodsze osoby są zapisywane automatycznie, ale rzeczywiście zapewne się zacznę bardziej tematem emerytury po 50 interesować. Natomiast jeżeli jakimś cudem w tym PPK nie jestem...
0: Nawet świadomie się wypisałam, bo ja trochę też bym chciała, żebyśmy o tym porozmawiały.
1: Tak, są ludzie, którzy się wypisują tak na wszelki wypadek, bo nie wiedzą dokładnie, o co chodzi.
0: Nie ufają tym instytucjom.
1: Nie ufają, będzie im coś potrącone z pensji, nie wiadomo, o co chodzi, ale lepiej ja się z tego wymiksuję, nawet przy takim podejściu. Ale widać, że teraz ten trend się zmienia, bo ta partycypacja jednak się zwiększa. Bo ludzie się przekonują, że nie są czy to obietnice, tylko realne pieniądze. Natomiast jeżeli się nawet w swoim czasie wypisałam i to widmo emerytury nade mną już krąży, że będę stypendystką ZUS-u.
0: To co, teraz zapisać się?
1: Oczywiście, znaczy lepiej późno niż wcale, tak? Niezależnie od tego, kiedy zaczniemy oszczędzać, zawsze coś nam się zbierze. Tak? Pewnie, że jeżeli zacznę wcześniej, to zgromadzę więcej środków. Natomiast jak się trzymamy PPK, ja nie znam żadnej innej formy oszczędzania, w której do każdej złotówki, którą wkładam na to konto od siebie, ktoś mi od razu dokłada 75%. No a tak działa PPK, bo tym ktośem jest pracodawca. Zresztą myślę, że tutaj pan Robert Zapotoczny to potwierdzi,
0: zaraz,
1: bo kto tak jak pan, tak, nie zna tych realiów PPK. Więc moim zdaniem tak, jak najbardziej należy się do PPK zapisać, należy do PPK przystąpić. Oczywiście, jeżeli jestem już starszą osobą, to przez krótszy okres oszczędzania uzbieram mniej środków.
0: Właśnie, bo tam pewne założenia też były, że ileś tam uzbieram.
1: No ale wie pani, z drugiej strony powiedziałabym tak, jeżeli jestem starszą osobą, to ta emerytura z ZUS-u najprawdopodobniej nie będzie aż tak słaba, jak dla tych obecnych 20-30-latków. Bo starsza osoba, to jeszcze mam kapitał początkowy. Ja już ileś lat pracuję, te składki mi się składają.
0: Teraz odchodzą i będą odchodzić do tego kapitału. Mają tak relatywnie mniej więcej 1/3 do 2/3. To znaczy z 10 pierwszych lat jeszcze mogą mieć kapitał początkowy, a później już nie. No tak to w tej chwili wygląda.
1: Ale obecni 30-latkowie nie mają kapitału początkowego.
0: To jest
1: i dla nich te perspektywy są w ogóle bardzo trudne. Chciałam powiedzieć tak, trzeba
0: zapisać.
1: Się zapisać się bezwzględnie, bo jeżeli nie przystąpię, to nikt mi tego 1,5% do moich dodatkowego nie dołoży. Ja zachęcam, jest bardzo fajny ten portal mojeppk.pl, to jest PFR portal PPK. Tam są przykładowe kalkulatory, można zobaczyć, ile od siebie włożę. I ile z tego będę miała?
0: Nawet jeśli mam te 50, sobie skalkuluję.
1: I to są wyliczenia, które oni przygotowują na bardzo takich, słuchajcie państwo, konserwatywnych założeniach. To nie są powieści, że jak będziesz wpłacał tak co miesiąc ze stopą zwrotu 70% rocznie, to będzie Bóg wie co. Nie, no proszę państwa, no nawet zakładając, że ja w tej chwili mam 8 tysięcy brutto, a tu portal zakłada stopę zwrotu 3,5% w skali roku, co sami państwo przyznacie nie jest jakąś wygórowaną prognozą, to wyjdzie, że wpłacę od siebie troszkę ponad 10 tysięcy złotych, a będę miała na wyjściu 21 tysięcy, tak? Jako 55-latek przystępuję do PPK.
0: 55, bo jeszcze chciałam właśnie zapytać o jeszcze starsze osoby.
1: 55-latek, ale jeżeli...
0: Ale będę mieć te 20 kilka tysięcy, rozumiem, po 60.
1: Po 5 lat, tak.
0: Po 60, tak.
1: A jeżeli jeszcze nie wypłacę od razu, tylko jeszcze bym troszkę dłużej pracowała, nawet 2 lata dłużej, to już się z tego zrobi ponad 31 tysięcy. Znaczy, żeby było jasne, ja nie będę opowiadać

0: tutaj, bo że będę miała 20 czy 30 tysięcy i to mi zapewni cudowne życie. No nie, ale lepiej mieć niż nie mieć. Jeżeli nie mam nic, no to kiedyś trzeba zacząć jako osoba rozsądna.
1: Dobrze, to przekonujemy dalej. Teraz pan Robert Zapotoczny, ale dodam tylko to, że jeszcze niedawno pamiętamy taki czas, kiedy spora grupa całkiem Polaków wypłacała pieniądze z PPK na koniec roku, robiąc sobie po prostu z tego taki dodatkowy dochód. No to pytanie, czy takich 50-latków przy tego typu informacjach łatwo będzie przekonać, bo... Od razu coś powiem. Gdyby oni, ci 50 czy 55 na przykład, zaczęli co roku wypłacać, no to powiedzmy, nic nie uzbierają już na później, tak?
2: I bardzo dobrze, pani redaktor, że Polacy wypłacają pieniądze z PPK, jeżeli mają taką możliwość i taką potrzebę. Powiem w ten sposób. Bo gdyby nie mogli wypłacać z PPK pieniędzy, to do niego by nie przystępowali po 55 roku życia i nie zostawali przed 55 rokiem życia. Bo jeżeli mam do czegoś dostęp i mogę z tego czegoś skorzystać, to sobie oszczędzam i wypłacam. 8% ludzi wypłaca. Znacznie więcej co rok przystępuje. Dlaczego przystępuje? Bo może wypłacać. Bo ma dostęp do środków. Każda próba ograniczenia dostępu do środków w ramach pracowniczych planów kapitałowych będzie pierwszym krokiem do upadku tego rozwiązania, które jako takie jest rozwiązaniem powszechnie szanowanym i powszechnie korzystanym.
1: Czyli rozumiem, że to, że się wypłaca, to nie powinno, że jest możliwość wypłacania nie tyle, że nawet nie powinno tych 50 czy 55-latków zniechęcać, ale wręcz rozumiem, że zachęcać. Ale pytanie, nie odradza im pan przypadkiem tego wypłacania? No bo chyba o to chodzi, żeby jednak nie wypłacać.
2: Pani redaktor, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją podbramkową, jeżeli człowiek nie ma żadnych oszczędności, znajduje się w sytuacji krytycznej i ma do wyboru skorzystanie z pożyczki z lichwiarskim procentem, to niech sobie wypłaci.
1: Skoda, ale jeśli nie ma takiej sytuacji i tylko po prostu postanowił pojechać na wakacje za to?
2: Każdy człowiek jest wolny i ma wolny wybór.
1: Jeżeli ale odradzamy mówimy, mu to.
2: Jeżeli my mamy 8%, to my mówimy o marginesie. My się nie zastanawiamy nad prawie 100% uczestniczących i oszczędzających. My o tym nie rozmawiamy. My się wszyscy koncentrujemy na tym, że pewna część ludzi wypłaciła raz pieniądze, żeby się przekonać, czy jest do tego dostęp.
1: Jasne, ale to będzie konsensus, jeżeli powiemy, że odradzamy tym 8%.
2: Zdecydowanie, że odradzamy, jeżeli nie ma konieczności, jeżeli nie mamy sytuacji podbramkowej, jeżeli naprawdę możemy sobie oszczędzić pieniądze w inny sposób, to sobie gromadźmy i nie wypłacajmy. Ale jeżeli mówimy o tym na metapoziomie, na zasadzie zakażemy ludziom wypłacać dla ich dobra...
1: Jasne, rozumiem.
2: To uważam,
1: że... Zniechęcimy.
2: No nie, no są gorsze rzeczy dla społeczeństwa i dla osób indywidualnych niż ograniczenie dostępu do środków.
1: Jasne, czy pan się też trzyma tych 3,5%? Bo ja powiedziałam, że to szału nie ma, mając na myśli chociażby odsetki w banku, bo odsetki w banku dzisiaj można coś włożyć na, żeby nie przesadzić, na 5%, 4,5%, takie są dzisiaj. Tylko z tym, że to są, no tam są dodatkowe warunki, wiemy to, 3 miesiące, trzeba biegać po tych bankach, no ale taka możliwość istnieje, te 3,5% zwrotu rocznie to jest atrakcyjne?
2: Dwa kroki do tyłu. Najpierw mamy 75% od własnego kapitału, bo moje 100 zł, jeżeli zarabiam 5 tysięcy, daje mi 70 i wpłacam 100 zł, to dostaję 75 zł. Więc jeżeli już mówimy o odsetkach w banku, 3,5, 5,
1: tak.
2: 75 dostaję. Od razu dostaję 75%.
1: Okay.
2: A te 3,5%, które są wymienione na stronie portalu mojeppk.pl, są po to, żeby nie kreować niebotycznych oczekiwań. Jeżeli przypomnimy sobie reklamy z roku 99,
1: tak.
2: Szczęśliwe życie staruszka, w tak, czasy tak. Pod palmami i później sytuację jaka jest,
1: zamiast
2: to
1: oceanu.
2: Lepiej nie kreować pustych oczekiwań, bo jeżeli mogę mówić o sobie jako uczestniku pracowniczych planów kapitałowych, to instytucja, w której jest mój rachunek PPK, którego nie wypłaciłem, znacznie więcej zarabia co roku niż 3,5%, a nie mogę wymieniać
1: nie,
2: jej
1: nie,
2: nazwy.
1: Nie reklamujemy.
2: I nie chcę wymieniać jej nazwy. Dlatego polecam wszystkim uczestnikom PPK, wszystkim bez wyjątku, Polkom i Polakom, żeby zalogowali się na mojeppk.pl, jeżeli do tej pory tego nie zrobili i żeby przekonali się co do tego, że mają oszczędności, te oszczędności świetnie performują, nieważne w jakiej i w której instytucji i naprawdę to będzie bardzo dobry początek, w zasadzie pozytywna niespodzianka.
1: Powiem tak, musimy jeszcze chyba jednego tematu. Chciałabym, żebyśmy dotknęli, żeby pan jeszcze powiedział, no bo tak sobie mówimy,

0: 50+, ale ogólnie generalnie popieramy wydłużanie aktywności zawodowej i tak dalej. Nie o tym chcę teraz, tylko chcę zapytać, czy 60-latkowi, nie, 59, tak tuż na schyłku, też by pan doradzał jeszcze wchodzenie do PPK, jeżeli on jest aktywny i tak myśli, jeszcze trochę popracuje, nie wiem, 5 lat, 8 lat, no.
1: Zdecydowanie, bo tutaj proszę...
0: Rozumiem, że może przede wszystkim, bo to jest klucz.
2: Do 70 lat może
0: okay,
1: jeżeli nie skorzystał z wypłaty po 60 roku życia jako osoba już korzystająca, to
0: jasne.
1: Wtedy, jeżeli nie wypłaciliśmy pieniędzy w tej formule po 60
0: przyjmiemy,
1: roku życia...
0: Przyjmiemy, że nigdy nie byliśmy w PPK.
1: Nigdy nie byliśmy w PPK, to zdecydowanie. Proszę państwa, jeżeli dziś średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 9 tysięcy złotych, to mówiąc tak na dużych paczkach, 100 tysięcy złotych rocznie średnio... można zarabiać w dużym mieście w Polsce. Więc jeżeli mam 59 lat i zarabiam brutto 100 tysięcy złotych rocznie, ba, przyjmijmy 121 tysięcy złotych rocznie, bo to jest dosyć istotna kwestia. Myślę, że przejdziemy z tym wynagrodzeniem 121 tysięcy złotych, czyli około 10 100 zł miesięcznie brutto, czyli netto 5 tysięcy, tam prawie 6 tysięcy złotych. To nie są jakieś nieosiągalne wynagrodzenia dziś w Polsce. Więc jeżeli zarabiam te 120 tysięcy złotych rocznie, z małym ogonkiem, 120.
0: No właśnie, mówmy o mniejszych.
1: To mam w tym momencie nie mniej niż 3,5 tysiąca złotych oszczędności. Tak, 120 wpłat, to więcej,
2: tak,
1: to będzie
2: więcej.
1: Około 4 tysięcy złotych.
2: Wpłat.
1: Dodatkowo dostanę powitalną 250, dodatkowo po roku
2: roczne.
1: To dostaję jakieś, to będę miał 4,5 tysiąca. Dodatkowo te pieniądze mi coś zarobią. Zakładając, że przejdę na emeryturę w 65 roku życia, po prostu, no to sobie zgromadzę te 3,5, te 4 tysiące co rok, razy te 6 lat, plus zysk, to będę miał 30 tysięcy złotych. No to pytanie jest takie, czy przystępować, czy nie przystępować. Jak nie chcę mieć dodatkowych 30 tysięcy złotych, to nie ma sensu przystępować.
0: Znaczy, no najciekawsze dla każdego jest to, ile jest jego i on rzeczywiście wpłacił, a ile z tego dostał.
1: Ale znaczy, jeżeli...
2: No bo postawmy sprawę jasno. Tak. Oczywiście, jeżeli zaczynam myśleć o oszczędzaniu emerytalnym gdzieś tam
0: później,
2: w wieku dojrzałym, to nie oczekujmy cudów, że odłożę, nie wiem, parę groszy, czy tam też parę procent miesięcznie
0: milion.
2: I za to będę do końca życia milionerem. No takich cudów nie ma. Ale jeżeli gdzieś się orientuję, że mi już do końca tej kariery zawodowej nie tak dużo zostało, słyszę, co się dzieje, jakiej emerytury się mogę spodziewać, albo może sobie nawet sprawdziłam na moim koncie w ZUS-ie, tak?
0: Tak, też można oczywiście.
2: Bo przecież mogę to sobie sprawdzić, a mogę czy to na ZUS-ie, czy w MZUS-ie sobie mogę sprawdzić i mówię, o, słabo, coś trzeba z tym zrobić.
0: No właśnie,
2: no to każdy rozsądny coś zrobi. Pracuje nadal, okej, no to przystępują jego pracodawcy do PPK. Mój pracodawca nie ma PPK, to najprawdopodobniej ma PPE, czyli pracowniczy program emerytalny. Nic nie ma, to może jest mikroprzedsiębiorcą. To ja mu złożę, że chcę być w PPK i on to PPK dla mnie założy. Wehikułów jest dużo. Ja myślę, że mamy takie pytanie filozoficzne, bo tak to rozumiem. Pytanie brzmi, czy jeżeli już mam mało czasu na oszczędzanie, tak, to czy mam żyć hulaj, dusza, piekła, nie ma, niech się dzieje,
0: tak,
2: dzieje się wola nieba?
0: Już tam długo
2: czy
0: nie
2: jednak coś tak tam sobie odłożyć, bo chociaż coś lepiej mieć niż nie mieć.
0: No
2: tak?
0: Dobrze, to teraz
2: ja uważam, że lepiej mieć niż nie mieć.
0: Zostawmy zostawmy PPK, bo chciałam przejść do innych instytucji. Nie zdążymy po prostu do nich przejść. Zachęciliśmy do PPK, pokazaliśmy, że nawet późno, lepiej późno niż później, trochę na tej zasadzie jak w filmie. I teraz pójdźmy do IKE i IKZE mianowicie, no bo to są też dwie różne możliwości, trochę różne, bo jedna daje nam tutaj pewien uzysk podatkowy jakby na bieżąco. Druga nie, ale na końcu nam ten uzysk daje, więc to już do państwa pytanie. Wiek przyjmujemy 50, 55, może wręcz 60. My sobie trzy cenzusy takie wiekowe przyjęli. IKE, IKZE. Warto, nie warto? Kto z państwa? Dobrze, pan Robert zaczyna.
1: Ja mam IKE i IKZE i zachęcam do tego wszystkich ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na oszczędzenie nawet jakiejś drobnej kwoty. Może rozpoczniemy od indywidualnego konta emerytalnego, które istnieje dosyć długo, bo to już Agnieszko
2: 2004.
1: Poprawnie... To już jest ponad 20 lat i istota polega na bardzo prostym, na bardzo prostej korzyści. Wpłacając sobie co rok do wysokości pełnego limitu, który jest całkiem spory, bo to są trzy średnie trzy średnie pensje.

0: pensję z poprzedniego roku. To jest poziom limitu, więc jest to w tym roku.
1: W tym roku 28 260 to jest roczny limit wpłat.
0: I mogę sobie, jeżeli mam, wpłacić 28 tysięcy, a mogę, jeżeli nie mam 28 tysięcy, wpłacić sobie nawet 100 zł. Jeżeli mam tylko 100 zł. Te 100 zł może być dosyć istotne, bo zarówno w IKE, jak i w IKZE, szczególnie przed tym przejściem już tutaj emerytalnym, ważne, żebyśmy pamiętali o jednym aspekcie. Musimy mieć najlepiej dla nas 5 lat wpłacania w całej historii naszej zawodowej. I co nam daje te
2: zarówno w IKE, jak i IKZE.
0: Tak, 5 lat.
1: Znaczy, że znaczy dokładnie, przepraszam, żebyście się nie bali, że przez 5 lat co miesiąc.
2: Nie, nie.
1: W co najmniej 5 latach kalendarzowych muszę coś wpłacić.
0: Tak, nawet te 100
1: zł. Tak. 100 zł nawet.
0: Nawet. I dlaczego warto w IKE? Ponieważ to IKE daje mi możliwość, nawet jak będę na emeryturze i będę miał wolne środki, to sobie wpłacę na IKE.
2: Już będąc na emeryturze. Nie wypłacam z IKE, nie likwiduję go, tylko dalej sobie kontynuuję.
0: Pani redaktor, ja tu z tego miejsca chcę zachęcić emerytów do tego, żeby rozważyli wpłatę na IKE, bo mają taką możliwość, przy czym muszą mieć świadomość, że dostęp, czyli wpłacać i wypłacać, będą mogli mieć po 5 latach wpłacania w całym ich jakby życiu zawodowym, czy życiu oszczędzania. To jest fenomenalne rozwiązanie.
2: Dobrze, ale to przyjmijmy tak, że emeryt odszedł na emeryturę, w wieku 60 lat kobieta, przyjmijmy, wpłacała przez rok, powiedzmy, bo się zorientowała w wieku 59 i wpłacała na te swoje IKE. No i potem stwierdziła, nie wybieram, że sobie będę jakieś tam mniejsze, większe kwoty wpłacała już ze swojej emerytury, nawet jeżeli odeszłam. 5 lat minie, ona ma 64 lata. Czy wtedy może wybrać, że tak powiem, jednorazowo wszystko, czy jeszcze nie?
0: Może sobie wypłacić jednorazowo, może częściowo, może sobie dopłacić. Ma po prostu konto, z którego może korzystać bez ograniczeń. Może na nie wpłacać pieniądze, kumulować środki i nie płacić od tego podatku od zysków kapitałowych, czyli
2: właśnie,
0: tak zwanego podatku Belki.
2: Czym ono jest lepsze od konta bankowego? Tym właśnie, że nie ma podatku Belki.
0: Oczywiście.
1: A jednocześnie chciałam powiedzieć też, że jeżeli zaczynam oszczędzać na IKE jako nawet dojrzalsza osoba, życie jest nieprzewidywalne i coś się takiego w życiu moim zdarzy, że ja jakąś pieniądze potrzebuję tu i teraz. I IKE, póki jeszcze nie skończyłam tych 60 lat, daje możliwość zwrotu. Zwrot to znaczy wycofanie środków przed nabraniem uprawnień do wypłaty, tylko obciążone podatkiem Belki. Mhm. Ale uwaga, ja mogę zrobić z IKE tak zwany zwrot częściowy. Tu nie ma reguły wszystko albo nic. Uskładałam sobie na tym IKE, nie wiem, 30 tysięcy. No coś się dzieje, kurczę, medycznego, no bardzo potrzebuję. Potrzebuję 10. Mhm. Wyciągam te 10. 19% nie od 10, tylko od zysku. No bo żeby się pojawiło to 10, to pewnie wpłaciłem jakieś 8-9, więc jak zysku było około 1000, no to podatek będzie tylko...
2: Ale zysk z 10, żeby wszystko było jasne. Tak. Zysk z 10, a nie z tej, zysk z 30.
1: Tak. A reszta sobie w dalszym ciągu pracuje, więc ja uważam, że IKE jest szalenie elastyczne. IKE to... nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy tajemnej. I rynek oferuje tyle wehikułów inwestycyjnych dla IKE, że każdy sobie znajdzie to, czemu ufa. Czy IKZE. Bank, czy fundusz inwestycyjny,
2: czy
1: cokolwiek.
2: Przechodzimy do IKZE. IKZE. Czy warto? Jesteśmy w tej samej grupie wiekowej.
1: Warto. Jestem... Podobnie jak Robert, jestem osobą, która miała IKE, bo już z racji wieku z niego korzystałam, ale w dalszym ciągu mam IKZE. Warto. Dlaczego? Wpłaty, których dokonuję na IKZE w każdym roku kalendarzowym, ja sobie rozliczam w corocznym PIT-cie, także dostaję co roku prezent od Urzędu Skarbowego, tylko za że jestem zapobiegliwa i uwaga, ponieważ Bogu dzięki, aż tak mnie jeszcze nie przycisnęło, to ja ten prezent od Urzędu Skarbowego mogę sobie jeszcze dalej zainwestować.
2: To ja jeszcze tutaj coś powiem, bo wydaje mi się, że zawsze warto to mówić, a o tym się często zapomina i część osób, która ma niższe uposażenia, mówi, a ja za mało zarabiam, nie mam od czego odliczać. Nieprawda. Od razu mówimy, to dostaniesz zwrot, jeżeli nawet twoich jakby podatku tutaj nie wystarczyło na to, żeby odliczyć, dostaniesz zwrot. Ale teraz w związku z tym pytanie, jak wycofać z IKZE i w jakim czasie?
1: To... 65 rok życia wzorcowo. Ja mówię wzorcowo. Wzorcowo co najmniej 5 latach coś wpłacałam, ukończyłam 65 rok życia, więc wypłacam korzystając z takich wszelkich przywilejów fiskalnych.
2: Ale wcześniej jak 65 rok nie można z IKZE wypłacić, to
1: można
2: powiedzmy.
1: Wycofać.
0: Można, ale wtedy pozbywamy się korzyści.

0: dla których wpłacaliśmy.
1: Podatkowej.
0: Tak.
1: A nie, no to się nie opłaci.
2: Znaczy nie będzie podatku Belki, natomiast to, co wcześniejszy zwrot z IKZE mówi, że to mi się wlicza do mojego przychodu
1: tak,
2: w tym roku.
1: Tak.
0: Musimy mieć świadomość co do IKZE, że mamy tam podatek na wyjściu 10% zryczałtowany. Ja bym tutaj
1: na
0: też
1: wyjściu, czyli mówmy tak prosto.
0: Już,
1: kiedy wypłacamy.
0: No, kiedy wypłacamy. Mhm. I też chciałbym przedstawić rozwiązanie IKZE dla osób na emeryturze.
1: No tak, bardzo proszę.
0: Bo wycofałem sobie środki w 65, potencjalnie 65 urodziny, ale później mam jakąś tam, spodziewam się rozliczenia rocznego i mam wolne środki i sobie wpłacę pełen limit. Następnie mogę wypłacić ten pełen limit i mam od razu mimo tych 10%, to i tak mam większą korzyść, bo kumuluje mi się bez podatku od zysków kapitałowych, dostaję zwrot z podatku, no same korzyści. Jeżeli jestem na emeryturze, mam więcej czasu, mogę się tym zająć, trochę się tym zainteresować. Naprawdę to nie są rzeczy bardzo, bardzo trudne, a z mojego prywatnego doświadczenia osoby w wieku takim, powiedzmy, no, po aktywności zawodowej mają czasu zazwyczaj trochę więcej, a jednocześnie
1: a też nie skłonności są to jeszcze staruszkowie, którzy nie są w stanie jakby się do tego zadentować, że tak
2: no,
1: powiem.
2: No ja się jestem, powiedzieć państwu, bardzo tak pozytywnie zdziwiona, bo widzę, że często osoby starsze naprawdę w wielu aspektach myślą bardzo racjonalnie, ekonomicznie. Oni potrafią porównywać na przykład ceny, przecież optymalizują koszty zakupów. To nie jest tak, że to są, tak pani mówi, właśnie staruszkowie, którzy tak po prostu, nie wiem.
1: Proszę państwa, pytanie jeszcze na koniec, bo niestety ten czas płynie nieubłaganie. Myśmy w zasadzie tylko rozpoczęli tę dyskusję. Ja od razu mówię, że jeszcze będziemy zapewne ją kontynuować, bo myślę, że ona jest bardzo użyteczna dla seniorów starszych i młodszych. Ale jeszcze tylko pytanie, żeby to uzupełnić. IKE, IKZE, to są towarzystwa ubezpieczeniowe, to są banki, gdzie?
0: Domy maklerskie.
2: Fundusze inwestycyjne. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
1: Tak, ale
0: pani redaktor, zakłady ubezpieczeniowe, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie. I czy czegoś,
2: a może fundusze emerytalne.
0: PTE, powszechne towarzystwa emerytalne, gdzie mogą prowadzić dobrowolne. Natomiast na przykład w domach maklerskich
1: najprostsze dla seniorów będą banki, ewentualnie towarzystwo ubezpieczenia, tak mi się wydaje.
0: Tutaj jakby
1: nie znane.
0: Natomiast
2: mamy, się pozwolę z panią nie zgodzić.
0: Mamy też możliwość,
1: to się nie zgadzamy,
0: mamy tak też możliwość, powiedzmy, kupowania sobie w ramach IKE i IKZE zwykłych obligacji w ramach tak rachunku maklerskiego.
1: W sensie, że bezpieczne, tak, po to mówimy, a nie akcji, które ryzykowne, rozumiem, o to chodzi.
0: Mogą być bardzo świadomi seniorzy, którzy się tym interesują, natomiast no, akurat co do tego
1: ale do
0: rachunku
1: większości też bardziej obligacje przemawiają, to też jest prawda, nawet gdybyśmy się miały, pani Agnieszko, nie zgodzić. Dziękuję uprzejmie państwu dzisiaj za rozmowę. Tak jak mówię, temat jest absolutnie do kontynuacji i wrócimy na pewno za jakiś czas do niego. Robert Zapotoczny i Agnieszka Łukawska to nasi dzisiejsi goście, eksperci w zakresie, o którym rozmawiamy. Dziękuję państwu uprzejmie, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
3: Portfel Seniora. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.